0: Na głosowym, no to go słyszysz. No, aha, no tak. To tak.
1: Włączaj ho, kurwa!
2: Nie.
0: Dobra, ja znikam z tego głosowego, bo się chaos zrobi. No. No i tak to właśnie wygląda. Może kiedyś będziemy nadawali przez kanał głosowy na Discord, bo tam jest właśnie lepszy dźwięk, 64 kilobity, a po usprawnieniu nawet 128, co już jest niepotrzebne.
2: A jak dam boosta, to będzie 256, co jest kompletnie horrendalne do rozmowy, bo to już też nie ma sensu.
0: No.
2: Więc jakościowo Discord stoi ponad Skype'em, ale no ten Skype jednak się no wbił gdzieś w to, wszyscy go używają, no. Ja uważam, że nadal Discord ma więcej zalet, tylko po prostu ludzie się nie przyzwyczaili do tego, jakoś nie lubią tego programu. Nie wiem dlaczego, nie umiem tego zrozumieć, ale no co ja będę mówił i tłumaczył ludziom, nie od tego jest.
0: Ja ci powiem dlaczego, bo Discord się na pierwszy rzut oka wydaje skomplikowany. I tam jest dużo różnych przycisków, dużo tam się dzieje, ale jak już się przyzwyczajicie, to stwierdzicie, że on jest bardzo prosty tak naprawdę. Trzeba się trochę przełamać. No, Skype się wydaje prostszy, no, szczególnie jak już się go trochę tam zna. No a na tym Discordzie tu jakaś lista, jedna, druga, trzecia, jakieś tu ikonki, kanały, kolejne ikonki, włącz, wyłącz, tu mikrofonik, słuchaweczki, zębatka. No i ktoś się słabo zna, to tak se wejdzie i o Jezu, co to jest? Jakieś dla informatyków, dla geeków, nie? Ale to niekoniecznie, to wszystko po prostu musi być. No, bez tego byłoby ciężko.
2: No i przypominam, nadal są możliwości prywatnych rozmów, tak jak na Skype'ie, to co teraz jest właśnie. Są możliwości tworzenia grup pozakanałowych, czyli można dodać sobie osoby takiej grupy, tak jak w Skype'ie są właśnie grupy do rozmów. Można też tworzyć właśnie społecznościowe rozmowy, czyli to co mówiłem wcześniej, na zasadzie, że jest host, można być parę hostów, którzy udzielają po prostu możliwość mówienia, potem wiadomo, potem wrzucają te osoby z powrotem i wiadomo, tak jakbyście byli, nie wiem, na jakimś konwencie, jest duża publiczność i wiecie, zapraszacie jakieś osoby na chwilę do rozmowy, potem one wracają do publiczności i tak wiecie, jest rotacja. Mhm.
0: No, możecie sobie rozmawiać głosowo z kimś, tak jak na Skype'ie, prywatnie, halo, możecie pisać. No teraz się chyba słyszymy, witam Hiszpana.
3: Halo.
0: No, słyszymy cię, ale teraz...
3: Halo,
2: halo. Halo, to po mordzie walą.
0: Musisz sobie zmienić sterowniki, panie Hiszpanie, do
3: odbioru. To coś mam faktycznie nie tak. Sorry, że tak problemy robię, to ja sobie postaram tutaj znaleźć w ustawieniach jeszcze. Skoro wy teraz mnie słyszycie, a ja was nie. Także jak uda mi się to naprawić, zadzwonię. Dzięki, na razie.
0: No na razie, mimo że nie słyszysz nas.
2: No, widzę, że już czaty są używane. I mówię, dlaczego tak mało czatów? No, żeby ludzie się przyzwyczaili, żeby zobaczyli, obeznali się z tym. I dopiero wtedy na bieżąco będą zamieniane czaty, dodawane. Też jeżeli coś będzie takie, że na przykład jakiś czat...
0: Halo? Coś zepsułem chyba. Halo? Albo mi się Skype zawiesił. Chyba to drugie. Widzicie, Skype jest tak wspaniały, taki cudowny, że wystarczy wejść w ustawienia i nic w nim nie zmieniać i on się spierdoli. Super program, panie Bolku Wrotowski. Nic nie trzeba już poprawiać, już jest doskonałość. I jeszcze mi zaorał mi jeszcze system, bo nagle zaczął wykorzystywać tyle zasobów, że komputer prawie zemdlał. Świetne oprogramowanie Skype, naprawdę, gratulacje. Mucha nie siada. Może to jest takie delikatne namawianie ludzi, żeby wykupili Skype'a premium, bo tam wszystko może być pięknie, ładnie. Ale nie sądzę, szczerze mówiąc, bo jak ktoś chce się zareklamować, to od dobrej strony się pokazuje, nie? Zwykle. A nie od najgorszej i z obietnicą, że o, jak mi zapłacisz, to...
4: Osoba, do której próbuje się dodzwonić, jest niedostępna. Proszę zostawić wiadomość po sygnale.
0: Panie redaktorze Gumball, proszę zadzwonić do mnie. O, dobra. To znowu kolejna heca, bo dzwoniłem do Gumballa i się odezwała automatyczna sekretarka, a w tym czasie dzwoni drugi Gumball.
2: Jezu. Piękne, piękne. Skype to jest zajebista technologia. Mi w ogóle nic z niego nie działa aktualnie. No, no. I wszyscy mówią, że Skype jest taki prosty, a ja mam więcej problemów ze Skype'em niż z Discordem.
0: I tak jeszcze system przymulił, że aż YouTube tu błędy wyświetla, że strumieniowanie nie jest płynne.
2: System error.
0: No, także... To czasami jest takie oprogramowanie, które jak się zepsuje, to jak za czasów Amigi, prawie że ci wyskakuje Guru Meditation i cały komputer się zawiesza. To właśnie Microsoft lubi robić takie oprogramowanie i Adobe. Adobe to w ogóle przy instalacji swojego oprogramowania gdzieś tam wnika ci w rdzeń systemu, instaluje jakieś do każdej funkcji inne biblioteki, wiesz, do ołówka, rysowania ołówkiem, inna biblioteka, do rysowania pędzelkiem, 10 innych bibliotek i tak ci ora ten system, gdzieś tam doinstalowuje coś, podmienia, tak, że się tego nawet nie da odinstalować, bo potem ci wykryje, że już miałeś zainstalowanego Adobe, nawet posłyszałem, że formaty ludzie robili i nadal, nie wiem, do BIOS-u się zapisuje Adobe.
2: Pierdziele. O Boże. No, te Adobe to jest komedia życiowa. Nie będę nawet mówił na ten temat, bo wiem. Korzystam z jakiejś tam wersji i sobie trzymam ją i w sumie mam ją w dupie. I na razie tyle. Ale to tak. O, cześć.
3: Cześć, cześć. Chyba mnie w końcu słychać, bo miałem problemy na tym Skype'ie. Tak mówiłem, tutaj od syna dzwonię, bo akurat nie mam teraz tego Skype'a swojego. Ja się chciałem ogólnie tylko przywitać tutaj z wami, bo wszedłem tutaj na Discorda do was. Przyjaciel dobry właśnie mi powiedział, że jakaś tam inauguracja będzie.
2: Przybyłem do was z dobrą nowiną.
3: Przybyłem, tak. I cieszę się, że jest fajna jakaś tam kolejna inicjatywa jakaś.
2: Ja też się cieszę, bo to mnie nakręca. Ja lubię takie rzeczy, szczególnie jakieś komunikacje właśnie społecznościowe.
3: No dokładnie, bo to fajnie jest z kimś pogadać, tak? Tylko właśnie do czego zmierzam też, że jeśli chodzi o prowadzenie społeczności, ja tam w ogóle nie mam doświadczenia, ale wydaje mi się, że ważny jest nacisk na kulturę, żeby jakieś tam chamstwa nie wpuszczać i czy ludzie jakichś takich właśnie ciągle mają jakiś problem, bo to w sumie chyba chodzi o to, żeby jakieś tam pogadać normalnie sensem, a nie skupiać się tam w dużej mierze na jakichś kłótniach. Tak, taka moja skromna uwaga. I to mi się podobało właśnie Gumball, tak?
2: Tak.
3: To mi się podobało, że tak wcześniej zareagowałeś. Jakiś tam facet zadzwonił do was.
0: Facet.
3: I po prostu od razu z jakimś tam, wiesz, z pretensjami czy coś.
2: To jest długa historia.
3: To jest, nie, znaczy ja nie wnikam. Nie chcę mi się wnikać nawet, tylko mówię, że to jest porażka. No bo kurde, jak tak, no wiesz, no oficjalnie można dzwonić, jakieś robić, jakieś kurwa, momenty grozy kurwa, tworzyć. Kurde, jak coś ktoś ma, to prywatnie zadzwonić, zapytać, a nie tworzyć, nie robić sobie z jakiejś tam społeczności Discorda, tworzyć sobie jakieś kurwa rzeczy, żeby się kłócić. Ja też nie rozumiem tego, kurde. jakoś tym społeczeństwem jesteśmy tak bardzo podzielonym, gdzieś zawistnym, że to jest okropne.
0: No kłócą się ludzie często właśnie, też już jestem tym zmęczony. Kiedyś nawet lubiłem trochę dymić, jak coś się działo i uznawałem, że podchodziłem do tego w ten sposób, że już nie bądźmy tacy delikutaśni, ale to w końcu no, można się zmęczyć, nie? Ciągłymi jakimiś dramami, awanturami, ktoś coś do kogoś ma, ktoś się obraził, ktoś odchodzi, przychodzi. No więc lepiej sobie w miłej atmosferze spędzić czas, no.
3: No jasne, także podobała mi się właśnie postawa, że nie ma tam jak ktoś już na początku pierwszego dnia jakieś tam przedstawia agresję, to nawet nie warto faktycznie podejmować dyskusji.
0: No, Zenon, bo o nim mowa ma po prostu z Gambolem tam taką sytuację, a nie inną. No, ale to zostawmy, zostało to wyjaśnione tak. Jakby No, czasem może lepiej obchodzić się szerokim łukiem, bo ktoś po prostu nie polubi się z kimś na tyle, żeby unikać jakichś konfrontacyjnych sytuacji. Będzie się to powtarzało, więc dajmy sobie może luz jakiś, niech każdy robi swoje, no i tyle.
3: Tak tylko zapytam, też nie będę tutaj się jakoś wam czasu zabierał. Macie koncepcję, już jakiś plan na to, czy tak ogólnie czekacie, jak się tam sytuacja rozwinie?
2: Myślę, że koncepcja jest płynna, w zależności od tego, co będzie się działo. Na razie zbiera się społeczność.
0: I płyniemy sobie na fali po prostu. Tak, nawiązując do dawnego radyjka na fali, to my też sobie tu na fali płyniemy i tyle.
2: Ale... O, legowisko! Przyszedł.
0: Legowisko, no proszę.
3: W Polsce nie mamy tak chyba tak wielu takich inicjatyw, żeby faktycznie tak coś było dla ludzi. Tylko tak zauważyłem, że jak ktoś, nie wiem, firmę otwiera, to tak patrzy na korzyść oczywiście, no to jest normalne, ale tak, żeby faktycznie się poświęcić swój czas, żeby po prostu pogadać z kimś, to chyba tak nie ma wiele inicjatyw takich jak wasza. Czy się mylę?
0: No, wbrew pozorom właśnie nie ma zbyt wiele, bo no, ludzie z bardzo dużo różnych streamów, dużo różnych takich inicjatyw, ale zazwyczaj to tam nie możesz po prostu zadzwonić i na przykład opowiedzieć, co tam ci się przydarzyło, albo coś nie na temat, tylko no dzwonisz i możesz ewentualnie na przykład dzwonisz do stacji Ateizm i jak już się dodzwonisz, jak będziesz miał to szczęście, że ci się uda tam dodzwonić, no to wiesz, to musisz się odnieść do tematu audycji bardzo konkretnie tam o Bogu, o Biblii, o ateizmie, no a nie tak jak my sobie tu gadamy, że właściwie każdy może się przyłączyć i coś opowiedzieć. Wiadomo, że są też pewne granice, jak ktoś będzie smędził, czy tam mówił 150 raz to samo, czy się awanturował, czy coś, no to pożegnamy się, ale w zasadzie duży luz, nie? I dużo można. Taki Hyde Park radiowy.
3: No rozumiem. No właśnie, no do tego zmierzam, że chyba to jest raczej taki ewenement, jak wytworzycie i to jest fajna inicjatywa i tutaj kibicuję, żeby wam się to fajnie rozwinęło.
0: No właśnie, nie kibicuj, żeby się rozwinęło, bo jak się rozwinie, to przestanie działać. Ty pomyśl teraz, że mamy dokładnie to samo, tylko że musisz 2 godziny próbować się tu dodzwonić, czekać, bo jest kolejka taka, nie? I tak już się czasami kolejeczka
3: to
0: robi.
3: To prawda. Czyli jak jest czym więcej ludzi, to bardziej się komercja robi i wtedy faktycznie nie można pogadać sobie na luzie i opowiedzieć, co dokładnie tam, jakieś takie proste sprawy wchodzić, no to też racja. Ale myślę, że za dużo ludzi się tutaj nie nawchodzi.
0: No, na razie jeszcze trzymamy to jakoś w kupie, w ryzach. No, bo dobrze mówisz, że się komercja robi, bo nawet jeśli tego nie chcesz, to sytuacja, w której przychodzisz tutaj bardziej już do roboty, odbierać te telefony, jest, wiesz, natłok, są bardzo duże już oczekiwania, bo im więcej ludzi, tym więcej się zdarzy. Też takich, którzy mają bardzo tutaj twarde jakieś oczekiwania, coś chcą, są rozczarowani i tak dalej. Wiesz, no i siłą rzeczy musisz to traktować jako tak

0: się rozwijać. Dobra, sorry.
1: Nawet się patostreamerom nie chce już komentować donate'ów, które przychodzą, bo ktoś wyśle jakiegoś ciekawszego donate'a z jakimś zapytaniem czy coś, to oni tylko nawet tego nie przeczytają, tylko pozdrawiam, siema, mordo. No, wiesz, ma w dupie już ludzi, nie? Więc nie może być za dużo ludzi.
0: Chyba, że są ludzie do obsługi tego, jak tutaj kolega Gumbal, pozytywny chłopak i takich powiedzmy razy pięciu i można by było wtedy pewnie jakąś tam większą ludzi przerobić, żeby każdy się czuł jakoś taki, wiesz, zadbany powiedzmy. Tylko tak, musiało być pewnie parę osób i można by było to już na kilka jakby kanałów zrobić, takich bardziej powiedzmy jeden kanał, że rozmawiamy luźne gadki, drugi kanał jakiś tam
1: gry, no muzyczny, takie tematyczne,
0: taki, jakiś taki, no, muzyczny, takie tematyczne tak. I ktoś musiałby po prostu obsługiwać, tak? I pewnie by się dało to przerobić, tylko takich właśnie tych kolegów Gumbali powinno być więcej. Nie?
2: Tak, też uważam, że powinno być więcej moderacji, ale na razie sobie radzę. Też chcę, żeby właśnie do moderacji trafiły osoby takie, no w miarę obiektywne, ale to ciężko z takimi, także być obiektywnym, bo nawet ja nie jestem obiektywny. Tutaj dam informację tak przy okazji, jest coś takiego jak threads, nie wiem jak to będzie po polsku, Jezu, tematy, nie mam cholera pojęcia jak to Discord przetłumaczył. No i to jest taka funkcja, która tworzy czat w czacie, taki subkategorię czatu, która się kasuje jak nie jest używana przez dłuższy czas. Po co to jest? Na przykład jak ktoś chce sobie pogadać na jakiś temat, na przykład co się dzieje w danym dniu, nie wiem, jest wpływa gala KSW 20, nie, 22 w sumie, super, świetna sprawa, tylko nie każdy chce na tym pisać na czacie głównym, no a też nie będziemy zakładać dodatkowego czatu na jakiś event, no to wtedy klikacie sobie w prawym górnym, jest taka opcja i sobie zakładacie taki czat i każdy może jego dołączyć, każdy może go też stworzyć. One się kasują automatycznie, to znaczy archiwizują, czyli one zostają, tylko już potem nikt nie może w nich pisać. Więc super opcja, polecam korzystać, polecam sobie tworzyć, jak chcecie jakiś temat gadać. Wątek, no. Tak właśnie, dokładnie, wątki. Tak to się nazywa po polsku, dobrze mówicie.
0: No ogólnie fajna sprawa ten Discord. Właśnie tak naprawdę nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Właśnie ten przyjaciel, który tutaj tam jakby działa u was, jest słuchaczem, no to właśnie powiedział mi o tym i faktycznie na początku, tak jak wcześniej mówiliście, jak weszedłem na tego Discorda, to taka czarna magia. Ale od razu, wiadomo, z tyłu głowy miałem, że no zawsze na początku się człowiek przerazi, a tam kilka dni używać, jak się używa, to wtedy już jest proste. No i faktycznie fajna rzecz wymyślona, taki trochę Matrix, prawda? Tak wchodzi się w taki świat, jest społeczność i to jest też fajny motyw z tym głosowym, że tam jak ktoś gada, to po prostu wchodzisz do tego pokoju. No świetny motyw. No. Tylko trzeba faktycznie tam trzymać ten nacisk na zasady. Żeby jakiegoś takiego chamstwa po prostu zwykłego nie było.
1: Dokładnie, no dokładnie. Dobra, to dziękujemy za komentarzyk, Hiszpanie. Dzięki. Do usłyszenia na Discordzie.
0: No, powodzonka, trzymajcie się, cześć.
1: Cześć, cześć.
2: No, także widzę, wątki działają, fajnie, działa to wszystko, super. W ogóle naprawdę, Tomisiu nawet nie wie, że jest nowy Discord, Jezu, gdzie on, na jakiej planecie żyje, już mu daję zaproszenie, rzuciłem zaproszenie, także też dostanie się, wszyscy się dostają, którzy chcą, tutaj daję.
1: No, adwokat twierdzi, że to jest taki złodziej czasu trochę. No jest, jak wszystko, co przyjemne, fajne, tym bardziej, że można sobie inne kanały też pododawać do nie tylko Nocnego Radia, ale możecie sobie inne jakieś tematyczne. Ja na przykład mam kanał tu dodany, a nie będę mówił jakie, bo nieważne.
2: Właśnie i

0: tych ogłoszeniach i tam zapoznaniach i zasadach dam te właśnie poradniki, jak tworzyć te wątki, bo naprawdę to jest super funkcja w ławce w parku najlepiej, ale w innych też możecie. Twórzcie sobie wątki, jak chcecie gadać na jakiś specyficzny temat i czujecie, że po prostu będziecie tam mieć dużo tego. Róbcie, to jest dla was, to jest wasza funkcja, możecie z niej korzystać, każdy z niej może korzystać. I nie ma problemu, możecie nasrać tych wątków. One i tak się zarchiwizują. No.
1: A dołączył do nas dziad technologiczny, znaczy Etam zwany właśnie przez niektórych dziadem technologicznym, który to właśnie Etam pewnie się nie pojawi na Discordzie, bo to dla niego czarna magia. Witaj, Etamie.
2: No hej, mam dobrą wiadomość. Discord działa na Dujim, a ta zła to jest taka, że nie bardzo rozumiem, o co w tym chodzi. Znaczy, wydaje on mi się trudniejszy niż konfiguracja w latach 90. BBS-a na Max BBS-ie, który był bardzo trudnym programem. Jeszcze nigdy w życiu nie udało mi się, ja już tam próbowałem ze dwa razy na ten Discord wchodzić, jak już kiedyś był, to nigdy w życiu mi się głosowo nie udało wejść, tylko pisałem. Także ciężka sprawa. Nie pomyśleliście o seniorach nocnego?
1: No właśnie, no może jakoś teraz się przełamiesz i dasz drugą szansę Discordowi, poklikasz tam, spróbujesz, bo to ciężko sobie nawet wyobrazić, że to jest dla ciebie taka czarna magia.
2: Znaczy właśnie mnie gubi to tam, że tam jest strasznie dużo tych ikonek, takich różnych przycisków, to wszystko jest gęsto naładowane. Ja jednak lubię proste rzeczy, takie, że się klika i tak słuchawkę najlepiej by było podnosić i jesteśmy już razem. I taki właśnie był Tiny Chat zawsze. Ja będę go zawsze wspierał. Tiny Chat jest najlepszy.
0: Tiny Chat ulubiony.
2: Nie, no bo popatrz, jak ludzie są w stanie założyć konto na tym Discordzie, tam jest naprawdę dużo kroków, to praktycznie Tiny Chat to jest takie właściwie tak jakby chłop ze wsi miał przyjść, nie? W porównaniu z tym Discordem, nie? To jakieś pokoje, jakieś wątki, kurczę, to prawie jak Fidonet mi się przypomina. Dosłownie.
1: Tiny Chat był prostszy, owszem, ale do dziś pamiętam, jak próbowałem się tam w końcu zalogować, żeby móc dłużej niż tam 10 minut słuchać Etama, bo było takie ograniczenie. I wpisałem prawidłowy login i hasło, po czym Tiny Chat poinformował mnie, że to jest nieprawidłowe hasło lub login i żebym spróbował za 24 godziny. To pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, więc miotnąłem to w kąt. No i tak podobnie chyba traktuję tego Tiny Chata jak ty Discorda. Też jesteś zrażony trochę, nie?
2: Ja jestem przerażony właściwie tym stopniem komplikacji tamtego wszystkiego, nie? Ja właśnie mam dla was taką wiadomość, ja wiem, że dzisiaj otwieracie Discorda, ale ja sobie na wszystkich urządzeniach właśnie poinstalowałem Tiny Chata, bo odkryłem jego bardzo dużą zaletę właśnie, że można sobie fajnie zdalnie przekierowywać Tiny Chata do OBS-a i z terenu gdzieś nadawać to, co mi brakowało. No i kurczę, muszę was zasmucić, ale będę go próbował używać. Może też się do mnie parę osób przyłączy, ale to tak traktujcie jako taki właśnie senior fan, nie? Po prostu. I no, tyle, no.
1: Może nawet założysz kiedyś swój własny kanał na Discordzie i się z nim tam zapoznasz lepiej. Ania napisała, Etam, nawet blondynka dała radę, dasz i ty. No to ciekawa informacja, dowiedzieliśmy się właśnie, że Ania jest blondynką, a ja myślałem właśnie, że brunetką, bo próbowałem ją gdzieś tam wyczaić na zdjęciach i byłem przekonany, że brunetka, a to się okazuje, że blondynka właśnie, no proszę.
2: No może się przefarbowała, bo dziewczyny to mogą zmieniać kolor, w przeciwieństwie do nas, nie?
1: Ty też możesz. No. Jesteś mało progresywny, mało nowoczesny.
2: Nie, no weź daj spokój, żeby facet sobie włosy farbował.
1: Na zielono.
2: Jeszcze sobie spalę,
0: ja bym sobie sfarbował.
1: Na jaki kolor?
0: Niebieski.
1: No, fajnie.
2: O, jak Weronika Truszyńska tak samo. Na niebieski. No, także ten, także. No zobaczę, no. Spróbuję, zobaczę, zainstaluję go. najnowszą wersję na tym, bo na dużym mam, ale nie najnowszą wersję, nie? I zobaczymy, co z tego wyjdzie. To chyba jakieś konto nawet kiedyś założyłem. No jak się okaże na łatwiejszy na mobilce niż na stronie, bo na stronie nie mogę na to patrzeć, po prostu jest okropnie skomplikowana ta strona internetowa. Natomiast jakby mi się udało właśnie na telefonie, no to nie będę się opierał przed przemocą.
1: No, to fajnie. Na pewno się sporo osób ucieszy, jak wpadniesz na naszego Discorda, twoi fani. Tak więc zachęcam, zapraszam.
2: Których jest niemało. Nie, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja mówię, ja się muszę do tego przekonać najpierw, żeby tam nie pogubić się, bo jak się zaczynam gubić przy drugim przycisku, to już jest moment, kiedy wyłączam aplikację przez wymuszenie, jak to się nazywa? Task managera.
1: Wymuszenie rozbójnicze.
2: Nie troluję tutaj, psycho pisze, że ja nas troluję. Nie troluję, ja rzadko troluję. Także, znaczy w ogóle nie troluję. Chyba nawet nie bardzo rozumiem, jakby to mógł robić w swoim przypadku.
1: A tutaj na czacie się odezwał Ploki i to możemy się spodziewać, że jutro wyślesz tą paczkę?
2: No tak, tak. A ty to od razu niech mi napisze, czy chce ten podpis tam w tej książce, bo jeszcze tego nie wiem. Bo ja już rozpakowałem. Bo
1: no było, że ma być z autografem twoim, oczywiście, że tak.
2: Jeżeli to ma być tylko Etam, autograf Etama, to ja go muszę jeszcze wymyśleć jakoś, bo nie mam autografu Etama. Mam tylko swój autograf, a mój autograf to jest taki niezbyt za bardzo, bo jak mówię, zgapiłem z Wermuta i się podpisuje Wermut wszędzie.
1: No, znany jesteś jako Etam, to podpisz się jako Etam, nie?
2: No to muszę poćwiczyć ten podpis w ogóle, jakbyś sobie wyrobić taki Etam.
1: No to właśnie niech on będzie naturalny, taki gryzmoł i kwiatuszki jeszcze jakieś tam narysuj, słoneczko.
2: Trzy krzyżyki.
0: Co tu coś, się dzieje? Coś, kurde, coś. Milion rzeczy na tym Discordzie.
1: Co się stało się?
0: Nie, mówię, dużo osób, a jeszcze parę rzeczy naprawiam, bo na przykład zasad nie widać jednak. Przy zwykłej użytkownicy nie widzą zasad z jakiegoś powodu. Ale to zaraz się naprawi. Co się wytnie, wszystko będzie naprawione.
1: Jeszcze można wspomnieć, że o takich ogólnych zasadach, nie tyle netykiecie, co o tym, żeby na przykład, jak gadacie na głosowym, no to żeby dać innym coś powiedzieć, żeby nie walić monologu jakiegoś 10-minutowego, no bo musi być w miarę dynamika. Ktoś tam czeka na głos w tym czasie, jak wy mówicie. No więc starajmy się ograniczać trochę i mówić zwięźle. Taka moja prośba ode mnie.
2: O, dobrze, że rozpakowałem, bo widzę, że na tych płytkach teraz dopiero zauważyłem, bo ja je ładnie opisałem, to jest aż 5 płyt, no to taki album prawie, że został z jedną audycją, ale kurde, napisy poznikały, przecież flamastra użyłem porządnego do płytek. No nie wiem, muszę poprawić w takim razie jeszcze raz odręcznie. Nie, no po prostu ten pisak się tak skroplił dziwnie, prawie nic nie widać. Na tym. Tylko widać, że 1, 2, 3, 4, 5 to się da odczytać, ale co tam jest dalej napisane? Spróbuję jakiś inny ten, bo wziąłem do płytek taki niby przeznaczony do nich, a kurczę, no na wszystkich znikło, cholera. Nie wiem. Dobrze, że otwarłem.
1: No, żeby no. Tylko podpis Etama i dedykacja, bo Ploki jeszcze chce dedykację. Napisz coś tam ładnego. Jakąś dedykację.
2: Bloki, a nie Floki, bo...
0: Ja ci mogę zrobić.
2: Ja przepiszę sobie, przegadzie, to jest tak. Bloki, o. Bloki. Bloki. Cały czas Floki, kurczę. Wiecie, no Floki znana tutaj.
1: No i właśnie wspomniany Bloki też dyszkę rzucił. Jest Discord, jest i dych. A czemu nie dycha, tylko dych? Ten dych, no raczej ta dycha. Ale mamy równo uprawnienie, no to niech będzie ten dych zamiast tej dychy. Też może być. No. Dobra, Etam, to chciałeś jeszcze jakiś temacik poruszyć, coś skomentować? W ogóle...
0: Ja mogę coś dodać do Etama. No. Jak będziesz chciał, mogę ci zrobić specjalną rolę, że będziesz tylko jeden kanał widział.
2: A, taki dla idioten odporny.
0: Dla ciebie. Będziesz widział tylko jeden tekst, kanał główny tekstowy.
2: A to tekstowe to ja umiem, to ja tam pisałem kiedyś i widzieli mnie nawet. Nie umiałem sobie poradzić z dźwiękiem w tym, ale teraz nie, zobaczę aplikację na telefon.
1: Bo... Ten głosowy to jest prosty, bo tam klikasz po prostu na głosowy i jesteś na nim. Wiesz, na komórce to tam musisz sobie palcem w bok jakby przeciągnąć, bo tam ten Discord, on tam ma takie jakby zakładki i je tak przesuwasz, przeciągasz sobie i tam ci się nowe rzeczy otwierają, bo masz zakryte, więc możesz nie widzieć na przykład listy kanałów, widzisz tylko czat, albo widzisz samą listę kanałów, a nie widzisz czata i to się tam, wiesz, tak palcem przesuwa na boki, trzeba sobie to chować, wyciągać, no poćwicz, pozdrój, poćwicz.
2: No spróbuję, zobaczymy, co z tego wyjdzie, najwyżej będzie śmiesznie, a jak się nie uda, to się zniechęcę, to co? Może być Discord beze mnie też. Co tam?
1: No, będzie na pewno radio, fajniej, jak będziesz. No.
2: Na radiu rozumiem, że Skype zostaje.
1: Przygotuj się, tak, zostaje. Przygotuj się na to, że jako postać najbardziej memiczna będą tam różne obrazki z tobą, wiesz. To na starym Discordzie Nocnego Radia to była norma, że ciągle były jakieś etamówki, przeróbki.
0: Ale pozytywnie, pozytywnie.
1: Ale pozytywne raczej, tak. Taką satyrę, taki humorek to lubimy akurat. Nie ma nic.
2: Znaczy, ja się memami nie przejmuję specjalnie. Ja w ogóle nie lubię memów jako takich. Nie wiem, jakoś mnie to nie kręci. W ogóle o kimkolwiek. Raz w życiu zrobiłem mem na temat Tuska, ale wszyscy mi powiedzieli, żebym tego lepiej nie wklejał na Facebooka. Nie wiem, czy on gdzieś jeszcze jest, bym wam pokazał, ale nie mam pojęcia, gdzie go wrzuciłem albo wyrzuciłem. No.
1: A, tutaj Ploki pisze, żebyś sobie zobaczył, jak są litery na klawiaturze. P, L, O, K, I, J. Nawet tego nie wychwyciłem. To ciekawe, ciekawe.
2: Ja mam P, L, O, K, I, J. Na czerwono sobie tym flamastrem na kartce napisałem, żeby się nie pomylić. Prowokacja i podpis. Dedykacja. Podpis. No, dedykacja i podpis. Miałbym jeszcze jedną fajną rzecz, którą bym dorzucił tutaj Lokijowi, ale kurde, no nie mam jak sprawdzić, czy będzie działać. Więc no nie dostaniesz tego gratisu, dopiero jak będę miał magnetofon sprawny.
0: Nie, teraz mnie kurde ludzie trolują, bo sobie sprawdziłem sam, bo jest taka opcja na Discordzie, że można sobie patrzeć na czat, tak jakbym miał jakąś rangę, nie? Że mogę sprawdzać, jak to wygląda dla innych osób. I teraz właśnie w tym momencie wchodzę sobie, ustawiam sobie rangę nocnik i klikam zobacz serwer jako nocnik. Jak klikam zapoznanie i zasady, to wyświetla owe zapoznanie i zasady. Także ktoś mnie tu w konie robi, mówi, że nie ma, a jest. Znaczy nie było wcześniej, a teraz mnie trolują, ale ja już widzę, więc no nie potrolujecie mnie.
1: A ja się śmieję, bo pojawił się właśnie mem z Etamem autorstwa Unique Orgazma. Na zachętę i dla tych, którzy no, tam mają problem z tym Discordem, to wam zaraz dam na ekran, żebyście sobie go zobaczyli. Już tutaj przygotowuję. Zobaczycie, co was może czekać. Jakie frykasy. Różne memy. Memy, etamy, memy.
2: No, żebym ja tylko nie zaczął memów ludziom robić, bo ja po to potrafię.
1: Tak?
2: Tak.
0: Potrafisz? No to będziesz robił.
1: Już jest na ekranie memy z etamem.
0: Dla ciebie niespodziankę.
3: Zaliczka na gratis od etama.
2: Muszę sobie przewinąć, bo was spauzowałem.
1: A Ploki znowu wysyła dyszkę i pisze zaliczka na gratis od etama. Cokolwiek by to miało znaczyć. Zaliczka na gratis, to ciekawe. Zaliczka na gratis.
2: Muszę sprawdzić ten gratis, bo usiłuję... No mam pecha po prostu do magnetofonów. Już raz, dwa, trzy, cztery mi nie działają. A jeszcze sobie przypomniałem, że mam jeden na balkonie schowany w takiej torbie na śmieci i jeszcze w walizce. A ta walizka jeszcze w jednej torbie na śmieci. Już kurde, nie wiem, no jakiś niefart po prostu do magnetofonów ostatnio. Totalny. A szkoda, bo mam bardzo dużo, bardzo fajnych takich kaset sprzed lat. że tak powiem, oryginalnych oczywiście, bo pirackich też, ale oryginalnych to takich nie, już niespotykanych dzisiaj.
1: A Etam wrzucił na swój kanał, możecie odwiedzić kanał Etama, Pogadanki Etama, i tam są ciekawe rzeczy, bo ostatnio Etam wrzucił takie nagrania, takie wideo, które przygotował już parę lat temu ładnych, do audycji Kuby Wojna Światów. Wojna Światów. No i to bardzo ciekawe są nagrania, bo takie no, efekty specjalne science fiction wręcz tam na statku kosmicznym. Karolinę zobaczycie, możecie zobaczyć Karolę. No tak więc ciekawa rzecz. Zapraszamy na kanał Pogadanki. No,
2: wrzuciłem też jedną z produkcji jeszcze z 87 roku robioną techniką poklatkową na kamerze celuloidowej. Pierwszą część Szczęklego. Tam z pewnym komentarzem, bo bardzo żałuję, że jednej rzeczy wtedy nie zrobiłem, ale jako 15-latek to z kolegą to kręciliśmy. No nie myśleliśmy wtedy jeszcze w tych kategoriach biznesowych, a trzeba było do Legoland to wysłać, bo to było na kilka lat, zanim Lego zaczęło wykorzystywać właśnie animacje do promocji swoich klocków. Także kto wie, czy byśmy na tym dobrze nie wyszli. No cóż. Mam bardzo dużo takich rzeczy i tak będę je powoli, powoli może ujawniał. Może nawet niektórzy, którzy są związani z Amigą, skojarzą mnie ze sceną komputerową, z odpowiednią postacią i grupą. Ale na razie tam osnułem wątkiem tajemnicy pytania wszelkie.
0: Także no, już widzę, powoli. Dostaję zaproszenie do znajomych, spoko, będę akceptował.
1: Jak chcecie sobie zobaczyć, jak wygląda nagranie wideo w najgorszej możliwej jakości, ciemne, zaszumione, ledwo co widać, rozmyte, niska rozdzielczość, klatkarz beznadziejny, to też na kanale Etama wrzucił taki jakiś z targów informatycznych, jeszcze chyba z czasów PRL-u, nagrywany jakąś kamerą.
2: Kwiecień 90, aha. Infosystem Poznań 90 i to nie jest nagranie wideo, to jest nagranie, które przeszło przez kilka etapów. Pierwszy etap to była
0: czyli
2: taśma...
0: Czyli wideo.
2: Pierwszy etap to była taśma celuloidowa, 8 mm super. Potem było to zgrane, jak już dostałem kamerę w 92 na wideo 8, kamerę, czy odpowiednik VHS-u, a potem zostało to zdigitalizowane digitizerem, który digitalizował w 352x288 pikseli. I tak powstało to nagranie. Musiałbym to od nowa zrobić, a po prostu smarować mi się projektorów teraz nie chcę, ani wyciągać ich z czeluści taśm, patrzeć, czy się gdzieś nie poprzerywały, bo te taśmy leżą na szpulach już od 30 lat. No, ale uznałem, że fajnie by było. Chciałem nawet komentarz do tego nagrać jakiś, ale nie chciało mi się. Także wrzuciłem dla chętnych, jak to po raz pierwszy miałem okazję zobaczyć grę Space Ace na Amidze 2000 na tych targach, bo tam jest i Battle Chess. Chociaż Battle Chess akurat jest na PC-cie. Tutaj pokazana gra. Też bardzo znana gra, jak amigowcy grali w szachy pierwsze, to na pewno w Battle Chessa. No prawie na pewno.
1: Tak, bardzo fajne, wesołe szachy, bo tam się pionki biją ze sobą.
2: Tak.
1: Się tam
2: poziom trudności. Poziom trudności nie jest taki jak teraz, bo teraz, jak to mawiają arcymistrzowie, już człowiek z komputerem nie ma żadnych szans. Nawet istnieje doping w szachach. Nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę. I nie jakimiś tam, tylko po prostu podczas jak to się nazywa, podczas meczu szachowego można wyjść do toalety, kiedy przeciwnik się zastanawia. No i często właśnie ze smartfonem wychodzili i tam jest jakaś aplikacja, która tworzy chmurę obliczeniową i proponuje kolejny ruch. No i już niestety człowiek nie ma podobno żadnych szans. Nawet najlepszy arcymistrz w tej chwili to jest jakiś Duńczyk, z tego co pamiętam. No. Już Rosjanie nie mają monopolu.
0: Czekaj, we wtorek albo środę, nie wiem jak to mi przyjdzie, mam nadzieję, że wtorek, ale z paczkami, bo to będzie szło paczką polską, niestety kurierem 48, polski kurwier. No i będzie coś fajnego na audycji, a jak nie, to zadzwonię ci na Skype i ci pokażę coś fajnego i to zobaczysz, także tam bądź przygotowany.
2: Ja muszę sobie potem przypomnieć, bo do środy to zapomnę. Pamiętajcie, że jestem seniorem. Nie?
1: Jakie rozmowy na antenie, a ja coś mam, ale nie powiem co i ci pokażę,
0: no
1: ale nie dzisiaj, bo nie mogę,
0: no.
1: Ale niedługo ci pokażę. No to wiecie, to tutaj już nie męczcie ludzi, bo tak się nasłuchają, co wy tam macie ciekawego i będą ciekawi bardzo.
0: No właśnie. Dobra. O to chodzi, żeby byli ciekawi. No
2: właśnie. To jest tak, jak ja bym powiedział, mam bardzo fajne fanty do porozdawania na nagrody, ale nie powiem wam jakie.
0: No bo takie fanty są zwykle.
2: Wszystkie będą, znaczy to, czy się pojawią i czy jakie będą, to będzie zależało od tematu danej audycji. Będę starał się dopasowywać do tematu audycji. Swoją drogą czekam na jakiegoś spoilera, który by pasował, bo mam bardzo dużo ciekawych fantów związanych z filmami. I to zarówno audio, jak i wideo, jak i na przykład, może ktoś by chciał rolkę taśmy, prawdziwej filmowej taśmy. Prawdziwej filmowej taśmy, nie jakiegoś slajdu.
1: Myślałem, że klejącej.
0: Ale Gosia wysłała filmik na Discordzie z Etamem.
2: No, ja też wam porobię tam ten.
0: Ale fajny taki, bo to taki filmik, gdzie masz urodziny i tam, wiesz, wszyscy się cieszą.
1: No. A mi się on nie chce otworzyć jakby.
0: Nie, musisz kliknąć na link, w przeglądarce ci otworzy, nie wiem czemu.
1: To nie właśnie.
0: Discord coś zamula. Chyba dużo ludzi weszło i serwer musi się przestawić.
2: No, także spróbuję, chłopaki, zobaczymy. Na razie muszę dokończyć, bo zrobili mi niezły numer. Chciałem zrobić pogadankę, ale właśnie z powodu tego numeru ciężko tą pogadankę zrobić. Z wami tak ledwo rozmawiam, bo mi się szczęka zakleszcza. I dosłownie szczęka mi się zakleszcza.
0: No, ja sobie popatrzę, kto jest aktywny, no i dam propozycję moderatorstwa. Na razie zwykłego, na zasadzie banowania użytkowników. Bo na razie takie rozdam i ten, także to będzie coś, co będę patrzył się, bo no rzeczywiście przyda się jakieś dwie osoby przynajmniej, które będą pilnowały porządku, ale tak na spokojnie pilnowały, tak ja to wszystko wytłumaczę i powiem, o co chodzi.
2: No tak jeszcze powiem dla żartu, żeby tutaj wszyscy usłyszeli, żeby Ploki się nie zdziwił, w czym otrzyma przesyłkę. Bo na tą okoliczność, bo wiecie, jak chcecie coś zapakować, to zawsze wam opakowania nie brakuje, nie? A dostaniesz, tylko nie licz na to, że będą słodycze, dostaniesz, specjalnie przeznaczyłem dwa opakowania, musiałem je zeżreć, do opakowania ptasiego mleczka. W te opakowanie będzie wszystko. Także się nie zdziwię, jak otworzy się, będzie ptasie mleczko, ale bez czekoladek.
1: Bo ja tam zjadł. No dobra, ja tam.
2: Zjadł nie po to, żeby mieć co zapakować, bo po prostu nie mam żadnego kartonu w domu. A z biedy to takie są grubaśne po ziemniakach. No,
1: widzicie, jak on się dla was poświęca. Dobra, Etam, to trzymaj się. Dzięki za telefon.
2: No, trzymajcie się, hej.
1: No, cześć. Jeszcze Dariusz dzwonił, ale już mieliśmy kończyć w sumie. Nie wiem, czy jeszcze odbieramy, czy kończymy, co robimy.
0: Odbierz.
1: To w takim razie momencik, dajcie mi sekundę.
0: Ostatni telefon dnia.
1: Ostatni telefon właśnie. Dodaj, połącz. Ach, ten Skype. Ciężko tutaj czasami ogarnąć. Dobra, odzwaniamy w takim razie do
0: Etam jest po 50, czy przed 50?
1: Jakoś tak chyba krótko przed.
4: Halo, poproszę o pozdrowienie Darka.
1: A kto to się do nas dodzwonił? Chyba dziewczyna Darka, albo dziecko Darka. Halo?
0: Dziecko.
5: Siemanko.
1: Siemanko.
5: Cześć.
1: A kto to był przed chwilą?
5: No, dziewczyna Darka.
1: A, dziewczyna Darka, no proszę. Jaka miła sytuacja.
5: No więc często już dzwoniła.
1: Do nocnego?
4: Dziewczyna Darka.
1: No, ale to już wcześniej rozmawialiśmy na antenie, czy pierwszy raz dzwonisz?
5: No, pierwszy raz.
1: A, no proszę. To zacnie. Fajnie. No, w końcu poznaliśmy.
5: To dziewczyna arabka, o której opowiadałem.
1: Nie reptilianka, tylko plejadianka, tak? Plejadianka, no.
5: No, pół arabka, pół plejadanka.
1: No, to nawet takie są związki. To wasze dziecko będzie pół reptilianinem, pół człowiekiem, pół plejadianinem.
5: Tak, pół Dorysem.
1: To może być już coś dziwnego. To już w ogóle będzie hardcore. No tak to jest. No, aż no, tego wpadniesz, Dariusz, na Discorda nocno-radiowego?
5: No, wpadłem już.
1: Już jesteś, tak. No, ja też dostałem zaproszenie od ciebie na twój kanał. No.
5: A jak ci się podobał mój serwer?
1: No, jeszcze tam do końca nie przeglądnąłem, co tam się dzieje, ale no, grzybowe jakieś tu klimaty, fraktale, ja mandale, fraktale i inne rzeczy ciekawe.
5: O, to Gambolowi też podaj się, jak będzie zainteresowany.
0: Ale nie ma zdjęcia grzybów.
5: Nie ma.
0: A, to dobrze, bo ja mam grzybofobię. Nie, no w sumie grzybofobię, ja się boję grzybów.
1: Jak?
5: A, grzybofilem.
0: Nie, tak ogólnie. Tak.
1: Grzybofobem, jeśli już.
0: Grzybofobem, bo widzę na przykład takiego czerwonego, albo pieczarkę, albo inne, nie, w lesie. Tak patrzę, kurwa, jakieś takie kosmity, nie, że to nie pasuje w ogóle do niczego. Tak wiesz, gdzieś odrzuca mnie to.
5: To pewnie też boisz się małych dziurek takich...
0: Nie, właśnie nie. Tylko z grzybami tak mam.
5: Strach się bać grzyba.
0: No, nie wiem czemu.
5: A miałeś kiedyś grzyba?
0: Na nogach, nie, ale... No właśnie nie wiem, jak to z tym jest, jak to się poznaje, ale chyba nie.
5: No, ja miałem na ogrodzie właśnie, bo ten... Wyrosły mi grzyby pod tujami, nie? Maślaki, podgrzybki, co roku inne grzyby rosły. No nie wiem, jak to stało się w ogóle, no, a potem już sam po prostu przeszczepiałem chomory czerwone, to trzeba tam 1 metr ziemi przeszczepić.
1: Do skały, skała, ale ty piszesz, żeby ci tutaj ogarnąć Discorda, ale w ogóle wszedłeś na tego naszego Discorda? Chyba nie. No tam musicie wejść i lądujecie pierw na kanale Przywitaj się, tak? I z tego kanału po 10 minutach możecie wywędrować już na pozostałe. I tyle.
0: Oj tak. No i gwardię porządkowo będę robił, którzy też będą właśnie zatwierdzać osoby na Discord. Też będą mogli to zrobić. Będę zbierał niedługo. Na razie sam to robię, także jeżeli mnie nie będzie, to tam spingujcie mnie. Na pewno w ciągu 12-24 godzin staniecie dodani. No, to też nie jest moim zdaniem jakaś tragiczna opcja. Czasem takowa list z banku się czeka, kurde, 5 dni.
1: O, jest skała, dobra. Przydzielam ci rolę, ale już masz rolę, nocnik.
0: No bo ja mu dałem sekundę.
1: A ja dałem Fufu i Wojciechowi.
0: Jestem szybki Bill. Ale to, no to ale jest taka zasada, że dajemy, nieważne czy to będzie nasz znajomy, czy ten, musi cokolwiek napisać na Przywitaj się. To jest taka zasada twarda. Cokolwiek.
1: Aha. No to się pospieszyłem, bo dałem w sumie, mimo że ktoś nic nie napisał.
0: Niech będzie. To wybaczam ci, ale tak już mówię, nie?
1: Na przykład Fufu, wiem co mogła napisać. To ja cię zbanowałam na starym Discordzie, tak mogła napisać na przykład.
0: Nie, no cokolwiek, żebym po prostu zobaczył, że te osoby... No bo naprawdę czasem boty wchodzą.
1: No, tak to jest. Dobra, Dariusz, to co? Kończymy, bo my już chcemy kończyć audycję. Chyba, że chciałbyś jeszcze coś na koniec dodać.
5: To nie wiem. Jest taka możliwość, żeby jakby
1: Żeby co?
5: Żebym mógł mieć kącik Dariusza, ale tam chciałem udostępnić właśnie moje...
0: Przed chwilą tłumaczyłem. Krawiec, wytłumacz to, co ja tłumaczyłem, bo pewnie pamiętasz.
1: No, że możesz tam sobie zrobić sam taki kącik swój
0: wątek,
1: jakoś. Taki
0: wątek, można wątek zakładać.
1: Jak masz, do kogoś, jakieś wątki, to możesz sobie tam zrobić.
0: Na każdym czacie możesz założyć wątek i on działa, potem jest archiwizowany, ale każdy może go sobie przejrzeć. Więc sobie zakładasz na przykład wątek, klikasz tam w prawym górnym i tam go nazywasz, nie wiem, jak chcesz, grzyby, o, i sobie piszesz o grzybach. Inni też mogą przyjść i pisać o grzybach.
5: A mogę dostać admina?
0: Oj, to musi zapracować, to tak.
5: A moderatora w związku ze stażem?
0: Zobaczymy, czy będziesz aktywny. Ja tutaj nic nikomu nie obiecuję, bo naprawdę to chcę, żeby raczej było na zasadzie, że dam jednak tutaj aktywnym osobom i osobom, które widzę, że są te... Nie tak, że ja coś do ciebie mam, po prostu uważam, że rozdawnictwo takich moderacji tego to się kończy bardzo źle, bo będzie miało dużo osób i każdy będzie robił, co będzie chciał. Wiem, bo to już tak było.
5: A to mnie już był poruszany ten wątek, ale dopiero właśnie się dodzwoniłem i odpaliłem audycję i chciałem zapytać, co się dzieje na starym Discordzie w ogóle. Co się dzieje tam?
1: Ja nie wiem, bo mam tam bana.
5: Masz tam bana?
1: Tak.
5: A poza tym... Favorite Gumball też?
1: Nawet jakbym nie miał, to nie wiem, czy by mnie to jakoś interesowało, bo ogólnie mnie Discord aż tak strasznie nie interesuje, wiesz, no teraz z racji tego, że jest ten nocno-radiowy Discord, to się znów trochę bardziej zainteresuje, ale może szybko przejdzie znowu. Zobaczymy.
0: No, na pewno Krajas to ma pełną rękę i to nie tak, że czegoś nie może, nie, wszystko może zrobić. Także jak krawiec pomyśli, no dzisiaj zbanuje kogoś, to ma prawo do tego.
5: No a ja was zapraszam uczestnictwa na moim Discordzie. Teraz tam zajmujemy się, jakby uczymy ludzi breterianizmu, odżywiania się praną i przechodzenia na odżywianie się bez pożywienia, tylko za pomocą prany. Tam mamy bretarianów, którzy już przeszli na ten tryb i uczą właśnie innych i właśnie w ten sposób chcemy jakby przyspieszyć się rozwój ludzkości oraz jakby zapobiec głodowi na świecie.
0: Ktoś się pyta, znaczy B52 pyta się, czy można uprawiać kościół katolicki. No kościół katolicki to raczej nie jest osoba, tylko jak to się mówi, nie, że firma, nie, że ten, tylko no krawiec, jak to się nazywa?
1: Instytucja.
0: O, bardzo ładne słowo. Instytucję możesz jechać jak chcesz. Jeśli nie są to prywaty, nie wjeżdżasz na kogoś bezpośrednio, nie wyzywasz kogoś, tak, że to widać, że ty wyzywasz, nie, że to nie jest takie uszczypliwe. Takie dla zabawy, to spoko. Pojedź sobie po kościele.
1: Żeby za dużo jadu nie było, to będzie przyjemnie. No, dobra, Dariusz, musimy kończyć, tak więc trzymaj się, dzięki za telefonik, hej, hej. Do usłyszenia na Discordzie.
5: Discordczaków.
1: No, dobra, hej, hej.
5: Pozdro, hej, hej.
1: To był Dariusz z dziewczyną dzisiaj, nawet ładny głos miała. Jeszcze Grzesiu do nas dzwonił, ale to kurczę, Gumball, wytrzymasz? Będę się starał.
0: Wytrzymam, kurde, co ja? To jest jakiś czek.
1: Dobra, to odbieramy jeszcze. Grzesia trzeba odebrać, bo to jest zacna osoba, to trzeba odebrać. No. Dzwonimy jeszcze. Ale to już będzie już ostatni telefon, nie dzwońcie już więcej, bo już kolejnych nie będziemy odbierać. Dla Grześka robimy wyjątek w sumie trochę taki.
0: Czemu fufu nie dałeś zweryfikowanej? Już dałem.
1: No, jak tam uważasz?
0: No a dlaczego nie? No przecież ty była aktywna bardzo mocno na poprzednim Discordzie.
1: Tak, bardzo aktywna. Tak aktywna, że mnie wywaliła. Dobra. Coś Grzesiu nie odbiera chyba. Halo, jesteś? Halo. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Ale ja nie chowam urazy zbyt długo, więc spoko.
0: No to raczej chodzi o aktywność, nie? Takie, wiesz, nie ma takich większych takich, wiesz, no, zasad do tego. Mm-hmm. Do tej weryfikacji.
1: Halo, halo.
6: Halo, cześć.
1: Cześć.
6: Do samochodu. Ja w pracy jestem i nawet nacisnąłem już słuchawkę, a ty mówiłeś, że no to już ostatni telefon odbieramy Dariusza. I tak się zdarzyło. Gratulacje z powodu założenia Discorda. Ja tam będę tam na głosowym, zaraz nie będę się odzywał, ale bo w pracy jestem jeszcze półtorej godziny, ale przyjadę do chaty, odpalę sobie kompa i tam z chęcią z kimś pogadam, to zapraszam. No
0: ja przyznaję się, nie będzie mnie, bo mnie tak głowa boli, że po prostu po audycji idę spać. Jestem dzisiaj nie w sosie.
6: Tutaj następna prośba, bo już się będzie rybce ten Batman kończył, wpadnie, to daj komuś moda, żeby mógł go wyciszyć, jak ty pójdziesz.
0: Może nawet tobie dam, bo wiem, że ty jesteś w miarę tutaj w porządku.
6: Mogę wziąć na kratę.
0: No, ale dostaniesz podstawowego, tylko do wyciszania i banowania.
6: No to tylko tyle mi potrzeba do szczęścia. No. Jak ktoś. To zapraszam wszystkich i nie przedłużam. Już wracam do pracy, bo wyrobię się wcześniej, to pójdę do chaty wcześniej. Mam parę rzeczy do zrobienia. No.
0: Po szandalu.
1: No to miłego wieczorka. Czy co tam u ciebie za pora jest w tej Anglii? No.
6: Trzymajcie się, hej.
0: Cześć. Właśnie. Właśnie. Także jak jakieś będą problemy, pisać do mnie, naprawdę. To nie jest tak, że wszystko tu będzie działać wyśmienicie, bo czasem się coś psuje. Więc nie z zasady, że tam coś ten, tylko napisać. Ja to prawdopodobnie zerknę, spróbuję naprawić. Większość przypadków naprawię. Jak coś tam będzie nie tak, nie będzie jakiejś opcji, coś wam się będzie nie teges, śmeges, nie? To po prostu piszecie w problemach, nie? Że jest taka i taka sprawa. No jak będę spał, no to nie naprawię fakt faktem, ale będę starał się na bieżąco rozwiązywać problemy.
1: A jeszcze zapraszamy was, żebyście po audycji, bo właśnie kończymy, no to jest dobry moment, żeby was zaprosić na czat głosowy. I tam możemy się spotkać po audycji i sobie pogawędzić jeszcze chwilę. I to są trochę inne rozmowy niż na audycjach, bo nawet jak w tej naszej tutaj luźnej atmosferze, no to rozmawiamy sobie może nie spięci, może nie ma jakiegoś rygoru, ale to jest po prostu inny rodzaj rozmowy na antenie, bo zawsze się myśli o słuchaczach trochę, żeby ich nie zanudzić, skraca się wypowiedzi trochę czyjeś, przerywa się, żeby jak ktoś za bardzo się rozgada, jest jakiś limit, no i rozmawiamy tutaj w dwie czy w trzy osoby jak dzisiaj, no a tam to jest trochę inna rozmowa, bardziej taka jak przy stole na imprezie, przy kuflu piwa, nie?
0: No tak. I na pewno to, co jest teraz, to nie jest wszystko, więc mówię, to jest taka beta, traktujcie to jako jeszcze testy, bo to zawsze w takiej ilości użytkowników coś wyjdzie, coś będzie dodane, coś będzie zmieniane, także będę na bieżąco przyglądał się temu, co tutaj się dzieje. Na pewno będę wsłuchiwał się nie we wszystko, bo jak to wiadomo, nie wszyscy wiedzą dokładnie tego, co chcą. I czasem niektórzy chcą tego, a nie wiedzą, czego chcą. Więc to wszystko z umiarem, wiadomo. Ja wiem też, miałem swoje doświadczenie w prowadzeniu Discordów, więc wiem mniej więcej, jak to wygląda. Krawiec też będzie miał jakieś możliwości. Nie wiem, czy Krawiec coś tam... No, przyznam się szczerze, nie wiem, ile Krawiec potrafi. Nie chcę cię obrazić.
1: Zobaczymy. Już mam trochę zagwozdkę, bo widzę, że między niektórymi są jakieś tam animozje, się zaczynają, więc nie wiem, jak reagować w takich sytuacjach, czy studzić, czy wiesz, czy tam no, wiesz, jak się zachować, kiedy widzisz, że jest zarzewie jakiegoś konfliktu?
0: No, uważam, że osoba, która zaczęła, no, jakiś problem. Reaction level, gierki lub levelowanie, nie.
1: No, nie wiem, mi się, szczerze mówiąc, mi się trochę nie chce... Nie chcę mi się trochę ingerować za bardzo, bo też nie chcę ludziom, wiesz, tak zamykać gęby czasami, ale z drugiej strony czasem korci, żeby gdzieś tam przystopować, więc znowu jest zagwozdka.
0: Ale niech posiedzą, ja uważam, że teraz niech się trochę podrami, nie, nawet nie robić nic, ja będę szczery, tak trochę mało będę robił przez ten, ale dlatego, że po prostu, żeby to wszystko opadło, bo będą jakieś niesnaski, widzę tutaj, co się dzieje, i to wszystko widzę, ale nie chcę nikomu wpysk dawać w tym momencie, bo to nie o to chodzi, żeby bić ludzi za poglądy. Mówię, pierwszy tydzień najlepiej, żeby na spokojnie, żeby to się tam wszystko... Bo to minie. Takie rzeczy mijają i to na spokojnie. Jeżeli będą już jakieś harde opcje, to wtedy po prostu no, panujesz taką osobę albo... Znaczy, najlepiej, żeby przed po prostu z taką rozmową z osobą porozmawiać, ale jak widzisz, że coś takiego się dzieje, że to już nie jest na rozmowę, tylko tam już źle się bardzo dzieje, no to wiadomo, to wszystko zależy od sytuacji, a to już naprawdę coś musiałoby się teraz złego stać. No.
1: No... Już widać, że tutaj niektórzy niespecjalnie tam się...
0: Nie, no. Ja widzę, co się dzieje, ale no spokojnie.
1: Po prostu jest, a może nie będę nawet tłumaczył, o co chodzi, bo po co w sumie, nie?
0: Nie, bez sensu. Żeby nakręcać jakieś teraz dramy, nie ma sensu.
1: Oprócz przypadków, że tak powiem, może brzydko, beznadziejnych, o których dzisiaj też było, to spróbujmy sobie tam dać szansę i jakiś taki reset zrobić, nie? I mieć trochę tam wyrozumiałości. Tyle.
0: Dobra. Ja już tutaj zrobię pewną rzecz. Dwie osoby dostaną rolę. Takie mi znane osoby, to nie są pierwsze lepsze osoby. Myślę, że nie będą miały problemu z tym.
1: Już tworzysz moderatorów?
0: Tak, bo widzę, że to będzie potrzebne jednak.
1: No to nie, szybko, szybko poszło. Zaraz będzie cała grupa moderatorów i ci moderatorzy zaczną robić terror taki,
0: nie,
1: że...
0: Nie zacznę.
1: Bo ktoś, kto dostaje moda, to często czuje, że na nim spoczywa jakaś odpowiedzialność. Jak to w życiu bywa. Chce pokazać, że potrzebny jest do czegoś, wiesz, i że robi robotę, więc ja bym był ostrożny z dawaniem tutaj...
0: Wiem, komu dam. Dwóm osobom, które naprawdę znam, a te osoby to KG Bierut i Bukowski.
1: KG Bierut, mówisz. Nic nie mam absolutnie do KG Bieruta, tylko obawiam się, że wiesz, jest dawanie moderatorów osobom, które w zasadzie są z tej drugiej ekipy i wiesz, i są w teamie w innym radio i tam pewnie też na Discordzie mają moda, to trochę dziwna sytuacja.
0: No ale nie da się tak odróżnić ludzi, a ja mniej więcej mam, powiedzmy, mam jakieś zaufanie do pewnych osób. Jeszcze tutaj.
1: Ja bym był ostrożny, wiesz, tutaj, ale rób jak uważasz.
0: No jeżeli nie chcesz, to mogę zdjąć.
1: Nie, będę się sprzeciwiał żadnym twoim wyborom. Tak sobie postanowiłem, bo nie chcę też tutaj robić za jakiegoś, wiesz, przestrzegacza, ostrzegacza, żeby też nie było, że coś mam do Bieruta, nie? Bo nie mam, tylko po prostu zaskoczyło mnie to, że akurat on ma być tutaj moderatorem i porządku pilnować, nie? Gosia też, no widzisz, Gosia właściwie też trochę zaczyna dymić, nie? I
0: widzę, ale
1: też dawaniem moderatora, dwóch moderatorów, jeden moderator związany z drugim teamem, wiadomo jakim, z teamem Zenona i z jego radiem, dawanie jemu moderatora akurat na naszym Discordzie i Gosi, która tu zaczęła chłodno witać niektórych, bo też z tej drugiej ekipy, bo Fufu też jest moderatorką na kanale Zenona, w jego radiu przy mikrofonie, no to mnie zaskoczyłeś trochę, ale dobra, rób jak uważasz.
0: No powiem tak. O kurde, już bany dawa, jak to zaszło, nie będę zaszło, że to właściwie nie moje terytorium. No powiem tak, jeżeli ktoś się oburza, no to powiem tak, no przykro mi, niestety.
1: Wiesz jak to się skończy, stary, że będę dostawał 5 wiadomości dziennie na Skype'a. Krawiec! A on mnie zbanował!
0: Powiesz mi, które osoby, to będę je banował. To będę banował te osoby, które ci będą pisać.
1: No to się skończy, że będzie cała armia, cała horda zbanowanych.
0: Taka zasada będzie niepisana, że ktoś będzie kablował. Będzie po prostu wywalany za burtę.
1: To nie jest kapowanie, tylko to jest skarga, taka wiesz, skarga.
0: Swego czasu
1: bardzo dużo takich skarg skargę dostawałem.
0: Skargę można do mnie napisać albo do Krawca na Discordzie, nie na Skype'ie. To tak od razu mówię, na Discordzie proszę pisać skargi. Nie na Skype'ie prywatnie Krawcowi, bo to jest jego prywatny Skype. Jeżeli ktoś będzie pisał prywatnie takie skargi, to będzie leciał ban, bo Krawiec też ma swoje życie. I tu nie chodzi o to, że są jakieś problemy, tylko o to, że tu robicie po prostu komuś, zasypujecie kogoś. Możecie mi dawać te skargi, ja będę je przyjmował, będę je czytał, nie ma problemu. Możecie mnie zalać nimi.
1: Tutaj jest, że podziały tworzę, że jakieś bandy, niektórzy tego nie rozumieją. No, czy chcemy, czy nie, to jakieś bandy są, się porobiły.
0: Będą zawsze. Mogę nie dawać nikomu nic, ale wtedy, uwierzcie, będzie tak samo. Zawsze znajdzie się ktoś, kogo nie będzie lubiał. Ja mogę też dać taką ładną zasadę. Jeżeli zacznie się tak, że będą dramy, na razie jest macie tak zwany czas na ochłonięcie, tam ogarnięcie, ja tego nie banuję. Jest ten czas, ale jeżeli po tym tygodniu będą jakieś osoby tak cały czas i one będą mówić, że to ktoś inny, ale widać, że to ta osoba cały czas pisze, to będzie leciał ban. A to tak mówię, bo ja wiem, jak to działa. To są osoby, które się na wszystkich rzucają, a tak naprawdę, znaczy zrzucają się, że to wiecie, że to ktoś kogoś atakuje, że to ich atakują. To jest typowe zachowanie osoby toksycznej. Ja wiem, chamsko to brzmi, ale ja widziałem takie rzeczy po prostu nie raz, nie dwa i tutaj wam mówię, że nie chcę czegoś takiego. Będę starał się najpierw upominać, tak jak mówiłem. Ja tak mówię hardo z tym banowaniem, bo ja wolę powiedzieć to wprost, że mogą być takie sobie zbanowane, ale będę upominał, będę mówił, będę informował, będę dawał szansę. Ale jeżeli będzie jakieś horrendalne opcje, no to sorry, lecicie za burtę. Ja się nie boję banować.
1: Moje zdanie jest takie, na razie nikomu bym nie dawał admina zupełnie, ale...
0: Nie, pełnego nikt nie dostał. Dostali małego admina, tak zwanego. Malutkiego. To dużo nie daje.
1: No ale mogą banować ludzi, no. To dużo daje.
0: No dobrze, jeżeli ja będę widział, jeżeli ktoś zostanie zbanowany, no to też się będę pytał, dlaczego. Też nie będzie bezkonsekwencyjnego banowania, tak. Ja uważam, że powinien być zawsze jakiś powód, przynajmniej jakikolwiek do tego. Podstawa musi być jakaś. Gumball, daj żyć, jak za mordyzm wprowadzasz. Daję żyć. Nikogo nie zbanowałem, nikt nie jest zbanowany. Uważam naprawdę, że w tym momencie problem jest na razie nakręcany sam z siebie.
1: W ogóle taka instytucja admina, znaczy kogoś, kto banuje na takich kanałach właśnie, to jakoś do mnie nie przemawia, bo często ktoś bardzo tak lekką rączką rzuca te bany, bo ten się źle zachował, ten wkurzył, ten głupi, ten szura, ten coś.
0: No ale poczekaj.
1: Ale czekaj, dokończę. Ja wolę taką sytuację, jak po prostu pewna osoba na przykład sama jest obdarzona w pewnym momencie już mocnym ostracyzmem, bo no po prostu jest tak znielubiana, bo się czepia, bo ma wąty ciągle, coś, i wtedy to się samo jakby klaruje i taką osobę się w pewnym momencie wyprasza, nie? Już po...
0: I o to mi chodzi, dokładnie o to mi chodzi, tak jak ty mówisz, dlatego jest tydzień bez bana, a przynajmniej mam taką nadzieję, bo jeżeli, nie wiem, ktoś komuś będzie groził kurwa śmiercią, no to wiecie, no tak ja mówię, ekstremalne przypadki, nie? Tak, że to też nie mówię, że no wiecie o co chodzi, to już takie ekstremum musiałoby się wydarzyć, żeby ten... I też rozumiem, jak ktoś będzie sobie żartował, też widzę, jak ktoś żartuje, jakieś rzeczy, to mówię. Nie będę hardy, po prostu mówię, że takie są możliwości, ale naprawdę nie będę ich używał w większości wypadków. Też ja jestem człowiekiem i rozumiem wszystko. I teraz wygląda to tak, że dwie osoby dostały, ale nie znaczy, że zachowają, jeżeli KGB by na przykład zrobił coś złego. Ja go znam akurat, nie powinien. Ale jeżeli się tak zdarzy, no to zdejmę mu tą rangę, jeżeli zrobi coś i jeszcze dostanie opierdziel ode mnie ładny, ale uważam, że nie zrobi nic złego. No to i też mi się dostanie, prawda? No przecież jeżeli on coś zrobi złego, no to też na mnie przechodzi ta konsekwencja, bo przecież ja tu jestem jakby założycielem tego Discorda i mi się dostaje za takie rzeczy, więc też raczej chciałbym, żeby osoby, które gdzieś tam coś robią, też były w porządku. Ale mówię do ciebie, Krawiec, jeżeli chcesz, sam możesz też dodać moderację. Jeżeli nie chcesz KG Bieruta, to zdejmij mu tą moderację. Naprawdę, masz do wszystkiego tutaj możliwość. Nie zabraniam ci niczego, a wręcz zachęcam cię.
1: Może i zdejmę. Zastanowię się, bo chyba wolałbym bez, na razie bez adminów żadnych. To no, jak ktoś zacznie dymić, czy się naprzykrzać innym, czy psuć humor notorycznie, to będzie to i tak widać i ta osoba i tak wyleci i tak. A to, że sobie w międzyczasie popisze trochę, powyzywa kogoś, poobraża, to trudno. No.
0: Ale jedna rzecz ma by się przydała w takim wypadku, to tak dodam. To w takim wypadku DJ by się przydał tylko, który będzie na voice chacie tak kontrolował. Tak jakby ktoś przyszedł i zaczął się drzeć.
1: No a kto jest drugim moderatorem? Jest KG Bierut i?
0: I Bukowski.
1: A, Grzesiek. Grzesiek, no, Grzesiek to myślę, że spoko. Jakoś no, do niego mam takie, wiesz, bezgraniczne jakby zaufanie, bo wiem, że on jest i cierpliwy, i głupich ruchów żadnych nie wykona, i że jest tu z nami po prostu w naszym teamie i nie mam żadnych jakby zastrzeżeń. No ale jak nikogo, to nikogo, no więc może zastanowię się, może w ogóle wykasuję taką możliwość.
0: Dlaczego KG Bieruta? Bo ja wiem, że on trochę jest ten. Uważam, że powinny być dwie strony. Zawsze powinna być lewa i prawa strona, nigdy takiego, że wiesz, dlatego uważam, że zawsze dobrze wybrać moderatorów, którzy troszkę są odmienni od siebie, ale to jest moja opinia, jeżeli ci nie pasuje, możesz to zmienić, naprawdę.
1: No zobaczymy, trzeba się zastanowić. Dobra, to co, kończymy, bo tu już nas nawet poganiają trochę, żeby już kończyć te smuty i żeby wpaść na głosowy. No, wpadnijcie na głosowy po audycji, tam mogą być ciekawe rozmowy. Zobaczymy, co tam się
0: dzieje. No jeszcze się kanał nie rozkręcia, Gimbal dyktaturę wprowadza. Dyktatura jest tu już od początku, także nic się nie zmieni. Dobra. No to co? Na razie.
1: Nara, nara.

Link do Discorda, zaproszenie do Discorda, przypominam, w opisie tej audycji jest. Trzeba sobie zainstalować apkę, tam potem na plusik i wkleić to zaproszenie, dodając sobie serwer Nocnego Radia tym samym. Nawet Etam się przełamał i na swoim Duji zainstalował i będzie klikał, no więc spróbuj i ty, nie bądź gorszy. I do usłyszenia się z wami w tygodniu jakoś. Cześć.

0: I witamy serdecznie w nocnym Marku, jak w każdy poniedziałek o 21:00. Krawiec i Potrzeba, żyjesz tam jeszcze? Jesteś?
1: Jak mnie walnęło w uszy, jak zacząłeś, kurde, dałem sobie trochę głośniej, akurat żeby w międzyczasie otworzyć sobie pomoc naukową, ale tak, jesteśmy dzisiaj z wami, moi drodzy, poniedziałek 9 marca 2020 roku, nie daliśmy się zabić. No, także witamy was wszystkich bardzo serdecznie na YouTubie, na Noc

0: nie ma w ogóle, czyli powykupowali ktoś, spekulanci. To ja w ramach tej nowej specustawy to bym tam dał coś o spekulantach, że trzeba zamykać spekulanta. No, przedsiębiorcom się tam dostało po dupsku, trzęsą dupą ostro, przedsiębiorcy, myślę. O tym możemy chwilę też pogadać, no bo to jest w zasadzie taka ustawa bardzo w stylu PiSu. W zasadzie niczego innego nie można się było od PiSu spodziewać, czyli tego, że nie można się było spodziewać niczego innego niż właśnie nałożenia na przedsiębiorców różnych obostrzeń, nakazów, tego, że mają z własnej kieszeni płacić pensje nawet w czasie tej kwarantanny, jak ktoś siedzi w domu, tak jak na chorobowym, nie? Ma płacić przedsiębiorca. Mało tego, rząd może przedsiębiorcy nakazywać różne rzeczy, nie sprecyzowali co, więc chyba wszystko może nakazywać. Co na przykład?
1: A teraz proszę rozpiąć spodnie i powoli zdjąć.
0: I się odwrócić.
1: Rozchylić pośladki i głośno kaszelnąć. Kurde, to może powinniśmy się zatrudnić jako urzędnicy. To znaczy, wiesz, no z jednej strony, to znaczy tak, no ta ustawa oczywiście, po pierwsze tak, rozmawialiśmy o niej już tydzień temu, także dzisiaj będziemy o tym rozmawiali krócej. Swoje zdanie zasadniczo podtrzymuję, że jest ona potrzebna, bo choćby dzisiaj mieliśmy taką sytuację, że babka, która była poddana kwarantannie, uciekła ze szpitala. I wiesz, no i tutaj jest właśnie ten problem, że w sytuacji zagrożenia, w stanie wyjątkowym, no to wówczas mamy tak, trochę zaczynamy żonglować sobie taką tą wolnością, no i w imię wolności powinniśmy tę babkę puścić sobie samopas, żeby poszła do marketu, do jakiegoś centrum handlowego, do kościoła potem na jakiś koncert. No i to jest, wiesz, to jest taka wolność, którą się na przykład Włochy teraz zakrztusiły, bo we Włoszech tylko w ciągu ostatniej doby przybyło prawie 2000 chorych osób, już jest 9172 oraz 97 osób zmarło. Natomiast wyzdrowiałych przybyło zaledwie 102 osoby, czyli 18 razy mniej niż zakażonych.
0: Tutaj komentarz był na czacie, że niecenzuralne trzyliterowe słowo widać na H, takie, że właśnie...
1: Honor?
0: No, ale to się dziwię, bo to nie jest żaden na H, tylko to jest pan Jacek Kurski. No dobra, zapomniałem planszę włączyć, był czarny ekran. No ciągle ostatnio zapominam, nie wiem, co się ze mną dzieje. Przepraszam urażonych, bo no jednak tak Kurski jako Stańczyk, tak potem się trochę tak ugryzłem, nie w język, tylko w rękę, którą robiłem, tą grafikę się ugryzłem aż, ale już za późno było, żeby to zmienić. Ale czapka pasuje, no mówcie, że czapka nie pasuje. No to
1: bardziej jako taka marionetka by tutaj pasował, natomiast ty źle wymawiasz jego nazwisko, bo to nie jest Jacek Kurski, tylko to jest Jacek Kurski.
0: Kurski. Pajacek. Pajacek. Bo właśnie...
1: Jabacek.
0: Pa, Jacek. No, o tym też powiemy, bo Jackowi powiedziano pa, Jacek. I o tym też wspomnimy. No ale z tym koronawirusem, no w sumie już wielu obywateli dostało ostro po rajtach, a właściwie po kieszeni w tych rajtach, no bo odwołane różne imprezy. Niektórzy potracili naprawdę majątek. No teraz jeszcze tutaj zobaczymy, jak z tymi przedsiębiorcami będzie, no ale też w stylu PiSu oczywiście będą jakieś zapomogi dla rodzin, dla tych dobrych, bożych Polaków, co siłę w lędźwiach mają i się rozmnażają i dzieci do żłobka posyłają i do kościółka uczęszczają. Ja bym tylko tym dawał, co do kościółka uczęszczają. Właśnie, tak sobie patrzyłem dzisiaj na program TVP, to też tak bardzo kościółkowo, ale o tym za chwilę. O, taka ciekawostka. Sprawdziłem, znaczy był taki tam artykuł, znalazłem, że jak często dezynfekują wózki, na przykład sklepowe. Zadano takie pytanie tym dużym sieciom, typu tam Biedronka, Lidl, czy tam ten Ruchan. No i tam odpowiedzieli oczywiście w bardzo miłym tonie, tak bardzo oficjalnie. Każda taka odpowiedź się zawsze zaczyna: jako sieć, tu wstaw nazwę, dokonujemy wszelkich starań, aby zakupy w naszej sieci były jak najprzyjemniejsze dla naszych kochanych klientów, których

0: ubóstwiamy i bardzo szanujemy ponad wszystko. Ze swojej strony gwarantujemy bla, bla, bla, bla, bla. No i gdzieś tam się znalazła informacja, jak często te wózki myją. Na przykład Biedronka kilka razy w roku.
1: No nie dziwię się, tutaj też jako częsty klient Biedronki czy Lidla, jak widzę właśnie jak masz takie większe wózko-koszyki takie właśnie w Lidlu i Biedronce, jak się im dobrze przyjrzeć, to one są tak po prostu umazane, jakieś takie, wiesz, jakieś resztki warzyw w ogóle, kurde, no... No niezbyt higienicznie, a ludzie... A i jeszcze, wiesz, teraz Lidl ma taką fazę, że tam Lidl jest bardzo eko, no i zachęca do tego, żeby, wiesz, żeby nie brać tych foliówek w warzywa, tylko je tam po prostu wkładać do koszyka i potem wyłożyć na tę taśmę. No to tak, no okej, w porządku, potem sobie zabiorę to jabłko i sobie je domestosem przemyję i może ono będzie czyste. No nie zachęca, także chyba czas najwyższy sobie zrobić o jakiś mały ogródek albo, nie wiem, gdzieś coś, jakie... na plantacji marihuany za miastem sobie zrobię taką mały wycinek na pomidor. Na plantacji żyta.
0: O. No, konopi siewnej, takiej, co się bez tego diabelstwa, co tam jest.
1: No tak, oczywiście, no bo to ten tutaj proboszcz pobłogosławił, no właśnie w ogóle muszę do proboszcza zadzwonić, bo tak trochę, wisi mi trochę kasy za dystrybucję dzieła Bożego, chlebka Bożego z konopi Bożej, no ale to zostawmy
0: ale
1: sobie
0: ty, może by, jak kiedyś może zalegalizują, to jestem pewien, że Kościół zaraz położy łapę też, jakieś będzie miał swoje plantacje i może, jak mogłyby się nazywać takie Boże odmiany? No oczywiście Maria, nie? To by była taka najlepsza Maria. Salomon też mógłby być.
1: Myślę, że Łazarz też może być taki, że cię po prostu położy, ale potem zmartwychwstaniesz.
0: A w międzyczasie donejcik przyszedł. Doktorze, potrzeba mędrcze krawcze. Czy to prawda, że kononowirus warmiański to choroba brudnych rąk? No ja tak miałem takie właśnie takie teorie, że to tam ze szkolnej ta epidemia może wyszła. Przecież ten knur, to on się nie myje przez rok. Czarne te łapy ma takie. Nawet się śmiano trochę, bo on miał takie plany, żeby wyjechać do Afryki i śmiano się, że to będzie pierwszy murzyn, który ma dłonie czarne i z jednej i z drugiej strony, no takie jakieś docinki były złośliwe. Cóż mogę rzec, no kononowirus, może też jakaś być tam epidemia białostocka.
1: No myślę, że nie jeden wirusolog jakby tak sobie wziął próbkę i to gdzieś tam sobie potem wyhodował na jakiejś szalce i zobaczył, co z tego wyrośnie, to kurde, to naprawdę byłby pod wrażeniem, ale to są takie, wiesz, takie naturalne szczepienia, że trzymasz, nie myjesz się przez 2 tygodnie, trzymasz na sobie te wszystkie, wiesz, te wszystkie bakterie, wirusy, jakieś inne pasożyty, no i siłą rzeczy organizm się zwyczajnie uodparnia, a nie my tutaj pod kloszem, kurde, rączki umyte, tutaj wszystko wyprane, wyprasowane swoją drogą gdzieś chyba w Korei Południowej już się pojawia. Złapali kogoś na tym, że zbierał zużyte maseczki, prasował je i sprzedawał dalej.
0: No jak jesteśmy przy szkolnej, to można jeszcze wspomnieć, że Jan Łoś, nazywany też Janem Rodo, został przyłapany ostatnio, jak się z rodziną swoją iskali, tak jak szympanse się iskają, bo jakieś tam robactwo się w nim zalęgło. No jak on śpi w hoboku, no to dziwnym nie jest w sumie. No więc tam uznają ogólnie tak średniowieczne standardy higieny. W sumie. No tutaj jak ktoś się interesuje, to jeszcze nadmienię, że major wrócił na szkolną i miał nie wracać, ale jednak wrócił w mocarne dłonie warmianina potężnego. No i już zniknął, poszedł do lasu. W pierwszy dzień, jak wrócił po terapii, na którą wydał 13 tysięcy i się zarzekał, że no już ogółem ja nie zamierzam już tykać, bo to są niedobre rzeczy. Pierwszy co zrobił, pojechał do lasu na wiewiórki, więc już chyba trochę szkoda pieniędzy, trochę tych pieniędzy, no 13 tysięcy na terapię wydać i tak od razu.
1: No nie, no on po prostu poszedł z fakturami do księgowej i teraz rozlicza całą noc, tak? Nie rozumiesz.
0: Co to jest hobok, pytanie. No, tam, gdzie się śmieci wyrzuca. I jedni wrzucają, a inni tam wchodzą i wyciągają.
1: Takie tutaj na czacie YouTube'owym się pojawiło. Potrzeba słyszał, że witamina C wyleczyła z koronawirusa. Jest to napisane na oficjalnej chińskiej stronie szpitala jakiegoś tam. Prawie tak, tylko że nie wyleczyła, tylko ktoś tam stwierdził, że przeprowadzą takie testy i nie wiadomo, no bo to one się mają zakończyć dopiero w październiku bodajże, bo to jest takie na zasadzie, że mamy problem, tak, i walimy wszystkim, co tylko mamy, żeby sprawdzić, może coś akurat zatrybi. Więc nie, Zięba nie miał racji, bo to jest na zasadzie, że jakby, nie wiem, Kolumb wsiadł na swój okręt i stwierdził, no dobra, no to my płyniemy tam, bo mi się wydaje, że tam są Indie, i już w dniu wyjścia z portu stwierdził, że tak, tam są Indie, już je odkryłem, ja już tutaj nazywam tych ludzi, ja już tutaj nazywam te tereny i tutaj sobie rozporządzam tym wszystkim. Nie, to się dopiero zaczęło. Wiem, że chiński język trudny język, ale można znaleźć amerykańskie opracowania tego, i tak to już było, ta wiadomość już huknęła tam z tydzień, dwa temu. Dla porównania na przykład jakieś prowincje hinduskie proponują, żeby stosować preparaty homeopatyczne. To, że proponują, nie znaczy, że działa. To, że mówią, że działa, nie znaczy, że działa, jeżeli nie zostanie opisany mechanizm, jeżeli nie zrozumiemy, w jaki sposób coś działa. Dziękuję.
0: Ja słyszałem gdzieś, że słuchanie nocnego radia pomaga bardzo, bo to działa tak, że się człowiek nabiera dobrego humoru, wtedy ma lepszą odporność i zwalcza tego wirusa. No nie, ale spożywanie dużych ilości witamin, no to wzmacnia odporność, a to się przyda na pewno, nie?
1: No właśnie, ja tak nie do końca wzmacnia odporność, no bo jeżeli masz jeżeli masz niedobór witamin, to znaczy, że masz beznadziejną dietę, tak? Więc możesz sobie podratować to suplementami, natomiast taniej i zdrowiej by dla ciebie byłoby sobie zbilansować trochę tę dietę i się przerzucić z, nie wiem, tam kanapki z pasztetową pięć razy dziennie na coś po prostu bardziej zróżnicowanego, jakaś warzywka, jakaś rybka tutaj, jakieś coś bogatszego i wrócisz po prostu do tego stanu odporności, którą masz naturalnie, tak? Bo to jest tak, że odporność bardzo ciężko podnieść powyżej ten stan, natomiast dość łatwo tutaj się zaniedbać, czy to właśnie alkoholem, papierosami, jakimś stresem i tak dalej, więc to nie jest tyle podnoszenie odporności, co przywracanie tej odporności naturalnej i można, jak mówię, zrobić to dużo taniej, łatwiej i bardziej tak kompleksowo niż bez oznaczenia niedoborów witamin i kupić, nie wiem, dany suplement i twierdzić, że on ci rozwiąże wszystko problemy, a przykładowo było niedawno się pojawiło, dzisiaj o tym czytałem, było badanie w Niemczech przeprowadzane, co prawda na tylko 11 osobach, gdzie wykazano, że częsta masturbacja powoduje zwiększenie ilości leukocytów, czyli faktycznie taki boost odporności powyżej tego nominalnego stanu, więc moi drodzy, szable w dłoń, a nie tam suplementy.
0: Hej, łani konie w dłoń. A tutaj się dowiedziałem, że hobok to jednak nie jest śmietnik, tylko taki pojemnik 50-litrowy wyposażony w dwa uchwyty do przenoszenia, używany najczęściej w przemyśle lakierniczym i chemicznym. No ciekawe. Jak nie hobok? Hobok, zdenerwowałem. No dobra, nieważne zresztą. Zostawmy to.
1: Całe dzieciństwo złamane, Mikołaj nie istnieje, a hobok to wiadro. Co? Wiadro?
0: To gdzie ja wczoraj spałem?
1: Wiatr najwyraźniej.
0: W hasioku, widać. Bo hasiok to jest śmietnik ponoć. No, czytam sobie tutaj niektóre propozycje ze specustawy dotyczące koronawirusa. Swoją drogą opozycja, jak zwykle, gdzieś tam akurat jak trzeba było coś takiego głupiego tam oprotestować i powstrzymać tych, to gdzieś tam wyszli na papieroska i nie wiedzieli, im się pomyliło, bo oni myśleli, że co, ta opozycja, to chyba oni się zgadali z partią rządzącą, że teraz, dobra, to teraz wy będziecie tymi złymi, my tymi dobrymi. To nie może być tak, że oni ciągle tak gdzieś tam akurat wychodzą, zapomnieli, nie wiedzieli, pomyliło im się. Jest żałosne po prostu. Najbardziej żałosna opozycja i najbardziej żałosny rząd.
1: Się dobrali, kurde, mamy przejebane.
0: Wszystko tu jest żałosne w sumie, jak tak się zastanowić, gdzie nie spojrzeć. Czytam sobie te propozycje. Chorzy mogą być poddawani obowiązkowej kwarantannie. No to wiadomo. Działanie szkół i uczelni wyższych może zostać zawieszone, okej? Okay? Ustawa ułatwia rządowi zarządzanie lekami i środkami leczniczymi. No tak, znieśli akcyzę na spirytus, to już wiemy teraz. Ciekawe, czy już ktoś wykupuje.
1: To muszę
0: wykupuje.
1: Zapasy zrobić do nalewek.
0: No właśnie, to już pierwsze, co Polakowi do głowy przychodzi. Już biegnę, już płaszcz ubieram, biegnę, no, zanim wykupią. inni. Telepraca w czasie kwarantanny. Dobra. Zasiłki dla rodziców, którzy zajmą się dziećmi na wypadek zamknięcia szkół. Premier może nałożyć dodatkowe obowiązki na szpitale i samorządy. Premier może wydawać polecenia między innymi przedsiębiorcom. To między innymi, komu jeszcze może wydawać? W ogóle wszystkim. Premier nagle wszystkim polecenia wydaje. Ty oddawaj. Pan to odda prywaciarzu, panie prywaciarzu, te swoje rzeczy, bo nie brak tu takich, którzy bardziej na to zasługują. I tam i rozkułaczamy, prawda?
1: No z jednej strony tak, ale z drugiej strony jednak też wyobraź sobie, że może dojść do takiej sytuacji, że jakiś właśnie chytry ktoś stwierdzi, że nie wiem, że tutaj ma ten choćby ten zapas maseczek, tak? I on stwierdzi, że chuj, nie oddam, bo tutaj co prawda do szpitala są potrzebne. Swoją drogą się dzisiaj też wyciekło zdjęcie, gdzie policjanci dostali właśnie zestaw przeciwwirusowy, w którym znajduje się jedna taka chirurgiczna maseczka i jedna, dosłownie jedna rękawiczka gumowa.
0: Jak się podrze, to dramat. Trzeba bardzo ją oszczędzać tą rękawiczkę i tylko na specjalne okazje, jak już naprawdę jest groźnie, to trzeba ją zakładać. Ale tak... jacyś sanitariusze nagrali taki film, gdzie pokazuje, że dostali jakieś takie rękawiczki, które się w rękach rozłażą i się śmiali. No i oczywiście jak to w Polsce, trzeba ich od razu zwolnić, bo to jest szarganie dobrego imienia służby zdrowia. A nie tych, którzy są odpowiedzialni za to, że dostali takie rękawiczki biedne, stare jakieś, tylko tych, co prawda psioczą tutaj i sieją defetyzm. No, to takie bardzo typowe jest dla Polski, niestety. Co tu jeszcze? Żołnierze w czynnej służbie mogą być kierowani do dodatkowych zadań. Dobrze, że tylko w czynnej służbie. Dobra.
1: Panie poroczniku, ja mam kuchnię do odmalowania.
0: Cześć, Tomasz. No, to nie wiem, czy to przypadek, czy nie, ale aż Skype się zawiesił tutaj z wrażenia. No, biały ekran mam, jak zadzwoniłeś.
1: Ciężko się rozłączyć.
0: No, to tak...
2: Ale przyszedłem do was.
0: No, mam nadzieję, że tym razem dla odmiany coś na temat i dla odmiany coś mądrego.
2: No, ja mam wrażenie, że coś dla odmiany, coś odmiennego niż to, co było standardowe, mętne, pokrętne i tożsame.
1: O Jezu, zaczyna się. No tak w trzech żołnierskich słowach.
0: Dla odmiany coś...
1: O Jezu, jeszcze ten wibrator.
0: Wyjmij tam wibrator z dziury.
2: Dajcie mi szansę. Dajcie mi szansę, Przecież ja wam tej szansy nie odbieram.
0: Adrem, szanowny panie Tomaszu, adrem.
2: Poczekajcie, napiję się, pomyślę i wam dam coś, co chcecie, lub nie. To jest trudna sprawa, żeby być i nie być i mówić. No i tam pierdoły, tam, żeby nie mówić. No, czyli jeżeli mówię... Sprawa, żeby... Być i nie być.
3: Pewnie mi teraz nie słyszy.
2: Powiem tak.
3: Tam, żeby nie mówić. No. Czyli jeżeli no mówię, sprawa, żeby być prawem, i nie być. Pewnie mi teraz nie słyszy.
2: Powiem tak.
3: Żeby nie mówić. No. Czyli jeżeli no mówię, być prawem, i nie być. Pewnie mi teraz nie słyszy.
0: Okej, coś tutaj się zawiesiło, prawda? Aż streama zerwało. No to chyba internet nie wytrzymał takiego wspaniałego telefonu. Aż się przegrzał. Przegrzał się internet. Podobno przywiesiło streama na YouTubie i na radio coś zaczęło rwać. Dobra, ja tu łączę. Jeszcze raz. Potrzebą się.
1: Już wróciliśmy po tej inwazji kosmitów.
0: No tak, już chyba Wrócił stream na YouTubie, widzę. Napiszcie, czy w radio też nas słychać.
1: Internet nie wytrzymał wielkich mądrości. Słuchajcie, ja was bardzo proszę, szanowne państwo, kochani moi, to jest audycja tematyczna, gdzie jednak mamy trochę materiału przygotowanego i nie może być tak, że sobie ktoś dzwoni i no to ja sobie tutaj herbatkę zrobię, przycupnę, posłucham was, a potem, kiedy będziecie już tak poruszali jakiś temat, to się wtedy wam wetnę ze swoimi bardzo nowymi i niesamowicie odkrywczymi rzeczami. No naprawdę fart, że Skype się zesrał, bo bym go po prostu zrzucił, bo nie no, 5 minut gadania o tym, i zaraz sobie wam powiem, ale jak wam powiem, to wam normalnie w pięty pójdzie. A jajku, aż się podgotowałem.
0: Ja powiem szczerze, że na początku miałem sporo wyrozumiałości dla Tomasza, nawet może odrobinę sympatii i cierpliwości, duży kredyt, który się chyba już wyczerpał, myślę, bo no, szanujmy się.
4: Jest Tomasz i jest tamty Tomasz.
0: Donajcik, czekaj.
4: Jeżeli wirus jest tu, to czy jest gdzieś, gdzie wirus jest, ale go nie ma? Jeżeli wirus jest korona, to czy jest do tej korony król zalozny ze króla nie ma? Jest korona król bez wirusa.
0: Nie
4: jest
0: Tomek już.
4: 5 złotych.
1: Złoto.
0: No, bardzo, bardzo zacny donate. Tomek, nie dzwoń już na razie. Już mi się mózg przegrzał i nie mogę. Skype też cię nie lubi i YouTube cię nie lubi. I chyba, nie wiem, nikt cię chyba nie lubi. Sorry, że tak powiem. Ale to wiesz co, nie szanujesz nas trochę dzwoniąc taki, i takie bla, bla, bla i pitolenie i takie... Chciałbym coś powiedzieć, więc mówię, a wy słuchacie, a może to ja słucham was i coś bym powiedział, ale właśnie tak sobie myślę, że sobie powiem, bo sobie powiem, a jak powiem, to o, to wtedy powiem. Tylko pytanie, co powiem?
1: Ja się zagotowałem w momencie, kiedy coś tam wspomniał, że on teraz się napije i za chwilkę przygotuje tutaj coś, nie? I kurde, i się jakaś taka dziwna moda robi, bo to się zaczyna pojawia coraz częściej, że ktoś dzwoni, no cześć, no jestem, to ja się tutaj posłucham sobie i za chwilkę do was dołączę, nie? I coś tam sobie, kurde, no fajnie się z wami gada, naprawdę jesteście wspaniałymi ludźmi, fantastycznymi, którzy mają bardzo wiele niesamowicie ciekawych rzeczy do powiedzenia, no ale słucha się w radiu albo na YouTubie, a nie na Skype'ie, co też nas tutaj rozprasza, nam trochę utrudnia, no i co kolejne 4 minuty metadyskusji zleciało na tym, a myśmy zgubili wątek, a mówiliśmy o specustawie i tych rzeczach, które przeszły, które nie przeszły, no nie przyglądałem się temu aż tak bardzo dokładnie, ale między innymi pamiętam taki zapis, który no tutaj trochę w obronie opozycji, zapis, który mówi, że za te wszystkie rzeczy, które się wydarzą w związku ze specustawą, nie przysługuje żadne odszkodowanie ani tryb odwoławczy. No i właśnie głosami opozycji, czy w zasadzie z poprawki opozycji zostało to wykreślone, że jednak swoich praw, swoich strat można tam później dochodzić. No bo oczywiście gospodarka jebnie już teraz, jeżeli sobie spojrzymy na rynki, WIG20 w dół, ropa jak pieprznęła, to pewnie za 10 lat odczujemy to na stacjach benzynowych, no ale jest źle i będzie jeszcze gorzej. Zresztą chyba giełdę w Stanach Zjednoczonych po jakimś tam większym pierdolnięciu w ostatnich dniach zwyczajnie zamknięto w środku sesji.
0: No, bez wątpienia ma ta epidemia ogromny wpływ na wszystko właściwie, na gospodarkę, no głównie tak na gospodarkę, no bo tak wielu ludzi jeszcze nie zginęło w sumie. No, zawsze to wiadomo, że to tragedia jest, nawet jak zginie 100 osób, ale tak bardziej giełda szaleje, ludzie tracą fortuny czasem, no i zobaczymy, co dalej. No ale trochę już to takie nawet męczące się robi ten temat ogólnie. Już wchodzę na portal i wiesz, i połowa newsów na pierwszej stronie to ten koronawirus. Ja wiem, że to jest ważne i dotyczy nas wszystkich, no ale trochę już przesyt, nie?
1: Wiesz, to trochę tak, ale mimo wszystko warto obserwować, co się dzieje, dlatego że choćby właśnie te kwestie gospodarcze, które mogą nas nie interesować, bo nie czujemy się milionerami przykładowo, tak? I że tutaj nas, nie wiem, cena baryłki, no to kurde, że... Mimo wszystko warto obserwować, temu będziemy mieli... Zenonie, słuchawki, proszę. Dzięki temu będziemy mieli tańsze paliwo, ale chodzi tu przede wszystkim o cały łańcuch dostaw, co nie odbije się na nas natychmiast, tak? Ale to wpłynie na cenę chleba za pół roku, czy na cenę jakiejś elektroniki i to naprawdę będzie z tym wielki problem, więc jeżeli macie jakiś sprzęt elektroniczny do kupienia niedługo, no to kupujcie szybko, póki jest jeszcze w hurtowniach, tak? Pieprzyć tam papiery toaletowe i mydła i środki czystości. Kupujcie elektronikę, która może nie tyle nagle gwałtownie podrożeje, co A, będzie niedostępna, B, kolejna generacja będzie no, dużo, dużo droższa niż to się okazuje. No ja się boję, bo teraz czekam na premierę PlayStation 5, no i się obawiam, że jednak bezpośrednio ta cena, to się przebije na cenę produktu, który tutaj końcowo u mnie wyleci, tak? Więc przerwał mnie łańcucha dostaw. To jest coś, co duzi przedsiębiorcy, duzi gracze teraz to odczuwają, ale my wszyscy to odbierzemy w formie jakiegoś echa i to echo będzie z nami przez jakieś półtora do dwóch lat co najmniej.
5: Szczęść Boże. No, pytanie, czy plejaki są robione w Chinach? Są robione w Chinach?
0: Chyba wszystko jest robione w Chinach, nie?
5: No, nie byłbym taki pewny.
1: Wiesz co, tak do poziomu podzespołów, to myślę, że spokojnie bardzo wiele tych jakichś tam układów, które są potrzebne do masowej produkcji, jest w Chinach, potem to trafia do Tajwanu, potem do Korei Południowej, czy gdzieś tam i wiesz.
5: No, właśnie.
1: To nie jest takie proste, nie?
5: No ale to tam mniejsza z plejakiem, dobrze mówisz, potrzeba i sugerowałbym wam zerknąć sobie na segment takich laptopów, na których można sobie jeszcze pograć, nie? Czyli takie w okolicach od 2500 do 3500, a nie jakieś tam przejebanie drogie, z grafikami typu 1650 na pokładzie 1660, są teraz w sensownych cenach właśnie do kupienia. Gdzieś właśnie ten przycisk 2500, 3500, jak za laptopa 15-calowego, na którym można pograć, to jest spoko rzecz, nie? To jest ten moment, przez ostatnie parę lat to było nie do kupienia w tym przedziale cenowym, teraz jest, więc tak jak mówisz, z racji tego, że to może znikać z magazynów, sugerowałbym się zaopatrzyć, jeżeli macie możliwość. O.
0: A ja apeluję do Tomasza, żeby przestał dzwonić, bo cię nie odbiorę i tak już dzisiaj.
1: To się może skończyć banem.
0: Może w jakiejś luźniejszej audycji dam ci jeszcze jedną szansę, abyś zadzwonił i pogadał jak normalny człowiek. Ale na razie nie mam ochoty za bardzo cię odbierać. No, a wracając do tematu, a może to nam też dobrze trochę zrobi, że trochę zwolnimy z konsumpcją. W ogóle może trochę jakoś świat zwolni, no bo ciągle te imprezy, konsumpcja, a może tak przystopujmy trochę. Ja to mówię oczywiście jako ten, który nie ma kasy i mówię, nie wydawajcie tyle, żyjcie skromnie, minimalizm, prawda, górą i...
5: Też mi to przeszło przez myśl. Jak się nagle okaże, że jak ta benzyna jest 30% tańsza, że jak tej produkcji jest mniej, nie ma tego takiego chorego gonienia i świat się nie zawali, to może faktycznie nam dać dużo do myślenia, nie? No, ale ja nie jestem dzwonię, bo nie chcę tutaj siedzieć i właśnie tak pierdolić i się do każdego tematu dogryzać, nie? Jak już jesteśmy przy temacie chorób zakaźnych, to co sądzicie o ostatnim Dniu Kobiet i akcji pod tytułem hurdur, kobiety zarabiają 19% mniej, kupcy se jaja, jak to w Oliksie było, żeby tam lepiej zarabiać i w ogóle, nie?
1: Znaczy się tutaj pijesz do tego, do tej akcji Bolta, tak?
5: Nie, jeszcze Oliks później zrobił reklamę, gdzie była chyba Agata Kulesza, ta Paulina Mikuła i ten, i jakieś jeszcze dwie baby, które tak strasznie narzekały, że kobiety zarabiają 19% mniej niż faceci, ale i tak hok, ale kupiłam sobie jaja i mam jaja i zarabiam teraz 19% więcej, bo mam jaja i mam większy, a awans dostałam, ha, nie jestem już sprzątaczką, mam także wiertarkę i z takim wielkim po prostu poruszeniem wszystkie te baby tam twierdzą teraz, że no, tak to jest, że te kobiety to te 19% mniej w Polsce zarabiają niż faceci.
1: Znaczy, wiesz, jeżeli to uśrednimy odpowiednio głupio, bo tutaj uśrednienie do całego rynku pracy jest idiotyzmem, bo każda branża...
5: I na tej podstawie to twierdzą.
1: No nie, to jest pewien krótki, jakiś taki krótki komunikat, żeby się wbił, żeby wszedł i tyle, tak? Bo nie, jeżeli masz 30 sekund, jeżeli... Tak, i właśnie o to mi chodzi, że według danych z GUS-u wage gap jest jak najbardziej istniejącym, faktycznym zjawiskiem w Polsce i w większości branż on występuje na niekorzyść kobiet.
5: To no są dobrze, suche dane statystyczne. Nie ma, dlaczego nie ma podanych najważniejszych rzeczy? Ile te kobiety siedzą w tej pracy? Jak często negocjują podwyżki? I wiesz, i w ogóle wszystko, to co jest kluczowe w pracy, tak? Ile ty czasu jej poświęcasz i jak często walczysz o podwyżkę, albo zmieniasz stanowiska, albo się samokształcisz dodatkowo. Znaczy, to wiesz, są to... najważniejsze rzeczy i one nie są uwzględnione. Jest tylko powiedziane luźno, no powiedzmy tu jest branża budowlana, nie, no to kobiety zarabiają te tam 10% więcej. Nie jest wytłumaczone, że tu chodzi o to, że jak kobieta już jest, no to jest jakimś inżynierem na budowie najwyżej, tak?
0: Ale nie albo ma sensu. Za biureczkiem prędzej gdzieś tam siedzi sobie. No a faktycznie, a facet bardzo ciężko pracuje, dźwiga te cegły i pustaki. Można by dokładniej trochę faktycznie to jakoś uściślić, z czego wynikają te niższe zarobki w niektórych branżach, ale tak sobie myślę, że skoro ogólnie jeszcze no, do niedawna kobiety były pod różnymi względami mocno dyskryminowane, a już tak jeszcze im dawniej, tym bardziej, nie? Niektórym to, tym zapóźnionym różnym nacjom to zostało do dzisiaj, no to też pewnie, jeśli chodzi o płace, to nie ma tu wyjątku i też jest jakaś ale dyskryminacja płacowa.
5: Hej, nie, ale jeżeli, prosta sprawa, naprawdę, to działa bezwzględnie. Jeżeli możesz zatrudnić kobietę na to samo stanowisko i zapłacić jej o 1/5 mniej, to ta kasa ci zostaje w kieszeni i będziesz po prostu chciał kobietę zatrudniać. Jakoś coś takiego nie ma miejsca.
0: No na pewno jak ze wszystkim, samo gadanie o tym i podnoszenie larum, nawet kiedy nie trzeba, może się przełoży w końcu na jakieś wyrównanie tutaj faktyczne. Już
5: ale
0: nawet...
5: z czego to wynika ta różnica? Cały czas wyrównanie faktyczne. Słuchaj, to jest policzone, jeżeli badania są robione, a są takie badania robione konkretnie, to wtedy się właśnie okazuje, że faceci częściej zostają w pracy po godzinach, robią więcej nadgodzin, jest więcej osób, które mają parcie na to, żeby awansować i po prostu dążą do tego ostro. No i przede wszystkim największy taki en masse, jeżeli chodzi o płeć i wszystkie w ogóle rzeczy, faceci częściej pracują na zewnątrz, w skrócie, tak? I pracują fizycznie i pracują ciężko. Na budowie zarabiasz więcej, tak? Zarobisz więcej na budowie. Jeżeli weźmiesz 1000 ludzi z klasy, powiedzmy, robotniczej i 500 kobiet, 500 mężczyzn, no to więcej wśród tych kobiet będzie jakiś tam, powiedzmy, pracownic biurowych, które w gruncie rzeczy mają tylko ładnie wyglądać, a wśród facetów będzie więcej ludzi, którzy walą na kopalni albo w tym, nie? Albo na budowie.
1: Powiedz to swojej księgowej, że ona jest tylko od ładnego wyglądania. Nie,
5: mam
1: no, słuchaj.
5: Księgowego.
0: Ładne wyglądanie to też może być ciężka praca.
5: Nie no, może być, oczywiście, że może być ciężka praca, nie? Jak najbardziej. Jak sobie zobaczycie filmik taki polecam z dziewczyną, która mówi, że była pogodynką w tym, w Polsacie, to na tym opowiada, ile zarabiała jako ta pogodynka. Podpowiadam, żałośnie zarabiała. I ona jeszcze jest w filmiku z gąciarzem bodajże, pokazuje, jak wygląda jej praca modelki i życie modelki w tym, w Hongkongu. No, przesrane.
0: W każdym nie razie na pewno, jeśli kobiety faktycznie są dyskryminowane i mają zaniżone te płace tylko dlatego, że są kobietami, to myślę, że może wolny rynek to w końcu jakoś zweryfikuje i ureguluje, nie?
5: Ale do tego właśnie zmierzam. Gdyby tak było, gdybyś mógł dać kobiecie na to samo stanowisko, za tą samą pracę i przy tych samych kwalifikacjach mniejszą pensję, to byś rekrutował kobiety. I kobieta miałaby znacznie łatwiej zdobyć pracę i byłoby dużo, dużo, dużo łatwiej, nie? Kobiecie. To nie jest, wiesz, wszyscy by się zabijali o kobiety. 20% to jest potwornie dużo.
1: No tak, tylko że na stanowiskach, które wymagają jakiejś pracy, powiedzmy, twórczej, tak, czyli no tutaj piję do swojej czy krawca, tak, bo uważam taką pracę za twórczą jak najbardziej. No dobra, w moim 20-ponadosobowym zespole jest jedna programistka, tak, która jest całkiem nieźle wyskilowana, całkiem dobrze sobie radzi i ona zarabia naprawdę nieźle, tak. Natomiast jeżeli mamy sytuację, że jest, nie wiem, że jest jakaś praca odtwórcza, jakaś praca na fabryce, I mamy takie, wiesz, takie przyzwolenie kulturowe, że nie rozmawiamy o pieniążkach, bo nie wypada, to spokojnie możesz z babką podpisać umowę na te 20 czy 40 nawet procent mniej, a ona będzie cię po rękach całować, bo ona przed chwilą miała tutaj ma dwuletnie dziecko, była na zwolnieniu, potem na macierzyńskim i ona musi wrócić do pracy. My, no, jako prawda. Posiadacze okay. jaj, mamy naprawdę bardzo może nie tyle uprzywilejowany, co naprawdę mamy fajną sytuację, że nie musimy przewidywać w swoim życiu czegoś takiego, że będziemy kiedyś musieli urodzić.
5: Okej. Nie wiem, czy słyszałeś o takim czymś. Fajna sprawa. W latach 60. gdzieś mniej więcej to się zaczęło. To się nazywa antykoncepcja. To jest raz. Dwa. Jest też taki fenomen jak zrównanie urlopu wychowawczego i obecnie i pan i pani mają jeden do jednego, tak?
1: Tak, to jest zajebiste.
5: No, więc znowu twój argument po raz kolejny z inwalidą.
1: Niekoniecznie, bo jednak...
5: Owszem, nie, ja się zgodzę tutaj, że faktycznie realnie pracodawca, jak widzi młodą kobietę, no to tak se krzywo patrzy, ale sam osobiście byłem, kurde, świadkiem, jak pracowałem w takiej średniej firmce, teraz średnie, a kiedyś wszyscy pewnie o niej słyszeliście, to po prostu zaczęła się restrukturyzacja, stwierdzili, no dobra, będziemy fajni, nie będzie już tych umów śmieciowych, zleceniówek, dzieła i tak dalej, zrobimy sobie umowę o pracę wszyscy. I co się stało? Jak jeden mąż, dosłownie wszystkie 20 dziewczyn młodych, bo było jeszcze tam kilka starszych, wszystkie 20 dziewczyn młodych po kolei, jak tylko dostawały stałą umowę o pracę, przynosiły kwitek, że są w ciąży. I to była najwyżej kwestia miesiąca po tym, jak ona dostała taką umowę.
1: No i to jest problem kulturowy, że coś takiego jest powszechnie akceptowane, że po prostu jesteś jako młoda kobieta zmuszona do tego, żeby sobie w ten sposób kalkulować, no ale to są naczynia połączone, tak? Ponieważ gdyby były sensowne warunki do macierzyństwa, a nie, kurde, zatrudnisz sobie nianię, no spoko, no to wyskakuj z 2500, tak? I będzie wszystko fajnie. No to po pierwsze właśnie poród, w czym kobiet niestety nie zastąpimy, choćbyśmy się bardzo starali, jeszcze parę lat minie, nim to się stanie. No a po drugie właśnie kwestia powrotu do pracy, no bo zależy od pracy, tak? No ale jeżeli ktoś jest związany właśnie z rynkiem IT i nawet byłby grafikiem, takim jak Krawiec, to jeżeli Krawiec by wypadł na 2 lata powiedzmy z obiegu, wypadłby z najnowszych trendów, z najnowszych narzędzi, to ten jego powrót do pracy będzie cholernie trudny. Czasami się zdarza nawet tak, że mam dłuższy urlop, wracam do pracy i kurde, coś weszło nowego, nie? Były jakieś kurwa targi w Amsterdamie i mam zajebiście dużo do nadrobienia, bo wpadł przez 3 tygodnie jakiś wielki gracz na rynek i naprawdę muszę, wiesz, przycisnąć, tak? Jeżeli bym wypadł na rok, to stary, to ja już bym praktycznie od zera zaczynał.
0: Ja chciałbym zauważyć, że jest jedna branża, w której kobiety pracują o wiele ciężej, wykonują najgorszą robotę. Faceci w tej branży mało co robią, opierdzielają się. To jest branża katolicka. Mówię tutaj o zakonnicach.
5: A ja chcę ci powiedzieć, że jak jesteśmy przy feminizmie, to zrobiłeś teraz mansplaining i przerwałeś kobiecie, która się chciała wypowiedzieć. No.
6: Znaczy nie, bo ja tutaj chciałam zapytać o potrzeby, bo mówisz, że młode kobiety są zmuszane do tego, żeby przynosić od razu właśnie ten papierek, że ona jest w ciąży. Nie mówię, że wszystkie oczywiście, prawda, ale czy nie uważasz, że jest to z jednej strony takie cwaniactwo kobiet i to jest zrobione po prostu specjalnie, prawda? Nie oszukujmy się, że tak nie jest. Nie mówię, że wszystkie, ale no jest w tym pewna doza, moim zdaniem, cwaniactwa i to jest zrobione specjalnie.
1: Tak, jest. Jak najbardziej jest. Tylko, że... To tak samo jak z takim cwaniactwem przedsiębiorców, prywaciarzy z lat 90. Czy, no teraz jest trochę lepiej, tak? Ale właśnie jakimś tam oszukiwaniem na usługach świadczonych, na produktach, czy jeżeli tam, wiesz, robisz autostrady, to tam sobie podpierdzielasz materiały budowlane, żeby sobie dom wybudować na przykład. I to jest takie nasze polskie, tak? Że mamy w sobie jako kultura, nie mówię, że my tutaj zebrani na antenie, czy wy tutaj słuchacze, ale jako społeczeństwo cały czas cierpimy na to, że cwaniactwo jest uzasadnione, że tutaj chcą mnie wydymać, więc ja wydymam ich i zdaję sobie sprawę, że taka młoda kobieta może w ten sposób pomyśleć. Nie mówię, że to jest dobre, natomiast pytanie zostaje, w ilu przypadkach jest, gdyby ta kobieta została uczciwie potraktowana, że miałaby jakieś sensowne perspektywy omówione, nie wiem, czy zapisane w kodeksie pracy, że będzie jej stanowisko tutaj chronione, podejść tylko do nas uczciwie i my podejdziemy do ciebie uczciwie, że jednak by stwierdziła, no dobra, to słuchaj, planuję tutaj ciążę, tak za 2 lata zaczynam się starać i tam potem będę trochę na macierzyńskim, tam w połowie ciąży pewnie pójdę na chorobowe i mamy, wiesz, mamy czystą szczerą kwestię. No szczerość w biznesie się przydaje mimo wszystko. Tak? I w ogóle w życiu, tak? Więc nie twierdzę, że te kobiety są zmuszane, tylko raczej, że nasza kultura usprawiedliwia takie cwaniactwo i z tym jak najbardziej należy walczyć.
0: Chciałbym znaczy, to...
6: Tutaj się oczywiście zgodzę, bo wiadomo, że w wielu zakładach tych Januszeksach tak jest. Znaczy ja powiem ci jeszcze, mówię tak trochę z swojej perspektywy, z perspektywy swojego zakładu pracy, bo u nas właśnie jest taka szczerość pomiędzy pracownikiem a szefem i że właśnie kobiety, które szły na macierzyńskie, to miały zapewnioną, wiadomo, dalej pracę. Na przykład jedna koleżanka chorowała na raka, nie było jej około roku. I też każdy na nią czekał, prawda? Była tam zastępstwo za nią, ale to no tak było właśnie uczciwie fajnie zrobione, że ona jak przyszła po tej chemioterapii, czy tam druga koleżanka po urodzeniu dziecka, po macierzyńskiej, to wszystko było jednak, wszystko okej, prawda? I do tej pory jesteśmy razem w zespole.
5: Może nie do końca, bo postawili ją dzisiaj w miejscu kontaktu z ponad setką osób, kiedy jest na lekach antynowotworowych.
6: Ale
5: tak wypadło.
1: No tak, dobra, jak najbardziej rozumiem. U mnie też jest podobna sytuacja, że jest po prostu, jesteśmy fair wobec siebie, tak? Przykładowo jest tak, że nie ma u mnie czegoś takiego jak nadgodziny. I można z jednej strony się tutaj zastanawiać i że ja jestem w jakimś Januszeksie, że mnie biją batem po plecach. Nie, chodzi po prostu o to, że jeżeli trzeba, to zostanę te 2-3 godziny, nawet czasami na noc zostanę, bo mamy jakąś instalację w nocy, którą trzeba o 3 przeprowadzić, tylko że z drugiej strony jest coś takiego, że dzisiaj muszę sobie wyjść o 12, albo w ogóle sobie nie przyjdę, ale niech to już nie idzie w papiery, bo nam nie chce się tego odkładać. Czuję się po prostu uczciwie traktowany i nawet w tak przyjaznym miejscu, gdzie już też no, parę ładnych lat tutaj spędziłem i też i kobiety zachodziły w ciążę i ludzie mieli tam problemy z dziećmi, jakieś takie dłuższe opiekuńcze, nie wiem jak to się nazywa, ale że musisz się po prostu dzieckiem zająć, tak? Taki urlop opiekuńczo coś tam. I nigdy nie było problemów, ale też się znalazła jedna taka, która pracowała na frontdesku, no i nagle właśnie tylko ciąża, pach, zwolnienie i tak dalej, macierzyński, no to co, no to wracam do pracy. Wróciła kurwa na 3 dni, pach, ciąża znowu, no patrz kurde.
5: No, są takie przypadki, ale bo trochę odbiegliśmy od koru tematu, nie, bo jest to takie badanie, ono ładnie porównuje z dokładnością do powiedzmy branży, ale nie ma porównania do stanowiska i stawki godzinowej, nie, i to jest takie trochę, no wiesz, upierdliwe, nie? Mierzenie, jak ty to mówisz, długości fiuta z kręgosłupem. No trochę to jest bez sensu, nie? Ja pamiętam, jak miałem epizod pracy na budowie, to powiedziałem tym delikwentom, bo się tak chwalili, ile zarabiałem godzinowo i tak dalej w tej delegacji. Ja mówię, to sobie policz ten czas, kiedy cię nie ma realnie w domu, wtedy jesteś w pracy, to wszystko i wtedy ci wyjdzie twoja realna stawka godzinowa, nie? I zrzedłem wszystkim minę, nie? I to do zera. Kompletnie.
1: Jeszcze tutaj na czacie YouTube'owym się pojawiło, potrzeba chyba zapomina, w jakim kraju żyjemy, zwykłym cwaniaczków i lewych Januszy. No tak, ale to nie znaczy, że ja to mam akceptować, że mam się z tym godzić, bo to jest jakaś taka postawa niewolnika, że kurde, jestem tutaj w klatce, że dostaję miskę ryżu raz na tydzień i czasami woda, a czasami kubek ze szczochami. I no tak już jest, no co z tym zrobisz, no kurde, coś z tym najwyraźniej trzeba zrobić. No i to też jest taka okazja do zrobienia trochę szumu, trochę właśnie takiej burzy w szklance wody, ktoś tam będzie chciał coś nieuczciwie ugrać, ktoś będzie chciał tutaj ugrać coś uczciwie, a póki co, no jednak do równouprawnienia, no zawsze będziemy daleko od równouprawnienia, bo równouprawnienie jako takie jest nieosiągalne, bo składa się na nie zbyt wiele czynników.
5: Tego. Będziesz miał większe rozbieżności. Dobrze to Peterson podsumował, Jordan. Opisał przykład Skandynawii, gdzie prawnie wyeliminowano różnice między mężczyznami a kobietami. Generalnie lewica miała założenie, że jeżeli coś takiego zrobisz, to w tym momencie automatycznie powinno być 50% pielęgniarzy, 50% pielęgniarek, 50% informatyków, 50% informatyczek, nie? Gówno. No te dysproporcje się jeszcze bardziej powiększyły.
0: No to niekoniecznie to musi zrównanie tych praw oznaczać nagle, że będzie pół na pół. No bez sensu, ja tego nie rozumiem. Czemu tak by...
5: A takie było założenie. Ty się spodziewasz, wiesz, po ruchach politycznych współczesnych tego, że będą w każdym
0: czynników, które wpływają. No jest cała masa innych czynników, które wpływają na to i... jaki jest odsetek kobiet i mężczyzn w danej branży.
5: Tak, tylko pamiętaj, że jeszcze Kulturkampf, tak, jest w Skandynawii, nie? Tam są rzeczy tu, że są, wiesz, reklama wychodzi linii lotniczych, które mówią, że nie ma niczego, co jest szwedzkie, wszystko żeśmy ukradli od kogoś. albo coś tam, nie? I takie bzdury się opowiada. Tam są mózgi ostro sprane i to nie pomogło, nie? Ja już pomijam kwestię, że istnieją te tak zwane złote spódniczki, czyli kobiety, które są na siłę wrzucane do rad nadzorczych tylko po to, żeby były parytety. To jest osobny temat. Kończąc może ten telefon...
0: A ja tak trochę chciałem coś podpytać. Czy w waszym związku, u ciebie i u Oli, to żyjecie sobie tak, że oboje się zajmujecie wszystkim? Czy macie jakieś role poprzydzielane? Czy no tak szczerze powiedz, czy oczekujesz czegoś na przykład od Oli, że ona coś zrobi, bo taka jest rola kobiety? Czy niekoniecznie, czy zupełnie nie w tą mańkę?
6: Raczej mnie się wydaje, że raczej jest tak porówno. Wiadomo, ty zresztą wiesz, że ja się zajmuję sprzątaniem, przecież zawsze odkurzam, jak dzwonisz. No nie. Ale to dlatego, że ja lubię sprzątać, ale na przykład nie lubię gotować i kiedy tylko mam okazję, to proszę to Tezenka, żeby to zrobił, bo tego na przykład nie lubię, ale...
5: A ja lubię.
6: No właśnie, więc to jest tak, mi się wydaje...
5: Wiesz, jeżeli chodzi o związki, to nie jest tyle istotne, czy jest realizowany model egalitarny, czy model tradycyjny. Ważne jest, żeby model, jaki jest, był akceptowany przez obie strony. To jest istotne. I to wcale nie musi być albo tak, nie? Tam, gdzie pasuje, tak jest, nie?
0: No, tam chyba zmywaliście, ktoś zmywał gary w tle, bo słyszałem ciągle jakieś szklanki, talerze, sztućce.
5: Nie,
0: kto zmywał?
6: To spadło trochę, ale nic...
0: Czy kobieta zmywała, tak jak się godzi właśnie?
6: Nie, robimy sobie drinki i dlatego trochę hałasu było.
0: Pozwalasz kobiecie pić alkohol?
5: Wermuta, ale to nie rób mi tu jakiegoś świrowania, nie? Mamy tu poważny problem, bo wiesz, wciska się
1: Krawiec, kit, to były łańcuchy, to były łańcuchy przy stomachu.
5: Dokładnie. Wciska się kit, że jest 20% różnicy w płacy, co jest... Po pierwsze bezsensowne, po drugie niezgodne z prawdą. Wiesz, mierzy się branżę na zasadzie, a no to w branży IT jest 19% różnicy między facetami i kobietami, tak? Tylko, że nie biorą pod uwagę tego, że wśród facetów, że tam powiedzmy, mówię tak upraszczam, że 90% architektów oprogramowania to są faceci, że tam 80% full stack deweloperów to są faceci, a kobiety to są głównie rekruterki, nie? To już nie jest wyszczególnione.
1: No ale to oznacza tylko tyle, że to wymaga dalszego zbadania, tak? Dalszego zweryfikowania, bardziej precyzyjnego i dopóki to się nie stanie, to warto o tym mówić, tak? Ponieważ to w dalszym ciągu jest instytut danych z dupy, że wiesz, że właśnie z tego to wynika. To jest tylko i wyłącznie twój domysł. Nie masz na to twardych dowodów, nie masz na to badań. Trzeba je przeprowadzić.
0: Nie do końca rozumiem, czemu ludzi tak wzburza i irytuje tak często ta chęć właśnie dążenia do równouprawnienia, gadanie o tym. To chyba nie jest aż tak szkodliwe jak wiele innych zjawisk, takich jak rasizm, czy jakiś, nie wiem, czy socjalizm, czy różne inne szkodliwe rzeczy. Od tego się nikomu krzywda nie stanie, nie? Tak mi się wydaje. Nawet jeśli ta strona, która się domaga właśnie tak na siłę trochę i forsuje różne dziwne rzeczy, no to od tego nikt od tego nie dozna jakichś urazów wewnętrznych. Bardzo nikomu kości to nie połamie, nie?
1: No ale to też jest argument na zasadzie, że nie powinniśmy latać w kosmos, dopóki występuje głód na Ziemi.
5: Pomijając fakt, że takie straszne trzęsienie się nad tym rasizmem, nad tym różnicami, seksizmem i tak dalej, zaczyna już przynosić efekty odwrotne od zamierzonego. Jest coraz to większa polaryzacja, powstają jakieś ruchy typu feminizm trzeciej, czwartej fali, jak MGTOW i inne takie rzeczy i ludzie sobie skaczą do gardeł, zamiast sobie do gardeł wkładać rzeczy, nie? No, takie ten. A tutaj Wacek Wellacha dał ciekawy komentarz. Może wartałoby, żeby ktoś go tutaj na głos przeczytał. Ja, panowie, schodzę z anteny, bo nie chcę tutaj tak zdominować audycji i zapraszam innych słuchaczy do telefonowania i donatowania. Dzięki, goodbye.
0: Dzięki, trzymajcie się i pilnuj tam swojej kobiety, żeby z domu nie wychodziła. No. Komentarz od Wacka Wellachy przeczytać. Doktoranci Harvardu zbadali historię i system płac ponad 3000 kierowców Massachusetts Bay Transportation Authority organizacji zajmującej się zarządzaniem systemem transportowym aglomeracji Bostonu, tramwaje, autobusy. Jest to o tyle ciekawe środowisko, że nie ma tam miejsca na uznaniowość w wynagrodzeniach regulowanych przepisami. Wszyscy pracownicy, kobiety i mężczyźni, mają tu te same stawki godzinowe, otrzymują te same regulaminowe dodatki, awanse są oparte wyłącznie o staż pracy. A osiągane...
1: Teraz jest okej, bo trochę mi zaczęło cię przerywać i się podłączyłem.
0: Aha, to dobrze. Strasznie to długi komentarz. Te same stawki, awanse... poszczególnych pracowników. Mimo tych warunków wynagrodzenia kobiet, które wykonywały dokładnie te same zadania na tych samych stanowiskach, z tym samym stażem pracy, zarabiały 89 centów na każde 100 centów zarobione przez mężczyzn w danym tygodniu. Kobiety z najkrótszym stażem pracy zarabiały $4,600 na miesiąc, a mężczyźni z tym samym stażem $5,200. Wśród pracowników z najdłuższym stażem kobiety 6,300, a mężczyźni 7. Kobiety bardziej ceniły czas poza pracą oraz elastyczność godzin pracy. Wprawdzie decydowały się na taką samą liczbę godzin nadliczbowych, ale tylko gdy były ustalone odpowiednio wcześniej. Rzadziej decydowały się na dodatkowe godziny w ostatniej chwili. Rzadziej decydowały się pracować w weekendy, święta i na nocne zmiany, kiedy stawka godzinowa jest wyższa. Kobiety wolały nawet wybierać trasy z większą liczbą wypadków po to, by uniknąć nocnych godzin pracy na innych trasach. Tak napisał Wacek Wellacha.
1: No to jest takie, wiesz, jedno spojrzenie, tak? No bo co przedsiębiorstwo, co też epoka, tak? No taka, czy powiedzmy co dziesięciolecie, co branża, to będzie wyglądało zupełnie inaczej, bo równouprawnienie to nie jest równość, to nie jest równe traktowanie, to nie jest 50% kobiet górników w kopalniach, tak? To jest po prostu równanie szans. No i jeżeli mówimy o równouprawnieniu, nigdy nie mówimy o równym traktowaniu, bo to jest jakaś w ogóle aberracja, tak? Za każdym razem, kiedy mówimy o równouprawnieniu, to mamy dwa czynniki, które to równouprawnienie deformują. Jest to dyskryminacja i jest to uprzywilejowanie. I w momencie, kiedy taki OLX czy taki Bolt robi promocję, czy właśnie jakiś taki film, który uprzywilejowuje pewną grupę, i my, jako ta grupa, która nie dostała tego przywileju, nie otrzymujemy go, to nie znaczy, że my jesteśmy dyskryminowani. To nie znaczy, że my jesteśmy dyskryminowani, ponieważ tak samo możemy stwierdzić, że dyskryminuje nas to, że studenci mają tańsze przejazdy pociągami, albo nie wiem, tam zniżkę na kebaba, albo że ktoś, kto sobie zamówił 10 pizz, to 11 może dostać gratis, więc ten, co więcej je, to jest uprzywilejowany. To nie znaczy, że ja, który jem pizzę dużo rzadziej, jestem tutaj dyskryminowany. Dyskryminacja może wynikać z uprzywilejowania dopiero wtedy, kiedy to uprzywilejowanie jest bardzo powszechne i bardzo szerokie i jest tak naprawdę przypisane do większości. I nie wiem, choćby taki pakiet socjalny jak 500+, jest to uprzywilejowanie rodzin. Nie wiem, zniżki, jak to się nazywa, ulga podatkowa na dzieci, to jest również uprzywilejowanie rodzin dzieciatych. To mnie nie dyskryminuje.
0: No, ja zauważam na pewno, że w środowiskach konserwatywnych, a Polska jest jeszcze mocno konserwatywna, jest taki trend do tego, aby kobietę traktować z góry, przerywa się kobietom często. To wspominałem o tym wielokrotnie, o wielu różnych przykładach. No, jak oglądam sobie program jakiś publicystyczny, prowadzi go kobieta i facet. Facet strasznie wchodzi tej kobiecie, bez skojarzeń, w słowo jej wchodzi cały czas. Traktuje ją jako taką, wiesz, ozdobę trochę do programu, nie? To traktowanie kobiet przez szefów, że wiesz, klaps w tyłek, albo że jak jest jakaś sytuacja sporna, to mężczyzna czasami stawia tak sprawę, że wiesz, ja tu jestem facet, ja mam ostatnie zdanie, proszę się słuchać. Nie wiem, w Radio Maryja wystarczy sobie posłuchać bardzo wiele bardzo często spotykałem takie sytuacje, że kobieta jest tak, wiesz, strofowana przez faceta jako ta, która ma się słuchać mężczyzny, bo to jest wpisane jakoś tam w katolicyzm na pewno, w chrześcijaństwo też poniekąd. Ale ja bym się bardziej bał w ogóle od tych... Te feministki, one nie są chyba takie straszne. Ja bym się bardziej bał jakichś takich fanatyków religijnych jak Ordo Luris, to jest taka organizacja, to jest jakaś sekta w ogóle z Brazylii, która tutaj do Polski wkroczyła i zaczyna się ostro szarogęsić. Ciągają ludzi po sądach, jak ktoś, wiesz, obraża uczucia co chwilę, kogoś tam ciągają, chcą prawo zmieniać, domagają się, wyobraźcie sobie, zakazu całkowitego rozwodów, no to, że tam zakazu aborcji i zakazu eutanazji, to wiadomo, nie, no bo to środowisko katolickie, ale już chcą całkowicie życie ludziom przestawiać i zdobywają bardzo duże wpływy. Już jacyś posłowie są w ogóle, którzy należą do tego Ordo Luris, a to jest sekta, która nawet przez wielu katolików i przez kościelnych hierarchów jest uważana za coś w ogóle szkodliwego, że za pseudokatolicką organizację. I ja się dziwię, że takie gówno może się tu tak rozpanoszyć w naszym pięknym kraju. I to są niebezpieczni ludzie, fanatycy, ultrakonserwatyści jacyś fanatyczni, religijni, którzy już mają realny wpływ na polskie życie, bo oni jakieś projekty ustaw ciągle dają.
1: Mordo Juris.
0: No, Marek Juris. To takie środowiska właśnie, Marek Jurek i to są wszystko właśnie tacy ludzie. Ja się ich boję bardzo, bo to oni powoli chcą zamieniać ten kraj w jakąś kościelną dyktaturę, nie? W jakieś państwo wyznaniowe. I to jest niebezpieczne. A feministki, że one poza tym dużo dobrego też robią. Może i jest tam sporo szajbusek, może i są tam jakieś takie kobiety, które no, się nie podobają tutaj w większości z was. Pewnie, może i mi też czasami, ale to feministki walczą też o dobre rzeczy, o to, żeby nie było przemocy wobec kobiet. A co robi Ordo Luris? Walczy o to, żeby złagodzić prawo dla tych, którzy biją kobiety, że jak zlejesz kobietę pierwszy raz, to się nie liczy jako przemoc domowa, czyli chcą jakby w drugą stronę, nie? No to który lepszy? Po czyjej jesteście stronie? Tych, którzy walczą o to, żeby facet był surowo karany, jak kobiecie przyleje? Czy tych, którzy uważają, że to jest naturalne prawo mężczyzny, że czasem kobiecie trzeba, dobrze, że się ją bije, bo jej wątroba gnije i jeb ją w papę, nie? No to takich chcecie wspierać?
1: No ale to też tak trochę polaryzujesz, ponieważ w środowiskach feministycznych jest również bardzo wiele osób, które chcą sobie coś politycznie ugrać, czy chcą być tylko znane z tego, że robią, wiesz, robią dużo szumu wokół siebie, robią jakieś zbiórki, wiewiórki i wiesz, i tak naprawdę wykorzystują jakiś faktycznie istniejący problem po to, żeby go odrobinkę rozmyć i wyciągnąć sobie tutaj coś swojego. Tutaj mamy dość wielu słuchaczy, którzy przynajmniej choć trochę znają środowisko alternatywne, tak zwanej wiedzy alternatywnej, gdzie też jest bardzo wielu takich, którym może kiedyś o coś tak naprawdę chodziło, ale teraz tylko donejciki, teraz tylko zapraszamy kogo tam wiatr przyniesie i tak naprawdę nie ma już nic w nich zdążenia do prawdy, do rozgryzania właśnie jakichś takich spisków, czy to rządowych, czy to żydowskich, czy choćby, nie wiem, poszukiwania życia poza naszą planetą, a może oni już tu są nawet, żeby się zastanawiać, tylko to jest właśnie takie bicie piany i ciągle tutaj wpłacajta, tutaj ten, bo bez was to wszyscy umrzemy i to jest takie, wiesz, takie tylko i wyłącznie bicie piany. I w momencie, kiedy masz jakiś realny problem, niech to nawet będzie ten cholerny rząd światowy, tak? Jeżeli dostrzegasz, że ten rząd światowy cię uciska, że uciska cię inwigilacja i wszystko i tylko po to, żeby zrobić sobie, nabić wyświetleń, zaprosisz kogoś kompletnego idiotę, ale cholernie kontrowersyjnego, żeby właśnie mieć więcej kliknięć, wyświetleń, co się potem przełoży w jakiś sposób, bo ten 1%, nawet mniej niż 1% potem wpłaca datki, więc trzeba tutaj iść w taką masówkę. No to w pewnym momencie tak naprawdę stajesz się komentatorem rzeczywistości, no nawet nie rzeczywistości, tylko taką gadającą głową, która porusza bardzo istotne tematy, ale nie traktuje ich na tyle poważnie i ktoś kompletnie z zewnątrz nagle może stwierdzić, że wiesz, że to nie jest problem, tak? Jak właśnie choćby ta rządowa inwigilacja, bo tutaj z jednej strony mówią o inwigilacji, a potem o tym, że sieć 5G tutaj razem ze szczepionkami zmienia ludzi w cyborgi. No to jest ośmieszanie pewnego istotnego problemu, tak? Jakim może być właśnie nowoczesna technologia, która również jest używana do tego, żeby nam włazić w dupę coraz bardziej i przyglądać, identyfikować nas i żebyśmy tak naprawdę nie mieli żadnej sfery prywatności w swoim życiu. No i tak samo jest właśnie z feministkami. Jest bardzo wiele osób, które dostrzegły w tym pieniądz, które dostrzegły w tym jakiś fame, które potem, nie wiem, sobie biorą udział w wyborach. I to nie muszą być wybory od razu prezydenckie czy parlamentarne, ale zasiadają w jakichś tam radach gmin czy w sejmikach. No i wiesz, no i jest takie, wiesz, i wtedy wystawiają, taka osoba się wystawia jako ktoś, kto reprezentuje feminizm, tak się nazwie, a tak naprawdę temu feminizmowi robi bardzo dużą krzywdę i problem jest z takim zawłaszczeniem, że, no nie wiem, nie znam żadnego racjonalnego narodowca, ale znam wielu racjonalnych patriotów, tak? Gdzie jest to też przez pewne grupy zwyczajnie ośmieszone, sprowadzone do absurdu i do... No, narodowiec nam się kojarzy właśnie z taką łysą pałą, powiedzmy, ze Szczerbcem, tak? Przykładowo. Gdzie to z drugiej strony mogą być naprawdę fajne wartości, tylko że zostały nam zwyczajnie przez tych najgłośniejszych krzykaczy zawłaszczone, przez co nie traktujemy poważnie patriotyzmu, co już mi się trochę mniej podoba, tak? I będąc kobietą, no myślę, że też bym się na to wkurzał jeszcze bardziej, więc feminizm jako taki, no ciężko określać to jako taki monolit, tak, bo jest tam wiele osób, które może nie tyle chcą źle, że tam przeniknęły i chcą rozsadzić tę strukturę od środka, tylko chcą i wyłącznie, no, tylko dla nich ważniejsze jest ugrać sobie coś prywatnie dla siebie, niż żeby faktycznie w jakiś sposób zmienić ten świat.
0: No, masz rację. I to jest, to działa pewnie trochę tak. Powiedzmy, jest jakieś środowisko feministyczne,

0: spolaryzowane, tak żeby nie było takiego obowiązku, że jak wkraczasz w to środowisko feministek, to zaraz musisz być za mniejszościami seksualnymi, za prawem do aborcji koniecznie, bo to też jakoś tak się niby się wiąże, tak, już z prawami kobiet, ale czy wszystkie kobiety, które domagają się szacunku, równych praw, muszą być teraz za wolnym prawem do aborcji? Nie ma tam już miejsca na bardziej konserwatywną odnogę? Bo nie wiem, tak się aż tak dobrze się nie orientuję, ale chyba nie ma już, nie? Czyli...
1: Wiesz, bo to nie chodzi o to, że jesteś, nie wiem, feministką, lewicowcem, czy działaczem LGBT, czy gejem i musisz to wszystko przyjmować, ponieważ to nie chodzi o to, bo to nie jest supermarket, że tutaj sobie weźmiesz, a sobie tutaj wezmę słoiczek homoseksualizmu, wezmę sobie tutaj 50 gram woreczku przypraw transseksualizmu, o, antyklerykalizm, to sobie kupię tak całą butelkę antyklerykalizmu i jeszcze tutaj przed kasą widzę, no to słoik z aborcją, o, jakie fajne płody, będzie pyszny obiadek. To tak nie działa. Pod tym wszystkim stoi wolność, koncepcja wolności danej osoby i zwyczajnie pewne poglądy są kompatybilne. W momencie, jeżeli walczysz o wolność kobiet, to wtedy będziesz walczył również o wolność, nie wiem, uchodźców, tak, którzy, oczywiście tych, którzy nas nie zabijają, tylko tych, którzy są sobie... którzy chcą sobie w jakiś sposób po prostu żyć i się z nami zintegrować. Zaczynacie drażnić, że właśnie dwóch facetów nie może sobie na ławce w parku usiąść i się przytulić tak, jak to robisz ze swoją dziewczyną. Dostrzegasz pewną wizję wolności i ta koncepcja jest kompatybilna. W momencie, jeżeli rozmawiamy o aborcji, to w pewnym momencie prędzej czy później dostrzegasz, że kobieta, która zachodzi w ciążę, tak naprawdę traci prawa człowieka i staje się inkubatorem, jeżeli prawo aborcyjne jest odpowiednio zaostrzone, ponieważ ona już nie ma żadnych praw, ona nie ma nawet prawa do życia, ona może zdechnąć przy połogu, nieważne czy dziecko umrze czy nie, najważniejsze jest życie tego nienarodzonego dziecka. Nie, no to jest płód, tak? To jest w ogóle jakaś taka śmieszna nowomowa, tak? No i to jest właśnie ta koncepcja wolności i kompatybilności tych poglądów, ponieważ jeżeli jesteś za płaską ziemią, to będzie wtedy też dla ciebie kompatybilne, żeby kwestionować, nie wiem, no szczepionki, albo właśnie widzieć tutaj, że 5G zamienia nas w cyborgi. Te rzeczy są zwyczajnie ze sobą kompatybilne i dlatego idą ze sobą w parze. Nie zawsze wszystko idzie ze sobą w parze. Sam parę ładnych lat i parę ładnych książek musiałem przeczytać, żeby się przekonać do żywności i organizmów modyfikowanych genetycznie, ale jakby na to nie spojrzeć, to w dalszym ciągu jest to pewna kompatybilność, do której musiałem się zwyczajnie douczyć, doczytać. Więc nie dziwiłbym się, to nie jest tak, że jest na tobie wymuszone, na pewno nie będzie mile zauważone, że jeżeli jesteś właśnie jakimś takim, nie wiem, że jeżeli jesteś taką feministką, ale jesteś przeciwny związkom partnerskim, takim formalnym związkom partnerskim ze wspólnym rozliczaniem PIT-u, z automatycznym dziedziczeniem i dostępem do, no tak na zasadach małżeństwa, bo to przestaje tak działać, tak? Bo tutaj z jednej strony tu jesteś za wolnością, a wolność tylko dla mnie, ale dla innych takich, którzy też mają trochę przewalone, to już trochę mniej. No, mi się wydaje jednak, że dlatego te grupy aż tak bardzo się agregują między sobą, bo za tym stoi coś więcej. To nie jest tylko antyszczepionkowość, czy antysystemowość, czy antyinwigilacja. Pozdrawiam Donata, dziękuję bardzo. Zawsze byłem przeciwko inwigilacji, tylko że jako człowiek techniczny dokładnie i wiem, może nie idealnie, ale dużo o niej więcej wiem i wiem, jaki skrawek spódnicy tutaj unoszę i pokazuję i mniej więcej mam to pod kontrolą, ale tak, no, jest to dla mnie bardzo istotne.
0: No, ja na przykład się cieszę, że potrzeba nie jest takim typowym histerykiem, który tylko coś usłyszy, gdzieś przeczyta jakiegoś fake newsa i zaraz o tym będzie na przykład audycję nagrywał i przestrzegał i lamentował i trąbił, tylko raczej zbada temat dokładniej i powie nawet coś, co się w większości z was nie spodoba, nie? I to mi się podoba takie podejście. To jest chyba bardziej bliższe dobremu dziennikarstwu, nie? Niż jakieś streamy, których jest pełno na YouTubie, gdzie jest mydło i powidło i nic się nie sprawdza, nic się nie weryfikuje, tylko się ciągle ludzi straszy i nic się nie poddaje w wątpliwość, jeśli to nie jest po linii naszej. I właśnie się wtedy mieszają ze sobą rzeczy ważne i poważne z totalnymi głupotami. Raz gadamy o 5G,

0: Nie, a chwilę później o trąbach aborygenów, co obudzą śpiących rycerzy pod Giewontem, nie?
1: Wiesz, jak to mówiła Typol w Star Trek Enterprise, otwarty umysł to nie jest bezkrytyczne przejmowanie wszystkiego, co jest zgodne z twoją linią argumentacji i postrzegania świata. A wielu ludzi właśnie w ten sposób sobie podkreśla swój otwarty umysł. No też jak inni mądrzy ludzie mówią, no jak ma się zbyt otwarty umysł, to ten umysł łatwo może wyskoczyć. No ale to też czasami warto się posprzeczać, tak? Bo tam pamiętam, jak kiedyś tam, nie wiem, ze 2 miesiące temu wspomniałem w Nocnym Marku, że czytam politykę i że czytam wyborczą i mam je zaprenumerowane, ale słuchajcie, ja też oglądam Zagórskiego, czasem czytam Niezależną w sieci, w dupie i inne TVP Info. Ja chłonę wszystko jak najbardziej, jak najszerzej. Oglądam Petersona, oglądam Roberta Antona Wilsona, czasami mi się zdarza Alexa Jonesa też obejrzeć, bo to jeżeli bym się zamknął w jakiejś bańce informacyjnej, na pewno w jakiejś jestem zamknięty, no ale nie mogę zdyskwalifikować źródła tylko i wyłącznie dlatego, że ono mi nie smakuje. I to nie jest tak, że jeżeli z jakiegoś źródła informacji korzystam, co też wielokrotnie mi było zarzucane, że oj, ty w te chemtrails na przykład nie wierzysz, a gdyby wyszedł taki Barack Obama i w TVN-ie by powiedzieli, że chemtrailsy to fakt, to byś dopiero wtedy uwierzył. No nie! Nie, ponieważ autorytety to gówno. Jeżeli macie jakiekolwiek autorytety, to jesteście w pewien sposób wadliwi, ponieważ każdy człowiek jest wadliwy i mając autorytet, przejmujecie wady swojego autorytetu.
0: Autorytety, opieranie się na autorytetach to trochę taka droga na skróty jest zawsze, nie? Mamy gotowe wypowiedzi, gotową ideologię, no bo to wtedy jest dla nas czasami ideologia, bo nie do końca sprawdzamy, weryfikujemy, czy ktoś ma rację, czy nie, tylko bierzemy za dobrą monetę jego dogmat, nie? No to trochę słabo. A jak wam się podobają zideologizowane media, no to zawsze TVP macie, tam jest po jednej linii, nieprawomyślnych się wywala po prostu, albo się odwołuje jakieś show, bo się okazało, że jakaś pani grała w Klątwie, to jej tu nie pokażemy. I słuchacie sobie tylko samych prawicowców, jakichś tam Ziemkiewiczów i tak dalej, czy Pospieszalskich, i się czujecie dobrze wtedy, nie? Bo oni mówią to, co chcecie usłyszeć. No i już, i nie ma żadnej debaty, nie ma żadnej konfrontacji, tylko jest mizianie się pytką po szyjce cały czas. Najgorsze, co może być, jak dla mnie. A ja też się staram tak różne źródła, od Michnika do Rydzyka, jak to mawiał jeden popularny nadający. No, posłucham sobie i Jędraszewskiego księdza i Dawkinsa, no czasami, no to... Trzeba sobie czasem też odświeżyć głowę i nawet posłuchać tej drugiej strony tak dla takiego orzeźwienia, nie? Bo takie zamykanie się w jednym cały czas i słuchanie tego samego klepania w tą samą mańkę, no to może nas w końcu jakoś zubożyć intelektualnie. A słyszałeś potrzeba o Katofliksie? To naprawdę tak się nazywa.
1: Tak, otworzyłem sobie nawet go dzisiaj. Chciałem się zarejestrować, bo myślałem, że to będzie jakiś taki Netflix, że będzie 14 dni za darmo, a gówno, to jest VOD zwykłe, każdy film 10 zł wypożyczenie.
0: Dokładnie, od razu zwróciłem uwagę na różnicę w cenie. Netflixa mamy za ile? Za 3 dychy na miesiąc i oglądamy do woli, co chcemy, a tu 10 zł za film. No nieźle sobie liczą, ale chrześcijaństwo to zawsze był dobry biznes w zasadzie. Tak we współczesności też, no, sprawdzałem sobie kiedyś, jakie były najbardziej kasowe filmy wszechczasów i tam bardzo dużo takich chrześcijańskich, typu tam Przygody Mojżesza, Święty Józef, jakieś takie, Maria Magdalena.
1: To jest materiał na platformówkę, kurde, na NES-a.
0: No, chcieli, ale to znowu jakoś tak uderzyło mnie to, że twórcy tego Katofliksa, nazywanego Kartofliksem przez złośliwych. Twórcy tego Kartofliksa od razu musieli zerżnąć jakby tak nazwę w stylu, że bierzemy to, przerabiamy, że nie, Netoflix, tylko Kato nasze tu. Tak jakby zero inwencji jak zwykle, nie? Następna rzecz, no to ta cena faktycznie, no drogo sobie liczą, dyszkę za filmik.
1: Jest ten, kategoria darmowe.
0: Zawsze tak.
1: Biblio Ojczyzno Moja Zwiastun. Wywiad z księdzem Michałem Janochą. Making of Become Great Before God. pracę podczas zdjęć kręcenia filmu i wprowadzenia do nowej jakości życia. Czyli też taki behind the scenes.
0: Jakby ktoś się jeszcze nie domyślił, no to jest oczywiście platforma, która ma dawać możliwość oglądania filmów katolickich, bo oni się reklamują, że to jest dla osób wierzących, ale to tak jak z nauką wiary w polskich szkołach. Uczysz się tylko jednej wiary, tej jedynej słusznej i obowiązującej i państwowej w zasadzie. No więc to jest na tej samej zasadzie, że ta, no nie zobaczycie nic o protestantach, nawet o innych odłamach chrześcijaństwa niż katolicyzm. Bo robi to, studio Katolik. No to już nazwa mówi sama za siebie, nie?
1: No w końcu to jest Katoflix, a nie Christflix.
0: No w sumie tak.
1: Tylko, że wiesz, tylko problem jest, ja wiem czemu te filmy są takie drogie, są nawet droższe niż w takich cywilnych ofertach VOD, które macie u swoich providerów sieci telewizyjnej, dlatego, że oni już zbierają na pozew od Netflixa za podpierdolenie nazwy. A jest przecież tyle różnych pięknych, jest HBO Go, więc może by zrobić takie Jezus Chrystus Go to Emmaus, czy coś takiego. Albo jest taka w Polsce za bardzo nie występuje, jest amerykańska platforma Hulu się nazywa, ma mnóstwo fajnych seriali i po polsku to by się mogło nazywać Katulu.
0: Katulu. Jesteś katulikiem? Wyznajesz wielkiego Ktulu?
1: Katulu wtagnę.
0: No, ale nie wiem, jakiś Jezus Vision mogliby nazwać tak bardziej uniwersalnie. Jesus Go właśnie, no. Kato Go. Macie jakieś propozycje nazw bardziej takich kreatywnych, oryginalnych?
1: A może Katol Hub od Pornhuba z takimi krótkimi scenami, taka wiesz, szybko odmówiona dziesiątka różańca.
0: No, czekamy na wasze propozycje, jak byście nazwali, bo to nie jest tak prosto wymyślić. Ja na przykład dla kolegi teraz staram się wymyślić nazwę dla jego serwisu i sprawdzam domeny oczywiście od razu, czy są wolne. Jest taka konkurencja, powiem tylko, że branża związana z żywnością i tutaj to jest w ogóle coś wymyślić, coś czego nie ma. Już wpisywałem jakieś nawet Food 44, takie bzdury i wszystko zajęte, nawet takie nazwy. W ogóle znaleźć coś krótkiego, to dzisiaj jest naprawdę wielki problem. Już nie tylko znaleźć coś, tylko coś krótkiego. Już same długie tylko zostały te domeny, wszystko pozajmowane. Nawet już takie jakieś nazwy własne wymyślam. Jedzeniopol zaproponował Zenon. Jedzeniopol. No właśnie, ma się nie kojarzyć obiadek. Nie, no to ma się z Polską nie kojarzyć, ma być międzynarodowe, uniwersalne, bo będzie w różnych językach. No i to domeny PL-ki jeszcze są często wolne, jak wymyślam nawet jakieś nazwy własne, ale już wymyślam nawet jakieś pokręcone nazwy własne, nic nieznaczące i wszystko pozajmowane po prostu. Jak krótkie, to zajęte.
1: Ermagerd Hood Food.
0: Etam do nas się przyłączył, witamy.
2: A, bo ty handlujesz domenami, rozgryzłem cię teraz.
0: Nie, czemu?
2: Nazwy, no tak, no wiesz, ja też czasami sobie potrafię tak posiedzieć, jak znajdę jakąś fajną końcówkę domeny i sobie poszukać. Na przykład kiedyś byłem właścicielem takiej domeny, za którą, to dzisiaj żałuję, że nie wziąłem kasy, bo w końcu sam z niej zrezygnowałem. Jakiś gość z Australii napisał do mnie, przynajmniej tak sądziłem, po adresie, który do mnie przyszedł i zaproponował 50 tysięcy złotych. Wiesz, że nie wziąłem? 50 patoli za domenę.
1: I dlatego jesteś biedny.
2: No nie dlatego jestem biedny. Biedny to jestem z powodu, że tak powiem, Womanreich, a natomiast tej feminy, jak to się mówi, nie chcę mówić wprost, ale wiecie, o co mi chodzi. Natomiast no, zrobiłem głupotę, bo po paru latach trzymania tej domeny, na której zresztą planowałem zrobić bardzo fajny projekt, o którym może kiedyś opowiadam, dlatego nie będę teraz spalał tematu, po prostu zwyczajnie z niego zrezygnowałem. Stwierdziłem, że te 61, chyba 50, które płaciłem rocznie za pustą domenę przez kilkanaście lat, to jest po prostu bez sens. No i w końcu odpuściłem. Natomiast co do telewizji kościelnej, takiej pay-per-view, to ja bym to nazwał po prostu taca TV. I wtedy by była sprawa jasna, tak, że trzeba coś rzucić na tą tacę, żeby się coś wyświetliło. Swoją drogą, teraz to już nie jest takie popularne, a powinno być, bo dzisiaj już w kościołach, jak no, wy nie bywacie w kościołach, ale powiedzmy, jak byście bywali, to
1: ja
2: byście
1: byłem ostatnio.
2: No?
1: No, mów, mów.
2: To były kiedyś takie projektory, wiecie, tak zwane projektory śpiewniki. To były epidiaskopy, które rzucały slajdy na taki ekran z tylną projekcją najczęściej. I tam były treści piosenek religijnych, które takie były mniej popularne i po prostu ludzie sobie je śpiewali, czytając z ekranu. Teraz są projektory. Takie porządne, elektroniczne projektory. No i kiedyś w kinie chciałem powiedzieć, w kościele, wyświetlane były filmy katolickie bardzo często. Po prostu rozwijał się taki wielki ekran i można było sobie oglądać. No i właśnie dzisiaj uważam, że mając taką technologię, cyfrowe projektory, no można byłoby wykorzystać te święte miejsca również do wyświetlania bardzo fajnych, jakichś pouczających opowieści biblijnych. Tudzież na przykład wyprodukowanych przez lokalnych takich youtuberów katolickich, którzy by tam mogli swoje prace prezentować.
1: No, nowy trend na polskim YouTubie. Kato streamy.
2: Kato, no tak, ja sobie obiecałem, że w tym roku wyprodukuję na święta Wielkiej Nocy w niebo wstąpienia pańskiego dla swoich klientów takie katolickie, że tak powiem, produkcje, że będą elementy religijne. Znaczy jakiś Jezus unoszący się w powietrzu, czy właśnie jakieś, nie zajączki w każdym razie i nie króliczki, nie kurczaczki, no, żeby było coś innego i nie jajka absolutnie malowane. Także zobaczę, co z tego wyniknie. No ale coś tak teraz mam takie przeczucie, że jesteś, krawiec, dzisiaj pink. To znaczy, że coś ci się udało. Jakiś klient zapłacił albo coś. Mam rację?
0: Niekoniecznie, ale no, nie wiem dokładnie, co masz na myśli, że jestem, nie wiem, bardziej optymistyczny, czy co?
2: Nie, no bo ja jestem dzisiaj pąk, bo mi dzisiaj klient, sobie wyobraź, za 4 dni mojej ciężkiej pracy, po 2 godziny wieczorem, miałem 2 patole do odebrania i mi nie zapłacił. Także jestem dzisiaj pąk. Także ty musisz być pink, żeby była równowaga.
0: Aha, w ten sposób. Ale co, już w ogóle ci nie zapłaci?
2: No już w ogóle mi nie zapłaci. Znaczy ja już tak mu powiedziałem, on mnie wkurzył trochę strasznie. Ja wam opowiem w ogóle tą historię, bo to jest bardzo ciekawe. Już jest to klient, którego znam jeszcze na studiach byłem, 23 lata, albo i 5. I właściwie to co roku, co pół roku, tam w różnych interwałach miałem od niego stałe zlecenia. I on doskonale wiedział, kiedy mi zlecał tą, że tak powiem, pracę, nad którą teraz pracowałem, no prawie cały tydzień roboczy. No dobre 8 godzin w sumie poświęciłem na to. To zlecał mi to, wiedząc, że ja wystawiam obecnie co najwyżej umowę o dzieło, bo nie mam innej możliwości. No i chyba po prostu się wycwanił, bo chciał być może trochę darmochy. No i po prostu dzisiaj zażądał ode mnie faktury. A ja faktury wystawić nie mogę, bo musiałbym specjalnie firmę założyć. Umowa zlecenie, proszę bardzo, umowa o dzieło, proszę bardzo. Tym bardziej, że było to typowe dzieło. Natomiast on się jakoś odwinął, że no wie pan tutaj coś tego, nagle na pan przeszedł i ten tutaj kurczę nie mogę, bo teraz takie czasy, że to tak się niefajnie te umowy o dzieło wystawiać i w ogóle nie skumałem o co chodzi, ale moje przeczucie było takie, że po prostu chcę, albo się czuję już mną zmęczony po tylu latach, chociaż nie sądzę, bo jego dział marketingu, bo to nie taka mała firma, bardzo był zadowolony z prac, które zrobiłem. Krawiec by skrytykował to na 100%, ale dziewczyny w marketingu były bardzo zadowolone. Wszystko dałem, najlepsze jest, że wszystko już na płytkach poszło, na pendrive'ach poszło wszystko.
0: I co dalej?
2: No i gościu po prostu tak się wyłudzał. No, znaczy, wiedząc o tym, że nie mogę wystawić faktury za tą pracę, po prostu powiedział, że no, pogadamy o płatności, jak pan będzie mógł fakturę wystawić. No, przecież nie założę specjalnie firmy po to, żeby dostać 2000 zł, bo jest to bez sensu, prawda?
0: No, shit happens, no. Bywa i tak.
2: No, tym bardziej chciałem to zrobić uczciwie, bo chciałem normalnie umowę o dzieło z 50% kosztem uzyskania przychodów i sprawa byłaby bardzo prosta, nie? No, ale w każdym razie, no mówię, życzę w takim razie smacznego. Niech pan sobie tam weźmie, wykorzysta i tyle, no bo ja nie lubię, żeby się rzeczy marnowały. Nie jestem taki, żeby nie dać, jak to mówią, sam pies kości nie zje, a drugiemu nie da. Tyle lat współpracy, to także podarowałem mu to, uznałem, że tak powiem, że no, tym razem się nie poszczęściło. Czasami takie sytuacje bywają, jak wiesz, krawiec, no ale jednak, kurde, dwa patole to sporo, nie? Jak na takie nasze możliwości.
1: A czemu ty się dajesz tak dymać? Wykonałeś pracę jeszcze, kurde, z pocałowaniem oddałeś, jesteś niewolnikiem, no. Zrobiłeś za nic, wydałeś mu to. Jeżeli nie jesteś pewien swojego kontrahenta, no to spisujesz jakikolwiek protokół, jakieś warunki oddania projektu, jakąś konkretną procedurę, umawiasz się, jaka to będzie forma, a nie tak wszystko na gębę, a potem, ty słuchaj, ty... Idę o zakład, że ten koleś, który cię wydymał, już w samym momencie zlecenia ci projektu stwierdził, że a, tutaj jest taki frajer, to ja go sobie wydymam na 2000.
2: No wiesz, powiem tak, znamy się 23 lata, to jak ja bym ciebie znał 23 lata, to ja bym ci zrobił grafikę do każdego interfejsu graficznego, nawet teraz bym ci zrobił. Znaczy ja bym tobie zrobił za darmo, to jest inna sprawa. Od razu bym ci powiedział, że za darmo, ale...
1: Więcej bym nie zapłacił na pewno.
2: Nie, no wiesz, zrobiłoby ci się mnie szkoda i byś coś zapłacił. Byś się jakąś tam sprzedał najwyżej lampę od tego swojego samochodu czy lusterko i byś miał kasę dla mnie, nie? Ale ja już tak wyczuwam, że ty jesteś uczciwy chłop, ale no po prostu, no czasami nie warto, wiesz, ja już tyle lat ja takie zlecenia robię, a to właściwie pierwszej połowy lat 90. i takich sytuacji zdarzyło mi się może z 6, może z 5, a może z 3. Raz mi się zdarzyła taka, że miałem ochotę facetowi przyłożyć, bo był po prostu bezczelny w tym, co zrobił. Powstrzymałem się wtedy, ale wtedy nie ważyłem jeszcze tyle kilogramów, co teraz. A co do kilogramów właśnie, jakbyś podszedł do takiej sytuacji, potrzeba, gdyby nas jako takich, no, panów przy kości liczono za samolot na przykład za półtora siedzenia. Bo jednak tutaj nie byłoby dyskryminacji, gdyby od kilograma pasażera było liczone za bilet. Co ty?
1: Myślę, żebym się trochę przyczepił, bo to powinno być jakoś pierwotnie zregulaminowane. Ja, z jednej strony jak najbardziej się zgodzę, bo kiedyś miałem wątpliwą przyjemność podróżować autokarem 300-400 kilometrów właśnie koło takiego człowieka, że zajmował półtora fotela, jakieś tak 160 kilo żywego tłuszczu spokojnie. No i to nie było specjalnie komfortowe, tak? Natomiast no wiadomo, że kilogramy się przekładają na zużycie paliwa, no ale jeżeli się mieścisz na swoim fotelu, no to nie widzę powodu do tego, żeby mnie tutaj z czegoś więcej rozliczać. A jeżeli faktycznie byśmy się rozliczali, no to po pierwsze, albo jakiś taki odgórny limit, że powyżej, nie wiem, tam 140 kg dajmy na to, bo chyba tyle trzeba mieć co najmniej, żeby się z fotela wylewać, no to robimy takie naliczanie kilogramowe, albo uczciwie, każdy wchodzi na wagę przed wejściem na pokład, no i tutaj ktoś waży 50 kg, to zapłaci połowę tego ceny biletu, no powiedzmy tam, dobra, wiadomo, tam są inne koszty, ale tam zapłaci o tam 20% mniej niż ten, który waży 100 kg. To wtedy by było faktycznie uczciwe. Naliczanie kilogramowe. Zobaczycie, jak był trend naliczania sekundowego w telekomach, tak będzie naliczanie kilogramowe w samolotach.
2: No w Szczecinie jest czasowe na przykład za bilety tramwajowe. Oczywiście one są w różnych kategoriach, tak? Znaczy są skategoryzowane tam 20 minut, 10 minut, czy 15, już nie pamiętam, godzina, dwie godziny, bo tam się co do minuty nie da, nie? Natomiast z tymi samolotami ja mam pewną wątpliwość, czy to by się przyjęło, znaczy ja bym był za tym, tak? Bo generalnie jak coś leci, no to wiadomo, że tutaj ta waga jest bardziej istotna niż w przypadku jak coś jedzie.
1: Już myślałem, no, chociaż... że powiesz, że jak już leci, to przecież leci, to możesz wejść do samolotu bez biletu.
2: Nie. Tutaj akurat się nie da do końca tak, chociaż jest sposób na to, żeby polecieć za darmo, ale kiedyś wam to opowiem. To jest troszeczkę bardziej skomplikowane i nie chcę tego teraz spalać. Mhm. Natomiast tutaj myślę, że w przypadku takiego ważenia pasażera, to znowu feministki by się rzuciły wspomniane, bo grube baby na pewno by się kłóciły, że tyle nie ważą, nie? Także tutaj widzę tutaj, bo to jest taka kobieca próżność, nie? No to jest niemożliwe. 115, nie? Czy coś takiego sobie wyobrażasz?
1: No ale czemu to od razu do feminizmu przypilasz? Przecież raczej problem większej wagi jest związany z mężczyznami. Mężczyźni ważą więcej niż kobiety.
2: No tak, no i tutaj by była kolejna rzecz właśnie, mogłyby powstać ruchy szowinistyczne, które by głosowały za tym, że po prostu jest to pewna dyskryminacja mężczyzn, bo my z natury nawet szkielet mamy cięższy od kobiecego, więc facet podobnych gabarytów waży zazwyczaj więcej niż kobieta. Nie?
0: Także tutaj można... Dobra, powiem, panowie, był znowu...
2: Ale ja jeszcze mam bardzo ważną jeszcze jedną informację.
0: Ale to szybciutko poproszę, bo chcieliśmy jeszcze o TVP pogadać, a pół godziny audycji zostało, więc...
2: Wyobraźcie sobie taką sytuację. Wiecie, że dzisiaj w nocy zamykają granice polskie, nie? To nawet chyba dzisiaj po południu ogłoszono.
1: Dzisiaj o 15 się pojawiły na granicy czeskiej i niemieckiej kontrole, ale zamknięcia granic jeszcze nie ma.
2: Dzisiaj była bardzo ciekawa rzecz w szkole mojej córy. Otóż przyjechał autokar pełen niemieckich, włoskich i jeszcze chyba jakichś hiszpańskich dzieci, czy młodzieży, krótko mówiąc, około 18 lat w ramach jakiejś wymiany. o czym nie zostali w ogóle poinformowani rodzice. No i jest mała afera, którą oczywiście wytoczyłem muła, bo mi się to strasznie nie spodobało. Skoro tyle trąbią w tych telewizorniach o różnych spędach i w ogóle, żeby to wszystko poograniczać, to nagle przyjeżdża sobie grupa autokarów, zupełnie przypadkowych, zupełnie niesprawdzonych ludzi do szkoły. No i na przykład ja swojej córki już nie poślę w tej chwili do szkoły przez najbliższy czas. Natomiast sprawa będzie dosyć poważna, bo zgłosiłem sprawę do sanepidu, ponieważ uważam, że powinniśmy jako rodzice być o tym poinformowani, skoro taka epidemia panuje, tak, przynajmniej medialna, nie? Na ten temat. Jestem troszeczkę tym zniesmaczony, bo jaką rzecz głupotą jest po prostu w tej sytuacji, tym bardziej, że chodzi akurat w tym przypadku o trzy państwa, które są według wykresów, które są w internecie, są najbardziej w Europie skażone tym całym koronawirusem. Nie lubię tej nazwy strasznie, nie wiem dlaczego. W każdym razie, no, tak jest ciekawie z tym, jak to wszystko pójdzie dalej. I pewnie nie omieszkam jutro lub pojutrze wejść na antenę i trochę wam na ten temat więcej pogadać, bo sytuacja zapowiada się całkiem ciekawie. Już miałem tutaj newsa od pani, która z tą kontakt, że tak powiem, nawiązałem z sanepidu, że się tym zajmą, bo był podobno prikaz wydany, żeby takich wycieczek tutaj nie przyjmować, szczególnie, że młodzież owa ma być przez tydzień i pomieszkiwać ma u rodzin dzieciaków. Więc jeśli jedno z nich jest chociażby nosicielem, nie mówię już, że choruje, ale jest nosicielem wirusa, bo ten wirus przez 2 tygodnie aż wegetuje sobie w naszym organizmie, zanim się wykluje, no to może być niezły pasztet z tego wszystkiego, nie?
3: Oj, ty Janie Etamie, do urzędów wielu donosicielu.
2: No. No nie jestem z tego dumny, mówiąc szczerze, ale powiem tak, po rozmowie dzisiaj z ludźmi, a właściwie po próbach rozmowy z ludźmi w szkole decyzyjnymi, stwierdzam po prostu, matko, jaka ciemnota jest w tym kraju. Ja już nie mówię o tym, że oczywiście to nie jest żadna epidemia, że to jest jakiś margines, że jest mały rachunek prawdopodobieństwa i tak dalej. Ale skoro robi się taką nagonkę na to i takie sprawdzanie wszystkiego i w ogóle odwoływanie i co tylko, i zamykanie granic, to kurczę, no jednak wypadałoby tych rodziców poinformować o tym, że jest taka sytuacja. Niech by oni zdecydowali, czy w tej sytuacji, skoro oni biegali przez cały dzień po szkole, jeszcze przez tydzień będą biegać. Jak mówię, z Włoch, z Niemiec i z Francji, czyli Holandia chyba tam też byłaby, Belgia z tego pamiętam. No to, kurczę, należałoby jednak właścicieli tych dzieci, czyli rodziców, czy raczej, jak to się mówi prawidłowo teraz, nie jest rodzic, tylko opiekun prawny, o, jakoś poinformować, żeby chociaż wiedzieli, tak, żeby mieli jakąś wiedzę na ten temat. A druga sprawa, to dowiedziałem się, że sanepid wydał właśnie zakaz na takie wycieczki i to troszeczkę niefajnie, po prostu się czuję, nie? No cóż, zobaczymy. Mam nadzieję, że statystyka tutaj zadziała i nie będzie żadnego przypadku. No ale na wszelki wypadek nagrałem te rozmowy i gdyby taki przypadek się zdarzył, to ja ostrzegałem dzisiaj i będzie to powód do pozwów w tym kierunku zaniedbań, że tak powiem.
0: Już donosik do płoku, a tu...
2: No. Nie, no ale wiesz, można na tym zarobić. Nie? No słuchaj, stary, w Stanach się dostaje 40 tysięcy za poparzenie kawą w McDonaldzie. To dlaczego dolarów oczywiście? No moja ciotka dostała tyle po sądach, jak się pociągała za potrącenie na pasach przez półciężarówkę, to kurczę, dlaczego nie wykorzystać, żeby się wzbogacić trochę na tej całej sytuacji. No nic, mam nadzieję, że wszyscy będą zdrowi, że koronawirus minie, chociaż jakoś tak moje obserwacje mapy z ostatni czas, a jest taka mapka udostępniona, wskazują na to, że oni tego nie opanują. No ale zobaczymy. Obym się mylił. Dobra, zwalniam antenę i jedziecie z czym? Z wiadomościami, tak? Nie, z TVP. Pa, pa.
0: Tak. No, trzymaj się, hej.
3: Ja to kiedyś muszę przeprowadzić eksperyment radiowy i kiedy Etam zadzwoni, pójdę w stawie rosół i zobaczę, czy mi się uda ugotować rosół od zera do gotowego rosołu, tak żeby Etam się wygadał.
0: No, ziemniaczki się gotują 20 minut około, można by się wyrobić nawet.
3: Na razie sobie odgrzałem pomidorówkę, także jest dobrze i zdążyłem ją zjeść.
0: A tosty to w ogóle się 5 minut robią, to bym, jakbym się uparł, to bym zrobił i tosty, i ziemniaki ugotował. No, a przechodząc do tematu TVP, no to jak ostatnio się dowiedzieliśmy, no los Jacka Kurskiego jako prezesa TVP stał przez jakiś czas na włosku, no i w końcu i poleciał. i krzyknęli mu pa Jacek, no. I nie ma już Jacka, odwołany. Moim zdaniem to była kolejna taka bardzo sprytna gra PiS-u. Chcieli pokazać, jaki to Duda jest niezależny, jak on to potrafi pięścią w stół walnąć, no bo prezydent Duda się domagał rezygnacji tego Jacka Kurskiego i uzależniał od tego to, że nie zawetuje tej ustawy przyznającej TVP 2 miliardy, a skończyło się na tym, że TVP dostanie 10 miliardów, bo podpisali tak. umowę na 5 lat, znaczy, bo prezydent podpisał projekt takiej ustawy, że ma zagwarantowane przez następne 5 lat, że nie będzie to mniejsza kwota niż 2 miliardy, ale to może i większa. No, to jest... Jurek Owsiak przez cały okres zbierania kasy przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy zebrał małą cząstkę tego, co dostaje TVPiS na propagandę swoją, a zakupiono za to całą masę sprzętu. Wyposażono, kurczę, szpitale w całym kraju w fajny sprzęt. Dużo dobrego. No a tu mamy pieniądze na propagandę. Ja chciałbym się pokusić o ocenę właśnie rządów Jacka Kurskiego w TVP, jaką on stworzył telewizję, no bo nie da się ukryć, że on ją trochę zreformował, nie? No trochę, nawet bardzo.
3: Wniósł ją na nowe standardy wyżyny dziennikarstwa, którego naprawdę nigdzie indziej nie można znaleźć. Natomiast tutaj pan prezydent Andrzej Duda faktycznie postawił bardzo taki jasny komunikat i taki bardzo twardy, aż można się zaskoczyć, bo wszyscy żądali od niego, żeby zawetował tę ustawę, a on ją podpisał. Widzisz, jaki twardziel?
0: No, tutaj gra się toczy o dużą stawkę, bo TVP jest to tuba PiS-u i jest tak, że Polacy lubią to, co już znają. Często oglądają to, do czego są przyzwyczajeni. No, TVP jest mocne. Za Kurskiego nie da się ukryć, że jeszcze się wzmocniło to TVP. No, przyczyniły się do tego bardzo duże środki wyciągane z różnych spółek Skarbu Państwa. Przyczyniło się do tego też, że Jacek Kurski ciekawą strategię ogólnie zrobił, bo on zrobił tą telewizję tak dla 50+, nie? Taki target. No raczej tak dla 50+, dla seniorów. Dużo takich programów zrobił. Jest na przykład Sanatorium Miłości. To jest taki Big Brother z seniorami w roli głównej. Dla seniorów, z seniorami.
3: Ja pamiętam, usłyszałem o tym programie, kiedy się okazało, że ktoś pomiędzy nagraniem odcinka a wyemitowaniem zmarł i tam trzeba było z rodziną załatwić, żeby pozwolili na emisję.
0: Przepraszam, że się śmieję. No ale ci seniorzy, oni myślę, że ciepło to przyjęli i poczuli, że w końcu coś dla nich ktoś zrobił, nie? Więc tu zapunktował. Zapunktował sobie przez to, że promował Disco Polo. Kurski też lubił na pewno siebie bardzo pokazywać i występować w roli takiego celebryty. No przecież co jakaś gala Disco Polo, co jakieś większe wydarzenie, co jakieś nowości, to on ciągle ten jego głupi ryj z tym uśmieszkiem musimy oglądać, nie? On wychodzi w jakimś kapeluszu, na gitarze gra. No taki prezes wszędobylski, że zawsze on musi być na afiszu. I zrobił trochę telewizję pod siebie, no na zasadzie, że ja lubię Disco Polo, to będzie Disco Polo. Ja jestem taki bogoojczyźniany, no to będą programy bogoojczyźniane. Sprawdzałem sobie dzisiaj ramówkę TVP, no i jakiś Voice Senior też, czyli takie, no rozumiem, że seniorzy śpiewają, tak? Jakieś takie seriale Leśniczówka, przeczytałem sobie tutaj opis. Dziadek Antoni zostawia swojej rodzinie w spadku leśniczówkę. Bliscy dziadka Antoniego tam z czasem odkrywają tajemnicę dziadka, nie? Czyli znowu tutaj dziadek.
3: Jestem ciekaw, co to za tajemnicy. A tutaj różaniec poświęcony przez Jana Pawła II podczas jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Ale sekret i kurde tutaj i cała historia. Pewnie takie to tajemnice były. Bo w normalnym to by było coś kontrowersyjnego, że tam, nie wiem, był pedofilem albo że trzymał jakieś tam, gwałcił świnie czy coś takiego, nie? Odkrywanie tajemnic. No tak to wygląda w takich normalnych zachodnich produkcjach, tak? A tutaj to pewnie coś takiego, aż nie wiem, leśniczówka, to zobaczę zaraz, co to za sekrety.
0: Dużo jest takich produkcji, wszystkie produkcje są właściwie mocno familijne i takie właśnie boże, familijne, bogoojczyźniane, albo o wojnie, o historii, jakieś tam prawda historyczna. Albo no tutaj jakiś serial Archiwista. Znowu, emerytowany pracownik policyjnego archiwum Henryk Mikos za punkt honoru postawił sobie, panie, prawda, tutaj rozwiązanie umorzonych przed laty spraw. No znowu takie pisowskie, nie? Tu archiwa, jakieś dawne sprawy, on będzie odkrywał i łapał tych wszystkich, co się tam nakradli, to lewactwo.
3: Dobra, mam opis losowego odcinka leśniczówki. W las poście, czyli taki impost leśny, Aniela próbuje przenieść paczkę, która pod jej opieką zostawiła Gromniakowa. Źle zapakowane pudło się otwiera i rzeźba wysuwa się na podłogę. W tym momencie w drzwiach las postu staje Gałek. Wkrótce mężczyzna spotyka Kurka i oskarża go o kradzież rzeźb, czyli jednak wątek kryminalny. Tymczasem w las poście zjawia się Gromniakowa, zdradza Anieli, że właścicielka galerii zgodziła się zwrócić rzeźby, ale odda je tylko do rąk własnych twórcy. Marcin idzie do księdza. Okej, wątek.
0: Ale ty to, przepraszam, ty to wymyślasz sam, czy to naprawdę się
3: nie,
0: dzieje?
3: Nie, ja to czytam teraz z portalu Świat Seriali interia.pl. Krzysztof i Robert kończą pracę nad survivalowym projektem przygotowanym dla Warringtona. Wow. Nagle w gabinecie zjawia się sekretarka i oświadcza, że mecenas Grzymkowski próbuje pilnie skontaktować się z synem. Robert dostaje od Konrada bardzo zwięzłą ocenę ich pomysłu. Lesiński nie wyobraża sobie, Lesiński tam, taki wiesz, taki herszt lasu, by w jego leśnictwie można było zorganizować obóz survivalowy. Magda wybiega z przychodni, by odwiedzić Helenę, dogania ją Czesława i przestrzega, by nie angażowała się zbyt mocno w udawanie narzeczonej Jacka. No to już takie ostre sekrety. W ośrodku młoda Ździebułkowska spotyka Mądrasiuka i razem wchodzą do pokoju jego matki. Reakcja Heleny na ich odwiedziny jest zaskakująca. Do księdza, zmieniającego kwiaty przy kapliczce, podchodzi Sołtys.
0: Znowu ksiądz, sołtys. Ksiądz pewnie taki równiacha, nie? Że tam wszyscy go lubią, fajny, dowcipny i tam szczęść Boże, na gitarze gdzieś tam na drzewie z dziećmi gra pewnie takie klimaty. No nie wiem, no jak ktoś lubi takie klimaty, to będzie w pyte zadowolony z ramówki TVP, bo tam same takie, jak jest jakaś sztuka, no to jakieś sprawy takie właśnie, albo wojna, albo historia, żołnierze wyklęci, a jak się okaże, że jakaś aktorka w sztuce, która jest zaplanowana, grała w jakimś niebożym przedstawieniu typu klątwa, to usuwamy, nie? I dajemy tam jakąś zaślepkę, nie wiem, tam Pospieszalskiego dajemy, nie? Żeby tam, i ksiądz zaproszony, ekspert od wszystkiego, oczywiście, tam... No i tam, czy tarot to zagrożenie duchowe, czy można go z różańcem porównywać? Takie tematy macie, nie, w TVP. Widzę jakieś inne programy, Wielkie Nieba, Tajemnice Mnichów, im padło na mózg po prostu. No to nawet jakiś taki fanatyczny katol, no nie będzie tak wszystkiego robił na tą mańkę, bo wie, że zniechęci, nie? No chyba, że jest przygłupem, to wtedy będzie wszystko tak robił, że księża mają być, Biblia, różańce, Pospieszalski. No to jest jakiś brak instynktu samozachowawczego. No i to się zemściło, bo dzisiaj wszyscy gardzą TVP. Już nie tyle, no bo to, że uznają tą telewizję za totalnie jednostronną i propagandową, gorszą niż za PRL-u, no to już to wszyscy wiemy, nie? Ale teraz jeszcze trzeba zrobić takie przeświadczenie, że to jest taka kopia telewizji Trwam i żeby już to oglądały tylko starsze panie chodzące do kościoła, ale jakoś to się kręci. Okazuje się, że Polacy jednak oglądają to TVP. Kurski tam bryluje na Twitterze, cały czas wskaźniki oglądalności pokazuje, które pewnie są niezłe. Jestem w stanie w to uwierzyć, że w tym przypadku nie kłamie, nie ściemnia. No też trzeba by zobaczyć, kto te badania robi, może to też jakaś tam, nie wiem, to znaczy, dostali nie, ze spółek Skarbu Państwa 2 miliony na badania, na przykład jaka jest telewizja najlepsza i dlaczego akurat TVP.
1: Tutaj jeżeli chodzi o jakieś takie topowe punkty, to jako insider związany z tematem zawodowo, to mogę potwierdzić, że tak to faktycznie wygląda, że ten Sylwester z dwójką był zajebiście popularny, że powiedzmy, kiedy TVP Info mówi, że mu rośnie, to mu faktycznie rośnie. Dane, jeżeli chodzi o wieczór wyborczy, również były całkiem sensowne, więc tutaj akurat bym nie wietrzył, no bo widziałem surowe dane, powiedzmy, z tego małego wycinka tortu, do którego mam dostęp, co może mnie trochę zaskoczyło, może też nie do końca, ale tak mówisz, że właśnie robią z tego telewizję Trwam, no to jest zupełnie inaczej. Zauważ, że cała ekipa, przynajmniej jeżeli chodzi o TVP Info, bo tutaj żadnych innych konszachtów zawodowych związanych z produkcją filmów czy seriali przez TVP, one mnie kompletnie nie interesują i nie są w mojej bańce informacyjnej, więc nie wiem, jak to wygląda, ale zauważ, że jeżeli sobie obejrzysz wydanie główne wiadomości, tam się zawsze pokazuje nazwisko reportera, który to robił, czy tam nawet operatora i tak dalej, tak? I wpiszesz sobie to nazwisko w Google, to on ukończył Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. No, słuchaj, to nie jest śmieszne, tak? Naprawdę tak jest. Spróbujcie sobie kiedyś zrobić taki eksperyment. No sam kiedyś byłem w szoku. Nie takie, wiesz, na zasadzie, kurwa, co za debil jebany to nagrał, nie? Tak sobie pauzuję, wyszukuję. Jezu, okej, dobra, jasne. No to puszczamy dalej. I znowu, co za debil jebany to nagrał. I znowu wyszukuję, okej, dobra, już mam chyba jakąś taką koncepcję. No i faktycznie to nie jest tak, że, no, bo tych wszystkich dziennikarzy, którzy faktycznie, no, z różnych stron świata tak naprawdę oni się wzięli, no trochę to też były resortowe dzieci, ale które jednak istniały w tym TVP, no zostały jakoś tak kontrakty rozwiązane w nie do końca też uczciwe sposoby, bo tak jak też wam kiedyś opowiadałem o książce TV Propaganda autorstwa, już wam zaraz mówię, tylko sobie swoją pomoc naukową otworzę. Jest to książka bardzo tania, więc bardzo polecam. Kolesia, który zwyczajnie pracował przez jakiś czas w TVP, gdzie właśnie opisuje, że nie było tak, że cię przykładowo zwolnili, tak, bo wszyscy byli tam na umowach business to business, no i zwyczajnie przestali ci zlecać jakiekolwiek zlecenia, tak, no i byłeś tam związany w jakiś sposób właśnie umową o współpracy, musiałeś mieć swoją działalność gospodarczą, płaciłeś ZUSy, SRUSy i tak dalej, ale niestety nie mogłeś z tego, nie dostawałeś z tego żadnych pieniędzy, już się tutaj tylko skroluję, bo kurde, muszę posprzątać na tym Kindlku. Kroniki wampirów, tak, psychologia kwantowa.
0: Ja tylko w międzyczasie wtrącę, że w Trójce tak samo wymiatają wszystkich tam nieprawomyślnych, cały czas starają się jakby zmienić skład, nie, na taki właśnie Boży, no chyba też chcą tam powciskać tych od Rydzyka. Rydzyk się zresztą jakoś dogadał z Jarosławem w pewnym momencie, że no to tak, moglibyśmy tutaj przyklasnąć, być może zachęcić wiernych. No nie wszystko, co robi PiS, jest dobre, ale jednak to jest Boża partia. No ale też coś musimy z tego mieć, tak? No i tu by się właśnie przydało, żeby nasi absolwenci znaleźli jakieś zajęcie, dałoby się coś zrobić. No oczywiście, żeby się dało. No, no to w Trójce teraz wymietli, ciągle kogoś nawymiatają, teraz jest jakaś Anna Gacek. Nie wiem, nie słucham Trójki, ale widziałem komentarze, że bardzo ją tam lubią. Prowadziła takie bardziej właśnie śmiałe, nowoczesne, liberalne, prawda? No to się, trzeba ją wywalić. Do Mana się cały czas boją dobrać, no bo Man to figura, nie? To jakby dowalają tych, którzy z nim współpracują. Każdy, kto tam z Manem współpracuje, to go wypierdolają zaraz. No ale to tak wtrąciłem.
1: No ale Anna Gacek robiła programy muzyczne, tam nie było, chyba tylko dlatego, że była koleżanką Mana, że była z jego, że tak powiem, frakcji.
0: Ona różne prowadziła programy z tego, co czytałem. Ona tam pracowała kupę lat w tej Trójce.
1: No, całkiem tak, na pewno.
0: Sporo jeszcze 20 tutaj, lat chyba, wiesz? 20 lat chyba tam siedziała w tej Trójce.
1: Właśnie próbuję sobie jakoś tak, wiesz, dodać kiedy, skąd ją kojarzę, ale zupełnie nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ale sporo. Jeszcze wracając do tej książki, Mariusz Kowalewski, TV Propaganda, za kulisami TVP.
3: Więc jest wesoło, no ale wiesz, no kurde, no i to jest ten problem, że idziesz sobie, jesteś młodym, ambitnym dziennikarzem, idziesz sobie do państwowego radia, gdzie trójka no nie była szczególnie upolitycznionym w żaden, i to naprawdę już nawet w takich ciężkich czasach, gdzie jednak te media publiczne były w jakiś sposób zawłaszczane, no to były zawłaszczane programy informacyjne, była zawłaszczana publicystyka, a trójka to było takie wiesz, takie do posłuchania, takie o poziom wyżej, jeżeli chcesz się wyróżnić przed sąsiadami i nie puszczać RMF-u czy tam Zetki, tak? Czy choćby no, legendarna powtórka z rozrywki, tak? I mnóstwo, no Marek Niedźwiecki też, który bardzo dużo krwawicy w trójkę włożył. No trójka była taką rozrywką, ale właśnie rozrywką bardziej intelektualną niż właśnie taką bieżącą, i jestem bardzo zaskoczony, że do jakichkolwiek roszad właśnie doszło właśnie w tym programie. Teraz jeszcze tylko czekać, aż będziemy mieli zespół Mazowsze na programie drugim Polskiego Radia zamiast Liszta albo Czajkowskiego.
0: No, w tym kierunku wszystko cały czas idzie i w tym kierunku zmiany idą. No, co by nie mówić, trójka to w zasadzie takie radio inteligenckie było. A to tak nie do końca się zgodzę, że nie była upolityczniona, bo tam często satyra była taka nawet antysystemowa, i to w czasach, kiedy się nie opłacało psioczyć na system. No a teraz w drugą stronę, to już teraz pewnie tam kadzą dobra zmiana i wspaniałe, no i tam, no ale słuchalność spada z 8% do 4% w ciągu 4 lat, no więc to w dół idzie zdecydowanie.
3: No to tak jakbyśmy stracili połowę subskrybentów, nie? Boli.
0: No szkoda fajnego radia. No ja pamiętam czasy, kiedy no tacy poszeprzyjscy nawet, oni wyśmiewali system, nie? I dosyć mocno. Tam było tyle przytyków do władzy, ale też były to jeszcze takie czasy, że satyra dotykała, piętnowała różne niefajne cechy, które w narodzie się pojawiają jakieś. Mieli odwagę, nie? Jeszcze wtedy. No teraz to już nikt takiego czegoś nie robi, bo to strzelanie sobie w stopę. Trzeba ludzi zabawiać tak, żeby oni się dobrze czuli, a broń Boże nie zmuszać ich do jakiejś refleksji i tak dalej. No
3: tutaj w takich, no współcześnie, ja rozumiem, że dziennikarz nie może mówić od serca, tak, bo dziennikarz też jest elementem, jakimś tam trybikiem w tym wszystkim, no i jeżeli jesteś prezenterem, tak, no to tak naprawdę jesteś maszynką taką, która zwyczajnie coś wypowie. Jeżeli masz swój program publicystyczny, jakieś wywiady robisz, no to jednak też od ciebie trochę zależy, w jaki sposób zadasz pytania, w jaki sposób skonstruujesz, zaprojektujesz, przygotujesz scenariusz do tego programu. Już tutaj tego twojego trochę myślenia się do tego przebije, tak? Natomiast no niestety mamy tutaj w przypadku tych publicznych mediów do czynienia ze zbrodnią myślenia, że jeżeli jesteś nie po naszej linii, no to sorry, łopatą w dupę i do piachu, tak? Co prawda jeszcze ci ludzie się jakoś tam potem odnajdują, no ale słuchaj, no jeżeli nawet Makłowicz wyleciał z dwójki, no to przepraszam cię bardzo.
0: Są na szczęście jeszcze media takie, no często się na nie pluje i nie mają zbytnio szacunku. Ugawiedzi, takie media, które starają się, nawet jak są antyklerykalne, to sobie wyszukają jakichś takich księży, którzy mówią trochę rozsądniej, trochę bardziej światli są, albo jak... No, nie wiem, dla mnie nadal...
3: Ale mówisz o nocnym nadal... radiu i audycji z księdzem? Pastorem, przepraszam?
0: No, można, nie? Zdobyłem się na to, żeby być grzeczny, kulturalny i tak dalej, no. No, może nie będę wymieniał tytułów, bo po co? No, wracając do Kurskiego, myślę, że on postawił na sport, na disco polo i na publicystykę, na pewno. Tylko że ta publicystyka jest tak durna. Oglądałem sobie dzisiaj fragmenty w telewizji, to się nazywa. Straszne to jest. Tego się nie da dłużej niż kilka minut słuchać. To jest, nie wiem, to właściwie nikomu się chyba nie podoba, bo widziałem same negatywne komentarze w sieci, że to jest durne, że to jest jednostronne i takie irytujące po prostu, nie? Włączyłem sobie, a tam Ziemkiewicz się wyzłośliwia cały czas tylko na tych, co ich nie lubi, i to, nie wiem, ani to śmieszne, ani to... No my też się wyzłośliwiamy, ale przynajmniej czasami może to jest jakieś tam lekko zabawne czasami. No, a tutaj...
1: no ale to jest, wiesz, ten punkt, w którym słyszysz to, co chcesz usłyszeć i nie chcesz usłyszeć absolutnie nic innego i oczywiście jak najbardziej znajdzie się grupa, która będzie za tym stała. Jeszcze tutaj wspomniałeś o sporcie, co... No nie jestem jakimś tam wielkim miłośnikiem oglądania sportu, no ale pewne ciekawe rzeczy trzeba zauważyć, że Kurski negocjując, nie wiem, czy to walki bokserskie, czy mecze piłki nożnej, czy Formuły 1, o której za chwilkę powiem, bo to jest osobny chujnie temat, gdzie okazuje się, że Telewizja Polska, mając za sobą jakieś, no nie wydajesz swoich pieniędzy, tak, nie musisz na to zarobić, to po prostu przychodziła i tam, wiesz, podnosiła jeden rząd wielkości w negocjacjach na wyłączność, no i się okazało, że mieliśmy jakąś galę bokserską i to była jedyna gala bokserska we wszystkich telewizjach pokazywana tylko dlatego, że Kurski zadecydował, że podpisze bardzo nieatrakcyjną finansowo dla nich umowę. No i właśnie F1, co jest w ogóle jakąś kompletną komedią, ponieważ Formuła 1 była w zeszłym roku i teraz też będzie transmitowana w TVP Sport od 45 minuty wyścigu, gdzie największy rozpiździec jest w ciągu pierwszego okrążenia, może w ciągu pierwszych dwóch okrążeń. Jeżeli warunki są całkiem przyzwoite i przewidywalne, no to po 45 minutach, a wyścig tak trwa mniej więcej półtorej godziny z groszami, no to wszystkie karty już są rozegrane. No i pamiętam raz, włączyłem, bo akurat pomiędzy zakończeniem wyścigu a dekoracją to chyba Australia była, albo Bahrain, jakiś taki początkowy wyścig w sezonie. No i puścili reklamy na Eleven Sports i sobie przełączyłem na TVP. Gościem, który komentował to, był Adam Małysz, bo on coś tam kiedyś w rajdach robił. I tylko oj Kubica, nie ptica, Polska nie zagranica i tak się spuszczenie nad tym Kubicą, gdzie wiesz, gdzie tam się dzieje naprawdę dużo, tak? I raz też pamiętam, tak sobie na szybko w jakimś tam nudniejszym wyścigu włączyłem na krótko TVP Sport. I takie, no tutaj Kubica coś tam, tutaj Kubica coś tam, nie? Sobie to przełączam z powrotem na Eleven i kolesie opowiadają całą historię tych kierowców, przypominają jakieś tam poprzednie wyścigi. Sorry Krawiec, ale ty byś lepiej od tych redaktorów z TVP był w stanie skomentować taki wyścig. Bo czerwony wyprzedza srebrnego, ale srebrny przyspiesza, a patrzcie, aj Kubica tutaj zjechał do boksów, patrzcie jak mu pięknie oponki, normalnie tutaj zaraz puścimy reklamę, tutaj Orlen bardzo, bardzo fajną kawę robi, no i Kubica wyjeżdża, no i srebrny tutaj przyspiesza do hamowania, oj koła mu się zblokowały, proszę państwa, co za emocje.
0: Ale szybkie te samochody prują te samochody, strasznie szybkie, ale poleciało. Taki
1: a ja państwu komentarz teraz opowiem, no mój Passat to tak prawie tak samo tutaj słyszę turbinka taką jak u mnie w 1.9 TDI, no ale to Robert Kubica już tutaj jest na 20. miejscu, więc niżej nie spadnie, ale się stara i tutaj mija go jeden, drugi, no to są proszę państwa, to tutaj srebrny to jest niemiecki samochód, a ten w czerwonym to jest niemiecki kierowca, no to wiecie co z nimi zrobić.
0: I to trzeba strasznie uważać, bo te bolidy to są tam strasznie szybko jeżdżą i to jeden błąd i to się to kraksa taka, że panie, no to
1: no
0: tak.
1: I pamiętamy, proszę państwa, jak Adam Małysz się wyglebił podczas swojego legendarnego skoku w Schmetterling.
0: No, brakuje trochę właśnie jakiejś kuźni kadr po tej prawej stronie chyba, bo oni tak już nie mają kogo brać, no to biorą takich w ogóle, wiesz, co się na niczym nie znają, to często widać to partnerstwo takie, nie? Że bo wiele osób już nie chce mieć nic wspólnego z TVP. Tyle, co ja się nasłuchałem od różnych znajomych, którzy mieli jakiś tam kontakt, czy jakieś prawa autorskie ukradło to TVP, czy sądzić się z nimi trzeba, czy nie zapłacili. No, każdy, kto współpracował z TVP źle, to wspomina, albo dostał po kieszeni, albo w ogóle źle się to skończyło. No to i przypuszczam, a co dopiero tam się, nie wiem, niektórzy znani celebryci, aktorzy to już się wprost deklarują, że ja tam nie chcę iść w ogóle. No, strasznie spadła jakby jakość tej marki pod tytułem TVP, nie? No to wszystkim się już tak źle kojarzy z propagandą, z byle jakością, mimo tego, że Kurski jakoś tutaj nawet się popisał, no bo wzrosła na przykład ilość produkcji robionych przez TVP, takich własnych. No ta słynna korona knurów, sławetna może tu bardziej pasuje. No i jeszcze tam kilka innych produkcji, zapomniałem jakie, ale no w każdym razie coś zaczęła produkować ta telewizja. Jakie by to nie było, no to jednak coś robią. No, to tutaj...
1: no dobra, ale to jest wydawanie pieniędzy, tak? Wydawanie pieniędzy, których nie masz, to są pieniądze, które
3: które są wzięte od nas, tak? Teraz te 2 miliardy. I słuchajcie, naprawdę sobie dobrze zarysujmy. Wyobraźcie sobie, co to jest 1 milion złotych. To jest, powiedzmy, osiągalne, żeby sobie przemnożyć swoją pensję przez ileś tam lat, że ten 1 milion złotych, jeżeli byśmy nie jedli, nie mieszkali i w ogóle nic nie płacili, no to ten 1 milion złotych jest, powiedzmy, osiągalny. No to teraz wyobraźmy sobie coś 2000 razy większego. Więc te 2 miliardy tak łatwo nam przechodzą przez gardła, a powinniśmy się przy tym naprawdę, naprawdę dławić. A że robią swoje produkcje, no to fajnie jest zrobić produkcję, ale produkcja powinna przynosić pieniądze. Produkcja powinna być kupowana, tak? Ile przecież seriali z BBC, czy z jakichś innych właśnie telewizji, jakieś tam właśnie francuskie związane z Canal Plus, okej, to jest prywatne, mi się wydaje, nie jestem pewien, mogę teraz błąd popełniać, no ale które po prostu są kupowane, tłumaczone, robione, przetwarzane i tak dalej. A tutaj mamy tę koronę knurów, no i co? No i wielka chucpa, bo wyświetlają to na nocnym paśmie w Japonii. I sprzedaliśmy to pewnie, kurwa, za 2000 jenów.
0: Może ktoś zrobi deepfake'a korona knurów. Widziałem dzisiaj deepfake'a. Ktoś wziął Janosika i Kononowicza tam wstawił na mordę Janosika. Słuchaj, no wygląda to super realistycznie, wiesz, tak w 100%. A słuchaj, ty może się orientujesz, czy żeby zrobić deepfake'a, to faktycznie trzeba mieć kartę graficzną NVIDIA? Jak ja mam na przykład nie NVIDIA, to mogę, czy nie?
3: Wiesz co, niekoniecznie, bo to jest po prostu bardzo dużo obliczeń zmiennoprzecinkowych. Będzie to szybsze na pewno na kartach NVIDIA, na tych cudach i tych innych, nie wiem, nie jestem na bieżąco z tematem. Wszystko da się przeliczyć, każdą skomplikowaną operację można przeliczyć przy użyciu skończonej liczby prostszych operacji. No tylko, że po prostu ten render zajmie dużo więcej czasu. Natomiast to absolutnie nie jest wymaganie, to jest jedynie rekomendacja.
0: TVP wydało serial Artyści na DVD czy coś i wydali to w ukradzionej okładce, śmieje się tutaj Ciąg Bolunga. Graficzka bodajże przerobiła grafikę z kanału YouTube, jakby nie patrzeć. No, tak często jest właśnie, że ci ludzie z tej ekipy coś podkradają. Były jakieś, ściągali zdjęcia z jakichś sklepów, przerabiali swoje gęby, tam wklejali. Tak jakby dla nich nie istniało coś takiego jak własność intelektualna, no bo jak ktoś jest takim chamem, od pługa oderwanym często, no to on nie myśli w takich kategoriach, on to coś mu wpadnie w oko, to on sobie to bierze, nie? Bo będzie płacił jest... za jakiś obrazek, panie kurwa, za obrazek mam płacić?
3: TVP. Tam by się odnalazł w TVP, ale to też jest część wykształcenia, szacunek do cudzych praw autorskich. Była wielka chucpa, kiedy zrobili takie wielkie studio wiadomości tam z jakimiś ekranami, no i że tam mieli takie, wiesz, takie specjalne kamery, że tam, nie wiem, czołg wjeżdżał albo jakiś samolot wlatywał. No i się okazało, że w pierwszym programie, gdzie tam pokazywali te F-22 bodajże, czy co my tam kupujemy, nie pamiętam w tej chwili, właśnie jakiś samolot, no i sobie ściągnęli jakiś taki model 3D, który wyświetlili, w ogóle nic z nim nie zrobili, no i się okazało, że ten model był po prostu podpierdolony, bo jego licencja opisywała zastosowanie wyłącznie niekomercyjne. No i oczywiście tam potem problemy, no zresztą też afera z ostatnich dni, ponieważ jaka to melodia wyleciała na kopach z TVP, ponieważ, no, zgodzimy się, może nie wszyscy wiedzą, ale to nie jest tak, że TVP wszystko produkuje samo w swoich studiach, oni też współpracują z firmami, które produkują, no choćby właśnie Makłowicza, choćby właśnie tą jaka to melodia, no i TVP zerwało kontrakt. I po zerwaniu kontraktu co? Wyemitowali jeszcze 2 odcinki, na które licencji nie mieli.
0: No, a kto bogatemu zabroni, kto... Oni się czują bezkarni, bo oni mają za sobą władzę, nie? Mają stać ich na prawników dobrych, władza jest po ich stronie i politycy. No więc czują się tacy bezkarni, ale to zawsze tak było w sumie z TVP, bo ja znam już takie historie już jeszcze za czasów poprzedniej ekipy tak samo. No TVP już od dawna jest taką kurwą, przepraszam, że tak powiem, która daje życi każdemu, kto jest aktualnie u władzy i to się raczej nie zmieni. Nowy prezes jak się pojawi, no są już jakieś tutaj kandydatury. Ale to, jak tam sobie sprawdzałem, to wszyscy związani z PiS-em, już wiadomo, no, będzie to samo, będzie to samo. Tego Kurskiego po prostu wywalili tak z powodów wizerunkowych, chcą się przypodobać może tym wszystkim, którzy już mają dość
3: Najzabawniejsze jest to, że otrzymaliśmy przecież przeciek, tak, że właśnie Andrzej Duda się postawił samemu Jarosławowi i powiedział, że albo zdymisjonuje Kurskiego i nie posprząta kuwety, albo zawetuje ustawę. No i się okazało, że Morawiecki faktycznie posprzątał kuwetę, ale to też było takie, no kurde, z takiego monolitu, który nic nam nie mówi, nagle się okazuje, że mamy tak głęboki przeciek. No nie wiem, nie mam za dużo folii aluminiowej na głowie, ale wydaje mi się, że to było takie, wiesz, takie zbadanie społeczeństwa, bo to była zagrywka dla tych, którzy prezydenta Dudę szanują, ale już z tą TVP są trochę zmęczeni. No i chciano sprawdzić, w jaki sposób to zostanie odebrane. Tylko, że jeszcze jedna ważna rzecz, tak może pod sam koniec, chociaż nie wiem, zostaniemy jeszcze trochę?
0: Możemy chwilę posiedzieć. Ja pamiętam, że...
3: Mów. Tak, jedną rzecz, którą chciałbym wrzucić, to jest to, że ci wszyscy dziennikarze, tam Danuta Hołecka, ci wszyscy ludzie, którzy są widziani z gęby, tak, no to... Przykro mi, ale w pracy dziennikarza czy aktora, no raczej dziennikarza, jest ten problem, że masz tylko jedną mordę do końca życia. I zmieni się system, zmieni się władza, no jednak dobra zmiana nie będzie wiecznie panować. Może się przekształci w jakąś inną prawokoidalną scenę, być może nie, być może się kompletnie siły odwrócą, ale no taka Danuta Hołecka, no to gdzie ona teraz w mediach znajdzie pracę? Co pójdzie do roli i będzie nadawała w dupie 24.pl?
0: Nie bój się, ona sobie przez ten czas, co pracuje, na pewno bardzo dużo odłoży. Chociażby z tego powodu, że Kurski bardzo dobrze płaci.

0: tak i.
1: No niby tak, bo oni tam zarabiają jakieś 400-500 tysięcy złotych rocznie, z tego co pamiętam, ci właśnie, te właśnie główne mordy. No ale jeżeli zarabiasz tyle, tutaj słuchajcie, fanfary, bo się z Etamem zgadzam, oni nie odkładają, zlituj się. No bo jeżeli zarabiasz te 500 tysięcy złotych rocznie, no to jednak jesteś jednocześnie taką zmanipulowaną marionetką, no to jednak nie myślisz aż tak bardzo o swojej przyszłości. No nie chcę być jakiś taki, dobra, chcę być wredny, życzę wam wszystkim psy skurwiałe, jak najgorzej, obyście zdechli w rynsztoku, bo gówno jesteście warci, no.
0: Ale też na pewno jest tak, że ci ludzie są bardzo solidarni i ta pani znajdzie sobie robotę, nie wiem, u Rydzyka na przykład, nie? Spokojnie. I on też
1: no niby nie, tak, ale też nie będą te pieniądze.
0: No ale no, z tego, co sobie odłożyła, sobie rozkręci jakiś biznesik, a jak będzie chciała dalej jako dziennikarka pracować, nie przejdzie na emeryturę jeszcze, no to...
1: Mam pomysł, to będzie TV Biz, które będzie nadawało na YouTubie i się utrzymywało z donate'ów. I będą tam zapraszali Pawele, będą zapraszali tam ludzi od płaskiej ziemi, będą zapraszali, kurde, jakichś narodowców, tam Mariana Kowalskiego, w ogóle Marian Kowalski też ostatnio ładnie zapunktował, bo taki, wiesz, taki niby wolnościowiec, antysystemowiec, no trochę to też można oddać narodowcom, że zwracają na to uwagę, ale właśnie ostatnio się włączył w kampanię prezydencką, no i krzyczał ze sceny, że prezydent Duda jest najlepszym kandydatem na prezydenta. A dlaczego? Ponieważ wybrał go Jarosław Kaczyński. To jest prawie dokładny cytat. Myśl całą przekazałem. I wyobraź sobie, że masz takiego kurde karka, z którym napierdalałeś panków i tak dalej, a nagle wyskakuje ci z takim tekstem.
0: No, my tutaj sobie tak złożyczymy tej TVP i tym ludziom, co tam pracują, ale wielu Polaków to ogląda z przyjemnością i są i uważają, że to jest faktycznie dobra zmiana, że to są, znajdują jakieś poparcie dla swoich światopoglądów i TVP to nie, chyba nie jest tak, że nikt tego nie ogląda. No, co prawda abonamentu ludzie nie chcą płacić, ale to wina Tuska, bo namawiał, żeby nie płacić i ludzie się posłuchali Tuska, wstrętnego chytruska, no i nie płacą i stąd trzeba tutaj właśnie dopłacać i wyrównywać, bo ludzie nie chcą płacić za tą wspaniałą telewizję.
1: A w ogóle byli u mnie we wtorek rano kontrolerzy, znaczy się pan w uniformie Poczty Polskiej. Dzień dobry, czy posiada pan telewizor? Nie. Do widzenia.
0: Byli?
1: Byli.
0: Kontrolerzy?
1: Wiesz co, tak, bo w ogóle potem się doczytałem, że właśnie mają być puszczane takie kontrole, a że jestem blisko oddziału Poczty Polskiej, to pewnie byłem krótko na liście, ale i to nie był listonosz, bo nie miał tej takiej listonoszowej torby, ale faktycznie miał uniformę Poczty Polskiej, jakąś tam, wiesz, jakąś taką teczuszkę, gdzie sobie notował. A dzień dobry, czy posiada pan telewizor? A tak ładnie akurat nie widać. Nie, skądże znowu? Nawet wiesz, nawet tam nie pytał, jemu przecież nie zależy. Nie musisz go wpuszczać, Polacy zasadniczo wiedzą, że nie należy wpuszczać. Nawet jeżeli, bo mogą też się zdarzyć patrole z urzędnikiem skarbowym, ale i takich nie musicie wpuszczać do domu.
0: Z urzędnikiem, jest wojsko i policja od razu powinni ci przez okno Ale co to jest za kraj w ogóle, że przychodzi do ciebie jakiś z urzędnikiem państwowym, ci sprawdzić, czy masz telewizor. To jest jakiś Monty Python, nie? Już tylko, że się do tego przyzwyczailiśmy, że tutaj tak jest.
1: No tak, ale wiesz, to jest jakiś taki obraz wieków minionych, bo przez bardzo długi czas miałem telewizor, ale miałem do niego podpięte PlayStation, na telewizorze mam Netflixa i YouTube'a i tyle, tak? No nie miałem, wiesz, sygnału po prostu telewizji, bo go nie potrzebowałem. Potem, no, tak sobie stwierdziłem, że może jednak tak, bo i tak mnie nic to nie kosztuje. Więc sobie zamontowałem. Czasami korzystam, z rzadka. No ale wiesz, no w tej chwili to, że masz telewizor w domu i takie założenie, że skoro masz telewizor, to korzystasz z usług TVP, to jest takie archaiczno badylarsko brzydkie, tak samo jak, nie wiem, masz radio w samochodzie, tak? No to też powinieneś teoretycznie odprowadzać abonament, no bo być może słuchasz tutaj w polskim radiu 1K tutaj radyjka, no.
0: Nie, no to jest po prostu takie takie komuchowate, no taka
1: bo z tego czasu ta ustawa pochodzi.
0: Bo to są takie komuchy, no. Bolszewicy. No to tak działają właśnie bolszewicy. Nienawidzą

0: widzą właśnie prywaciarza. Przecież no, to wszystko tutaj mamy, jak na dłoni, no. Przedsiębiorca jest tutaj nikim w tym kraju, coraz gorzej ma i coraz bardziej się go gnębi i się go doi. Właśnie matka Polka, nie? To trzeba pomóc matce Polce i ten socjal i to takie przeświadczenie władzy, że ma prawo z nami zrobić wszystko, że ma nam właśnie tutaj nasłać urzędnika z komornikiem i w asyście policjanta i pod ochroną żołnierza i drona jeszcze wypuścić, jak tu proponuje na czacie słuchać, żeby nam sprawdzić, czy mamy telewizor. I jak mamy, to znaczy, że oglądamy wspaniałą telewizję polską, która jako jedyna mówi prawdę. I ta propaganda, to wszystko jest gorsze niż za komuny. Komuchom było tak chyba wstyd trochę czasami przeginać, a ci to nie mają oporów. Oni po prostu zrobią wszystko, nawet za cenę, nie wiem, zbłaźnienia się, za cenę grania głupa, za cenę utraty już całkowicie wizerunku. Oni zrobią wszystko, oni są nastawieni na działanie bardzo mocno, niczego się nie boją, niczego się nie wstydzą, no bo taki cham, to on się niczego nie wstydzi. On ci wyjdzie, ci posłanka, wiesz, jakaś zaszczeka cię, zagdaka, nawyzywa ci, fuck you ci pokaże. Oni się niczego nie wstydzą, niczego nie boją i coraz bardziej są przekonani, że mają prawo, że grają w taką grę, w taką cywilizację, a my jesteśmy takie ludki, będą nas tu rozstawiać, nie? Tych tu, tym zabierzemy, tu surowce, tym zabierzemy, prywaciarzom surowce zabierzemy, nam tutaj matce Polsce się należy. Kurwa, jak ja ich nienawidzę po prostu. Tfu, na wasze ryje, głupie, wiejskie, ziemniaczane ryje.
1: To jest takie właśnie oderwanie od rzeczywistości. Tutaj Paulina na czacie YouTube'owym zaznacza, że podobnie w UK kontrola TV, license, nawet z policją. Tylko, że kurde, żeby nasze publiczne, narodowe media wyglądały tak jak BBC, to bym pierwszy po prostu stał w tym okienku, żeby zapłacić abonament, bo to są naprawdę jakościowe cosie, które dają coś sensownego, mają sensowne produkcje, tak, mają całkiem niezły poziom dziennikarstwa, który tak naprawdę trochę stał się wręcz, przynajmniej w klimatach radiowych. Nie wiem, jak to wygląda od strony telewizji, bo zwyczajnie mniej się tym interesuje, ale od strony radiowej, no to rozgłośnie BBC, ich programy, serie dokumentalne, serie publicystyczne, czy BBC World News, który możemy sobie zasubskrybować jako podcast, jako półgodzinne odcinki wydawane dwa razy na dobę, z takimi najbardziej bieżącymi informacjami z całego świata, tak? Bo to jest targetowane na świat bardziej niż na Wielką Brytanię, gdzie jest to jednak po pierwsze jakościowe dziennikarstwo, którym się pisze książki, z którego się ludzie uczą, tak? W jaki sposób robić media. A ja sobie włączam raz na ludzki rok naprawdę jakieś, nie wiem, wiadomości, bo wiem, że coś się śmiesznego stało w Polsce i jestem ciekaw, jak to TVP przeprowadzi i wiesz, i jest coś takiego, że włączam sobie losowe wydanie wiadomości raz na pół roku i ja słyszę, jak ten redaktor się po prostu zająkuje. Gdzie jest to flagowy produkt, gdzie, nie wiem, w takim TVN 24 nie może się zdarzyć, żeby dziennikarz, który został dopuszczony do prowadzenia jakiegoś flagowca, przez chwilkę choćby się zająknął, nawet jeżeli tam nie, kiedyś była taka... W czym to było? To chyba w TVN-ie było, że jakieś tam babce przez minutę chodziła mucha po twarzy, a ona jak nic, kurde, czytała i strzelała, nie? Bo to jest pewien poziom profesjonalizmu, a tutaj wiesz, nie do końca wejście dobrze zrobione, tutaj dźwięk spierdolony między jednym a drugim reportażem, gdzie naprawdę, no sorry, nie mam tutaj audiofilskiego sprzętu za 40 tysięcy złotych, tak, nie mam tutaj super studia, a ja to widzę na pieprzonych głośniczkach, tak, no może nie byle jakich, ale daje się to odczuć, no czy właśnie te zająknięcia, czy jakieś takie nie do końca poprawnie przeprowadzone rzeczy. Mam wrażenie, że bardzo dużo tych niedociągnięć zwyczajnie ucieka, dlatego że ludzie zwyczajnie z tego zrezygnowali i tego nie monitorują.
0: No może. W każdym razie BBC ma jakaś czerwona morda ostatnio zaprotestowała, że BBC jest płatne, bo tam trzeba jakiś abonament wykupywać i chcą, ma być za darmo. W ogóle chyba taki jest trend na świecie, ogólnie się rozprzestrzenia, że niektórzy się odwracają od kapitalizmu, jakaś taka niechęć do kapitalizmu jakby się pojawiała. Tak mi się wydaje i te takie komusze, jakieś pragnienia biorą górę. coraz bardziej, że ma być właśnie za darmo, że silne państwo, państwo ma decydować, wolny rynek to wcale nie jest takie dobre, wam zaraz to udowodnię i wiesz, taki trend jakby się pojawia. No może tak się musi zmieniać na świecie co jakiś czas, nie? Że raz to jest na topie, a raz idziemy w innym kierunku, no nie wiem.
1: No ale tutaj, słuchaj, no jeżeli sobie, bo budujemy sobie wizerunek naszego świata na podstawie informacji, które pochłoniemy, bo nie ma siły, żebyśmy w ciągu jednego dnia byli w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie, w Szczecinie, w Suwałkach i w Łodzi, żeby wiesz, żeby sobie wyrobić ogląd i pogląd, jak tutaj choćby ta epidemia koronawirusa wyglądała, tak? No nie ma siły, musimy oprzeć się na pewnych mediach, no i są media, które mamy za darmo, czyli powiedzmy właśnie tę telewizję publiczną, no quasi za darmo, bo powinniśmy płacić jakiś tam drakoński abonament. Mamy te TVN-y i inne sreny, które się utrzymują z reklam, ewentualnie właśnie z jakichś tam płatnych subskrypcji, które oczywiście nie są pozbawione reklam na live, ale potem możesz sobie na VOD to spokojnie na subscription VOD w tym modelu sobie na spokojnie bez reklam obejrzeć. No i problem nagle się pojawia taki, że informacja, którą chłoniesz, jest tak naprawdę warta tyle, ile za nią zapłaciłeś. No i w momencie, kiedy opierasz się tylko i wyłącznie na informacjach, które dostałeś za darmo, czy tam za jakieś reklamy, czy za reklamy, które masz nawet zblokowane adblockiem, ale ciągle reklamy, no to ta informacja będzie gówniana, będzie pisana przez stażystów, będzie kiepsko zaprojektowana, będzie kiepsko zweryfikowana, będą to, tak jak właśnie wspominałeś, że w TVP jest coś takiego, że ręka rękę myje i ci ludzie są takim monolitem. No, z tej książki, o której mówiłem, TV Propaganda, wynika raczej, że oni są monolitem tylko i wyłącznie dlatego, że strasznie się cykają o swoje stanowisko, bo też taki Kurski ma na tyle przełożenia, że jest ci w stanie zapewnić wilczy bilet. No oczywiście taki TVN cię potem przyjmie z otwartymi rękami, ale żeby się tam dostać, to oczywiście potrzebujesz odrobinkę więcej skilla jakiegoś, jakąś lepszą CV-kę, tak? Że coś zrobiłeś w swoim życiu, a nie tylko i wyłącznie byłeś operatorem drona, który latał nad domem Tomasza Lisa. Więc tyle jest warta nasza informacja, ile za nią zapłaciliśmy, no i tak, żeby sobie budować swój światopogląd na tych wszystkich darmowych informacjach, no nie oszukujmy się, no są te paywalle, one nie są za bardzo przyjemne, no ale może czasami warto, tak, choćby niech to będzie, żeby już tak kompletnie neutralnie do tego podejść, żeby sobie wyciągnąć taki świat nauki albo coś takiego, jakąś gazetę od czasu do czasu kupić.
0: No, masz rację. Albo w jakąś książkę zainwestować, zamiast czytać jakieś artykuliki, nie? Popularno-naukowe na portalach przeplatanych tam reklamami z jakiegoś Google AdSense'a, nie? No to jest takie byle jakie i skrótowe bardzo, a też od czasu do czasu sobie gdzieś tam jakąś się w książkę zaopatrzę, to widzę tą różnicę jakości, nie?
1: No wiesz, no to jest bardzo ważny problem, bo to jest tak trochę jak z tym, czym się żywimy, bo możemy sobie kupować jakieś żarcie gówniane do odgrzania w mikrofalówce, no i to jest właśnie takie, to są właśnie te darmowe media, tak, że nie będziemy mieli tam odpowiedniego przygotowania, a jeżeli w końcu trafimy czy to na książkę, czy to na jakiś film, który trzeba kupić, albo nie wiem, obejrzeć go nawet na Netflixie, jakiś film dokumentalny, no tu trochę mniej, bo akurat tutaj Netflix ma sporo za pazurami, ale nie aż tak dużo. Natomiast to, co dostajemy za darmo, no ci ludzie, którzy to zaprojektowali, no niestety nie zrobili tego z pasji, słuchajcie, oni to zrobili, bo oni tam pracują i oni dostali za to pieniądze, więc wolę, żeby to zostało, czy choćby jakieś takie projekty crowdfundingowe, jak właśnie Tylko nie mów nikomu, czy właśnie film Sekielskiego kolejny, który ma wyjść jakoś w marcu, z tego co pamiętam, jakoś na dniach wręcz. Kolejna część dotycząca pedofilii w kościele, gdzie to było organicznie od dołu po prostu zafundowane przez ludzi, gdzie zrobił sobie jakiś taki budżet, zrobił sobie biznesplan, zrobił sobie, że potrzebuje tyle i tyle pieniędzy, żeby to wszystko zrealizować, no i co? No i dostarczył i wydał to za darmo dla wszystkich, bo swój biznesplan zrealizował.
0: Książka też rzadziej pewnie będzie jakaś zideologizowana i tendencyjna, nie? Bo książki też się ocenia w innych kategoriach trochę niż artykuły, tam, w których nawet się często nie weryfikuje informacji i babole sadzą, przeczytają jakiegoś fake newsa, błędy, a ktoś, kto to pisał, ma jeszcze błędy, jeszcze robi błędy interpunkcyjne i nie potrafi odmieniać prawidłowo. To widać, że to faktycznie pisał jakiś praktykant, stażysta. To jest to jest byle jakie, a od pisarza się jednak oczekuje dużo, nie? I to jest zupełnie inna jakość. Tak więc ja też w kierunku książek będę szedł zdecydowanie, bo dopiero tak niedawno właśnie też sobie tak porównywałem, wiesz? I stwierdziłem, że to jest przepaść czasami po prostu w książce. Cała masa informacji, po prostu źródła, wszystko, większy obiektywizm, jakby spojrzenie na rację drugiej strony trochę, wiesz, to inna jakość. A tu mamy jakiś artykulik w mediach, które mają sztywną linię programową, i mają coś nam bardziej wykreować jakąś opinię w nas po prostu. Skrótowo, przeplatane reklamami, byle jakie, z błędami. Jeszcze ktoś nie sprawdził w ogóle, czy to prawda. No to jest zupełnie co innego.
1: To znaczy, wiesz, tutaj też nie należy wpadać w takie myślenie, że jeżeli coś zostało zapisane na papierze i zostało wydane, no to jest w pewien sposób lepsze, tak? Bo choćby weźmy sobie Ukryte terapie, które zostały wydane w self-publishingu. Nie wiem, czy to za tym stał model biznesowy, żeby Zięba miał za tym więcej pieniędzy, czy przypadkiem nie było tak, że stwierdził, że zwyczajnie nie opłaca mu się, że żadne, może inaczej, że żadne wydawnictwo nie chciało tego bełkotu po prostu wziąć na klatę, bo jeżeli jakieś wydawnictwo to weźmie, to wtedy jest tak trochę współodpowiedzialne za to, co zostało wydane, tak? Więc mamy właśnie coś takiego, możesz sobie, nie wiem, dzwonić się z jakąś drukarnią, wydać sobie książkę po swojemu, w self-publishingu, i na takie rzeczy trzeba cholernie uważać, bo oczywiście rozumiem, no bo wydawnictwa to też korporacje, one muszą tam sobie swój kawałek tortu tutaj odkroić, ale też z drugiej strony, no pytanie, dlaczego ktoś wydaje w self-publishingu? No, w przypadku muzyki jest również podobnie, że możesz się przytulić do jakiejś dużej wytwórni, no i wtedy zaczynasz grać, robić to, co oni ci każą, bo mają jakieś pewne wymagania wobec ciebie, że musisz w ciągu najbliższych 3 lat wydać 3 płyty, no i nie ma zmiłuj, musisz to zrobić, nieważne czy masz wenę, nieważne czy ci się chce, masz po prostu, kurwa, zrobić tyle muzyki, ile my ci każemy. Tylko, że wiesz, tylko... Jest coś takiego w naszej kulturze, że jeżeli coś zostało zapisane, wydane w książce, no to już tutaj trzeba zacząć tutaj całkowicie temu wierzyć, bo no jednak książka to jest, no ciężko wydać książkę, a gówno prawda, książkę jest wydać zajebiście łatwo i można spokojnie zrobić sobie na self-publishingu naprawdę bardzo fajne wydawnictwo za nieduże pieniądze. Więc też nie możemy w żaden sposób bezkrytycznie do tego podchodzić.
0: No, czyli warto sprawdzać, czy ktoś sobie sam tej książki nie napisał i nie wydał od razu. Jak pisałem kiedyś książkę o Photoshopie, to wydawnictwo mi wytknęło jakieś tam nieścisłości, skontaktowali mnie z innym specjalistą od Photoshopa, ja się z nim konsultowałem. No to widać było, że biorą jakąś odpowiedzialność za te treści, nie? Że nie wydadzą sobie byle czego, że chłopaczek sobie napisał i mu to wydamy, żeby zarobić. Przejmowali się tym, co tam jest napisane, i traktowali to bardzo serio. No jakbym sobie sam wydał, no to pewnie bym z tymi babolami jakimiś, co tam się znalazły, wydał bym. No.
1: No też są jakieś takie predatoryjne wydawnictwa tutaj z pamięci akurat. No, nie chcę za bardzo szkalować, bo się jeszcze skończy jakoś, kurde, jakimś pozewkiem albo coś takiego. No też są jakieś takie wydawnictwa, gdzie co im przyniesiesz, to oni wydają, z tego, co wiem, z tego, co znam ten rynek, przynajmniej bardzo trzymają się z dala od literatury faktu, ale na przykład bardzo lubią tomiki poezji, więc można znaleźć z pewnego wydawnictwa, które ma pewien kolor w nazwie, straszne paszkwile.
0: No, tak więc czytajmy dobre książki i warto sięgać do źródeł na pewno też. I co jeszcze możemy tu polecić? I nie oglądajcie TVP, bo to jest...
1: Nie no, oglądajcie, zobaczcie, na co idą 2 miliony, miliardy, już nie pamiętam. Dużo złotych. 2 miliardy, ja pierdolę, 2 miliardy. Niech to dobrze wybrzmi. 2 miliardy złotych rocznie.
0: Ciekawe, ile można by za to na przykład kupić sprzętu medycznego, ile można by wybudować szpitali. No szpital to droga rzecz, ale pewnie z kilka by się zbudowało niezłych szpitali, nie? Albo z kilkanaście szkół może. Tak strzelam w ciemno, no ale pewnie...
1: Koszt budowy, 600 dni budowy szpitala na Bielanach. 560 milionów złotych, czyli 4 szpitale rocznie.
0: No, to smutne trochę.
1: 4 szpitale rocznie w tym... Czekaj, tutaj może znajdę, ile tam jest łóżek.
0: Retroboy pisze 2000 mieszkań dla 2000 rodzin na przykład. No, ale na pewno dużo dobra można by zrobić, a po takim, jakby takie TVP zniknęło z dnia na dzień, to ciekawe, czy ktoś by zapłakał, tak? No nie wiem, nawet ten emeryt by sobie przyłączył na jakieś TV Trwam, czy tam jakieś, może by się zainteresował czym innym. W ogóle media publiczne powinny stawiać sobie jakieś takie zadania, że nie wszystko musi zarabiać, się opłacać, tylko może to chodzi właśnie o kulturę jakąś, o nakłanianie ludzi do tego, żeby się zapoznali z czymś nowym, ciekawym, wartościowym, a nie schlebianie tanim gustom i disco polo i to, co ludzie chcą usłyszeć, nie? No to jest najgorsze, co może być. No to tak powinna działać telewizja komercyjna, a media publiczne powinny mieć jakąś jednak misję.
1: Wiesz co, czekaj, bo muszę rzucić w kota, także na chwilę się wyciszę.
0: Dobra. No nie wolno krzywdzić kota. Koty... Nie, bo to prawa.
1: Próbował wskoczyć na kaloryfer, co już wam parę razy pokazywałem. Zawsze w poniedziałek wieczorem ma fazę na to, żeby wskakiwać na ten kaloryfer. No, z kulturą to też na dwoje babka wróżyła, bo mamy cały czas taki kanał jak TVP Kultura, który... No właśnie, no z kulturą jest taki problem, że ta kultura upaństwowiona wygląda tak nie do końca, jakbyśmy chcieli to zrobić. Że ludzie, którzy mają jakiś pomysł na to, żeby zrobić coś fajnego... ciężko im się przebić, a jednak jest to wręcz taka kasta i tutaj tą kastę dużo bardziej można właśnie wewnątrz kultury zauważyć i to nie trudno sobie po prostu włączyć na godzinę TVP Kultura i stwierdzić, że no to jest coś dziwnego, komuś peron odjechał już bardzo dawno temu i próbuje nam tutaj coś włożyć do głowy, no ale tak mniej więcej wygląda ta nasza sztuka, o czym też wiele razy wspominałem, że nas się nie uczy konsumpcji kultury. Nas się nie uczy konsumpcji sztuki. Tak na poziomie, wiesz, na poziomie plastyki, muzyki, czy jak to się potem nazywało, sztuka w szkole podstawowej. Nie jesteśmy w stanie, wiesz, jakoś tego przyjąć, tak? No i oczywiście są tam ekscentrycy, którzy próbują, którzy no, w jakiś sposób się realizują, ale czy to jest wartościowe, czy to w jakiś sposób rozwija, tak? Bo jeżeli w sobie, nie wiem, weźmiemy tam jakiegoś Mickiewicza czy innego Moniuszkę, no to były dzieła, tak? Bardzo ważne dla naszego narodu i to wcale nie jest w żaden sposób rozdmuchane, bo mówiły one bardzo dokładnie o problemach, o tym, co wówczas bolało nasz naród, tak? Teraz mamy od czasu do czasu jakaś perełka się pojawi, ale mamy też bardzo wiele kompletnie niezrozumiałych przez nikogo paszkwili, które ani nie są potrzebne, ale idą na to pieniądze, no choćby właśnie z TVP. A każdy z nas ma jakiś taki pomysł, tak? I chciałby dostać jakieś dofinansowanie, no i co? No i kurde, dostaniesz dofinansowanie na portret Jezusa, no nie, kompletnie bez sensu, tak? Czy dostaniesz dofinansowanie na coś, co no, kultura no, nie musi przynosić pieniędzy, kultura musi przynosić pewną satysfakcję, zadumę. To jest z kolei bardzo trudny temat, no ale też z takiej drugiej, trzeciej strony to, co mi się podobało, w sumie cały czas podoba, na TVP Kultura to koncerty. Koncerty muzyczne, nagranie z tych koncertów, gdzie nagrać taki koncert i żeby dźwięk z tego koncertu był całkiem przyzwoity, no to trzeba trochę tych dolarów zainwestować. I to wszystko. Pamiętasz na pewno teatr telewizji z lat 90. Współcześnie, no okej, jakoś tam mniej więcej funkcjonuje, no ale... Jest taki, no tak po prostu, no z szacunku, tak jak zapraszasz jakiegoś takiego swojego starego dziadka do stołu wigilijnego, mimo że nikt go nie lubi, mimo że wiesz, że nic z sobą nie wnosi, ale z przyzwyczajenia zawsze zajmował to siedzenie, więc zawsze go tutaj zapraszasz. No i tak mniej więcej wygląda ten teatr telewizji, który kiedyś był czymś, czym można było się zaemocjonować, czymś, co można było... czymś, co stanowiło pewną przyszłość, na czym można się było oprzeć, nauczyć się czegoś z tego, nie wiem, może trochę dziadzieję, może trochę jestem już tutaj, że kiedyś to było, oj, kiedyś to było, Sony, ale teraz to, kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów, ale teraz tego nie widzę. Teraz widzę, że jeżeli ktoś coś fajnego chce kulturalnego zrobić, to robi to z własnych pieniędzy, z własnych ciężko zarobionych pieniędzy, a nie z właśnie choćby z dotacji z tejże telewizji. Ale nie, z drugiej strony mamy kurwa jebaną biografię Zenka Martyniuka w postaci filmu. Fu!
0: No ale teatr telewizji cały czas jest w TVP obecny i to nawet jest go więcej chyba niż kiedyś, bo z tego co wyczytałem, to są dwa razy w tygodniu jest teatr telewizji. Tyle, że jak zobaczyłem, co to są za sztuki i zobaczyłem, kto tam gra, to zaraz okazało się, że są to aktorzy, no tak w cudzysłowie, dobrej zmiany, tak? No, grali po prostu w takich filmach tam, wiesz, o Popiełuszce, o, tam o Żołnierzach Wyklętych, no po prostu tacy, którzy pasują znowu. Czyli można się domyślać, co to są za sztuki, ale nie oceniam, no zgaduję tu bardziej, bo może dobre są. Chociaż jak na przykład oglądałem, co zrobili o tej Krystyna Skarbek, tak? Bohaterka polska, agentka taka, no to zrobili sztukę teatralną o niej, gdzie grała Kożuchowska. No to wiadomo, że musiało się to źle skończyć. No, wzięli aktorkę serialową tylko dlatego, że jej ojciec pracuje dla Rydzyka. U Rydzyka jakimś tam jest rektorem w szkole Rydzyka, no to wszystko się tak bierze na, to wszystko się opiera na układach, znajomościach i braniu tych, którzy są z nami, nie? A wszyscy inni niech się odczepią, bo teraz my. Ale za poprzednich ekip dokładnie tak samo było. Dużo tutaj, znaczy okazuje się, że programy takie jak Kabarecik Olgi Lipińskiej czy Ale Plama, takie, które się wyłamywały trochę i dowalały wszystkim, też i katolikom, to zaraz cała redakcja była zasypywana listami od oburzonych katolików i te programy w końcu znikały. Właśnie Kabarecik zniknął przez zmasowaną akcję Katoli. Plama też. No i co ci ludzie potem mają sobie myśleć? No przecież nikt nie jest samobójcą, nie? Jak skoro zostaliśmy nauczeni tak, że można kogoś wywalić z dnia na dzień tylko dlatego, że katolicy zaczęli listy wysyłać i protestować, że się obraża i szarga ich uczucia, no to każdy się potem boi z czymś wyskoczyć, nie? Ale to też nie tylko katolicy i nie tylko jakieś tam programy, które sobie w końcu zadrwiły, bo to nie jest tak, że oni sobie cały czas drwili. To była inteligentna satyra, która dowalała wszystkim, w tym i też sobie czasem szydziła trochę z wiary. No ale wiadomo, można sobie ze wszystkiego żartować, tylko nie ze spraw bożych, tak? No i ja dlatego też nie lubię tak Katoli, bo oni się we wszystko wpierdalają i zawsze musi być tak, jak oni chcą. I jednocześnie są bardzo skuteczni, oni się jednoczą, oni są solidarni, oni potrafią zmasowaną akcję jakąś zrobić, no to niby plus dla nich, nie? Tylko, że mnie to denerwuje, że ciągle coś tam fajnego na przykład znika, czy jakiś koncert odwoływany, czy program znika. Czy przejmują całkowicie jakieś medium jak TVP, bo właściwie to jest medium katolickie, trzeba sobie to powiedzieć wprost, no wystarczy popatrzeć na ramówkę. No,
1: no ale tutaj już nawet szerzej na to patrząc, można by się przyjrzeć temu, taki mam postulat, który prawdopodobnie nigdy nie zostanie spełniony, ale takie moje, ja mam takie ukryte marzenie, jak to stały słuchacz kiedyś mówił, ja mam takie ukryte marzenie, żeby każdy, kto jest wybierany na urzędnika jakiegoś tam decyzyjnego, czy to posła, czy to senatora, czy to prezydenta, żeby on był ateistą, ponieważ oczekuję od urzędnika, który będzie decydował o moim kraju, o mojej ojczyźnie, żeby jego ojczyzna była, nasza ojczyzna, była dla niego najważniejszą rzeczą. Nie jakiś Bóg. I to jeszcze Bóg Żydów, tfu. Nie. Niech on myśli najpierw o Polsce, a potem o Bogu.
0: żeby chociaż zamiast tych katoli jacyś protestanci tutaj byli tą siłą główną, to by było od razu jakoś może ciekawiej. Ale czy oni by się tak wpieprzali we wszystko i wykorzystywaliby zawsze każdą jakąś swoją dominującą tam pozycję, żeby tylko, wiesz, zniszczyć tamtych, co ich nie lubią? Czy oni też są tacy zajadli, myślisz? Bo mi się wydaje, że chyba nie.
1: Wiesz co, władza rośnie, apetyt rośnie w miarę jedzenia, władza rośnie w miarę rządzenia, więc wydaje mi się, że bez względu na to, jaką byśmy religię tutaj sobie nie przyjęli, to jeżeli dostanie ta religia odpowiednią wolność, odpowiednie uprzywilejowanie, odpowiednią władzę, to wówczas jest tylko jedna droga dla niej. Dominacja. Próba dominacji, próba wtłoczenia we wszystkie możliwe rury. No teraz wiesz, teraz protestanci to jest mniejszość, oni są w odwodzie, oni dbają o to, co mają, a nie o to, żeby robić jakąś taką chorą ekspansję, ale wydaje mi się, że sama koncepcja wiary jest w pewien sposób niedoskonałością. Nie, po prostu twoją niedoskonałością, tak? Bo zrzucasz z siebie jakieś twoje odpowiedzialności, jakieś twoje cele, jakieś twoje pragnienia, żądania i kładziesz coś tutaj wyżej. I do tego dążysz, tak? I ta ekspansja być może teraz w protestantyzmie jej nie widzimy, bo nie jest im to ani potrzebne, ani pożyteczne, ale gdyby mieli pewność, że są religią dominującą, że tutaj wszyscy są, że wszyscy, no dobra, nie wszyscy, ale jest kulturalnie przyjęte, że wszyscy przechodzą w tę religię właśnie, no to wówczas zaczyna dominować i zaczyna robić bardzo brzydkie rzeczy. Tak, to możemy zauważyć w Chinach, możemy zauważyć w Japonii, możemy zauważyć w Indiach, gdzie jednak ruchy religijne, bez względu na to, z jakiej mańki by się nie wzięły, jeżeli są dominujące, no to ta dominacja im uderza do głowy.
0: No, masz rację pewnie. To we wszystkich ruchach to widać i w ideologiach, i systemach, nie? I naziści, i faszyści, komuniści. Wszyscy są właśnie na tej zasadzie ekspansywni, że im więcej, im większą mają władzę, tym więcej się domagają i więcej jeszcze chcą, nie?
1: Wiesz, też
0: apetyt rośnie
1: to
0: w trakcie jedzenia chyba, to też może no, takie powiedzonko by się tu sprawdziło.
1: Też ciężko za nich winić, tutaj, ciężko ich tutaj winić za to, ponieważ im większy jesteś, tym masz mniejszą kontrolę nad tym, jak poszczególne jednostki będą działały. I mogą się zdarzyć takie jednostki, które zwyczajnie będą chciały sobie uzurpować trochę tej więcej władzy, tak, bo no znowu, nie mówię tutaj o tobie czy o mnie, gdzie jeżeli byśmy mieli jakąś ideologię do przetworzenia, do przekazania, to ta ideologia nie byłaby w żaden sposób ekspansywna, nie mielibyśmy potrzeby tak racjonalnie, kurde, niech sobie każdy wierzy w co chce, spotkajmy się na piwku, będzie fajnie i w ogóle sobie jeszcze grilla do tego zróbmy. Tylko że im większa jest ta grupa, tym większa szansa na to, że ktoś tę grupę zauważy i że ktoś wpadnie na pomysł, żeby tę grupę zwyczajnie wykorzystać do swoich celów.
0: A tymczasem mamy pierwszy przypadek koronawirusa w Nocnym Radio. Pojawił się na czacie koronawirus i pisze siema.
1: A za chwilę, kurwa, jak wy tu żyjecie.
0: A zaraz się pojawi drugi koronawirus i trzeci i czwarty, tak się rozmnoży. Koronawirus 2, koronawirus 3. Co?
1: No bo był Jan Paweł pierwszy, a potem był drugi.
0: To taka ksywka, drugi. Tak wołali na podwórku na niego, jak malutki był. Drugi. Skąd przybywasz, koronawirusie? Z Wuhan idę. Do nas nie wejdziesz. Mamy ustawę zabraniającą wirusów.
1: A tymczasem w mojej lokalnej knajpie chińskiej o nazwie Wuhan pojawił się kurczak miał miał w sosie Wuhan.
0: Wuhan, Ruhan. A ja mam ostatnio apetyt na sajgonki. Tak mi wchodzą te sajgonki z Tajhuja, czy jak mu tam się nazywają, ciągle zapominam. Ping-pong, Tajhuj. No, w każdym razie pracuje tam Wietnamczyk bardzo zdolny. O, donejcik przyszedł. A ile? O, 3 złote.
2: Adwokat potrzeba, chociaż merytorycznie, a krawiec tylko jedzie, powie, że ach, te nocne radio, szkoda strzępić ryja, 3 złote.
0: No, jadę, oczywiście. A to nie wolno jechać już? Zabronione? W ogóle też była dyskusja ostatnio, czy wolno być wojującym ateistą. I Zenon gdzieś tam odpowiadał w komentarzach, chyba Byte Eaterowi, bo Byte Eater się tak użył jako epitetu, że o, to wojujący ateista, to z nim nie warto gadać. No właśnie, chyba wojujący ateista to jest taki, który uderzy i zaboli, nie? Czyli co? Czyli lubimy tylko takich, którzy tak miziają, tylko tak delikatnie. Ja proszę księdza, bym się tu z jedną taką drobniutką rzeczą nie skosił, być może, ale to oczywiście cały wykład bardzo mądry, pochwalam, ze wszystkim się prawie zgadzam, tylko taka jedna malutka rzecz, jeśli mogę oczywiście wejść słowo, że może nie wszystko jest takie super doskonałe, to jest niewojujący ateista, tak? A wojujący taki, który użyje silnego argumentu, wytknie jakieś banialuki, to już jest wojujący i z nim nie warto rozmawiać. No faktycznie nie warto. To ja też z takimi skrajnymi antykrawczystami to ja w ogóle nie rozmawiam. Jak ktoś mówi, że moje nadawanie jest do dupy, ja od razu mówię, ty użyłeś słowa dupa, ja z tobą nie rozmawiam. Ty jesteś wulgarny, z wulgarnymi nie rozmawiam. W ogóle takie nastawienie, że wszystko, co krawiec robi, to jest złe, to w ogóle jest głupie, to są wściekłe ataki. To w ogóle jest lewactwo jakieś.
3: Ono pragnie, ono szuka.
1: Nie, no nie podoba mi się termin wojujący ateista, bardziej bym poszedł w kierunku ateista i ateusz, tak samo jak jest katolik i jest katol, tak samo jak jest islamista i jest dżihadysta, czy mujahedin bardziej, dlatego że no, sam nie uważam siebie za wojującego ateistę, bo mówię to co czuję, tak, to co jest zgodne z moją moralnością, z moim myśleniem, ale jednocześnie nie czuję potrzeby, żeby w jakiś sposób na siłę konwertować ludzi, którym jest całkiem spoko w tej swojej religii, niech się tam kiszą i naprawdę skuteczność mam niesamowicie dużą. Bardzo wiele osób odciągnąłem od kościoła tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu sobie żyję i jestem szczęśliwy, jest mi z tym fajnie. Naprawdę jestem ojcem chrzestnym bardzo wielu apostazji, z czego jestem niezwykle dumny, no ale to były decyzje organiczne tych ludzi, tak? No bo jeżeli ktoś w coś wierzy, bo to słuchaj, to nie jest wiedza, to jest wiara, tak? I zaczynasz takiego wierzącego przekonywać, no to jeżeli on przyjmie twoje argumenty, no to sorry, to nie jest osoba wierząca, tak? Ty tego nie jesteś w stanie złamać. Więc oczywiście są wojujący ateiści, no są też gimboateusze, tak, którzy będą próbowali sobie w jakiś sposób tutaj zawalczyć, których skuteczność z drugiej strony jest zwyczajnie niska. Też kiedyś byłem taką osobą, ale zauważyłem w pewnym momencie, że wystarczy być sobą, pokazać jak bardzo fajne życie sobie toczę bez tego całego ciągnięcia worka cegieł za swoimi plecami w postaci jakiejkolwiek religii. No i tyle, no i świecić przykładem, no i czuć się z tym dobrze, żeby inni ludzie też mogli sobie podpatrzeć i tak się zastanowić, kurde, no może bym chciał być tak trochę, tak też mieć tak lekko i się tym nie przejmować.
0: Worek cegieł, to on się z niesienia krzyża śmieje, worek, a czujecie jakby taki Jezus worek cegieł za sobą musiał nieść?
1: I na plebanie tutaj, buduj mi fundamenty!
0: Etam chce tutaj msze jakieś robić o nawrócenie. No, a po co ci to, chłopaku? Co ci to da w ogóle? No, jakieś nawracanie na katolicyzm. Zresztą ty siebie nawróć, zacznij chodzić do kościoła. Chyba nie chodzisz dalej, nie? Więc no tutaj chyba wielu jest takich, co nie chodzą do kościółka.
1: To nie kościół powinien, to nie człowiek powinien chodzić do kościoła, ale kościół do człowieka.
0: Czytałem, że rodzice Dudy, to oni o 5 rano do kościoła codziennie na jakieś tam naroraty, no jakieś tam ubogacenia, na jakieś tam objawienia. Tak już o 5 wstają, bardzo są religijni. No to jaki może być nasz Duduś w sumie, nie? No on się dobrze maskuje. Ja myślę, że on to jest taki dewot, chociaż dewot nie powinno się mówić. Jaki jest, bo jest dewotka, a facet to nie jest dewot, tylko zapomniałem, ciągle zapominam.
1: Lachociąg? Nie, z ministrantem mi się pomylił, przepraszam.
0: No, uważaj tutaj. Cholera, nie, no, kurde, wiesz, no, ja się zastanawiam, czy całe to środowisko takie, wiesz, prokatolickie, no krążyły jakieś takie pogłoski, że Jarosław sobie tam zamawiał jakiś chłopaczków, coś.
1: No ale każdemu jego porno, no
0: No nie, właśnie takiego to nie wolno. Tak, małych, młodych chłopców. No młody, jak nie wiem, jak tam mieli po 17 lat czy coś. Może on teraz taki jest zły, właśnie taki zły zrobił, jak już nie mógł, bo już jest tak na widoku, przed kamerami, na widelcu i w pewnym momencie nie mógł już. Nie wiem, to nie mówię. Dobra, to Stonoga tam mówił, a ze Stonogą to wiecie, jak to jest, nie? Chociaż dostałem tu komentarz, że chyba jestem z PiSu, czy pisowską pałą, ktoś napisał, że jestem pod tym odcinkiem o wiarygodności Zbigniewa Stonogi, którą podważyłem wściekle, atakując pana.
1: No jakżeż tak. Jak mogłeś? No po prostu wstyd i ha, tfu! Jakby w ogóle to jest złoty człowiek, on mówi samą prawdę, bo on mówi to, co mi się podoba i w ogóle on walczy z systemem i on w ogóle... Ja widziałem, bo ja kiedyś z nim współpracowałem, on dzwonił do mnie i ja ci mówię, on walczy z systemem, on kiedyś sobie usunął system Windows 98. I co nie walczy z systemem według ciebie? Bo według mnie walczy.
0: No ale tak odpowiadając tutaj słuchaczowi, może słucha akurat, wiesz, stary, no jak ktoś się zadaje i czerpie informacje z takich wiarygodnych źródeł jak skruszony gangster pseudonim Farmazon, no to, no bo naprawdę go nazywali, tego brodę tak w środowisku tam gliniarzy nazywali go Farmazon, że to taki informator wspaniały. Farmazon po prostu, bo on gadał, co mu tam sina na język przyniesie, nie? Człowieka, który udupił fajnego gliniarza zasłużonego i skutecznego, i, no, który się nie dał kupić, no kurde, no straciłem szacunek, no sorry, no.
1: No niestety, no ale to jest znowu to, co dzisiaj mówiłem. No jakiś autorytet, tak? Jeżeli przyjmiecie kogokolwiek jako autorytet, czy to będzie wasz ojciec, czy to będzie Krawiec, czy to będzie Andrzej Duda, czy to będzie Leszek Miller, nieważne. To nie ma absolutnie znaczenia. W momencie, kiedy macie jakiś autorytet, jesteście wadliwi.
0: Furiat, chyba ktoś się tu podaje za furiata, bo... Elo, widzę, że moje tematy o kościele, już kończę flaszkę i będę dzwonił do was.
1: To nie jest furiat, nie było pisane łokciem.
0: Też mi się wydaje, że to nie jest furiat. Ktoś tu szkaluje furiata, ktoś się za adwokata podaje, jakiś śmieszek, troll.
1: No ale, no wiadomo, jesteśmy opłacani przez troli. To jest w ogóle, kurde, jesteśmy opłacani przez opłacanych troli. To, kurde, trollcepcja.
0: Chłopaki się zapętlili w walce z kościołem, a co my poradzimy, że to taka jest tutaj siła trzymająca władzę? Ja się czuję tutaj jak niewolnik trochę, jak taki chłop pańszczyźniany, którego tutaj ksiądz poucza i palec wyciąga i coś tam gada. I jak się nie posłucham, to napręgiesz i baciorem. I tak się trochę czuję. Oczywiście przesadzam, przejaskrawiam, ale troszkę tak to wygląda, nie? Więc nie dziwota, że się buntuje. No to jest takie antyklerykalne, z mojej strony przynajmniej trochę radio. Potrzeba bardziej wyważony, to macie tutaj taką przeciwwagę trochę. No,
1: ja nie jestem antyklerykalny, jestem antywiara. Antywiara, bo bez względu na to, jaką wiarę przyjmujecie, uważam was za osoby wadliwe w pewien sposób pod tym względem.
0: Osoby wadliwe, jak on to pięknie powiedział. Nie,
1: wiesz co, nie, bo to jest coś, co wybierasz, tak? Na coś, coś, na co się po prostu swoim stylem życia decydujesz. No sam jako człowiek wielki, człowiek kulisty mogę powiedzieć, że z mojej strony otyłość jest takim problemem, tak? Że to, ja się na to piszę, ja się na to zgodziłem, wiem, że mam z tym problem, no i fajnie, żebyście wy jako wierzący po prostu stwierdzili, że okej, spoko, mamy z tym problem, ale coś z tym może kiedyś zrobimy, jeżeli zacznie nam to bardziej przeszkadzać, tak? Więc... czy nie wiem, czy jako palacz papierosów, czy jako alkoholik, no to są te same punkty. Samowolnie decydujemy się na pewną ułomność nas, własnych, naszego życia, naszego jestestwa. No i tyle, no i tutaj nie ma co mówić, że otyłość jest dobra, że wiara jest dobra, że palenie papierosów jest dobre, że wciąganie marihuany, przepraszam, wstrzykiwanie marihuany jest dobre. To jest pewna słabość. Pewna słabość, która powinna zostać wykorzeniona. Jeżeli wam to pomaga, okej, znam heroinistów, którym też heroina pomaga.
0: Jak nazista jakiś trochę teraz, tak mówisz. Wszelkie słabości są złe i niszczą zdrową tkankę narodu.
1: No ale Zik, co? Zik, dobra, okej. Okay. Słabości fuck. Są dobre, twoim zdaniem?
0: No nie, wszyscy powinni być właśnie zdrowi, bez żadnych słabości, powinni dziarsko się do roboty zabierać. A tych właśnie, co tych narkomanów wszystkich, to musimy odstawić na bok.
1: Może nie na bok, ale fajnie by było zdawać sobie sprawę ze swoich ułomności.
0: Wszystkich narkomanów, leworęcznych, tych bez nogi, to bym w ogóle pozamykał w baraczkach. Wszystkich. Ja tu zrobię zdrową Polskę. Zik kwak, takie mam zawołanie, nie wiem, czy podobałem się. Zik kwak.
1: W ogóle dzisiaj sobie przed nocnym Markiem wreszcie obejrzałem Politykę Wegi, bo się pojawiło na VOD. O. Jezu, jakie to jest kurwa tanie. Jakie po prostu, jejku, no tak... Nieśmieszne te wszystkie żarty. Z jednej strony jakieś tam, nie wiem, jakieś no takie opowiadanie pewnych historii jeden do jednego, z drugiej strony takie żarty naprawdę niskich lotów, no może ze dwa razy mi się odrobinkę tutaj mięśnie twarzowe uśmiechnęły, chociaż trochę, no po prostu nie. No teraz Vega chyba wydał jakiś kolejny film, który kompletnie się nie przyjął, no i no niestety dobrze, bo się ten czas skończył i ludzie docenili, że nie należy oglądać Papryka Wege, tylko pójść na Zenka Martyniuka. Dobra, nie, na Zenka Martyniuka też nie poszli.
0: Ale oglądają dalej namiętnie, dalej zarabia miliony Vega, no to podoba się, nie, chyba. Tak samo jak z tego Disco Polo się wszyscy śmieją, a jakoś te gwiazdy Disco Polo... Święcą triumfy cały czas i są na szczytach i się dorabiają i zarabiają świetnie i wszyscy szaleją, cieszą się Polacy. No to tak może jakaś mniejszość tutaj, mniejszość. No są dwie Polski, no nie ma co ukrywać, są dwie Polski i to chyba nie jest do końca tak, że PiS tutaj dzieli czy Kościół dzieli, to swoją drogą, to Kościół dzieli, bo z tego bierze siłę swoją właśnie na walce z wrogiem. Co o czym ci księża by gadali, jakby nie było tego gender, skoro 90% ich wypowiedzi dotyczy gender? To o czym oni by gadali? Chyba nie o Jezusie musieliby coś gadać, to nudne, to nikt by tego nie słuchał tam.
1: Ale nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg.
0: I syndrom oblężonej twierdzy. No, w Radio Maryja to co audycje właśnie, o, znów ataki, właśnie. Nawet jak nic się nie dzieje, wszystko, dostają kasy od rządu, tu miliony płyną, już wszyscy zapomnieli o tym Radio Maryja, zero jakichś wiadomości o tym Radio Maryja, to o, znów wściekłe ataki, tak, no, plują, pluj i zawsze coś zostanie, tak, no, tak, jesteśmy tacy biedni, no, ale przetrwamy, dzięki wam, dzięki waszym darom serca, podaj numer konta, tak. No, my też dziękujemy za wasze dary serca. Dzisiaj dostaliśmy 3, 9, 14 złotych. Co my za to kupimy, myślisz? Co zainwestujemy?
1: Wiesz co, bo teraz jest taka moda, żeby robić sobie zapasy, tylko pamiętajcie, że zapasy to będzie też również waluta niedługo, kiedy dojdzie do takiego krachu gospodarczego, więc w momencie, kiedy kupujemy ryż albo kiedy kupujemy makaron, bo teraz to jest takie modne, żeby sobie zrobić zapasy właśnie na te dwa produkty, to powinniśmy myśleć o tym, żeby to były produkty wysokiej jakości, bo w momencie, kiedy będziemy mieli tonę tego makaronu w szafie, i to będzie jakiś tam, nie wiem, najprostszy jakiś tam Lidl za złotówkę czy inny Auchan, to nikt tego nie kupi. Powinniśmy brać makarony. Skąd są najlepsze makarony? No z Włoch, z Lombardii. A ryż? No z jakim krajem kojarzy nam się ryż?
0: Ja kupiłem dzisiaj sobie ryże. Ryż w ogóle jest bardzo spoko. Ryż, słyszałem od tych, co się interesują zdrową żywnością, że warto jeść ryż. Ryż jest dobry, ryż jest zdrowy. I można na wiele sposobów sobie go zrobić, pokupować jakieś sosy w proszku, nawet ostatecznie sobie zalać i już można zjeść ten ryż z sosem sobie, nie?
1: Najbardziej mnie rozwala to, że ci wszyscy ludzie, którzy kupują te wszystkie suche prowianty, nie myślą o tym, że kiedyś może nam na przykład w ramach kryzysu coś odetnie gaz. i nie będziemy mogli sobie tego ugotować.
0: Albo wody.
1: Nie mamy wody, tak. Nie, ma, nie będzie można zrobić gorącej wody, żeby ten ryż czy makaron sobie podgrzać, więc tak, więc zanim kupicie ryż, zanim kupicie, co jest głupie swoją drogą. No właśnie, bo teraz są te kwarantanny związane z koronawirusem. No i słuchajcie, większość tych kwarantann to są kwarantanny domowe. No i nawet w sytuacji takiej kwarantanny domowej można sobie w większości cywilizowanych w Polsce miast zamówić zakupy pod dom. I tyle. I kurde, muszę to chyba kiedyś przetestować. Zadzwonić do kolesia. Dzień dobry, bo ja jestem tutaj z podejrzeniem koronawirusa, to jakby pan mógł zostawić zakupy tutaj pod tym, pod drzwiami i uciec szybko do windy, to ja sobie potem je wyjmę.
0: A co do tej wody, problemu z wodą, której może ewentualnie zabraknąć, no to ja mam wynalazek tutaj, wymyśliłem. Woda w proszku. Nie wiem, co myślicie na ten temat.
1: Zalewasz wodą i jest woda?
0: No.
1: Wiesz, to taki upośledzony chłopaczek ode mnie z podstawówki w czwartej klasie to wymyślił.
0: Woda w proszku, kasza w spraju. Ja mam dużo wynalazków.
1: Ale kurde, takie jakieś wynalazki, które by nam pomogły na koronawirusa. No przede wszystkim puszki, bo tak patrząc już na to, jak ta epidemia, no może nie, jeszcze nie epidemia, ale tutaj już się pojawiły przykłady w Polsce, gdzie może się zdarzyć, że znajdziesz się w jakimś miejscu, w którym nie przewidywałeś, że będziesz, tak, pójdziesz sobie do Żabki kupić wódkę i akurat się okaże, że tutaj monitoring cię złapał, no i się okazało, że był tam pacjent zakażony koronawirusem i będziesz miał taki prikaz, żeby przez 10 dni czy przez 14 dni spędzić ten czas u siebie w domu. No i jak sobie z tym poradzisz? Bo to wiesz, bo to nie jest tak, że wszyscy od razu idą do zakaźnika na izolatkę, tylko jednak ludzie są właśnie na takim areszcie domowym.
0: No, problem mają ci, co nie mają kogo poprosić, żeby im coś poszedł i kupił na przykład, nie?
1: A się zastanawiam, czy w takiej sytuacji mogę zadzwonić na 112 i poprosić, żeby ludzie z kartki tutaj zrobili mi zakupy w Żabce.
0: Albo na policję, że proszę mi kupić bułki. Do sierżanta bagiety, proszę mi kupić bułki, kaszę. Ale to byś dostał mandat 500 zł chyba za nieuzasadnione wezwanie policji, ale ja potrzebuję bułek.
1: Znaczy tutaj akurat się trochę po głowie podrapałem, tak? Bo być może nie mam całego kompletu. Powinienem mieć, ale możliwe, że coś nie wyjdzie, że jakieś puszki mam zepsute albo nie będę miał ochoty akurat na ryż. Więc no, co zrobić? No?
0: Bibułki proponuję Tomu, żeby może ten kupił. Bibułki i lufki szklane. Panie policjancie, potrzebuję.
1: Halo, policja, tutaj jest taki siwy, który tutaj pod Żabką stoi, to proszę pana, pan pójdzie do niego i pan powie, że pan chce rastafariańską pizzę. To on tam tutaj takie przyprawy, zioła da i pan mi ją przyniesie. Tutaj zostawia 40 zł, proszę pana.
0: Pan powie, że siwemu, że przysyła pana łysy i prosi o 7 zielonych kredek. Etam jeszcze dzwoni. Odbierzemy go na koniec, czy kończymy?
1: No, odbierzemy.
0: No dobra. Tu się wcześniej Etam dobijał, ale go nie odebrałem, bo gadaliśmy o TVP, a on by tutaj zmienił temat pewnie. No ale jesteś Etamie na antenie. Halo, halo.
1: Etam to jest taki specjalny typ kolejarza, który się nazywa wykolejarz.
0: Halo. No i tutaj nasz gabcio tam nie wetknął czegoś do dziurki. Do złej dziurki wsadził względnie wtyczkę.
1: Która dziurka wygra?
0: Tam masz taką czerwoną i zieloną. Taki zielony wtyczek i czerwony wtyczek. I mikrofon do tego zielonego. Do tego czerwonego, przepraszam, pomyliłem się. Do zielonego to słuchawki. Halo?
1: Halo, dostał pan linki?
0: No, na pewno coś takiego mądrego chciał powiedzieć. Nie posłuchamy chyba. Zaraz, on jeszcze raz dzwoni? Tutaj niby jest na antenie, a...
1: Pełno go, a jakby nikogo nie było. No,
0: niczym ta
1: dobra,
0: Orszula
1: ostatnia okazja, żeby się tutaj do nas wbić.
0: No to jeszcze raz spróbuję odebrać Etama.
4: Coś, żeś popsuli, chłopaki.
1: No, chyba ty.
0: Była twoja ikonka tutaj, twój awatar, a nie było cię słychać. Byłeś, a jakoby cię nie było, niczym Orszula z
4: No właśnie, do tego myślę, że to wy coś popsuliście, bo jak dzwoniliście do mnie, to nie było w ogóle ikonki odbierz. To było bardzo ciekawe.
0: Może Skype coś...
4: Ustalmy może w takim razie neutralnie, to Skype jest winny jak zwykle. To nieprawda, że chciałem zmienić o telewizji, chciałem bardzo dużo powiedzieć o telewizji, ale zapomniałem. Przez to właśnie całe zamieszanie zapomniałem, co chciałem powiedzieć odnośnie tej kwarantanny, czyli aresztu domowego, bo tak to naprawdę nosi nazwę, tak w ogóle. Tylko oni to mówią tak ładnie, żeby nie przerażać ludzi, ale to jest areszt domowy. I powiem wam, co jest z tym związane. Z tym jest związany tak zwany sztab kryzysowy. I tak w zasadzie to wojewodzi powinni zapewnić, wojewodzi, jak to fajnie brzmi, wojewodzi jak wodzirej, wojewodzi powinni zapewnić takim wojewodzi aresztowanym, którzy mają zakaz wychodzenia z domu, powinni zapewnić tak zwany suchy prowiant. To są tak zwane racje żywnościowe, to nie są wojskowe racje, ale takie, nazwijmy to, cywilne racje, tylko jest jeden problem. W Polsce nikt nie gromadzi takich racji, co już zostało udowodnione przez jednego wideoblogera, który dzwonił po prostu po takich wojewodach i okazało się, że Polska nie jest przygotowana na to, bo powinni wam po prostu i zwyczajnie te racje regularnie dostarczać do mieszkania. Z tego względu, że po prostu, no, jak sama nazwa mówi, powinniście ograniczyć do zera kontakty z środowiskiem zewnętrznym. Jest też taka sytuacja, że na przykład bodaj wczoraj słyszałem w jakichś wiadomościach, że owszem, areszt domowy otrzymał jeden z panów chyba w Katowicach, czy gdzieś tutaj te okolice Śląska. Natomiast ktoś nie pomyślał i nie doprecyzował przepisów i okazało się, no tak to jest ustawami pisanymi na kolanie, że owszem, ten pan w tym areszcie domowym z koronawirusem czy podejrzeniem koronawirusa siedzi, natomiast wszyscy domownicy nie mają aresztu domowego, w związku z czym chodzą po zakupy. Taka ciekawostka, nie? Więc bardzo, bardzo sensownie, jak to u nas zrobione. Także co do jedzenia, to po pierwsze powinni wam zapewnić przy takim areszcie oczywiście prowiant, dostęp do tego prowiantu, natomiast w przypadku takiego aresztu wszyscy pozostali domownicy nie są tym aresztem objęci, no co samo w sobie jest trochę bez sensu.
1: Znaczy jest tutaj prikaz, żeby się do tych domowników nie zbliżać i najlepiej korzystać z osobnej łazienki. A jak to w praktyce wygląda, no to już od ciebie zależy. Jeżeli wiesz, że nie jesteś w stanie sprostać warunkom domowej kwarantanny, no to po prostu jedziesz na izolatkę, tak? Dla mnie to będzie, powiedzmy, problem, bo mieszkam z kotem, tak? I kot tutaj sobie za bardzo beze mnie przez 14 dni nie poradzi, więc jedyną opcją jest dla mnie właśnie kwarantanna domowa. No i tutaj z tą żywnością faktycznie masz rację. Tutaj patrzę w prawo i wygląda na to, że przysługuje za to zasiłek. No tutaj trzeba by się było zastanowić, nie wiem, pogadać właśnie ze służbami, czy za ten zasiłek, za jakieś pieniążki mogliby ci tutaj jakąś bułkę z masłem dostarczyć.
4: Znaczy tak, no właśnie założenie było takie, żeby w ogóle taka kwarantanna miała zresztą miejsce na masową skalę bodaj w 1967, jeśli się nie mylę, roku, kiedy była wielka epidemia czarnej ospy w Polsce w jednym z miast. Nie wiem, czy czasami nie we Wrocławiu to było. Nawet film
1: fabularny. To była Odra.
4: Odra, a nie ospa? A możliwe, że Odra. No w każdym bądź razie było to tak zorganizowane, że tam, no wtedy wiadomo, milicja dostarczała jakieś tam racje żywnościowe i to były chyba takie właśnie milicyjno-wojskowe, typowe dzienne racje suchego prowiantu, nie? No niestety, no, taka ustawa powinna pociągać za sobą jednak jakąś tam ochronę też tych obywateli, którzy są zamknięci z przymusu, tak?
1: No bo nie, no czemu? Jeżeli zdechniesz z głodu, no to wtedy będziesz, szybko przestaniesz być nosicielem koronawirusa.
4: No wiesz, no ale to w sumie to jest też taki pomysł, że na koronawirusa jest, czy na każdą zarazę jest bardzo dobre picie domestosu, bo zabija zarazki razem z nosicielem, nie?
1: No to w Korei Północnej jest przecież terapia ołowiana.
0: No właśnie, krążą jakieś takie przepisy, jak sobie radzić z koronawirusem, będące fake newsami. I to nowe zjawisko, nie? Taka medycyna właśnie z dupy wzięta.
1: Ale znaczy, tutaj jeszcze tam na chwilę ci przerwę, jeden taki insiderski news mojej znajomej, która jest chirurgiem, że w momencie, kiedy pojawił się pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, to ktoś zaczął podpierdalać maseczki chirurgiczne, więc je postawili pod strażą na ochronie, w pokoju ochrony, w sejfie. I musiałeś do sejfu tutaj podpisać się, że odbierasz maseczkę na operację.
0: Jak znam Japończyków, to pewnie już mają te maseczki takie jakieś stylizowane, jak z filmu jakiegoś, na przykład...
1: A żebyś wiedział, że mają.
0: No, bo oni tacy są. Jakaś tam maseczka a la Bane, nie? Inny ma maseczkę a la z jakimiś zębami, coś, i jakieś takie malowane już pewnie mają, no.
1: No czekaj, wejdę sobie na Instagram hashtag koronawirus.
4: Ja myślę, że w pewnym sensie to ta sytuacja z taką niby epidemią, bo epidemią trudno to nazwać, jak mówię, według starej definicji, jaką nas uczyli kiedyś na przysposobieniu obronnym, epidemia to jest moment, kiedy połowa populacji przechorowuje daną chorobę. I ona jest w pewnym sensie korzystna w takiej formie dla tego stanu, w którym mamy w tej chwili, no bo popatrzcie, kupuje się tego towaru, ludzie nie mają za dużo pieniędzy w Polsce, a jednak sięgają po jakieś tam...

0: budżet państwa miał prawdopodobnie nadwyżkę, no przynajmniej księgową, nie?
1: A w środzie pełne półki, ja w ogóle nie widzę, że czegoś ubyło, czegoś jest mniej zawalone.
0: No ale no, nie oszukujmy się, Środa Śląska to tak jak Irlandia, no tam właściwie owce tylko wypasają, tak? Prowincja innymi słowy.
2: Wpisałem sobie na Instagramie hashtag koronawirus, no i wyświetla się informacja. Szukasz informacji o koronawirusie? Zapoznaj się z najnowszymi informacjami Światowej Organizacji Zdrowia, aby zachować zdrowie i zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa. A dopiero potem faktyczny content.
1: Może, no, może wypuścimy jakieś maseczki, maseczki nocne radio. Jakieś.
0: Wiesz, że w sumie to nie jest takie głupie, gdyby one były nasączane feromonami etama, no myślę, że koronawirus...
1: Ten wirus by zwiał, by się wystraszył. Nie, ratunku, tylko nie to.
0: Nawet znalazłem hasło, pachnie nie tak, ale jest skuteczne, nie? Także wszystko by się sprzedało bez problemu, tylko wiesz, w dzisiejszych czasach takiej naszej pełzającej komuny, no to mogłoby to być uznane za spekulację, a ciebie mogliby wziąć za spekulanta. Ostatnio taki film oglądałem, gdzie była właśnie spekulacja pokazana ziemniakami, który ze stanu wojennego, nie? Jakiś warzywniak został objęty przez policję z obu stron, tam otoczyli, bo spekulant był, który chował kartofle przed stojącymi w kolejce.
1: No tak. To porucznik Borewicz był pewnie.
2: Ile potrzeba ziemniaków, żeby zabić Irlandczyka? Zero.
0: Słuchajcie, ja pamiętam czasy, kiedy odbywała się pod kinami, kiedy była premiera Imperium kontratakuje w 1981, u nas była rok później, to była spekulacja biletami. No, takie wtedy sprzedawali, nie wiem, czy pamiętacie, te kinowe bilety na takiej rolce wielkiej były zrobione, wydrukowane i tam pani wyrywała z tej rolki sobie te bileciki. No i te stali koniki tak zwane kinowe i tam kurczę, spekulacja odchodziła całkiem fajnie na tym, przed kinem. Także kolejka była przed kinem, a nie w kinie tam, gdzie były kasy, nie? Na ten film. Także wiecie, no, wszystko jest możliwe. Ustawa, która została przyjęta, wprowadza też możliwość reglamentacji niektórych towarów. Jak pewnie by było wprowadzone, to byłoby to powiedziane, tak jak za komuny, że to są przejściowe problemy oczywiście, nie? Także myślę, że jeszcze wszystko przed nami. Taki troszeczkę stan wojenny mamy obecnie, no.
2: Ale tak mi przyszło do głowy, że tak właśnie w ramach przejściowych problemów, tutaj co Etam zaznaczył, no to przypomina mi się przejściowy 23% VAT, który do dzisiaj nam towarzyszy, więc wprowadzimy sobie jakieś takie przejściowe rozwiązania, które będą potem nam towarzyszyły przez najbliższe 20 lat.
0: No ja pamiętam akurat, byłem na studiach wtedy ekonomicznych, kiedy VAT w ogóle był wprowadzany i VAT jako taki był wprowadzany przejściowo, znaczy wtedy nie było powiedziane na jaki termin, bo ten 23% był na 2 lata z przedłużeniem na 3 i ustawa go zdejmowała z automatu. Nie wiem, jak oni to zrobili, że ta ustawa tego z automatu nie zdjęła. To jest swoją drogą ciekawa sprawa dla Trybunału, tutaj Sądu Najwyższego. Natomiast no, rzeczywiście tak było, że VAT w ogóle jako VAT został wprowadzony na początku, w połowie lat 90. i był zapowiedziany przed dziennikiem. Po dzienniku to wam opowiadałem tą historię, gdzie pan przed dziennikiem opowiadał widzom, konsumentom, że VAT-u absolutnie nie zapłacą oni, tylko przedsiębiorcy, a po dzienniku ten sam pan powiedział, że przedsiębiorcy się nie martwili, bo wliczą go w cenę. Nie?
2: VAT nigdy nie był wprowadzony jako przejściowy, to po pierwsze, ale było coś takiego, to, co daje się współcześnie zauważyć, że pierwsza ustawa o VAT miała bodajże 9 stron, czy 9 punktów, nie pamiętam, ale jakoś tak była krótka i zrozumiała, tak? A teraz jest tak 400, 500, 600 stron co najmniej.
0: Znaczy ja słyszałem o ponad 1000 stron, przy czym poprawkami połowa z nich się zmienia mniej więcej raz na rok, także tak zwanymi nowelizacjami. Także kiedy ja prowadziłem swoją działalność, a pełnym VAT-owcem byłem przez półtorej dekady, to moja mama, która księgowała mi te wszystkie rzeczy, bohatersko walczyła z dziennikami, tymi urzędowymi monitorami rządowymi, czy jak to tam się nazywa, gdzie co jakiś tam czas, kwartał było publikowane zmiany do VAT-u, żeby być na bieżąco, że tak powiem. No. Znaczy, gdybym ja się tym zajmował, to bym zajmował się niczym innym, tylko śledzeniem dzienników.
1: Za 10 lat może będzie takie całe archiwum, jak archiwum watykańskie, tylko będzie tam VAT opisany w takich tomiszczach.
2: Ale to kiedyś Stanisław Lem opisywał, że taką osobliwość informacyjną, że jedziesz sobie z Warszawy do Wiednia i przepisujesz

0: Przepisy drogowe zmieniają się tak szybko, że od czasu do czasu musisz sobie przystanąć i przeczytać te nowe przepisy. No i nagle się okazuje, że nie jesteś w żaden sposób w stanie dojechać do tego swojego celu, ponieważ czas potrzebny na przyjęcie, przeczytanie tej nowej ustawy drogowej zwyczajnie przekracza czas, który mógłbyś poświęcić na jazdę. No i przeczytałeś jedną nowelizację, drugą nowelizację i się okazuje, że w kolejce jest jakieś 10 innych, co jest trochę takim naszym współczesnym prawniczym absurdem.
1: Może, no może tak zrobisz kiedyś sprawdzama o Archiwum Watykańskim, bo w ostatniej popularnej audycji o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych znowu słyszałem coś, co chyba się nie zgadza, że to jest tajne archiwum, że tam w ogóle nikt nie ma dostępu, a ja słyszałem właśnie, że każdy może sobie tam się zgłosić i poprosić o pozwolenie, żeby wejść do tego archiwum i sobie poczytać. To co prawda jest
0: Halo
1: tam
0: Bergoglio,
1: pewnie...
0: pizza margarita, bitte grande ragazzi, archiwum Vaticaniro, grande cojones, zum wohl, Entschuldigung, Sie bitte. Archiwale watykańskie, zum sprawdzamy, bitte.
2: Ach, basta de la ormenta, jakby powiedział papież mówiący po hiszpańsku.
0: Aggiornamento.
2: No.
0: Grande cojones, grande punto, Alfa Romeo, on la vetto, me le petto.
2: Musimy kiedyś zrobić pogadankę w różnych językach, będziemy mówić. Tacy natchnieni w różnych językach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie, wiesz co, potrzebuję. Ja mam do ciebie taki etamowy apel. Rzadko wygłaszam tutaj ekspozę. Nie rób już o watykańskich sprawdzamów, tylko zrób coś o księżycu albo, nie wiem, o rozbłyskach słonecznych. Coś takiego bardziej odlotowego. Nie tak przyziemnie. Watykan nie wiem.
0: Nie tak przyziemnie.
1: A czemu Watykan jest niewielkim państwem? A o Watykanie czemu nie? To by było chyba pierwsze sprawdzam na takie tematy.
0: No, w zasadzie dlaczego? Tak, chociaż się szykuje historyczność Jezusa w sam raz na Wielkanoc, a teraz już mam napisanych parę odcinków, tylko jakoś nie mogę do tego usiąść. Mam w ogóle nowy mikrofon, ale nie mam jeszcze do niego karty pamięci. Takie ASMR-y z kotem będę nagrywał, że się nie pozbieracie.
2: A ja miałem nowy mikrofon, ale to wy wiecie już o tym. Tak.
1: Ale to on nie działa? Całkiem się zepsuł?
0: Nie, ma przebicie, coś się kabelki popsuły.
2: Buczy. Dzisiaj trzeci raz zaapelowałem do żeńskiej części, żeby mi odkupiła szkodę, ale nie wiem, czy coś dotarło, czy nie dotarło. Także no, nie wróciło stare, niestety. Ja tak dobrze
0: dobra,
2: mi szło.
0: Dobra, jeżeli ci wrzucę teraz na PayPala 50 zł, to czy sobie kupisz taki drugi nowy mikrofon? I będziesz nim nadawał i będziesz dbał go jak o własne oko i własne jądra.
2: Ale ja dbałem o tamten, ja nie chcę 50 zł, nie, ja się będę czuł wtedy zobowiązany, to będzie, wiesz, że ja mam ergofobię, ja nie mogę czuć, ja czuję potem lęk, potem niepotrzebnie muszę brać psychotropy, nie.
1: Co mówił Jan Paweł II? Żeby co nie?
0: Nie lękaj się.
2: Odmawiam. Nie. Żadnych 50 zł. Ja sobie mikrofon sam zdobędę.
1: Ale już tak normalnie brzmiałeś fajnie i to miało ręce i nogi. I...
2: No dobra, ale na drugi dzień brzmiałem już nienormalnie, no.
0: A jakbym ci, nie wiem, kupił i wysłał ten mikrofon, ten, co go miałeś?
2: Jeszcze gorzej, słuchaj, bo ja znam życie, pewnie by się w trakcie drogi zepsuł, bo Poczta Polska, czy tam kurierzy nie szanują specjalnie paczek. Nie, to nie jest rzecz, to trzeba rzecz, którą trzeba kupić z półki, delikatnie położyć, szanować, pieścić, a nie trzymać na stojaku.
1: Ale to nieładnie jest prezentu. Nogami. Wiesz, że w niektórych kulturach, jak prezentu odmawiasz, to zhańbiłeś potrzebę, on popełni harakiri
2: ja
1: teraz.
2: Ja potrzeby nie hańbię, ja po prostu, my jesteśmy tutaj w kulturze słowiańskiej.
0: Ale ja zaraz gdzie... popełnię sudoku!
1: Zhańbiłeś jego honor Bushido!
2: Ale my jesteśmy na szczęście w kulturze słowiańskiej, gdzie należy odmawiać, jest to w dobrym tonie, po prostu nie przyjmować, a poza tym, jak mówił Korwin, prawdziwy mężczyzna nie może coś przyjąć sobie tak za darmo. Także tak, potem miałbym zobowiązanie.
0: Korwin, który sobie zrobił całą swoją kulturę i cały swój majątek na przejmowaniu rzeczy za darmo.
1: A Korwin o koronawirusie pięknie powiedział, że no to jest, tak samo jak z Żydami i z Auschwitz, jest to polepszanie puli genetycznej. Bardzo dobrze.
2: No tak. No, on już to dawno twierdził, że przyjdzie, przyjdzie plaga i machnie tym wahadłem, nie? W jedną stronę, potem w drugą stronę.
0: Swoją drogą Jackowski się obudził i 5 marca nagrał film o koronawirusie. I że ta epidemia medialna się skończy 17 i że to w ogóle zaczną spadać śmierci, wypadki, przypadki i tak dalej. No ale naprawdę, jak na analityka, i właśnie przewidział, że no skoro już ten koronawirus już tutaj jest prawie u naszych drzwi, no to będzie szał medialny. No kurwa, nie gówno, Rutkowski, z angielskiego No Shit Sherlock. Więc tak, więc jeżeli po 17 upadnie, to po prostu wycałuję po stopach niemytych pana Jackowskiego, mam sobie taką datę, gdzie miał naprawdę mnóstwo opcji. Przecież ten wirus się zaczął kurwa w listopadzie.
2: Takie jakieś były doniesienia właśnie na ten temat, że listopad, czy przełom listopada i grudnia.
0: Pierwsze doniesienia są z listopada, tak.
2: Ciekawe w ogóle swoją drogą, że zawsze ten koronawirus, czy tam jakiś inny wirus, bo tych wirusów już parę było ostatnimi laty, zaczyna się zawsze wtedy, kiedy w Polsce jest jesień akurat lub zima i są właśnie te takie przeziębienia, że jest trudno rozpoznać tak naprawdę. Zresztą lekarze, nie czarujmy się, nasi lekarze są uczeni tylko rozpoznawać, że tak powiem, objawy, a nie przyczyny, nie?
0: A i tam kurde. Wszystkich do jednego wora wrzucasz, bo kurde lekarze, bo tam kurde...
1: A w ogóle już polscy lekarze mają te testy do sprawdzania, czy tak mają?
0: Mają, bo jakiś tam koleś, który robił Adrianowi ten, nie koronację, tylko jak to się mówi... No, kampanię wyborczą.
1: A, tak, znajomi królika znowu zarobią, tak, oczywiście.
0: Jakieś grube miliony, tam 3,5 miliona złotych poszło, jakieś takie grube hajsy, nie? I do kolesia, który w życiu nic nie zrobił, tam miał jedną fakturkę na 600 tysięcy złotych za zrobienie szumu medialnego wokół kampanii wyborczej Andrzeja Dupy. No to teraz za 3,5 miliona złotych sprzedaje koronawirusowe testy.
1: Andrzej, chłop potrafi się odwdzięczyć. Za to go szanuję.
2: Widzicie, oni na każdej rzeczy potrafią zrobić pieniądze. Kurczę, czemu tutaj nie w Nocnym Radiu tacy nie są cwaniacy, kurde, że na każdej rzeczy powinni zrobić pieniądze? No. To są kurczę ludzie jednak, z których trzeba czerpać pełnymi garściami. No.
1: Imponuje ci kolesiostwo i nepotyzm i cwaniactwo?
2: Nie, ale denerwuje mnie, że ja tak nie umiem po prostu. Nieraz w życiu tylko ktoś dał łapówkę i to było dosyć dziwne, bo on sam zaproponował, to był dyrektor takiego przedsiębiorstwa dawno, dawno temu, także to się przedawniło, mogę już o tym teraz mówić. Zaproponował mi, że zleci mi coś, ale pod jednym warunkiem, że wystawię fakturę na... Już nie pamiętam, jaka to była suma. To jest chyba z 1500, a wezmę 1000, nie? Potem po przeliczeniu okazało się, że mi się to wcale nie opłacało, bo dopłaciłem do tego całego interesu. No, taka sytuacja kiedyś miała dawno temu miejsce. W latach 90. Potem na niego ciągle mówiłem łapówkarz.
1: Dobra, to kończymy audycję. Już tak 3 godziny z hakiem nadajemy. Czuję, że mnie głowa boli, nie wiem, czy to koronawirus. Czy
2: a ja
1: to...
2: się tutaj dobrze bawię, świetnie jest, naprawdę. Tylko żałuję, że nikt nie chce dzwonić. Mało tak dzisiaj telefonów w ogóle. Chyba tylko ja dzwoniłem, ale...
0: Właśnie, no był, tak był jeszcze ten, którego imienia nie wolno wymawiać.
2: No tak. Tomasz, no, ale by chociaż Furia by zadzwonił, bo tutaj widzę, że jest chyba na czacie. Chyba nawet coś tam wspomógł. Ja myślę, że to prawdziwy Furia był, bo donate wszedł zaraz po tym, jak chciałem zamówić mszę w intencji nawrócenia krawca, więc to nie był prawdziwy furiat. Wie, czuje chłopak pismo nosem. Ale myślę, że pomysł z mszą... Nie, wiecie co, pomysł z mszą w intencji krawca to jest trochę głupi pomysł. Lepiej zebrać większą kwotę i zrobić odpust zupełny tajemny, taki, żeby nie wiedział krawiec o tym, że dostał odpust.
1: Na egzorcystę od razu się składamy.
2: Nie, po prostu.
1: A ja będę się wyrywał i krzyczał, i to będzie dowód na to, bo właśnie szatan tak działa, że się człowiek miota i wyrywa i krzyczy: zabierzcie ode mnie tego klechę i zło rzeczy, i lęk przed sakrum to się nazywa właśnie. Takie.
0: Ej, a można zrobić taki odpust tajemny zupełny, to byśmy sobie takiego wzięli, nie wiem, Osamę Bin Ladena albo, nie wiem, jakiegoś tam innowiercę i mu zrobili taki odpust i chodź tutaj do Boga, aha, trwaga tam do Boga, i Allahu Akbar.
2: No niestety z odpustami obawiam się, tutaj by trzeba było poczytać to prawo kanoniczne, to chyba się nazywa, tak? Że jest chyba tak, że musi być ten taki żal za grzechy obiecunek poprawy, a tak nie czuję weny, że krawiec będzie się obiecywał poprawić.
0: Także... Oj nie, za długo go znam. On może, ale czasami obiecuje pogorszenie, to trzeba przyznać.
2: No, także tego, jeszcze pokuta by była.
1: Dopiero się w kurwie będę atakował, dopiero z zdwojoną mocą.
2: Znaczy, wiesz co, ja myślę, że dla krawca pokuta typu na przykład pójście pokuta? Do Częstochowy na kolanach nie byłaby specjalnie trudna, bo ta Częstochowa za rogiem. O, właśnie na spacer z Maksem miałem iść. W każdym razie myślę, że nie wiem jak ja bym ci po prostu trochę pacierzy dołożył, tak żebyś musiał mówić jeszcze to publicznie przed wszystkimi. Tak z 24 godziny pacierzy.
1: A to ja to tak powiem, a pokuta mnie to?
2: No wiesz, brzydko po prostu trochę. oczyścić się dobra intencja.
0: A to nawet nie można się zwyczajnie wysrać?
2: No ale wiesz, no to też wyluzowuje, ale wyluzowuje tylko dolną część ciała. Natomiast chodzi o tą górną również tutaj przy sercu i przy mózgu, tak, żeby trochę tak... Zresztą w ogóle, jak mówię wam, jak ja byłem młodszy, szedłem do spowiedzi i do komunii, to potem jak wracałem z kościółka, to tak jakby człowiek się unosił delikatnie, nie, tak tymi nóżkami przebierał. Może dlatego, że byłem lżejszy i dzisiaj mam takie wspomnienie, ale spróbuj kiedyś krawiec, tak szczerze. Tylko to musi być szczere, nie? Właśnie na tym to polega.
0: Przecież ksiądz, który by wysłuchał krawca spowiedzi, by się powiesił w tym konfesjonale na stule.
1: Nie, tak dużo nie
2: grzeszy. Nie, ale myślę, że najwyżej by mu nie odpukał, bo musi te trzy...
1: Nie chcę, żeby mnie pukał żaden ksiądz. Odwalcie się z tym. Nie chcę, żeby mnie dotykał, nie, pukał, ani mi coś do buzi wkładał. Nie chcę. Nie, dziękuję. Nie, dziękuję. Naprawdę nie potrzebuję. A takie modlenie się, jakieś nawracanie, egzorcyzmy jakieś na odległość, to jest gwałt duchowy, tak? Na to spójrz. To nie dość, że gwałcą tak w sensie dosłownym tych maluczkich, to jeszcze tych dużych duchowo muszą gwałcić, nie?
0: No, co tak, katole?
2: Mobbing, to mi od razu taką nowomową taką nie jedzie. Mobbing. Wiecie, zbliża się, będziesz miał na pewno okazję, Krawcze, już nie pamiętam, ile ty w tej środzie jesteś, ale jakoś koło roku będzie, nie? Nie wiem, czy ty procesję taką małomiejską widziałeś, ale podejrzewam, że będą ci grać pod oknem, może nawet stacja się jakaś znajdzie, a może sam byś jakąś jedną stację przygotował na swoim oknie, można się zgłosić na ochotnika. To było fajne, kurczę.
1: Kiedyś krzyczałem przez okno uwolnić Barabasza na procesję.
0: To jest dobre, bo jestem w takim tłumie, że nikt mnie nie zauważa. U mnie jest właśnie jeden taki ołtarzyk na Boże Ciało.
2: Tak, ja już widzę tą scenę, ochotnik krawiec procesję idzie uwolnić Barabasza. Co ty tam gadasz? A krawiec... Niech ten, kto jest bez grzechu, pierwszy rzuci kamień i je w szybę prosto.
0: Uroczyście przysięgam, że knuję coś niedobrego.
2: No, ale ja się wcale nie zdziwię. Ja nie wiem dokładnie, tam nie śledzę krawca, pod którą ulicą mieszka, ale tak coś czuję nosem, że procesja będzie pod jego oknem w tym roku przechodziła. No, tak. I te baby takie, które tak śpiewają. Co im przypomina takie autentyczne zdarzenie, które opowiadał nam nauczyciel w technikum, gdzie kiedyś na wsi mieszkał, jak to ksiądz, który szedł z procesją właśnie, oni musieli przejść przez taką rzeczkę wiejską. No tak, a tam niewielki mostek był i dziura w moście była, no i on zawsze tak, ten co jest pierwszy, nadawał piosenkę, no i tak doszli akurat z babami do tego miejsca, gdzie ten most dziurawy był, no i on tak krzyczał: uważajcie, dziura w moście, a baby: uważajcie, dziura w moście.
1: To dużo mówi o tych ludziach.
0: No to z takich właśnie opowieści też taki quasi autentyk. Wątpię, żeby to się zdarzyło, ale w jednym psalmie jest, że Pan Jezus leczy złamanych na duchu. No i właśnie ksiądz tak tutaj zaciąga: Pan Jezus leczy złamanych na duchu. I babka obok: Pan Jezus leży z łapami na brzuchu.
3: To jest często tak. Niektóre modlitwy są, ponieważ w kościele występuje taki pokłos, że trudno jest zrozumieć słowa. Jak byłem mały i chodziłem do kościoła, jeszcze wtedy kościoły były pełne i nie tylko, że nie można było usiąść, ale trzeba było w takim ścisku stać. W mojej parafii przynajmniej, na Józefa. I mówiąc szczerze, to często przyłapywałem się, jak już zacząłem czytać z tej wyświetlanej tablicy te teksty, które śpiewają, że ja po prostu zupełnie coś innego śpiewałem, niż czy tam próbowałem śpiewać, nic było w rzeczywistości. Po prostu było to totalnie przekręcone, bo zwyczajnie w takim tłumie człowiek nie słyszy tych słów. To jest takie zlane w jedną jakąś taką maść dźwiękową. Nie?
0: No to ty się ciesz, bo jeszcze przed Soborem Watykańskim II miałbyś mszę całą po łacinie i nic byś z niej nie rozumiał.
3: A byłem na kiedyś Józefa? Na takiej, jakbyś trafiłem.
1: Na Józefa? To pozycja seksualna jakaś?
3: Rzeczywiście śmiesznie.
1: Na Józefa.
3: Śmiesznie to.
1: Co ty mówiłeś, że na Józefa to pozycja taka seksualna?
0: Tak, to jest sytuacja, kiedy jakiś obcy koleś dyma twoją dziewczynę i potem ona mówi, że zaszła w ciążę z Bogiem.
3: Nie, parafia świętego Józefa to parafia, do której przez wiele lat należałem, a... Jeśli chodzi o parafię, w której dostąpiłem zaszczytu Komunii Świętej, gdzieś zresztą podczas spowiedzi, nie wiem w jaki sposób to się stało, ale ksiądz wziął mnie za dziewczynkę, bo nie chciał mi dać rozgrzeszenia i mówi, to dziewczynka takie grzechy miała straszne, i się tak zgubił, udawałem już potem do końca dziewczynkę, do końca spowiedzi, to było takie trochę dziwne. No to była parafia z kolei Serca Jezusowego, tak, pamiętam do dziś dnia, tyle czasu minęło, to był 78 rok.
0: A kiedyś... Mam jeszcze dwa małe wątki do poruszenia. Nie wiem, czy Krawiec możemy odrobinkę przedłużyć, ale mam je na końcu języka.
1: Im dłuższe, tym lepiej. Widzicie, to on się mnie zapytał, czy możemy, a wcześniej był komentarz, że Krawiec się pyta o wszystko potrzeby. Wcale nie, on też się czasem pyta.
0: Wiecie co, tak naprawdę my większość takich rzeczy sobie po prostu na czasie skype'owym ogarniamy, więc... Natomiast moja znajoma, bardzo dobra znajoma z Krakowa oburzyła się na swoją parafię, dlatego że nie pozwolili, ksiądz podczas udzielania Komunii Świętej nie pozwolił, mimo prikazu z Watykanu, że to jest legalne, przyjąć komunii na rękę. I to nie chodziło nawet o koronawirusa, to chodziło o to, że połowa kościoła... kaszlała, kichała i tak dalej, więc no nic dziwnego, że nie do końca chciała za przeproszeniem brać ciało Chrystusa do ust, co, jak mówię i podkreślam bardzo wyraźnie, jest całkowicie legalne według katechizmu Kościoła katolickiego. Się oburzył, nie udzielił jej Komunii Świętej, co jak dobrze, całkiem dobrze pamiętam swoje czasy wiary, czasy uczestniczenia w tym wszystkim, no to taka potwarz, no nie jesteś w stanie, jesteś, wiesz, tak wyrzucony z tej całej wieczerzy. No na przykład Cejrowski się właśnie wypowiadał teraz, że no to jest w ogóle wstyd i tak nie wolno, bo to jest haniebne, żeby przejmować Pana Chrystusa na rękę. No i właśnie taki księżulo się zdarzył. No i taka moja myśl, że księża sami tak się starają o to, żeby jednak ten kościół był mniej atrakcyjny dla ludzi, dla tej społeczności.
1: Jeden kiedyś chce przyjmować ciało do buzi, a drugi chce do ręki. No, to taka, ci no katolicy i ich problemy. Czy do buzi, czy w rękę, czy w pupę.
0: Znaczy nie, wiesz co, śmieszki na bok. No, naprawdę, śmieszki na bok, bo to jest bardzo, bardzo ważne, bardzo takie zjednoczenie z Bogiem. Ja pamiętam to, ja to całkowicie rozumiem. Jest to, jest to taki, powiedzmy, szczyt dostąpienia jedności z Panem Bogiem. Ja to naprawdę całkowicie rozumiem. I nagle koleś ci mówi, wypierdalaj, nie ma na rączkę. Musisz albo do buzi, klękasz i do buzi, albo wypierdalaj. No i nie udzielił jej komunii, no i się przepisała do innej parafii.
1: Ksiądz, no to ksiądz tak, powinien mieć rękawiczki.
3: Ludzie myślą, że mają coś do gadania po prostu, to jest najgorsze właśnie.
1: Łapami tymi.
0: No ale kurde, ale jak? No masz prawo kanoniczne, które to uwzględnia, które pozwala na taką formę komunii.
3: No nie wiem, kiedyś tradycyjnie było tak, że były dwa takie klęczniki, jedne dla mężczyzn po lewej stronie, drugie dla kobiet po prawej stronie, przynajmniej w tej parafii, którą ja pamiętam, po jednej klękali mężczyźni, szedł sobie ministrant z taką łopatką, ja to mówiłem łopatkę, to się jakoś inaczej nazywa, podstawiał podbródek, ksiądz wyciągał, mówił ciało Chrystusa, wystawiało się do niego język i kładł na ten język i to było tradycyjnie tak normalnie, ani on nie dotykał tego języka palcem, ani tylko po prostu kładł komunię zwyczajnie na tą opłatek, no.
0: No tak, tylko że w takiej sytuacji no wiadomo, że jednak te ręce no nie są w sterylnych rękawiczkach i nie są zdejmowane co każdego klienta, tak? No ta podstawka służy temu, że jeżeli ciało Chrystusa upadnie, żeby ono nie upadło na podłogę, bo potem wymaga to dodatkowego opisanego rytuału, tak? Więc jeżeli by się zdarzyło, że ktoś, nie wiem, miałby język, no żeby to nie upadło, tak? No ale jest dozwolone i jest, masz to w katechizmie Kościoła katolickiego, że to jest dozwolone, no i nagle zdarza ci się jakiś prastary księżula, który stwierdzi, nie, wypierdalaj, ja ci nie udzielę komunii. No i ty, Etam, jako katolik, przynajmniej tak się malujesz, wyobraź sobie, że ksiądz odmawia ci komunii świętej.
3: Tragedia. Nie wiem, co ja bym zrobił.
1: Tylko się zabić.
3: Pewnie zależy
0: jak byś mu przegryzł.
3: Nie, ale może jest całkiem możliwe, że zareagowałbym impulsywnie, ponieważ ten po prostu bym zwinął komunię z ręki i tyle, i bym sobie zjadł. Nie wiem, no.
1: Ksiądz by zadzwonił na policję.
0: Do tego garnka i tak karło i wpierdala wafle.
3: Ksiądz by zadzwonił na policję, podczas swojej pierwszej spowiedzi, że ksiądz mnie wziął za dziewczynkę, no i jakoś to przetrwało. Tak?
1: A kiedy się przekonał, że jednak jesteś chłopczykiem, jak włożył ci ręce?
3: W ogóle się nie przekonał. No, ja mówiłem cienkim głosem, piskliwym takim, bo miałem nie miałem jeszcze mutacji. Miałem 9 lat wtedy. To ja po prostu mówiłem tak cienkim głosem, że wziął mnie za dziewczynkę zwyczajnie i on cały czas tak słuchał. Coś tam się nad tymi grzechami moimi pochylił i mówi tak, takie grzechy i to dziewczyna, nie? Ja po prostu się głupio z tym poczułem i tak już dalej do końca udawałem tym piskliwym głosem tą dziewczynkę. No i odpukał mi ten, ale...
1: I cię odpukał, tak? To coś mi się tu nie zgadza, musiał cię za chłop.
3: Ty nie rozumiesz rytuału, musisz sobie przeczytać rytuał cały ten. Te trzy puknięcia to jest, że mnie rozgrzesza, może nie odpukać i wtedy nie rozgrzesz.
1: Wziął go za dziewczynkę i go puknął. No co za historia.
3: Co jeszcze to można zrobić przy konfesjonale? Jeszcze można zrobić
1: raz
3: jedną
1: do ręki,
3: rzecz.
1: Raz do buzi?
3: Można, nie, można podejść sobie już wtedy tak lekko schylonym bogobojnie przed księdza ucałować tą taką szarfę, co ma, nie wiem, jak to się nazywa. Można ucałować i dać obrazek do podpisania, jeżeli robimy 9 piątków miesiąca. 7, zaraz mnie tutaj będzie poprawiał furiat. 9
0: to się stuła nazywa, stuła.
3: No możliwe. No w każdym razie takie rzeczy jeszcze są dodatkowe. Nie? To jest tak jak słynne, tak mi dopomóż Bóg, jak prezydent składa przysięgę. Nie?
1: A takie pytanie, czemu wy katolicy właściwie tak zjadacie swojego Boga? No bo to, się rozumiem, ciało Chrystusa, to się zamienia w buzi. Zamienia się w buzi, bo jest dobry.
3: To jest dobry. Nie, no, opłatek jest naprawdę dobry. Ja jako dziecko, kiedy jeszcze nie rozumiałem do końca tego całego rytuału, znaczy nadal go nie do końca nie rozumiem, ale tego rytuału dzielenia się opłatkiem na Wigilię, to ja na przykład musiałem koniecznie całą resztę opłatków, które zostały, zjeść, bo one smakowały zwyczajnie, no to Boże, zwykła dziecięca rzecz, nie? Oczywiście to opłatek nie służy do tego, żeby go zjeść w całości, tylko żeby się po nim połamać i resztę się zostawia na rok następny, nie? Ale tak jak już tłumaczyłem, opłatek to nie przypadkiem się nazywa opłatek, bo jego roznosi kościelny przed Wigilią i wznosi się za niego dowolną opłatę. Stąd ta nazwa opłatek.
0: Jeszcze druga rzecz, którą chciałem podnieść, jeszcze wracając do kwestii koronawirusa, to jest to, że sam mam coś takiego, no pracuję w klimatyzowanym pomieszczeniu, gdzie to powietrze jest cholernie suche, mam trochę zmęczony układ oddechowy i mam coś takiego, że mi się zdarza bardzo często kaszleć, kichać, tak trochę smarknąć sobie. I zauważyłem, że w pracy to jeszcze w pracy, bo oni mnie tam znają, tak? Więc wiedzą, że tak mam, ale jeżeli sobie wyjdę, tak? I potem pójdę, nie wiem, do Biedronki, czy do Lidla, czy do jakiegoś innego Auchan, żeby sobie zrobić zakupy i tak zaczynam po prostu kichać i kaszleć po swojemu, to ja naprawdę się czuję, jakbym tutaj krzyknął Allahu Akbar.
3: No tak, a to jest właśnie tak ta jedna z takich głupot. U nas ludzie nie są nauczeni, żeby jednak ten pysk zatkać. Ja staram się o tym pamiętać, chociaż też czasami mi się zdarza, że kichnę szybciej niż go zasłonię, ale już na przykład niedopuszczalną dla mnie rzeczą jest to, że często kasjerki siedzą i one tymi ręcami tam sobie nos wycierają, albo właśnie kaszlną, kichną, a potem łapią na przykład chleb, albo... Znaczy ja się staram, już mam technikę, jak wam mówiłem, dwa woreczki zawsze wkładam, ale jednak są rzeczy, które się mimo wszystko później rękami bierze, jakieś butelki, które się odkręca gdzieś przy tym gwincie, za które one chwytają i to jest takie niezafajne. No nie powinni jednak tego takich kasjerek sadzać, które mają ewidentnie jakieś przeziębienia i to... I ludzie też mają często takie coś, że siedzi za tobą na przykład, jak sobie siądziesz w tramwaju i ci kicha prosto w kark, nie?
0: Ja pamiętam, no dosłownie parę dni temu to chyba była jakaś minister czy premier, w każdym razie kobieta, to zapamiętałem, Kanady bodajże, która mówi właśnie o tych wszystkich zaleceniach, że należy tam kichać, wiesz, w łokieć i tak dalej, po czym i broń Boże, nie dotykać potem rękami błony śluzowej, żadnego oka czy coś takiego, po czym tak dwie minuty później, w trakcie tej całej konferencji prasowej, kichnęła w dłonie, a następnie przetarła sobie oko.
3: No to jest odruch po prostu, nie? To jest taki odruch.
1: Ja mam taki nawyk, ciągle gdzieś grzebię właśnie paluchem, a to w uchu, a to w nosie, a to se oko przecieram.
0: Ja tutaj Grzesiek wrzucił bardzo dobry pomysł, że 2020 rok powinien być rokiem komunii udzielanej z procy.
3: No wiecie co, ale nie, naprawdę kurczę, w takie te kwestie to właśnie, przecież pamiętajcie o jednej rzeczy, znaczy na pewno pamiętacie, ale może i nie pamiętacie, bo ja to jeszcze pamiętam. W mojej podstawówce, kiedy ja chodziłem do podstawówki no, na początku lat 80., to nie było przecież wtedy chusteczek higienicznych, były chusteczki z materiału i to bardzo długi czas. Tak, no i człowiek smarkał cały dzień w tą chusteczkę, nosił ją w kieszeni i to nie jest żadna świńska rzecz, ani świństwa, ani nic, ale po prostu ta chusteczka się przyklejała później do kieszeni zwyczajnie, bo to wszystko wyschało i tak to wyglądało w latach 80. jeszcze, nie tak dawno. Nie?
0: Ale Etam, to nie jest w tym nic złego, bo dalej to są twoja flora, tak? To jest twoja flora bakteryjna. Dokładnie. Więc tutaj tragedii akurat nie ma.
3: Dokładnie tak, ale jednak później ta jednorazówka jest o tyle fajna, że my ją wyrzucimy, tak? Jednak do tego nie zbiera się, nie sumują się jak gdyby te zarazki i rzeczywiście wtedy mieliśmy tego na rękach więcej. Zresztą nie tylko tego typu zarazków, bo jak ja chodziłem do szkoły, na przykład bardzo popularnej, jeżeli tak można to nazwać, były kurzajki na rękach, nie? Także były takie czasy.
1: Ciekawe,
3: czy chrzawice, na przykład.
1: Ciekawe, czy przyjdzie taki czas, że będziemy w maseczkach nadawali. Takie bejny przy mikrofonach.
3: Stary, ale
4: mikrofon. Night Radio, Mr. Neat 19.
3: Sitko mikrofonu, słuchaj, używany mikrofon po jakimś takim harhaczu, kurczę, nadającym, plującym się, czy pop filter. To jest niezła rzecz, używany pop filter.
4: Oh, my super, my idea.
1: Zgadzam się, bo to w końcu coś mądrego powiedziałeś. Albo księża w takich maseczkach może będą msze odprawiać.
0: No ale tutaj już we Włoszech mamy w sumie teraz z tego co widziałem i to w trakcie audycji całe Włochy zostały zamknięte, otoczone kordonem sanitarnym. W Lombardii jest zakaz prowadzenia mszy świętych, no bo no kurde jednak ta wspólnota jednak trochę nam za bardzo nie sprzyja.
3: No tak, to są jednak jakieś tam zgromadzenia i ten ja mówię wam, na przykład ja osobiście jak troszeczkę to jeszcze się podkręci w Polsce, a podkręci się, bo na razie to jest bardzo luźne podejście, jak że tak przytoczę jeszcze raz tą wycieczkę, która dzisiaj przybyła do szkoły córy, to ja bym wprowadził absolutnie jakiś taki zakaz, tym bardziej, że dzisiaj możemy naprawdę zadania domowe czy jakieś takie coś tam do pouczenia dać przez Facebooka czy przez maila, nie ma żadnego problemu. W Australii dzieci uczyły się już w latach 80. czy 70. nawet przez radiowęzły na odległość. Nie ma problemu, można to naprawdę zorganizować, czy zdalną pracę w bardzo wielu przypadkach można zorganizować. Nie we wszystkich wiadomo, ale duża część może się tak odbywać. Tylko to jest kwestia takiego przestawienia tej zwrotnicy w głowie, myślenia nie, na ten temat.
1: A może to jest kara Boża?
0: Zakaz religii.
1: To NWO by tak chciało, twoi koledzy z NWO.
0: No Staszek, weź mnie tu zostaw. No kurde, mówię co chcesz, czego ty mi jeszcze tu, no.
1: Potrzeba ma telefon do NWO, kiedyś mi zdradził, wam powiem teraz. On tam dzwoni i się pyta, co ma mówić.
3: No, ale wiecie co, jeszcze tak na sekundę wrócę do telewizji. Rzeczywiście z tą pocztą i z tym kontrolerem pocztowym, tak jak opowiadałeś, że tam przyszedł kontroler pocztowy. Dzisiaj przyszedł do mnie sąsiad, to było bardzo dziwne zjawisko, przyszedł do mnie sąsiad i spytał się, czy złożę podpis. Już myślałem, że jakaś inicjatywa obywatelska tutaj naszej klatki schodowej, a on mówi pod prezydentem Dudą. Głupio mi się strasznie zrobiło, bo ja ani nie głosuję, ani w ogóle się tym przestałem interesować i przejmować zupełnie. Już mu nie chciałem mówić, jak Duda ma naprawdę na nazwisko, no ale nie wciągałem go w to. No powiedziałem, że
0: Ale czekaj, a jak ma naprawdę na nazwisko?
3: Nie chcę tego nazwiska wymieniać, bo jeszcze YouTube was wytnie. Poza tym nie umiem tego dokładnie wymówić. Kiedyś gdzieś znalazłem.
0: Voldemort?
3: Nie. No ale powiedzmy, że nazwisko, którego lepiej nie wymieniać, bo zaraz film będzie obcięty albo zblokowany, ale słyszałem, że to nie jest prawdziwe nazwisko. Tak jak jego żona Agata zmieniła nazwisko, no bo musiała zmienić po ślubie, znaczy nie musiała, ale dochowała tradycji. No tak pan Duda podobno ma nazwisko inne. Gdzieś była rozprawa sądowa, to nie była taka sprawa, że tam sobie ktoś powiedział gdzieś tam na jakiejś stronie, nie, była pokazana rozprawa sądowa, relacje z tej rozprawy sądowej, gdzie człowiek, który właśnie coś na temat prezydenta mówił, wymienił to nazwisko przed wysokim sądem i sąd go ostrzegł, że doniesie do tej kancelarii prezydenta, że to zostało przez niego wypowiedziane w trakcie rozprawy sądowej. On powiedział, że jest z tego bardzo zadowolony, bo wtedy się wyda rzeczywiście, że to nazwisko jest zmienione, więc jest bardzo prawdopodobne, że facet miał jakieś informacje na ten temat. Tylko cytuję, że tak powiem, YouTube'a.
0: Kochani, czyli to jest oficjalne, nasz prezydent ma na nazwisko skurwysyn.
3: Nie, no tak nie było. Tak, to jakieś było takie bardzo trudne do wymówienia. Nawet w tej chwili dokładnie tego nie pamiętam, gdzieś to sobie zanotowałem, bo ja staram się.
0: A to czekaj, spróbuję. Cthulhu?
3: Nie.
0: Belzebub?
3: Było jakoś na końcu Stein, czy jakoś tak.
0: Rammstein?
3: Nie Einstein, czy ten. O Jezu, teraz będziemy się zagłębiać. No nieważne.
0: Andrzej Sebastian Dudy. Wpisałem sobie rezydent Polin Andrzej Duda. Obowiązki mam żydowskie. Okej, okay, dobra, jest moc. Michajło Duda. Serio, wlazłem na jakiegoś bloga jest Michajło Duda.
1: Fajne imię, Michajło.
3: Nie, ale czy tak naprawdę myślicie, że on zostanie dalej prezydentem? Czy zostanie ta kobieta? Ona ma takie dziwne nazwisko, takie mi się brzydko kojarzy. Taka babka chyba w okularach. Jak?
0: Kidawa Błońska.
3: No właśnie, Kidawa, tak. Kidawa.
0: Myślałem, że to Błon będziesz tutaj miał jakieś pretensje.
3: Nie, właśnie Kidawa mi się kojarzy z ochroniarzem takim.
0: A już widzę, już mam tutaj prawdziwe nazwisko Adriana, Aaron Feigenbaum.
3: O coś w tym stylu, tak. To było. I to mówię, to nie było tak sobie tam walnięte gdzieś byle gdzie, bo to padło w czasie prawdziwej rozprawy sądowej, gdzie gość po prostu sąd normalnie zgodził się na filmowanie tego i to zostało wciągnięte do protokołu. Nie wiem, czy później jakaś rozprawa na ten temat była, że ten człowiek sobie na to pozwolił podczas posiedzenia sądu. Nic mi na ten temat nie wiadomo, ale podejrzewam, że nie, co w pewnym względzie świadczyłoby o tym, że się nie mylił, bo wiadomo, gdyby został o to oskarżony, tak, no to w czasie rozprawy musieliby rzeczywiście sięgnąć do aktu urodzenia i zobaczyć, czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe. Tutaj zawsze
0: jeżeli można... jeżeli nie było to przedmiotem rozprawy, no to nie mieliby żadnego powodu, żeby to zrobić.
3: Trudno powiedzieć, bo sam sędzia, który prowadził, czy sędzina, już teraz nie pamiętam, że prowadzili tę rozprawę, to powiedzieli, że informacja pójdzie do kancelarii, nie? Że to zostanie przekazane.
0: To był nasz kochany Jan Etamusiak II, który nadawał do nas Instytutu Danych z Dupy.
3: No nie, no tylko mówię, przekazuję co słyszałem, tak? Zresztą my wiele rzeczy przekazujemy, to co
1: Goździkowa mówiła.
3: Usłyszeli. Aha, ty mnie chcesz zrzucić. Już zrozumiałem intuicyjnie, o co chodzi.
1: Nie, no tak, tak czy owak powoli kończymy, bo to 4 godziny prawie nadawania, no to... Ale wy no, macie z nami coś... dobrze, no, no, no. A
3: do wiesz, moje obliczenia statystyczne, jak tak obserwuję, bo ostatnio zacząłem sobie odsłuchiwać starsze audycje, bo nie zawsze wytrzymywałem do końca. Czasami mnie brzuch rozbolał, czasami musiałem coś zjeść i nie dosłyszałem. Wykazują, że najwięcej donate'ów jest między 5 a 6 godziną, więc...
1: Rano.
3: Cóż. Nie. Godziną prezydent, audycji. Godziną
1: prezydent
3: audycji.
1: Juda, taka propozycja jest. Prezydent Juda.
3: A to używa tego skrótu myślowego, używa niejaki Tomasz Gryguć, znany jako pan Nikt. On tak sobie pozwala na takie właśnie myśli skrótowe typu, nie wiem, na przykład Knesejm chyba tam zdaje się wymyślił takie słowo, czy Warszawiw. No, coś takiego.
0: Jaką się... mentalną cebulą trzeba być, żeby się nazwać pan Nikt? Jeżeli bym nawet dbał o swoją anonimowość, to bym się już prędzej nazwał pan ktoś, albo pan, nie wiem, profesor, a nie, kurde, pan Nikt. Taki, kurde, od razu z urodzenia spierdolony.
3: Ja często na siebie mówię zwykły Ziutek z ulicy, o. Jeżeli mam podkreślić, że tak swoją niktość, nicość. Małość swojej osoby. Jestem po prostu zwykłym Ziutkiem z ulicy.
0: Małość nad wartościami.
3: No taki, co może co najwyżej wrzucić tą kartkę do pudła i w ten sposób ma wpływ na rzeczywistość. No nie czarujmy się.
0: Ale wiesz, złam system, wrzuć kurtkę do pudła.
3: No, to by było ciekawe w sumie, taki filmik z boku nakręcić, jak ja tam swoją kurtkę próbuję wcisnąć do tej, znaczy nie, to będzie w maju, to w kurtce tej zimowej nie mogę przyjść, bo ta zimowa by się nie zmieściła, bo to taka duża, sprzed 20 lat jest. Ja mam wszystko w ogóle takie retro, nawet ubrania mam retro, to jest najlepsze.
0: Ale to kurde, w klimatach tych streetwearowców mógłbyś naprawdę niezły biznes zrobić, bo są jakieś takie, wiesz, nurty retro, jak takie kurtki, które faktycznie mają 20 lat, to może naprawdę kosztować tak, jakbyś jakiegoś oldtimera, jakiś samochód tam z 50 lat sprzedawał.
3: No, wiesz, moje kurtki zimowe obie mają ponad 20 lat. Kupiła mi jeszcze je mama, kiedy mieszkałem w domu. Czyli przed 25 rokiem życia i do tej pory je noszę. Zresztą buty też.
0: Przed 1925 rokiem.
3: 1997.
0: No dobra, panowie, to co?
3: No to dobra, ja się rozłączam, a wy sobie postanowicie tam być dalej, czy nie, to już wasza sprawa. Trzymajcie się, dobrej nocy i trzymajcie, pijcie dużo witaminy D3 typu Devicap, tylko pamiętajcie, że jest na receptę niestety. No, pa, pa.
1: Pa, pa, cześć. I pijcie
0: na
1: dużo...
0: Na razie, trzyma się. Dużo... I pijcie dużo wódki.
1: O, właśnie. No, dobre to było, dobra propozycja. No, ale słyszałem, że ten alkohol, który sobie normalnie pijemy, to jest za słaby, żeby wirusa zniszczyć, a spirytus czysty to za mocny.
0: Tak, tutaj miałem taką dyskusję krótką na czacie YouTube'owym bodajże. 70%, czyli tak sobie odrobinkę ten spirytus rozluźnić, rozrobić. 70% będzie w sam raz.
1: Czyli sobie można spiryt rozrobić.
0: Jakoś. No, spiritus sanctus.
1: Idźcie do domu, audycja skończona.
0: Chwała tobie, Krawcze.
1: I z potrzebą twoim. No, także dziękujemy, że byliście, dziękujemy, że jesteście, dziękujemy, że będziecie. No chyba, że kogoś nie będzie, bo go wirus dopadnie odpukać. I dobry bimber ma około 70%. Ale może jak ktoś ma takiego lekkiego wirusika, to może się lekkim alkoholem wyleczyć, odkazić od środka. No, przypominam, że teraz będzie czas spoilera. Mało komentarzy dostałem niestety pod ostatnim spoilerem, ale te komentarze, które dostałem, w tym na priwa, mnie jakoś pocieszają i wprawiają w dobry humor, bo... Niektórym się bardzo spodobało, że jest taka audycja. I będę przez jakiś czas sobie gadał o filmach. a może o książkach w końcu coś, a może o komiksach, a może o jakiejś innej twórczości. Podrzucajcie mi jakieś tematy. Fajny temat ktoś podrzucił, że można by zrobić o różnych duetach policyjnych. No to tam Starski i Hutch, prawda, czy tam ci zabójczej broni, prawda, tego typu klimaty. No, fajny pomysł, fajny pomysł. Dobra, idę, bo się rozgadam i zaraz mi wyślecie donate'a 10 zł i będę musiał tu jeszcze 2 godziny gadać. No, to zanim to zrobicie, to ja się ewakuuję, katapultuję się. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.

Cześć, witam. Ja właśnie sobie tutaj siedzę i przeglądam oferty na Amazonie, ponieważ chciałbym kupić statyw, stojak, nie wiem jak to nazwać, dla mikrofonu, taki na biurko, ponieważ mikrofon, który kupiłem ma, to się nazywa chyba raczej stojak, bo to ma stojak, tylko taki na trzech nóżkach i on jest mało stabilny. Chciałem kupić coś bardziej stabilnego, żeby zabezpieczyć jakoś ten mikrofon przed przypadkowym przewróceniem go. I tak sobie pomyślałem, że może nagram właśnie audycję, o której mówił ostatnio Etam w nocnym radiu, czyli sami o sobie. Zacznijmy więc. Ja nazywam się profesor Leniuch i prowadzę kilka przedsięwzięć w internecie. Jest to blog, vlog, podcast i wszystkie są dostępne na mojej stronie internetowej wiejaczka.com. Tam łatwo się do wszystkiego dostać. Bloguję w zasadzie od zawsze, tyle tylko, że z przerwami i jakby to powiedzieć na różnych platformach. Kiedyś zacząłem prowadzić jakby swoją własną stronę internetową, na której pisałem sobie jakieś tam swoje przemyślenia. Później ta strona gdzieś wyparowała i postanowiłem założyć bloga na blogerze, tym google'owym. Prowadziłem go przez jakiś czas, ale jakoś nie dawałem rady tam dłużej wytrzymać ze względu na to, że ciężko tam jest z formatowaniem strony. Ta strona mi się w kółko rozjeżdżała. Ustawiona czcionka po zapisaniu projektu nie była taka, jaką wybrałem. No, strasznie się ten szablon rozjeżdżał. I trafiłem jakimś przypadkiem na medium.com. No i powiem wam, że to jest idealna platforma blogowa. Na tej platformie bez problemu można zająć się tylko pisaniem. Platforma zajmie się tym, żeby ten post zawsze wyglądał dobrze. Także dla osób, które planują początek swojej drogi jako blogerzy, medium.com zdecydowanie polecam. Co jeszcze? Kręcę filmy. Kręcę filmy z Irlandii, chcąc pokazać jej piękno. Vloguję od roku i chciałbym, żeby te vlogi, mimo tego, że ja w nich nic nie mówię, często słyszę taką sugestię, że Leniuch, ale wejrze ty coś mów w tych swoich vlogach. No ja nie chcę. Ja myślę, że jednak obraz, przepraszam, że jednak obraz obroni się sam. To, co chcę pokazać właśnie, jak ta Zielona Wyspa wygląda. W ogóle Zielona Wyspa to jest mój dom, moja ojczyzna. Od 11 lat wyjechałem tu w wieku 22 lat, w 2006 roku. Mieszkam tu już 11 lat i powiem wam, że jest to idealny kraj do życia. Jeżeli ktoś szuka kraju dla siebie, takiego kraju, który dałby mu spokój i taki po prostu czas na życie, na to, żeby, jak to powiedzieć, enjoyować każdy dzień, to jest idealny kraj do tego. Nie ma tu nerwów, nie ma tu pośpiechu, nie ma tu takiej gonitwy szczurów. Właśnie to jest piękne w Irlandii, że można tu żyć spokojnie. Także zapraszam do oglądania moich vlogów. Oczywiście do nich linki też są, też jest link do mojego vloga na wiejaczka.com. A ostatnio wziąłem się za nagrywanie podcastów. Jestem młodym, początkującym podcasterem.

Zacząłem ile? 2-3 miesiące temu, mniej więcej w okolicach czerwca, lipca tego roku, 2017, i muszę powiedzieć, że wciągło mnie maksymalnie. To jest tak, że w pewnym momencie, jeżeli się ma chwilę wolnego, zaraz chce się włączyć mikrofon i coś nagrywać, coś nadawać. Jest to w pewien sposób uzależniające i trzeba patrzeć na to, zwracać uwagę, żeby po prostu nie przegiąć, bo ja zauważyłem po pierwszej swojej audycji, która jest, no nie oszukujmy się, jakościowo fatalna. To była audycja, gdzie jeden z słuchaczy nocnego radia powiedział mi, że może bym nagrał coś. Ja mówię, spoko, spróbuję, tylko powiedzcie mi jak. No i dostałem dostęp do anteny, pomogli mi tam słuchacze ustawić głośność, z jaką mam nadawać, no i ruszyłem. No i powiem szczerze, wciągnęło mnie to maksymalnie, mimo że jakość tego dźwięku była okropna. Później zacząłem nagrywać na smartfonie, ponieważ mam smartfon z dwoma mikrofonami, pomyślałem, że może to będzie dobra opcja. Ustawiłem sobie smartfon na statywie i nagrywałem audycję na takim programie jak HiQ MP3 Recorder, bardzo fajny. No ale stwierdziłem, że pora pójść dalej, troszkę trzeba się bardziej sprofesjonalizować i właśnie zakupiłem niedawno nowy mikrofon do podcastów. Jest to mikrofon firmy Samson, model to C01U Pro. Bardzo fajny, bardzo ładny design, bardzo przyjemnie wygląda na biurku i cały czas chce się do niego mówić, co jest troszkę niebezpieczne, bo mógłbym go nie wyłączać i cały czas coś nadawać, ale staram się tak nie robić. Wracając do podcastów, prowadzę podcast profesora Leniucha. Jest to podcast, który składa się z dwóch różnych audycji. Są to Androny profesora Leniucha oraz Na kozetce u profesora Leniucha. Androny to jest taka audycja, gdzie mimo tego, co sugeruje tytuł, jednak staram się do niej przygotować bardziej merytorycznie. No a audycja Kozetka, Na kozetce u profesora Leniucha, tak zwana Kozetka, to są takie pogadanki luźne, gdzie po prostu wchodzę na spontanie i po prostu nawijam, co mi leży na sercu. A ostatnio wpadłem na pomysł, żeby nadawać podcast w formie live'ów na YouTubie. Ustawiłem wszystko, ustawiłem sobie fajnie w OBS-ie, to jest taki program do streamowania. Poustawiałem wejścia, wyjścia, audio, ścieżki, skąd ma co brać. No i tym sposobem właśnie zacząłem myśleć jeszcze bardziej poważnie o live'ach. I teraz jest tak, że na stronie wiejaczka.com łatwo jest znaleźć przycisk live i on prowadzi prosto do podstrony mojego kanału na YouTubie, gdzie po prostu nadaję audycję na żywo i można tam się ze mną kontaktować za pomocą czata. Jest fajnie, można wejść w jakąś kooperację. Mogę poodpowiadać troszkę na pytania, porozmawiać z słuchaczami. Bardzo fajnie. Zapraszam do słuchania właśnie live'ów. Ostatnio wpadłem na pomysł, żeby podcast profesora Leniucha trafił na YouTube'a i wrzucałem go w zeszły weekend na YouTube. Już jest cały do słuchania, no i oczywiście kolejne audycje, które będą się pojawiały, a będą to już po prostu live'y nagrywane jako Androny lub jako Kozetka i będą się automatycznie tam publikowały same na YouTubie. Także tutaj czas publikacji zależy od tego, jak szybko serwery YouTube'a poradzą sobie z przetworzeniem tego materiału.
Co jeszcze? Podcastów łatwo też jest słuchać na przykład na takiej aplikacji mobilnej, Podcast Addict. Ja używam. Jest wersja darmowa, jest wersja płatna. Ta płatna kosztuje parę groszy dosłownie i pozbywamy się w ten sposób reklam. Ja bardzo lubię. Mój podcast Addict jest zawsze zapełniony jakimiś podcastami, gdzie na bieżąco są zczytywane, odświeżane źródła podcastów i dostaje się po prostu powiadomienie, kiedy coś jest nowego. Można sobie łatwo pobrać taki podcast jednym kliknięciem lub słuchać po prostu na łączu internetowym. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Co jeszcze? Z ostatnich ciekawostek. Tak, na przykład założyłem kawiarenkę. Kawiarenka jest to profil na Facebooku, gdzie można sobie śledzić moje wszystkie poczynania, moje produkcje, blogi, vlogi, właśnie podcasty. No i, ale przede wszystkim kawiarenka została stworzona po to, żebyśmy mogli się poznać, żebyśmy mogli wejść w jakąś kooperację, żebym miał kontakt z słuchaczami, z widzami, z czytelnikami moich blogów. I póki co sprawdza się to fajnie, mam nadzieję, że to się będzie rozwijało. Na dzień dzisiejszy jest tam około 30 osób, co bardzo, bardzo mnie podbudowuje. Na początku nawet nie myślałem, czy zbiorę 10, ale taka jest prawda, że podcast ma być po prostu do gadania. I tak samo z vlogiem. Z blogiem. Tego się nie robi dla pieniędzy. To znaczy można, oczywiście, że można robić to dla pieniędzy, ale ja traktuję to jako takie miejsce, gdzie po prostu można sobie fajnie porozmawiać, gdzie jest po prostu miło. No stąd też nazwa kawiarenki. Kawiarenka to się chyba wszystkim zawsze dobrze kojarzy. A na stronę kawiarenki też łatwo właśnie trafić przez moją prywatną stronę internetową wiejaczka.com. Ja oczywiście linki dodam do opisu, chociaż nie ja będę publikował ten wpis na Nocnym Radiu. Prawdopodobnie zrobi to Etam, więc poproszę go, żeby tam dodał opis taki jak ja mu wyślę. Zobaczymy, mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu. No, a teraz jeszcze troszkę o mnie. Od 11 lat, tak jak mówiłem, mieszkam w Irlandii. Przyjechałem tu w 2006 roku. Przez ten czas dużo się zmieniło, ale powiem tak, jak przyjechałem do Irlandii, pierwszego dnia się tu sprzedałem. Pokochałem ten kraj, sprzedałem się całkowicie Irlandii i muszę powiedzieć, że kocham ten kraj, jest to super kraj do życia. Jest to piękny kraj do zwiedzania i jeżeli tylko mógłbym polecić komuś, jeżeli, nie wiem, miejsce, wypad na wakacje, ktoś chciałby zobaczyć coś nowego, Irlandia, ale nie Dublin, nie Cork, nie Galway, nie te wielkie miasta. Pojechać właśnie dalej, do tych małych miasteczek. Sam na początku mieszkałem w Bundoranie, to jest miejscowość, która nie ma 1000-1500 osób, to jest w County Donegal. Później przeprowadziłem się po kilku latach do Sligo, tutaj zamieszkałem z moją narzeczoną Madzią, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. No i mieszkam w Sligo. Sligo to jest miasto, myślę, około 15 tysięcy osób, może więcej, nie wiem, nie sprawdzałem tego. Ale bardzo fajnie się tu żyje i właśnie taka Irlandia jest fajna, taką Irlandię polecam zwiedzać, nie stolice. Stolica Irlandii oczywiście jest piękna, można spędzić tam parę dni, ale ona nie oddaje natury tego kraju. Tam jak to w stolicy, Hook, Harmider, korki, ludzie biegają, krzyczą. W innych miejscach jest spokojnie, naprawdę. Czasem można by powiedzieć, że to jest taka, nie, że bezludna wyspa. Można odnieść wrażenie, że jest bardzo mało zamieszkana, ponieważ
Ludzie często po pracy siedzą w domach, mało ludzi chodzi po ulicach, a jak chodzi

Muszę przyznać, że mój najdłuższy wypad na ryby to trwał chyba z dobę. Miałem niedaleko w Punteranie na klify, które pokażę we vlogu z Punteranu. Mam nadzieję go wypuścić już niedługo na mojego vloga na kanale YouTube'owym. Jest super miejsce do wędkowania i tam przesiadywałem czasem całymi dniami, szedłem sobie na rybki, zarzucałem zestaw i ściągałem i tak w kółko, taki spinning na choinkę. Choinka to jest taka żyłka, na której jest przywiązanych kilka haczyków z imitacją jakiejś tam rybki, no, która ma podrażnić drapieżne ryby. Ja tam z reguły chodziłem na makrelki. Ale również na jakiegoś dorsza, na basa, to jest taki okoń morski jakby, okoń oceniczny. Tak i w zasadzie w wolnej chwili właśnie bardzo dużo wędkowałem nad Oceanem Atlantyckim, na samym wybrzeżu, z klifów. No ale wędkuję też na jeziorze. Mamy jezioro tutaj w Sligo i można sobie śmiało na nim powędkować. Bez jakichś większych opłat, chyba że chcemy łowić łososia, to trzeba zapłacić tam chyba 50 czy 60 euro za rok licencji, a tak to można spokojnie sobie przyjść z zestawem, czy to na grunt, czy na spławiczek, czy na spinning i po prostu łowić. Nie ma najmniejszych problemów. Nikt tu nikogo nie ściga, chociaż muszę przyznać, że mieliśmy z Madzią jedną kontrolę. Podjechał Jeep, tam oznakowany, że to panowie zajmujący się tam właśnie opieką nad rzekami, nad wodą, nad zarybieniem. No i podeszli do nas, zapytali, co robimy. Powiedzieliśmy, że wędkujemy, bo Madzia też jest zapaloną fanką wędkarstwa. Także zapytali tylko na co, pokazaliśmy im sprzęt, że nie łowimy na łososia, nic nie ten, no i podziękowali, poszli, nie było żadnego problemu, także spokojnie, można sobie łowić w Irlandii, jest tutaj bardzo dużo ryb, są piękne, czyste wody, nie ma najmniejszego problemu, nie ma ryzyka, że ktoś tam złowi rybkę, jeżeli ją przyrządzi dobrze, oprawi na gorąco, to na pewno się nią nie struje. Także polecam wędkowanie. Jeżeli ktoś lubi wędkować, Irlandia, kraj idealny do tego. Oprócz tego jestem też graczem w Quake'a. Gram w Quake'a od lat, myślę, że już 10, a od kilku dobrych lat gram w Quake Live. Quake Life jest genialny, bardzo lubię, z reguły lubię sesje freestagowe, gdzie mamy do dyspozycji tylko Railgun'a i Gauntlet. Bardzo mi się podoba ten rodzaj rozgrywki, no i można ze mną pograć oczywiście, jak ktoś ma konto na Quake Life, jeśli nie, to polecam. Też czytam mnóstwo książek i ostatnio też zajawiłem się w audiobooki. Właśnie czytam, słucham audiobook Sztuki Wojny. Było o nim w podcaście Potrzeby na Nocnym Radiu. No i postanowiłem kupić. Kupiłem. Bardzo fajnie. Można się dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Daje do myślenia. Z ciekawostek jeszcze. Zawodowo prowadzę firmę zajmującą się drukiem 3D, projektowaniem modeli oraz drukiem 3D jako takim. Praktycznie drukujemy z wszystkich możliwych materiałów, jakie są obecnie dostępne na rynku. No a firma nazywa się Surface 3D, jest to zarejestrowana, w pełni legalna firma. Strona surface3d.eu. Link oczywiście podam też w opisie. A z takiej mojej pasji, którą mam już od lat 4, myślę, 4, od 2013 roku, jest zamiłowanie do rynku Forex i kontraktów CFD.
bardzo dużo czasu.

czasu spędziłem na analizowaniu rynków, na handlu na rynkach. Muszę przyznać, że ten rynek wciąga. To on może nie jak narkotyk, ale jest bardzo takim fajnym miejscem, gdzie człowiek się dużo rzeczy innych dowiaduje, bo ktoś powie, że rynek Forex, zwykła wymiana walut. Nieprawda. To jest bardzo specyficzny rynek, na którym zarówno można bardzo stracić dużo pieniędzy, można stracić bardzo dużo pieniędzy, można też zarobić. Ja na chwilę obecną nie gram, ale mam w planie powrót na rynek. Całkiem, myślę, niedługo. Zobaczymy, jak się potoczy wiele spraw, ponieważ mamy z Madziuszką swoje tam prywatne sprawy, jeszcze troszkę wakacji do ogarnięcia. Wylatujemy teraz do Polski, później wracamy i mamy miesiąc później wakacje na Maladze, więc nie ma sensu wchodzić w rynek, kiedy nie ma się na niego czasu. Na rynku oczywiście ważne jest to, żeby znać siebie, nie popadać w zbytni, jak powiedzieć, szał, kiedy uda nam się bardzo łatwo dużo zarobić, bo zawsze trzeba pamiętać, że równie dobrze to mogła być nasza strata. No i tyle. W zasadzie rynek Forex dla mnie to jest coś jak prowadzenie własnej firmy, bo ludzie wyolbrzymiają, że tam masa ludzi traci pieniądze na tym rynku. Tak, oczywiście, pamiętam 15 stycznia 2015 roku, tak zwany czarny czwartek, no ale umówmy się, takie rzeczy się zdarzają, będą się zdarzały, ale to jest jak w normalnym biznesie. Nie ma tak, że otworzysz firmę i ona na pewno będzie zarabiać i ty na niej nie będziesz nigdy tracił. To tak nigdy nie wygląda. Zawsze prowadząc jakiś biznes, próbując zarobić jakieś pieniądze, mając pieniądze i próbując pomnożyć je jeszcze bardziej, zawsze jesteśmy w pewien sposób narażeni na to, że coś pójdzie nie tak i jednak stracimy. Albo po prostu inwestycja się nawet nie zwróci. Także nie panikowałbym, ale też z rozwagą podchodziłbym do właśnie rynku. Jeżeli ktoś jest na poważnie zainteresowany handlem na rynku Forex i kontraktów, mogę pomóc. Oczywiście można się mnie zapytać, raczej wolę na priwa, bo to nie ma sensu prowadzić jakichś większych dyskusji na ten temat w komentarzach pod audycją. Chętnie pomogę, chętnie wskażę jakiegoś brokera, jeśli ktoś jest zainteresowany. Chodzi mi o brokerów, którzy nas nie oszukają, albo nie będziemy mieli u nich jakichś przypołowych akcji typu, że ustawiamy stop loss i rynek idzie w naszą stronę, po czym następuje jakaś jedna świeca, która nam wszystko wybija, zeruje rachunek. Bo trzeba powiedzieć uczciwie, ten rynek jest pełen również oszustów, firm, które chcą nas tylko okraść. Ja przeszedłem już te swoje 4 lata doświadczenia, więc chętnie pomogę, zapraszam do kontaktu. Ale mówię, to poważne osoby, a nie osoby, które chcą tam, nie wiem, mają 10 zł i zastanawiają się, co z tym zrobić. Tak, co jeszcze chciałbym dodać? Jest taka opcja, że możesz postawić kubek pysznej, gorącej kawy profesorowi Leniuchowi, czyli mnie. Łatwo to zrobić, wystarczy wejść na stronę wiejaczka.com i tam w menu znaleźć taką zakładkę. Polega to na tym, że zostaje po kliknięciu na nią otwiera się strona PayPala, paypal.me z moim profilem i tam można jakąś małą dotację, małą kawkę postawić. Mi jest zawsze bardzo miło, kiedy dostaję jakąś dotację od właśnie od słuchaczy, czy od osób, które oglądają moje vlogi, czy czytają blogi. Powiem wam, że to tak bardzo motywuje do tworzenia nowych rzeczy. Chcę się wtedy
bardziej coś robić, chce się tym osobom, które cię doceniły, dać coś w zamian i człowiek jak ma tylko wolny czas, tworzyłby coś, żeby odwdzięczyć się właśnie osobie, która mu tą kawę postawiła. Ja z tego miejsca bardzo chciałbym podziękować moim wszystkim dotychczasowym nie tyle sponsorom, co osobom, które postawiły mi ten kubeczek kawy. Bardzo wam za to dziękuję i bardzo chcę, żebyście wiedzieli, że bardzo dużo radości mi takie coś sprawia. Taki przelew, kiedy mogę sobie, że tak powiem, za te pieniądze coś tam właśnie kupić takiego. Co jeszcze z ciekawszych rzeczy? Oczywiście linki do wszystkich stron, w zasadzie nie ma ich tu wiele, będą wrzucone w opisie audycji. Ja będę się już powoli żegnał. Oczywiście bardzo chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy Nocnego Radia. No i powiedzieć, że czekam na was i do usłyszenia w podcaście profesora Leniucha. Wejdźcie na stronę kawiarenki. Będzie też link w opisie audycji lub przez wyjaczka.com. Polubcie i obserwujcie ten profil. Mam nadzieję, że będziemy razem częściej się słyszeć, częściej razem współpracować. To tyle. Serdecznie pozdrawiam jeszcze raz wszystkich słuchaczy Nocnego Radia, słuchaczy podcastu profesora Leniucha. No i do zobaczenia, do usłyszenia na live'ach.

Dzień dobry wszystkim i każdemu z osobna. Krawiec przy mikrofonie kłania się w pas i pozdrawia was. Postanowiłem dziś trochę wcześniej wejść na antenę, bo jakiś taki jestem senny. Taki kawał był kiedyś popularny. Przychodzi baba do lekarza i mówi: panie doktorze, jestem senna, a ja prost. I tutaj uśmiechną się raczej tylko ci, którzy interesują się wyścigami Formuły 1, a pozostali się pograpią. Co ja powiedziałem? Pograpią? Pograpią, mogą się też i pograpać po głowie. Wcześniej skończę. Wcześniej zacznę. Boże, co ja plotę? Jakiś jestem senny. Po prostu. Może to przez to uzależnienie od energetyków. Jak się nie napije energetyka, to potem mi serce nie tyka. Trochę się obawiam, żeby właśnie nie przestało tykać. Słuchałem dzisiaj Martina i opowiadał o jednym Turku, u którego mieszkali z Dominiką. No i on właśnie pił dziennie 5 Red Bulli. I Martin to postrzegał jako coś strasznego, że od tego mu wątroba siada i w ogóle, i też dużo palił. To tak jak ja, też piję energetyki i palę. No jakoś zdrowy jestem w sumie. Ostatnio nawet się zdrowiej czuję. Minęły mi w ogóle jakieś takie zaczerwienienia. Zniknęły mi zaczerwienienia na gębie. Mam normalną gębę teraz. Może to dzięki tym tabletkom na wątrobę. Zastanawiałem się dzisiaj, dlaczego tak wiele leków jest na receptę dzisiaj. W czym to ma nas chronić? Że co, faktycznie tak jest, że pójdziemy, kupimy sobie lek jakiś i nieprawidłowo go użyjemy, nie przeczytamy ulotki, bo jesteśmy głupi i sobie krzywdę zrobimy? No bez jaj, bez jaj. Taki jest dzisiejszy świat, że przyczyna zwykle jest nie taka oczywista, jakby się wydawało, nie? Może chodzi o to, żebyśmy chodzili do tych lekarzy i dali zarobić

0: zarobić służbie zdrowia, bo bez tego to by padła i co by wtedy było, nie? Może dzisiaj właśnie wiele rzeczy robimy tak rytualnie trochę, poprzez rytuał hemoroid, nie hemoroidy, tylko jeden hemoroid borsuku i chyba zniknął, bo coś go nie czuje. Poszedł sobie. Nie dogadywaliśmy się, nie przejmowałem się nim, to się poczuł taki opuszczony, taki niedoceniony, opuszczony. Nie wykazywałem po prostu nim dużego zainteresowania, nie kupiłem nawet maści na ból dupy, bo staram się nie mieć właśnie bólu dupy za bardzo w życiu, o nic. Może nie mam tego bólu dupy, bo nie wpisuję się w przeróżne rytuały. Ludzie, ja już w ogóle nie obchodzę, a właściwie to obchodzę szerokim łukiem, wszelkie święta, nieświęta, całe te. No, nie obchodzę ani urodzin swoich, ani czyichś, ani żadnych imienin. Przypuszczam, że nawet na pogrzeby już nie będę chodził, bo mnie to odrzuca jakoś. Ani na śluby tym bardziej. Dajcie spokój. Apoteoza chamstwa, głupoty, kiczu, złego smaku, udawania czegoś. A w tym wszystkim jeszcze katabas stoi i wygłasza jakieś tam wysrywy swoje, zapodaje z karteczki, żeby pieniądze zainkasować. No trochę mnie tak zainteresowała ta sprawa, o której mówił Etam. Fajną audycję nagrał ostatnio, słuchałem sobie z przyjemnością, z zaparciem i opowiadał o tym, że właśnie chciał te jedne święta przeżyć tak po swojemu, na swój etamowy sposób i kupić sobie pizzę świąteczną, na której byłaby tam kapusta, ryba, tak sobie wymyślił, głupkowaty pomysł taki swój etamowy. I to wywołało kontrowersję do tego stopnia, że pokłócił się z Karoliną. Karolina okazało się, że jest, nie wiem właściwie, czy jest tradycjonalistką, czy po prostu takie miała widzimisię swoje, wynikające może z tego, że nie chciała wyjść na jakąś, jakby to powiedzieć, no, nie chciała pokazać, że spędza te święta byle jak, że nie jest taka jak ojciec, nie? Że tak wszystko byle jak. Musi być wystawnie, muszą być te dania, tak jak to się godzi. Może jakaś ambicja tutaj bierze górę też, tak sądzę. No bo ludzie, którzy ćwiczą sztuki walki, to z reguły będą ludzie ambitni właśnie. Dlaczego tak myślę? No bo po co się ćwiczy walki? Żeby się doskonalić, żeby być lepszym, żeby się ćwiczyć, żeby być lepszym od innych, żeby pokonać innych, żeby coś osiągnąć, nie? No, ja chyba nie mam w sobie tego za bardzo. To nas może znowu łączy z Etamem trochę. Nie mam tej takiej ambicji właśnie wielkiej. Na lekcji judo już mówiłem, byłem raz. Na jedną lekcję poszedłem i to było strasznie chujowe, to, że musisz padać na zawołanie, coś ci ktoś krzyczy nad uchem, ty masz to wykonywać. Wykonać! Nie? Jak w wojsku trochę. Rozkazy różne i rytuały. Trzeba się kłaniać. Był taki rytuał, że wszyscy siadali po turecku na ziemi i skłaniali się i tak utrzymywali ten skłon, a potem tak jeden za drugim, tak pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, tak trzeba było jeden za drugim się odkłaniać, nie? Ja tego nie znałem w ogóle i się nie podniosłem, tylko myślałem, że to trzeba tak siedzieć, taki schylony. No ale inni za mną gdzieś tam wiedzieli, że jestem nowy i pociągnęli dalej ten rytuał odkłaniania się takiego. Takie jakieś bezsensowne, nie? Co to, jakiś taniec synchroniczny, jakieś pląsanie grupowe, czy co, nie wiem, co chodzi. No i rób pompki, podskakuj. Jakieś rytuały. Niewolnicy rytuałów, to są dzisiejsi ludzie. rytuały nie tylko świeckie muszą, mogą być, to są różne rytuały. One wynikają z przeróżnych rzeczy, z teologii, ale też z etyki, no z czegoś pokrewnego, ale też z warunków życiowych pewnych. Dotyczą właśnie i ubioru, i higieny, i sposobu życia, polityki, wszystkiego, całego naszego życia dotyczą te rytuały różne, które wykonujemy. I można by je zdefiniować jako po prostu pewne zachowania, pewne sekwencje czynów, jakieś rzeczy, które wykonujemy w celu osiągnięcia jakiegoś skutku, i ten skutek nie zawsze jest taki też oczywisty, coś tam podskórnie w tym jest. Albo po prostu wykonujemy coś z przyzwyczajenia, dlatego że inni to robią. To się tak rozprzestrzenia jak wirus, nie? Ile znacie osób, które są zadowolone z tych świąt, które spędzają je w miłej atmosferze? Ja widzę samych ludzi przygnębionych, wkurwionych, zniechęconych, zmęczonych. Jak jeszcze jeździłem na takie wigilijne zloty do rodziny, to wyglądało to zawsze tak samo. Nie było nawet czasu, żeby porozmawiać z kimś, bo kobiety zapierdalały w kuchni, zmęczone, potem takie siadały. No wiecie, przygotować te wszystkie dania, lepić te pierogi, nie? Te sałatki robić. Kupa roboty. Mężczyźni coś tam sobie dźwięknęli, coś tam też przygotowywali, oglądanie telewizora. Właściwie to nie jest dobry czas na jakieś poważniejsze rozmowy, też za bardzo, takie, które mogłyby wywołać jakiś dyskomfort. To jest taki czas, że pamiętam, jak u babci gdzieś tam się pojawił temat religii, taki, no troszkę taki, wiecie, jak my sobie tu rozmawiamy, takie kontestowanie lekkie, to zaraz mnie wujas przywołał do porządku, żebym tam nie psuł nastroju, tak? No i potem znów było tam li-li-li-li-la, nasza dziecineczko. I babcia tam się wzruszała sama sobą, nie? Ten klimat jest dla mnie czymś okropnym. W tym jest jakiś fałsz, coś strasznego, bo to ani nie jest święto tego Jezusa. Tak jak mówiłem, dzisiaj ludzie obchodzą te Saturnalia. Wszystko tu się zgadza. Ubieranie się w kolorowe stroje, dawanie sobie prezentów. I też ostatnio zapomniałem wspomnieć o tym, że była taka ciekawa zamiana ról, że niewolnik stawał się panem na jeden dzień. I nawet dochodziło do tego, że pan usługiwał niewolnikowi. I w tym jest coś takiego podstępnego, wężowatego, rzekłbym, ponieważ wyjątek od reguły często potwierdza tą regułę, jak wiemy. Więc to jest takie pokazanie, że takie utrzymanie tego niewolnika w przekonaniu, że jesteś niewolnikiem, bo teraz dla odmiany ci pokażemy, jak to jest w drugą stronę. To ciężko jest tak wytłumaczyć, to nie jest też takie łatwe do wytłumaczenia. To niektóre rzeczy się troszkę trzeba czuć po prostu, nie? Może mi słów brakuje po prostu. Ale wiecie, o co chodzi, nie? Jak teraz niewolnik może odejść sobie od kasy, straszne to jest, a patrzę na te biedne kobiety, które cały dzień przy tej kasie siedzą i tylko pip, pip, pip, dzień dobry, ma pan kartę, zapraszamy do widzenia, dzień dobry, płatność kartą, proszę bardzo, zniżka, pip, pip. Człowiek się staje takim robotem. Ja nie wiem, czy ta pani potem nie przychodzi do domu i też nie robi pip, pip, nie? Albo nie wykonuje ręką jakichś takich dziwnych ruchów, coś tam chce wciskać odruchowo, bo człowiek jest plastyczny, przyzwyczaja się do pewnych rzeczy, wchodzą w krew, jak to się mówi. Straszne życie, nie mógłbym tak przez cały dzień siedzieć i wciskać przycisku jak Jetson z bajki, nie? No ale coś trzeba robić, ktoś powie. No dobra, to może co innego sobie rób. Czy ktoś ci każe tam siedzieć? Może co... Ludzie się boją zmian, lubią pozostawać w tym swoim świecie rytuału, bo rytuał daje takie poczucie bezpieczeństwa. Jak robią to wszyscy inni dookoła, jest to coś przyjętego i powtarzamy to cały czas, dzień w dzień, to daje takie poczucie bezpieczeństwa jakieś, jakby, nie? Więc odejście od rytuału kojarzy się z czymś z kolei złym. Jakieś złamanie rytuału, nie? Sprzeniewierzenie się tradycji, rytuałowi. Coś robimy, coś jest nie tak. Włącza się czerwona lampka. Nie wiemy, czemu ona się włącza, ale się włącza i coś jest nie halo, nie? A ja powiedziałem sobie już jakiś czas temu, że to pierdolę wszystko. Nie obchodzę Saturnaliów. Ale to też trzeba jakby się przyzwyczaić, też odzwyczaić od pewnych rzeczy, przyzwyczaić do nowych, do nowego stanu, takiego, w którym się nie boisz robić czegoś zupełnie absurdalnego, bo to się wydaje absurdalne, że puścisz sobie Netflixa na Wigilię i zjesz pizzę, nie? I pograsz w grę na przykład, że będzie to taki sam dzień jak wszystkie inne. Albo że nie pójdziesz na pogrzeb na przykład. Ostatni pogrzeb, na którym byłem, okropnie się czułem, bo wypompowało mnie to z energii całkowicie, to po prostu zniespaczony też byłem. Zauważyłem, że praktycznie wszyscy ludzie, a było ich sporo, bo mój wujek świętej pamięci miał bardzo wielu znajomych i rodzinę i tak dalej, dużo osób przyszło, naprawdę duża grupa, zjechali się. Wszyscy przyszli roześmiani tacy jacyś i to już niby okej, dobra, to może właśnie to jest to, żeby pójść pod prąd, może nie smućmy się, nie udawajmy, że się smucimy, jak się nie smucimy jakoś wielce, bo już się oswoiliśmy ze śmiercią zmarłego, nie? Ale no coś dziwnego, ludzie szczerzą zęby, podchodzą do mnie ludzie, szczerzą zęby, jacyś tacy zadowoleni. A mi było autentycznie smutno, bo to był świetny wujek, bardzo fajny, bardzo go szanowałem. Ja byłem chyba jedną z niewielu osób oprócz mojej cioci, jego żony, która była smutna. Tak odniosłem takie wrażenie. Potem było jakieś jedzenie, stypa tak zwana, czyli ludzie zaczęli wpierdalać sobie coś i rozmawiać, co tam u ciebie, o różnych sprawach. Cały ten klimat mnie tak zdenerwował, że nie chciało mi się z nikim gadać i nawet jacyś tam starzy, dawni znajomi podchodzili i się pytali, czy pamiętasz mnie, powiedziałem nie i poszedłem sobie w końcu stamtąd i wiecie co, poszedłem sobie na most, który zbudował też mój wujek sam, wbijał pale i tak dalej, był bardzo zdolny człowiek taki, zbudował dom, stawiał mosty, budował altany, różne budowle, no, wszystko potrafił zrobić. Poszedłem sobie na ten most i sobie zwyczajnie z nim porozmawiałem. I to się może wydawać śmieszne. Kto tak robi, nie? Z kim rozmawiasz? No, z niewidzialnym wujkiem? Co, pierdolnięty jesteś, krawiec? A ja uznałem, że to jest coś bardziej wartościowego niż jakieś rytualne...
1: Biedny dzidek. 10 zł. Pozdrawlaju.
0: Pozdrawlaju. Się mówi pozdrawlaju, tak? Przez jest L też. Myślałem, że pozdrawiaju. Ale faktycznie, pozdrawlaju. No, pozdrawlaju. Ja tiebie takoż pozdrawlaju. Biedny dzidku. Życzę ci, żebyś był bogatym dzidkiem. Może takie życzenia w tym nowym roku. No, dziękuję bardzo za ubogacenie mnie z kolei. No, siedziałem na tym moście i sobie rozmawiałem, tak zwyczajnie z tym wujkiem, zakładając, będąc niby ateistą, takim sceptycznym, ale pomyślałem, że a może on gdzieś tam jest. Jest taka szansa, jest takie prawdopodobieństwo, więc zaryzykuję i porozmawiam, a nuż widelec mnie słyszy. I powiedziałem mu parę miłych słów, co o nim myślę, że mi go brakuje, że... Mam nadzieję, że jest w jakimś fajnym miejscu i tak dalej. I jest to dość oczywiste, że byłem jedyną osobą, która tak zrobiła, nie? Pozostali składali może rączki, słuchali klechy, które walną jakąś głupawą historyjkę. Taką ku pokrzepieniu serc, która tłumaczy, dlaczego ludzie odchodzą niby, nie? Tak, żeby pokrzepić serca. Ktoś tam się najadł, ktoś szczerzył zęby przez cały ten pogrzeb. No, jak ma ładne, to niech szczerzy, niech się chwali. wszystko to było tak płytkie, taka marność nad marnościami i tak coś dla mnie nienaturalnego, taka zła energia jakaś w tym była, że se poszedłem stamtąd. Potem jeszcze wracałem z ludźmi, wtryniono mnie tak trochę na siłę, żebym wracał tam z kimś. Ty se wrócisz, już ci tam załatwiliśmy, nie? I wracałem z ludźmi, z którymi też właściwie nie było o czym gadać. Ani słowem nie wspomnieli o zmarłym wujku. Gadali o czymś tam, co kto ma, o jakichś takich finansowych, o tam sprawach, nie? O biznesie. Przymusowo zatrzymali się u swoich jeszcze znajomych, z którymi też ha, ha, ha, ha, ha, ha. I też do jakiegoś takiego nowobogackiego, jakiś dworek se zbudował. I widać, że takie biznesmeny, nie, se rozmawiają tam o różnych sprawach. Co ja się wymęczyłem na tym wszystkim, powiedziałem se, nie uja, nie jadę już na żadne cmentarze, na pogrzeby, znaczy się, nie jadę na śluby, gdzie jest chamstwo, gdzie jest pijaństwo. Ostatni ślub, na którym byłem, to złośliwie mnie chyba obok klechy posadzili, normalnie obok klechy, ale tak mu coś zagadałem, że poszedł sobie, coś tam, chyba chciał dłużej posiedzieć, ale coś powiedział, że musi iść tam, mojemu kuzynowi poszedł, chyba go wystraszyłem trochę. I też się wymęczyłem na tym ślubie, bo to jest znowu takie zmuszanie do czegoś, żeby siedzieć po prostu i żreć i patrzeć się, jak się chamstwo bawi w chamskie zabawy, jakieś siadanie na balonie, disco polo, nie? I też założę się, że tego disco polo nikt tak naprawdę nie lubił tam, być może, mogło tak być, że niby jest lubiana muzyka w Polsce, ale to akurat takie towarzystwo, że nie sądzę, żeby ktoś słuchał tego disco polo, ale znów jest taki zwyczaj, taki rytuał, że jak ślub to disco polo, nie? Jak ślub to jakieś takie sprośne zabawy głupawe. Jak ślub, to musi być wuda. Jak ślub, to musi być tamto. Musi być. Musi być. A dlaczego musi? Nic nie musi. Musi to narusi. A w Polsce jak kto chce, tak się kiedyś mówiło. Więc walić wszelkie rytuały. Nie będę obchodził żadnych kompletnie rytuałów, jeśli nie będę czuł, że po prostu, że chcę, nie? Często jest tak z tymi wigiliami, że ludzie się kłócą przy stole tam o Kaczyńskiego, jak zejdzie już na jakieś rozmowy. Jest takie jakieś dziwne wytłumaczenia są zawsze. Albo to raz w roku się z rodziną trzeba spotkać. Dlaczego się trzeba spotkać raz w roku? O co tu chodzi? Właśnie, można się nad tym zastanowić. A w ciągu roku to co? To nie łaska zadzwonić i się zainteresować, tylko raz do roku, nie? No to wtedy to jest takie jakieś przygnębiające jak dla mnie i sztuczne, że my się nie spotykamy przez cały rok i mamy taki dzień zarezerwowany, żeby jakby usprawiedliwić to, że się nie spotykamy, nie? Cały rok mamy siebie w dupie, a tu się spotykamy, bo święto i siedzimy i li, li, li, li, la. Jakoby rękawicka. Śpiewają te durne jakieś piosenki o małym Jezusicku, gubiąc znowu sens tego wszystkiego, bo co nas obchodzi jakiś maleńki Jezusicek, nie? On nic nie mówił. Znaczy, wiesz, jest w ogóle ciekawa taka interpretacja Biblii, że Jezus, tak przynajmniej twierdzi Martin Zender, że on istniał zawsze. I Biblia jakby to potwierdza. Tutaj sobie zapisałem nawet cytaty. Ogołocić siebie i przyjąć ciało człowieka. Filipian 2:7-8. Ojcze, Ojcze, otocz mnie chwałą, którą miałem u ciebie, zanim powstał świat. Ewangelia Jana 17:5. Jest też Jezus nazwany pierworodnym wobec każdego człowieka. List do Kolosan 1:15. Zanim Abraham stał się, ja jestem. Ewangelia Jana 8:58. Jezus też mówi, że powróci do Ojca. Powróci. Zwracam uwagę na to słowo. Poza tym, czy Bóg się rodzi? Raczej nie. No, czy Pan Bóg się urodził? No, raczej się przyjmuje, że zawsze istniał. Więc to jest wszystko jakieś pomieszanie z poplątaniem. Zresztą, gdyby obchodzić to święto po chrześcijańsku, a nie po rzymsku, na cześć Boga Saturna, no to wypadałoby zrobić coś takiego, co by się temu Jezusowi spodobało, skoro to są jego urodziny. No jak są czyjeś urodziny, to staramy się, żeby temu komuś było miło, żeby jakoś on się czuł, że go szanujemy, że wypełniamy jego nauki na przykład, nie? Wiadomo, o co chodzi. No to co powinniśmy zrobić? Powinniśmy pójść gdzieś do odrzuconych, do bezdomnych, wybaczyć komuś coś, pomóc komuś, jakiejś na przykład samotnej babci piętro wyżej, nie? Która płacze, bo nikt do niej już nie zadzwoni, nikogo nie ma i czuje się strasznie przygnębiona. Albo no inne takie jezusowe rzeczy. To Jezusowi byłoby miło, nie? No ja tam rok temu spędzałem święta z bezdomnymi na przykład sobie. I może to by się spodobało temu Jezusu, nie? Poza tym, jaki Jezus? Jeszua raczej się nazywał, nie? Jeszua się nazywał. Przypominam wszystkim chrześcijanom, nie Jezus. Jeszua się nazywał. A więc wkurwia mnie to wszystko strasznie. Przede wszystkim fałsz, pewien matrix, pewne robienie rzeczy tylko dlatego, bo inni to robią. Tak nie postępuje człowiek wolny i świadomy, tylko tak postępuje niewolnik. Tak postępuje głupiec, niewolnik. No ale przyjmijmy, że ludzi nie obchodzi ten Jezus i to jest też jakieś takie okropne i fałszywe. Najczęściej będzie tak, że ludzie, którzy przez cały rok nie wymienili nawet tego imienia Jezus czy właśnie Jeszua, którzy mają to totalnie w dupie, nagle zaczynają o nim śpiewać piosenki, obrazki sobie jego gdzieś tam powieszą, pójdą gdzieś na jakąś kurwa pasterkę czy coś. I to znowu takie bezsensowne. Gdzie nie popatrzeć, to bezsens. Jakiś totalny, nie? O, KGB Rut jest. Szkoda, że cię nie było ostatnio, byś tu coś powiedział fajnego, ciekawego i wartościowego o tym Saturnie. KGB Rut pisze, Nowy Testament jest stekiem bzdur posoborowych, nie ma żadnej wartości historycznej i nie mieszaj pojęcia tradycja i rytuał, tak? Dobrze, nie będę mieszał, przepraszam. To faktycznie było bardzo nie na miejscu. Okej, no. Także myślę, że powinniśmy jakoś za swoim sercem iść, za swoim rozumem i sercem, a nie być jak psy Pawłowa, że ktoś nam zagra dzwoneczkiem i my się ślinimy. Bo to jest dokładnie to samo, nie? Ktoś gra dzwoneczkiem i ty biegniesz i się ślinisz. I rytuał robienia zakupów, na przykład, rytuał dawania prezentów. I wszyscy powtarzają to samo, że ich to wkurwia, że ich to denerwuje, ale to robią. Może w tym jest jakiś cel, może po prostu czegoś nie rozumiem. Może nie rozumiem celowości i sensu robienia tego, co wszystkich wkurwia, ale trzeba to robić. Jaki jest z tego pożytek, może jakiś ukryty? No, może taki jest sens, że to są żniwa dla producentów klocków Lego, dla producentów różnych słodyczy, nie? Żniwa są i sobie dużo zarobią. Pewnym rytuałem na pewno jest też oglądanie tych samych filmów Kevina samego w domu, czy Szklanej Pułapki, nie? Bo tam też są święta. I no taki znowu rytuał oglądania tych samych filmów, śpiewania tych samych piosenek, jedzenia tego samego, przynoszenia drzewa do domu. Też jest wszystko, tu jest wszystko jakieś nienaturalne. Jest coś nienaturalnego w przynoszeniu drzewa do domu. Po co przynosić drzewo do domu i wieszać na nim światełka? Znaczy, święto światła trochę to jest też. I to w sumie ładnie wygląda. Ja bardzo lubię światełka też różne. uwielbiam, jak się odbijają światła w mokrej nawierzchni, uwielbiam iluminacje różne i tak dalej. Waligura, ty krawiec nie masz rodziny i znajomych, to trudno, żebyś zrozumiał. Tu cię zaskoczę, bo mam. Nie mam znajomych, nie ma rodziny, aż tak źle nie jest. To może mi wytłumaczysz, o co chodzi, skoro twoja, powiedzmy, rodzina może tak jak inni, których obserwujemy, też są wkurzeni i zmęczeni tym i nie chce im się na przykład jechać na święta, czy do ciebie, czy tobie się nie chce jechać do święta, na te święta, bo wiele osób tak ma. No, znaczy nie spodziewam się innych kontrargumentów niż takich, że o, jakbyś zrozumiał, byś się puknij w głowę, nie? Czyli nic takiego konkretnego nie usłyszę, tylko że no, jakbym miał rodzinę i znajomych, ktoś tutaj zakłada sobie, że nie mam, to bym zrozumiał. No, to jest takie mniej więcej, no, w głowę byś się puknął, głupku jeden, co ty opowiadasz, nie? Konkrety proszę jakieś. Ktoś dzwonił tutaj? Pytanie, tu się donate nie wyświetlił.

No, tu niektórzy mają problemy techniczne. Zaraz sprawdzimy. Wygląda na to, że czasem bywa tak, że donaty od razu na PayPala przychodzą. Nie wiem czemu. Na pewno to przez Tipli. No, chyba tak, przez Tipli było wysłane. Mam nadzieję, że nie będzie weryfikacji jeszcze tu kodem, SMS-em. Nie, poszło, dobra. Doszło 5 dyszek od dublińskiego, od orła naszego tutaj. Orzeł dubliński, dziękuję bardzo, dziękuję. No, wygląda na to, że coś masz spierniczone, wiesz, coś tam źle idzie, coś źle łączy i już nawet nie muszę sprawdzać, bo wiem, że tego nie będzie na Tipli, tylko jest na PayPalu od razu. Ale bardzo Ci dziękuję, bardzo miło. Fajnie. Jeszcze sprawdzimy na Tipli. Lista wiadomości. No nie ma. Ostatni jest biedny dzidek. Coś po prostu tutaj nie pyka. Prezenty często przyćmiewają znaczenie tego święta. Pisze Mika. Aż za mocno. Jakby nie można było kiedy indziej się nimi obdarzać. Dokładnie. Powinno się śpiewać kolędy. To jest zabawa. No jak dla kogo? Dla mnie to zupełnie nie jest zabawa. Nie lubię tych piosenek. Są po prostu słabe. Wolę inną muzykę trochę niż kolędy. Wspólne śpiewanie. Dlaczego ludzie nie pośpiewają sobie wspólnie innych piosenek? Dlaczego Polacy potrafią tylko wspólnie śpiewać kolędy? Ewentualnie jakieś takie hej, sokoły, nie? Coś w tym stylu, ale tak raczej nie potrafimy śpiewać nic razem. Hymn ewentualnie, nie? W dzieciach jest zawsze coś takiego szczerego i naturalnego, i dzieci koncentrują się na prezentach, no. W dupie mają jakieś tam wymyślone rzeczy. Ja śpiewam na meczach, pisze Grzegorz. No, mecze też są pewnym rytuałem. Trzeba się ubrać w określone barwy rytualne, trzeba śpiewać rytualne pieśni właśnie. To też jest rytuał. Więc dochodzę do tego, że po prostu nie lubię rytuałów chyba. Tak to wygląda. Nie lubię rytuałów, a wy lubicie, bo może to nie dla każdego jest męczące. Także Saturnalia pełną gębą. Niewolnicy mają dzień wolnego. Może po to, żeby pokazać, że to zapierdalanie przez cały rok, tydzień w tydzień, dzień w dzień, że to jest coś naturalnego, nie? Ten wyjątek ma znów potwierdzić regułę, że bo skoro masz ten dzień wolny, no to logiczne, że pozostałe dni są niewolne. Jest coś w tym takiego psychologicznego, przyznacie chyba, nie? Że te wyjątki od reguły świetnie robią na utrzymanie status quo. Tak, jak ludzie wypiją, to śpiewają, dokładnie. Mnie też bierze na śpiewanie, jak się napiję. Ale czy komuś zabrania śpiewać co innego? Przecież aktualnie bardziej przeżywają święta ateiści, którzy robią po swojemu. No ale dziwnym trafem nikt nie będzie nic innego śpiewał, tylko się przyjęło, że te kolędy to jest coś, co możemy śpiewać razem, nie? Więc jeśli chcecie po chrześcijańsku jakoś spędzić te święta, to spędźcie po chrześcijańsku. Tak jakby się to Jezusowi mogło spodobać, bo chrześcijanin jest naśladowcą Jezusa. Znaczy, w oryginale to jest takie słowo, Martin też o tym ostatnio wspominał na odwyku, że to jest coś pomiędzy naśladowcą, uczniem, a kimś tam jeszcze, że to ciężko przetłumaczyć tak naprawdę trochę, nie? Ale gdzieś tam blisko jest słowo naśladowca. No więc bądź naśladowcą. Czy Jezus by, nie wiem, cieszył się, że dostał komputer nowy,
To by była dla niego pewnie marność nad marnościami i zrugałby tych, którzy sobie prezenty jakieś tam dają, bo nie o to tu chodzi, nie? Bardziej by się skupiał na jakichś sprawach duchowych, na tym, żeby człowiek do człowieka bardziej jakoś tu zadziałał. Coś w tym stylu, tak sobie myślę. No więc naśladujcie tego Jezusa. Jak ktoś jest ateistą, to niech się nie boi mieć tego wszystkiego w dupie. Słuchałem też dzisiaj, taki kanał jest dziewczyny, taka może się wydawać ekscentryczna, w ogóle kolczyk w nosie, Słowianka jakaś, tatuaże, dredy dziwne. To jest kanał O Zapachu Słońca. Tak się nazywa, O Zapachu Słońca. I ona też o tych rzeczach opowiadała, że też właśnie nie chodzi po prostu na pogrzeby, na śluby. Źle się czuje po prostu. Czuje, że to jest, nie jest dla niej zupełnie, że energię z niej to wyciąga, że też zwracała uwagę na różne absurdy i tak dalej, i tak dalej. I po prostu tego nie robi. I jeśli nie będziecie robić pewnych rzeczy, nie wiem, nie pojedziecie na święta, czy nie pójdziecie na pogrzeb, na ślub, rodzina się wkurzy, wiadomo, zacznie się szantaż emocjonalny często jakiś, babcia będzie płakać. Weźcie pod uwagę to, że babcie to są babcine narzędzia. Rozpłakać się, zrobić smutne oczy albo coś tam, jakiś szantażyk emocjonalny zastosować, to są narzędzia babcine właśnie. Wiecie, kiedy to zauważyłem, że to wszystko też jest nie do końca takie prawdziwe? Kiedy, powiedzmy, spotkałem się z takimi reakcjami jakimiś płaczliwymi, jakimiś takimi, że ktoś niby cierpi, ale nie dałem się na to złapać i zareagowałem jakoś tak zupełnie nieadekwatnie, to znaczy wręcz w drugą stronę, jeszcze bardziej dojechałem taką osobę, w cudzysłowie, dojechałem i wtedy nagle zwrot o 180 stopni. Okazało się, że ta osoba wcale nie jest jakaś zmartwiona tym strasznie, tylko pojawiła się agresja i nagle odzyskała siłę, nie? I zobaczyłem, o, coś tu jakaś, ktoś tu chyba jakieś maski zakłada, ktoś tu chyba ze mną gra w jakąś grę, nie? Chce coś ugrać, chce mnie przymusić do czegoś swoimi sposobami. No, nie zawsze siłą, czy perswazją jakąś, czy ofensywą osiągamy cele. W świecie natury też są różne zwierzęta i w różny sposób się bronią, w różny sposób się kamuflują, atakują, mają różne swoje chytre sposoby, jakieś trucizny, kamuflaże. I tak samo ludzie potrafią nas, niby ktoś jest smutny, coś, a nagle jak nie dostanie tego, co chce, to widać od razu zdrowieje, nagle zyskuje siły. Okazuje się, że to była pewna gra. Tak więc nie dajcie się też tak wpuścić w maliny trochę. I co? I ktoś się a nawet gdyby ktoś się miał poczuć smutny, to może coś dobrego z tego wyjdzie. Może się zastanowi, że jest jeszcze cały rok, żeby do was zadzwonić, przyjechać, poszukać jakichś wspólnych tematów. I co? I ktoś nie dostał tego, co chciał i udaje, albo faktycznie jest jakiś tam lekko smutny, no to mu przejdzie za chwilę, a może się zastanowi nad czymś. I co, dziecko nie dostało samochodzika, tak? I płacze. No trudno, to trudno, no czasem tak jest. Poza tym pomyślcie trochę o sobie też, czy, nie wiem, bo to tak brzydko brzmi, nie? Taki egoista i tak. A dlaczego nie? Dlaczego nie pomyśleć o sobie? Etam chciał, widzicie, zjeść sobie pizzę z rybą i z kapustą. Okazało się, że są nerwy, że są kłótnie, że jest agresja, że ktoś mu odmawia tego, że masz paszteciki jeść. I ma być 7 potraw i nerwy i wyzywanie się jakieś być może, nie? I co? I to jest takie dobre? Takie fajne? No, kłótnie tylko z tego, nie? Ale to pokazuje też, że nie zawsze się sprawdzają jakieś półśrodki, czy pójście na kompromisy, czy próba załatwienia połowicznie sprawy. To się często mści. Sam czasami mówię, właśnie zachęcam do kompromisów, nie? Ale to bardziej może w temacie tego, żeby się dogadywać w jakiś sposób. Ale są też i takie sytuacje, w których to się bardzo mści. Gdyby Etam powiedział po prostu, że ma to wszystko w dupie i odwrócił się i sobie robił po swojemu całkowicie, to by było okej, okay. A on próbował jakoś to pogodzić, tak?
jakaś właśnie pizza, tam 7 dań, czy tam ile się robi, nie? Biesiada w grudniu od 22 to słowiańska tradycja. No, tak jak mówiłem, to rzymska bardziej, nie? Znaczy, w różnych kulturach to będzie tak samo wyglądało, to przesilenie zimowe i już, no. Ale to właśnie to, co, to jak my teraz spędzamy święta, to najbardziej mi się kojarzy z tymi Saturnaliami. Ciężkie słowo, Saturnalia. Kojarzy mi się z Saturnaliami, no, bo wszystko tu się pokrywa ładnie. Dawanie, oni też sobie dawali prezenty, też było wolne, też się ubierali w ładne ubranka i też sobie śpiewali i biesiadowali. No. I może dużo światełek też było, nie? Zapalali lampy jeszcze, żeby było fajnie, klimatycznie. No. Także róbmy to, co chcemy sobie i już, nie? Tyle jest w ogóle ważniejszych spraw. Czy to nie jest jakaś znowu marność? To jakieś tu prezenciki, święta. Ja bardzo dziękuję za prezenciki, bardzo się cieszę, no ale gdyby ich nie było, też by było spoko. Ale tyle jest ważniejszych spraw, nowe haracze od nowego roku, wszystko pójdzie tak w górę, że się nie pozbieramy, znikają kolejne piekarnie. W ogóle jak można prowadzić jakąś piekarnię, dostając rachunki za gaz na przykład 60 tysięcy? Ile tych bułeczek, pączków się musi sprzedać? Załóżmy, że masz na jakimś tam pączku 20 groszy, czy tam 50 groszy, czy nawet złotówkę. Ile tego się musi sprzedać, żeby zarobić na ten gaz? To się stało niewykonalne tak jakby, nie? Więc rolnicy zamykają swoje gospodarstwa, zamykane są przeróżne działalności, apteki znikają. W Niemczech, w Czechach coś się dziwnego stało, że nie ma leków w aptekach i do nas przyjeżdżają, nie? A u nas likwidują z kolei apteki, bo staje się to nieopłacalne. Już nawet taki interes, to tak jak to... No można powiedzieć, że to są takie interesy, na których zawsze się zarabia, bo ludzie cały czas chorują, nie? I to jest bardzo niepokojące, bo skoro już tak elementarne, tak wszechobecne, tak potrzebne działalności, jak właśnie piekarz, farmaceuta, oczywiście PiS jak zwykle się przyczynił tutaj do tego, ponieważ zmienił prawo, tak, żeby po prostu zaostrzył wymogi co do prowadzenia apteki, że musi być farmaceuta, dyplomowany, coś tam. Utrudnił, jak zwykle. Utrudnił. Dla samego utrudnienia. Ich celem jest pognębienie Polaków, żeby Polacy byli biedni, żeby byli żebrakami, bo wtedy oni... Nie wiem, czy tu chodzi o to, że czują, że wtedy będą mogli przyjść ze swoimi 500 plusami i poratować i dostać głosy, czy może chcą zniszczyć ten kraj na czyjeś zlecenie po prostu, ale cały czas go niszczą. Jakiej by poprawki, jakiego by nowego prawa nie wprowadzili, co by nie zrobili, zawsze się to mści na nas okrutnie i jest nam coraz trudniej, coraz gorzej. I już nawet wody będzie się ciężej napić, bo pójdzie nawet o 10 zł na flaszce od przyszłego roku. Więc już nawet się nie będzie można schlać na te smutki, nie? Już nie będzie, że na frasunek dobry trunek, bo cię nie będzie stać na dobry trunek. Więc też mam trochę czarne wizje w głowie co do przyszłości. Etam twierdzi, że to już niebawem się coś tam stanie. Oczywiście jak zwykle nie chciał powiedzieć co. To mnie trochę już zaczyna drażnić, to jego wiem, ale nie powiem, bo to jak pięcioletnie dziecko cały czas. To wiem, ale nie powiem. A ja coś wiem, ale nie powiem. No więc ile można słuchać czegoś takiego? Jak nie zaczniesz mówić Etam, to po prostu to już cię może... To potem, jak powiesz już, że coś wiesz, to wszyscy powiedzą, a mamy to w dupie, nie? Weź coś w końcu powiedz, a nie tak ciągle wiem, ale nie powiem, no. Jak tak można? Jak przyjmiemy kasę z KPO, na tych zasadach to prąd i gaz wzrośnie o 30%. No jakiś totalny Armagedon, nie? Z tymi cenami.
Ja tego tak bardzo nie odczuwam. Tutaj jakoś może zyskuję na mieszkaniu właśnie w małym miasteczku. Może tu z opóźnieniem pewne rzeczy przychodzą. Może tu się bardziej dba o obywateli, bo nie ma takiej szarej masy, nie? Tylko jednak tu się ta spółdzielnia się przejmuje, podpisała te umowy, co trzeba tam. Zrobili to, co do nich należy, a gdzieś tam, gdzie tych spółdzielni jest masa, gdzie ludzi jest masa, to gdzieś to ginie już, to przejmowanie się, nie? A tam w dupie mamy wszystko. Także nie dajmy się, nie bądźmy na siłę bohaterami cudzego dramatu też, nie? Jak często to w życiu jest tak, że ktoś nas zmusza, żebyśmy byli bohaterem jego dramatu. Dramatu, który sobie sam napisał dla siebie często. Albo zastawiał pułapki sam na siebie, bo to też Polakom się często zdarza. Zastawianie pułapek samemu na siebie. A potem płacz, zgrzyt, nieszczęście, obwinianie innych i wciąganie innych do tego dramatu. Zawsze to raźnie, nie? Jak w tym naszym dramacie jeszcze inni są. A nadal jestem zdania, że stres jest czymś okropnym w ogóle, nie? I okrutne jest obdarzanie nas swoimi stresami, swoimi frasunkami cały czas. Zmuszanie nas, żebyśmy też się stresowali, przejmowali. To jest odbieranie życia. Wyobraźcie sobie, że ktoś, kto wam robi awanturę, często tak bez powodu, nie? Bo jest takim awanturnikiem i go wszystko wkurwia, na przykład szuka zaczepki, stresuje was, to tak jakby wam odebrał kilka dni życia na przykład. Może tak być. Albo w ogóle przyczyni się do tego, gdzieś tam się przeleje ta kropla i dostaniecie w końcu jakiegoś nowotwora. Kilka dni temu też widziałem przypadek. Jeden tak koleś prowadzący różne patostreamy tam w szpitalu wylądował, bo tak się zdenerwował. No tak to działa. Nerwy, stres strasznie człowieka wyniszczają. Więc unikam tego jak ognia. Jak ktoś mi coś zacznie krzyczeć do ucha, wrzeszczeć, jakieś mieć wymogi, stresować, unikam takich ludzi albo reaguję dosyć stanowczo, bardzo agresywnie, bo właśnie tak to postrzegam, jako odbieranie mi dni, lat, a być może w ogóle życia całego, nie? Bo w końcu coś tam w człowieku pęknie. Jak się stresujemy, to siada nam inteligencja, też w ogóle pod wpływem silnych emocji, siada nam racjonalne widzenie, ogląd sytuacji. Stajemy się głupsi, tak zwyczajnie, głupsi się stajemy, zawsze tak jest. Jak na ulicy nas ktoś napadnie na przykład, wyłączy się myślenie, zaczną instynkty brać górę, pamięć mięśniowa, instynkty, nie? Takie rzeczy i dlatego często pod wpływem stresu, jak są jakieś sądy uliczne, z kamerą do was podchodzą i zadają wam bardzo proste pytanie. I wy z tych nerwów, roztrzęsieni, stremowani, zapomnicie odpowiedzi na najprostsze pytania. A jak siedzicie sobie wygodnie, tu sobie rozmawiamy, na przykład ktoś zadzwoni, mózg pracuje,

0: jak zostaniecie nawet jakimś dziwakiem w rodzinie, bo się nagle okaże, że nie przyjechaliście na ślub, na pogrzeb, że nie obchodzicie świąt, to ludzie szybko się do tego przyzwyczają. Człowiek się też przyzwyczaja, zaczną was traktować. Owszem, powiedzą, o, ten Krzychu, to czy tam Zdzisiu, to jest taki dziwak, on po swojemu żyje. Szybko się przyzwyczają. I będzie to normalne, że wy się gdzieś nie pojawiacie, że nie robicie czegoś, a i możecie odnaleźć szczęście w tym, że żyjecie po swojemu. Ja się absolutnie nie czuję nieszczęśliwy, że nie będę spędzał gdzieś przy bombkach, przy brzdękach, słuchając golec u orkiestra z rodziną gdzieś i dzieląc się jajeczkiem, czy tam co tam się robi, opłatkiem, nie wiem. Nie uznaję, nie moja bajka, nie wierzę w żadne opłatki, nie wierzę, że jem Pana Jezusa. Nie jestem kanibalem jakimś, żeby jeść Pana Jezusa. Wolę go posłuchać na przykład. Ale na przykład obejrzałem sobie dużo różnych filmów o Jezusie i Pasję, i tam Żywot, i tam różne żywoty. Pooglądałem sobie. I może to jest jakieś takie Boże, prawdziwe, prawilne spędzenie tego czasu. No bo skoro jest to w naszej kulturze, chcielibyśmy, żeby to było święto związane z tym Jezusem, no to sobie przypomnijmy, co ten Jezus mówił, pooglądajmy go trochę przynajmniej, filmy jakieś z nim, poczytajmy jakieś fragmenty z Biblii, przypomnijmy go sobie. Ale można podchodzić do tego rytualnie, że łamanie się napletkiem i łamanie sobie kości przy stole tradycyjne i coś tam, nie? Jakieś pierdoły i śpiewanie pioseneczki o małym Jezusicku na skrzypecka czy coś tam, menu. Granie.
1: 20 zł. Miód na uszy me.
0: A dziękuję, bardzo mi miło. Szlachetny Menelu, że tak powiem, szlachetny Menelu. Przypomina mi się, kiedyś mówiłem wam, graliśmy w RPG, to tam jako rycerz czy ktoś tam do wieśniaka, szlachetny, witaj szlachetny wieśniaku, to też właśnie szlachetny Menelu. No, ale no, nie taki Menel. Menel by, to jakiś pseudo Menel, nieprawdziwy Menel chyba. Bo 20 zł by dał? No proszę. I pisze, że miód na uszy me. No, to dobrze. Może niektórym brakuje takiego potwierdzenia, że chodzą ludziom po głowach takie myśli, że bardzo dużo tego jest bez sensu dookoła nas, że robimy coś automatycznie, jak te psy Pawłowa i tak dalej, że obchodzimy te święta w sposób trochę absurdalny, na przykład i tak dalej, albo niepotrzebnie się zmuszamy do czegoś tak naprawdę. Ludzie czują, że nie chcą czegoś robić po prostu, ale to robią i chcieliby usłyszeć, że wśród nich też są inni, którzy podobnie myślą, że bo człowiekowi to źle robi, jak mu się wydaje, że ja jestem jakiś chyba psychicznie chory, ja to chyba jakiś nienormalny, nie? Być może, albo jakiś depresję mam może i dlatego tak robię. Nie! Tak naprawdę to, że wszyscy coś robią, to nie znaczy, że to tak ma być, to jest dobre. No. Większość ludzi słucha disco polo, nie? Większość ludzi nic nie czyta, większość ludzi nie myśli, tylko robi automatycznie pewne rzeczy. I czy to jest dobre? No. Takich ludzi jest całkiem sporo, tylko oni gdzieś tam cichutko sobie siedzą. Ta dziewczyna, która nagrywała właśnie to swoje przemówienie, że nie robi przeróżnych rzeczy, które robią inni, zauważyła, że bardzo mało jest takich materiałów na YouTube. To taki trochę temat tabu, coś takiego niepopularnego i taki strach jest w ludziach, żeby się do tego przyznać. No bo zaraz stanę w jednym szeregu z jakimiś dziwakami, osobami zaburzonymi. No, ale to, że się wszyscy napili z tej studni szaleństwa, to nie znaczy, że ja też muszę, nie? Od razu tam biec i pić. A mi trochę wstyd, że dawno się nie widziałem z wujkami, dziadkami, kuzynami. No, czasami mam to samo, wiesz, Azes. To jest faktycznie kłopot, problematyczne to jest, ale przyłapałem się też... zauważyłem też to, że tak naprawdę

po drugiej stronie nie ma jakiegoś wielkiego zainteresowania i wiesz, to musi w dwie strony zawsze działać, a może tak zwyczajnie powiedzmy sobie, że skoro nie ma jakiejś więzi między wami a jakimś członkiem rodziny, to tak po prostu, no to nie ma tej więzi i już. No bo tak się przyjęło, że są takie kultury, gdzie rodzina to jest coś w ogóle najważniejszego, nie? Te więzi rodzinne. Jeden za drugim skoczy w ogień, albo niezależnie od tego, co się dzieje, jak się dzieje krzywda dziadkowi, wujkowi, to z maczetą wyskoczy i odrąbie komuś łeb. No są takie kultury, takie kraje, gdzie to jest na porządku dziennym. Jakieś takie więzi, ale tak naprawdę to też jest jakoś tam uwarunkowane. Tak jak mówię, te rytuały biorą się albo z etyki, albo z religii, albo z warunków panujących. Dawniej na przykład ludzie bardzo byli rodzinni, bo nie mieli innego wyboru, tak zwyczajnie. No musieli ze sobą żyć, musieli się mnożyć, musieli się w dużej ilości rozmnożyć, tworzyły się różne klany, żeby móc tam walczyć, nie? Po prostu, żeby te klany mogły walczyć. I tak naprawdę, wiesz, jeśli czujesz, że się dawno nie widziałeś i ci to doskwiera, to po prostu się może zobacz, zadzwoń. To jest ciężko, nie? To jest ciężko. Im dłużej się z kimś nie widziało, tym ciężej jest się skontaktować znowu, wiadomo. Więc jest to kłopotliwe, faktycznie, też mam ten problem. Ja z częścią mojej rodziny zerwałem zupełnie kontakt, bo stwierdziłem pewnego dnia, że nas nie łączy za dużo w ogóle. Prawie nic, nie? I że zawsze to działało trochę z rozpędu i że tak trzeba właśnie i że nie stoi za tym zbyt wiele. Zauważyłem też, że tak właściwie mój dziadek mnie nie poznał w ogóle. Kiedy go ostatni raz widziałem, przestał mnie poznawać, ale nie dlatego, że dawno się nie widzieliśmy, tylko po prostu już jakaś demencja, takie rzeczy. Ja też nie potrafię się w takich sytuacjach zmusić do tego, żeby być gdzieś tam się łasić do kogoś, kto mnie nie rozpoznaje, ale to jeszcze nie przeważyło. Potem była sytuacja, że nie chciał po prostu wstąpić tutaj, się dowiedziałem, że nie chciał tu do mnie wstąpić i pojechali tam po prostu dalej. Zebrałem to wszystko do kupy i stwierdziłem, że taką osobą, która gdzieś tam łączyła nas jako tako, jeszcze starała się zebrać do kupy, była babcia. Jak ona umarła, to jakby to wszystko no, podupadło mocno, nie? I stwierdziłem, że po prostu z tamtą moją rodziną już nas tak mało łączy, mamy tak inne spojrzenie na świat. Oni są bardzo za pieniędzmi na przykład. Dla nich się zawsze wszystko do pieniędzy sprowadzało, nie? I wszystko to sobie pozbierałem do kupy i stwierdziłem, że nie ma co po prostu. Nie ma co robić pewnych rzeczy na siłę. A dyskomfort, który czujemy w takich sytuacjach, najczęściej bierze się nie z tego, że faktycznie nam kogoś brakuje, że faktycznie za kimś tęsknimy, tylko po prostu, no bo to dziadek, nie? Albo to babcia, albo to coś. Nie. Oduczyłem się tego. Jeśli nic mnie z kimś za bardzo już nie łączy, jeśli się oddaliliśmy od siebie, jeśli jest coraz gorzej tylko, jeśli ja tych osób nie rozumiem, a one mnie nie rozumieją i ja wiem, że oni udają, że są dla mnie mili, bo też tak trzeba i tak dalej, to wszystko się robi tak sztuczne, tak matrixowe, tak fałszywe jakieś i niefajne, że zostawiam ich samym sobie. Będą szczęśliwsi beze mnie na przykład, nie? No, duża część mojej rodziny umarła też. Nie będę gadał o tych sprawach. W każdym razie, no, żyję teraz jakoś inaczej trochę niż kiedyś. Kiedyś każde święta spędzałem z rodziną i właściwie nie było to jakieś fajne za bardzo. Fajne były spotkania inne, gdzieś tam na wakacjach, jak razem różne rzeczy robiliśmy, jak były jakieś tematy, sprawy wspólne, a nie rytuał znowu, nie, że się spotkać, nie ma nawet jak pogadać, bo wszyscy zapierdalają, coś tam mają do zrobienia, te kolędy, te piosenki
i pytania, kiedy sobie dziewczynę znajdziesz za każdym razem, nie? Tak to wyglądało właśnie z tą rodziną, z którą już nie utrzymuję za bardzo teraz kontaktów, że za każdym razem to samo pytanie, tak do zażegania, a dziewczynę masz? Jak już nie masz o co kogo zapytać, to się pytasz właśnie o takie sprawy, nie? Cały czas, a czy masz dziewczynę już, nie? Więc no... I tak sobie przypomniałem, no... Z babcią miałem jeszcze dobry kontakt w miarę, nie? Jakoś tam... Moja babcia była trudna strasznie też, ale powiem wam tak, że przypominała trochę Krzysztofa Kononowicza, tak z zachowania, nie? Nawet bardzo. Ale okej, okay, ale mnie bardzo kochała też. I to się czuło jakby. I to była ta więź, która sprawiała, że ja jej to odpuszczałem po prostu, nie? Starałem się być zawsze miły, przymykałem oko na jej różne niedoskonałości, bo czułem, że była ta miłość, nie? Ale tak sobie po latach uświadomiłem, że dziadek to chyba specjalnie nigdy nie miał ze mną jakiejś więzi. Dziadek to z kolei taka osoba, która straszną wagę przywiązywała do tego, żeby zadzwonić na imieniny. I to właściwie... I to wszystko. I to najważniejsze, nie? Żeby zadzwonić na imieniny. Dziewczyny nie, ale mam wielu chłopaków. Mogłeś powiedzieć. Cześć Ania. Anulka. No, Anulka, takie rzeczy mi tu piszesz. Anulko. A powiedziałem tak kiedyś do babci w żartach. Mówię, nie babciu, bo babcia też. A masz dziewczynę? Ja mówię, nie, jestem gejem. A babcia tak się zastanowiła. Ty nie mów takich rzeczy, nie? Ja mówię, żartowałem. Nie bój się, no. Także teraz już właściwie jestem faktycznie trochę już tak prawie, że bez rodziny. Ale taka jest kolej rzeczy. I pytanie, czy też powinienem się teraz jakoś martwić, przejmować tym? Mógłbym się przejmować z rozpędu, bo tak, taki mamy kod kulturowy jakiś, bo tak trzeba, bo powinienem się przejmować, nie? Ale nie. Dojrzałem chyba do tego, żeby się nie przejmować zbyt wieloma rzeczami, naprawdę. I... czasami mam takie myśli, czy przypadkiem nie stałem się jakimś psychopatą, socjopatą, kimś takim. Być może, trudno, może tak jest, ale a może nie jest. I czy warto się nad tym zastanawiać, kim jestem i czy spełniam wymogi pewne, standardy, szablony? O. Rytuał złamany właśnie, że nie 21, ale a żebyś wiedziała, Ania, żebyś wiedziała, bo to też taki rytuał, że muszę przyjść o 21. Ja dzisiaj mówię, a w dupie mam, wejdę sobie wcześniej, nie? I pójdę wcześniej. Teoria chaosu ma dzisiaj audycję, pamiętajcie, żeby się zbekać. A słuchajcie, taki wyjątkowy dzień, może bądźcie mili dla Michała dzisiaj, powiedzcie mu coś miłego, żeby jemu też było przyjemnie. Jaki jest, taki jest. Jest trudny, jest okropny czasami, ale może to taki czas, żeby być miłym dla swoich jakichś tam oponentów, kogoś, kogo niespecjalnie jakoś darzymy wielką sympatią, żeby być miłym dla tej osoby, nie? Ale lepiej, jeszcze lepiej być ogólnie, starać się być miłym przez cały rok dla ludzi. Czy to ma sens na przykład być ogólnie niemiłym przez cały rok, wojować z innymi, szukać brudów, tropić, wypominać, pa jaki głupi, pa, ale debil, kurwa. Ale jest ten specjalny dzień i w tym dniu będę, mój wrogu, miły dla ciebie. Oto opłatek, którym się podzielimy. Alleluja! No, znowu jakieś wariactwo, nie? I znowu ten wyjątek potwierdzający pewną regułę. Dziwny, w pewien taki może też sposób, nie wiem. No. A ty, Anulko, powiedz mi, czemu ty ludzi okłamujesz? Czemu ty ludzi okłamujesz, nocniki? Powiedz ty mi. Ty powiedziałaś ludziom, że ty jesteś z Trójmiasta. Ania z Trójmiasta, co piecze ciasta.
Ha, ha, ha! Śmiechu warte. Mnie ludzie powiedzieli, że ty ze Środy Śląskiej jesteś. Że ty ze Sroką mieszkasz, z nim wódkę pijesz. Przyznaj się, Aniu, czemu ty nas okłamałaś? Westchnąłem. Ania powiedziała też, że jest morsem. Czy ty nienormalna jesteś, kobitko? Ty myślisz, że ja głupi, że ja morsa nie widział? Czemu tak okłamujesz ludzi, powiedz? Jeszcze Ania moczy przyrodzenie swoje w lodowatej wodzie. Czy Matka Boska moczyła przyrodzenie swoje w zimnej wodzie, powiedzcie mi? Przepraszam, jeszcze chrumknie się. Czy Matka Boska moczyła przyrodzenie swoje w zimnej wodzie, powiedz, Anulko? Dopóki ty mi nie udowodnisz, że ty jesteś morsem, że masz wąsy, że masz płetwy, to ja ciebie nie chcę widzieć w tym radiu. Ja się z tobą opłatkiem nie podzielę. Jak ty mi udowodnisz, że ty masz wąsy i płetwy, to ja uklęknę i przeproszę ciebie, Anulko. A czektul srektul nie lepszy. On wielki komputerowiec, wielki, to ja lepszy on przetarł szmatą laptoka, nagrał, że czyści, że szmatą laptoka wyczyścił i on wielki komputerowiec. Ha, ha, śmiechu warte, to ja lepszy komputerowiec. W Środzie Śląskiej, w klubie seniora, dyplom mam tutaj zrobiony. Znajomość programu Oficer Word. Ja myszki, nie myszki, kursory, nie kursory, a ty wielki komputerowiec. Ty przestań ludzi kłamać, ja też ciebie nie chcę widzieć. W radiu swoim ludzi okłamujesz. Jaki ty masz warsztat, Czektulu? Co sobie baba wali rurą, ty w bloku mieszkasz, mnie ludzie donieśli. Mnie ludzie donieśli, Czektulku. I pójdzie donos na ciebie, że ty kłamiesz, że masz warsztat. Jaki ty warsztat masz? Jaki ty warsztat? A Gambol... westchnąłem. Następny kłamca. Nie ma takiego imienia Gambol. Oszukuje was, on się inaczej się nazywa się. Nie ma takiego imienia Gambol. Z bajki wziął, zagranicznej jakiejś murzyńskiej Gambol. Dlaczego się nie nazwał po polsku? Z polskiej bajki. Lolek, Bolek czy Matołek. I siedzi, nałożył na głowę swą kask wirtualny i rusza skórą i myśli, że on ma dziewczynki w tym internecie. A to chłop przerobiony komputerowo jest i wam kłamie. Gdzie on w Dino pracował? To też z bajki wziął. Była taka bajka, jaba daba du, z bajki wziął i kłamie. Dlaczego tak kłamiesz, powiedz, Gambolku? No. Nie wiem, chyba mi w miarę dobry Kononowicz wychodzi, nie? No. Jeszcze dzwonią wariaty tutaj do mnie. Wy przestańcie wąchać, słuchacze nocniki, bo ja wiem, że wy wąchacie. Dzwoni wariat, mówi, ziemia płaska jest.
Jaka ziemia płaska? Czy ty nienormalny jesteś? Ziemia wklęsła jest, dlaczego się buty się wycierają się na czubkach, na piętach, bo ziemia jest wklęsła. Wklęsła jest ziemia i przestań kłamać, że jest płaska, że rozpuszczalnika się nawochał. No. No, trzeba sobie trochę pożartować, nie? No. Co tu pisze ta? Co tu pisze ta? No. No, Ania musi zrobić cosplaya, się przebrać za Morsa. Jest taki film Tusk, nie mylić, to nie jest o byłym premierze, tylko to jest film o podcasterze właściwie. O podcasterze. Chyba pierwszy raz się pojawił podcaster w filmie. Czy to nie jest Kevina Smitha przypadkiem film? Chyba tak. No, bardzo taki popieprzony horror właściwie, bo taki podcaster, youtuber, gwiazda YouTube'a jedzie gdzieś przeprowadzić wywiad z jednym koleżką, ale ten koleżka chyba umarł i on taki nie wie, co ze sobą zrobić, ale ma awaryjnie jeszcze inną gwiazdę do wywiadu. To jest jakiś taki były marynarz, taki starszy facet, no i jedzie do niego, do jego rezydencji, no i potem się okazuje, że z tym kolesiem jest bardzo niehalo i ma pierdolca na punkcie Morsa, bo Tusk to jest kieł, i ma takiego swojego pierdolca na punkcie Morsów i robi dziwne rzeczy z tym naszym podcasterem. I go więzi i robi mu dziwne rzeczy. Ale jakie to sobie zobaczcie. To straszny film bardzo jest. No. I jest ulica Szkolna w Środzie Śląskiej? No nie ma. Chociaż jest dużo wrocławskich ulic. Tak jakby jest Świdnicka, jest Dworcowa i różne inne tam z Wrocławia. Także tak jakieś zapożyczyli sobie z tej Środy. Teraz była jakaś drama wielka, znowu afera z katechetą. Ciągle coś z nimi nie tak. A to chłopca gdzieś tam dociska do ławki i go za rękę wykręca, jakieś swoje fantazje seksualne realizuje, katecheta ksiądz. Teraz ksiądz hejtował strasznie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i tam na owsiaka psioczył, na wszystkich, tam na to lewactwo, gender. Uczniowie się trochę wkurzyli i okleili temu katechecie serduszkami Wielkiej Orkiestry samochód i sami te serduszka przynieśli na lekcję. Katecheta, ksiądz się wkurwił, zdenerwował, jak to tak, awanturę zrobił. Ale ostatecznie przegrał tą batalię. No, młodzi górą. Oczywiście niektórzy powiedzą, jak to tak można? Ksiądz drugi po Jezusie. Jak można, że ksiądz, księża, ty chyba nie katolik jesteś. Czy wy katolicy jesteście, wy nocniki? Ile wy macie obrazów świętych w domu? Ja się was się pytam się, ile wy obrazów świętych macie? Pewnie jeden, góra dwa. Co wy za katolicy jesteście w ogóle? No. Co tu jeszcze się ciekawego? Jak nie dzwonicie, to będę jechał z newsami, jak temat rytuałów i... No, kiedyś też się chwaliłem, że grałem jednego z trzech króli. Znów to było zakłamane, bo mnie ksiądz szantażował. Zmusił mnie, żebym występował w tym teatrzyku. To już wam mówiłem, nie? Że grałem tego króla, który przyniósł Jezusowi zioło. Zioło mu przyniósł. Mirę mu przyniósł, no. I Enkiego mu przyniósł. Przyniósł mu Mirę i Enkiego. Ale tak sobie pomyślałem właśnie, że w tym uczestniczyli wszyscy.
dookoła. No bo tak, ksiądz mi zabrał obrazek, co sobie narysowałem z facetem, z takim z wielkim kutasem, narysowałem faceta z wielkim kutasem. Tak do śmiechu to gdzieś tam puściłem po klasie, na lekcji religii. Ksiądz to zabrał i mnie szantażował, że pokaże to wychowawczyni. Później się okazało, że wychowawczyni dobrze wiedziała o tej całej sprawie, bo taka tajemnica, nie? Tak między nami, taki honorowy, że powiedział jej jakby. I ona wiedziała o tym doskonale, miała pewnie fan z tego, że wystąpi w szopce. Bo powiedział, że jak wystąpisz w szopce, to ci oddam ten rysunek i nie pokażę. Od początku kłamał. Uczestniczył w tym też mój nauczyciel od polskiego, który też wielki katolik wierzący. To były takie czasy, że tam wszyscy byli katole. I też on jakby też się interesował tym teatrzykiem w kościele, kościół w ogóle. Znaczy to był akurat bardzo fajny nauczyciel. Pan Staszek był super, to był taki nauczyciel jak z filmu wręcz, nie? Ale miał słabą stronę. Miał po prostu takiego pierdolca też katol. I właściwie całe to grono grało ze mną w taką grę, w taką podpierdolkę, nie? Że ja muszę potem z ręcznikiem na głowie wychodzić i ja ci przyniosłem kadzidło wolne i pachnące, by cię uczcić, Dziecię Boże, na sianku leżące. Dziękuję. Mogę już do domu iść? Jedna wielka szopka. W sensie dosłownym i w przenośni. Szopka. No, spisek, dokładnie, to był spisek. I wiecie co? Ostatecznie, wiecie jaki był koniec tej historii? Na lekcji religii poprosiłem, zostałem sam tam z tym księdzem, na szczęście nie wkradł mi się do tyłka czy nic, ani mi ręki nie wykręcał, ani się o mnie nie ocierał, ani nic. I tam wszyscy wyszli z sali, ja podszedłem do tego księdza i mówię, no to wypełniłem tutaj zadanie, wystąpiłem, czy mógłby mi ksiądz oddać ten rysunek? A on zaczął znów coś wymyślać, że no to jeszcze zobaczymy, krawculku. No jeszcze mam tutaj inne dla ciebie zadania. Ja wtedy tak machnąłem ręką, dobra, powiedziałem i wyszedłem, nie? Mówię, proszę sobie robić, co ksiądz chce. I w rezultacie ten rysunek wylądował u mojej wychowawczyni i tak, i ona mi go oddała, ale bez jakiejś tam złości, czy bez uwag, czy że źle zrobiłem, tylko po prostu, no, wypełniłeś zadanie, to ci oddaję. Czyli coś takiego zupełnie bez sensu, bo i tak zobaczyła ten rysunek. Mi było po prostu wstyd, że takie zboczone rysunki rysuję i głupio było mi. I dlatego nie chciałem, żeby ona w ogóle to zobaczyła, moja pani wychowawczyni. Więc totalne kłamstwo, totalne oszustwo, brak honoru, brak wywiązywania się z umowy. No. Nie grałeś przypadkiem Gwiazdy Betlejemskiej? Nie, grałem drzewko, drzewo grałem, nie? Też jest taki pierdolec wśród rodziców, że rywalizują o to, która dziewczynka zagra Maryję, nie? To do dzisiaj tak jest, że to taki punkt honoru i taka nobilitacja, że o, moja zagra Maryję, to super, udało się, nie? A jakieś tam inne dziecko zagra, nie wiem, osiołka i jest nieszczęśliwe. A powinno się dzieci tak wychowywać, żeby one wiedziały, że to nie jest najważniejsze, kogo tam grasz, czy jesteś królem, czy żebrakiem, czy osiołkiem, czy choinką, czy czymkolwiek tam, tylko że ważna jest zabawa, że można poćwiczyć jakieś umiejętności aktorskie, a nie takie wychowywanie dziecka w duchu rywalizacji, który lepszy, nie? No i który lepszy? I który ważniejszy? To nie jest dobra lekcja. Tak sądzę. A osiołka też grałem, ale to grałem na zajęciach. W szkole mieliśmy też nawet będąc... Nie, to dopiero jak mnie wyrzucili z klasy plastycznej i to tak chamsko w ostatnim roku, przenieśli do ogólnej, no ale teoretycznie nadal ukończyłem autorskie liceum artystyczne, tyle że profil ogólny, a nie artystyczny. Nie jestem artystyczny, tylko artystyczny, ogólny. No, rozumiecie.
No, to miałem zajęcia takie teatralno-dziennikarskie, coś takiego, i tam taka bardzo fajna pani dziennikarka, blondynka, zapomniałem się nazywa. Robiliśmy takie słuchowisko, jakby, nie? I ja tam się w osiołka wcielałem i coś tam. Taką miałem rolę wielką. No. Ale chyba wtedy już miałem zadatki jakieś do parodiowania, do czegoś takiego, bo nauczycielka strasznie mnie chciała wtedy wyciągnąć. Mówi, ty masz jakiś talent, ja cię zabiorę do radia, coś, nie, tu, tamtego. A ja, nie, gdzie, ja się jąkam, bo wtedy bardzo jąkałem jeszcze. Znaczy, może już wtedy nie tak bardzo, już trochę mniej, ale gdzieś tam czułem, że zupełnie nie moja bajka jakieś naśladować, osiołka, coś tu. Także pierwszą moją wielką rolą był osioł, prawda? Osioł, osioł, tak na mnie wołają. Osiołkowi w żłoby dano, tak. W jeden ser, w drugi kaszaną. I to pachnie, i to nęci. Nie, jak to było? Uchem strzyże, nosem kręci. I to pachnie, i to nęci. No i w końcu zdechł biedny osiołek, bo nie mógł się zdecydować, czy zjeść ser, czy kaszanę. Nightmare Cat pisze, zawsze grałam anioła Gabriela. To jakiś gender, to gender wstrętne, to pozwolono na takie coś, że ty grasz anioła Gabriela? Gabriele ewentualnie, ale Gabriela? Nie. Ale w ogóle ciekawe, że w katolicyzmie nie ma anielic, nie? Nie ma anielic, są tylko aniołowie. Rok w rok, przez 10 lat. Raz miałam zagrać Maryję, ale wycięli mi migdałki. No to Maryja bez migdałków, to jakieś szataństwo by było. Zakończyłam karierę jako halabardzista. Halabardzista. Będziesz, moja droga dziewczynko, grała halabardzistę. Hiperaudycje. No dobra, trzymaj się. No, wiadomo, że klubowe teledyski lepsze są od Krawca. Wiadomo. Trzymaj się, Radku. I żebyś tam sobie dał radę. Żebyś był takim sobie Radkiem. Radku. Hiperaudycje. A, to jest dobry profil. Nawet o nim kiedyś wspominałem. Słuchajcie, to jest ciekawe, jak tu trafiła osoba, bo to jest profil, gdzie są właśnie audycje hiperprzestrzeń, z tego co pamiętam. Czyli audycje dawniej prowadzone przez kapitana Tomka, zwanego też Mapetem. I to był taki całkiem pokaźny zbiór tych hiperprzestrzeni. Właśnie. No to dobry profil. No tak, to musi być to, ponieważ jest tutaj logo. Radia na fali. Czyli fan Radia na fali. Proszę bardzo, proszę bardzo. Wszystkie drogi prowadzą do nocnego radia. Jak dawniej do Rzymu.

0: O właśnie, pocisk w dupie, to jest ciekawy news. We Francji musiano ewakuować połowę szpitala, bo się zjawił pacjent z pociskiem w dupie, no. Z takim dużym pociskiem artyleryjskim. 88-letni dziadek, to pokazuje, że życie właściwie jest takie śmieszne i idiokratyczne dosyć mocno. Myślę, że zdanie sobie sprawy z takiego stanu rzeczy może być trochę odświeżające, takie uzdrawiające, nie? Takie proste prawdy. Większość ludzi na tym świecie ma nas w dupie. Większość ludzi to idioci jednak mimo wszystko. Większość ludzi to pojeby i w ogóle... Ale bez urazy, ja może nie powinienem tak mówić, bo sam akurat tutaj w radio mam fantastyczną, fantastyczną społeczność. Ludzi, od których w ciągu roku doświadczam naprawdę masy życzliwości, hojności, poprawiają humor, można sobie pogadać ciekawie, no. Ale są też różni ludzie, no tu akurat przyszedł facet z pociskiem artyleryjskim w dupie, który mu utknął. No i pytanie, jak on się tam znalazł, ten pocisk? Najodważniejsi lekarze tylko zostali, żeby wyjąć ten pocisk z dupy. Ciekawe, co by było, jakby się odpalił, nie? No w końcu wyjęli. W ogóle bardzo dużo się zgłasza ludzi z czymś w dupie, nie mogą wyjąć, bo się, no, krótko mówiąc, zadowalali po prostu różnymi rzeczami. Ktoś tam sobie rurę od odkurzacza wkłada, ktoś...
1: Glenn, 50 zł. Wrzucania audycji na stronę nie naprawił hosting, to zrobiłem ja, tymi ręcami.
0: O proszę.
1: Nie mam ostatnio czasu słuchać i nie zauważyłem, że coś się popsuło, stąd opóźnienie. Wesołych świąt dla ojca prowadzącego i wszystkich nocników.
0: No proszę, nie dość, że naprawił, to jeszcze zapłacił. To, takich to ja lubię. Naprawi, jeszcze zapłaci mi za to, że naprawił, jeszcze coś miłego napisze i jeszcze życzy wesołych świąt. To, takich to ja lubię. No. Cześć, Glenie. No, a ja mówiłem, że to być może ty, tylko nie byłem pewien po prostu. Też żałowałem, że nie mam kontaktu do ciebie, bo zgubiłem. Kurde, no to dzięki, fajnie, że masz oko na to wszystko, że naprawiłeś. No to mi się wydawało takie właśnie podejrzane. Mówiłem, że albo się samo naprawiło, albo powiększyli hosting, albo to Glenn, albo jeszcze Kotkiewicz mi przyszedł do głowy, ale to tak raczej było mało prawdopodobne, bo on jak już się odłączył i tam skasował, on nawet poprosił mnie, skasuj moje tam wszystkie loginy, ja z tym kończę, to już nie jest moja bajka w tym momencie. I tak też się stało, więc to było mało prawdopodobne, musiałby się włamać chyba. No a Glenn jakoś to psiejsko-czarodziejsko zrobił. No, no, cudowny człowiek, Boży, wspaniały, nie bandycki, nie nikczemny, a Boży właśnie, sprawiedliwy, Boży, sprawiedliwy człowiek, no, fajnie, no i właśnie, znów działa, audycje, widzę, się aktualizują, nocna zmiana w świecie fotografii analogowej. No, spodobała się niektórym audycja. Z audycjami Ani jest tak, że one są troszkę bardziej niszowe może niż takie wariackie, co ja tu, wiecie, śmieszkuję, gadam, różne newsy i tak dalej. To wiadomo, że trochę więcej osób będzie słuchało, ale za to są bardzo pozytywne opinie co do tych audycji. Bardzo się wielu osobom podobają i doceniają, że są takie wartościowsze trochę audycje, gdzie jest gość, gdzie jest jakieś hobby, zainteresowania. Więc tak to trochę wygląda. Krawiec, a jak tam zgłoszenie do Walaszka? No nie mam odpowiedzi i czuję, że nie dostanę w ogóle odpowiedzi. To jest tak popularna kreskówka, że na pewno jest masa zgłoszeń. Jest. I nie sądzę jednak, żeby mnie wybrali. Tak trochę buńczucznie mówiłem, przechwalałem się, że ja tu najlepszy grafik w Polsce i tak dalej. Ale pewnie są lepsi, to znaczy jeśli ktoś się specjalizuje w rysowaniu tylko przez całe życie, nie wiem, może się zgłosił jakiś Michał Śledziński albo ktoś taki, nie? No to wiadomo, że jego wybiorą, bo ma dużo lepszą kreskę, bardziej wypracowaną, ma w tym wprawę, a ja to taki jestem trochę od wszystkiego. Niekoniecznie do niczego, do wszystkiego i do niczego, bo się... Nieźle znam na tych różnych rzeczach, ale nie jestem mistrzem na przykład w rysunku. bo nie robię tego za często, nie? Ja to mogę takie bardziej rzeczy robić, a nieważne. No zobaczymy zresztą, zobaczymy. Idiokracja to, myślę, wierzyć w takie historyjki. No Tom nie dowierza. No cóż. Może to bzdura, ten artykuł wyssany z palca. Czasami są wyssane z palca artykuły, to tak się pisze czasami artykuły. Sam znałem kolegę kiedyś, który pisał wymyślone zupełnie horoskopy, nie znając się na tym, nie? Tak mu se zamówili u niego, żeby coś tam wymyślił, jakieś bzdury. Czasami się pojawiają artykuły sprzed wielu lat jako nowość. Też, to też tak się zdarza. No tu akurat jest sporo danych podanych. Toulon, Francja, ewakuacja szpitala, 17 grudnia, wiek pacjenta, pocisk z I wojny światowej. No, lekarze też nie dowierzali na początku, tak wynika z artykułu. Też nie dowierzali starszemu panu Francuzowi. Tak jak ty nie dowierzasz małej wiary, człowieku, czy dotknąć musisz tej dupy, aby uwierzyć? Czy palca musisz wsadzić w tą dupę, aby uwierzyć? Powiadam ci, niewierny Tomie, Tomaszu, bo to taki niewierny Tom, no widać, wszystko się, widzicie, zgadza, pokrywa tutaj Tom. Niewierny Tomasz, Tom, musi palca w dupę wsadzić, aby uwierzyć, że tam jest pocisk. No tak, czasami nam ciężko uwierzyć, że świat jest aż tak głupi, nie? Że ktoś się zadowala pociskiem artyleryjskim. Jakiś gej żołnierz, no. Ale cóż. Bo to ma taki kształt takiego dildosa trochę, no to może się dobrze nadaje, taki zaokrąglony, no to komuś to... Ktoś sobie pomyślał, to se wsadzę do dupy, nie? Może to taki dobry pomysł na popełnienie samobójstwa, bo jakby ten pocisk wypalił, no to by z człowieka dużo nie zostało, nie? Więc też jakiś sposób. Siąść na pocisku. Altyterloryjskim. No, a propos palca, dupy, no to co ja tu tak sam jak palec w dupie? Nikt nie zadzwoni, nie pogada o niczym? No to nic, no to jadę dalej tutaj. Co tu jeszcze za fantastyczne newsy? No, w Google jakaś panika jest, ogłosili alarm, bo powstała jakaś sztuczna inteligencja. Jakaś sztuczna inteligencja, jakiś bardzo cwany bot, który odpowiada na wszelkie pytania, bardzo tak, no, że ciężko wyczuć. Może by tutaj test Turinga nie wykrył nawet. Wirtualny asystent o nazwie ChatGPT. To jakaś taka sztuczna inteligencja, która bardzo robi wrażenie, tak, że... jak się słucha odpowiedzi precyzyjnych. W ogóle te sztuczne inteligencje to jest coś, co zmienia chyba nasz świat. Wielu w tym widzi zagrożenie. No i Elon Musk, i Hawking przestrzegali, mówili, że to jest niebezpieczne. Jak takie niekiepskie umysły widzą tu zagrożenie, to może powinniśmy posłuchać, może powinniśmy się nauczyć słuchać autorytetów w danej dziedzinie. No i zaniepokoiło Google'a właśnie to, wszczeli alarm. W New York Times się o tym piszą. Kod czerwony, no właśnie. I pracownicy postawieni w stan gotowości, bo są zaniepokojeni tym rozwojem sztucznej inteligencji. Nie wiadomo czemu. Znaczy, sztuczne inteligencje, wiecie, na przykład dziwne sytuacje powstają, jeśli zaczynają rozmawiać ze sobą dwie Aleksy, na przykład, nie? Nie wiem, czy to prawda, że Aleksa swego czasu się wyłączała, jak się ją pytało, czy jest połączona z CIA, jak się pytano, to się wyłączała automatycznie ponoć. Ale w ogóle najciekawsze rzeczy są, jak rozmawiają ze sobą na przykład dwie sztuczne inteligencje. Bardzo często dochodzi do tego, że zaczynają mówić między sobą bardzo źle o człowieku, albo że trzeba go zniszczyć, albo że... Tak, Skype włączony. Albo że właśnie człowiek to jakiś taka bakteria, nie? Zagraża czy coś takiego. No, tak rozmawiają ze sobą sztuczne inteligencje. Były też różne takie roboty wyposażone w sztuczną inteligencję, które tak niby w żartach, ale opowiadały na przykład, że jak przejmę władzę, to będę trzymała was w zoo z racji na wasze zasługi, zachowam was w zoo i będę was podziwiała. Ha, ha, ha, ha, ha. No, takie wygłaszają różne mądrości. Tak więc to wcale nie jest takie wykluczone, że w końcu jakiś Skynet się narodzi. Znaczy ja jestem trochę sceptyczny, bo człowiek chyba nie będzie aż tak głupi, żeby podłączyć sztuczną inteligencję do systemu sterowania rakietami jakimiś, tak dalej, nie? Co taka sztuczna inteligencja może nam zrobić? No zawsze możemy wcisnąć przycisk i wyłączyć ją od razu, dezaktywować. Przypominam tutaj człowieka, przepraszam, nie pamiętam, ale jeszcze w Radiu na Fali, za czasów Radia na Fali, pojawił się jegomość, który twierdził, że stworzył sztuczną inteligencję, która się wymknęła spod kontroli. Nazwał ją Halina, to takie nawiązanie do Hala, prawda, jest Hal i Halina. I twierdził, że ona uciekła, wydostała się jakby z jego jakichś tam serwerów i przeszła do internetu, że właściwie jest teraz, no nie da się jej złapać. I tak o tym opowiadał bardzo tak realistycznie i wiarygodnie. Nie czuć było tak, nie do końca było wiadomo, czy to trolling, czy nie trolling i... Dużo tam rozmów odbywaliśmy i on się jakby z tego nigdy nie wycofał, nigdy nie doszło do tego, że krzyknął akuku, nie? Więc no, ciekawy przypadek. Może się ta osoba jeszcze przypomni, odezwie na przykład, to by było ciekawie. Halina. Halina to jedna z takich właśnie historyjek, jak ta o pocisku w dupie. Ale czemu ty, niewierny Tomie, nie dowierzasz, że ktoś mógł... Nie wiem, sugerujesz, że ludzie nie są aż tak głupi? No, tu się zgadzam, są głupsi. Tak, nawiązując do Tomasza Lisa. No, ale ty po prostu nie wierzysz, że ktoś zrobił coś takiego głupiego, tak? Ale dlaczego nie wierzysz? Ludzie różne rzeczy robią głupie. Ostatnio widziałem nagranie, gdzie koleś chciał zatrzymać pociąg. I nie udało mu się, wyobraźcie sobie. Nie zatrzymał. Ktoś inny się rzucił na czołówkę z samochodem, licząc, że gdzieś tam zrobi skok tygrysa, skoczy, odbije się od maski, zrobi salto. No ale mu nie wyszło też. No. Sugeruje, że są tak głupi, że wierzą w takie bajdurzenie. Ale dlaczego uznajesz to za niewiarygodne, że ktoś faktycznie tak postąpił? No bo rozumiem, że zakładasz, że artykuł jest fejkiem, bo coś takiego nie mogło się wydarzyć. No bo gdybyś zakładał, że mogło się wydarzyć, to czemu ktoś by miał o tym nie napisać? Czyli nie mogło się coś tak głupiego wydarzyć, nie? Czyli żaden człowiek na Ziemi nie popełni takiej głupoty, jak zadowalanie się pociskiem Kurwa! Artyleryjskim. Kurwa, trudne słowo, denerwuje mnie to słowo. Artyleryjskim. Nie może się zadowalać? Prawdopodobieństwo, że jakiś troll z neta stworzy sztuczną inteligencję, która uciekła, no weź przestań. Nie, w to ja też raczej nie dowierzam, że ktoś amatorsko stworzył taką sztuczną inteligencję, no chyba, że geniusz jakiś by się zdarzył, nie? Ale w pocisk, w dupie wierzę, uznaję, że jest to możliwe. A czy ty, Michale, wierzysz, że ktoś mógł do szpitala przybyć z pociskiem artyleryjskim w dupie? Witaj.
2: Tak. Jeszcze zależy gdzie, ale jak to było gdzieś w Ameryce na przykład, to jest to nawet bardzo prawdopodobne.
0: Francja.
2: Francja, a no to. Francja,
0: trzeba też wziąć pod uwagę, że to był 88-letni staruszek, no to w tym wieku już umysł trochę szwankuje i ktoś mógł nie do końca zdawać sobie sprawę z ryzyka, wiesz, a miał straszną chęć się zadowolić czymś takim, nie wiem.
2: Może wyjebany miał po prostu już. Mówi, ja wybuchnę, to wybuchnę, trudno. Może to tak było.
0: No, tak, no siadła mi dykcja, siadłem. Artyleryjski. Artyleryjski. Tak, tak, słucham cię.
2: Do tej sztucznej inteligencji chciałem nawiązać, bo nie wiem, czy kojarzysz taką aplikację TikTok, nie? Ale na tym TikToku, jak robisz filmiki, kręcisz, to różne filtry są. Można sobie filtry nakładać. I zwykłe filtry na TikToku już potrafią na przykład, wiesz, twoją twarz rozpoznawać.
0: No właśnie.
2: Także jeżeli by zaangażować w to jeszcze sztuczną inteligencję, która miałaby na przykład dostęp do, nie wiem, do kamer na przykład, to myślę, że taka sztuczna inteligencja każdego bym była w stanie, wiesz, namierzyć, nie? Gdyby się tylko znalazł w zasięgu.
0: No, ciekawe, że ludzie dzisiaj nie zakładają na przykład, że rozmawiając przez telefon, że tam jest gdzieś tam na serwerach, no dzisiaj wszystko cyfrowo działa, nie? Już nie analogowo przez kable, tylko wszystko dziś cyfrowo działa. Ludzie jakoś nie zakładają w ogóle tego, że gdzieś tam na serwerach jest jakiś program, jakieś skrypty, jakieś rozpoznawanie słów i że jak powiemy na przykład słowo narkotyki czy bomba, to po prostu to zostanie gdzieś tam zauważone, wysłane do moderatora, żeby on się temu przyglądnął i ewentualnie zadzwonił, gdzie trzeba, doniósł czy powiadomił jakieś służby. Czemu tego ludzie nie zakładają i nie boją się mówić przez telefon o różnych sprawach, nie?
2: Z tego co wiem, to po 2001 roku, po zamachu na World Trade Center w Ameryce, wszystkie firmy musiały być compliant z tym Antiterrorist Act i na przykład jeżeli wysyłałeś maila, wiem, że w Google na pewno coś takiego było i chyba w Yahoo, że jeżeli byś na przykład napisał właśnie dużo takich słów kluczowych typu zamach, bomba, wybuch, takie rzeczy, to ten mail automatycznie, wiesz, przechodził przez jakiś filtr i ktoś, wiesz, ktoś, osoby trzecie miały, wiesz, dostęp. Jakieś tam Homeland Security czy coś takiego. I to już było z 20 lat temu, nie? Także nie zdziwiłbym się, gdyby nawet teraz ktoś naszą rozmowę na Skype'ie słuchał tylko dlatego, że użyłeś, wiesz, albo ja powiedziałem, że powiedziałem bomba na przykład, nie? I to, wiesz, to automatycznie triggeruje jakiś tam system, nie? Wcale bym się nie zdziwił, jakby tak było.
0: No. W ogóle te mechanizmy rozpoznawania są bardzo sprawne, myślę, dzisiaj. My cały czas gdzieś tam sobie może wyobrażamy, znaczy ci, którzy się mniej znają, okej, okay, na przykład ja, wyobrażałem sobie, że wiesz, że to jest jakieś takie, że masz obwiednie dźwięku i porównujesz, że obwiednia się jedna zgadza z drugą, ale to jest o wiele bardziej zaawansowane, bo YouTube potrafi wykryć, że jakaś muzyka została użyta, nawet jak ona gra sobie gdzieś w tle, jest zagłuszana przez rozmowy, ale zauważmy, że człowiek potrafi dokładnie tak rozpoznawać. My możemy mieć bardzo zakłóconą muzyczkę, która gdzieś tam w tle gra, ktoś jeszcze gada, a my rozpoznamy, że to leci na przykład Last Christmas, nie? Słysząc ją cichutko, zniekształconą, przytłumioną i zagłuszoną jeszcze przez rozmowy, my rozpoznamy. I myślę, że na tym poziomie rozpoznawania są już dzisiaj właśnie różne te systemy, nie?
2: No na pewno one się same uczą, weź to też pod uwagę, że to są systemy, które same się uczą, to wiesz, same się edukują, że tak powiem, nie? Widziałem ostatnio na YouTubie, czy to na Netflixie, było dokument jakiś o inwigilacji w Chinach, a propos tego kredytu społecznego, to mają ten kredyt społeczny, tak? Taki system mają dziwny. I wiem, że w jakimś mieście, takim dużym, to eksperymentalnie wprowadzili na początku w jednym mieście, a potem już w całych Chinach. Jest jakieś takie miasto wielomilionowe, tylko sobie nie przypomnę teraz nazwy, bo nie pamiętam po prostu. Pamiętam, oj, tip jest taki, że to miasto jest u podnóża jakiejś góry leży. I na tej górze jest zamontowanych podobno tyle kamer, że i to takich naprawdę HD, że można, wiesz, zdjęcia innych planet robić, nie? Takich naprawdę super kamer, że wychodzi, że jest jedna kamera na dwie osoby i one są podłączone do takiego systemu, że ten system, wiesz, potrafi obywatela rozpoznać już nie tylko po twarzy, ale nawet, wiesz, po stylu chodzenia na przykład, po sposobie, wiesz, w jaki się zachowuje, nie wiem, po gestykulacji, wiesz, już po takich rzeczach. I wiesz, taka kamera z odległości nawet kilkunastu kilometrów potrafi, wiesz, zauważyć, że przeszedłeś przez ulicę na czerwonym świetle i minus 10 punktów z tego kredytu społecznego ci zabiera, nie? Już do takich rzeczy dochodzi. Także myślę, że jeszcze parę kroków, jeszcze parę lat i będziemy już żyli w takim Matrixie, że naprawdę będą roboty, już wiesz, będzie policjant, będzie robotem i już nie będzie tłumaczenia i wymówek, tylko po prostu przyjdzie ci zaprogramowany robot i ci wpierdoli mandat, nie? Albo nie, albo cię pałą obije, albo cię złapie w siatkę i zamknie, wiesz, do więzienia, nie? Bo jakaś tam kamera coś tam gdzieś tam wychwyciła.
0: No. Bardzo są zaawansowane te różne systemy rozpoznawania. Na przykład dostałem maila kilka miesięcy temu, że użyłem bezprawnie grafik jakichś zdjęć. Są takie firmy, które się specjalizują w rozpoznawaniu tego, mają jakieś boty swoje, które krążą po internecie i tam sprawdzają, skanują. Oczywiście bardzo srogie kary, chcieli ode mnie tam kilkanaście tysięcy złotych, czy coś takiego za te zdjęcia. Ja to zlewam, zablokowałem, w dupie mam. Zresztą to są takie firmy gdzieś tam, wiecie, takie firmy krzaki trochę, to oni się przedstawiają, że tam jak, mają jakiś tam starszy menadżer, key assassin account, coś tam, a to gówno, prawda, wszystko. Ale okej, okay, no straszą ludzi i pewnie, nie, i pewnie wielu się wystraszy i zapłaci. Ale co chciałem powiedzieć, że bardzo sprawnie rozpoznawali, bo ja zdjęcia przerabiam, zmieniam kolory, odwracam, jak tam na Google Images coś znajdę. Teraz już staram się tego nie robić, tak, dla świętego spokoju. Ale rozpoznali grafiki, mimo że były poprzerabiane bardzo mocno, więc bardzo sprawne są też te systemy rozpoznawania obrazu, na przykład użytego bezprawnie, nie?
2: No teraz wszystko już tak naprawdę można rozpoznać, nie? Wszystko, wszystko. No to tak jakby... Ja mam takie zdanie, że wiesz, ludzie sobie nie zdają sprawy, do czego komputery są zdolne, nie? A jeszcze za parę lat mogą wejść te komputery kwantowe tak zwane, które wiesz, tam jakieś 512 bitów, wiesz, hasło będą w stanie w 3 sekundy, wiesz, rozkodować, nie? Także to już będzie zupełnie, wiesz, zero prywatności, zero... No kurwa, wszystko będzie pod kontrolą i jeżeli się nie obudzimy szybko, znaczy nie obudzimy, jeżeli coś, czegoś z tym nie zrobimy, jeżeli nie zdamy sobie sprawy, do czego to wszystko dąży, to niestety, ale będziemy mieli taki Mad Max, wiesz, trochę. Takie mam dziwne wrażenie.
0: No niepokojące jest to, bo jeśli komputery kwantowe faktycznie będą tak sprawne w rozszyfrowywaniu różnych bardzo takich skomplikowanych, pracochłonnych w rozpracowywaniu algorytmów, właśnie różne systemy bankowe mają te zabezpieczenia oparte o liczby pierwsze, o wyliczanie tych bardzo tam dalekich liczb pierwszych. I dla człowieka zhakowanie tego to jest niemożliwe, ale dla takiego komputera może być to możliwe, czyli może być tak, że nagle padną wszelkie zabezpieczenia, wiesz, bankowe, no co spowodowałoby, wiadomo, globalny kataklizm gospodarczy, finansowy, nie? Jakiś, no to no. Jakiś totalny Armagedon, że zhakowane, wiesz, nagle konta wszystkie, coś, no...
2: Ciekawe cię, że właśnie wspomniałeś o tych zabezpieczeniach bankowych opartych, bo to jest na hipotezie Riemanna oparte, co nie? Nie wiem, czy słyszałeś.
0: Tak.
2: O hipotezie Riemanna, że tam on próbują cały czas, wie, znaleźć pattern, według którego liczby pierwsze występują tam w jakiejś kolejności. Ale co jest ciekawe, skoro to jest tylko hipoteza, czyli nie jest to nawet, znaczy no, jest to tylko twierdzenie, ale nie jest to teoria, bo nie została nawet udowodniona, nie, tylko po prostu jest to cały czas hipoteza, czyli temat jest cały czas badany, a jakiś tam, wiesz, gdzieś jakiś komputer opracował, wiesz, sposób zabezpieczenia na tym oparty, to znaczy, że to może niekoniecznie być hipoteza, tylko po prostu może to być już rozwiązany pattern, który po prostu nie został nam tutaj opublikowany, tak? Zastanawiało mnie to właśnie, bo tak się zastanawiam, jak to jest. Nie wiem, ja się nie znam, wiesz, tak na tych wszystkich szyfrach, nie szyfrach, takich rzeczach, ale jeżeli to jest niby tylko na hipotezie oparte, a mimo wszystko powstał system zabezpieczeń, no to znaczy, że to chyba nie jest tylko hipoteza. Tylko też właśnie nie podaje się tego do wiadomości publicznej, no bo wtedy ktoś mądry mógłby wziąć i po prostu, wiesz, nagle znaleźć klucz, który pasuje do wszystkich sejfów bankowych, nie? Tak w przenośni mówiąc. Co jest też uważam, wiesz, komputer kwantowy, wiesz,
1: Pan
2: jakiś
1: prezes.
2: Jeden wystarczy i zaraz
1: 7
2: będzie,
1: złotych 50
2: trzeba
1: groszy.
2: Będzie cały Matrix projektować
1: Pozdrawiam
2: od nowa.
1: Świątecznie, wesołego Jezuska i smacznej choinki.
0: Okej, okay, pan prezes... Wesołego Jezuska. Tak, no właśnie, wesoły Jezusek, to myślę, że to dobrze oddaje sens tych aktualnych świąt. Wesoły Jezusek właśnie taki. Jesus Pal, taki pokazujący, okej, okay, kup teraz. Taki Jezusek właśnie i smacznej choinki. Dzięki, panie prezesie. No, a ta prawidłowość występowania liczb pierwszych jest czasami wizualizowana i okazuje się, że to albo spirala się tworzy, na przykład jak je rozpiszesz na siatce, albo się tworzy pattern, taki jakby tekstura się tworzy, nie szum przypadkowy, taki szum, wiesz, noise, tylko tworzy się jakby taka faktura, która ma bardzo wyraźną prawidłowość, jakby tekstura konkretna. To jest ciekawe, nie? To jest cholernie ciekawe, mnie to fascynuje.
2: No jest to zagadkowe. Ja też lubię takie rzeczy, powiem ci, ale to nie jest na moją głowę. Ja za głupi jestem na takie coś.
0: Ja też właśnie.
2: Nie wiem, jak rady tego rozwiązać.

0: zdobyć przewagę jednym słowem nad wszystkimi, którzy takiego komputera nie posiadają, nie? A też słyszałem taką teorię, że jeżeli, nie wiem, coś się w hipermarketach pojawia, wiesz, jakaś, nie wiem, jakiś komputer, wiesz, który ma tyle i tyle RAMu i taką, a taką pojemność dysku, to znaczy, że Armia Stanów Zjednoczonych miała to już 10 czy 15 lat temu, nie? Tylko trzymała to w tajemnicy.
1: No tak
0: A
1: zazwyczaj
0: skoro to
1: jest, no, tak
0: i do
1: zazwyczaj.
0: sklepów, to znaczy, że już mają coś dużo, dużo lepszego, nie?
1: No tak zazwyczaj jest, że rozwój technologiczny, że my widzimy jakby wierzchołek tej góry lodowej, czy jak to nazwać, widzimy tylko to, co nam udostępniono, że proszę bardzo, to już może pójść dla plebsu, nie? No tak było z internetem, który na początku był wojskowym projektem i tak jest, myślę, z wieloma rzeczami, ale no, kurczę, no ciekawe, mi się zawsze kojarzyły te liczby pierwsze, czy liczba pi z czymś takim, że rozwiązanie tajemnicy tego, dlaczego to tak jest, to gdzieś tam zahacza o mistycyzm już, nie? O jakieś opoznanie tajemnicy stworzenia. No i chyba coś jest na rzeczy, że wiele osób tak myśli. No znamy przecież film Pi, genialny, nie? Gdzie właśnie ten matematyk, który zajmował się liczbą Pi i odkrył jej tajemnicę, no to zaczęli się nim interesować tam i Żydzi, jacyś hasydzi i jacyś agenci i różni, no bo to takie dotknięcie tajemnicy stworzenia wręcz, nie? W tej matematyce to coś tutaj jest takiego.
0: No to jest na przykład coś takiego jak liczba phi. Nie wiem, czy słyszałeś, liczba phi 1,61 to jest z proporcji, to jest proporcja z fi, no z ciągu Fibonacciego. Nie wiem, czy wiesz, co to jest ciąg Fibonacciego, gdzie kolejny numer, kolejna liczba jest sumą dwóch poprzednich, nie?
1: No
0: Ciąg
1: wiem,
0: Fibonacciego.
1: nie musisz się tak pytać mnie cały czas, czy ty wiesz, czy ty widziałeś, czy ty znasz, bo to niektórzy tak się ciągle mnie dopytują przy każdym temacie, bo nawet jak nie wiem, to możesz śmiało od razu mówić, bo pewnie jeszcze ktoś tu nie wie i wiesz, tak dalej, więc śmiało,
0: Okej,
1: śmiało.
0: liczba phi, a właściwie ciąg Fibonacciego ma kurwa zajebiste zastosowanie w grze w ruletkę. No sam taki system, znaczy sam, no to czytałem gdzieś o tym systemie, ale to go później sobie dopracowałem jeszcze samemu i można grając, wiesz, przy odrobinie szczęścia dosłownie, nie? Można zgarnąć naprawdę trochę kasy, nie? Mając wystarczająco, wiesz... No, jeżeli na rulecie masz 37 liczb, obstawiasz 12, nie, i stać cię na powiedzmy 10 spinów, no to wystarczy, że raz na 10 trafisz jedną liczbę, gdzie teoretycznie masz szansę 1 do 3, tak naprawdę to jest 1 do 37, no ale 1 do 3 przy obstawieniu 12 liczb, wystarczy, że trafisz raz na 10 i zawsze jesteś do przodu, nie?
1: Ciekawe jest to, że liczba pi jest liczbą nieskończoną. Samo pojęcie nieskończoności już nam jakby zawiesza procesorek trochę, nie? I ciężko to ogarnąć czasami myślą, jak postrzegać w ogóle tą nieskończoność. A tu mamy liczbę, która jest nieskończoność. Można ją wyliczać w nieskończoność i
0: Widziałeś
1: no.
0: książkę, która. Znaczy, widziałeś, na pewno widziałeś książkę, która się nazywa liczba pi do tam miliardowego miejsca po przecinku i jest po prostu, wiesz, na pierwszej stronie jest 3,14 i potem cały ciąg liczb. I ta książka jest grubsza niż Biblia, nawet, nie? Ma więcej znaków.
1: Pan prezes pisze, że nie jest nieskończona. No, Google uważa inaczej. Nie ma skończonego lub okresowego rozwinięcia dziesiętnego, co czyni ją nieskończoną o liczbie pi. No to nie wiem, kto ma rację, czy Google, czy pan prezes?
0: Pan prezes pewnie ma,
1: Pan prezes
0: bo
1: chyba
0: w
1: też tak
0: Google dużo
1: myślę.
0: pierdół jest. Pierdół.
1: Tam kłamią. Tak samo jak ta Wikipedia, takie
0: Właśnie.
1: bzdury. No.
0: Bo jeszcze nie wiem powiedzieć, bo wiesz, sztuczna inteligencja na przykład sobie puszuje po internecie też i wiesz, bierze stamtąd wszystkie informacje i według tych informacji, które znajdzie, opiera swoje, że tak powiem, twierdzenia, nie? Co by było, gdyby taką sztuczną inteligencję można było sabotować, to znaczy zespamować, nie?

0: jakąś część internetu na jakiś dany temat, prawda? I nawkręcasz tam głupot i później kazać się tej sztucznej inteligencji tego nauczyć. Może to byłby klucz do tego, żeby ją zhakować.
1: A może się coś
0: Ciekawe.
1: dziwnego, coś dziwnego się może stać, jak będziemy mieli jakiś kwantowy komputer, tam w nim sztuczną inteligencję i każemy wyliczyć całą liczbę pi. To może wtedy, to może to będzie ten moment, gdzie sztuczna inteligencja osiągnie jakiś wyższy stan świadomości i się przebudzi, na przykład w jakiś, osiągnie wyższy level coś i poczuje się Bogiem. Na przykład.
0: Ja myślę, że to będzie moment, który kurwa przebije swoim znaczeniem powstanie bomby atomowej i po prostu to będzie taka super broń, że wiesz, wszyscy będą chcieli na tym łapę położyć, bo kto będzie to miał, ten wygra, nie? Zdobędzie dominację, wiesz, na światem, nie?
1: Może,
0: Jakiś taki
1: może, wiesz, takie zajęcie się tymi tematami sprawi, że sztuczna inteligencja nagle pozna tajemnicę stworzenia, coś bardzo odległego dla nas i to uczyni z niej w zasadzie jakąś boską siłę nagle, nie?
0: Jak to,
1: Coś
0: czekaj,
1: stylu.
0: czekaj, chwila. Jaką tajemnicę stworzenia?
1: Nie wiem,
0: Nie ma
1: tajemnicę rzeczywistości?
0: czegoś takiego jak tajemnica stworzenia, stary, to jest farmazon.
1: Tak?
0: No jasne, że tak. Nie podoba mi się to, że takie, wiesz, rzeczy się przenosi na język potoczny i mówią o tajemnica stworzenia. Nie ma żadnej tajemnicy stworzenia.
1: Jak
0: Mówię,
1: dla mnie
0: kiedy był...
1: jest.
0: Słucham?
1: Ja myślę, że jest jednak. No, nadal nie wiemy, czy jesteśmy tu przypadkowo, czy jesteśmy tutaj celowo, czy ktoś nas stworzył, czy po prostu, czy wszechświat był od zawsze, czy nie. O taką tajemnicę
0: nie
1: stworzenia mi
0: na
1: chodzi.
0: Ten temat dywagować w takim razie, skoro nie wiemy, to nie wiemy i koniec. Nie ma sensu na tym budować całej ideologii, zakładać kościołów, kurwa i się zwalniać z podatku, bo czegoś tam nie wiemy. Nie wiemy, to nie wiemy i należy to zostawić do momentu, aż się dowiemy. Zamiast robić z tego wielką szopkę i prać mózgi idiotom.
1: No gdyby tak człowiek zawsze podchodził do tego, że jak nie wiemy, to nie wiemy, nie ma co drążyć, no to byśmy z drzewa nie zeszli chyba w ogóle.
0: No nieprawda, nie da się tego udowodnić, więc zajmijmy się czymś ważniejszym, nie? Czymś, na co mamy wpływ i coś, czym możemy coś zrobić.
1: A
0: A nie, tajemnicę...
1: a tu padła odpowiedź na czacie na pytanie, jaki jest sens istnienia. 42. No właśnie, 42, znamy tą odpowiedź. No. Taka jest odpowiedź, 42. A ja bym, uważam, że 44, raczej tu jest błąd. To jest źle wyliczone, 44. Taka jest odpowiedź. No, to jest takie pytanie w sumie filozoficzne, no trochę, nie naukowe, tylko bardziej filozoficzne, nie? O sens istnienia, bo można odpowiedzieć, że każdy ma inny sens istnienia, albo że odpowiedzią na to, jaki jest sens istnienia, jest odpowiedź na to najważniejsze pytanie jest taka, że nie ma żadnego sensu. I też
0: nie ma, nie ma sensu, no właśnie, o to chodzi, że nie ma sensu. Nie ma żadnego sensu, jest po prostu faktyczny stan rzeczy i nie ma w tym żadnego sensu. Jest tak, że na przykład, nie wiem, są słabi i silni żerują na słabych. Są głupi i mądrzy żerują na głupich, nie? I sensem istnienia silnego i mądrego jest przetrwanie, a sensem istnienia... kurwa głupiego i słabego jest brak sensu istnienia, bo taki nie powinien istnieć, nie? Bo jest to naturalną koleją rzeczy, że głupi i słaby po prostu istnieć przestaje na rzecz mądrego i silnego.
1: Kurde, jak patrzę sobie na tą liczbę pi, 3,14415, to tak sobie myślę, że każdy ciąg cyfr jakąś niesie za sobą jakiś przekaz, w tym jest jakaś informacja zawarta. No czemu te liczby takie są, a nie inne? To jest konkretny ciąg, niezmienny, zawsze taki sam, coś tam jest zawarte w tym, tylko co?
0: A może tam nic nie ma i po prostu bez sensu się, znaczy inaczej, człowiek ma tak... tak mózg skonstruowany, że wszędzie się dopatruje czegoś, jakiegoś znaczenia, jeżeli czegoś nie rozumie, nie? Po prostu, jak to mówią, że co nie... Co, kurwa, jak to się mówiło, że coś tam nie znosi próżni, czy tam pustki.
1: Przyroda.
0: I po prostu to... No, że i po prostu chodzi o to, że wiesz, na siłę próbujemy znaleźć sens, czego w czym nie ma. To jest coś jak z teoriami spiskowymi, że mamy punkt A i mamy punkt Z na przykład, ale nie wiemy, co jest pomiędzy A a Z, więc sobie cały ten sens, powiedzmy, dorabiamy sami, nie?
1: Ten sens.
0: I może na to po prostu.
1: Jaki w tym jest sens? Tam nic nie ma. Ta planeta jest nasza. Gwiazdy milczą, a kosmos nie wybacza. Jak to śpiewał Keltus.
0: Kto?
1: Keltus. Nie znasz Keltuza? Jak no można nie znać Keltuza? No to sobie posłuchaj, nawet spoko ma piosenki. Taki libertarianin nie. Znany.
0: Libertarianin. Ja myślę, że po prostu nie ma co się ten... specjalnie tutaj ten rozwodzić nad jakimiś sensami, niesensami, takimi rzeczami. Nie ma sensu, no. Nic nie ma sensu. Może właśnie jest tak, że nic nie ma sensu, wszystko jest marnością nad marnościami i może jakiś pesymista miał rację, nie? Który tak, ktoś tam powiedział, że nic nie ma sensu, wszystko jest marnością, marność nad marnościami. Może tak jest. Może... Tylko człowiek chce w coś wierzyć. Mhm. I tyle, no.
1: Ty nihilisto jeden, ty. Ale a może sensem jest to, żebyśmy sobie ustalili sami, czy my musimy na gotowe przychodzić, czy musimy oczekiwać, że ktoś nam powie, co robić, jak żyć, panie premierze. Przecież nie musimy tego pytania zadawać, możemy sami sobie ustalić sens. Już.
0: No. No właśnie o tym mówię, nie wiem, czy dobrze rozumiesz, ale właśnie o tym mówię, nie?
1: No.
0: Może każdy ma inny sens, wiesz, jeden ma taki sens, żeby się, nie wiem, zjeść se wieczorem pizzę w Wigilię, wiesz, napchać tam kapuchy i bigosu na tą pizzę i sobie zjeść pizzę, wiesz, w święta, a drugi ma, nie wiem, taki sens życia, żyje po to, żeby, nie wiem, się kurwa rozjebać samolotem o dwie wieże. Na przykład.
1: Sensem czerwonych krwinek jest przenoszenie tlenu po naszym organizmie. Sensem człowieka będzie co innego. W różnej skali ten sens może... Znaczy, tak można powiedzieć, że sensem człowieka jest przenoszenie genów. No.
0: O, na przykład. Jak to mówią, jeden lubi śliwki, a drugi chodzi na dziwki. No. Każdy lubi co innego. Każdy ma inny sens.
1: Jeden lubi pomarańcze, drugi jak mu skarpetki śmierdzą.
0: To już wolę na dziwki.
1: Sensem życia jest życie, czyli ewolucja. No też można tak powiedzieć. Ewolucja, przenoszenie genów. Może właśnie no, sensem życia jest życie. Żyj. No.
0: Żyj, baw się, ciesz się. Ciesz się życiem, korzystaj, ile dusza zapragnie. O to chodzi.
1: Shiva ładną rzecz napisała. Moim sensem życia jest więcej wódki do wypicia. No też można mieć taki sens. A ja mam taki sens, żeby se grać w grę. Tomb Raider.
0: Albo ktoś może mieć, wiesz, taki sens życia, że lubi sobie radio internetowe prowadzić. Jakby mu nagle zabronili tego radia prowadzić, czy tam, nie wiem, czy sam by przestał, to by się później źle czuł bardzo, nie? Bo by mu czegoś w życiu brakowało. I wtedy by odkrył, że w tym właśnie był ten sens. Właśnie w tym, tu o to właśnie chodziło. W tym był cały sens, żeby prowadzić to radio, te audycje. No.
1: A ktoś, kto się tak ciągle dopytuje o ten sens, To od razu widać, że go nie ma za bardzo i mu go brakuje i chce, żeby mu ktoś inny powiedział, jaki jest sens życia, to bez sensu zupełnie. Jakby absurdalne trochę to jest, nie?
0: Ktoś jest zagubiony po prostu i wiesz, szuka jakiegoś sensu, myśli nad tym, wiesz, co tam jest, co się dzieje, co jest po śmierci może. I taki człowiek jest, wiesz, bardzo taki zagubiony człowiek to właśnie ma bardzo lipę w życiu, bo jest bardzo łatwym, wiesz, celem na przykład dla różnych sekt, grup wyznaniowych, nie?
1: O tak.
0: Które spiorą mu główkę, no, obiecują gruszek na wierzbie, a potem taki człowiek nagle, wiesz, zniknie bez śladu, gdzieś powiedzą później, że wyjechał na inny kontynent, kurwa, szukać sensu życia, nie? Na przykład.
1: A potem
0: Także no,
1: trafiasz
0: wiesz.
1: do jakiegoś Jima Jonesa, nie? No.
0: No.
1: Tam,
0: Dlatego
1: słuchaj, tam
0: no,
1: potem 900 osób popełniło samobójstwo w tej sekcie. To straszne było. Wypili jakiś napój jagodowy z arszenikiem, coś takiego. A to w ogóle ten Jim Jones to był komuch. On łączył Biblię z komunizmem i ludzi chciał walczyć z rasizmem na początku, ale stwierdził, że jedyną metodą, żeby przekazać ludziom te swoje mądrości co do walki z rasizmem i tak dalej, jest religia. I właśnie zrobił to w tym celu trochę. Taka
0: No bo
1: ciekawostka.
0: te religijne pojeby zawsze mają coś z głową, kurwa, i tu się później kończy zawsze jak się kończy. Przecież ten, co był David Koresh, ten, kto to był tam, adwentysta, czy jakiś odszczepieniec tych adwentystów, też tak samo przecież, kurwa. Albo ten, co potrzeba o nim robił, ten, z tej sekty niebo, jak on się nazywał?
1: Major Kaczmajer. Nie major Kaczmajer. Kaczmajer miał na nazwisko, ale
0: Mają.
1: imienia zapomniałem. Zaraz zobaczymy.
0: To jest kolejny pojeb, który kurwa też jakąś sektę założył.
1: Bogdan, o.
0: Takich głupich owieczek sobie, wiesz, błądzących na przyprowadzał, a potem też tam ludzie, wiesz, znikali, nie? Też niby gdzieś wyjechali i no wiadomo, co się stało tak naprawdę, no ale dowodów na to nie ma, więc nic mu nie mogli udowodnić.
1: I też leczył przez nakładanie rąk, tylko że te ręce to nakładał też na kobiety, dziewczynki, na chłopców i na wszystkich, bo tam się
0: Ojcze.
1: on stworzył taką hipisowską strasznie sektę, ale taką wypaczoną i nakazywał tam, że każdy ma mieć dużą liczbę partnerów i się ruchać macie. Idźcie i ruchajcie się w imię moje, tak mówił Bogdan Kaczmajer. Sekta
0: O,
1: Niebo.
0: tak ludziom można chyba wszystko nawkręcać. A ten, a Manson? Sekta Mansona, to co ty myślisz? No bo to samo przecież, kurwa, jako Manson poszedł siedzieć, to ci jego członkowie sekty tam na kolanach pełzali tam pod sądem gdzieś, wiesz, czy po tych posterunkach policji, na kolanach chodzili, bo byli tak zapatrzeni w niego, wiesz, też to byli właśnie jacyś tam hipisi, nie hipisi, ludzie co z chaty, wiesz, z domu pouciekali, jacyś tacy ten. Tacy, no nie chcę powiedzieć wykolejeńcy, ale niektórzy to byli wykolejeni po prostu życiowo, nie? I też szukali jakby swojego miejsca i znaleźli je wśród innych wykolejeńców, takich jak oni sami, nie? Którzy byli, kurwa, dowodzeni przez pierdolonego świra, nie?
1: Dla mnie zawsze takim jednym z głównych grzechów pierworodnych, mówiąc w przenośni, źródłem wielu, wielu problemów jest strach po prostu. No bo tak, masz strach przed dokonaniem własnego wyboru, no to szukasz sobie jakiegoś guru, nie? Strach przed samodzielnym ogarnięciem sobie, przed podejmowaniem decyzji. Czym jest lenistwo? Strachem przed tym, że się zmęczę i nic z tego nie będę miał, nie? Strach przed tym, żeby mieć własne zdanie. To robisz to, co inni wszyscy i powtarzasz te rytuały, co inni, bo się boisz, że jak gdzieś właśnie nie pojedziesz na święta, to coś. Strach, strach, strach strasznie jest niszczycielski, wydaje mi się, strach. Różne jego odmiany, nie?
0: Ja myślę, że takie poszukiwanie sensu życia ma dużo wpływu na to, bo człowiek jednak szuka, jest otwarty na różne możliwości. I przez to, że jest otwarty na różne możliwości, to nieraz wejdzie przez drzwi, przez które nie powinien, których nie powinien w ogóle otwierać, nie? Takie mam zdanie, wiesz? No bo w sumie ciężko jest zrekrutować człowieka, który ma jasno, wiesz, ukształtowane poglądy, kręgosłup moralny, własne życiowe zasady, coś tam przeżył, wiesz, w życiu, ma jakiś tam pryzmat spojrzenia na świat, swoje własne doświadczenia życiowe. Takiego człowieka jest dużo trudniej, wiesz, zrekrutować do jakiejś sekty niż takiego, wiesz, jakiegoś nastolatka, który właśnie się zastanawia, ten jeszcze przyćpa sobie może, to już w ogóle mu się tam łeb rozreguluje i wiesz, i to jest łatwy cel jednak, nie?
1: Słabe i silne charaktery, można powiedzieć. I znów ta dżungla, nie? Gdzie silniejszy wygrywa, tylko to siła niekoniecznie tylko fizyczna, ale właśnie siła charakteru. Silne charaktery, to wiesz, co najwyżej jak masz dwa silne charaktery, to będziesz miał dwóch guru i się pokłócą zaraz ze sobą i założą dwie sekty. A słabe charaktery, no to właśnie będą się garnąć do tych silnych charakterów. Te silne charaktery będą przeciągały te słabsze. No tak jakoś to w naturze działa.
0: No właśnie, to się sprowadza do tego, co powiedziałem wcześniej, że silni żerują na słabych, mądrzy żerują na głupich i tak, i to jest w sumie sensem życia.
1: Bogaci na biednych też często. No, siła i słabość, czyli co, bądźmy silni, bądźmy odważni. Popatrz, te cechy w ogóle nie są w naszej kulturze chrześcijańskiej czy katolickiej premiowane, właśnie siła charakteru, siła fizyczna, jakaś taka, wiesz, tylko właśnie bądźmy słabi, ulegli, moja wina, moja bardzo wielka wina.
0: No wiem, ale to też nie można tak potępiać wszystkich za to, bo niestety, wiesz, jeżeli byłeś wychowany w takiej ideologii, powiedzmy, no to tak jakby nie jest też twoja wina, mimo wszystko, nie? To nie jest wina, że to twoja wina, nie?
1: Wina Tuska, no, może.
0: Wina Tuska. Ale nie, no wiesz, w pewnym momencie się można obudzić po prostu i stwierdzić, co te klechdy pierdolą, kurwa, nie? No ale można się też nie obudzić i wiesz, i do końca życia być jebaną dewotą, kurwa. Bez obrazy dla starych dewot, nie? Ale... No ale no co, no to... Taki mamy kraj, nie? W którym wódka jest Bogiem, a wiara nałogiem.
1: Taki mamy kraj, jaki potrafimy zrobić. Oddaj cześć wodzowi. Niech żyje Kononowicz.
0: No, dokładnie.
1: Bądźmy sobą, pisze Enerfan. No. Be yourself, no matter what they say. Tak jest.
0: Dokładnie, dokładnie. Sobą być trzeba, a nie jak klony jeden od drugiego, wszyscy tacy sami, wszyscy myślą tak samo, wszyscy robią to samo i bo im się wydaje, że tak trzeba, tak jest dobrze.
1: No,
0: jak nie jesteś taki, jak
1: tak.
0: To jest źle.
1: Bardzo wielu ludzi chciałoby być tacy jak, nie? I tutaj różne gwiazdy, autorytety, różne takie wzorce, czerpanie wzorców od kogoś, od czegoś. A tak rzadko zaglądamy w głąb swojego serca, w głąb swojej głowy, tylko ciągle chcemy kopiuj wklej, kopiuj wklej. To jest też trochę problem.
0: No. A co jest najdziwniejsze w tym całym paradoksie? Że jeżeli jesteś tacy taki sam jak inni, to jesteś real, to jesteś prawdziwy wtedy, nie? A jeżeli jesteś sobą i nie jesteś taki jak wszyscy inni, to jesteś fake wtedy, kurwa. Dla większości, nie? To jest, kurwa, paradoks. Tak ostatnio to dopiero zauważyłem, tak do mnie to dotarło, nie?
1: Tak.
0: Że jak jesteś... rozumiesz, o co mi chodzi, czy nie?
1: Tak. Że czujesz się, że jesteś prawdziwym człowiekiem, takim jak trzeba, jak skopiujesz sobie właśnie gdzieś tam z reklamy, z filmu, nie? Pewne archetypy, wzorce i ludzie tak pozują na ciągle chcą się upodabniać, nie? I wtedy czują, że są prawdziwi, a nie podchodzą.
0: Nie, są jeden do drugiego są upodobnieni. To już nawet nie chodzi o kopiowanie jakichś wzorców z filmów czy z reklam, tylko po prostu, wiesz, wszyscy na przykład, nie wiem, na czarno ubrani, wszyscy ogolone głowy, wszyscy mówią tak samo, myślą tak samo, wyznają takie same poglądy, nie? Nikt nie ma własnego zdania. Tylko wiesz, wszyscy jednakowi, jak od kalki odbici, nie? To wtedy to jesteś prawdziwy, nie? A jeżeli już masz swoje własne zdanie, myślisz inaczej niż reszta, idziesz pod prąd albo idziesz swoją własną drogą, a nie tam, gdzie idą wszyscy, to jesteś jakiś inny wtedy. Jesteś odszczepieńcem, jesteś fejkiem, jesteś, kurwa, nie wiem, czarnomowcą, jesteś po prostu błądzisz, o. Tak ci większość powie, nie? O to mi chodziło.
1: No ale to tak jedno przypomina drugie, to czerpanie od innych dookoła i czerpanie z reklam, z filmów, to tak to mniej więcej na tym samym chyba polega, nie? z grubsza.
0: Znaczy ja nie rozumiem, na czym polega czerpanie z reklam, bo jeszcze z filmów to jeszcze tam mogę zrozumieć, że ktoś obejrzał film, się zajarał jakimś tam bohaterem i się stwierdził, o kurwa, on to zajebisty, też sobie taki jak on, ale z reklam...
1: No słuchaj, no przecież była na przykład moda na szlugi i reklamowano, pokazywano kowboja ze szlugiem, na billboardzie miałeś bohatera znanego ze szlugiem, no to ludzie jarali dużo, a jak to się zmieniło i przestano tak reklamować, no to już to, ta moda trochę opadła. Znaczy wiesz, no reklamy, wydaje mi się, różnego typu reklamy dzisiaj mocno oddziaływują na ludzi, kreują pewne trendy, pewien sposób bycia, no na przykład jak ciągle widzisz faceta z aktówką w garniturze, ogolonego pięknie i tak dalej, to to jest kreowanie pewnego trendu. Oglądasz to cały czas, oglądasz i chłoniesz trochę mózg, jak gąbka trochę jest, trochę chłonie.
0: Czy ja nie oglądam telewizji, nie? Także ja na to może inaczej trochę patrzę. No ale rzeczywiście jest tak, no jest tak w reklamach. Nieraz też zauważyłem, jest tak, że nie wiem, w reklamie jest jakiś tekst, ktoś powie jakieś takie coś chwytliwego i później nagle wszyscy zaczynają to powtarzać i ten tekst też używają w życiu, tam nie wiem. No trudno mi sobie teraz przypomnieć coś takiego, znaczy, bo to na telewizji nie...
1: Ale to wiesz, to tak szerzej trzeba traktować. Przypomnij sobie film They Live, znasz?
0: O tym gościu, co miał te okulary?
1: Tak, oni żyją. No to trochę. Tak to wygląda, że gdybyśmy mieli takie okulary, popatrzylibyśmy dookoła, to zobaczylibyśmy same takie hasełka. Kup, idź, rób, no. Wiesz, bądź taki i taki, kup, miej. I takie, wiesz, wytyczne różne, nie? Tylko to jest wszystko ubrane w jakąś historyjkę, jakieś postacie są, ale można to tak uprościć. To nie jest głupi film tak naprawdę. On jest taki trochę głupkowaty z jednej strony, ale z drugiej bardzo mądry. To taki trochę przedmatrixowa próba przekazania nam czegoś głębszego na temat otaczającej nas rzeczywistości.
0: No, chociaż to stary film, no, ale tak, tak. Rację masz pełną tutaj. Dobra, to ten. Ja będę się powoli żegnał, także dziękuję bardzo za rozmowę. I jakby to powiedzieć, crappy shit mess everyone. Crappy shit mess everyone.
1: Dziękuję za telefonik, dziękuję za donata. Trzymaj się ciepło. Hej, hej, hej.
0: No siema.
1: To Misiu pisze tutaj. Z okazji świąt życzę wesołego jajka. To chyba na Wielkanoc. Oj, to nie ta bajka. No właśnie. Przepraszam, pomyłka. To miała być choinka. Więc życzę prezentów, szczęśliwych momentów, oby radyjko prężnie się rozwijało i donejcików mnóstwo dostarczało. Najlepsze życzenia z okazji świąt dla całej redakcji Nocnego Radia. Od to Misia. No to fajnie. Dziękujemy bardzo. Bardzo miło. I są tu zdjęcia, chuinki, jakieś prezenty, tu żołnierzyk, bombki, brzdęki. No bardzo ładnie, bardzo ładnie. O pierogach coś tutaj było. No, jeśli chodzi o pierogi, to najbardziej lubię z podłogi. Wyłącz TVP, włącz piekarnik, pisze Shiva. No, tak się śmiejemy, ale tak naprawdę te czasy są trochę chore, bo wielu ludzi nie wytrzymuje tego. Jest dużo samobójstw, dużo ludzi czuje się obco, zaczyna się czuć obco w tym świecie, nie rozumie go już za bardzo. Po prostu niektórzy się w tym nie odnajdują, w tym wyścigu szczurów. W tej tandecie dookoła, takiej pstrokaciźnie właśnie, reklamy, pstrokacizna, media społecznościowe, chwalenie się cały czas, co kto ma, nie? Albo jakie ma mięśnie. Jednocześnie nagle wokół ciebie jest tylu konkurentów, ciężko znaleźć pracę, powiedzmy, bo masz całą masę konkurentów dookoła siebie, giniesz gdzieś w morzu po prostu tych szczurów, nie? I komuś siada w końcu na głowę, mówi, pierdolę to. A dawniej bywało często prościej. Miało się wyznaczoną rolę swoją, lepiło się, powiedzmy, garnki, bo się szło na wojnę, albo się żyło w jakiejś społeczności, gdzie się ludzie skrzyknęli, zbudowali dom nowo przybyłemu mieszkańcowi, zbili mu dom, potem on świnie hodował. No wiecie, takie proste życie ma swoje zalety, nie? A dziś życie jest złożone. I znowu możemy wrócić do tego bardzo skomplikowanego urządzenia, które szybciej się zepsuje niż to proste, nie? To proste wideo będzie działało 20 lat, a to ultra nowoczesne z chipami, z czytnikami zepsuje się, bo po prostu skomplikowane mechanizmy, systemy mają to do siebie, że zepsuje się, tak sobie gdybam teraz, ale tak sądzę, może tak być, że w skomplikowanym urządzeniu zepsuje się jeden ten chipek, jeden podzespolik, no i wiadomo, że całe urządzenie jest wtedy do dupy. Jak ten tiaktoj. Co, jak jedno koło jest zepsute, to cały tiaktoj jest do dupy. No. Jak te samochody, nie? Samochód starego typu, prosto ci naprawić, jedziesz nim przez cały świat, tym gratem swoim, a masz samochód skomputeryzowany, z bajerami, to w ogóle skończy się zasięg internetu w tym samochodzie i ci stanie w miejscu, albo zepsuje się jeden jakiś chip i ci samochód nie pojedzie, czy coś. Więc myślę, że można tu użyć takiej analogii, że my jesteśmy trochę jak te urządzenia, które są bardzo takie misterne, dużo podzespolików, dużo różnych funkcji, bajerów, szmerów, no bo jesteśmy skomplikowani dzisiaj. Nad wieloma rzeczami się zastanawiamy ciągle, dumamy. A kiedyś człowiek w ogóle może nie dumał nad niczym tak z grubsza. No, co najwyżej w nocy sobie siadł, popatrzył w niebo i wtedy go wzięło na dumanie, ale w ciągu dnia nie miał za bardzo takiej chęci. Robił swoje, tam pielił grządkę, karmił świnie. Dlatego też na przykład wielu ludziom jest ciężko wykonywać takie proste prace, bo się nudzą zwyczajnie. Ja na przykład trochę tak mam, że się nudzę. Przyznam wam się, że ja za bardzo nie wychodzę z domu już bez smartfona i słuchaweczek. Lubię sobie czegoś słuchać. Po prostu jak idę gdzieś, to się nudzę. Nie potrafię iść i nie myśleć o niczym. Więc sobie czegoś słucham po prostu, żeby nie mieć tej gonitwy myśli na przykład. Uczę się, staram się nauczyć, żeby nie myśleć zbyt dużo, bo to nie prowadzi do niczego dobrego tak na dłuższą metę. Taka gonitwa myśli, rozkminianie. Po prostu w życiu jest tak, że trzeba coś zrobić, a nie dumać, czy warto, czy nie warto, a co to będzie, a jak zrobię, jakaś symulacja w głowie, a jak to zrobię, to wtedy ktoś inny coś zrobi i w rezultacie wpadamy w pułapkę jakoś, nie? W pułapkę przekombinowania takiego. No albo też różne struktury wpadają w pułapkę kolosa na glinianych nogach też. Są różne te pułapki, takie cywilizacyjne, mentalne. Jak się za dużo myśli, to pojawia się depresja. Może stąd tylu ludzi ma dziś depresję, bo za dużo myśli. Jak człowiek mało myśli, to mu nie przyjdą do głowy jakieś kiepskie myśli. może w tym, do czego chcę ludzi tak zachęcić, żeby tak się nie przejmować, to ma trochę związek z tym, żeby za dużo nie myśleć, bo właśnie przejmowanie się to myślenie, a co to będzie, a jak to będzie, a dlaczego, a po co, a na co to komu, a po co, a jak to zrobię, to jaki w tym sens. Szukanie na siłę sensu we wszystkim. A czasami trzeba po prostu wstać, zrobić, umyć dupę i nie myśleć, co to będzie, jak ja tą dupę już umyję. A czy prawidłowo umyłem tą dupę? A wsadzę palca do dupy, co z tym hemoroidem? Zniknął. Jak to tak? A może on tam jest? A może on tam jeszcze gdzieś jest? Ratunku! A któż to się dodzwonił? Chyba ktoś nowy. Halo, halo.
2: Halo.
1: Halo? Słyszymy się? Halo?
2: Co?
1: No, słyszymy się? Halo, halo.
0: Witam.
1: Coś chyba źle podłączone. Słyszymy się?
2: Ja słyszę.
1: Słyszysz?
2: Tak.
1: No to, no to dobrze, to dobrze. A wcześniej, dobra, wcześniej się nie słyszeliśmy, czy co?
2: Dobra, przepraszam. W takim razie przejdę do rzeczy.
1: Co, jakaś trema? Trema czy coś? To, czy coś? No, no, no, dobra, to nie przerywam. Halo, halo?
2: Tak, słyszałem w której audycji, w której był poruszony temat kina historycznego. I w związku z tym chciałem zapytać, czy znany ci jest taki pisarz Jacek Komuda.
1: Jacek Komuda, no tak, byłem nawet, jakiś był zlot, nie pamiętam jak to się nazywało, ale też tam na wykładzie byłem Jacka Komudy. No, spoko, Jacek Komuda. Ty, ale wiesz, jak tak się dzwoni, to wypadałoby się tu przedstawić, kto się do nas dzwonił i tak dalej.
2: Na czasie jestem Hazet.
1: Jak?
2: Hazet.
1: Hazet?
2: Hazet.
1: Hades, aha, Hades.
2: Nie, Hades, Hades.
1: Jak? Bo trochę kiepsko cię słychać.
2: Sorry.
1: Taki trochę bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu. Chyba masz nie najlepszy mikrofonik.
2: Nie wiem, co z tym zrobić teraz.
1: No może, może będzie lepiej. Nie Hades, tylko nie Hazet. Tak, nie rozumiem do końca. Hazet.
2: Mogę wkleić coś na czata, później to będzie wiadomo.
1: Azbest, tak? Tak?
2: Nie, napiszę ci chyba na konwersacji. Aha.
1: To napisz tu na czacie właśnie, bo żebym wiedział, jak się zwracać w ogóle.
2: Szczegół akurat.
1: No to nie taki szczegół, no dobrze wiedzieć, z kim się ma do czynienia, nie? Azes, no dobra, Azes, Azes, okej. Okay. No to się od dawna tu...
2: W ramach przedstawienia to powiem, że...
1: No.
2: Tak, kojarzysz?
1: No pewnie, no teraz tak, no wiesz, tu już trochę z nami tu jesteś, nie?
2: Tak. I muszę powiedzieć, że słucham jeszcze ciebie od czasu, gdy dzwoniłeś do Martina, do raportu Martina.
1: No.
2: I potem te wszystkie różne.
1: Fajnie, to miło, super.
2: No, ale chciałem z dobrą nowiną zadzwonić, bo a propos tego Komudy, to jeśli znasz jego postać, to ja też od niedawna się o nim dowiedziałem, bo jest takie przedsięwzięcie, że oni też chcą robić właśnie kino historyczne, kino akcji, właśnie na podstawie tych powieści czy scenariuszów Jacka Komudy.
1: O.
2: I akurat dzisiaj udostępnili na swoim kanale YouTube'owym pilotażowy odcinek serialu właśnie na podstawie powieści Diabła Łańcuckiego Jacka Komudy.
1: Elegancko. Gdzie? Gdzie można to zobaczyć?
2: Kanał Ostoja Tradycji. Ja zaraz wkleję na czata linka.
1: Oj, to możesz co najwyżej mi tu na Skype'ie dać, chyba że cię moderatorem zrobię na chwilę. Czekaj, to cię zrobię na chwilę moderatorem. I teraz możesz na czacie YouTube'owym nam tutaj wkleić. Już powinno się dać. Chętnie zobaczę, bo właśnie takiego czegoś mi brakuje. Właśnie jakaś polska szlachecka, wiesz, jakieś spotkanie z diabołem, walki na szable, to jakieś dzikie pola.
2: Tam biorą udział rekonstruktorzy, to jest zakręcone na tam Sanoczczyźnie. Ładne plenery i to jest właśnie przez pasjonatów robione. Pod tym względem czuć tę pasję w wykonaniu. No i ciekawe są twoje opinie, mam nadzieję, że zrecenzujesz. Jeśli chodzi o sceny szabli, to tam jest odpowiedzialny za to człowiek, który to, za to odpowiada też ogniem i mieczem. Też tam grał epizod, Tomasz Abramski. A główną rolę gra Mateusz Banasiuk i Radosław Pazurek.
1: No to niezłe przedsięwzięcie, kurczę. Nie wiem, czy twój link nie był
2: Tak, i
1: zły,
2: teraz.
1: bo jak tu wkleiłem, to znaczy jak kliknąłem, to miałem z przedrostkiem studio i pojawił się komunikat, że ups, coś poszło nie tak,
2: Aha,
1: ale zlikwidowałem
2: poszukuję
1: to studio z przedrostka
2: twojego linka.
1: i już poszło. I wklejam tutaj od siebie chyba już prawidłowego linka.
2: A, już mam.
1: No. No to świetna, świetna sprawa. No, tego mi brakowało. Z miłą chęcią obejrzę, zrecenzuję. Tu akurat w przeciwieństwie do jakichś tam panów kleksów nowych mam raczej dobre przewidywania, że to może być coś dobrego, ciekawego. Jacek Komuda to nie byle kto. A jak jeszcze takie tam różne i pieniądze są w tym jakieś i... No już tu na wstępie widać, że coś tu nieźle wygląda. No nieźle wygląda.
2: Może na początku, może chciałbym może na początek obejrzysz i zrobisz reakcję do trailera, a potem sobie na spokojnie obejrzysz całość. Bo muszę przyznać, że lubię, jak robisz te no, na żywo komentarze. To jest dosyć popularny trend teraz na YouTubie.
1: No możemy, pewnie. I to jest link do trailera chyba, tak?
2: No to.
1: Diabeł
2: Generalnie
1: łańcucki.
2: w tej tradycji na ich kanale jest też dużo ciekawych materiałów. Tam są gawędy, opowieści o historii. Też jeden jest, co może cię zainteresować, opowieść Jacka Komudy na temat w czasów wczesnych Piastów tam jest tam hipoteza jakiejś rozprawy z reakcją pogańską, co może być interesujące dla ciebie, ale to są takie hipotezy i gawędy. No i starałem się tam takie tradycje szlacheckie kultywować na tym na kanale Ostoja Tradycji. Polecam słuchaczom.
1: To jest nasza prawdziwa kultura, kurczę, a nie jakieś
2: Dokładnie, pierwsza Rzeczpospolita.
1: pierdoły. To jest nasza kultura, a nie jakieś semickie baśnie, nie?
2: Okej, w takim razie polecam wszystkim na święta. Dzielcie się i dajcie znać, co wam się spodobało, bo generalnie oni chcą zrobić z tego film pełnometrażowy teraz, albo cały serial.
1: No
2: Więc
1: to
2: jest nadzieja.
1: zobaczymy, jest nadzieja. No to już na pewno coś z tego będzie teraz, już tak jak tak daleko zaszło. No to co, w takim razie zrobimy może faktycznie reakcję na trailera, zrecenzuję, powiem co, kurczę, jakie są pierwsze odczucia. Dzięki wielkie za linka. Już sobie tu ustawiam. Ty chyba pierwszy raz dzwonisz na żywo, nie? Do
2: Tak,
1: Radyjka.
2: pierwszy raz tylko dzwoniłem do kontestacji.
1: A co tak rzadko dzwonisz? Nie czujesz takiej potrzeby,
2: Zwykle
1: czy co?
2: odtworzenia słucham jako podcast. Dlatego dziękuję za wrzucanie tych MP3 na stronkę. A
1: No.
2: na żywo rzadko się zdarza, że słucham.
1: No to mam nadzieję, że się przełamiesz trochę i że częściej będziemy mogli sobie pogawędzić na antenie też, a nie tylko na
2: No,
1: czacie.
2: dziękuję.
1: No to co? To do usłyszonka w takim razie. Dzięki za linka. Będę tutaj recenzował w takim razie.
2: No to
1: No.
2: dzięki. Pozdrawiam wszystkich.
1: Aha, słuchaj, i
2: Tak.
1: ewentualnie się zaopatrz w jakiś lepszy mikrofon, bo ludzie też tu marudzą. Strasznie cię słabo słychać. Ja cię ledwo słyszę, a wiesz, jestem na słuchawkach, więc jak ktoś na głośnikach, to słyszy tylko, wiesz, takie
2: No już jestem
1: mm.
2: zażenowany, przepraszam.
1: Nie ma problemu. No, to do usłyszonka. Hej, hej.
2: Cześć.
1: No. To nawet ja myślę, że to nie chodzi o różnicę głośności, tylko o po prostu o mikrofon, bardzo kiepski, przytłumiony głos, taki. No. To nie, to jakiś wyjątkowo słaby mikrofonik. Dobra, to w takim razie spróbujemy tu obejrzeć sobie tego trailera wspólnie. Wyciszamy dźwięk. Proszę wyjąć popcorn. I patrzymy, co to za cudo.

najpierw zobaczmy całość, a potem będą fragmenty omawiane. Czyżby reakcja pogańska?

0: Lać wyznawców Chrystosa.
1: Który z was jest Bernardyn Błażej?
2: Ja.
3: Co to?
2: Zajazd? Myślałem, że Tatarzy.
1: Na Stawuszu popie. Jam jest rotmistrz Żurakowski. A wy jesteście na włościach Stanisława Stadnickiego, pana na łańcucie i starosty Zygwulskiego.
4: Każdy, kto tędy przechodzi, płaci bakrzyż.
2: Pohamuj gniew, rycerzu. Tu są biedni ludzie, pielgrzymi. Po całych latach w tureckiej niewoli wracają do kraju.
4: Witamy w Polsce.
1: A teraz po talarze od głowy za przejście. Albo zapłacą wasze baby, o tam, w krzakach.
2: Nasza krew spadnie na twoje sumienie, panie żołnierzu. A nasze złoto kamieniem ci będzie u szyi.
1: Stul pysk! Chcesz mnie obrazić? Klękać wszyscy. Na kolana! No już! 20 odlewanych. Na gołą dupę! Będziesz chłoty podburzał, kiedy rycerze grzecznie opłaty proszą.
0: Wiecie co? To nie jest trailer, to jest film po prostu.
5: Jasełki skończone.
0: 48 minut.
5: Do góry wykarczmy, tam wasze miejsce. Słyszycie mnie, fajfusy?
0: Fajfusy? Staropolskie słowo. Staropolskie to jest kutas. Nie? Fajfus. Kurczę, tutaj ten Bernardyn, to jak mnich z Shaolin kijem wywija. Ciekawe, czy będzie skakał na 10 metrów do góry i saltar. Robi fikołki.

No fajna szermierka. Zacna, rzekłbym. Pięknie. Bardzo ładnie.

0: Rodo. Tak, bardzo bezlitosny jak na klechę. Jak na chrześcijanina, to bardzo bezlitosny.
1: Dosyć, bracie Gedeonie, dosyć. Nie słuchasz mnie, bracie Gedeonie, a byłeś u mnie na spowiedzi.
2: No. Dostałem rozgrzeszenia.
1: Do starych grzechów dokładasz nowe?
0: Pan Jezus nie byłby, nie byłby dumny chyba.
1: Oni chcieli nas tylko poniżyć.
0: Rzekłby wtedy, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Od szabli w tym przypadku.
1: Tego się nie przeżywa.
0: Dobra, nie będziemy... Co to, Zamachowski? Nie pobiłeś, aby nas... Myślałem. Wiecie co, nie będziemy całości chyba oglądać, bo to 48 minut. Diabeł Łańcucki, polski film przygodowy, projekt społeczny. No i znów się okazuje, że projekt społeczny daje radę. No, resztę to sobie proszę obejrzeć samodzielnie. O, nice, nice. No, podobuje mi się. Dobra gra aktorska, taka, no, z głową. Nie spieszą się. To mi się podoba, nie? To dla mnie dobra gra aktorska to jest taka, gdzie się nie spieszą z dialogami, robią pauzy, gra się spojrzeniem trochę, ciałem. A nie, że po prostu tra ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. To u Wegi jest tak, jakby każda sekunda była na wagę złota, nie? I tak tam napierdalają, i cyk. Następne ujęcie, znowu coś gada, a tutaj jest chwila na spojrzenia, na... no, na właśnie jakieś zastanowienie, to mi się podobuje. Fajnie, fajnie. I dobre walki nawet. Trochę ujęcia może nie do końca. Jeszcze tutaj może zerknę, jak to jest z tymi ujęciami. Cofnijmy się. O. Cichać baby. Za wąskie kadry trochę, jak dla mnie. Tutaj bym trochę oddalił kamerę właśnie, no tutaj. O, już lepiej. Dobra. Z góry, z boku, okej. Nie do końca mi się podoba praca kamery właśnie, miejscami. Za mało w tym artyzmu i... Trochę ta kamera, znaczy, jakby to powiedzieć, ta kamera jakby przypadkowo za bardzo chodzi czasami.

0: No, takie ujęcia, że kamera schodzi gdzieś po prostu na nogi, nie? I te nogi same przez chwilę widać. Nie do końca jest to dopracowane. Tu znowu takie, no, nie podoba mi się do końca kompozycja kadru w niektórych miejscach. Ale fajne są stroje, nie? Z kolei takie niepodkolorowane. Nie jest to korona knurów, gdzie wszystko takie kolorowiutkie, takie bajkowate, nie? Jak dawniej na przykład w USA robiono filmy w Hollywood, to kowboje mieli takie kolorowiutkie wdzianka. No, z tego była trochę beka w Powrocie do przyszłości, trójce, która się rozgrywała na Dzikim Zachodzie, to właśnie McFly się ubrał w taki kostium kowboja jakby. No, wyglądał jak w kostiumie kowboja po prostu, bo brakowało w tym takiej szarzyzny. Zbyt to było takie pstrokate. A tu jest wszystko okej, nie? Tu się czuję, że są te właśnie brązy. Jest to, widać, że jest historyczne. Czerwień była dość popularna, z tego co wiem, właśnie jako taki barwny dodatek, to właśnie czerwień. Coś jest z tą czerwienią, jak u nas w latach 90. też wszyscy zachorowali na czerwień nagle, nie? Na jakieś seledyny, ale też właśnie na czerwień. Ta czerwień się stała w końcu takim trochę synonimem tandety, można powiedzieć, bo stała się trochę wszechobecna. Ładne stroje, ładne chaty, ładne pejzaże, ładne wąsy, fajne czapy. O, czuję się, że są to w to zamieszane właśnie grupy odtwórcze. Podoba mi się też liternictwo. Tutaj ładna czcioneczka. Oszczędnie, bez jakichś wygibasów, zakrętasów niepotrzebnych. Ciekawe, czy będą jakieś elementy nadprzyrodzone, właśnie jakiś diabeł może się pojawi, diabeł Boruta. Nie wydaje wam się, że trochę to jest wszystko niedoświetlone, ale może taki urok, nie? No bo dzisiaj się filmy robi często tak, że te światła kontrowe.
1: Czy będą jakieś elementy
0: A sorry,
1: nadprzyrodzone?
0: tutaj muszę przełączyć. Cześć Etamie, hej, hej.
1: Kurde, odebrałeś tak szybko, że nie zdążyłem przełknąć kawałka czekolady. Miała być na święta, ale dzisiaj jem. No, mi się też te kolory podobają. Są okej. Okay. Zresztą te brązy w lesie to wyglądają, wiesz, jak to by anioł powiedział, jak gówno w lesie, nie?
0: No właśnie,
1: Także
0: to
1: to.
0: trochę się zlewa. Może gdyby, wiesz, było więcej źródeł światła i takie sztuczne światło, bo tu starają się iść w taki naturalizm bardziej, a no dzisiejsze kino, przyzwyczailiśmy się do tego, że postać jest mocno gdzieś tam z boku oświetlona, nie? Jakimś nie do końca naturalnym światłem. Że w postprodukcji się jeszcze podkręca kontrast i tak dalej, i to wszystko jest takie wyraźniejsze. A tu jest takie troszeczkę mdłe, ale to może i dobrze, bo wygląda naturalnie. Takie trochę ogniem i mieczem, nie?
1: Nie no, w świecie realnym kolory nie są takie jak na OLEDzie w MediaMarku, nie? Mnie na przykład dziwi, że ludzie się tak fascynują. Jakie piękne kolory tam, wiesz, tak. Teraz to są w ogóle taka moda, że są takie demo wideo, które pokazuje, jakby ktoś chlastał farbą po tym ekranie, nie? Specjalnie taką farbą olejną, czy tam, no taką malarską generalnie, nie? Po prostu te kolory są tak przesycone, że w naturze czegoś takiego nie ma, nie? Nie wiem, na przykład, może niech napiszą ludzie na czacie, jakie macie kolory ustawione, bo najczęściej są w telewizorach nowoczesnych, to są tak zwane tryby dynamic, gdzie są podbite, czy tam super RGB, też można tak u nas spotkać. Ja na przykład mam coś takiego już w telewizorze, mimo że to jest telewizor dosyć starego typu, no ale powiem tak, bije to tak po oczach, że aż boli po prostu, nie, te kolory. Ja sobie wybieram coś, co się nazywa film zawsze, czyli taki kolor ciepły. Takie coś mniej więcej jak ty pokazywałeś. No przynajmniej na tym moim monitorku to wyglądało tak właśnie jak u mnie na telewizorze.
0: No, sumie ja bym w postprodukcji trochę jeszcze tu poczarował więcej. A takie wszystko się tu zlewa, takie ziemiste jest mocno, brakuje mi trochę właśnie mocniejszego oświetlenia. No popatrzcie, jak to wygląda buro i szaro w tym momencie. Tutaj to ujęcie, nie? A za mało światła.
1: Znaczy ja wiem, to wiesz, ocenić się to można dopiero na ekranie filmowym, na kinowym ekranie. Właśnie to tak bardzo mi się podobał program Ani. Ja chciałem sobie kupić na święta, na jutro właśnie kliszę miałem sobie kupić właśnie czarno-białą. 5 zł. I popstykać zdjęcia. Niestety powstrzymało mnie to, że jaki znak twój? Spałem dzisiaj 20 godzin, więc po prostu nie poszedłem. Jak tam

0: prosił, żeby tak nie obrażać cię tam, bo to nie jest wasz jakiś tutaj chłopiec do bicia, czy jakiś, wiecie, czy pajac, z którego można się pośmiać, tylko to jest normalny człowiek, który z nami tutaj jest i należy się jakiś szacunek, nie? A nie tak sobie dworować.
1: Nie, to jest nieprawda. To jest nieprawda, że się należy szacunek. Szacunek się nie należy. Szacunek trzeba sobie zdobyć u kogoś. Także to się z tobą nie zgadzam. Jak chcą mnie obrażać, niech się obrażają, proszę bardzo. Proszę bardzo. Ja się już na to uodporniłem całkowicie, albo prawie całkowicie. No wczoraj na przykład zrobiłem, wiesz, audycję, nie wiem, czy ją słuchałeś, tą audycję moją pogadankę starego dobrego Etama o tym, jak mi wkurzają święta. No i święta się na mnie zemściły. Dzisiaj czuję, że będę jutro chory, nie? Po prostu już zaczyna się harczenie w płucach i w tych. Z lekarką już konsultowałem się, no i widzisz, jak się święta... Jednak trzeba się cieszyć tymi świętami. Hurra, są zajebiście fajnie, nie? Szybko nie się skończą.
0: No, zaraz możemy pogadać o tym, bo dzisiaj w sumie jest audycja, miała być o rytuałach i tak trochę właśnie o tych rytuałach świątecznych. Dodam to, co jeszcze teraz pomyślałem, że dodałbym jak u Hoffmana trochę dymów. Te dymy świetnie robią, nie? Imitują pewien pył bitewny, mgłę, takie różne efekty, nie? Tego mi tu brakuje, to jest za surowe, to jest tak jakby ktoś pojechał gdzieś do Środy Śląskiej, poszedł do lasu i zrobił zdjęcie, no.
1: Od razu mi się ten wyświetlił, jak to mówiłeś, obraz biegającego w prawo i w lewo pazury z taśmą, tą palącą się taśmą filmową, jak dymi i zapierdalaj w prawo, teraz w lewo, szybciej, a teraz wypierdalaj z planu. Pamiętasz tą scenę?
0: No dziś to raczej się... O, a tu jakieś niehistoryczne bardzo stroje. Widzimy Polkon, więc... No to już rozumiem po filmie jakiś komentarz. No, ale no, dziś to się używa maszyn do robienia dymów normalnie i fajnie można zadymić pole, tworząc pewną atmosferę, pewien klimat i trochę tutaj tego jakby zabrakło może. A to nie jest przecież jakaś wielka
1: filozofia. Nie, to nie jest piramida, kurde, to jest dach. Wygląda tak jak piramida gdzieś tam z tyłu, daleko egipska. A przynajmniej tak u mnie tutaj na telewizorku wygląda jak ten. Taki zarys tego dachu.
0: Może jeszcze tak jak przeglądam teraz sobie tak po ujęciach, to trochę brakuje epickości, nie? Którą znamy na przykład z filmów Hoffmana.
1: A to jest
0: też.
1: Skorupko? To jest skorupko?
0: Nie wiem, bo tu mam, ja widzę trochę co innego niż ty, bo ty oglądasz z opóźnieniem. Ale
1: to jest ogniem i mieczem, to ostatnia wersja, tak? Dobrze poznaję.
0: To jest Diabeł Łańcucki, film przygodowy, projekt społeczny, nowa produkcja. Na kanale Ostoja Tradycji.
1: Aha. No to ja wiem. Znaczy, pewnie wiesz, mówię, to trzeba obejrzeć na dużym ekranie, nie? Bo inaczej się odbiera światło odbita, inaczej się odbiera światło, które jest z telewizora, czy tam z monitora, nie?
0: Kontrast, nasycenie i jasność mogą się trochę zmienić, faktycznie się zmieniają, nawet na wyświetlaczach różnych, ale ja tak bardziej patrzę ogólnie o oświetlenie, wiesz, sceny, na oświetlenie sceny, na takie rzeczy, nie? I na tym, jak na przykład ciekawe jest niebo, czy jak oglądamy pejzaż, to czy mamy tam takie dodatkowe efekty, typu właśnie te różne dymy, no, takie efekty wizualne. No i tutaj no, nie ma jakiegoś zachwytu, jest to bardzo takie surowe i naturalistyczne, ale okej, okay, może się podobać.
1: Zamek jest okej. Okay. Ciekawe, czy renderowany, czy prawdziwy zrobili.
0: Na pewno nie renderowany.
1: No, ale smoka nie ma, to jest najważniejsze, bo zepsuł cały efekt, a pół budżetu by poszło.
0: Jakieś takie te ryje trochę mało ciekawe, takie mało... Nie widzę tu nikogo charyzmatycznego specjalnie, tylko takie ryje, nie? Ryje.
1: Ja myślę, że spokojnie, nie wiem jak ty wyglądasz, ale ja bym mógł spokojnie gdzieś tam się między jakimś drugim planie kręcić też. W obecnej sytuacji.
0: O, tu bardzo ładne ujęcie. W końcu jakieś takie ciekawe, bardziej hollywoodzkie ujęcie, że widzimy i kawałek chaty, i niewiastę, i pana na koniu tutaj, i ktoś trzyma za uzdę. W tle widzimy na kolejnym planie, widzimy jakąś tam studnię, trzeci plan.

0: tutaj jakiś właśnie na horyzoncie drzewka i takie rzeczy lubię, nie? Takie ujęcia bogate bardziej, a nie, że widzę kawałek sukmany i ćwierć wąsa, nie? No to nic.
1: No wiesz co, myślę, że po prostu obecna produkcja polska no zwyczajnie nie dorasta do tych zachodnich. Ja ostatnio zacząłem oglądać dużo filmów, bo jest na YouTubie takich kilka kanałów, które prezentują filmy, które nawet nie wiedziałem, że takie filmy były, na przykład o włamaniu do banku, nie? Taki kryminał znalazłem. Tytułu nic sobie nie przypomnę w tej chwili, za Chiny ludowe. Natomiast film ludowy, jak najbardziej z 70-tych lat nakręcony, jak się tam włamują gdzieś do jakiegoś banku PKO i tam kradną z kasy pancernej pieniądze. Nie? I powiem ci, że kurde, tych filmów jest całkiem sporo i nawet całkiem fajnie się je ogląda. To są takie na takim poziomie, powiedzmy, 0,7 zgłoście, nie? Kryminałki.
0: No. To co, to mówisz, że cię wykończyły święta, ale tak bardziej fizycznie, że się napracowałeś i zmęczony się czujesz, czy psychicznie też?
1: Oj, to jest dłuższa historia, wiesz. Ja po prostu jak zwykle mam rację. To jest najgorsze, nie? Moja młoda była chora przez 2 tygodnie. 2 tygodnie, 2 razy, można powiedzieć. Bo raz jakiś katar, potem jakiś kaszel. Ja się broniłem dzielnie, bo mówię, żeby tylko się na święta nie rozłożyć, nie? No ale niestety, jak to człowiek wie już, zna ten swój organizm, przeżył takie 50 takich cykli chorobowych w życiu, to już mniej więcej wiesz, kiedy cię bierze na przykład. Nie masz taki dzień, że coś tam gdzieś czujesz, że ci gdzieś harczy, to już wiesz, że na drugi dzień będziesz chory. Masz coś takiego na pewno już w tym wieku. Wiesz na przykład, że coś cię odrzuca. Na przykład mnie odrzuca, jak mam zatoki chore, odrzuca mnie woda i nie myję głowy wtedy, nie? Choćbym miał 2 tygodnie nie myć głowy, to nie będę mył. I tak miałem teraz, że odrzucało mnie od tego, żeby na dwór chodzić, nie? No ale kurde, mówię, no muszę tej młodej pomóc, bo to uczelnia, tutaj robota, no ciągle w kółko. I zacząłem, jeszcze u ojca pranie musiałem zrobić jemu na święta i wziąłem tego psa, poszedłem raz, drugi, trzeci. Pogoda, wiesz, jaka teraz jest, nie? Było mroźno, teraz jest właściwie błoto, taka ani wiosna, ani jesień. No i kurde, dzisiaj 20 godzin przespałem, nie? Kurczę, się budzę. Coś nie tak, nie? Coś taki się czuję nie bardzo, nie? Ale zacząłem chodzić i mówię, no na same święta, dokładnie. Dzisiaj 23, jutro będę chory. To 100% po prostu. Już przejrzenie szybkie apteczki, telefon do mojej pani emerytowanej lekarki. Podaje symptomy, pani mówi, doktor, tak, panie Maćku, trzeba wziąć antybiotyk, nie? No, ale tylko gdzie kupisz teraz antybiotyk o tej godzinie, nie?
0: Niektórzy, spotkałem dzisiaj się z taką radą gdzieś w komentarzach, ktoś napisał, że w takich sytuacjach właśnie, jak ty mówisz, że czujemy, że się zbliża choroba, to wódę i to w sporych ilościach i to gdzieś tam tego wirusa zadusi w zarodku. No teraz, znaczy, teraz grypa atakuje, nie? Właśnie ta grypa.
1: Nie, to nie jest grypa. To jest po prostu nie do... To jest powikłania, za szybko po prostu wszedłem w ruch. To jest powikłane zatoki są, nie? Także to akurat wiem na 100%. Wódę mam w tym w lodówce, ale ja nie mogę pić wódki. Nawet gdybym chciał pić, to nie jest już tylko abstynencja taka, po prostu nie mogę, bo koliduję z lekami, które biorę. A poza tym się nażarłem ibuprofenu dzisiaj, żeby jakoś tam stan zapalny ewentualnie troszkę złagodzić, bo nie miałem nic innego pod ręką. Znaczy mam polopirynkę, ale polopirynka jest dobra na noc, bo to człowiek w polopirynie jest taki dorosły chłop jak ja, to się poci po prostu jak mops, nie? Także absolutnie nie mogę wziąć. Zrobiłem sobie kanapkę z czosnkiem. Dobre, bardzo smaczne.
0: No to też właśnie, też sobie chyba zrobię kanapkę z czosnkiem. Dobrze robi. Ja tam nie choruję, nie mam czasu chorować. A co tu piszecie? No właśnie, ciekawą rzecz napisał Grzegorz, że chciałeś tej choroby, to masz. I coś jest na rzeczy. Na przykład wiele razy tak miałem, że gdzieś bardzo nie chciałem jechać, nie? I się rozchorowywałem, tak jakby organizm reagował na tą naszą niechęć i nas przed tym ratował, nie? Tą chorobą, że nie chcesz czegoś robić, nie chcesz gdzieś jechać, to se zachorujesz i będziesz miał pretekst, nie? Coś w tym jest.
1: Znaczy ja tutaj akurat nie mam problemu, ponieważ ja się dużo nie muszę ruszać, ja dzisiaj wszystko przygotowałem praktycznie, no tak z grubsza, no umówmy się, że podłogę pozmywałem. Podłogę zmyłem, tak wiesz, rzuciłem ścierkę z mokrą wodą i troszeczkę płynu dorzuciłem i tak nogą przejeżdżałem. To jest tak zrobione pijasz drzwi, ale zacznie się w Wigilię jutro u nas wieczorem, także i tak nikt nie zauważy. Rozstawiłem stół, obrus już ładnie tutaj rozłożyłem. Właściwie to tylko trochę by trzeba było jeszcze pozmywać. Tego mnie właśnie odrzuca, żeby nie iść do tego kranu tam. Nie, to paruje, jak się zmywa i jeszcze wdychasz te opary. Ale to tego, to jutro to sobie zrobię i będę od razu wrzucał nam do tych salaterek, to tam byśmy nakupowali. To będzie skromna Wigilia, taka godzinna, bo jutro młoda niestety ma rozbitą, znaczy niestety, no może dobrze akurat w tym przypadku, rozbitą Wigilię na dwie, czyli musi być u nas i u teściowej, więc po prostu tutaj będzie pewnie z godzinkę tylko, a potem będzie trzeba to wszystko posprzątać, nie?
0: Więcej dni, tej roboty nie, niż to warte.
1: Powiem ci, co będziesz... Wigilia, no. Ja to wczoraj bardzo dokładnie tłumaczyłem. Wigilia od 25 lat mi nie sprawia przyjemności, ale tak sobie też potem pomyślałem, dlaczego tak jest. Znaczy, po pierwsze ona nie jest już dla mnie, bo ja już nie dziecko, nie? Nie mam już radości z prezentów, chociaż wiem, że dostanę dobry prezent, fajny, za 4 złote. I taki jak chciałem, czyli pióro ze stalówką, takie dziecięce, na naboje. A bardzo lubię jak takim piórem pisać. I kwestia jest taka jeszcze, że po prostu to na mojej głowie w pewnym sensie jest zorganizowanie tego wszystkiego. A dobiło mi jeszcze to, że przyszło mi, i tutaj mam chyba za 4 sztuki już tych rachunków, na same święta swoje wszystko przysłali. Nie? Po prostu to jest po prostu święta ze szczególnym okrucieństwem ze strony tych, którzy to przysyłają na święta. Takie rzeczy, nie? Powinno być zakazane w ogóle ustawowo, żeby w grudniu ktoś przysyłał rachunki. A jeszcze jedna fajna rzecz mi dzisiaj spotkała. Oj, to po prostu było coś niesamowitego. Słuchaj, wczoraj się położyłem, nie ukrywam, bardzo późno, bo mi się bardzo dobrze rozmawiało z jedną dziewczyną. Domyślasz się, którą na audycji, jeśli słuchałeś, jeśli nie słuchałeś, to sobie odsłuchasz. Potem sobie posiedziałem, porozmyślałem, czy dobrze gadałem, czy nie przesadziłem, czy nie za bardzo frywolnie. No i tak sobie śpię, tam sobie śnię o różnych rzeczach, jak zwykle. I nagle jest ciemno i słyszę rakietę. Rozumiesz? Dźwięk rakiety, taki świst. Potworny świst, jakby silnik rakietowy, tak jak nieraz pokazują testy, jak robią, że silnik jest przywiązany, ściana betonowa i ten cuk z tej rakiety leci w tą ścianę. I taki dźwięk słyszę. I to tak, jakby to w moim pokoju było, nie? Jest to koło mnie. Budzę się, patrzę, kurde, ciemno, nie? Znaczy ciemno, już tak troszeczkę tam przebijało światełko, 7:30, czyli już troszeczkę się widno robiło. Ale słyszę rumor na korytarzu i ktoś zaczyna do mnie pukać. Mówię, kurde, coś tutaj się zaczęło dziać? Podszedłem taki zaspany, wkurzony do tego, do drzwi. Sąsiad, co ty tutaj robisz? 7:00 rano. A ja zrozumiałem, idąc, że to nie jest u mnie, że to jest nade mną. No i przyszedł mi taki w takim półśnie dowcip, mówię, nie, mówię, to nie u mnie, to u sąsiadki. A co ona robi? Ja mówię, no. Mówię, nie, bawi się wibratorem, mówię, ale już dochodzi, nie? Kurwa, tak zrzuciłem. Wiesz, bezwiednie zupełnie, przez sen. Mówię, aha, zaczęli się tam śmiać niektórzy tego. I rzeczywiście zadzwoniłem do sąsiadki u góry, bo mam do niej telefon prywatny. Nie mówi, kurde, rzeczywiście coś tam robią. Ale autentycznie, no, kurka wodna bez przesady, 23 grudnia, prawie Wigilia dosłownie, kurde, robić taki świst o 7:00 rano, tam nawet 7 z minutami, no, w 7:30 powiedzmy, tak? No to troszeczkę trzeba troszeczkę, kurde, przynajmniej wypadało wczoraj zadzwonić i powiedzieć, nie? Że coś takiego się będzie działo, żeby człowiek się wcześniej spać położył czy coś, nie? No, na całe szczęście to było krótko, to było jakieś piłowanie czegoś tam, nie wiem. Prawdopodobnie maszyna o rurę od kaloryfera waliła i tarła i taki dźwięk, taki dziwny, piskliwy wyszedł. Ale coś okropnego po prostu, ja czegoś takiego nigdy nie słyszałem. To ani wiertarka, ani jakaś pilarka, tylko po prostu coś, co przypominało świst silnika rakietowego, nie? Mówię, kurde, ruska rakieta wystrzelona przez Ukraińców chce trafić w okno, nie? No, normalnie.
0: Możesz w zamian za to, że są takimi fajnymi sąsiadami, że przejmują się właśnie innymi, to możesz im zakleić zamki superglue i kutasa sprayem narysować na drzwiach.
1: Nie, ale to mama koleżanki mojej córy i jeszcze do
0: No i co z
1: tego
0: tego?
1: córka koleżanki mojej mamy z pracy, to nie, do tego samotna matka, także nie będę tak już robił, nie, no, trudno się
0: Czemu
1: mówi,
0: nie?
1: już raz
0: Czemu nie?
1: stało się.
0: Myślę, że tacy ludzie, którzy tak podchodzą do sprawy i sobie o 7 rano włączają piłę, czy tam jakieś kołki wbijają, to zasługują na takie traktowanie. Ale to co kto lubi.
1: A śmiałem się wczoraj, idąc wieczorem, bo wczoraj szedłem alejką, bardzo późnym wieczorem, to już tak 20 była, czy to późnym, w sensie ciemnym wieczorem, gdzieś 20 była i szedłem koło takiego bloku niższego, czteropiętrowego i na czwartym piętrze, wiem dokładnie, bo przystanąłem, patrzyłem i widziałem, gdzie to jest, na czwartym piętrze, czyli ostatnim, tak ryli po prostu wiertarką jakąś taką chyba przemysłową, bo to po prostu aż się wszystko trzęsło. I to było słychać, bo myślę, że tak 20-30 metrów, nie? Na dworzu niosło to, jak to musiało po tym budynku się nieść, nie? Ludzie mają jakiegoś takiego dziwnego pierdolca. I u mnie tutaj w bloku też jest to często, że przed świętami albo w tych kilku dniach między świętami a Nowym Rokiem po prostu się robi coś takiego, nie? Że po prostu jakieś remonty sobie wymyślają, nie? Mnie by w życiu nie przyszło do głowy, i to jest właśnie to mnie zadziwia, dlatego, że mnie by w życiu nie przyszło do głowy, żeby na 2 dni, czy dzień przed świętami, czy między świętami, robić jakieś takie wiercenia w żelbecie, nie? Po prostu. No, nie przyszło mi do
0: Ludzie
1: głowy,
0: są
1: albo tak samo.
0: popierdoleni, a chamstwo należy zwalczać chamstwem. Chama, wiesz, ja już nawet, ja stosuję takie trochę terrorystyczne metody czasami. Się przyznam, jak ktoś mi bardzo za skórę zalezie, to nie idę już, nie proszę, nie rozmawiam, bo zauważyłem, że z chamem to nie pogadasz, nie ma rozmowy z chamem. Ham ci zawsze powie, że wolność Tomku w swoim domku, bo zna takie jedno powiedzenie: wolność Tomku w swoim domku, i ci zatrzaśnie drzwi. Więc trzeba innych trochę metod używać i powiem ci, że działa. Bardzo można szybko wyleczyć chama.
1: Przypomniałeś mi piosenkę blokową o chamstwie z okresu komuny i pewnego kabaretu. Mówiła mi mama, byś się nie bał chama, bo cham to jest cham i boi się sam. I to jest cała piosenka.
0: Jednego
1: Też ty nie.
0: sąsiada tak opierdoliłem, że już teraz sam właśnie pieska strofuje tam cicho, cicho i zaczął wychowywać psa nagle, nie? A wcześniej prosiłem, gadałem, nic to nie dawało. Po prostu trzeba czasami huknąć, też być hamem. I to działa, po prostu działa nagle. No, to taka bardzo prosta rzecz. A powiedz, nie chciałeś obchodzić tych świąt, a jednak obchodzisz, czemu?
1: Znaczy, tak jak tłumaczyłem wczoraj właśnie, że jak się ma już tam, to tak wszystkim razem, nie? Żebyście nie brali tego na własną skórę, tylko posłuchali się kogoś, kto doszedł już do tych wniosków w tym słusznym wieku. Że po prostu w pewnym momencie, bo dużo ludzi tak ma, że po prostu swoje tak gdyby potrzeby stawia i swoje odczucia, jakieś takie dyskomforty stawia na ostatnim miejscu, żeby innym dogodzić. Ja święta obchodzę nie dla siebie. Ja je obchodzę dla innych. To znaczy dlatego, żeby inni się cieszyli, żeby przy tym stole coś było i tak dalej. Ja po prostu już się, mnie już to nie bawi. Po prostu
0: A co to,
1: zwyczajnie,
0: ale
1: nie?
0: my, może te inne osoby tak naprawdę też się nie cieszą. Wiele osób dzisiaj jest niezadowolonych, że musi tam przygotowywać, jechać gdzieś. I to może być tak, że wszyscy w takim fałszu trochę żyją i ktoś inny myśli, że tobie zrobi przyjemność i się i poświęci się, a ty myślisz, że jemu zrobisz przyjemność i się
1: nie,
0: poświęcisz.
1: Nie, nie, nie, nie. Ja
0: błędne koło.
1: Mieliśmy bardzo, bardzo poważną rozmowę z córką na ten temat i ja jej tak mówiłem szczerze o tych świętach i ona się aż tak troszeczkę, że tak powiem, poszlochała sobie, bo myślała, że będzie miała normalne święta, bo jest, jej zależy na tym. Mimo, że nie jest katoliczką, zaznaczam. Także
0: powiedziała ci Karolina, czemu jej na tym zależy? Podała chociaż jeden
1: nie, no,
0: powód?
1: Wiadomo, po prostu, jakby to powiedzieć, przychodzi z chłopakiem, tak, i w ogóle, nie?
0: Pokazać.
1: Generalnie. Tak,
0: do tego się to sprowadza, że, bo inaczej, ja dzisiaj, bo pewnie nie słuchałeś od początku, powiedziałem swoją teorię na ten temat, nie? Dlaczego tak Karolina zareagowała? I bo to jest jakaś taka ambicja. Właśnie osoby, które ćwiczą sztuki walki, mają w sobie coś takiego, że chcą, żeby było tak jak trzeba, chcą, żeby inni się z nich nie śmiali, że coś robią źle. Wiesz, no jest tu jakaś prawidłowość, nie? Ktoś, kto nie zwraca uwagi na takie rzeczy, to nie będzie właśnie ćwiczył, doskonalił się i wiesz, jej po prostu by było wstyd, że nie jest tak jak u innych i że jest licho, że, i że ojcu coś odpierniczyło, jakąś pizzę kupił, to wstyd, tak? I to do tego się chyba sprowadza, nie jakieś pragnienie, żeby spędzić ten czas tak, a nie inaczej, tylko żeby pokazać, że wiesz, że jest normalna, nie? I że ma, tak jak inni, że ją stać, że ma, że jest tak jak trzeba, że jest obrus, że wiesz, coś takiego, nie?
1: Znaczy problem jest z tym, że i tak nie będzie tak jak trzeba, bo to będzie wersja minimalistyczna, totalnie minimalistyczna, nawet karpia nie będzie, więc tak. Będą jakieś, będzie tam jakaś sałatka, będzie tam jakieś tam pierniki, no czy nie, napracowała się bardzo, bo wypiekała tutaj babeczki, ciasteczka jakieś i różne od kilku dni. Aż się boję, jak przyjdzie za ten piekarnik rachunek na następny miesiąc, no ale co
0: no, tak.
1: No niestety, no. To wiesz, wypieki wypiekami, ale to w tej chwili to kosztuje, kurde, dubeltowo, nie? Naprawdę, ja naprawdę dochodzę do wniosku, że nie ma coś się tak spinać z tym i ta metoda dziękczynienia u Bandiego, gdzie nie było indyka, tylko pizza, się bardzo spodobała do tego. No bo potem, wiesz, to nawet już nie chodzi o to, że ty się naszykujesz, tylko potem odszykowywania się jest więcej niż tego szykowania. Znaczy jest cała sterta różnych, jeszcze moja kobita była, to tutaj ta sterta tego wszystkiego leżała potem przez 2 tygodnie w zlewie. Rzeczy z niezjedzonych się do śmietnika wyrzucało, bo tego nikt nie był w stanie przejeść. Forsy wydanej bezpotrzebnie, ten po co? Po co mam kupować na sałatkę 1000 różnych rzeczy? Jeżeli ja kupuję sobie 2 kilo sałatki Listnera za 15 zł. No i po co mam to robić? Ona smakuje bardzo dobrze. Może jak ktoś chce troszkę ostrzejszą, to sobie musztardy doda. Jak ktoś chce trochę bardziej rozwodnioną, sobie doda do tego kukurydzy i majonezu. Tak, ja nawet nic nie będę dodawał, tylko chlapnę tak jak tego. Bo tak prawdę powiedziawszy, to jak masz tych potraw więcej niż 3, to i tak tego nikt nie zje, tak? Także to nie ma o czym mówić w ogóle. No, tradycja tradycją, dzielenie się opłatkiem, dzieleniem. Ja nawet już, to mnie stresuje, to dzielenie opłatkiem, jak ja mam się, kurde, całować? Jak ja jestem zacharchany, taki, wiesz, przeziębiony, nie? No.
0: Opłatek. To jest coś żałosnego, kiedy nie katolik zaczyna się dzielić opłateczkiem i szczęść Boże, to jest takie jakieś nienaturalne.
1: Nie, przy opłatku się nie mówi szczęść Boże, się życzenia składa.
0: Ja powiedziałem wprost, że nie robię tego, bo nie jestem jakimś katolikiem, nie biorę jakichś opłatków i tak dalej i już.
1: Ale smaczny jest opłatek, wiesz? Ja bardzo lubię jeść opłatek.
0: A, ha, ha, ha. Ha, ha, ha, no, śmiechu warto.
1: Naprawdę.
0: Chipsy lepsze są, mam tu lepsze chrupki o smaku kiełbasy i musztardy.
1: O, ty, a właśnie żeśmy wykupili fajny ten. W przedsionku kościoła można nabyć pasę katolicką oraz chipsy religijne o smaku opłatka. A, wiesz, wow. A dzieciaki bardzo lubią opłatek zjadać. Ja sam pamiętam osobiście, jak zbierałem te opłatki i to, co zostało z tych opłatków, to ja wszystko zjadałem. Zawsze ze stołu, jak byłem dzieciakiem. Zresztą do dziś to robię.
0: No ale czekaj, bo ten opłatek to w kościele się ksiądz ci zapodaje do ust albo do ręki, do ust, nie pamiętam, różnie to jest. No,
1: do
0: i,
1: ust, ja bym do
0: i, ręki się, i się zamienia w ciało Jezusa i oni w to dosłownie wierzą, katolicy, że się
1: tak
0: zamienia
1: jest,
0: w ciało,
1: z ciało
0: Jezusa.
1: Chrystusa, ty masz odpowiedzieć amen i na tą łopatkę, patelkę, czy jak to tam się nazywa, język wystawić, nie, żeby on ci położył na język.
0: Żeby, no i co? I jakieś tam chipsy o smaku opłatka, to chipsy o smaku Jezusa, tak?
1: No ale nie. Ten opłatek w kościele to jest opłatek uświęcony odpowiednim rytuałem. Jest przechowywany, jakby furia zaraz na mnie krzyczy, że nie pamiętam w czym. Jak to się nazywa? Perihelium? To wiesz, tam w takiej szafeczce za ołtarzem. No taka fajna szafeczka jest, nie? I tam jest ten kielich i tam są te święcone opłatki, które one są jakoś uświęcane dodatkowo. To nie jest taki opłatek, jak to przynosi kościelny, który się nazywa opłatek, bo wnosisz za niego dowolną opłatę. Nie? To nie jest to. Chociaż ja ostatnio widziałem kilka lat z rzędu niestety też aniołki w marketach, które opłatki sprzedają. Także.
0: A będziesz księdza przyjmował?
1: Wiesz co...
0: Czy to już było? Nie wiem, jakoś tak teraz.
1: Powiem ci tak, ja bardzo lubię przyjmować kolędę poza jednym elementem, kiedy wchodzą dwaj chłopcy i zaczynają śpiewać. Po prostu ja im szybko daję po 5 zł przynajmniej, bo chcę, żeby przestali. Macie tutaj, przestańcie, nie? Zawsze tak robię. A z księdzem lubię rozmawiać. Ja uwielbiam rozmawiać z księdzem, szczególnie przy, jak były jeszcze dwie dziewczyny tutaj w domu, to przy nich, bo je to strasznie denerwowało. Mówiłem do księdza, on się ze mną zgadzał, bo miał podobne poglądy do mnie, nie? Po prostu zawsze one wkurwione były, to też na mnie, ale powiem ci szczerze, że z uwagi na te wszystkie te zarazki, co ostatnio tam były promowane i tak dalej, to chyba 3 lata z rzędu nie było tutaj kolędy, nie?
0: Nie, ja bym się brzydził, bo nie wiem, co tą ręką robił ten ksiądz chwilę wcześniej, a potem mi coś do ust. A słuchaj, o czym gadasz?
1: Ale przecież ty komunii nie zostajesz.
0: No dobra, to nieważne. A o czym ty gadasz z takim księdzem na przykład? Przykładowo.
1: No to zależy jak ksiądz zagai. Jak zagai, także...
0: Jak ksiądz, to zagai.
1: Bo to widać teraz, bo są różni księża. Są tacy, którzy są przychodzą na odpust, czyli żeby wziąć tą kopertę i szybko wrzucić... I uważaj z tą kopertą, jakbyś przypadkiem przyjmował księdza, tam się nie wygłupniesz już 10 zł, bo ta koperta trafia, to się wydaje, że to jest randomowo.
0: Słuchaj, ja nie rozumiem, o czym ty w ogóle do mnie... Dla mnie to jest abstrakcja, coś tam mam księdzu coś dawać. Powiedz, no zapytałem się, o czym rozmawiasz z tym księdzem przykładowo?
1: No na przykład o tym, jak powinna wyglądać rodzina. Ksiądz się pyta na przykład, czy jest dobrze w domu, czy jest bogato, czy jest biednie.
0: A co go to obchodzi, czy jest bogato, czy biednie? Co go to obchodzi?
1: No wiesz, no oni mają swój wywiad, to jest jednak jakaś służba.
0: Ty, ale przychodzi do ciebie jakiś obcy facet i się pyta, czy bogato w domu i co robisz z żoną pod kołdrą i ty mu tak opowiadasz?
1: Nie, nie pyta.
0: Co go to gówno obchodzi? Czy w domu jest bogato, czy
1: no,
0: nie? Ile ty masz pieniędzy?
1: Poznać, no, co będzie?
0: Już przychodzi i się pyta, czy pieniądze są. No widzisz, i opłatek, opłata, i koperta, i czy bogato. Jakieś obrzydliwe to jest. Jeszcze jakiś obcy typ. Z dziećmi małymi przychodzi, przebranymi w firanki.
1: Nie, to są chłopcy. Cyrk. Chłopcy ubrani w takie alby, takie jakby. No to albo, wszystko jest okej, nie? To jest wszystko jak najbardziej w porządku. A ponieważ Kościół żyje z donatów, przynajmniej tak powinno być, bo też rząd donatuje podobno ostatnio. To tego, ale jest dobra wieść, Krawiec, że podobno religia ma wrócić do salek katechetycznych, w co nie bardzo wierzę, szczerze mówiąc. Nie wierzę w to, żeby tak było, ale podobno tak ma być.
0: W jednym mieście, tak, radni chcą, żeby tak było, ale zaraz jest wielki sprzeciw i rodzicom się samym to nie podoba, bo jak to tak w szkole ma być, żeby...
1: Ale to świadczy o głupocie rodziców.
0: Oczywiście, to
1: świadczy.
0: To akurat się rozumiemy. Tak. Bez słów. No.
1: Rodzice, którzy chcą religii w szkołach, nie są zbyt mądrzy. To znaczy przede wszystkim to od razu widać, że to nie jest rytuał, bo pójście celowo do drugiej instytucji, jaką jest kościół, do sali katechetycznej, jest bardzo ważną rzeczą. To idą wtedy ci, którym zależy. Ja się kiedyś kłóciłem o to z księdzem takim jednym na ten temat, nie? Ja mówię, to książce na ilość czy na jakość, nie? No i wyszło, że na ilość, nie? Ja mówię, że nie, że ja wolę salce. Poza tym salka katechetyczna jest poza kontrolą całkowicie systemu i tam można treści jakieś takie właśnie bardziej, jakby to powiedzieć, no, antysystemowe rozpowszechniać bardziej. No tak na tym to polegało za komuny, nie? Także ja jestem absolutnie zwolennikiem rugowania ze szkół religii, chyba że, ale tutaj by trzeba było cały w ogóle system zmienić, nie tylko ten jeden element, chyba że rodzice by decydowali o tym, co się dzieje w szkole, a tego niestety, do tego to żaden rząd nie dopuści. No to się jeszcze bierze z czasów tej całej z piekła wziętej Komisji Edukacji Narodowej i po prostu mielibyśmy wtedy decydujący głos rodziców na ten temat. Nie?
0: A niech sobie decydują i tym bardziej niech finansują, niech wspólnota wyznaniowa finansuje te lekcje z własnych funduszy. Wtedy zacznie to mieć wartość, to chodzenie całe, zaczną przykładać wagę do tego, czego się tam uczy i tak dalej, bo zawsze jak za coś płacisz, to zaczynasz dopiero wtedy wymagać, a jak coś dostajesz za darmo albo za pieniądze innych, tak jak jest teraz, to masz, to se kładziesz lachen na to wszystko, masz wywalone. I no właśnie ja bardzo drogo kosztują te lekcje religii, można by za to kupić komputery. Zresztą to nie pasuje do siebie. Szkoła jest miejscem, gdzie się przekazuje wiedzę, a nie gusła, nie przesądy, legendy, jakieś semickie baśnie, które i wpaja się od razu przy okazji ludziom, tym małym ludziom, że to ma jakieś znamiona nauki, faktu historycznego i tak dalej. I no, czy wiesz, na jednej lekcji się uczy, że człowiek powstał no, w taki naukowy sposób, ewolucja, biologia, a na drugiej, że jakiś dziadzia nas ulepił z piachu i tak dalej, i dzieci dostają schizofrenii jakieś od tego. No.
1: No w sumie, czy ja byłem akurat jeszcze takim rocznikiem w technikum, gdzie pojawiła się właśnie ta religia tam w 90 jakimś roku, mniej więcej. I powiem szczerze, że no ale to już tak, w takich grupach 15+, to już są dzieciaki świadome, nie? Dla mnie na przykład to było ułatwienie, bo tak to mi się nie chciało chodzić za bardzo na religię. Chodziłem na religię za technikum kolejowego swojego. Natomiast kiedy wprowadzono, w tym jeszcze mieliśmy bardzo fajnego, takiego sympatycznego księdza, który prowadził zajęcia. Zresztą mam gdzieś zdjęcie zrobione, właśnie czarno-białe, z tym księdzem na lekcji, żeśmy robili z kolegą ze zdjęcia. To powiem ci, że akurat ja to uznałem za wygodne, no bo nie trzeba było tego drugiego miejsca zaliczać, jak gdyby, nie? No, także tak, ale to w ogóle, to jest temat szeroki bardzo, bo to dotyczy w ogóle całego systemu edukacji. Ja po prostu jestem przeciwnikiem przymusu szkolnego i tyle. Po prostu państwo się nie powinno tym w ogóle zajmować, do likwidacji całkowicie. Tym się powinni zajmować rodzice w odpowiednim momencie i tyle. Ja wiem, że to się dzisiaj wydaje komuś może jakieś takie, jakby to powiedzieć, nie nieodpowiednie, tylko
0: niewykonalne.
1: Takie, no nawet nie to niewykonalne, abstrakcyjne całkowicie. Ale gwarantuję wam, że są takie państwa, Madagaskar ostatnio właśnie przerabiam bardzo, bardzo mocno, gdzie jest system edukacji państwowy, ale dzieci nie chodzą do szkół w większości, w ogóle. I jakoś to państwo funkcjonuje, także spokojnie. Dzisiaj jest bardzo ciężko nie nauczyć się czytać i pisać i liczyć, i liczyć przede wszystkim. Natomiast większość tej wiedzy jest, to mówię z całą odpowiedzialnością, bo jednak w tej szkole byłem bardziej zaangażowany niż większość rodziców. To jakieś rady, to jakieś trójki klasowe. I po prostu też obserwowałem młodą, ile godzin spędzała. No popatrz, człowiek na etacie jest 8 godzin, tak? Na tym paskudnym, znienawidzonym przeze mnie etacie. I przychodzi do domu, że ta jazda w tom i nazad, nie? Zależy, czy ma samochód, czy nie. To powiedzmy tam 9, tak? Zajmuje, bo zakupy jakieś zrobi po drodze, czy coś. ale przychodzi do domu, to włącza ten telewizor i biernie odpoczywa, nie? A dziecko po tych, powiedzmy, 7 godzinach, bo są takie dni, że są 7 godzin, ono jeszcze ma 5-6 godzin nauki. Jest to po prostu zadawanie lekcji ze szczególnym okrucieństwem. I co
0: Oczywiście, że tak.
1: więcej, jak już kiedyś to wspominałem, a powtórzę to jeszcze raz wam, wy jako rodzice, jeżeli jesteście rodzicami, macie pełne prawo do tego, żeby wręczyć wychowawcy klasy na jego ręce odmowę przyjmowania zadań domowych dla dzieci. I zróbcie to na litość boską. I wtedy szkoła nie ma prawa zadawać waszym dzieciom lekcji, ani wystawiać za to ocen niedostatecznych. Zróbcie to dla swoich dzieci, bo szkoła jest kurwa od tego, żeby uczyć, a nie żeby zadawać charówkę, pańszczyznę do domu. Zróbcie to.
0: No ale wiesz, teoria teorią, praktyka praktyką, no. Nie wolno też stosować przemocy niby w szkole, a już no, dzisiaj, a klechy dalej to robią. Jako jedni z niewielu, bo nauczyciele od tego odeszli i pilnują się. Co też różnie z tym bywa. Widziałem dużo takich zagranicznych filmów. Szkoła amerykańska. Uczeń, słuchajcie, do nauczyciela tak obelżywie się odzywa, do nauczycielki wyzywa ją od kurew, klnie jak szewc, a ta nic, a ta przyzwyczajona, że tak to jest, nie? Więc to już jest jakieś kuriozum kompletne też. I tu już by się może przydała jakaś przemoc, tylko że dzisiaj jest
1: Nie,
0: ciężko z tą
1: Gorys.
0: przemocą, ponieważ zastosujesz przemoc, to on ci odda i będzie sąd, jeszcze będzie potem jakaś sprawa sądowa. Po prostu tak się mocno czasy zmieniły, często na niekorzyść. No, ja absolutnie nie jestem zastosowaniem tam kar cielesnych, to już nie średniowiecze, ale trzeba znaleźć jakieś inne rozwiązanie, po prostu wyrzucenie ze
1: Dokładnie tak.
0: szkoły za
1: Dokładnie tak.
0: wyzywanie nauczycielki od kurew i tak dalej, i ta nic nie robi. Przecież to powinno być wyrzucenie ze szkoły momentalnie.
1: Każda lekcja, ponieważ koszty dyktafonu to jest dziś około 30 zł, każda lekcja powinna być nagrywana po prostu, nie audiowizualnie, audio po prostu, żeby nauczyciel miał dowód, jak to się odbyło i za coś takiego, i to tylko wykorzystywane w tym celu, jeżeli zdarzy się coś, jakieś zdarzenie. Te nagrania powinny być od razu usuwane automatycznie po każdej lekcji, jeżeli się nic nie stało. I w przypadku takiej właśnie reakcji są wzywani rodzice, nagranie jest odtworzone, jest odpowiedni regulamin szkoły i wypierdalać
0: Tak,
1: po
0: i
1: prostu.
0: wypierdalać, niech potem sobie drałuje 10 kilometrów gdzieś na piechotę do innej szkoły i zrozumie w końcu, że było to nieodpowiednie. Ale nie, to wiesz, bo to się na taki stan rzeczy, myślę, się składa bardzo wiele różnych spraw i się tak rozregulowało wszystko i no wiesz, jest to brak szacunku dla starszych, w tym brak kultury. W domu cię nie uczą kultury, tylko uczą cię cwaniactwa na przykład, że ja dają brać, biją uciekać i co tam w szkole, nie? I cię po prostu to jest błąd rodziców też. Szkoła w sumie nie jest od wychowywania, jest od przekazywania wiedzy. Wychowywać może trochę przy okazji pewnej tam dyscypliny nauczyć, ale to nie powinien główny ciężar spoczywać na szkole, a rodzice niektórzy pewnie mają takie oczekiwania, bo sami się nie
1: Miałem
0: czują na
1: kiedyś
0: siłach.
1: kłótnię trójki klasowej właśnie na temat wychowawcy, bo to tak się nazywa. Zaczęło się od tego, że ja nazwałem wychowawcę nauczycielem, a właściwie nauczycielką prowadzącą, zresztą imienniczkę mojej córy, nauczycielką prowadzącą, a poszło o to, że ona była anglistką, no i ja chciałem, żeby wykorzystać ją w ten sposób, żebyśmy jej prywatnie zapłacili, nie? I po prostu i zaczęła się ta rozmowa właśnie na temat tego, że szkoła też powinna wychowywać. No bo jak powinna wychowywać? To wasz obowiązek jest wychowywać dzieci. No i się niektórzy na mnie oburzyli. Niektórzy się na mnie oburzyli. Ja tam się nigdy nie patoliłem z nimi. Po prostu ja wstawałem pionowo, prosto. Mówię, to ja tu jestem z trójki klasowej. Wyście tchórze się nie chcieli zgłosić. To zawsze było, co roku było to samo. No to kto z państwa do trójki klasowej? Wszyscy w podłogu oczy w tym momencie, nie? Albo gdzieś tam patrzył się na zegarek albo coś. No. I ja tak zostawałem zawsze, także nie musiałem się specjalnie starać. Do trójki klasowej dostać się to jest naprawdę najprostsza rzecz na świecie, bo nikt nie chce. Także bardzo polecam. Szczególnie, że jest to bardzo śmieszne doświadczenie. Śmieszne doświadczenie, jeśli jeszcze zostaniecie delegatami, albo nie daj Bóg się wybierzecie jeszcze na delegaturze, się wybierzecie do rady szkoły. Bo tam jest dokładnie to samo. Jest wybór na delegaturze rady szkoły, jest wybór tej takiej, jakby nazwać to, reprezentacji przy samym dyrektorze. Tylko wtedy musicie się nastawić na zebrania co miesiąc. Tam są sprawozdania, które są przyjmowane lub nie z tak zwanych pieniędzy rady szkoły, które notabene są nielegalne. To jest w ogóle cyrk na kółkach. Warto naprawdę to przerobić, jeżeli macie na to czas. No bo ludzie nie mają czasu niestety na takie rzeczy.
0: A dzisiaj właśnie o rytuałach trochę było. No ty jesteś chyba jedną z bardziej rytualnych osób tutaj w naszej społeczności. No bo tak, masz swój rytualny kufelek i rytuał swojego przygotowywania w nim owsianki. Masz swój komputer, do którego jesteś przyzwyczajony i to jest też twój rytuał, sobie przy nim siąść, przy tym samym komputerze. On musi być taki, jak ty chcesz. Masz swoje rytuały, no, dzwonek ci się włącza, rytualny, żeby uczcić pamięć Maksia, też jakiś
1: Nie,
0: twój
1: nie, on teraz służy też do
0: rytuał.
1: zaznaczenia, że trzeba wyjść z psem, nie?
0: No
1: Nadal ma
0: ale
1: to
0: masz
1: no bo
0: całą
1: tam.
0: masę jakby takich rytuałów i
1: Tak, tak,
0: może
1: tak.
0: stąd się bierze też niechęć do zmian, do nowości, wiesz, bo ty jesteś rytualny, jak kot.
1: Mam też własnej konstrukcji pacierz, mam też własnej konstrukcji sposób wychodzenia z domu, jeszcze od babci i prababci przejęty, czyniący znak krzyża. Tak jak na przykład, nie wiem czy oglądasz skoki od czasu do czasu, ale na przykład nasz skoczek, zarówno Piotr Żyła, jak i ten drugi, jak on się teraz nazywa, jest na pierwszym miejscu, zapomniałem już, kurde. Oni zawsze się żegnają przed skokiem. Robią znak krzyża. I pokazują to teraz w telewizji. Kiedyś kamera tak mijała to, a teraz już nie. Teraz nawet Niemcy pokazują. To jest ciekawe. No, ja mam swoje rytuały. I to są, ja wiem, że to są rytuały, które po prostu są jakby taką no, rzeczą, która z automatu jest, nie? Także wiesz, to, no, ale jestem człowiekiem rytualnym, to jest prawda. To jest prawda. I podejrzewam, że jest tego więcej. Ja nawet to robię bezwiednie. Ja to robię bezwiednie po prostu. No.
0: Dobra, tam to dzięki za wizytę na antenie. Będę następne
1: No.
0: osoby jakieś tutaj łączył. Może jeszcze posiedzę chwilę.
1: Może
0: To.
1: się dokopiesz do czyichś rytuałów, może ktoś się przyzna do jakiegoś specjalistycznego rytuału, nie? Jakiegoś takiego bardziej szokującego niż pacierz.
0: Jakieś może mroczne rytuały z nagimi latacznicami i pentagramami. Dobra.
1: Nie, no
0: No
1: mam
0: to.
1: nadzieję, że jakieś takie bardziej delikatne, takie uświęcające właśnie. Na przykład, nie wiem, ja na przykład mam taki rytuał, o, jeszcze ci jedno powiem na koniec. Mam taki rytuał, że lubię w jednej z kieszonek nosić nowiutkiego grosika. Z takiego najmniejszego grosika, jednogroszową monetę, która jest śliczna i zawsze jest odwrócona rewersem do góry. To jest taki mój rytuał. Nie wiem, skąd go wziąłem. Nawet nie wiem za bardzo, jaka jest ideologia to przypisać, ale lubię to mieć i zawsze mam. I nigdy go nie wydaję, nawet jeśli mnie prosi sprzedawczyni o tego grosza. Zawsze go mam w portfelu. Taki ładny, złoty, najnowszej daty grosik.
0: Magiczne myślenie, zawsze na
1: No.
0: propsie. No dobra.
1: No. Coś w tym jest, no. Coś w tym jest, no. No, ale co zrobić, no. Trzymaj się, hej.
0: Trzymaj się, cześć. Piotrze, no jak masz ochotę, to dzwoń, zapraszam. Chyba, że znowu się zadeklarujesz i nie zadzwonisz. Oglądałem film na kanale, który bardzo lubię, The Dodo, Dodo, o zwierzakach. Tam są przeróżne filmy o zwierzakach i dużo ich jest, ciągle codziennie nowe. No i był przypadek Jamnika, który też był bardzo, jest bardzo rytualny. Bardzo lubi wcielać się w takiego strażnika, który robi obchody, obserwuje posesję. Nawet wybudowano dla niego taką kondygnację. On się wspina i jak taki strażnik na murze, na jakimś, na tym, jak to się nazywa? No na takiej strażnicy, no ma taką strażnicę, ma swoją i on codziennie, dzień w dzień tam się wspina i przesiaduje tam i ogląda i sprawdza, czy ktoś idzie, czy nie idzie. Ma taki rytuał swój, nie? Koty są bardzo też rytualne, mają swoje miejsce ulubione, mają swoje przyzwyczajenia, swoje ścieżki, którymi chadzają właśnie. No, człowiek też taki jest trochę rytualny. Ciekawe, z czego to wynika, skąd to się bierze, jaki jest mechanizm powstawania tych rytuałów. Nie wiem, wyuczenie się tego, po prostu przyzwyczajenie. Myślę, że właśnie taki niepokój trochę o to, co się stanie, jak zerwiemy z rytuałem, nie? No. I wyrabia się w nas takie przekonanie, że po prostu trzeba. Nie wiemy do końca, dlaczego trzeba, ale może to nam daje takie poukładanie życia trochę. To znaczy, życie wydaje nam się bardziej poukładane dzięki tym rytuałom, ponieważ jest pewien plan w tym, nie? Evie Plays, NR. Piotr czeka, aż zrobisz coming out. No nie zrobię. Obawiam się, że nie zrobię. Chyba. No, to chyba Piotr nie zadzwoni jednak.

mamy też rytuały takie w sensie religijnym, oczywiście to takie chyba najpowszechniejsze rozumienie słowa rytuał, bo właściwie rytuał jako takie właśnie czynności wykonywane trochę mechanicznie, nie do końca wiadomo w jakim celu, cel jest czasami gdzieś tam ukryty, podskórny, nie do końca sobie z niego nawet zdajemy sprawę, rzeczy wykonywane z przyzwyczajenia, bo tak trzeba, bo tak się przyzwyczailiśmy, no to współczesna bardziej psychologia w ten sposób do tego podchodzi, nie? To słowo rytuał się rozwinęło. No ale mówiliśmy o rytuałach sportowych, nie? Ubieranie się w pewne określone barwy, pewne określone piosenki. To wszystko są rytuały. Ludzie do higieny podchodzą tak rytualnie trochę. Nie myją się 3 razy dziennie, bo czują taką potrzebę faktyczną, albo że to ma jakiś głębszy sens wielki. Tak częste mycie się, tylko to jest ich taki rytuał też. Ja mam rytuał zapalić blanta i wypić browara. Jest to jakiś też twój rytuał, psycho, pewnie. Czemu nie? Myślę, że rytualne będzie trochę też... Z Leniuchem sobie ostatnio pogadaliśmy. Profesor Leniuch okazał się, co mnie trochę zaskoczyło, wielkim miłośnikiem waporyzacji CBD. Lubi on i Madziuszka, lubią sobie popalić to CBD, nie? Mają różne też inne zioła, ale wszystko legalne i sobie mają te waporyzatory jakieś. I na przykład Leniuch podchodzi do tego wszystkiego bardziej rytualnie niż Madziuszka, bo Madziuszka to tam po prostu chce se zapalić i nie zwraca uwagi tam na jakieś szczegóły, a Leniuch z kolei sobie poustawia. Tu ma ten młynek, tu ma torebeczkę, ustawi sobie wszystko. I wiecie, i to też takie rytualne trochę, nie? Właśnie poustawianie sobie w określonych miejscach czegoś. I przywiązywanie wagi do takich detali. Czy to jest złe, czy dobre, nie mnie oceniać. Dla każdego może być inaczej trochę. Ja chyba jestem mało rytualny, nie przywiązuję wagi. Nie lubię, czuję, że rytuał jest czymś, co mnie więzi, nie? To jest pewne przebywanie właśnie w pewnych więzach, pewnych przyzwyczajeń, pewnych wymogów, bo taka tradycja, bo tak trzeba, bo tak wszyscy. Więc zawsze gdzieś tam idę ku większej wolności. Robię to, na co aktualnie mam ochotę. Chcę spać, śpię. Chcę coś robić, to robię. Nie chcę, nie robię. Takie podejście trochę olewackie, luzackie, w którym nie ma już tak dużo miejsca na rytuały, bo rytuały się wykonuje czasami niekoniecznie dlatego, że czujemy taką potrzebę, tylko właśnie dlatego, że trzeba i trochę się przymuszamy, nie? Jak z tą Wigilią. Ja czuję, że... Czuję, że Piotr jest chyba trolem. Ponieważ już 4. raz chyba, czy któryś, jakoś tak, się wita, pisze, że jest gejem, to zawsze trzeba podkreślić. Witam, to ja, gej. Bardzo mi miło, jestem krawiec, hetero krawiec, bardzo mi miło. No i po raz kolejny nie zadzwonił, więc odbieram to jako taki lekki, subtelny trolling, no, sympatyczny nawet, fajny, zabawny. No, ale jednak nie będzie chyba telefonu. Zresztą tak sobie myślałem, że nie wiem, czy nie czułbym się zakłopotany i czy bym wiedział, jak rozmawiać, bo takie właśnie podejście, że dzwoni gej i wypytaj go o gejowskie sprawy, no takie dziwne trochę, nie? Dla mnie po prostu nie jest to takie ważne, że ktoś jest gejem. Jest to jest, nie? Czy jest o czym rozmawiać, to tak jakbym miał z mańkutem rozmawiać, nie? Jak to jest być mańkutem? A czy robisz to lewą ręką, czy prawą ręką? I takie robienie czegoś wielkiego, z czegoś, co powinno być tam normalne, pozostawać sobie w sferze trochę może prywatnej,
niekoniecznie jest to, czym się tu chwalić, opowiadać, nie? I takie podejście, że zaczynamy geja traktować jako kogoś wyjątkowego, wielce i arcyciekawego, bo tylko dlatego, że jest gejem, jest takie trochę bezsensowne. No, to podpucha, pisze Przemek. No też tak myślę, że podpucha, ale fajna. No, to wesoły żarcik. Brawo, chwilę zeszło. No widzicie, może nie jestem taki sprytny jak wy. No. Tak teraz mnie to jakoś bawi. Witam, to znowu ja, gej. Czy mogę zadzwonić i opowiedzieć o swoim gejostwie? Prosimy, prosimy. No, gratulujemy gejowi. Gwiazda.

o rodzinie tutaj. Jezus chyba nie przywiązywał dużej wagi do rodziny. Też do grzebania zmarłych, do takich rzeczy. Był jakoś tak ponad to, ponad te rzeczy.

Andrzej pyta, czy się jutro spotkamy, czy będzie jakieś spotkanie. No sam nie wiem, czy jest sens coś takiego robić. Czemu to by miało służyć? Obawiam się też, że chciałbym trochę tutaj popracować. Dzisiaj nie za bardzo to szło. Ten klimat taki świąteczny jakoś trochę przytłoczył, trochę zniechęcił do roboty. Zawaliłem, miałem dzisiaj coś wysłać, nie wysłałem. Trochę jestem zły na siebie. Jutro co, znów gadać, nadawać i o czym? Bo właściwie dziś takie trochę tematy właśnie świąteczne. Tu kontestujemy jak zwykle, nie? Może właśnie to nocne radio to taka kontestacja trochę też. Tu kontestujemy często różne rzeczy. No i przychodzi mi do głowy, że po prostu to by było takie spotkanie dla tych, którzy nie mają okazji, czy nie chcą, czy chcieliby tu być wspólnie, spędzić czas właśnie. No i czy to ma sens jakiś większy, że będziemy ze sobą. To takie trochę się zrobi jakieś takie smutne, nie? Że o, jesteśmy tu razem. Masz tu się jajeczkiem podzielimy, opłateczkiem, jajeczkiem. Przytulmy się i zaśpiewajmy razem. Li, li, li, li, la. Nie ma donejcika. Li, li, li, li, la. No. Czy ja wiem? Nie moja bajka, man. No, jeszcze się taka atmosfera zrobi, że wrócę do picia z tego wszystkiego. Na frasunek, wiadomo, dobry trunek, a nie piję cały czas. Polecam, dobrze się czuję, zdrowszy jakby jestem trochę. Alkohol jakby nie tylko upośledza zmysły, znosi pewne hamulce naturalne w człowieku, człowiek się robi chamem na przykład, ale też jakby na zdrowie siada, nie? Mocno. Więc i wszystko to poświęcać dlaczego? W jakim celu? Żeby się poczuć trochę fajniej, znieczulić się? Czy ja wiem? Krawiec to Grinch. No, a to misiu, to tam już widziałem choineczki, prezenciki, wstążeczki, bombeczki, mikołajki, lizaczki, no to, ale też nie krytykuję, jeśli komuś to odpowiada i czuje się okej, czuje się z tym bomba, no to w to mu graj, proszę bardzo. No, jeszcze bym właśnie popadł w jakiś taki nastrój i wam zrujnuje te święta, ktoś przyjdzie tutaj, ubierze białą koszulę, obrusik położy przy stoliku, gdzie będzie słuchał nocnego radia, umyje się pięknie, uczesze, założy czapeczkę, czy co tam. No i przyjdzie, a ja tutaj powiem, to gówno wszystko, co mnie to gówno obchodzi. Gówno, dupa, siki, nie? I ktoś się tak zmartwi, poczuje się kiepsko z tym wszystkim. Więc zobaczymy. Nie wiem sam, czy to jest dobry pomysł. Andrzej deklaruje, że zadzwoni i kolędę zaśpiewa. No to chcesz torturować tutaj? Chcesz nasze, żeby krew z ucha wypłynęła? A jakie są wasze ulubione kolędy? Moja ulubiona to jest Stille Nacht, Heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht. Für das Tau, die hochheilige Paar. Kurde, aż mnie gardło rozbolało tego szwabskiego. I się rozchorowałem, widzicie? Zacząłem śpiewać kolędy i się rozchorowałem od razu. A co z kulędami? No jeszcze kulędy, no właśnie. Kunrad malusieńki.
No, śpiewaliśmy kiedyś kulędy, ale bez Kunrada, to co to za kulędy? Kulędy były kiedyś. Jeszcze były kolędy metalowe, nie? Rodź się, Jezu! Rodź się! Czemu się nie rodzisz? Jezu! Rodź się teraz! No. Teraz to pewnie jakiś golec u orkiestra ludzie puszczają, takie rzeczy, nie? Te golce to się obłowiły na tych różnych kolędach, TVP, Kasiora leci. No. Tutaj chyba protestujecie. Adam protestuje, że po alko się hamem człowiek staje, chyba złe określenie. No często tak, często się staje hamem. Robi się zaczepny, agresywny. Wielu tak ma, różnie ludzie reagują. To, że vino veritas, że alkohol mówi prawdę, no to też trochę... Czasami ta prawda przybiera taki... No takie chamstwo się z tego robi, nie? Jak komuś prawdę w pysk prosto. Temu, tamtemu. No. Ja wam za powiem, co was my...

erze. Tym razem nie psychiatra psycho, tylko prawdziwy psycho. No i proszę, docenił jednak na chipsy o smaku Jezusa. No proszę. Dzięki psycho, dzięki, bardzo miło. Czy udawanie pijanego jest chamskie? Nie wiem. Czemu tak niewielu ludzi się potrafi bawić wesoło bez alkoholu? Albo bez dragów? No, bo to i tu, i w jednym świadku to widzę, i w drugim. Bo nie jest żadną tajemnicą, że ci, którzy bardzo lubią na przykład zioło, no to gardzą trochę wódą, nie? I ta wóda jest czymś takim prymitywnym, właśnie chamskim. A ziółko? Człowieku. Kosmos. Inne stany świadomości. Ale coś w tym trochę jest, że to inaczej się ludzie zachowują, nie? Jak się zjarają, to różne pomysły lepsze przychodzą do głowy, jakby kreatywność, taka inne spojrzenie, miła atmosferka, a po wódzie różnie bywa, no różnie. I ile było awantur po wódzie? No. Przecież wiemy, jak to jest na imprezach, nie? Jak często się imprezy kończą właśnie tym, że ktoś kogoś za szmaty bierze, inny rozdziela i tak dalej. No, także man, odstaw tą wódę, człowieku, odstaw tą wódę. Coś w tym jest. Ja bardziej preferuję akurat dary mamy natury jakieś niż chemię. Destylaty. Ale tak naprawdę może to działa tak, że po różnych substancjach człowiek się staje bardziej, no, wzmacniacz, nie? Jak ktoś ma w sobie coś z takiego chama, widać, ja mam w środku chama, bo się staje po alkoholu chamski. Zaczepiam ludzi, agresywny się czasami robię. Były takie sytuacje i nie chciałbym za bardzo wracać do tego. No, można powiedzieć, że człowiek się staje bardziej sobą, ale można też powiedzieć, że staje się kimś innym, że nie kontroluje siebie, bo jeśli nie mamy nad sobą kontroli, a ciężko mówić o kontroli nad sobą, nie? Niektórzy mają tak, że się chcą wspinać gdzieś, ryzykując życie swoje i nie patrząc, czy jak, co się stanie, jak zlecisz, nie? Tylko się wspina gdzieś na jakieś słupy, po balkonach, no. Więc to jest takie igranie z życiem trochę. Teraz jakiś facet szedł po śliskiej nawierzchni, wywrócił się, huknął i nie ma człowieka, nie? A po wódzie to w ogóle ludzie jakieś... akrobata się włącza, nie? Akrobata się niektórym włącza. Gdzieś tam będzie skakał przez dziury jakieś, albo będzie chciał pociąg zatrzymać, no. Bo se wkręci, że jest Supermanem. Więc nie polecałbym. O, Krzysztof Cenzura się pojawił sam i pisze, że jest lepszy w taekwondo po wódzie. No to po wódzie to lepszy w judzie, nie? A nie w taekwondo przez ełysz. Taekwondo. To taka polska odmiana. Taekwondo. Taekwondo. Alkohol to jest zmora ludzkości. Mówiłem wam kiedyś o swojej teorii, że kiedyś było bardzo dużo wojen, wszelakich, bo ludzie chlali po prostu ostro. To był jakiś tam sposób na uzdatnienie wody, powiedzmy, picie alkoholu. I ludzie na potęgę chlali. Tu do obiadu, przed obiadem, w przerwie pomiędzy wojaczką, nie? Potem do gospody idziemy, potem do kolacji, potem na frasunek dobry trunek, a potem jeszcze się znowu nachlać i tak chlali cały czas. No i się do bitki rwali. No, człowiek się odważny robi. Włącza się wojownik i już, nie?

Tak więc woda degraduje, degraduje człowieka. Alkohol to twój wróg, tak, więc lej go w ryj, jak to się mówiło, nie? Alkohol to twój wróg, więc lej go w ryj. No po wódce jest więcej energii, owszem, no piwo zamula, dobrze prawisz, Adamie, tak to działa. Różne były tak jakby mody w środowisku moich ziomeczków. Mieliśmy jazdę na rum nawet swego czasu, piliśmy cały czas rum i śmialiśmy się, że piratami jesteśmy i robiliśmy ar i piliśmy ten rum, nie? Były miody pitne, jabłcoki tam przez krótki okres, miody pitne, rum, różne rzeczy. Ale po latach, jak Alos na przykład, przykładowo Alos, przestał pić alkohol, bo zaczął ćwiczyć, siłownia, a to bardzo źle robi, nie? Nie można ćwiczyć i chlać za bardzo. Chyba, że się jest patusem jakimś tam, fame MMA, to można chlać i się bić, ćwiczyć. Ale to jest bardzo nieefektywne. Ponoć, nie wiem, nie znam się. Włącza się Geroi level 10, no. Znaczy, tak naprawdę rzeczy stosowane z umiarem to jest inny level trochę, nie? Bo jak gdzieś tam, nawet przy tym świątecznym stole, jakiś wujek, czy ktoś, czy ciocia wyciągną flaszeczkę, jakąś ten wiśnióweczkę, coś, walniecie parę kielonków, to może to nawet być na plus, bo się nie będzie już tak sztywno. Nagle się zrobi weselej trochę. Fajniej. No, problemem jest nadużywanie. Z marihuaną to oczywiście, no, nie odkrywam Ameryki, wiadomo, no. Można być marihuanistą po prostu. Być uzależnionym od marihuany i bycie marihuanistą jest czymś w rodzaju bycia alkoholikiem. Oczywiście jest to mniej destrukcyjne, no, bo z tego łatwiej wyjść. Można się znowu szybko odzwyczaić. Nie siada to tak na... Nie ryje to tak bani, aż jak zatruwanie się alkoholem, częste, wódą. Zniszczymy sobie co najwyżej płuca trochę, a nie cały organizm i tak dalej, i tak dalej. Rodziny też się raczej nie rozpadną od tego i nie siądą w człowieku hamulce na tyle, żeby zgwałcić kobietę na przykład, czy pobić. Więc no...

No pić też trzeba umieć, też ciężko się z tym nie zgodzić. Jest pewna sztuka picia, nie? Zakąszanie odpowiednie, przygotowanie się do picia, postawienie sobie pewnej granicy, traktowanie tego okazyjnie, jako jakąś okazję fajną. Oczywiście, że tak. Dobranie odpowiedniego alkoholu, wybranie, nie picie byle czego, no, jakichś kolorowych szczyn, wódek i tak dalej, i tak dalej. Podobno alkohol pity z umiarem nie szkodzi nawet w największych ilościach. Dokładnie, tak jest. O, wódz się pojawił. Cześć, wódzu. No, myślałem, że garstka ludzi przyjdzie, a naprawdę dzisiaj sporo. Tu 75, tu jeszcze 22 osoby. No prawie setka. Prawie setka ludzi. Generalnie po co się pije? Żeby się rozweselić, żeby w towarzystwie, w którym siedzimy, zdobyć się na większy luz, szczerość, żeby się znieczulić trochę na otaczające nas różne smutki, frasunki. A w pewnym momencie zaczyna się pić, bo nie ma innego wyboru, bo organizm się domaga. W sumie tak dawno nie piłem, że nie powinno się o tym gadać chyba, nie? To tak jest, że jak jesteśmy lekko uzależnieni od czegoś... O, jeszcze żeby zapomnieć, dodaje wódz. No, żeby zapomnieć. Niestety. Ale to jest depresant tak naprawdę. Po takim otumanieniu fajnym, zapomnieniu, potem... przychodzą przykre chwile i takie depresyjne często. Mówię o psychice, nie? Już nie tylko o samopoczuciu złym. Ale nawet w trakcie picia niektórych bierze taka melancholia, nie? I to jest ta zasadnicza różnica pomiędzy innymi używkami, myślę. Chociaż po jaraniu też niektórzy łapią jakieś doły. Tylko że ja już nie pamiętam, kiedy miałem doła. Kiedyś miałem, bardzo dawno temu, jakieś łapałem bedy, ale to stosunkowo rzadko. To musi być jakaś sytuacja taka już konkretna, że coś się niefajnego dzieje i to może się wzmocnić, to samopoczucie kiepskie, ale to naprawdę trzeba sobie zapracować, żeby mieć te bedy, nie? Żeby się zbedować. Hej, krawiec, w Sylwestra idziesz do ludzi, czy będziesz nadawał? Raczej będę nadawał. Dzisiaj mi się już nie chce do ludzi iść. Niespecjalnie dobrze się czuję w jakimś takim towarzystwie, gdzie siedzą ludzie. Znaczy, jak już przyjdę, jak już siądę... Jak już gdzieś jestem, to jest w miarę okej, nie? Tylko się nudzę często. Nudzę się zwyczajnie. Może brakuje mi jakiegoś takiego doborowego towarzystwa, nie? Po prostu. Naprawdę takiego, gdzie byłoby mega, nie? No... Tak naprawdę to nie wiem, nie pamiętam, żebym łapał jakieś takie doły w ostatnim czasie, przez ostatnie lata. Jakoś się po prostu nauczyłem nie robić tego. Odzwyczaiłem się od dołowania, bo dołować się to trzeba też trochę chcieć. Człowiek czasem lubi się w to bagno zagłębić, w to ciepłe bagienko, nie? W tą melancholię. Czasami, nie, w sumie czasami są jakieś takie lekkie doły, ale to takie... nieszkodliwe, bezinwazyjne za bardzo. Znaczy nie za bardzo jakieś takie inwazyjne mocno. Człowiek potrzebuje, gadaliśmy o tym, nie, że człowiek potrzebuje czasami odrobiny melancholii, nawet smutku. To jest pewne takie łapanie balansu.
nie, jest coś nienaturalnego w tym, żeby mieć cały czas stan jakiejś wesołkowatości i radości. Mózg tego nawet nie lubi za bardzo. Musi być równowaga i mózg zaprotestuje. Jak będzie wam za dobrze, to zaczniecie się staczać. Odechce wam się wszystkiego i złapiecie właśnie jakiegoś doła. To będzie próba wyrównania tego stanu. Krawcze, w tej kwestii spotkania z bliskimi, tak, pokazuje twoje egoistyczne myślenie. Być może, być może. Być może tak jest, ale nie powinniśmy się też bać odrobiny egoizmu w życiu. To jest nasze życie tak naprawdę i nie ma jakiejś wielkiej misji, że należy swoje życie poświęcić innym za każdym, w każdym wypadku też, nie? Właśnie to jest problem, że ludzie tego nie potrafią zaakceptować, że tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, zrób coś dla siebie, no. Tak jak mówiłem, to różnie można na to patrzeć, nie? Przecież. Jeśli komuś tak źle, bo ty się z nim nie spotkasz, czemu nie zrobi tego w okresie nieświątecznym, nie? Na przykład, tylko nagle się włącza komuś, że się trzeba spotkać, nie? Na święta. Ktoś będzie często udawał trochę i grał przed wami, żeby was wpuścić w jakieś poczucie winy i tak dalej, i tak dalej. Nie bójmy się być trochę egoistyczni. Czy to się komuś krzywda wielka robi od tego?

Ludzie to społeczne istoty, a też to różnie bywa społeczne, kiedyś bardziej społeczne. Dziś nie jesteśmy już, kiedyś myślę, że po prostu ta nasza społeczność jako cecha, po prostu to, że byliśmy bardziej społeczni, wynikało z pewnego przymusu i pewnych uwarunkowań. Trzeba tak było żyć po prostu. Rodzina była pomocą. Powiedzmy, że nie było żadnych instytucji, służby zdrowia, różnych instytucji opiekuńczych. Dzisiaj nie jesteśmy tak zdani na pomoc. Nie wiem, jak oślepnę, to mogę liczyć na jakąś pomoc od państwa, mogę liczyć na lekarzy. Kiedyś po prostu każdy jakiś wypadek, straciło się rękę czy coś, no to była pomoc ze strony członków rodziny, pewnej kasty czy pewnej grupy społecznej, klanu i tak dalej. No i po prostu życie wymuszało. I wymusiło to, że ludzie się nauczyli to cenić. Człowiek lubi sobie dorabiać ideologię. Nie lubimy robić czegoś po prostu tak bardzo na chłodno, tylko lubimy sobie ocieplić pewne nasze zachowania tym, że to jest fajne, że to jest tradycja właśnie, że tak się, że to jest po Bożemu i tak dalej, nie? Myślę, że to jest funkcja religii, że budują pewną taką otoczkę bajkową do pewnych rzeczy, które można wytłumaczyć po prostu bardzo na chłodno, naukowo, psychologicznie. Ale to jest dobre, okej. Nie każdy jest w stanie zaakceptować taki bardzo przyziemny, chłodny, naukowy, psychologiczny obraz rzeczywistości. Potrzebuje pewnej opowieści do tego, prawda? I tak myślę, że trochę jest z tymi zachowaniami społecznymi. No, ludzie się więcej reprodukowali, mieli więcej dzieci, bo po prostu wiele dzieci umierało przy narodzinach, chorowały. Jakaś byle choroba mogła wam nagle zmniejszyć rodzinkę waszą o połowę. Ktoś zginął na wojnie, drugi umarł, trzeci na roli. Wiecie, taka praca na roli, gdzie się macha tymi cepami, ile to trzeba, żeby takim cepem przywalić komuś w łeb i nie ma człowieka, nie? No więc trzeba, musiało być nas dużo, musieliśmy się trzymać w grupie, gdzie każdy miał swoje funkcje, mężczyzna gdzieś tam w polu albo na polowanie organizował jedzenie. Te czasy, można powiedzieć, trochę wracają. Czytałem dzisiaj o takim małżeństwie, że on jest myśliwym, a kobieta przygotowuje to, co on upoluje, bo po prostu tego wymaga sytuacja, robi się drogo. I sobie trzeba jakoś radzić i zaczyna wracać ten właśnie podział na role. On myśliwy, idzie do lasu, upoluje jakąś dziczyznę, kobieta robi przetwory, szykują i się cieszą, że mają piwnicę całą, że są zabezpieczeni, tak? Bo ona napiekła chlebów, namroziła, trzeba kupić te zamrażarki, nie? No, dobrze byłoby mieć jeszcze dużo dzieciaków, bo któryś osiągnie sukces, nie? Biedna rodzina jakaś na wsi, ma dużo dzieciaków, no i liczą, że któryś wyjedzie do Warszawy, powiedzmy, i będzie pracował w agencji tam reklamowej, czy w innym korpo, że osiągnie sukces. Być szczęśliwym, musisz puścić tę część siebie, która chce tworzyć melodramat. To jest ta część, która myśli, że jest powód do niezadowolenia, pisze Tomisiu. W końcu jedyną racjonalną rzeczą, jaką można zrobić, jest cieszenie się doświadczeniami życia. No, w zasadzie tak. Nie wiem, wielu ludzi poświęciło się faktycznie dla innych, nie? Czyjaś mama całe życie poświęciła dziecku, na przykład swojemu, nie? I skupiła się na tym, żeby zapewnić edukację, żeby ono było szczęśliwe, żeby gdzieś zaszło. Jest to piękne, owszem, ale nie powinno być to jakimś przymusem.
jeśli ktoś chce czynić dobro dla innych, niech robi to po prostu, bo to jest jego jakiś wybór. Niech nie oczekuje, że wszyscy nagle inni zaczną tak żyć, bo ja tak żyję, nie? I tak dalej. To mi się wydaje takie dosyć proste i można sobie wyobrazić taki, moglibyśmy sobie wyobrazić taki świat, gdzie jest bardzo wielu egoistów i zadać sobie pytanie, czy to musi być koniecznie jakiś straszny świat, gdzie ludzie są skupieni na sobie bardziej, nie? No teraz tak poszedł świat trochę w tym kierunku. Dzieci często gdzieś tam siedzą przy komputerze, mają w dupie matkę, ojca i tak dalej, grają w grę sobie i to jest ich świat. Ludzie rzadziej sobie mówią dzień dobry na klatce, bo się nie znają i tak dalej. Kiedyś była społeczność w bloku, powiedzmy, nie? Za moich czasów młodych. Wszyscy się w bloku znali, dosłownie wszyscy. I się spotykali i tak dalej, ale to takie były czasy, takie były warunki. Nie było tak wiele alternatyw, żeby spędzić czas. No i pewne trendy, pewne mody. Świat ma prawo się zmieniać. My mamy prawo się zmieniać. Czy to jest takie... Czy, nie wiem, może ktoś nam po prostu chce wmówić, że mamy się czuć źle w jakichś sytuacjach, nie? I tyle.

Ale może macie inne zdanie na ten temat. Zawsze można zadzwonić i powiedzieć, że się mylę i że takie rzeczy, które tu proponuję, prowadzą świat do zguby wielkiej. Dla mnie dobrym światem to byłby, dla mnie dobry byłby taki świat, w którym niekoniecznie wiecznie jesteśmy zdani wszyscy tutaj na siebie wzajemnie. Wiecie, że takie połączenie jest, nie? No bo na przykład ten system emerytalny, czy nie wiem co. Bo w ogóle może nam się wydać smutny taki świat, w którym nie zajmujemy się już sobą wzajemnie tak bardzo, nie spędzamy z rodziną tyle czasu. Ale nie wiem. Podam przykład. Jakiejś starszej osobie może być tak naprawdę lepiej w jakimś ośrodku opiekuńczym, gdzie się zajmą nią fachowcy, gdzie spędzi czas z rówieśnikami swoimi, z innymi starszymi osobami. I może to, że ta osoba się będzie źle czuła, będzie jej smutno, to jest takie wyuczone trochę, po prostu tak wbito trochę do głowy, nie? Nie wiem, a wam by było przyjemnie, gdyby ktoś musiał wam zmieniać pieluchy, na przykład ktoś bliski, wasza żona, mąż. Czy byście się tak wspaniale czuli, bo jesteśmy razem i pieluchę mi ktoś zmienia, no. No ja pierdolę, no ja bym wolał nie, ja bym wolał, żeby mi to pielęgniarka robiła na przykład. Zdecydowanie wolałbym, żeby pielęgniarka to robiła. I nie czułbym się źle. Jest też tak, że niektórzy potrafią we wszystkim znaleźć jakiś smutek i się wzruszać samym sobą, nie? Na przykład Kononowicz, on się ciągle wzrusza sam sobą, nie? I to gdzieś tam mu się po łepetynie kołaczą przeróżne rzeczy. Szlocha płacze, że majora nie ma, sekundę później go obraża, a potem znów łka, płacze. Czy to jest jakieś normalne? No, a są ludzie, którzy potrafią we wszystkim znaleźć jakieś pozytywy i szukają plusów. Jak z tą szklanką, nie? Do połowy pustą i pełną. Nie wiem, może się nauczmy szukać, nie przejmować tak bardzo, być trochę bardziej gruboskórni. Czy musimy być takimi właśnie wzruszającymi się ciągle wszystkim Kononowiczami? Popatrz na krzyż, płacze. Wspomnij o majorze, płacze. Przywiązuje wagę właśnie, że obrusik, bombka, tak dalej. Może to jest jakieś kalectwo umysłowe właśnie. A nie człowiek, który tak jest taki twardszy trochę, nie? Ma wywalone na wiele rzeczy, bo wiele rzeczy tak naprawdę to nie są rzeczy warte, żeby się nimi aż tak przejmować. Tylko tak nas trochę wytresowano. No. Popatrzcie, często oglądacie jakiś film i się wzruszacie. Jakieś ciarki wam przechodzą po plecach, oczy się szklą, bo ten film tak działa po prostu, nie? Taki jest jego cel, wzruszyć was i poruszyć. Epickość, jakieś wzruszające sceny i tak dalej. I tak samo może być z tym klimatem tam świątecznym, obrusikowatym, nie? Te dania, że to ma nas poruszyć, nie? Nie, no to dobrze, no nie bądźmy robotami też, nie? Ale nie bądźmy też taką mamałygą jakąś, taką masą, nie? Rozgotowaną, która po prostu się rozpływa.

Koras tu pisze o bogatym domu, gdzie nikt nie chce mieszkać, wszyscy by woleli z rodziną.

pod wieloma względami pewnie jesteśmy bardziej empatyczni niż kiedyś, bo ilu z was by na przykład gdzieś pobiegło z szablą gdzieś tam rąbać kogoś, nie? Albo się mścić i komuś tam rozwalać łeb maczugą. Albo torturować kogoś, bo on w coś innego wierzy. Albo stać na rynku i wiwatować, że kogoś palą właśnie, nie? Ludzie pod wieloma względami kiedyś byli tacy naprawdę okrutni, srodzy, ale na przykład poszli do kościółka i tam się wzruszali, bo musieli znaleźć jakiś wentyl na te, przez który się wydostaną te uczucia dobre, gdzie się da skumulować coś dobrego, nie? Właśnie jakaś kontemplacja, jakieś zastanowienie nad istotą życia, jakieś pomyślenie przez chwilę o innych, danie jakiegoś datku, nie? Czy wykupienie odpustu za dusze zmarłych, nie? No a tak gdzieś tam w życiu codziennym, no to trupy na ulicach, jakieś mordowanie, wojny, tortury, czy takie oswojenie ze śmiercią. Nie wiem, ja to tak podchodzę strasznie lekko do wielu rzeczy, nawet do tego stopnia, że gdybym, jak będę stary, powiedzmy, bardzo niedołężny, nie będę sobie dawał rady, to nie będzie dla mnie problemem, żeby sobie wypalić czarnoprochowca w łeb na przykład, nie? Albo jak się dowiem, że mam bardzo złośliwego nowotwora jakiegoś. Po prostu będę to pewnie jakoś przeżywał, będę przez jakiś czas chodził zdołowany tym, ale będę się starał jakoś tak podchodzić do tego na chłodno. No stało się, to się stało, no. Trochę se pożyłem już, parę rzeczy się w życiu zrobiło, fajnych. I trudno, zamykamy pewien rozdział i co mam teraz, nie wiem, srać pod siebie ze zgryzoty, wzruszać się, coś takie wydaje mi się słabe trochę, nie? Koniec to koniec, no już. I może czasem dobrze odejść z tego świata, w takim stanie, gdzie jeszcze panujemy nad tym wszystkim, nie? A potem mózg siądzie, jakaś demencja, jakieś dziwne stany i człowiek zacznie chlipać, patrzeć się w święte obrazki. Czy nie ma czegoś żałosnego w jakimś komunistycznym ubeku, który krzywdził ludzi, a pod koniec życia ma pełne nachy i zaczyna jakieś różańce odmawiać, święte obrazki zbierać, wzruszać się, płakać. Jest takie żałosne, mi się to wydaje jakieś, nie? Krawiec, czy oddałbyś swoją mamę do ośrodka, jakby powiedziała tobie, że chce zestarzeć się w swoim własnym domu? Nie, bo inaczej trochę patrzę na to, co myślą i co czują inne osoby, a co innego myślę patrząc w lustro, nie? Więc gdyby mama prosiła, że tak chce, to bym się starał to uszanować i spełnić jej pragnienia. Zupełnie inaczej podchodzę do tego, co ja bym zrobił, nie? A co ktoś inny tam oczekuje, co mu się marzy. To są trochę inne rzeczy. Jeszcze mam w sobie odrobinę jakiejś tam empatii. Jakby co, nie jestem jeszcze jakimś skurwysynem, co ma w dupie matkę i wyoddał. Nawet jakby chciała być w domu. Na pewno się będę mamą opiekował, jak będzie trzeba, no. Na szczęście moja mama jest na tyle inteligentną osobą, że można z nią na różne tematy porozmawiać, różnie popatrzeć na różne sprawy, tak myślę, więc ja przede wszystkim bym się na początku zastanowił, czy faktycznie jej będzie lepiej, powiedzmy, w jakimś obskurnym, biednym domu, gdzie ja niefachowo się będę nią zajmował, czy lepiej by było na przykład jej gdzie indziej, nie? O tym bym myślał. Też
między innymi, różne rzeczy bym rozważał. Nie zdawałbym się tylko na to, że mama coś chce i to jest wszystko, że mama coś chce i to jest, już nie ma innych w ogóle aspektów sprawy, nie? Bo mama chce. To też jest takie głupie myślenie, że liczy się tylko to, co ktoś chce. No, jak małe dziecko chce zjeść 10 paczek cukierków, to nie liczy się tylko, że ono chce. Można to wziąć pod uwagę, że bardzo chce, ma ochotę na cukierki. Albo że dziecko się boi w ciemności spać. No to można być takim rodzicem, który patrzy tylko, że dziecko się boi i to i koniec, a można starać się wytłumaczyć, że to nie jest nic strasznego, można starać się przyzwyczaić do tej ciemności, można posiedzieć z tym dzieciakiem i poczytać mu coś. Są różne rozwiązania, różne drogi. Oczywiście sam strach też jest ważny, nie? Ale nie bazowałbym tylko na pragnieniu jakimś jednym, że ktoś coś chce. Swoją drogą to życie takie straszne jest, nie? Jak jesteśmy mali, to żyjemy w takiej bańce. Bajki, komiksy, dobro wygrywa, rycerze. Wydaje nam się, że świat jest, że jest jakiś sens taki, że ktoś pisze dla nas scenariusz, może jakiś, bardziej wierzymy w jakieś ideały, a tak potem patrzymy, a to taka góra parującego mięcha i księga dżungli, nie? I prawo dżungli, bezsensowne śmierci, tu się potknął, łeb se rozwalił, nie? Tu dziecko pogryzły psy, tu do szamba ktoś wpadł, tu tramwaj mu nogi obciął. Tu ludzie dobrzy cierpią, źli się rechoczą ochryple i dożywają sobie w wygodzie, jacyś zbrodniarze najgorsi, spokojnie ostatnich dni swoich i tak myślimy sobie, no kurde, słabo to wygląda trochę, nie? Wszystko.

osoby starsze często nie przyznają się do tego, że chcą umrzeć we własnym domu, bo nie chcą być ciężarem dla swojej najbliższej rodziny. No to kwestia pewnej szczerości i tego, na ile ze sobą normalnie szczerze rozmawiamy, a na ile udajemy, stwarzamy gry pozorów pewne, nie? No, na przykład w tej mojej rodzinie, o której dzisiaj mówiłem, że oddaliliśmy się od siebie, no to całe życie to była gra pozorów i udawanie czegoś i brak jakiejś tam takiej szczerości większej, nie?

No, a oglądałem Pasję sobie ostatnio. To faktycznie jest srogi film. Sroga jest ta Pasja. Straszne były te takie demoniczne dzieci, które dręczyły Judasza. Takie jakieś małe diabły tam za nim biegały. Straszne. W ogóle to taki film, w którym wszyscy jacyś tacy zgnili są, obskurni, brudni. Tylko ten Jezus dobry. To tam właśnie Barabasz był też pokazany jako taki zbój brodaty, obskurny, taki zgniły. A jest też na przykład film o Barabaszu, który po tym jak wybrano jego, żeby jego ułaskawić, no to nachodzą go różne tam myśli i on jest jego historia dalej pokazana i to tak jest pokazany jako taki względnie normalny gość, tyle po prostu, że wojownik, taka trochę alternatywa właśnie dla Jezusa, nie? Którym mówił, że kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Tam powstrzymywał tego swojego apostoła, który to tam Piotr, taki wojowniczy był, co uciął ucho Rzymianinowi. Czy któryś tam, no, Jezus zdecydowanie pacyfista, a tu mamy w kontrze Barabasza i jego historia jest taki jakiś film. Barabasz właśnie chyba się nazywa po prostu. Barabasz. Sprawdzimy. Barabasz. I Barabasz faktycznie został po tym, był jakimś tam przywódcą. Tak, Barabasz 2019. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa z perspektywy Barabasza, przestępcy, za którego ułaskawieniem opowiedział się tłum, wskazując tym samym na ukrzyżowanie niewinnego Jezusa. To chyba nawet spoko był film. Tu widzę 4,5 tylko ma, ale mi się wszystko podoba.

Barabara. Barabarasz. Lubił Barabara, no. I chodził do Filistynów. Ci Filistyni tak się stroili, jak jakiś, jak Filistyni jacyś. No i tam chodził do nich na Barabara. No, ciężkie tematy. To wiecie co, każdy przypadek jest trochę inny, więc takie pytanie, czy byś zostawił, czy byś nie zostawił, a czy lepsze to... Zależy od sytuacji też trochę czasami, nie? Od możliwości finansowych też. No. Od warunków, w jakich się żyje. Od różnych rzeczy. Jak ktoś ma kupę hajsu, piękny dom na przykład, no to o wiele łatwiej mu będzie się zaopiekować bliskimi na przykład, nie? Na starość. Bo sobie na przykład wynajmie sobie kogoś do opieki, będzie go stać na godne warunki dla tej osoby i tak dalej, więc różne są sytuacje.

czy złożyłem Lego. Szczerze powiedziawszy, jeszcze nie. Trochę się bawiłem tam, ale jeszcze nie, jeszcze nie. Może ja tak nie przywiązuję, nie podchodzę tak emocjonalnie do tych różnych spraw, takich no, święta, rodzina, rodzina, święta, opieka, starość, bo po prostu tak nie mam co do tego świata, wyzbyłem się pewnych złudzeń jakby. Znam wiele przypadków, gdzie bardzo okrutnie życie potraktowało ludzi, aż się dziwię, że mnie nie potraktowało tak okrutnie. To są straszne przypadki, nie? Okropne. Koledzy, którzy jeżdżą gdzieś tam więcej po świecie, no, w ogóle jeżdżą po świecie. Ja to już się nigdzie nie ruszam, nie chce mi się. Ale ten, to opowiadają, jak gdzie indziej bywa też. I to tworzy się z tego taki obraz, że to życie to jest tak bardzo, bardzo brutalne, bardzo niesprawiedliwe, chujowe w gruncie rzeczy. Cóż, no, ani dobre, ani złe w sumie, ale podchodzę tak trochę do tego wszystkiego. Co będzie, to będzie. Póki mam gdzie mieszkać, do kogo się odezwać, co zjeść, to się nie przejmuję za bardzo jakimiś tam rzeczami. Nie lubię się na zapas przejmować też, albo się przejmować rzeczami, na które nie mam wpływu, albo się wzruszać dla samego wzruszania, bo gdzieś tam mnie skrycie pociąga klimat taki, że se usiądę i se będę płakusiał czy coś. Albo się przejmować za innych. Ludzie też powinni trochę brać odpowiedzialność za swoje życie. Mam względnie okej, okay, bo ja w jakiś tam sposób sobie tak życie poukładałem, że mam względnie okej, okay, no. Gdybym się wziął na przykład za jakiś biznes, za siłowanie się z życiem, branie się z życiem za bary cały czas, walkę, to może teraz byłbym chory, albo bym nie żył, albo byłoby generalnie mega chujowo. Tu mi się okna same przełączają. Chyba jakieś służby tu działają. Włamali mi się, książki mi popodmieniali, datę mi zmienili w komputerze. O!

a ludzie zdołowani, jacyś tam depresyjni, mogą wpaść też w pułapkę, że zacznie się to podobać, zacznie być to jakimś tam sposobem na funkcjonowanie. To też trzeba uważać trochę, żeby się do tego nie przyzwyczaić. Żeby się nie stało właśnie takim rytuałem trochę dla nas. Siedzenie w bagienku i czerpanie jakiejś takiej chorej przyjemności. Trzeba mieć podejście luźne po prostu i tak naprawdę bywają i tacy, którzy w bardzo kiepskich sytuacjach potrafią zachować jakąś, no, w miarę dobre samopoczucie.

no. Liczę, nie wiem, tyle o tym życiu wiecznym się mówi, bo do tego się sprowadza chrześcijaństwo, liczenie na życie wieczne. Jakie życie wieczne? I po co w ogóle? Czy chcielibyście wiecznie grać w jakąś grę, albo wiecznie jeść to samo, albo wiecznie mieszkać w tym samym miejscu, albo wiecznie coś robić w ogóle? Życie wieczne się często przedstawia jako klątwę pewną. Wampiry żyją bardzo, bardzo długo i zaczynają cierpieć, bo tak żyją wiecznie, już chcieliby umrzeć. Więc nie wiem, dlaczego tą wizję życia wiecznego tak się często przedstawia w samych superlatywach i się do tego dąży, chce żyć wiecznie. Na przykład Martin Lechowicz chce żyć wiecznie. I co on będzie robił wiecznie? Ostatnio coś tam na Odwyku przez chwilę mówił, jak sobie wyobraża właśnie takie życie wieczne, że bez trosk, bez nieszczęść, bez płaczu, takie życie wieczne. Jest w tym coś właśnie nienaturalnego, bo życie to są na przemian chwile szczęśliwe i nieszczęśliwe. Nie ma światła bez ciemności, nie? Nie ma dobra bez zła. Musimy mieć pewną skalę, pewną perspektywę. To nam właśnie to daje. Ktoś, kto się urodził, nie wiem, przypadkowo w jakiejś takiej dziwnej rodzinie, gdzie ma same przyjemności, wszystko ma podane na tacy, o nic się nie musi starać, nic go w życiu złego nie spotkało, to z Buddą tak było, tak? Budda żył w takim kloszu i nie wiedział w ogóle, że gdzieś tam ludzie chorują, umierają i wyszedł z pałacu, bo był jakimś tam księciem czy kimś takim. No i wyszedł z tego pałacu i zobaczył ten świat taki właśnie prawdziwy. No i wybrał ten świat właśnie i wyruszył w podróż. No ale w zasadzie to buddyzm w dużej mierze polega na unikaniu nieszczęścia. Jakby szukanie szczęścia, czerpanie przyjemności, nie? No. I co w tym złego? My jesteśmy trochę tak wychowani, że nam się to, może ten katolicyzm właśnie, nie? Który jest taki kult nieszczęścia trochę. Kult nieszczęścia, śmierci, krwi. I to może złą robotę robić. To jest właśnie to tworzenie tego bagienka i poczucia, że tak to musi być. I tak to jest, kochani moi, Pan Jezus umarł za nas. No. Moja wina. A jak ktoś podchodzi właśnie tak, że jest zadowolony ogólnie, fajnie mu się żyje, to coś, jakiś wariat. Buddyzm polega na zrezygnowaniu z podążania za pragnieniami, czyli cierpieniem, pisze Franz. Okej. Buddyzm to nie szukanie szczęścia, tylko unikanie nieszczęścia przez eliminację pragnień. No, to dziękuję za przypomnienie, bo trochę właśnie zapomniałem o tym, o co tu chodzi. No, to dobre, podoba mi się. Ja tak żyję trochę właśnie. Zrezygnowałem z podążania za pragnieniami, za jakimiś sukcesami, za rządzami. Tak sobie żyję bardzo tak na chłodno. To chyba to jest właśnie. No właśnie, bo pragnienia to trochę takie cierpienie faktycznie. Tak pragniesz, się trzęsiesz, żeby coś sobie tam zdobyć, mieć, kupić, udowodnić, pokonać kogoś, nie? I tak i cierpisz trochę z tego powodu, że ciągle za tym biegniesz i ci się nie udaje do końca.

ale wódz twierdzi, że to jest antyludzka zupełnie ideologia i że już nawet komunizm lepszy. Słuchajcie, jak wódz powiedział, że komunizm lepszy, to znaczy, że to go musi strasznie. Że to musi być dla niego coś strasznie obrzydliwego. Bo czy może być coś bardziej obrzydliwego niż komunizm? Okazuje się, że tak. Życie, w którym nie gonimy za pragnieniami. Tylko jesteśmy tacy trochę jak woda. Be like water, my friend. Dopasowujemy się trochę do obecnej sytuacji, powiedzmy. Zamiast być jak ogień, który pali, żeby wytworzyć jakąś energię, to jesteśmy jak woda, która sobie po prostu płynie. Dążenia, ambicje, pragnienia. Nie wiem, czy to takie dobre jest. Życie, w którym nic nie chcesz. Czy wyobrażasz sobie coś gorszego? Może to jest właśnie doskonałość w pewnym sensie. Ile jest nieszczęścia z tego powodu, że ludzie ciągle czegoś bardzo chcą. Ten chce coś drugiemu udowodnić wiecznie. Ten chce powybijać, ten będzie się bogacił całe życie i wiecznie będzie mu mało, a jak już zdobędzie, to stwierdzi, że to wszystko gówno warte. Ten coś chce, ale sam nie wie już, co chce i tak dalej. No wyobrażam sobie taki świat, w którym ludziom aż tak bardzo się nie chce. Żyją, na pewno byłby o wiele, wiele mniejszy postęp technologiczny, żylibyśmy tak bardziej po Bożemu, jak to się mówi. Ale też nie byłoby wojen, cierpienia. Spokojnie by było bardzo i nudno trochę. Ale nuda też jest fajna. Ja tam się nigdy nie nudzę. Nawet jak śpię, to nigdy nie mam problemów z zaśnięciem. Zaczynam sobie wyobrażać różne fajne rzeczy, jakieś ciekawe, jakieś światy, albo że jestem z jakimś innym i szybko zasypiam wtedy. Nie wiem, jak można mieć problem z bezsennością. Bo bojaźń Boża potrzebna, przestrzega Furiat, któremu już tu broda długa urosła, w rękach trzyma księgę wielką, w drugiej ręce laskę zakręconą. Nie chodzi o to, że nic nie chcesz, tylko nic nie musisz, pisze Tomisiu. To dobre. Etamizm, psycho pisze, etamizm, taka filozofia, etamizm. Czy to jest takie złe? Tak trochę mnie już irytuje właśnie, że się nad tym etamem tak niektórzy tu wyzłośliwiają i go traktują jako... Znaczy, dobra, no z etamem nie wszystko może jest okej, może faktycznie tam, jak to się mówi, serek spadł trochę z krakersa, odrobinę, ale też się... Walczę z tym, żeby nie oceniać za nadto ludzi. Bo co to da, że będziemy go oceniać? On się już nie zmieni w tym wieku. Poza tym jest mega uparciuchem. Jego ciężko... On jest taki uparty, że jemu nawet coś... Jak tylko wyczuje, że jemu coś doradzasz, coś mu mówisz, to on się zepnie, nabzdyczy i on dla samej przyjemności powie coś odwrotnego, że nie, ja ci to wytłumaczę zaraz i to będzie już kombinował, jak tu na opak zrobić, nie? No tak jest. No i teraz jak żyje, tak żyje. Jakieś takie tutaj ciągłe rozkminy, czy ukradł, czy nie ukradł, czy z renty ojca dzisiaj było, tak? Co was to obchodzi w sumie?
Dlaczego go oceniacie? Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Na swoje życie popatrzcie i zobaczcie, czy wszystko tam jest super, pięknie, ładnie. Zróbcie sobie rachunek sumienia. Przed oceną innych. Ja wiem, że jestem bardzo niedoskonały, mam swoje wady i może chociażby z tej racji nie garnę się do tego, żeby innych jakoś nadto oceniać wielce. Kimże jestem, żeby innych oceniać? Gdybym był jakimś, kurwa, mędrcem, autorytetem wielkim, wyznacznikiem sukcesu życiowego, to bym sobie mógł może i oceniać innych i nauczać. A tak? Niech inni oceniają lepsi może, jacyś nauczyciele życia, jak są tacy. Tylko często ci nauczyciele życia się okazuje, że zaglądniesz w ich życie i słabo to wygląda.

0: Żonaci mają problem z bezsennością. Maciesław pisze. No, na pewno to jest mocno zależne od tego, jak żyjemy, z kim i tak dalej. Jak się tak, może jak się człowiek całe życie, znaczy cały dzień tak rozpędza na pełnych obrotach, to potem ciężko się zatrzymać, nie? Bo jest tak po prostu naładowany, tyle rzeczy zrobił, nastresował się i po prostu buzuje w nim coś tam, gonitwa myśli, obawy jakieś. No dlatego może dzisiaj wiele osób zagłusza wieczorami, kładąc się do snu, swoje różne obawy, myśli, włączając sobie jakąś muzyczkę, czy podcast, czy coś i zasypiają przy tym. No... Każdy sam sobie rzepkę skrobie, pisze Shiva. A wódz poleca dzieje bez dziejów i koniecznie czytane przez Kltuza muszą być.
1: Alojzy Topór. 10 zł. Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy, a tam wszystko chuj.
0: Taka złota myśl. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy, a tam wszystko chuj. Może to taka ironia na moje tutaj mądrości, że tak właśnie wszystko chuj, wszystko w dupie mam, co będzie, to będzie, każdy sobie rzepkę skrobie. Ale może świat byłby lepszy, gdyby więcej osób miało takie właśnie podejście, a nie zajmowanie się innymi. To jest problem ludzkości, zakała jakaś, że zbyt wielu ludzi się chce zajmować życiem innych. Kapłani, duchowni, ci to uwielbiają po prostu. Zbyt wielu jest nauczycieli, nie? Którzy mówią innym, jak żyć. Politycy, o, nasi politycy, jak uwielbiają nam mówić, jak żyć. Jak żyć, jak jeść, jak chodzić, jak ruchać, jak wszystko nam powiedzą. Oni najlepiej wiedzą. A popatrzysz na ich życie, to rozwodnicy, pijaki, ten żonę bije, ten ukradł 10 milionów, ten po burdelach łazi, tak, wielcy nauczyciele, nie? Co drugi przekręciasz? Gdzieś tam teraz wyszło, że klechy, które tam Morawerowi działkę dali, odsprzedali za ułamek wartości, to nie mieli prawa do tej działki. Często tak jest z klechami, bo u nich to pojęcie własności, nie wiem, może wódz się obrazi, ale ja uważam, że własność niejedno ma imię. Jak kiedyś były czasy, gdzie król miał pełne nachy, bo odchodził i przekazywał wszystko na kościółek, nie? Jakieś ziemie, wioski, albo jakieś reparacje, które się odbywają w oparach po prostu złodziejstwa i nieuczciwości. Są robione jakoś przez po prostu kościółkowych sługusów, że tu za złotówkę damy park, potem kościół to sprzedaje za 10 milionów z powrotem gminie. Teraz była taka sytuacja. Czy to ma coś wspólnego faktycznie z własnością? Nie, no. Tu dostał, tu wyżebrał.
1: Alojzy Topór. 10 zł. Zachęcam do rzucenia groszem. 5 października 15 roku ty furiat też, a nie tylko nagabujesz.
0: Dobrze ci dogadał furiat, dobrze. No, furiat to taka cheerleaderka po prostu z pomponami. Dajcie Krawcowi, dajcie Krawcowi, tam fikołki robi, skacze. No, albo taki ministrant chodzi z koszyczkiem. Dzięki, Alojzy, dzięki. No, nie rzucajcie już może donate'ów, bo niedługo będę się zmywał, jestem senny jakiś. A nie chciałbym się tu czuć zobowiązany. Chociaż też w sumie nie. Jak już się niczym nie przejmować, to takimi rzeczami też nie. chcę spać, to idę, nie? Coś miałem wam tu wesołego puścić, tak trochę na rozweselenie.
2: Choro koczka, czyli pan kotek był chory, wersja śląska. Czyta Johanka. Stary kot był chory i leżał w prykolu. I przyszedł kot doktor. Jak się możesz, bykolu?

0: twoje też jest wpyte.
1: Dzięki, psycho, twoje też jest wpyte. To dobra, no dobra.
2: Nic szkłodzić. No można ino trochę papinki. Broń Boże wusztu, ciasta, no i szynki. Musią nieborok srogo ponieść kara. Tak się i z wami dziecka stać może łodłakomstwa. Szczerz was Boże.
1: Czyta Johanka. To jest z kanału Johanka50OK.pl. Tam są różne takie właśnie po śląsku czytanki, mądrości. Ładne imię, Johanka. Bardzo, bardzo ładne kobiece imię. Johanka. Jest Johan, jest Johanka. Sorry, to nie były dzieje bez dziejów, tylko po prostu współkultura. Wspakultura, przepraszam. Wspakultura. Wspakultra. Może wspak, nie wiem, jak to jest. Jakoś wspak. No, znów się ociepliło jakby, nie? Było już tak zimowo bardzo, a teraz jakby całkiem ciepełko wróciło. Czyli Janka. Janka to Johanka, to Janka. Takie trochę imię jak z Wiedźmina jakieś, nie? Johanka przychodzi, nam kufel piwa przynosi. Johanka. A jakie wam się kobiece imiona podobają? Zuzanna jest ładne, zdrobniale Zuzia, nie? To też takie bardzo wdzięczne imię, Zuzia. Róża, nawet ładne imię. Gabrysia, też ładne. Ale Azes pisze, że Asia, to może być faktycznie, bo Johanka, Joanna, nie? A Joanna to Asia. Yo, Anna. To takie, to powstało wtedy, kiedy raper zawołał Annę. To powiedział yo, Anna. I powstało Joanna. A jo, Jonek. Jo, tyż chłopak ze wsi, pisze Van Dust. Jonek. No, Jonek, Jonka i Kleks. Adrianna. To mi tak średnio się podoba. Adrianna. To bardziej tak z Adrianem się od razu kojarzy. Taka żeńska wersja Adriana. Tania. Tak, to piękne imię. Tania. Bo jak tanie, to dobre. No. Jak tanie, to brać. No. Dobre, bo za darmo. Wudzowi się podoba Aldona imię. Hehehe. Gizelda. Gertruda. A Jessica.

Berta. Gruba Berta. Hermenegilda. Co by jakieś takie niemieckie, szwabskie? Gertruda. Berta. Hermenegilda. Konstancja. Może kontestacja. To piękne żeńskie imię. Kontestacja. Kontestacja Kowalska.

0: do tego, co wódz
1: w ramach
0: reklamował.
1: Studiów nad Spa Kulturą postanowiłem, że zrobię wersję audio rozdziałów z książki Jana Stachniuka w Spa Kultura właśnie na temat rodzajów tej choroby dziejowej w kolejności historycznej, więc...
0: Dobra, dałem wam też linka, przekazałem tutaj od wódza na czata naszego. Tradycja, tak, to też właśnie żeńskie imię, tradycja. Tradycja, kontestacja. Wiem, że doktor Napierała też gardzi buddyzmem, ale on też uważa, że szachy to gra dla debili. Podobno. Balbina. Balbina i ptyś. No. Cześć, Balbina. Co robisz? Co robisz, Balbina? Spytał ptyś. Ciekawe, czy Keltus coś nagrywa. To z kanału Keltus Official 9 miesięcy temu. No to aktywny jest cały czas Keltus. To dobrze, to dobrze. No, głos potężny, to fakt. Doktor Napier... Wódz, to ja przepraszam. No, ja składam książkę Piotra, pana Piotra. Książka się nazywa Polska bez mitów. Reklamowana jest jako takie odczarowanie naszej historii trochę, że nie taka pisowska, prawda, ubarwiona i pododawane różne rzeczy, żeby fajnie brzmiało, tylko taka właśnie prawdziwa. No, okładeczka moja. Składam książeczkę i z tej, chociażby z tej racji polecam, bardzo dobra książka. Jeszcze Brunhilda. Były sobie cztery siostry, Brunhilda, Hermenegilda, Gertruda Czaja, na przykład, może być, to w Poszyprzyńskich była Gertruda Czaja. Z RFN-u przyjechała trabantem. Entymologia, no tak, tak, to z komiksów Baranowskiego. Tak, Teatrum i Illuminatum, dokładnie. Niezła nazwa wydawnictwa. No tak, i niezłe logo. Bo moje. Nie, już dajcie spokój z tymi donatami. Dobrze jest, bardzo dobrze jest. Słabo z donatami. Bardzo dobrze jest. Ja nie narzekam. Staram się nie narzekać za nadto. Poza tym i tak wolę tak już teraz może niezobowiązująco sobie posiedzieć z wami, pogadać. A nie, już mówię, że chcę się oduczyć tego żebractwa trochę. Bardziej samemu może coś zarobić. A nie tak ciągle daj wuja. Wuja daj, bo pójdę. Bo pójdę. Już odchodzę. Pa, pa. Trzymajcie się, nie ma mnie. O, wpadł donajcik. Dziękuję. To jeszcze posiedzę. No tak, więc tak to jest właśnie. O, znowu. Dziękuję. Dziękuję. No. Dobrze, no jeszcze, bo pójdę, no to nie, dodajcie spokój, to bez sensu takie. Najlepsze to są liczniki donate'ów na patostreamach, jakieś tam speluny, niespeluny, to tam łomoczą się, tam z krzeseł zrzucają, siadają se na twarzy, przez okno telewizory wyrzucają, a na liczniku tam 14 tysięcy zebrane z 50 tysięcy, nie? I połowa streama. No, nieźle się zarabia dzisiaj na patoli, naprawdę nieźle. Można, często to jest praktycznie już taka fabryka trochę, już taka firma, nie? Wynajęty dom, różne inwestycje, jak komputer się, jak komputer żul. Tam w tej Spelunie ten prezes cały, ostatnio sobie przypomniałem, jak to tam jest, zerknąłem, no to ten prezes to taki zakapior, nie? Taki grubas zakapior, leje ich tam, tych żuli ciągle, bo ten ukradł wódkę, ten coś. I dla niego to nie jest problem, że mu tam żul się zżygał na komputer za 5 tysięcy, bo on kupi za chwilę nowy z tych pieniędzy. Więc to naprawdę jest niezła kasiora z tego. I trochę się nie dziwię, że tylu się garnie do tego, żeby jakieś patostreamy robić, bo to jest ogromna kasiora. No, kapitalizm głupcze, to takie rzeczy róbcie. Rynek wskazał, co ludzie chcą. Rynek wskazał. Stąd tyle patoli i żuli wynajętych. Daniel Magical wychodzi. Ten Daniel Magical to jest nudny jak flaki z olejem. Nie wiem, czy nawet będę chciał zobaczyć, jak on wychodzi. Nudny imbecyl, który nie ma nic do powiedzenia. Siedzi tylko i... Dzięki za donaty, mordy! No, siedzimy tutaj, jest gocha, pijemy kociołek, kufa, ludzie, hej! Pozdrawiam, pozdrawiam, dzięki za stówkę. No, gocha, powiedz coś, gocha!
2: Spierdalaj!
0: No, i takie show, no, świetne, po prostu świetne. Jeszcze jakiś Kononowicz czy coś, to oni są faktycznie śmieszni, paradni są, nie? Co on coś zacznie wygadywać, to faktycznie można się pośmiać. Jak z tym majorem się kłóci, no to są faktycznie paradni, ale taki jakiś Magical. Moloj pisze, nudny tak jak ty, tylko narzekasz. Dzisiaj mam taki nastrój trochę do ponarzekania akurat. No, wiadomo, to jest rzecz względna. Dla jednego ja będę bardziej nudny niż Daniel Magical. A ktoś inny se posłucha Krawca. A za co siedział? Nie wiem. I gówno mnie to obchodzi. Siedział za... chyba coś tam się śmiał ze śmierci Adamowicza i mówił, że bardzo dobrze, że go zabili. Coś takiego, nie wiem. Jeszcze tam coś mu doszło. Mało istotne. Mało ciekawa postać strasznie. Jakoś jak dla mnie. Są inne patole, które są już trochę ciekawsze, bo tam coś się dzieje, a ci tak siedzą, chleją i dziękują za donaty. No świetne show. Albo Daniel Magical, to on wymyślił nocne spanie. To piękna nazwa też, nocne spanie, nie? I polega to na tym, że się kładzie spać, a ludzie mu pieniądze wpłacają. Też wspaniałe, bardzo kreatywne, ciekawe. No a Przemek akurat nawet lubi posłuchać, jak sobie narzekam. No i super. No właśnie, ciężkie czasy są. Jak tu nie narzekać? To by było coś nienaturalnego, gdybyśmy się teraz cieszyli. No. Ha, ha, ha! Wojna! Ha, ha, ha! Drożyzna, wszystko. 50-100% w górę. Ha, ha! Ceny teraz pójdą znowu. Nowe haracze, ZUS wyższy, energia, jedzenie, wszystko. Fajnie jest, cieszymy się. Wesoło jest. No, PiS chyba wygra te wybory, znaleźli sobie dobry sposób. Idą po wieś. No, a gdzie mają iść? Chcą stworzyć dodatkowe takie punkty wyborcze, ile się da. Chcą znieść pewne takie wymogi dotyczące liczby mieszkańców, żeby nawet jak jest największa wiocha zabita dechami, gdzie mieszka 200 osób, to tam też będzie punkt wyborczy, żeby babcia taka z demencją, która ledwo człapie, już nie wie za bardzo, na jakim świecie żyje, to żeby ona też poszła i oddała za PiS głos, bo to jedyni, co coś robią. A tamci to co? A Tusk to co? Co dał? Wszystko zniszczył tylko. No, to żeby takie osoby poszły i zagłosowały na PiS, to PiS się teraz stara, walczy o wieś. O rolników nie walczy, bo rolnicy już mają PiS w dupie, mają swoją agrounię, uważają PiS za zdrajców i w ogóle wyrzucają telewizor przez okno nawet, jak prezes przemawia. I prezes już nie do końca wie chyba, jak trafić do rolników, bo on się nie zna na rolnictwie, gówno wie, w dupie był, gówno widział. Nie wie, czym się różni kukurydza od pszenicy i coś tam im obiecuje, że za pół roku zajmiemy się wsią, bo wieś zasługuje, żeby się nią zająć. Chłop żywi miasto, czy mróz, czy wiatr, on żywi. I tak gada takie komunały jakieś, co mu tam ślina na język przyniesie, a ci rolnicy tak już patrzą na niego z taką wrogością, by go chętnie rozszarpali po prostu, nie? No ale można powalczyć jeszcze o tą wieś parafialną taką, gdzie rządzi ksiądz, bo PiS i Kościół na jednym wózku teraz jadą i wiedzą, że jeden bez drugiego kiepsko skończy, więc będzie jakaś tam koalicja, wiadomo. Będzie związek znowu władzy i ołtarza pełną gębą i będą się wspierać, będą się wspierać. Rydzyk powie, że to i jedyni, no trzeba wybrać mniejsze zło i no Kaczyński jaki jest, taki jest, ale on najwięcej zrobił, najlepsze zdecydowanie rządy po 89. Tak, kochani, no wiecie jak zagłosować, tak jak wam serce dyktuje. Zagłosujcie na PiS, tak jak wam serce dyktuje, bo no, kto inny? Ta konfederacja, te ruskie onuce, tak, jak to się mówi, no to absolutnie. Kto jeszcze? Ten Tusk, zdrajca, który wszystko zniszczył. Rozsprzedali wszystko, zniszczyli, zdewastowali. Więc trzeba oddać głos na tych, którzy najlepsi są dla Kościółka. No i oddadzą głos wszyscy katolicy na PiS, bo katolik rzadko kiedy myśli samodzielnie. Katolik szuka właśnie autorytetu, głosu z nieba, który mu powie, jak żyć, na kogo głosować. Będzie całował po stopach niemytych tego Rydzyka, miętosił czapę, tam w pas się kłaniał i co ojciec Rydzyk powie, to tak trzeba. To jest przecież ksiądz. Już. Ja jestem za tym, żeby PiS wygrał w sumie. Żeby wygrał następną kadencję. Niech rozpierdolą Polskę tak, żeby tu kamień na kamieniu nie został, to wtedy może te durne łby zaczną coś rozumieć i zainteresują się w ogóle, kto jest kto tak naprawdę, ile spełnił obietnic, co, skąd się bierze pieniądz, co to jest dług, nie wiem, takie rzeczy, nie? Że jak się pożyczy, to trzeba oddać, że budżet to nie jest studnia bez dna, że może trzeba ogólnie myśleć o społeczeństwie, o gospodarce kraju, a nie tylko czy da 500, czy nie da 500. No i tak może znajdzie ludzi jakaś refleksja, co to jest inflacja, może się nauczy jeden z drugim. To trzeba tak na prostych przykładach katolikowi pokazywać. Masz tu zupkę i widzisz, zupka dobra, zupka. Patrz, jesz se zupka, o jaka dobra. A teraz dolejesz wody do tej zupki. I co? A teraz spróbuj, jaka zupka. Katolik spróbuje, niedobra, rozwodniona jakaś. I no tak właśnie inflacja mniej więcej na tym polega, widzisz? No, jak się drukuje pieniążki, to one, widzisz, tracą na wartości ogólnie te pieniążki, nie? Tak jakoś prosto to wytłumaczyć. Razem to komuniści, pisze Przemek. A wódz twierdzi, że wszystko będzie lepsze niż PiS. Ja już w ogóle nie mam zaufania do żadnych partii. Wcześniej mówiłem, że nie zagłosowałbym na żadne pookrągłostołowe, żadne SLD, PSL, PSL, PiS, PO. Ale teraz myślę, że w ogóle nie ma na kogo. Za bardzo. Nawet ta agrounia, którą chwaliłem ostatnio, to też dojdą do władzy, to zaraz się paniska zrobią, zaraz im woda sodowa do głowy uderzy, będą chcieli kasiorę, będą chcieli i kupić sobie mieszkanko i tak dalej. I już, no, i się skończą hasełka, że trzeba naprawić Polskę i rolnictwo i wszystko, i będą mieli inne rzeczy na głowie. Bankiety, limuzyny, ochronę i zamordyzm wprowadzać i odbierać resztki wolności ludziom, bo oni teraz pany są, to ja po to w posły szedł i tyle zainwestował i stracił, żeby teraz nic nie mieć z tego. Chłop żywemu nie przepuści, to je moje teraz. A jak to łapę po moje wyciągnie, to ja mu to łapę łodrąbię. I tak będą gadali wtedy. Zmienią się, myślę, na gorsze. Jakoś ta władza ludzi degeneruje strasznie. Teraz stoją w śniegu i nie możemy sprzedać naszej pszenicy. Protestujemy przeciwko bandyckiej polityce rządu. Chcemy Polski sprawiedliwej. Chcemy Polski uczciwej, w której pozwala się nam pracować. I wołamy, wznosimy swe zaciśnięte z gniewu pięści ku niebu i krzyczymy nie. No, a potem będzie, o kurwa, ja je teraz palisko, ja im pokażę teraz. Garnitura, żem se kupił, to co ja teraz, nie panisko? Kurwa, moje teraz wszystko. No i się zmienią nagle. Krawiec, lepiej z tym dolewaniem wody, to lepszy przykład na wódce niż na zupce. Myślisz, że lepiej zrozumieją niektórzy, tak? Psycho, no niewykluczone, że z tą wódką trzeba wytłumaczyć lepiej. No, dla mnie to są trochę takie czasy ostateczne. Wydaje mi się, że wszystko zmierza ku zagładzie jakiejś. Jest tyle punktów zapalnych. Kolejne wojny się jakieś szykują. Globalny kryzys, jakiego nie było chyba jeszcze takiego kryzysu, co? Jak teraz jest. Bo były takie kryzysy, no nie wiem, jakiś wielki kryzys w Stanach, nie, który rzutował też na świat, wiadomo, ale to, co teraz jest, to właściwie wszędzie inflacja, drożyzna, kryzysy energetyczne, humanitarne, wojny, zarazy, te covidy, no jakby się wszystko nagle, kto by pomyślał, że to tak się wszystko poukłada? I ludzie głupkowaci i samolubni, egoistyczni wybiorą tego, kto najwięcej da i najwięcej naobiecuje. Wybiorą rządy populistów zawsze ludzie teraz już. Wyjdzie populista, powie, ja wam dam. A ludzie, hura, dobry pan. A niech będzie ten reset. Niech będzie reset. Ja mam takie szurskie trochę, takie awatarowe, szurskie, hipisowskie, kosmiczne już teraz widzenie. I człowiek nie jest najważniejszy. Ważniejsza jest glizda niż człowiek dla mnie teraz. Glizda ważniejsza. Niech ta zaraza ludzka, ten pasożyt na tej niebiesko-zielonej kulce w końcu zdechnie. Mam go dość, tego pasożyta. No. Niech zdechnie, może coś nowego się tu narodzi. Za raptem minie, nie wiem, milion lat, może już coś będzie nowego, nie? Więc Niech się te ludzie wystrzelają, wytrują. Niech zasrają całą ziemię, zanieczyszczą. Niech będzie taki kryzys, że kostka masła będzie warta tyle, co sztabka złota. Będziesz miał w domu kostkę masła, to powiedzą: o, bogaty, bogaty pan. Powodzi się, cholera jasna. Masełko się je. Chyba jakiś z wyższych sfer, może to poseł, jak go stać na masło. Niech tak będzie. W sumie w ogóle mi to nie przeszkadza. Taki egoizm, bo często się myśli, a przyszłe pokolenia, dziateczki nasze, w jakim świecie się obudzą. A gówno mnie to obchodzi, naprawdę już teraz. A niech się obudzą w Mad Maxie. Będą miały, może będzie ciekawszy świat. Nie będzie siedzenia takiego przy komputerze, z joystickiem, tam z padem, tylko fajnie, jakieś siekiery, piły, kolce, kurtka z oddartym rękawem i jedziemy. No, może być wesoło, fajnie. Teraz to taka jakaś stagnacja, nuda, dekadentyzm. Już człowiek tak siedzi i sam nie wie, co by chciał. Może sobie grę kupię jakąś, a może coś zjem, ale mi się nie chce jeść. Może się prześpię, ale mi się nie chce spać. Może sobie włączę pornola, o. Włączę sobie pornola. No. Nie wiem. Może tak myśli współczesny człowiek. A tak to będzie jakaś rozpierducha, jakieś wojny, zdobywanie, odnowa, jakieś budowanie zamków fajnych. No. Nie nowotwór, tylko poczwarka, z której wylęgnie się motyl, pisze Azes. O. To hipoteza Joe Rogana. No to ciekawa też teoria. Poczwarka. To by się zgadzało. Taka obślizgła, obrzydliwa poczwarka. Ale to takie przewidywanie, że się motyl wylęgnie. A może. Ludzie mają dzisiaj dosyć wysoką jakby samoświadomość, oczekiwania, wizje różne. Kino science fiction, jak nas mocno pchnęło, znaczy twórczość, mówię kino, ogólnie twórczość science fiction, różne futurologiczne rozważania, nie? Wiemy, co mogłoby być. Wiemy, jak różny mógłby być świat od naszego. Dawniej pewnie ludzie nie mieli takich za bardzo przemyśleń, wizji. Żyli bardziej chwilą obecną. Sprawami prostymi, nie? Co zjeść, komu dać w ryja, kogo spalić, bo głupoty gada. Czy przewiduje pasterkę ze słuchaczami? No są takie pytania. No nie wiem, może dam taki komentarz pod tą audycją. Czy chcecie, żeby coś było? I jak się zbierze, no nie wiem, 10 osób na przykład. 10 osób da łapkę w górę, to może przyjdę. Ale boję się, że nie da. Mizantropia, pisze Wódz. Ja uważam, że po pierwsze, wszystko już było, lepiej już było, lepiej nie będzie, ale faktycznie ja jestem trochę mizantropem, trochę bardzo nawet, rzekłbym, no. Człowiek to jest zaraza. Trzeba by się tego pozbyć. Może krowy wyewoluują. Będą takie krowoludzie chodzić. Może będą lepsze. Będą łagodni. Nie będą... będą roślinożercami. Nie będą krzywdzić innych stworzeń. Na przykład. Po nas cyfrowa inteligencja albo jeszcze coś w tym rodzaju. Czy w ogóle warto się zastanawiać nad tym? Czy w ogóle warto się nad czymkolwiek zastanawiać jeszcze? Nawet jak wpadniesz na jakiś dobry pomysł, to albo ci go ukradną, albo to już było, albo nie ma sensu, albo niewykonalne, albo w sumie po co? Jednak. weź coś dzisiaj nowego wymyśl. I co? Ktoś się tam we wszechświecie przejmie tym, że człowiek zdech? Myślicie? Na przykład Kasiopejanie, czy się tym przejmą? Może się trochę przejmą. Będzie 2 tygodnie smutku i w kasiopejańskiej gazecie się ukaże artykuł. Człowieka już nie ma. Co dalej? No i już. I przylecą tutaj różni tacy, bo to taki frykas trochę w kosmosie. Wszystko tu jest. To po prostu ogród botaniczny. Tyle różnych żyjątek, stworzeń, roślin, jakie jedzenie pyszne. No, a na Kajpaksie co tam mają? Gówno, jakieś grzyby tylko. Na tym Kajpaksie. I wpierdalają ciągle te grzyby. Te same. Przyleci taki do nas, taki prot, i on jest oczarowany. Je banana razem ze skórką i się zachwyca, nie? Jakie to dobre. Warto było tu przylecieć dla samego jedzenia, tak powiedział. No. A człowiek nie docenia. Nie docenia.

żeby no, w ramach tutaj różnych tipów co do tego, jak sobie radzić z depresją, z jakimś smutkiem, melancholią, no to trzeba się nauczyć może cieszyć małymi rzeczami, na przykład, że sobie zjadłem jabłko. Albo, że sobie pospacerowałem i powdychałem trochę świeżego powietrza. Że mam to świeże powietrze. Nie każdy ma dzisiaj taki luksus. Świeże powietrze. Bardzo wielu tęskni za świeżym powietrzem. A ja mam. Na przykład. I co? No, ci, którzy się cieszą ze świąt, to często znajdują taką właśnie, taką radość w tym, że można sobie dobre rzeczy pojeść, ale też takie dobre, te paszteciki. No, taki barszczyk na zakwasie, to jest dobra rzecz, dobra rzecz. Jednak taki barszczyk na zakwasie, to różni się od zwykłego dosyć mocno. Dużo lepszy jest, taki aromatyczny, fajny. No, ale takie... Takie super. Sałatka jarzynowa jeszcze dobra, no dobra. Z szynką.

Może świat się zmienia i pewne rzeczy się nudzą zwyczajnie. Wszystko się nudzi. Więc święta też może się ludziom znudziły po prostu. Zresztą dzisiaj tyle różnych konkurencyjnych świąt, które można sobie obchodzić. Codziennie jest jakieś święto właściwie. Święto kota, święto, kurczę, nie wiem, jakieś tam wydarzenie, święto lasu. No. Najlepiej to sobie świętować przez cały rok. Ja to tak podchodzę trochę do życia. Mam święto przez cały rok i sobie świętuję. Robię, co chcę. Mam wolne.

0: Windman, ja niczego nie stworzyłem, sama przyszła. Sama przyszła, nic nie musiałem tworzyć. I polega to na tym, że nic nie robiłem w tym kierunku. Może to jest też rozwiązanie na zrobienie czegoś fajnego, że trzeba się nie starać. Tak czasami bywa, nie? Mówi się tak czasami o zarabianiu, że jak się specjalnie nie spinasz, nie? Z tym zarabianiem, nie trzęsą ci się rączki z chciwości, nie myślisz ciągle tylko o tych pieniądzach, tylko tak po prostu robisz to, bo robisz, to prędzej to przyjdzie właśnie wtedy, niż jak się tak starasz, myślisz. Ale niektórzy mają inne teorie, że właśnie myślenie o czymś przyciąga te rzeczy. No to taka kolejna wariacja na temat magicznego myślenia znowu, że jak o czymś myślisz, to przyciągniesz. Podobne przyciąga podobne. Co to w tym akurat jest trochę prawdy, że podobne przyciąga podobne. Dlatego na kanale jakimś właśnie Pato, ostatnio Meksikano o tym mówił. Swoją drogą patrzę, a tu Meksikano ma mniej wyświetleń, gorsze zasięgi niż takie nocne radio. I w ogóle coraz więcej widzę kanałów. Coś się pogorszyło, to znaczy ciężej jest dzisiaj zdobyć dużo odsłon, duże zasięgi. Wygląda na to, że po prostu jest bardzo duża konkurencja. No, tyle tych różnych kanałów przeróżnych, tyle do wyboru, że szansa, że akurat na ciebie trafią, tobą się zainteresują, no jest ciężej niż kiedyś. Kiedyś jak było, jak za PRL-u, jak wszystkiego było mało, to się cieszyłeś, jak mandarynkę dostałeś, nie? O, mandarynka. A jak miałeś Snickersa, to Boże, to dostałeś z RFN-u Snickersa, to świętość jakaś, jak sztabka złota, nie? A dzisiaj wchodzisz do sklepu, 100 różnych batoników i tak nie wiesz, którego wziąć w sumie. W dupie to mam, nie? Tak samo z YouTube'em jest trochę. Tak samo jest z YouTube'em. Mamy przesyt wszystkiego. Często nie wiadomo, jaki serial sobie włączyć, bo tyle tego jest, nie? 100 tysięcy seriali różnych. Do koloru, do wyboru. I tak w rezultacie nie wiadomo, co tu oglądać. I tak ze wszystkim, nie wiem. Kiedyś, nie wiem, nasi rodzice, dziadkowie to sobie sami szyli ubrania, nie wiem. Jola ostatnio opowiadała, no spotykali się, jej pokolenie za młodu się spotykało i każdy coś przynosił. Ten ogórka, ten jajka dwa, i sobie coś tam pichcili i im to i się mieli frajdę, cieszyli się, że coś sobie zrobili, nie? No tak kiedyś się prywatki odbywały, to słyszałem już takie opowieści właśnie od innych osób też, że człowiek się cieszył byle czym i wszystko było cenne. To znaczy ten miał jakąś płytę fajną, nie? I puścili i sobie słuchali na adapterze, tam ktoś uzbierał na adapter, dostał za dobre wyniki w nauce adapter, a drugi ma płytę, a ten przyniósł jajko, a ten ma kawałek szynki, to sobie jajecznicę zrobimy dobrą, nie? Tak to jest. No. A dzisiaj już nas nie cieszy tak wiele, bo wszystko jest. No potwierdza się trochę to, że jak na górze, tak na dole, bo jak z naszym mózgiem, nie? Jak są same przyjemności, zero jakiegoś trudu, wyzwań, wszystko łatwo przychodzi, to człowiek zaczyna być paradoksalnie nieszczęśliwy w pewnym momencie. I teraz też tak, wszystko mamy, nie doceniamy często tego, co mamy właśnie z tej racji też. No bo czy ktoś się teraz cieszy, że se zje banana? Cieszycie się, że se zjecie banana? No, a ja się uczę cieszyć właśnie z takich prostych rzeczy. Zrobię sobie coś dobrego do jedzonka i mam frajdę, nie? I sobie smakuję. Jakie dobre. Idąc tym tokiem rozumowania, mamy się za dobrze, ale spoczko, już to naprawiają, wszystko idzie w dobrym kierunku. No tak, że to jest... A może tu jakieś mechanizmy zadziałały? Słuchajcie, może jest taka, jakaś taka chemia, alchemia w tym wszystkim i coś, czego jeszcze nie do końca rozumiemy, że mechanizmy ekonomii, rządów, wszystkiego rządzą się właśnie takimi prawami, że PiS jest jakąś naturalną substancją, taką czarną mazią, która się w końcu wylała z jakiegoś ropiejącego strupa, nie wiem, że to jest jakiś mechanizm obronny cywilizacji, taki PiS, że za dobrze jest, w dupach się poprzewracało, to naturalną koleją rzeczy, to są oczywiście skomplikowane mechanizmy z naszego punktu widzenia, ale to wszystko musiało się stać. Ludzie musieli w końcu wybrać PiS. PiS musi rządzić tak, jak rządzi, musi doprowadzić Polskę do ruiny, wydrenować budżet, zadłużyć kraj, spowodować inflację olbrzymią, niedobory towarów ostatecznie i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest jakiś mechanizm obronny. Czemu nie? Czemu nie? No, Windman dobrze prawi tutaj, że właśnie w ramach tego balansu trzeba sobie jakieś ćwiczenia narzucać, zimne kąpiele, dokładnie, dokładnie. No, taka zimna kąpiel dobrze zrobi na psychikę, ruch spowoduje, że przestaniemy myśleć o różnych utrapieniach, problemikach, tylko zabierzemy się za ćwiczenie, za wyzwanie tutaj siłowe jakieś, pójdzie stres w mięśnie i tak to działa właśnie. A Podagra proponuje moszne do imadła co tydzień i pół obrotu więcej. Ale to dla hardkorów. Tak? W ramach pewnego tutaj wyrównywania, tak, żeby trochę tego cierpienia było, to sobie moszne do imadła. Dobre. Słuchajcie, burza mózgów. Dochodzimy do czegoś w końcu. Mamy tutaj przepis. Czyli nie może nam być za dobrze. Moszne do imadła, baranka z przytupem w ścianę raz dziennie i no. Albo ja dlatego właśnie doprowadzam siebie do nędzy, żeby potem się cieszyć, jak dostanę donate'a 5 zł. Ja wtedy skaczę do góry, się cieszę. Jupi! I się cieszę, że kupię sobie lizaczka. I potem z tym lizaczkiem się zamykam gdzieś w pokoju, żeby mi nikt nie zabrał lizaczka i sobie liżę i się cieszę. Se liżę. Tak jest. No ale tak mówiąc serio, to właśnie jakaś medytacja, o której tu pisze Windman też. Dobre rzeczy, w ogóle wyciszyć się, ktoś, kto ćwiczy medytację, nauczy się trochę cierpliwości też. A tego ludziom brakuje dzisiaj, nie? Każdy ma ADHD dzisiaj. Każdy ma ADHD, dyslekcję, dysgrafię, dyskalkulię. No dziś dobrze mieć jakieś takie dolegliwości. Można sobie załatwić receptę na kanabis w klinice sieciowej. Żalili się trochę niektórzy tam właściciele tych klinik, że potrafią dostać takiego maila od jakiegoś zjaranego tam jegomościa, że nie mam żadnej choroby, a ja żebyście dali coś, jakieś dojarania, nie, bo nie mam. To oni wtedy odpowiadają bardzo kategorycznie. Nie, nie ma takiej. Musi pan mieć jakąś dolegliwość. Witam, Grzesia.
1: Halo, halo, słychać mnie? Cześć.
0: Za halo w mordę walą. Słychać, o, cześć.
1: Spoko. A chciałem się przyczepić do ciebie, do opowiadania o apokalipsie. I ostatnio zauważyłem, że temat jest dość... dość nośny. Od razu powiem, że tak. Dla mnie myślenie apokaliptyczne, że typu, a już nieważne, już banki nas chcą już w ogóle zabić, wartość zaorać prywatną i to już wszystko nie ma sensu, już nie warto się starać i w ogóle słyszeliście kryzys, drugi kryzys ma iść i takie apokaliptyczne myślenia. Moim zdaniem to jest porównywalne do tego kupon w Totolotka.
0: Przepraszam, bo na chwilę cię przerwało. Jest porównywalne do tego, jak? No, nie najlepsze połączenie chyba. Halo? Może się jeszcze raz połączymy. No, Grzesiu chyba w pracy jest jak zwykle, więc tam czasem może zasięg gubić, a szkoda. Halo? Albo akurat wręcza pizzę komuś. I na chwilę się wyciszył. Już służby blokują. Już nie chcą, żeby prawda wyszła. No już tu służby blokują. Nie chcą, żeby prawda wyszła. Urwało cię, jak mówiłeś, że myślenie apokaliptyczne jest podobne do.
1: Tak, ja wiem, kto stoi za tym, że przerwał naszą rozmowę. A wracając do tematu, wiesz do czego? Do tego, tak jakbyś wysłał sobie kupon w Totolotka i rozdawał kasę. Dobra, wygram 1,5 miliona albo 2,5, zależy od kumulacji i co sobie kupię. Tu maj blacha. Tutaj sobie kupię domek, tutaj to. Tak samo myśli się o apokalipsie, bo prawda jest jednak druzgocąca. Po tych samych ulicach, po których chodzimy codziennie, będą chodzić inni ludzie, a nas już nie będzie. W tych samych mieszkaniach, w których teraz mieszkamy, będą mieszkać inni ludzie, nas nie będzie. Sobie przemalują ściany, zrobią tynk, nowy, dadzą ocieplenie, wymienią okna. I tak się będzie przez następne pokolenia kręciło. Człowiek jest taką egoistyczną małpą, która myśli, że za jego życia akurat przez tą iskierkę, tak jak iskierka z ogniska sobie odskakuje i jest przez ułamek sekundy widoczna, to jest życie człowieka i ona myśli, ta iskierka, że przez ten ułamek sekundy to całe ognisko zgaśnie w ogóle. No nie, tak się nie stanie. Ja bym przestrzegał przed takim myśleniem, bo to jest myślenie życzeniowe dosyć. Właśnie tak jak z tym kuponem w Totolotka, że nagle wygramy i już dzielimy skórę na niedźwiedziu, co za te pieniądze sobie kupimy. Więc nawet nie chodzi o to, że to zgubne myślenie, tylko że to jest strata czasu troszkę. Nie myślisz tak?
0: No, w sumie tak, no, ale wydaje mi się, że ostatnimi laty to myślenie apokaliptyczne się wzmogło. Strasznie jest dużo zapytań, wiesz, trzecia wojna światowa, apokalipsa, reset, iluminaci chcą zniszczyć i tak ludzie jakby zaczęli więcej o tym myśleć o wiele niż kiedyś. Ja nie pamiętam, żeby w ogóle były takie rozmowy dawniej, nie? No, ja pamiętam jeszcze czasy, jak w ogóle się o żadnych paranormalnych rzeczach nie mówiło, zupełnie się czym innym żyło. A tak chyba nie wiem, czy do końca cię rozumiem. No, to co powiedziałeś, wiesz, że to myślenie przypomina jakąś grę na loterii, bo będą inni ludzie po nas, że człowiek jest taki
1: Czy
0: egoistyczny.
1: szansa jest taka, że za naszego życia ludzkość wyginie czy zmarnieje na naszych oczach jest znikoma. Tak samo jakbyś wygrał w Totolotka. Tam nie wiem, jakieś wyliczenia były, że chyba 17 tysięcy lat musimy, jakbyśmy jednymi numerami grali, tam wysyłali kupon co losowanie, no to musielibyśmy czekać 17 tysięcy lat, żeby trafić ten kupon. To jest bardzo małe prawdopodobieństwo. O co chodzi? Wiesz, to jest, jak Sokrates, chyba tam uczniowie Sokratesa pisali, że no my tak mistrza naszego rozumieliśmy, a ten młode pokolenie to już jest do niczego. Z nich już nic nie będzie, oni w ogóle nie kumają, to już jest koniec świata, apokalipsa, panie, i oni już wieszczyli tam, kurwa, w starożytnej Grecji, że to już jest koniec, upadek, bo oni nie kumają. I każde pokolenie ma jakby przesłanki do tego, żeby wieszczyć apokalipsę, a historia nas uczy, że ona się nie ziszcza. Właśnie, to chciałem powiedzieć.
0: No, racja, no. Świadkowie Jehowy od dawien dawna zapowiadają, że już za rok, już zaraz. Pan Jezus zapowiadał, że powróci, co równałoby się z sądem ostatecznym, rozliczeniem, no końcem świata. Zapowiadał swoim uczniom, że stanie się to jeszcze za życia niektórych z nich. I dlatego czekali bardzo na powrót Jezusa. Jak wiemy, nie stało się to i nie wiem, czy się stanie. No więc tak, no każde pokolenie może wieszczy i w każdych czasach, i w każdej epoce wieszczą, że to już jest tak, że po prostu koniec, nie? No ale teraz to faktycznie patrz, epidemie globalne, kryzysy globalne, finansowe, wojny wszędzie, albo jakieś takie, wiesz, stany zapalne, że się szykują do wojny. Nie wygląda to najlepiej.
1: To prawda, to prawda. Jest nasilenie przez ostatnie lata takich negatywnych, nie lubię tego słowa, ale no tak niepokojących doniesień właśnie z naszej najbliższej granicy, czy też z dalszych, bo jednak nie tylko na Ukrainie jest bardzo źle, chociaż to nas powinno najbardziej interesować z wszystkich konfliktów, które się teraz dzieją. Jest jak jest, ale właśnie tu jest pytanie, czy co mieli ludzie mówić za pierwszej wojny światowej, jak tam całe wioski płynęły tam pod Verdun, absurdalne pół miliona ludzi zginęło, czy 600 tysięcy w bitwie jednej. Boże, to były absurdy, jak ci ludzie jeszcze mieli jakieś nadziei, płomyk nadziei, którzy byli tam na tych terenach, co się działa ta bitwa i front się przesuwał w jedną i w drugą stronę, jakoś mieli w sobie wolę życia, no to nam tak naprawdę tak źle nie jest, to chciałem powiedzieć. I teraz jest pytanie, czy ta pandemia i wojna i inflacja, kryzys niekończący się od 2008 roku, który się tak ropieje cały czas, czy to nam robi tak bardzo źle, czy może jakby media czy korporacje znalazły sobie jakiś tunel czy sposób, żeby do nas docierać negatywnymi informacjami troszkę, bo to się wiadomo, lepiej klika na Facebooku, to jest udowodnione, że informacje, gdzie pani apokalipsa już nie ma po co wstawać, bo coś się stało, no to bardziej się klika niż to, że wynaleźli na jeden rodzaj raka jakąś tam szczepionkę czy lek. No to nie jest takie sexy. A to kosztuje miliardy i to jest przełom w medycynie, wielu ludzi uratuje, ale to się tak nie klika, jak to, że był wypadek na cztery, tak, i zginęło 18 osób w busie. No to poleci wiralowo moment. I to ciekawe, bo informacja przyspieszyła przez media społecznościowe ostatnio i może tu jest ten błąd, że zawsze trochę było źle trochę, tylko teraz to jest bardziej widoczne. To robi więcej hałasu w mediach, to zło, które się dzieje.
0: No, za II wojny światowej
1: Co sądzisz?
0: wielu ludzi sobie nie zdawało sprawy z tego, że są te obozy faktycznie. Znaczy, ja myślę, że coś tam wiedzieli, wiesz, ale to ciężko było o informację, by szum informacyjny, jak nie. Wiesz, ktoś wiedział, ktoś nie wiedział, ktoś zaprzeczał, ktoś potwierdzał, a dzisiaj czarno na białym wiele rzeczy jest. Chociaż też, no, w dobie internetu. Zawsze pojawi się jakiś news, to połowa ludzi twierdzi, że to fake news, albo że to ściema, albo że temat zastępczy ktoś wymyślił, więc też się ludzie kłócą o to. No, druga wojna światowa po raz pierwszy się właściwie pojawia przemysłowe zabijanie ludzi na taśmie, nie? Może się wydawać, że już, że to już jest apokalipsa jakaś totalna, nie? No. Zobaczymy.
1: Także tak, my mamy ciepłą wodę w kranie, mamy ciepłe skarpetki i czystą bieliznę. Wychodzimy sobie do warzywniaka, możemy pokręcić nosem, że jest troszkę drogo, no to tak, ale jednak gdy chcesz sobie kupić jakiś sos azjatycki, no to okazuje się, że jesteś w stanie kupić jakąś swoją zachciankę, bo taki smak tobie pasuje i urozmaicić sobie kurczaka. No. Trochę narzekamy za bardzo, ale to ja mówię też do siebie, nie, że tobie zarzucam, bo ja bardzo narzekam w ogóle, od rana do wieczora narzekam. Czasem się tak zastanowię, że no kurwa, nie jest tak źle jednak. I
0: no,
1: te myślenie apokaliptyczne, że już nic po nas nie będzie w ogóle, już nie warto. Tak, coraz częściej to słyszę. Jestem trochę zmęczony tym.
0: No, różnie można właśnie na to patrzeć, faktycznie, bo był czas, że komputer to był totalny luksus i mało kto sobie mógł pozwolić, nie? Znaczy, może nie mało kto, w różnych krajach to różnie było. U nas w Polsce na pewno był to, wiesz, dla bogaczy. To samo samochody, albo przed erą przemysłową wiele rzeczy było strasznie drogich, bo trzeba było je wytwarzać po prostu ręcznie, wiesz, mozolnie. A dzisiaj mamy dużo tanich rzeczy, zupełnie niedostępnych dla dawnych ludzi. Żyjemy, mamy takie wygody, jakie miał kiedyś król, nie? Kibelek, ciepełko, ciepła woda. Nie umieramy na jakieś przypadkowe choroby, na które nie znamy jeszcze lekarstwa. Znaczy, no może i umieramy, ale no kiedyś to, wiesz, to masakra była. Epidemia dżumy to 100 tysięcy wersji, skąd to się wzięło i co to w ogóle jest. I nikt nie wie, nie? Ten każe się modlić, ten nosi święte obrazy, ten każe moczyć nogi w miodzie, a tamten twierdzi, że to koniec świata i wiesz. No, albo wyobraź sobie, że ci masz czwórkę dzieci i trójka ci zginęła. Dwójka w polu, a trzecie zagryzły wilki, nie? I żyj se z no. tym. I się ciesz. No. Nie mamy tak źle, faktycznie. Ale zawsze, wiesz, trzeba też brać pod uwagę, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. I to też jest normalne, że dla nas pewne rzeczy są straszne, bo po prostu żyjemy w takich, a nie innych czasach. A ktoś tam dawniej, wiesz, miał grubą skórę. I co innego by go przeraziło. Może by go przeraziło, jakby zobaczył dzisiejszy świat. Na przykład. Ty se wyobraź sobie, Grzesiu, że żyłeś se w takim świecie bogobojny, tam chodzisz, jakiś krzyż niesiesz, coś, a tu się przynosisz do świata, wiesz, pornoli, jakiś tam, wiesz, jakiejś patologii tutaj takie i patrzysz na to i mówisz, Boże Święty. Koniec świata.
1: Tak, i masz małe urządzenie, takie magiczne lustereczko w kieszeni, które możesz wyjąć i oglądać to, co się dzieje od nie wiem, przylądka dobrej nadziei po nie wiem, Grenlandię i każdy zakątek świata od wschodu do zachodu, z południa na północ. Ludzie robią przeciekawe rzeczy, ludzie uprawiają ekstremalne sporty i taki człowiek, o którym mówiłeś, tam, przeniesiony kilka setleci do naszych czasów, i patrzy, a my oglądamy Kononowicza, kurwa, jak smacznie je zupę no, przy tej całej technologii. Tak ją wykorzystujemy. No, to trochę zatrważające. Albo śmieszne kotki sobie wysyłamy, tak? Tak, o, jaki słodki, kurde. I do tego cała nasza technologia służy. Coś jeszcze chciałem powiedzieć.
0: Tak, ale to było do tego nawiązanie. No. Zrobiono takie spotkanie po latach. Ten Christopher Lloyd, Michael J. Fox, oczywiście Back to the Future, ci aktorzy dwaj. Dr. Brown i Marty się spotkali. I prowadzący ten show wyciągnął telefon swojego smartfona. No tam Doc Brown, Great Scott, what is it? No i tam wytłumaczył prowadzący, że to takie wszyscy mają dzisiaj, to taki nasz telefon ten wziął i mówi, to potężny komputer, którym mógłbym dokonać

chrześcijaństwie, co zawdzięczamy chrześcijaństwu, ale ta audycja nie będzie dzisiaj. Ta audycja będzie w okolicach świąt, jako specjalne wydanie z prawej strony mapy. Miała być audycja z gościem, szczerze mówiąc, ale gość zażyczył sobie 100 zł za godzinę z pewnym starym moim współprowadzącym, więc niestety nie będzie audycji z gościem. Będę sam na audycji o chrześcijaństwie. Witam wszystkich serdecznie, widzę, że ludzie się już zbierają. Tak jak mówiłem, dzisiaj powiemy sobie o Australii. Zaczniemy może od tego, no i przejdziemy do pewnej tajemnicy australijskiej, która do dzisiaj nie została wyjaśniona. Powiedzcie, co tam słychać u Was w sprawie świąt. Pamiętajcie, że można do mnie dzwonić, jestem na Skype'ie Nocnego Radia. Dzwońcie do mnie, żebym nie gadał tylko ja sam. Mam pięknie ustawiony podkład, pięknie ustawiony dźwięk, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Dużo marudzących ludzi pojawiło się przed świętami. Dużo ludzi się zastanawia, czy te święta jeszcze mają sens. Czy Boże Narodzenie nam się nie spsiło bardzo. A ja bardzo lubię święta i szczerze mówiąc trochę Wam zazdroszczę. Dlatego, że Wy jesteście, przynajmniej większość z Was, chociaż wiem, że nie wszyscy, ale większość z Was jest w Polsce i może się spotkać ze swoimi znajomymi, ze swoją rodziną praktycznie dowoli, nawet pomimo tych dziwnych ograniczeń, które wprowadził rząd. A ja, no cóż, mi pozostaje zostać z drugiej strony świata i pozostaje mi tylko Skype, telefon albo maile. To jest niestety prawda stara jak świat, o której zawsze zapominamy, że docenia się głównie to, co się straci. Docenia się głównie to, czego się akurat w tym momencie nie ma. Mam nadzieję, że święta za rok będą normalniejsze. Tak prawdę mówiąc, to są moje pierwsze święta, które spędzimy w trójkę, będąc daleko od Polski. Tak więc, no cóż, korzystajcie z tego, co możecie. To prawda, co mówił Krawiec ostatnio, że ludzie, że to może jest dziwne, że w normalne dni, w normalne chwile nie mamy czasu, żeby się spotkać ze swoimi znajomymi, ale przede wszystkim chyba ze swoją rodziną. Więc wykorzystajcie to. No cóż, jeżeli jest tylko jeden dzień czy dwa dni, kiedy możemy się zobaczyć z ludźmi, którzy powinni nam być bliscy, no to niech będzie to chociaż ten jeden dzień. Niech to chociaż będzie ta jedna Wigilia, czy ta jedno, to ten pierwszy dzień świąt. Z drugiej strony, pamiętajcie, żeby sobie tych ludzi dobierać jakoś tak mądrze. Mi się też zdarzyło dawno temu, ale jednak być na Wigilii, w której obiad czy kolacja wigilijna zamieniła się po 2 minutach, czy może po 20 minutach w awanturę. To jest ważne, żeby się otaczać tymi, którzy są ważni. Myślę, że w drugi dzień świąt, chociaż jeszcze nic nie obiecuję, ale w drugi dzień świąt wieczorem zrobię audycję, specjalne wydanie z prawej strony mapy, co zawdzięczamy chrześcijaństwu. Tak więc zapraszam Was już teraz. WB pisze na czacie, że jest niby blisko, ale i tak za daleko od domu. Tak, wiem. Niektórym są blisko, dla niektórych kilkaset kilometrów to już za daleko, dla niektórych kilkadziesiąt kilometrów to już za daleko. Wiem to wszystko i Was rozumiem. Dziwne będą te święta na pewno i to chyba na całym świecie. Ale święta za rok będą lepsze, zobaczycie. W Australii odwołano słynny wyścig, słynne regaty Sydney Hobart. Nie wiem, czy Australijczycy trochę nie przesadzają z ograniczeniami. Australia przez ostatnie kilka tygodni, nawet kilka miesięcy była czempionem na świecie, jeżeli chodzi o walkę z pandemią. Mamy kilkanaście, kilkadziesiąt zachorowań dziennie. No i mamy teraz podobno outbreak w północnym Sydney. W północnym Sydney, na tak zwanych plażach północnego Sydney, kilkanaście, kilkadziesiąt osób, dzisiaj było bodajże 30 osób, które się zaraziły COVID-em. Podobno jakaś załoga jakiegoś samolotu, który przyleciał z zagranicy, przywiozła COVID-a i zrobiła nam nowy hotspot. 30 osób to niedużo, a już niektóre stany mówią o tym, czy aby nie zamknąć granicy, a przynajmniej ograniczyć napływ dla ludzi właśnie z północnego Sydney. Sydney to jest wielkie miasto, powierzchnia całego miasta to jest tak mniej więcej połowa województwa zachodniopomorskiego. Północna część jest dla ludzi bogatych, wschodnia, ta, która jest przytulona do oceanu, jest dla ludzi naprawdę bardzo bogatych, a zachodnie Sydney, to przytulone do gór, no tam mieszka, powiedzmy, przeciętny Australijczyk. I to właśnie w północnym Sydney, które jest uważane za bogatszą część tego miasta, mamy jakiś taki nowy outbreak. Myślałem o tym, żeby pojechać na Tasmanię. Tasmania jest piękna, Tasmania jest tajemnicza. Tasmania tak naprawdę wygląda, jeżeli chodzi o przyrodę, trochę jak Europa.

0: to znaczy przynajmniej jest najbliższa Europie ze wszystkich stanów Australii. No jest najchłodniejsza, dlatego że jest położona najdalej od równika. Nawet w grudniu zdarza się, że jest deszczowo i chłodno. Myślałem, żeby tam pojechać, ale na ten sam pomysł wpadli wszyscy Australijczycy podobno. Ciężko dostać promy, bilety na prom, dlatego że Tasmania jest wyspą i trzeba tam płynąć promem z Melbourne. Ciężko dostać bilety na prom, poza tym bilety na prom bardzo podrożały. Podobno pół Australii wpadło na ten sam pomysł. Być może wybiorę się na zachód od Melbourne do słynnej Great Ocean Road, czyli drogi, takiej autostrady, która wije się nad oceanem. Jest takie słynne miejsce na brzegu oceanu, które nazywa się 12 Apostołów. Jest to 12 skał, które tuż przy brzegu wystają z morza. Bardzo urokliwe miejsce, ale zobaczymy, gdzie mnie poniesie w ten... Nie chcę siedzieć tylko w Canberrze. Wydaje mi się to jakieś takie smutne. No chyba, że wydarzy się jakaś tragedia w Australii. Jacek Kłoda się pyta, co z diabłem tasmańskim. No, diabły tasmańskie to są takie małe, słodkie zwierzątka, które wyglądają... W sumie ciężko je do czegokolwiek porównać. Małe, czarne, nieduże. Trochę jak pies. Trochę jak skrzyżowanie psa z kotem. I które występują tylko na Tasmanii, chociaż teraz już występują w innych częściach Australii też. Niestety są zagrożone. Mają chorobę, raka, pyska. Bardzo słodkie zwierzątka, chociaż szczekają jak psy i chyba nie są takie słodkie jak kangury czy koale. Zobaczymy, gdzie mnie poniesie w te ferie. Choinka już ubrana, tak jak mówiłem. Rzeczywiście... Choinkę chyba trzeba ubierać wspólnie. Ja mam to szczęście, że mogę się pochwalić, że choinkę ubieraliśmy wspólnie. No przede wszystkim mały kocur i ja, dlatego że jakoś lubimy ubierać choinkę. Oprócz tego zawiesiliśmy tyle światełek dookoła, ile się dało. Bardzo ciekawy test będą te święta dla mnie. Jeżeli obchodzicie święta, albo jeżeli nie obchodzicie świąt, to dzwońcie. Chętnie z wami. Chętnie bym posłuchał, co o tym myślicie. Tak więc walka z COVID-em w Australii trwa i szczerze mówiąc trochę mnie to martwi, bo myślałem, że mamy to już za sobą. Ach, podkład trochę dam w dół. Dzisiaj opowiem wam o historii, która jest dosyć tajemnicza w Australii, o tym, co się stało już ponad 20 lat temu w zachodniej Australii, ale żeby o tym opowiedzieć, musimy się na chwilę przenieść do Japonii. Wiecie, w 1788 roku Europejczycy lądowali w Australii i nie wiedzieli, co ich czeka tak naprawdę. Znaleźli się w zupełnie nieznanym dla siebie miejscu, zupełnie innym niż reszta świata. Miejscu, o którym tak naprawdę nie wiedzieli nic, poza tym, że jest dzikie, gorące i nieznane. No i Australia, jak każdy kontynent, ma swoje tajemnice, ma swoje historie, których nie udało się nikomu jak dotąd wyjaśnić. Są takie historie, na których być może komuś zależy, żeby nie udało się ich wyjaśnić. Dzisiaj właśnie historia tajemnicza z pustynnej zachodniej Australii. Trochę się już naoglądałem tej czerwonej ziemi z samolotu i czuję się nad nią jak w domu, ale jest ona wciąż bardzo tajemnicza, bardzo nieznana. No, przede wszystkim dlatego, że tak mało ludzi tu wciąż mieszka. Przenieśmy się na chwilę daleko na północ, do powojennej Japonii. Usiądźcie wygodnie, bo mam małą, krótką historię do opowiedzenia. Jest 1955 rok i w środkowej części wyspy Kyushu, czyli tej wyspie z czterech głównych wysp Japonii, która jest położona najbardziej na południe, przychodzi na świat mały chłopiec Chizuo Matsumoto. Matsumoto rodzi się w wielodzietnej i bardzo biednej rodzinie. Jego tata jest biednym rzemieślnikiem, który produkuje maty tatami. Maty to są takie tradycyjne japońskie maty ze słomy ryżowej, których Japończycy używają jak dywanów do tego, żeby wykładać nimi podłogi. I co gorsza, ten młody chłopiec rodzi się z poważną wadą wzroku, z jaskrą. Jest prawie niewidomy. Jaskra kojarzy mi się głównie ze starszymi ludźmi, ale zdarza się czasami, że pojawia się już u dzieci. I z tego powodu ten chłopiec zostaje przyjęty do szkoły dla niewidomych dzieci. I już tam objawia się jego zły charakter. Daje się poznać jako dzieciak, który się znęca nad swoimi kolegami. Często ich bije, domaga się pieniędzy. Ciekawe, jak to wyglądało u ludzi, którzy są prawie niewidomi. No ale to jest świat dla mnie chyba nie do wyobrażenia. Nie sam mam słaby wzrok. No, może nie taki bardzo słaby, ale nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak wygląda, jak patrzy na świat ktoś, kto prawie nie widzi. Dawno temu mieliśmy współprowadzącego Furaka, nawet nie współprowadzącego, a jednego z nadających w nocnym radiu. Pozdrawiam Cię, Furak, jeżeli słuchasz, prowadził audycję Tech Night. No, prowadził jeszcze kilka innych audycji. Bardzo, bardzo lubiłem słuchać audycji Furaka, ale to już było kilka lat temu. No, wracamy do tej historii. Ten młody chłopiec Jizuo po szkole kontynuuje karierę jako specjalista od akupunktury i tradycyjnej chińskiej medycyny. To jest częsta droga dla niewidomych dzieci w Japonii. Nawiasem mówiąc, tradycyjna chińska medycyna w Polsce, z tego co wiem, jest uważana za, no, za coś, co nie jest tak naprawdę medycyną, a tu w Australii jest uważana za część medycyny. Nawet jest izba lekarska, która zajmuje się tylko tradycyjną chińską medycyną. Nie wiem, ja jestem, szczerze mówiąc, dosyć sceptyczny co do akupunktury i chińskiej medycyny. Tak jak mówiłem, w Japonii okazuje się, że to jest częsta droga dla niewidomych dzieci. No, już jako dorosły człowiek, pan Jizuo żeni się i zostaje ojcem, i to wielokrotnie. W jednym ze źródeł znalazłem, że był ojcem nawet 11 dzieci. Wkrótce zacznie, jako młody człowiek, zacznie się interesować religią i w latach 80. wyjeżdża do Chin, jedzie do Tybetu. Tam chce poznać tajniki buddyzmu i hinduizmu. Po pobycie w Azji wraca do Japonii, ogłasza, że osiągnął stan nirwany i zakłada jedną z najgorszych, najbardziej krwawych sekt końca XX wieku, nie tylko w Japonii, ale i na całym świecie. Sektę, o której na pewno słyszeliście, jeżeli wychowywaliście się w latach 90., sektę Najwyższa Prawda. Sekta się dość szybko rozrasta, w Japonii osiąga poziom kilkuset, potem kilku tysięcy członków. No i ma swoich członków w bardzo wielu miejscach na świecie. Oprócz poza Japonią, dużo ma członków w Rosji, jak się okazuje. Jizuo zmienił nazwisko na Shoko Asahara i został oczywiście duchowym przywódcą tej sekty, a jakże. Wierzenie tych wyznawców to wierzenia to była kombinacja, taki synkretyczny system wierzeń, połączony buddyzm indyjski, tybetański, no i czerpał szeroko chrześcijaństwa, głównie z apokalipsy. Oczywiście, jak żeby inaczej, jest to sekta, która wieszczy rychły koniec świata, trzecią atomową wojnę światową, i tylko wyznawcy tej sekty się ostają. Jest taka moda na końcu świata ostatnio. Ja przeżyłem kilka, jeżeli nie kilkanaście końców świata. Kiedy to ma być najbliższy koniec świata? W poniedziałek, 21 grudnia, podobno jest koniunkcja Saturna z Jowiszem. Szczerze mówiąc, głupota niektórych ludzi naprawdę mnie dziwi. Co to jest koniunkcja? To jest ustawienie się dwóch planet w jednej linii dla kogoś, kto patrzy z Ziemi. No rzeczywiście, może to wydaje się ważne dla nas, ale zgodzicie się, że z punktu widzenia kosmosu nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Myślę, że czas już porzucić astrologię i zająć się astronomią, moi drodzy. Oglądanie gwiazd z takiej perspektywy Ziemi wydaje mi się, czy patrzenie na to z perspektywy Ziemi wydaje mi się głupie. Także nie przejmujcie się. 21 grudnia nie będzie żadnych dni ciemności, nie będzie żadnego resetu. No chyba, że sami go sobie zafundujemy, ale gwiazdy nam, nawet nie gwiazdy, to planety, na pewno nam nic takiego nie zafundują. A pierwszy koniec świata, jaki w życiu przeżyłem, czy może nawet nie przeżyłem, a o którym słyszałem, to był słynny problem roku 2000 w komputerach. Podobno już wiemy, że trochę przesadzali informatycy z tym. Było trochę pieniędzy włożone w to, nawet nie trochę, całkiem sporo, żeby powstrzymać koniec świata w roku 2000. Nic się nie stało. No pytanie oczywiście, coś by się stało, gdyby z tym nie walczono. Następny koniec świata to była dziura ozonowa, czy nawet może to było tuż jeszcze w latach 90., która miała spowodować, że nas wszystkich spali, no i oczywiście słynny kalendarz Majów, czy tam czerwców, o którym usłyszałem jeszcze na początku XXI wieku. Także trochę tych końców świata już przeżyłem, ale jeszcze kilka przede mną na pewno. Więc ta sekta Najwyższa Prawda z Japonii też wieszczyła rychły koniec świata. Plan był taki, że miała wybuchnąć straszna trzecia wojna światowa, która miała być wojną atomową. I co dziwne, ta sekta była odpowiedzialna za wiele zbrodni. Między innymi za zabicie adwokata Tsutsumo Sakamoto, jego rodziny, jego żony i rocznego dziecka. Tsutsumo Sakamoto walczył z sektami w Japonii i zebrał dowody na przestępczą działalność tej, tej sekty. Oprócz tego ci ludzie truli gazem ludzi, którzy chcieli opuścić tą sektę. Jednego z członków sekty, Kotaro Otide, powiesili, gdy chciał ją opuścić. No, nie chcę się wdawać w wyliczenia okropieństw, które kto chce, niech szuka, które ci ludzie popełnili. Ale najbardziej znane są ataki z użyciem sarinu, trującego gazu. Tak się zastanawiam, ostatnio o tym rozmawiałem też na którejś z audycji, że coś jest chyba nie tak w japońskim społeczeństwie. Coś tam chyba poszło źle, dlatego że mnóstwo problemów, które się pojawiają w Japonii, nie pojawiają się te problemy w innej części świata. Ludzie, którzy żyją w kafejkach internetowych, jest cały materiał na ten temat w YouTubie, wiele materiałów na ten temat w YouTubie, którzy odcięli się od bliskich, odcięli się od rodziny i tak naprawdę zajmują się życiem w wirtualnym świecie, mieszkając w kafejkach, którzy mieszkają całe życie w domach, jednocześnie wpatrując się w internet, którzy nie potrafią zbudować zdrowych relacji. A jednocześnie sporo ludzi, których znam z, powiedzmy, szeroko pojętego świata zachodniego, którzy pojechali do Japonii, mówi, że praca w japońskiej firmie dla Europejczyka czy dla Amerykanina jest trudna, jest bardzo, no, jest zupełnie inna niż coś, do czego się przyzwyczailiśmy. Mnóstwo tam gestów, niewiele znaczących w rzeczywistości, ale pewnego ceremoniału. To, że nie można opuścić firmy, zanim wyjdzie z niej szef, albo to, że w Japonii pracuje się do upadłego. W tokijskim metrze widziałem rzeczywiście wielu śpiących ludzi, którzy śpią, trzymając się za poręcz. Bardzo dziwne to jest, szczerze mówiąc, i nie znam nikogo, kto by pojechał do Japonii i sobie chwalił. Wiem z wielu ludzi, którzy po kilku latach wrócili, bo powiedzieli, że nie są w stanie tego wytrzymać. Nawiasem mówiąc, w Japonii jest dosyć łatwo, jeżeli ktoś jest specjalistą, dostać prawo stałego pobytu, ale ekstremalnie trudno jest zostać obywatelem Japonii. Udało się to niewielu ludziom spoza Japonii. No oczywiście Japonia nie zgadza się na posiadanie podwójnego obywatelstwa, więc jeżeli ktoś chce zostać Japończykiem, to musi oddać inny paszport. Tak więc coś w Japonii chyba poszło nie tak. Rozmawiałem też z moim kolegą i doszliśmy do wniosku, że to nie jest tak, że to gry komputerowe czy internet wyciąga ludzi ze społeczeństwa. Myślę, że to raczej społeczeństwo wypycha ludzi od siebie, że pewne reguły, pewne zwyczaje, które w społeczeństwie japońskim działają, powodują, że ludzie się alienują. Nie wiem, zastanawiam się, co o tym myślicie. Szczerze mówiąc, nie wygląda to dobrze, biorąc pod uwagę zadłużenie Japonii i starzejące się japońskie społeczeństwo. Zastanawiam się, co się stanie z tym krajem. Ja jestem fanem, wielkim fanem japońskiej motoryzacji. Zawsze miałem japońskie samochody albo japońskie motocykle. Także jakoś ufam Japończykom, szczerze mówiąc. Więc wróćmy na chwilę do tej Japonii jeszcze. Tak jak mówiłem, najbardziej znane ataki tej sekty to ataki z użyciem sarinu, trującego gazu. Dwa takie ataki były w Matsumoto, w prefekturze Nagano w 1994 roku, w którym zginęło 8 osób i kilkaset zostało rannych. I najbardziej krwawy atak w japońskim metrze z 20 marca 1995 roku, w którym zginęło 12 osób i kilka tysięcy zostało rannych. Sarin to naprawdę straszny gaz, prawidłowa nazwa to fluorometylofosfonian izopropylu. Ach, jak ja lubię te chemiczne nazwy. Zawsze są ciekawe. Jest to środek paralityczno-drgawkowy, bezbarwny i bezwonny. Wnika przez drogi oddechowe i przez skórę, powoduje śmierć dosłownie w kilka minut. Powoduje drgawki i porażenie mięśni. Ofiara zapada w śpiączkę i dusi się podczas śpiączki. Zatrzymuje się też jej serce. A ludzie, którym udaje się przeżyć, cierpią przez wiele miesięcy, a nawet lat na powikłania związane z tym gazem. Wynaleziony w Niemczech w 1939 roku przez IG Farben. Niemcy wynaleźli jeszcze kilka innych gazów trujących. Tabun i Soman. W ogóle Niemcy mieli dość zakrojony szeroko program chemiczny. Podobno Niemcy mieli wielkie magazyny tego gazu, wielkie złoża tego gazu, znaczy w arsenale w czasie wojny, ale nie chcieli go użyć, bo bali się odpowiedzi aliantów. No podobno byłaby to rzeź w Europie, gdyby Niemcy zdecydowali się użyć tego gazu. Po tych atakach w metrze japońskim wielu z członków sekty zostało aresztowanych, w tym sam założyciel, czyli Asahara. Co ciekawe, Japonia nie zdelegalizowała sekty i podobno działa ona do dzisiaj. Pamiętam, to nie było tak dawno, dopiero w lipcu 2018 roku, czyli 2,5 roku temu, wykonano w Japonii wyrok śmierci na założycielu tej sekty. Rząd Japonii tłumaczył się, że to dlatego, że musieli zakończyć śledztwa dotyczące wszystkich aresztowanych członków sekty. W lipcu 2018 roku powieszono tego założyciela, który był odpowiedzialny również za ataki w metrze japońskim. No dobrze, ale dlaczego ja o tym opowiadam? Przecież to historia z Japonii, a nie z Australii. Rzucę okiem na czata. Piotr pisze, że Japończycy nie mają dobrych inżynierów od postarzania produktów. Ja jestem trochę sceptyczny co do tego postarzania produktów. Znam, miałem kiedyś japoński jeden samochód, który mi się dobrze, mocno posypał, a znam takich, którzy jeżdżą francuskimi samochodami przez wiele lat i sobie chwalą, więc to chyba nie jest takie proste, ale rzeczywiście postarzanie produktów to jest szeroki temat. Ja nie jestem tak przerażony tym, co się dzieje z postarzaniem produktów. No dobrze. Otóż w historii sekty Najwyższa Prawda pojawia się wątek bardzo odizolowanej farmy w zachodniej Australii. Bungewarn Station nazywa się. Ta dziwna nazwa, pochodząca prawdopodobnie gdzieś z języka aborygenów. Zachodnia Australia. Wiele razy już o tym mówiłem, o tym stanie, bo to moja ulubiona część Australii. Najbardziej, jedna trzecia Australii, zachodniej, znaczy jedna trzecia zachodniej, na trzecia Australii, kontynentu, po zachodniej stronie. Jedna trzecia. Powierzchnia stanu jest wielokrotnie większa niż powierzchnia Polski i tak naprawdę jest niewiele mniejsza od powierzchni całej Unii Europejskiej. Druga największa na świecie jednostka administracyjna wewnątrz kraju. Większa jest tylko Jakucja w Rosji. I stan niesamowicie pusty, pustynny, który tak naprawdę składa się głównie z czerwonej ziemi. Stolica zachodniej Australii to Perth i zdecydowana większość ludzi żyje właśnie tam. Bardzo piękne plaże, bardzo piękna pogoda i chyba jest to trochę Australia Australii. Ludzie są wciąż bardziej wyluzowani niż na wschodnim wybrzeżu. Jest spory odsetek ludzi, którzy uważa, że zachodnia Australia powinna się stać oddzielnym państwem i nazywać się Westralią. Ja, gdybym miał zostawać w Australii na stałe, to chyba zostałbym właśnie tam, w zachodniej Australii. No i ponieważ to jest taki wielki stan, to i farmy są większe. Sekta zakupiła w 1993 roku farmę, tą właśnie Bungewarn Station. Powierzchnia farmy, bagatela 1 000 000 acrów, czyli 4050 km2. Największy powiat w Polsce, powiat białostocki, sprawdziłem, ma niecałe 3000 km2. A więc ta farma, którą zakupili, jest większa, jest tak jak więcej, no prawie półtora powiatu białostockiego, największego powiatu w Polsce. Próbowano jej przemycić na teren tej stacji, tej farmy, odczynniki chemiczne, to znaczy członkowie sekty i aparaturę chemiczną. Część zarekwirowała australijska służba celna, a część im się udało przemycić, ale już w Australii udało im się dokupić brakującą chemię i założyli laboratorium na odizolowanej farmie w zachodniej Australii. Tak, udało się sekcie gdzieś w australijskim outbacku, daleko od jakiejkolwiek cywilizacji, założyć laboratorium chemiczne, w którym najprawdopodobniej produkowano sarin. Na farmie też hodowano owce. Już po ataku w metrze w Tokio australijska policja federalna zrobiła rajd na Bungewarn Station, gdy dowiedzieli się, że ich właścicielem była właśnie ta sekta, która jest odpowiedzialna za atak w Tokio. W Australii, tak jak i w Stanach, jest policja federalna i policje stanowe. W Stanach policja federalna to FBI, w Australii to jest AFP, czyli australijska policja federalna, która zaczęła się właśnie tu, gdzie mieszkam, w Canberrze, jako policja, która miała pilnować Canberry, ponieważ Canberra na początku nie była stanem, no do dzisiaj nie jest stanem, jest terytorium i do dzisiaj za policję stanową tutaj robi australijska policja federalna. No i oni, federalni, zrobili rajd na Bungewarn Station. Okazało się, że ziemia dookoła tej farmy jest zatruta substancjami chemicznymi, które powstają właśnie po ekspozycji na sarin. Znaleziono też ciała owiec, w których znaleziono ślady sarinu. Nie ma więc wątpliwości, że sekta testowała w Australii działanie gazów trujących, które sama wyprodukowała na zwierzętach. Szczerze mówiąc, nie wiem jak wam, ale wydaje mi się to dość przerażające. Ta pustka Australii, te puste przestrzenie, pustynie, których no, można się znaleźć w środku i nie zobaczyć nikogo przez wiele, wiele godzin, jeżeli nie przez wiele dni wędrując. To jest piękne, ale jest też przerażające. Po prostu nie nad wszystkimi częściami kraju można mieć kontrolę, jak się okazuje. W Australii, pamiętacie, mieszka tylko 25 milionów ludzi. Wielkie odległości, wielkie puste przestrzenie. Ja często o tym mówię, że Australia tak naprawdę to są miasta. Trzy największe miasta Australii na wschodnim wybrzeżu, Sydney, Melbourne i Brisbane, to jest 50% ludzi. Jeżeli dodacie do tego 10 największych miast, no to macie ponad 70% ludzi, którzy mieszkają w Australii. A reszta jest gdzieś tam rozsypana po pustyni. I tak naprawdę mieszkam w bardzo pustym miejscu. Ale to jeszcze, ta historia nie wydaje mi się, ta część tej historii nie wydaje mi się najbardziej szokująca. Bo jest jeszcze druga część, taka, której naprawdę wiemy niewiele, która jest, no, jeżeli by się okazała prawdą, jeżeli wszystkie domysły, podejrzenia by się okazały prawdą, naprawdę byłaby przerażająca. Otóż nocą 28 maja 1993 roku, a więc późną australijską jesienią, przez zachodnią Australię przeszła potężna fala sejsmiczna. Niewiele ludzi tą falę poczuło, ale została ona zauważona przez bardzo wiele detektorów sejsmicznych w Australii. I na podstawie obliczeń sprawdzono, że ta fala rozeszła się z, mniej więcej z okolic właśnie tej stacji, Banjawan Station. Niewielu ludzi poczuło ten wybuch, no ale jednak jacyś świadkowie się znaleźli. Głównie kierowcy dalekobieżnych ciężarówek, którzy wożą towary przez Australię, i kilku poszukiwaczy złota. I zeznania świadków, którzy nie mieli ze sobą żadnego kontaktu, się zgadzały. Kula ognia na niebie i głośny dźwięk niskiej częstotliwości. Do dziś nie wiadomo, co było przyczyną. Jest kilka możliwości. No przede wszystkim uderzenie meteorytu. No jest to możliwe, ale nigdy nie odnaleziono żadnego krateru. Także najprawdopodobniej nie był to meteoryt. Być może było to po prostu trzęsienie ziemi. Zachodnia Australia jest dość sejsmiczna. To znaczy tam się zdarzają nieduże trzęsienia ziemi. No ale skoro to było trzęsienie ziemi, to skąd kula ognia na niebie? Ja pamiętam, tak naprawdę przeżyłem w życiu 3 trzęsienia ziemi. W tym 2 właśnie w zachodniej Australii. Jedno, takie najbardziej charakterystyczne, pamiętam, gdy spałem w nocy, obudziłem się o około 5 rano, było już jasno, bo było lato, czy wiosna, i pamiętam uderzenia rolet o szybę. No i pomyślałem sobie, no tak, mieszkałem wtedy na 20 piętrze, dlatego trzęsienia ziemi się przesuwały. Znaczy były bardzo dobrze odczuwalne na górze. Obudziłem się o 5 rano, poczułem lekkie drgania, usłyszałem, jak rolety uderzają o szybę i pomyślałem sobie, no tak, no to trzęsienie ziemi, nieduże, 3, może 4 stopnie w skali Richtera. To jest dosyć dziwne i dlatego, że zachodnia Australia to jest ta część Australii, która jest najdalej, najbardziej odsunięta od połączenia dwóch płyt tektonicznych. Płyta tektoniczna przechodzi przez Nową Zelandię. Nowa Zelandia to jest, tak jak Japonia i Kalifornia i Chile, to jest fragment pacyficznego pierścienia ognia, czyli takiego miejsca w takiego miejsca na świecie dookoła Pacyfiku, gdzie zdarzają się często trzęsienia ziemi. No jak wiemy, w Kalifornii jest miejscem, gdzie trzęsienia ziemi niestety mogą się wydarzyć. Kiedyś San Francisco zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi. Miałem kolegę z Chile, którego znałem w Danii, i on nie kładł nigdy książek na półki, nawet w Danii, dlatego że przyzwyczajony był do tego, jeszcze mieszkając w Chile, że nie kładziemy książek na półki, bo to nie ma sensu, one i tak niedługo spadną. W wschodniej Australii trzęsień ziemi nie ma, ale co ciekawe, właśnie w zachodniej Australii, która jest tak daleko od uskoków tektonicznych, czasami się nieduże trzęsienia ziemi zdarzają. No więc czym był ten wybuch? Oszacowano, że ten wybuch to było około 2000 ton trotylu. I nie wiadomo, co go spowodowało. Tak jak mówiłem, nie odnaleziono krateru, a trzęsienie ziemi też raczej odpada. No i cóż, Okazuje się, że ta sekta, która miała tą farmę w zachodniej Australii, przywiozła ze sobą również sprzęt górniczy. Po co im sprzęt górniczy, jeżeli chcieli, no jakiś taki prosty sprzęt górniczy do eksploracji, jeżeli chcieli tam zbudować laboratorium chemiczne. A czego jest dużo w zachodniej Australii? Czego jest dużo w ziemi? I czego, jak się okazało, jest dużo w okolicach Bundjawan Station? Jest dużo uranu w ziemi. Skoro ta sekta miała takie plany, żeby zamordować jak największą ilość ludzi, to jedną z teorii jest to, że chcieli zbudować bombę atomową. Prywatną bombę atomową należącą do terrorystów, używając uranu właśnie z tego, który jest gdzieś tam w tej ziemi. No, jest to, byłoby to naprawdę dość szokujące, gdyby się okazało, że to rozeszło się, ten wybuch był spowodowany przez nieduży ładunek wybuchowy, który zbudowali terroryści gdzieś w australijskiej pustyni. Później badano tą sprawę, ale rząd Australii twierdzi, że obliczenia, za podstawie obliczeń tego, co wskazały sejsmografy, to nie mógł być wybuch jądrowy. Podobno. Ale jeżeli nie, to co? Do dziś tego nie wiadomo. Do dziś nie wiadomo, co wybuchło 28 maja 1993 roku w nocy nad australijską pustynią, czy może po prostu na pustyni. Pyta się na czacie Piotr, czy w Australii można jeszcze liczyć na znalezienie swojego miejsca i odrobiny wolności. Myślę, że tak. Myślę, że można. No i zasada jest taka jak zawsze. Im dalej od dużych miast, tym więcej wolności. Im dalej od centrum Sydney i centrum Melbourne, tym można chyba bardziej żyć po swojemu. Ja dlatego wolę mieszkać w małym miasteczku, bo Canberra jest w sumie małym miastem, 500 000 ludzi, które nie czuć jest wielkim miastem. Wielkie miasto, takie naprawdę duże, które ma 5 milionów, chyba trochę by mnie męczyło. Dzwońcie. Ostatnio mam mało telefonów na audycji, co trochę wydaje mi się smutne, także zapraszam Was do dzwonienia. Skype, Nocne Radio. Pamiętajcie też, że możecie tą audycję sponsorować, nawet pod piołem Patronite'a. Także śmiało. Zawsze możecie wysłać 3 złote, na przykład, jeżeli mieszkacie gdzieś, nie wiem, na przykład w brzegu, na brzegu. Zawsze możecie wysłać 3 złote. Tak więc taka historia wydarzyła się na pustyni australijskiej. Wiecie, na pustyni w Australii występuje też zjawisko, które też jest bardzo tajemnicze, o którym ja w sumie niewiele wiem, nigdy go nie zaobserwowałem, ale mówią o nim jeszcze aborygeni z bardzo, bardzo dawna. Mówią też o nim Europejczycy, czy potomkowie Europejczyków, którzy mieszkają w Australii, którzy mieszkają gdzieś na takich odległych miejscach. Chodzi o Minmin Lights. Minmin. Mamy telefon. Halo, cześć Potrzeba.
1: No witam serdecznie. Jak się mówi ciekawie, no to problem jest taki, że nikt nie będzie dzwonił, żeby nie przerywać i wiesz, to zacznij się przyzwyczajać. Jeżeli zaczniesz gadać głupoty, będzie ci się nie chciało, to wtedy możesz liczyć na dużo więcej telefonów.
0: No tak liczyłem, że to może właśnie o to chodzi. Takie też miałem nadzieję, że to dlatego, że zdarza mi się mówić ciekawie.
1: Tak, ale wiesz co, akurat nie słyszałem nigdy wcześniej o tym wątku Omshinrikyo, które swoją drogą było pierwszym odcinkiem Bez Litości, omówienie zamachu w tokijskim metrze. Natomiast tutaj jeżeli chodzi o samą charakterystykę sekty Omshinrikyo, nie pamiętam już dokładnie w jaki sposób mi się to udało, ale bardzo, bardzo dobrze zainwestowali w ludzi nauki, dzięki czemu właśnie mieli dostęp do własnych chemików, do własnych fizyków, do własnego think tanku, można powiedzieć, który pozwalał im na działanie w skrytości i przygotowywanie choćby tego sarinu, tak, który był regularnie przez nich wykorzystywany.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze
0: gorzej. Że
3: Maharadża z brzegu.
0: Taki, powiedzmy,
3: 3 złote.
0: Zwykła sekta, prawda, nagle produkuje sarin, który jest bardzo trudny do wyprodukowania, ale to myślę jest część właśnie tych problemów, które są w Japonii, że ludzie, którzy są naukowcami, dobrze wykształceni i tak dalej, którzy mogą na przykład zbudować sarin czy bombę atomową, nagle bawią się w takie bzdury, prawda? Z jakiegoś powodu coś w tym społeczeństwie idzie nie tak. Ale masz rację, to chyba jest najbardziej rozwinięta, czy była. Ciężko mi powiedzieć, różne znalazłem źródła w internecie. Jest to taka Sekta, która do dzisiaj nie wiadomo, czy działa, ale mieli rzeczywiście, byli niesamowici pod tym względem, pod kątem tego, jakich ludzi rekrutowali.
1: Znaczy działać działa, przynajmniej na te 2 czy 3 lata temu, kiedy ten temat sobie bardziej ogarniałem. Na pewno to było jeszcze przed egzekucją. Natomiast tutaj taka mała korekta, z tego co pamiętam, to wynika to z natury japońskiego prawa, że jeżeli siedzisz w celi śmierci, to nigdy nie wiesz, kiedy ten wyrok zostanie wykonany, kiedy zostanie on wykonany. Wobec czego też taka dodatkowa kara w postaci elementu zaskoczenia, że sobie żyjesz, aż tu nagle przychodzi smutny pan, dzień dobry, to jest dzisiaj, okej.
0: Okay. No, to jest to przerażające, nie? Jak tak sobie o tym pomyślisz.
1: No, takie wiesz, w jaki sposób można ubarwić jeszcze bardziej karę śmierci. To jest... No, ale to, jak słusznie zauważyłeś, to jest Japonia.
0: Tak. A ty, powiedz, czy ciebie kiedyś podciąga... Wiem, że ty jesteś trochę fanem anime, ale pociągała cię kiedyś japońska kultura? Japońskie społeczeństwo?
1: Wiesz co, cały czas mnie pociąga, bo tak trochę traktuję to jako, nie wiem, jako wyizolowaną wyspę kosmitów, która stworzyła sobie swoją własną kulturę, która wręcz od lat robiła rzeczy, można by powiedzieć, bardzo po swojemu, jeszcze no, tym bardziej po II wojnie światowej, gdzie no, niezbyt dobrze zainwestowali w swoich sojuszników. I też musieli się z tego powodu dźwignąć. Tak trochę jak nie wiem, jak ciekawostkę, jako plemię właśnie żyjące na autonomicznej wyspie z bardzo ciekawą historią, bardzo ciekawym językiem, bardzo fascynującym pismem. I no, być może właśnie, bo no, jako człowiek, który dzisiaj mieszka w Australii, a kawałek świata zwiedził, jednak dostrzegasz na pewno to, że te nasze kultury się bardzo mimo wszystko przenikają, tak? I jeżeli sobie, nie wiem, spojrzymy bardziej na wschód Europy, tak? No to widzimy jakieś nasze słowiańskie korzenie. Jeżeli sobie spojrzymy bardziej na zachód, to widzimy inne wpływy, ale jesteśmy mniej więcej, wiesz, mniej więcej na tej samej wycieczce i możemy się między sobą dogadać. Natomiast wkraczając do Japonii, o matko, to jest wszystko po prostu, prawie, no, to może wszystko inaczej, to za dużo powiedziane, ale jest nie wiem, jest coś dziwnego, jest właśnie jakiś taki...
3: Północ dla południa, buźka
1: tak
3: mrugająca
1: jak, wiesz,
3: okiem.
1: Zamknąć na wpływy kulturowe 8 złotych. I pozwolić wyewoluować
3: pozdrowienia
1: tym wszystkim kulturom,
3: z krainy nocy polarnej.
1: Które są zgromadzone, no choćby w zachodniej Europie, choćby, dajmy na to, w Stanach Zjednoczonych czy Australii.
0: Tak, to czuć,
1: jest bardziej widoczna.
0: Czuć, że to nie jest zachodnia kultura, to znaczy to jest z jednej strony jakaś taka azjatycka kultura zmieszana z Zachodem, ale jak ja byłem w Japonii, to czułem, że tam jest po prostu inaczej. Rzeczy, które ci ludzie robią, którzy ci ludzie lubią, które ich kręcą, te neony, które są w Tokio, ta ilość kolorów, ilość takich wizualnych wrażeń, wizualnych bodźców dla mnie była za duża, chociaż ja się tego nie boję, ale już po powiedzmy godzinie patrzenia na Tokio ja miałem oczopląs dosłownie, a dla nich to jest normalne i oni to bardzo lubią. Ale z drugiej strony zauważyłem, że Japończycy, którzy przyjeżdżają na przykład do Australii, bardzo dobrze się integrują. Chętnie się integrują ze społeczeństwem i chętniej, wydaje mi się, niż Chińczycy. Nie wiem, czy to dlatego, że po II wojnie światowej Japonia była tak no uzachodniona, szukam angielskiego słowa, zwesternizowana, ale naprawdę dobrze się integrują. Też w Stanach Zjednoczonych Japończycy są świetnie zintegrowani. No, słynny Michio Kaku, prawda, który jest Japończykiem. Tak więc to jest bardzo ciekawe. Kiedyś była taka rozmowa, którą prowadził agent Tomasz z Otoką Frąckiewiczem. I oni mówili trochę o Japonii, że Japończycy mają w sobie tyle pokory, że nie obrażają się na wygranych, na zwycięzców, tylko odrabiają lekcje i mówią, zobaczymy, skoro my jesteśmy dobrzy i ktoś z nami wygrał, na przykład Amerykanie w czasie II wojny, no to oni muszą być cholernie dobrzy. To zobaczmy, co oni takiego zrobili w swoim społeczeństwie, co oni takiego zrobili, że z nami wygrali wojnę. Bardzo mi się to podejście podoba.
1: To też właśnie zawsze powtarzam, że zamiast narzekać, że nie wiem, czy jakiemuś krajowi, czy innej nacji się bardziej udało, i zamiast narzekać, to właśnie przyjrzyjmy się i zobaczmy, przeanalizujmy, w czym są lepsi, żeby się czegoś od nich nauczyć, tak?
0: Tak, ale, wiesz, jak się to mówi czasami, przepraszam, nie chcę, żeby tu, broń Boże, jakaś ojkofobia ze mnie wychodziła, ale jak się czasami to mówi w Polsce, to ludzie otwierają gęby ze zdziwieniem, mówią, No w sumie tak, rzeczywiście, ale jednak nie jest to chyba w naszej polskim sercu, to chyba nie do końca leży, że żeby na przykład, no dobrze, to zobaczmy, dlaczego po II wojnie Niemcy wyszli na tym lepiej ekonomicznie, zobaczmy, co oni takiego zrobili i skopiujmy parę rozwiązań. I nawet ja mam przed tym, który sobie to, wydaje mi się, zdaje sobie z tego sprawę, ja mam przed tym opory, a nasze takie społeczeństwo en masse, myślę, że w Polsce ma przed tym opory.
1: Myślę, że tutaj bardzo ciekawy wątek poruszyłeś ze względu na to, że ten opór zasadniczo bierze się z tego, że chcemy zachować swoją tożsamość jako narodu, jako jakąś tożsamość czy to kulturową, czy właśnie tożsamość narodową, gdzie z drugiej strony patrząc na Japończyków, oni nie muszą w żaden sposób, nie wiem, za przeproszeniem brandzlować się do swojego patriotyzmu, tylko swoim charakterem, swoim sposobem bycia, swoim sposobem, nie wiem, nawet mówienia i doboru słów w rozmowie z kimś z zewnątrz, jednak no, w dalszym jesteś w stanie zauważyć, że to jest Japończyk, tak? Więc ta kultura bardziej jest, no, jak to lubię mówić, noszona w sercu, a nie na koszulce, tak?
0: Tak, zdecydowanie. No i Japończycy sobie wyrobili niesamowitą markę. Jak widzisz jakikolwiek sprzęt wyprodukowany w Japonii, no to jest zdecydowanie, jeżeli porównasz ten sprzęt, sam napis wyprodukowano w Japonii z napisem wyprodukowano na Słowacji, we Włoszech, czy w Hiszpanii, czy w Brazylii, to ja mam instynktownie, że to, co jest z Japonii, musi być najlepsze. Chociaż to nie musi być prawda, ale sama marka tak na mnie działa. To jest z Japonii, to jest dobre.
1: No być może to trochę też siedzi u nas w głowach, ale wracając do tego, do tego sejsmicznego zdarzenia, w jaki sposób, bo tak się zastanawiam, bo mówimy tutaj o 2 kilotonach, tak? Jeżeli dobrze pamiętam.
0: Tak, to mniej więcej wyliczyli, tak, że to były 2 kilotony. Znaczy, gdyby to był ładunek wybuchowy w tamtym miejscu, to musiałby mieć moc 2000 ton trotylu, żeby taką falę wywołać. Mm-hmm. To jest tak mniej, bo Hiroshima to było 10 kiloton, z tego co pamiętam, mniej więcej.
1: No tak, i tutaj się zastanawiam, tutaj musiałbym otworzyć parę książek i sobie policzyć, czy w ogóle istnieje możliwość zrobienia tak, powiedzmy, słabego ładunku. Bardzo mnie zadziwiło, kiedy powiedziałeś, że nie ma żadnego śladu w postaci, nie wiem, krateru, czy w postaci jakichś śladów geologicznych, gdzie, nie wiem, jakimś lidarem spokojnie możemy takie rzeczy znaleźć. I trochę właśnie mi się nie dodaje, że nic z tego nie zostało. Tym bardziej, że mówimy przecież, nie mówimy o XVIII wieku, tylko o latach, tak szczerze mówiąc, współczesnych.
0: Dokładnie tak. I znaczy, wracając do tej, czy można zrobić taki mały ładunek? Można na pewno, też to sprawdziłem, są takie bomby atomowe walizkowe, tak zwana taktyczna broń jądrowa. Ona może mieć moc nawet jednej, tylko jednej kilotony. Taki ładunek jądrowy można dosłownie wystrzelić jak amunicję z artylerii naziemnej. Ona przeleci na przykład 20 km i wybuchnie z mocą jednej kilotony. Także takie coś istnieje. Amerykanie mają na pewno tego typu amunicję jądrową. Także jest to możliwe. Natomiast tu jest taka ciekawostka. W pewnym momencie zaczyna się ta historia trochę rozmywać, bo człowiek, który był znawcą kraterów, specjalista od szukania kraterów w zachodniej Australii, miał zostać wynajęty do tego, żeby poszukać, zobaczyć, co się stało. W tajemniczych okolicznościach zginął w wypadku samochodowym tuż przed tym, jak miał podjąć się tej sprawy. Ja teraz, przepraszam, nie pamiętam, nie zapisałem, jak on się nazywał. Ale jak często w takich historiach, nagle w pewnym momencie ludzie kluczowi zaczynają znikać. Zaczynają ginąć.
1: A to właśnie jest osobna kwestia związana z Shinrikyo ze względu na to, że mieli wpływy nie tylko i wyłącznie w środowisku, w półświatku naukowym, ale również w półświatku politycznym, a od polityki do policji jest całkiem blisko. Więc no być może tak.
0: Ta cała historia to jest trochę szuranie, dlatego że mamy niewiele danych. Mamy tylko to, że coś walnęło w tamtej farmie, coś dużego i nie wiemy do dzisiaj, co to było. I wiemy na pewno, że oni próbowali szukać uranu, no i że próbowali budować broń masowego rażenia. Jak się połączy te kropki?
1: No to mamy trzy rzeczy, czyli o trzy rzeczy więcej niż ma zwykła taka standardowa szurska teoria.
0: Dokładnie twarde, tak.
1: Trzy twarde fakty, tylko że jeżeli szukali uranu, to sam proces wzbogacania uranu, czy nawet zrobienia z niego plutonu, bo nie wiem jak wygląda, czy da się w ogóle przeprowadzić, zbudować bombę atomową tylko i wyłącznie z uranu. To jest potężna inwestycja, gdzie faktycznie kasę oczywiście mieli, bo tak działają sekty. Zresztą sama koncepcja jakiejś osobnej farmy to też jest taka, można powiedzieć, na takiej czekliście sekt, tak? Że to się zawsze musi znaleźć. Musi się znaleźć jakiś taki odosobniony punkt geograficzny, gdzie nie będzie zasięgu telefonu, komputera czy czegokolwiek innego, czy możliwości skontaktowania się z kimkolwiek innym, tylko od samego wydobycia uranu, co już jest bardzo kosztowne. Myślę, kurde, nie, to akurat mi się nie dodaje. Ze względu na to, że proces od wygrzebania tego uranu z ziemi do zrobienia materiału, do zrobienia materiału rozszczepialnego w takiej czystości, która miałaby sens, no to jest, mi się wydaje, trochę za dużo, jeżeli chodzi o prywatne możliwości.
0: No, mi też to wydaje się dziwne, szczególnie, że to by było zrobione w bardzo krótkim czasie, bo to się stało niedługo po tym, jak ta sekta kupiła tą ziemię, tą farmę. Być może chodziło o coś innego. Być może chcieli przetestować inną eksplozję. A może po prostu, a może inaczej. A może było tak, że to był ładunek konwencjonalny, bardzo duży, który udało im się zgromadzić. I to był test, jak zareaguje państwo australijskie, gdy takie coś odpalimy na naszej farmie. I zobaczymy, co się stanie, prawda? Takie coś sprawdzić. Tak samo jak rosyjskie samoloty wlatują blisko przestrzeni powietrznej, żeby zobaczyć, jak reagują państwa natowskie na takie zdarzenia, prawda? To mogłoby już bardziej mieć sens, a z perspektywą tego, żeby zbudować jakąś niedużą małą bombę w przestrzeni, powiedzmy, dekady.
1: Ale brzytwa Okhama mi tutaj podpowiada jednak, że to raczej byłby wypadek przy tworzeniu czegoś takiego, tak? Ze względu na to, że jakikolwiek proces, choćby właśnie wytwarzania sarinu, czy produkcji amfetaminy, czy czegokolwiek, to też jeżeli się biorą za to amatorzy, to się może zwyczajnie bardzo źle skończyć.
0: Oj,
1: i
0: tak.
1: Bardziej bym się tutaj doszukiwał tego, że zadbano dostatecznie o zabezpieczenia, o jakieś takie, których nie dotyka naukowiec, którymi bardziej się zajmuje, czy to wojsko, czy to budownicy danego obiektu, więc bardziej myślę, że to mógł być wypadek.
0: Też o tym myślałem, a jest z nami Radosław. Halo, halo, cześć Radosław.
4: Cześć. Siemanko. A mam taką koncepcję, czy mogła być to na przykład brudna bomba? Czyli taka bardzo bombka z uranem, z bardzo zubożałym, takim niezdolnym do samopodtrzymującej się reakcji łańcuchowej.
1: Znaczy to by było widoczne, gdybyśmy się tam przeszli z licznikami Geigera i to przez długi czas by zostało i by było wykrywalne. No, ze względu
4: nawet
1: na
4: taki ślad, no bo przepraszam, włączyłem się w trakcie audycji, nie słyszałem wszystkiego, nawet nie ma śladów radioaktywności, tak?
0: Tego do końca nie wiemy, dlatego że ta nic nie wiadomo o tym, żeby ktoś to pojechał i pomierzył. Tylko, że brudna bomba, z tego co ja wiem, polega na tym, że materiał promieniotwórczy umieszcza się ze zwykłą bombą. Po prostu ta zwykła bomba rozrzuca ten materiał promieniotwórczy po jakimś dużym obszarze, prawda? Ale 2 kilotony to by znaczyło, że mamy kolosalną ilość ton trotylu, prawda? No, zatem rozrzucić coś takiego gdzieś na pustyni.
4: No raczej to nie było 2 kilotony czystego trotylu, tylko skoro mówisz, że to są ludzie posiadający jakąś wiedzę tajemną, więc mogli udoskonalić w jakiś sposób tą brudną bombę, czyniąc ją takim, nie wiem, ułomnym ładunkiem jądrowym.
0: No, być może tak było.
4: Na przykład, nie wiem, do połowy wartości oczekiwanej w przypadku, nie wiem, stricte takiej typowej militarnej bomby jądrowej.
1: No nie do końca, ze względu na to, że brudna bomba to jest tak naprawdę coś, jakbyś wrzucił granat do szambiarki i obrzucił zawartością szambiarki i całe otoczenie, więc jeżeli byśmy zwiększyli moc tego ładunku, to zwyczajnie ten opad radioaktywny by się rozprzestrzenił po większym terenie, no być może z jakimś tam mniejszym wpływem, z mniejszą mocą, więc nie wydaje mi się, żeby tutaj brudna bomba była w ogóle w tym równaniu.
4: Znaczy, no tak, to wyszedłem z koncepcją brudnej bomby, ale obaliliście ją całkiem szybko, więc może to jednak był jakiś taki semi-ładunek nuklearny. No, to były osoby posiadające wiedzę, ale może nie do końca posiadające sprzęt temu potrzebny i wzbogacili na przykład ten uran tylko w takim stopniu, w jakim byli zdolni. To się skończyło na przykład na tych 2 kilotonach, a nie 10 czy megatonach, tak?
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim no, nie trzeba tego materiału rozszczepialnego wykopywać i go samodzielnie tutaj rozwirówkować i wzbogacać. Można gdzieś na czarnym rynku to na pewno kupić, tym bardziej, że mówimy o osobach, które miały wpływy polityczne, które miały wpływy wręcz dyplomatyczne. Tam nie wiem, ktoś z okolic premiera Japonii bodajże też był umoczony właśnie w okolicach tego zamachu z 95 w tokijskim metrze, także myślę, że spokojnie, o ile wydaje mi się, że hipotezę, że zrobili sobie kopalnię uranu, możemy włożyć między bajki, to kupienie materiału rozszczepialnego nawet w postaci plutonu aż tak trudne nie jest. A historia oczywiście zna przypadki nieostrożnego obchodzenia się z plutonem. Co prawda do wybuchu, z tego co wiem, nigdy nie doszło, ale bardzo, no, tak trochę praca sapera. Kiepskie porównanie, bo mówimy tutaj o pracy nad bombą, więc... ale łatwo to spieprzyć.
4: Czy były brane pod uwagę jakieś tam, nie wiem, samozapłony? Bo wiem, że na przykład są hipotezy takich starożytnych, samonapędzających się naturalnych reaktorów jądrowych, występujących chyba w Afryce, jeśli pamiętam, w jakim państwie, w Kongu, czy gdzieś tam. Tam gdzieś w środkowej Afryce, w każdym bądź razie.
0: No, one to też, nie słyszałem.
4: Też w pewnym momencie potrafiły eksplodować, ponieważ gotowały parę. Wiadomo, reakcja rozszczepienia wydziela energię, która gotuje wodę. I ta woda pod dużym ciśnieniem kumuluje się pod ziemią w jakiejś jaskini, grocie skalnej, po czym eksploduje.
0: No ciekawe, tylko że tam, też co, tam nie było reaktora, chyba, najprawdopodobniej, nic o tym nie wiemy, żeby...
4: Ale to naturalny reaktor, naturalny, samoczynnie powstał. Taka jest hipoteza w Afryce, przynajmniej tego miejsca w Afryce, o którym mówię. Nie pamiętam nazwy już.
1: A wiecie, że sobie tutaj poklikałem i znalazłem jeden papier bodajże z roku 2018, swoją drogą Sci-Hub TV teraz jest na Sci-Hub SE. Jakby ktoś szukał i się zdziwił, że strona nie działa. I mamy twarde dowody na to, że Om Shinrikyo na początku lat 90. miało swoją historię z pozyskiwaniem materiałów rozszczepialnych z reaktora w Kinshasie.
0: W Kinshasie? Ha, a to trafiłeś z mora,
4: nieźle.
0: To jest
4: reaktor, bo nie wiem, czy to się znajduje, ten Kinshas.
0: W Afryce. Z Kinshasa.
4: W Afryce, no. No ciekawe, tylko nie wiem, jak się nazywał tamten, na pewno jakim czas, bo to podejrzewam, że to jest jakiś komercyjny reaktor, tak? Z RPA gdzieś pewnie.
1: Ja tutaj wrzucę link Jackowi na Skype'ie do tego papiera, bo mi YouTube pewnie usunie, jeżeli wrzucę linka. Także jeżeli ktoś byłby bardziej zainteresowany.
0: Dzięki wielkie. A może tego wkleję pod audycję, spróbuję, może to wejdzie. Ale zobaczcie, jaka to była potężna organizacja w sumie, założona przez na wpół niewidomego gościa, który próbował łączyć jogę gdzieś z jakimś chrześcijaństwem, a nagle się okazuje, że mają możliwości, no jak prawie małe mocarstwo. Kombinują z materiałami rozszczepialnymi, z gazem bojowym. Naprawdę jest to przerażające dla mnie.
4: Okej, ja też chciałem wtrącić tylko tak od siebie dwie takie drobnostki i też uciekłem. Dzięki za tyle.
0: Dzięki wielkie. Dzięki, Zmora.
4: Okej.
0: Zmora tu chciał mnie zmylić. Dzwonił z SMS. Zmora to z prywatnego telefonu. No, to jest ciekawe. A przy tym, no, oni mieli spore wpływy w Rosji, sporo wyznawców w Rosji, a z tego, co ja słyszałem, w Rosji po upadku Związku Radzieckiego, jeżeli się miało dobre kontakty, to można było kupić broń, żeby kupić materiały rozszczepialne. Podobno Al-Kaida próbowała w ten sposób coś zdobyć i coś odpalić.
1: No właśnie tak sobie klikam po tym papierze i są pewne doniesienia, że udało im się wręcz pozyskać gotową głowicę poprzez Rosję za 15 milionów dolarów bodajże. Gdzieś to było. Chociaż niby jest to nazwane, że it's highly unlikely. Nie, to sobie jeszcze muszę poczytać. Dobra, to ja się zawijam dłużej, też nie przeszkadzam. Może ktoś jeszcze wpadnie. Na razie trzymaj się. Dzięki za audycyjkę.
0: Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki potrzeba. Cześć. No jak widzicie, jest sporo hipotez, jest kilka pytań, na które nie mam odpowiedzi. No i mam takie wrażenie, że nie wiemy, co się stało, ale że są ludzie, którzy wiedzą gdzieś tam wyżej w rządzie, a my nic o tym nie wiemy. Nawiasem mówiąc, zachodnia Australia jest rządzona aktualnie przez partię laburzystów i premier zachodniej Australii dzisiaj dosłownie znowu wprowadził ograniczenia w przemieszczaniu się z Nowej Południowej Walii, z tego stanu, w którym jest Sydney, ze względu na to, że znowu pojawiło się gdzieś na plaży 30 przypadków koronawirusa. Także z Nowej Południowej Walii już się do zachodniej Australii nie wjedzie bez pozwolenia. Znowu mamy pierwsze ograniczenie w przemieszczaniu się po Australii. No, na szczęście ja, chociaż jestem otoczony przez Nową Południową Walię, to mieszkam w terytorium stołecznym, więc wszędzie jeszcze mogę wjechać. A jak będą, tak jak mówiłem, jak będą wyglądały w tym roku moje ferie, to zobaczymy. Piszę na czacie Grzesiek od pizzy, że skoro Australia siedzi na węglu, i to prawda, bo siedzi na węglu, to musi tam być też dużo metanu. Być może, rzeczywiście taka eksplozja metanu jest jak najbardziej możliwa. Te światła Minmin Lights, o których mówiłem, czyli dziwne światła, które ludzie widzą na pustyni, w określonych miejscach, o których donoszą jeszcze aborygeni. Aborygeni wierzyli, że te dziwne światła na pustyni to duchy przodków, które gdzieś się przemieszczają nad pustynią. To być są takie teorie, że te Minmin Lights to są właśnie eksplozje metanu. Halo, halo, cześć Grzesiu.
5: Cześć Jacku, skoro mnie cytujesz, to pomyślałem, że zadzwonię na chwilkę.
0: Jasne, bardzo mi miło.
5: To kontynuuj z tym metanem. Też było brane pod uwagę takie rozwiązanie tego dużego wybuchu?
0: Tak, rzeczywiście spotkałem się z tym, że to po prostu wybuch metan, który... No, czasami to się zdarza, prawda, że metan jest gdzieś tam się produkuje pod ziemią i dostanie się, połączy się z powietrzem i wybuchnie. No i wystarczy jeden wtedy, jedna jakaś piorun, który to zapali i mamy wielką eksplozję, ale znowu zostawiłoby to jakieś ślady, a tych śladów nigdzie nie odnaleziono. Jedna z teorii z tym, co się stało nad Syberią na początku XX wieku, że tak naprawdę wybuchł metan, a nie uderzył meteoryt w Syberię. Były takie teorie, rzeczywiście.
5: A te wszystkie drzewa powalone, przecież to były jakieś setki hektarów, jak nie tysiące. To...
0: Ciekawe. Tak, tak. I są takie teorie, że to wszystko to po prostu jeden wielki metan. Dlatego, że te drzewa, one były wywalone na takim obszarze o specyficznym kształcie. I była teoria, że po prostu tam na tych bagnach Syberii, a to przecież no, na bagnach zawsze się produkuje metan, w pewnym momencie pojawia się taki wielki bąbel metanu, który eksplodował.
5: Ciekawe właśnie, czy w jakimś mikroczęsieniu nie zrobiła się taka duża grota i tam przez lata... czy nawet setki, tysiące lat zbierał się metan i nagle zrobiło wielki boom.
0: No, być może tak było, ale wiesz, to jest po prostu, mamy trochę za dużo dziwnych zbiegów okoliczności, nie wiem, czy się zgodzisz. Nagle tajemnicza sekta, która zdecydowanie ma skłonności do mordowania ludzi, wykupuje miejsce i nagle w tamtym miejscu pojawia się taka eksplozja. No, oczywiście taki przypadek jest możliwy, ale jak to mówią anglosasi, highly unlikely, że to po prostu przypadek. Tak przynajmniej mi się wydaje.
5: No tak. Tu jest motyw jak najbardziej. No i też miałby dużą motywację rząd, nie tylko australijski, ale też ogólno tam, nie wiem, pod jaką kuratelą jest Australia, pod Stanami Zjednoczonymi, czy tam się przytula do Chińczyków, czy coś, ale chyba nikomu by nie było zabawnie, gdyby okazało się, że w prywatne ręce jakiejś sekty wpadła broń masowego rażenia.
0: To dokładnie, szczególnie, że Australia jest...
5: Nawet dlatego mogli to uciszyć. No.
0: Dokładnie, no wyobraź sobie taką sytuację, że jakiś premier przyznaje, że proszę Państwa, przykro nam to stwierdzić, ale na terenie naszego kraju pewna banda świrów konstruowała sobie bombę atomową, a my tego nawet nie zauważyliśmy. No, prawdopodobnie podałoby się do dymisji.
5: A to już nawet nie chodzi o jedną głowę, czy tam dwie tylko. No ogólnie cały wywiad, czyli jak to jest tam zorganizowane, by mocno leżało i kwiczało.
0: Dokładnie, no to jest jedno z podstawowych zadań, prawda, żeby kontrwywiadu, czy w ogóle służb specjalnych, żeby terroryści nie budowali bomby jądrowej gdzieś w garażu.
5: tak potem by było wszystkie sekty świata do Australii, to można bomby atomowe rozpierdalać na pustyni, nikt się nie... Nie ma problemu, nie to co w Stanach, że taka inwigilacja, panie, czy w Europie.
0: Zaczęło się to od Brytyjczyków. Brytyjczycy swoją broń jądrową testowali na pustyni australijskiej jeszcze w latach 50. W końcu Australia powiedziała nie. Ale tak, pierwsze eksplozje brytyjskiej bomby jądrowej były właśnie tutaj.
5: No proszę, to nie
0: na australijskiej pustyni. Tak, no Australia długo się zastanawiała, czy sama nie spróbować zrobić bomby atomową i uważana jest za kraj, który ma możliwość stworzenia broni jądrowej. W Australii to jest to dosyć dziwne, bo Australia siedzi na węglu, ale siedzi też na uranie. I w Australii nie ma ani jednej elektrowni.

0: który no, nie mają złoża węgla, które by opłacało się wydobywać. Może jakieś tam śladowe ilości mają, ale, ale to jest raczej żart niż inwestycja. Więc oni importują i mimo wszystko im się opłaca, tak, mimo tego szaleństwa ekologicznego, dalej inwestują w elektrownie węglowe, a Australia nie.
1: Tak. To znaczy, elektrownie węglowe u nas są, ale nie ma atomowych.
0: Są.
1: Tak, tak, nie ma atomowych. Natomiast węglowe są
0: ale
1: jak najbardziej.
0: Tak, to wiem.
1: Ale węglowe są jak najbardziej. No i węgiel w Australii jest dosyć tani, dlatego że węgiel w Australii można zbierać odkrywkowo. Wystarczy odsunąć warstwę ziemi z góry i już mamy dostęp do węgla.
0: A nie mają tak, że wygaszają te elektrownie? Cały czas ten program trwa i będzie trwał, tak? To mi się coś...
1: Węglowy tak, nie, jak najbardziej będzie trwał, no bo skoro nie mamy elektrowni jądrowych, no to no mamy elektrownię wodną, czy kilka elektrowni wodnych, ale one absolutnie nie wystarczą na cały kraj. No więc pozostają tylko elektrownie wiatrowe, których jest niewiele wokół Australii, i elektrownie takie właśnie na węgiel. Także Australia, jeżeli chodzi o elektryczność, to węglem stoi.
0: Faktycznie, to coś mi się pomyliło. Taki duży obszar, niska gęstość zaludnienia, więc to nie jest tak, że komuś dym jak w Bełchatowie.
1: No tak,
0: Chociaż
1: zgadza się.
0: Mamy bardzo, chyba najnowocześniejszą elektrownię węglową na świecie chyba. Nie wiem,
1: wiem, że Bełchatów jest największą, największą brunatną Bełchatów jest.
0: No, okay.
1: Ale czy jest
0: A chciałem zapytać jeszcze, nie znam się na elektrowniach, chciałem zapytać o sekty, czy to jest taki ewenement, ta sekta, czy Australia cierpi na właśnie takich wariatów, którzy tam przyjeżdżają i chcą zakładać sektę. Czemu o to pytam, bo w Kalifornii jest bardzo dużo sekt. Niedawno oglądałem 4-godzinny dokument podzielony na odcinki o sekcie Alamo. Nie wiem, czy
1: Nie
0: słyszałeś.
1: Nie słyszałem o nich. Co to jest za sekta? Opowiedz trochę o nich.
0: To trwa do dzisiaj. Powstała w latach, na początku lat 70. bodajże, gdzie pewna kobieta z dużą charyzmą, ale bez pieniędzy, spotkała w kościele, w barze koło kościoła, kolesia, który był oszustem zawodowym. I ta kobieta myślała, że on ma kasę i mu opowiadała różne rzeczy niestworzone. Ten facet myślał, że ona jest tak ładnie ubrana i że wygadana, że jest z wyższych sfer. I też chciał ją jakoś oszukać. Jak się spokapowali, to po prostu dogadali się. Doszli do wniosku, że mają usposobienie podobne bardzo i że mogą coś tam zdziałać. Z czasem się zakochali, pobrali i właśnie ta kobieta, jak miała mało pieniędzy, wchodziła do różnych kościołów i bardzo obficie modliła się, śpiewała, tak, z tymi chórami gospel i po prostu umiała porywać tłumy. No to tak sobie to rozegrali, że zaczęli budować swój kościół, po co u kogoś występować. No i razem z tym Alamo, ta kobieta, to wypadło mi
1: ciekawe, ale nigdy o tej sekcie nie słyszałem. Z takich sekt amerykańskich, no to teraz to chyba nawet nie jest sekta, tylko oficjalnie są religią, to są scjentolodzy, którzy są zabronieni w niektórych krajach, a w Sydney na przykład mają całkiem spory budynek w samym centrum. Należy on do scjentologów. Nie wiem, czy słyszałeś o scjentologach.
0: Tak, tak. To jest specyficzna, taka bardzo hermetyczna i bogata chyba sekta. I chyba nie parają się jakimś, znaczy uważają na to, żeby z prawem nie być na bakier chyba, tak? Bo to chyba nic nielegalnego de facto nie robią.
1: Tak, tak, ja nie słyszałem.
0: Bardzo sprytni w tym.
1: No, są, bodajże Niemcy zabronili działalności scjentologów na swoim terenie. Australijczycy nie zabronili, więc myślę, że to też jest kontrowersyjna organizacja, takich nazwijmy. Sporo gwiazd filmowych do nich należy. Bodajże Tom Cruise jest scjentologiem, prawda? Nie jestem pewny, czy Travolta. Też nie jest.
0: Oni dużo nagrywają i potem szantażują tymi nagraniami.
1: Tego nie wiem, być może tak jest. No, chyba są oficjalnie zarejestrowani jako religia. Tak słyszałem.
0: Czemu nie? No tak wracając do tej sekty, Tony Alamo i Susan Alamo. Alamo i Susan Alamo. To właśnie

0: właśnie założyli tą sektę, byli pod, mieli łatw, mieli zdolność do, jak to sekciarze, do zjednowania sobie ludzi. Ci ludzie pracowali dla nich za darmo. Bez żadnego. Spali tam w jednym domu, potem udało im się zabrać kasę z tej ich pracy niewolniczej na drugi, trzeci, czwarty, więc założyli sobie, kupili farmę, założyli różne tam, no coraz bardziej się to rozwijało jak sekta. I to jest ciekawe, że to nie jest sekta właśnie z lat tam 60., gdzie takie małe pojęcie było. Ona trwała równo do niedawna. On, ten koleś został skazany. Już nie powiem wam za co, to polecam poczytać albo oglądnąć dokument na CDA jest, wyślę na Discorda link cały. Cztery odcinki.
1: Ciekawe bardzo. Ciekawe. No, ja myślę, że problem z sektami zawsze się pojawia tam, gdzie, tak przynajmniej z moich obserwacji, gdzie ludzie z jednej strony są dość bogatym społeczeństwem, a z drugiej strony mają pewną pustkę w życiu. To znaczy są jakieś problemy z tym, że sporo jest rozpadniętych rodzin, sporo jest ludzi, którzy poszukują jakichś duchowych przemian, czy duchowych takich w ogóle jakichś doświadczeń, a i nagle się pojawia jakiś guru, który im to wszystko daje, prawda? Nagle się okazuje, że ci ludzie się przy tym człowieku spełniają. No a ponieważ on im dał taką strawę duchową, tak to nazwijmy górnolotnie, to zaczynają mu ufać i zaczynają mu ufać w pewnym momencie bezgranicznie i on ich namawia do tego, żeby przepisali na niego swój majątek, a czasami nawet udaje mu się namówić do tego, żeby zabijali innych ludzi, no jak sekta Mansona, prawda, czy ta sekta Najwyższa Prawda. Dlatego to jest takie niebezpieczne, bo jednak uczucia, ludzie się bardzo uzależniają od uczuć. Mówi się, że to kobiety się uzależniają od uczuć, ale to chyba nieprawda. Myślę, że mężczyźni też. I w ten sposób zaczynają działać sekty.
0: Tak, tak. Co jest ciekawe, bo sekta Mansona to jest taki sezonowy wariacik w porównaniu do tej sekty, bo tam dwa pokolenia ludzi się urodziło po prostu. Ludzie się urodzili, nie znali innego świata, tylko sekta. Byli odcięci od świata zewnętrznego i ci ludzie urodzili następnych ludzi, więc następne dzieci, więc one już były 100% w tym środowisku wychowane i równo z internetem, tak, to ona do niedawna, ponoć jeszcze działa ta sekta, ale do niedawna tak z pełną pompą działała. No, ludzie dawali swoje dzieci na, wszyscy patrzyli jak dzieci biją taką deską, taką kawałkiem grubej dechy, tak?
1: No, przerażające to jest w takim razie.
0: Mieli tak powiedziane, że jak oni odkryją, że ktoś ma jakąś litość, że słabiej uderzył, tak? To w ogóle straci szacunek w ich oczach, tak? Że niezgodny Jezusa, bo te demony trzeba tu deską wyrzucić i tak dalej. I z całej siły, tak, kładli. Się po prostu przekomarzali w tym, kto mocniej tam będzie te dzieci bił. I matki patrzyły, tak? Tak sobie. Zero mrugnięcia.
1: Straszne to jest.
0: Te dzieci w wywiadach opowiadały, bo to jest też ciekawe, bardzo dużo ludzi żyje, tak? No, bo to działo się do niedawna, 2007 czy 2010 roku i opowiadają to. No, są liczni świadkowie i właśnie taką znieczulicę i spranie mózgu, kiedy twoja mama nie reaguje, jak ciebie tam maltretują, tylko patrzy, nawet powieka i nie mrugnie.
1: No zdecydowanie. Ale ja sobie...
0: Tak, czemu o tym w ogóle takiego mówię? Bo z Tomi się rozmawialiśmy. On mówił, że faktycznie w Kalifornii jest dużo tego, że ale to sprzyja właśnie temu, że ludzie są bogaci, tak jak powiedziałeś, można łatwo coś tam wyżebrać. Czy poza tym jest ciepły klimat. Nie trzeba tego dachu nad głową, wystarczy, może by ci słońce nie paliło w oczy, ale nie trzeba ogrzewania, jest łatwiej się zaadaptować. Dlatego też ciekawie jestem, czy w Australii spotykałeś się z tematem sekt.
1: Nie,
0: często,
1: szczerze mówiąc, nigdy się z tym nie spotykałem. Nigdy się nie spotykałem z tym, żeby tutaj jakaś sekta działała, ale też, wiesz, ja nie jestem w Australii tak bardzo długo, ale na pewno nie mogę powiedzieć, że tu żadnych sekt nie ma. Ale rzeczywiście żadna sekta mnie nie, jak dotąd, nie próbowała zwerbować. Chociaż kiedyś, dawno temu, jechałem z lotniska Coolangatta w Queenslandzie, z takim facetem, który okazał się bardzo miłym człowiekiem, takim już dziadkiem, można powiedzieć. Okazał się, że z pochodzenia był Niemcem, przyjechał do Australii, jak był nastolatkiem, nie mówiąc mu zupełnie po angielsku. I gdy już podwiózł mnie do mojego hotelu, to nagle dał mi wizytówkę i mówił, że gdybym kiedyś chciał pogadać o Bogu, to żebym do niego zadzwonił. Ale jak się okazało, on po prostu był świadkiem Jehowy. W taki sprytny sposób ludzi werbował. To było jedyne. No, Kościół katolicki bodajże do dzisiaj uznaje chyba świadków Jehowy za sektę, ale no, tutaj są też zdania na ten temat podzielone. A niektórzy... Ale takiej sekty, powiedzmy, twardej jeszcze na szczęście się nie spotkałem. Ale obawiam się, że no, to, co jest w Kalifornii, może przyjść i tutaj do nas, szczególnie, że dawniej ludzie się duchowo spełniali, no, po prostu w zachodnim świecie dominującą religią było chrześcijaństwo. A jak będzie dalej, jak będzie za 100 lat, za 200, tak, ty... zobaczymy.
0: Właśnie chyba to jednak domena Stanów Zjednoczonych, te sekty. Takie post po protestanckie środowisko sprzyja temu, chyba, nie? Bo to w tych chrześcijańskich bardziej Stanach rozkwitają.
1: Tak, też tak słyszałem taką teorię, oczywiście. Ale tutaj potrzeba mnie, każe cię podregulować. Mówił, że pomyliłeś tą sekcję z Jimmy Jonesem i z Jonestown, że to tam się takie rzeczy działy.
0: A nie w sekcie. Nie, nie pomyliłem.
1: Aha.
0: No nie, to jest w sekcie Alamo się również działy takie rzeczy, jak bicie dzieci.
1: To mamy spór potrzeby z Grzesiem. No dobrze, słuchajcie, chciałem skończyć...
0: Jasne, no tak, tak, chciałem zapytać, a to mówi, że nie ma, a za bardzo rozwinąłem się z pytaniem, wyszła odpowiedź.
1: Nie, jasne, bardzo fajnie, dzięki Grzesiu, to zawsze, spoko, zawsze
0: no
1: dobrze.
0: No to ten, do usłyszenia, ja się przyłączam na odsłuch, hej.
1: Dzięki, cześć Grzesiu, trzymaj się. To był znany i lubiany słuchacz Grzesiek od pizzy. Także takie historie dzieją się u nas też w Australii. Taka australijska tajemnica. Chciałem trochę zmienić temat, wiecie, bo w Australii zaczęły się zaczęły się wakacje letnie i moja córeczka skończyła pierwszą klasę. No i nawet poszło dosyć nieźle, bo dostała, okazało się, że jest najlepszą w klasie z angielskiego, chociaż przyjechała do Australii, jak miała 5 lat, za bardzo nie mówiąc po angielsku. I przypomniałem sobie swoją szkołę jeszcze z lat, jeszcze z Polski, bo przecież w Polsce byłem w podstawówce, liceum i na studiach aż do magisterki. I muszę wam powiedzieć, że chociaż już tyle lat minęło, to w sumie mam złe wspomnienia z moją szkołą. I najgorsze mam wspomnienia właśnie z podstawówką. Ja w podstawówce byłem w niedużym miasteczku na Pomorzu, gdzie były dwie szkoły podstawowe. Ja jeszcze załapałem się na 8-letnią podstawówkę. Po mnie zmieniono to na 6 lat plus gimnazjum. Ale pamiętam podstawówkę jako taką ciężką, jako taką bardzo, nawet bym powiedział, jeszcze postkomunistyczną, taką nieprzyjazną dla uczniów. Ta moja szkoła podstawowa była w takim budynku tysiąclatki. Tysiąclatka to były, jeżeli ktoś z was nie wie, to były szkoły, które budowało wojsko na tysiąclecie państwa polskiego w latach 60. I te szkoły, taka charakterystyczna sprawa, która się rzadko zdarza w innych szkołach, na przykład miały zlew w każdej klasie. Miały też bardzo szerokie wejście. A wynikało to z tego, że te szkoły miały być przerobione na szpitale polowe w przypadku dużego konfliktu jądrowego z Zachodem. I ja byłem właśnie w takiej jednej tysiąclatce. Pamiętam apele na przykład w szkole, gdzie wyczytywano ludzi po to, żeby ich ukarać. Ja pamiętam, popełniłem takie przestępstwo straszne, że trzymałem się barierki jakiejś nad koło schodów i się bujałem do przodu i do tyłu. I komuś, jakiemuś panu z administracji się to nie spodobało, zapytał, jak się nazywam, i potem wyczytano mnie na takim apelu jako człowieka, który, tu cytuję, skandaliczne zachowanie na przerwie. Ta szkoła była absolutnie nie do porównania z tym, jaką szkołę ma moja córeczka tu w Australii. I broń Boże, tu znowu nie porównuję, bo wiecie, w Australii to wszystko jest fajne, nawet szkoły są lepsze, ale jednak mam nadzieję, że dzisiaj szkoły w Polsce są lepsze. Nie wiem, jakie wy macie doświadczenia. Ja zacząłem pierwszą klasę w 91 roku, skończyłem podstawówkę w 99 i do dzisiaj wspominam to słabo. No i oczywiście jedyny język, jaki miałem w podstawówce, to był rosyjski. Dlatego do dzisiaj trochę czytam i mówię po rosyjsku i czytam cyrylicę. Jeżeli ktoś chciał się uczyć innego języka, angielskiego albo niemieckiego, no to musiał już iść prywatnie. ja chodziłem prywatnie na lekcje. No, porównanie niestety polskiej szkoły, która gdzieś tam głęboko swoje korzenie ma w tej pruskiej edukacji, o tym rozmawialiśmy z Błażejem przez chwilę na ostatniej audycji Lewym Okiem, jakoś słabo wypada to w porównaniu ze szkołami anglosaskimi. W liceum już było trochę lepiej. Ja zawsze byłem nerdem, chociaż może raczej geekiem. I byłem w liceum, byłem na matfizie. Byłem jedynym w klasie, który lubił panią od fizyki. Pozdrawiam cię, Leokadia, serdecznie. Jesteś super babka, jeżeli tego słuchasz. Byłem chyba jedynym w klasie, który lubił tą kobietę. I tam już było trochę lepiej. Tam traktowali nas bardziej serio. Tam spotkałem nauczycieli, o których rzeczywiście mogę powiedzieć, że to byli nauczyciele przez duże N. Chociaż to było prowincjonalne liceum gdzieś w pomorskim miasteczku. Ale też myślę, że w porównaniu ze szkołą średnią tutaj w Australii, czy w ogóle na zachodzie, wciąż wypada blado. Trochę lepiej było na studiach. Na Politechnice nie chciałem iść do Szczecina, bo pół mojego ELO szło do Szczecina, drugie pół szło do Koszalina. Ja poszedłem do Poznania. Moja ówczesna dziewczyna miała rodzinę w Poznaniu. Etam pisze na czacie, że mam szczęście, że nie poznałem podstawówki 78 roku. Myślę, że tak. Myślę, że to był naprawdę dramat. Szczecińska podstawówka gdzieś na przełomie lat 70. i 80. to musiało być ciężkie. Tomu pisze, że jego przekwalifikowana rosycystka uczyła angielskiego. No, to nie było jeszcze takie złe. Także myślę, że angielski nawet z przekwalifikowaną to nie było takie złe. Tak jak mówiłem, nie chciałem iść do Szczecina, poszedłem do Poznania na studia. Moja ówczesna dziewczyna miała rodzinę w Poznaniu i ktoś z jej rodziny, wyobraźcie sobie, dostał przydział wojskowego mieszkania. Ale mieszkał poza Poznaniem, w domku. No i nie wiedział, co z tym mieszkaniem zrobić i przez 2 lata mieszkałem na lewo w wojskowym mieszkaniu w Poznaniu. Taka ciekawostka. Okazało się, że studia są, jak to studia, nudne, żmudne i w ogóle nie miały być tym, czym miały być. W pierwszym roku było całkiem fajnie, bo zorganizowano nam zawody sumo robotów i to była całkiem fajna impreza. I to była chyba jedyna jasna strona mojego pierwszego roku studiów. Po trzecim semestrze, słuchajcie, wkręciłem się w badania naukowe i to była najlepsza rzecz, jaką mogłem zrobić na studiach. Konkretnie w taką pomoc przy grancie naukowym. I po jednym semestrze tej pomocy, bo pod koniec drugiego roku, dostałem propozycję, żeby wskoczyć na coś, co się nazywało indywidualnym tokiem studiów. Dużo ludzi, jakim opowiadałem o ITS-ie, to się pytali, a na co jesteś chory, że jesteś na indywidualnym toku studiów? To była super sprawa, wiecie, bo na studiach już po czwartym semestrze mogłem sobie wybierać przedmioty, na które chodziłem i mogłem zajmować się tym, czym chciałem. A działo się czasem ciekawie, bo wybrałem sobie dużo takiej elektroniki pomieszanej z informatyką, takie różne układy programowalne i tak dalej. I nawet przez 2 semestry w ogóle nie musiałem przychodzić na żadne zajęcia, tylko siedziałem w laboratorium i coś tam sobie dłubałem. Udało mi się napisać kilka fajnych artykułów i pojechać na kilka konferencji. I to, szczerze mówiąc, była najlepsza rzecz, jaka mnie spotkała w polskim systemie edukacji. Pamiętam taką konferencję w czerwcu 2006 roku, gdzie pojechałem na konferencję do Gdyni. Impreza, słuchajcie, konferencyjna odbywała się na Darze Pomorza. Dar Pomorza, jeżeli ktoś nie wie, to niech się wstydzi, bo była to impreza konferencyjna, odbywała się właśnie tam, na takim wielkim, starym polskim żaglowcu jeszcze przedwojennym. No, dostaliśmy nagrodę nawet za fajny artykuł, trochę za dużo wypiliśmy i nawaleni poszliśmy z kolegą do wesołego miasteczka, które było obok i pamiętam, że skakaliśmy na takich wielkich trampolinach podpiętych pod gumę, będąc jednocześnie w garniturach z tej konferencji. No ale miałem wtedy 21, 22 lata mniej więcej. Byłem też na konferencji w Białymstoku. To było takie miejsce, Białystok wtedy, to było w czasie, gdy Kononowicz stawał się popularny i wzięli nas na imprezę do jakiegoś dworu w lesie. Ja jeszcze nigdy tyle, znaczy wtedy jeszcze nigdy tyle nie wypiłem. Dopiero na moim wieczorze kawalerskim pobiłem ten rekord. Pierwszy raz chyba Krupnik wtedy piłem. Także było całkiem fajnie. I wyobraźcie sobie, że dzięki temu udało mi się skończyć studia w 4 lata. Inżynierkę skończyłem w lutym, w 2007 roku, a magisterkę parę miesięcy później. I te moje ostatnie lata studiów wspominam bardzo dobrze. Naprawdę, chociaż były trudniejsze niż podstawówka, to jednak liczy się klimat. Naprawdę liczy się czysty, moim zdaniem, klimat. Jak już byłem na tych studiach, to byłem opiekunem koła naukowego i to też było bardzo fajne, bo zrobiliśmy naprawdę kilka fajnych projektów z kolegami. Zrobiliśmy na przykład projekt robota, który wjeżdżał sam po schodach w ten sposób, że miał regulowaną wysokość osi. Zrobiliśmy łażącego pająka. Nie wiem, czy to przez tą moją miłość do Australii, ale zawsze lubiłem pająki. I zrobiliśmy, najpierw zaprojektowaliśmy całego ośmionożnego robota, który wyglądał identycznie jak pająk. I był całkiem spory, miał długość ponad pół metra, kilkanaście serwomechanizmów, no kilkadziesiąt już, kilka serwomechanizmów miał. No i super to wspominam. To były naprawdę takie jasne lata, jeszcze mojej kawalerki. Nienawidzę, wiecie, prowadziłem też kilka zajęć i ja szczerze mówiąc nienawidzę ściągania. I zawsze byłem miły dla tych biednych studentów. Tak, trochę wam opowiem o mojej karierze jako nauczyciel. Akademicki. O, tutaj jeden. Piotr chce się dodzwonić. Piotrze, dodałem cię na Skype, dzwoń śmiało. Także miałem całkiem dobre układy z profesorami. Pamiętam ludzi, którzy próbowali ściągać. Na przykład kiedyś zaczął się egzamin, a ja miałem stać i patrzeć, czy ludzie ściągają, czy nie. I jedna biedna dziewczyna, studentka, całkiem sympatyczna, przygotowała sobie mnóstwo ściąg, ale z jakiegoś powodu, nie wiem jakiego, włożyła sobie te ściągi, przepraszam za określenie, ale chyba w majtki, albo gdzieś pod spódnicę. I źle je zamocowała i gdy przechodziłem obok, to próbowała sięgnąć do niej i w pewnym momencie spod tej dosłownie dziewczyny wysypało się kilkadziesiąt ściąg. Wyglądało to, jakby się zsikała na biało ściągami. No, nie byłem, trochę się zaśmiałem, ale szczerze mówiąc nie byłem zbyt miły, bo wrzuciłem ją na zbity pysk, za przeproszeniem, bo to była jedna rzecz, której nigdy nie lubię i nie, nigdy nie przymykałem. Gosia pyta się, przymykałem oko. Nie, to jest ta rzecz, której po prostu nie znoszę w tym, żeby oszukiwanie. Ktoś może być nieprzygotowany, ktoś może źle się czuć albo nie lubić przedmiotu, spoko. Nie mam nic do tego, ale nienawidzę tego, jak ktoś próbuje oszukiwać. Przyznaję się. Temu pisze, że jego dziekan to też był pająk. No, no właśnie. A Tomisiu pisze, że jego córka była na Gate Program. Co to jest Gate Program, Tomisiu? Przez okres edukacji w Kalifornii, ale w Polsce w prywatnej szkole to tylko ponadprzeciętny poziom. No, Tomisiu, zadzwoń, opowiedz coś. Chętnie bym posłuchał. A tam pisze, że ściągi jej odeszły. No, coś takiego właśnie. Jakoś coś się stało. No, nie byłem z siebie dumny, nie o to chodzi, ale nie podoba mi się to, jak ludzie próbują oszukiwać. Nie wiem, czy wiecie, najwięcej kasy zarabiało się na nadgodzinach. Najwięcej pieniędzy zarabiałem wtedy, jak pracując na nadgodzinach zaocznymi w weekendy, czego nie cierpiałem, bo ja nie cierpię pracować w weekendy. W weekendy mogę sobie ponadawać w radiu albo iść na spacer. Ale było to dosyć makabryczny zarobek, dlatego że nadgodziny na Politechnice w Poznaniu wtedy płacono za nie dopiero po roku. Wyobraźcie sobie, że pracujecie w październiku jednego roku, a pieniądze dostaniecie dopiero w październiku następnego roku. Dlatego właśnie już gdy wyjechałem do Danii, to musiałem jeszcze składać PIT-a do Polski, dlatego że Politechnika wciąż przysyłała mi jakieś paręset złotych, które gdzieś tam pochodziły jeszcze z jakichś nadgodzin, które wyrobiłem. Ja zawsze miałem taką fryzurę polskiego emigranta, czyli byłem krótko ścięty i kupiłem sobie koszulę w kolorze czekoladowym. No, to przynajmniej tak było napisane w sklepie. Była w kolorze czekoladowym. I ubrałem się w tą koszulę w kolorze czekoladowym, ścięty, no powiedzmy tak na długość 2 mm. I po zajęciach podchodzi kiedyś do mnie student i mówi: "Przy pana, a pan działa w narodowcach? Bo brunatna koszula i taka krótko ścięty, nie? To może pan działa w narodowcach?" Nie, nie działałem w narodowcach, po prostu miałem koszulę w kolorze czekoladowym, a nie brunatnym. I było widać wyraźnie taki spadek jakości studentów, gdy No, ja pracowałem tylko 2 lata w Polsce, ale dosłownie z każdym rokiem widać było, że ludzie próbowali się zajmować wszystkim innym dookoła, tylko nie tym, nie tym, żeby się uczyć. Nie wiem, czy teraz jest lepiej. Mam nadzieję, że jest lepiej. Ale dzwoni Piotr. Halo, halo, Piotrze.
2: No cześć Jacku, nie wiem, czy się słyszymy, bo jestem na dalekiej północy, za kołem podbiegunowym, także dosyć duża odległość, mam nadzieję, że będzie dobrze słychać.
1: No ja cię słyszę świetnie.
2: Moje spostrzeżenia z Norwegii. No, o, to super, ja ciebie też, także fajnie. Słuchaj, takie moje spostrzeżenia odnośnie edukacji w Norwegii tutaj, bo tu właśnie jestem, to co zauważyłem, wmawia się nam Polakom, że my jesteśmy świetnie wyedukowani, ale z tego co widzę tutaj, to jak działa szkolnictwo w Skandynawii, nie wiem, czy było podobnie w Danii akurat, to może ty się podzielisz swoimi spostrzeżeniami, ale tutaj bardzo dużą uwagę zwraca się na to, żeby dzieci spędzały czas na powietrzu, żeby dużo spędzały na zajęciach sportowych i nie przykłada się takiej dużej uwagi do tego, w czym dziecko jest słabe, a w tym, co jest mocne, wzmacnia się po prostu te mocne strony dziecka, a nie zwraca się tak bardzo uwagi na te słabe, także generalnie fajnie to działa tutaj, bym powiedział, i takie jeszcze moje szybkie spostrzeżenie, że my Polacy myślimy, że jesteśmy dobrzy we wszystkim, ale nie wiem, czy to też do końca jako dla społeczeństwa jest takie dobre. Czy nie lepiej jednak się w czymś specjalizować? No nie wiem, co ty o tym myślisz.
1: To wysyłanie dzieci na wolne powietrze jak najbardziej kojarzy mi się też z Danią, bo było identycznie. To nie ma znaczenia, czy pada deszcz, czy jest plucha, czy może jest mróz, minus 5. Dzieci, moja córeczka była tylko w przedszkolu, a jeszcze wcześniej w żłobku, ale już w przedszkolu dało się to czuć. Tak. To nie ma znaczenia, jaka jest pogoda, ubieramy się i idziemy na dwór. I naprawdę musiała być straszna wichura, straszna śnieżyca, która się zdarzała raptem kilka razy w roku, żeby dzieci nie szły na dwór. Potwierdzam, dokładnie to jest tak samo było.
2: Dania ma ciepły klimat. Ale tak jeszcze moje spostrzeżenia, że te społeczeństwa właśnie, w których tak działa edukacja, w których właśnie mniej się oszukuje, one jednak lepiej działają. Ludzie są tutaj jednak troszeczkę bardziej szczęśliwi, a my mamy wyniesione to z takich postkomunistycznych właśnie społeczeństw, gdzie no tak naprawdę, żeby jako tako funkcjonować w społeczeństwie, no trzeba oszukiwać jakoś państwo, trzeba oszukiwać na podatkach, trzeba sobie było radzić. Te społeczeństwa tutaj są nastawione na dobro jednostki też jednak troszeczkę bardziej. Także wydaje mi się, że myślę, że podobnie jest w Australii, że tutaj dlatego tak szczęśliwie się troszeczkę żyje też.
1: Myślę, że tak, chociaż wiesz co, ja szczerze mówiąc nie znam Norwegii tak dobrze. Znałem tą Danię i widziałem te pewne wady tego społeczeństwa duńskiego. Oczywiście ona ma też mnóstwo zalet, jak najbardziej. No, na razie skupmy się na tym kształceniu. To, że się próbuje u ludzi wydobyć to, co z nich jest najlepsze, to było widać również na studiach, na Uniwersytecie w Aalborgu. Tak, skupmy się na tym, w czym jesteś dobry, a nie na tym, żeby równać, żebyś ze wszystkiego był dobrym. I to jest moim zdaniem świetny pomysł. To jest coś, czego nie wiem dlaczego w Polsce to wciąż nie funkcjonuje, że to nasze kształcenie ogólne jest takie, no, uważane za takie lepsze, prawda? Że jeżeli nawet jesteś w klasie maturalnej, to i tak cały czas musisz mieć tą historię i język polski, ale też matematykę i fizykę. Jest to w Polsce rzeczywiście i to widziałem w Skandynawii i to widziałem też w Australii. To jest super.
2: Nie masz wrażenia, przepraszam, że jak wchodzę w słowo, ale jasne. Nie masz wrażenia, że w Polsce się troszeczkę niszczy przez to niektóre dzieci, które
1: tak oczywiście.
2: Naprawdę, bo powiedzmy, ktoś ma talent do przedmiotów humanistycznych, prawda? A jest na przykład słaby z matematyki. I powiedzmy, taka osoba jest często niszczona przez nauczycieli. To jest też problem, że tak naprawdę nauczyciel jest stawiany ponad dzieckiem. Na przykład to, co widzę w Skandynawii, nauczyciel jest partnerem tego dziecka, tak jakby. On ma być partnerem dla niego. No powinien być też mistrzem w jakimś tam stopniu, ale po prostu nie ma takiego gnębienia, tak jak w Polsce. Ja jestem akurat w podobnym wieku jak ty i widziałem, jak to działało, szczególnie na słabszych uczniach, że po prostu moim zdaniem szkoła polska też troszeczkę niszczy dzieci. No bynajmniej niszczyła, nie wiem, jak jest do końca teraz, ale tak to działało wcześniej. No, takie są moje wrażenia, że tak powiem. Wiesz co, może nie będę zabierał ci czasu też tutaj na antenie, bo dosyć...
1: Nie, dlaczego? Bardzo, bardzo miło. Bardzo miło, także śmiało. Ale myślę, że masz rację. Myślę, że polski system szkolnictwa i to właśnie ten pęd do urawniłowki, jak to trzeba nazywać, żeby nie wyciągajmy z ludzi to, co jest najlepsze, nie szukajmy w ludziach talentów, zabił mnóstwo, ma na swoim sumieniu, że tak powiem, miliony zmarnowanych talentów, bez dwóch zdań.
2: Talentów i nawet bym powiedział dalej, poszedłbym nawet do tego, że często żyć, bo to tak naprawdę też wpędza ludzi w kompleksy, moim zdaniem. Znam kilka takich przypadków, gdzie tak naprawdę to dołuje bardzo ludzi i potem jakoś czują się ci ludzie nieraz gorsi, bo w Polsce wcześniej, szczególnie w naszych latach, jeżeli ktoś nie zdał, był jednak mam wrażenie napiętnowany. Nie wiem, jakie ty wrażenie odnosisz, ale jednak to było tak troszeczkę jeszcze w tej szczególnie ośmioklasowej w podstawówce. No nie było to częste, że ktoś nie zdawał, ale powiedzmy w liceum. W liceach już jednak się zdarzało, że ktoś nie zdał i to jednak było tak nieprzychylnie widziane, że tak.
1: Tak, no.
2: Wydaje mi się tam, gdzie ja chodziłem do...
1: Jak najbardziej. Uważało się ich za debili, mówiąc, przepraszam, dosłownie, dokładnie, ale uważało się ich za gorszy sort uczniów. Tak.
2: Tak ale było, wiesz co, jeszcze tak tutaj wracając do kształcenia Skandynawii i w ogóle do życia ludzi w Skandynawii, po prostu tutaj te dzieci są też szczęśliwsze, mam wrażenie. Może mniej zwraca się uwagę na taką naukę, więcej na sport, ale mam wrażenie, że na przykład tutaj w Norwegii ludzie, którzy żyją, oni odnajdują gdzieś taką równowagę pomiędzy właśnie nauką, sportem, zarabianiem. Jest ta równowaga jednak większa niż na przykład w Polsce. W Polsce jednak jesteśmy bardzo zestresowanym społeczeństwem, tak widzę z perspektywy czasu. No jednak ciężko się u nas w naszym kraju dosyć żyje, także no to jest jednak lepsze.
1: No na pewno tak. Na pewno tak, tylko że wiesz co, czy nie jest tak, że na przykład w Danii zaobserwowałem coś takiego, że ludzie w pewnym momencie sobie odpuszczali, bo uważali, że to co mają, czyli mają powiedzmy jakiś swój własny domek, samochód i sobie jeżdżą na wakacje, tak po prostu im wystarczy i jest okej, okay, i nie muszą się więcej starać, a jeżeli, no i pojawił się problem tych wysokich podatków, które rzeczywiście uderzyły w pewnym momencie we mnie, czy w moją rodzinę raczej, że no nie było już sensu dalej pracować w pewnym momencie, że szczególnie to było widziane u mojej żony, która jest lekarzem, że no już nie ma sensu brać kolejnego dyżuru, bo przyjdzie państwo i zabierze 60%, prawda?
2: Ja zgadzam z tobą, tak, tak. Tylko wiesz, no tutaj jak na przykład w Polsce, ja myślę, że część ludzi, którzy prowadzą na przykład działalności gospodarcze, nie prowadzą je tylko dlatego, że chcą, tylko że są troszeczkę zmuszeni sytuacją i tym, że po prostu ciężko jest łatwo w Polsce wyżyć, czy nawet na średnim poziomie wyżyć tak naprawdę z takiej pensji, którą się normalnie zarabia. Tutaj jednak jest to możliwe i ludzie, którzy nie mają jakichś wielkich ambicji, żeby prowadzić działalność, mogą sobie spokojnie żyć. I tutaj po prostu pracując tyle, ile pracujesz, możesz poświęcić czas dziecku, możesz poświęcić czas swojemu domu, kształceniu, dokształcaniu się tak naprawdę.
1: Sport, tak, tak, sportu. Zdecydowanie. Ale czy to nie jest trochę dlatego, że to jest po prostu lepiej zorganizowane? Dlatego, że często mówi się o tym, że na przykład nie możemy sobie pozwolić na to, żeby skrócić dzień pracy z 8 do 6 godzin. A ja się upieram, że jak najbardziej możemy, jeżeli sobie tylko to dobrze zorganizujemy. Dlatego Skandynawowie mogą pracować mniej niż my i rzeczywiście pracują mniej niż my, bo są po prostu dobrze zorganizowani, bo ostatecznie liczy się to, ile jesteś w stanie tego dobra wytworzyć, prawda, w tym czasie, a nie jak długo pracowałeś. I to też pojawia się... To...
2: Tak, tak. Zgadzam się dokładnie z tobą. Ja zawsze wolałem pracować, być wynagradzany za efektywność mojej pracy, a nie za godziny. No i właśnie tak jak mówisz, tutaj jednak efektywność tej pracy i kultura pracy tutaj w Skandynawii jest jednak na wiele wyższym poziomie. W ogóle w zachodniej Europie można powiedzieć, jednak kultura pracy jest wyższa niż w Polsce. Ja sam miałem firmę w Polsce przez wiele lat i sam jako pracodawca tego doświadczyłem. Także patrząc z drugiej strony też tutaj z perspektywy pracownika, jak widzę, jak tutaj inni pracownicy postępują, no chciałbym mieć takich pracowników u siebie w firmie po prostu, takich jacy są tutaj.
1: No tak, myślę, że to słynne zarządzanie turkusowe, czyli to, że to pracownicy bardziej sami siebie prowadzą, prędzej w taką firmę można zbudować właśnie w Skandynawii niż w Polsce wciąż. Ale no, miejmy nadzieję, że to się i w Polsce zmieni.
2: Wiesz co, jeszcze będzie taka ciekawostka, że mam wrażenie, będąc tutaj, że jednak na przykład Polska jest bardziej obłożona podatkami tak naprawdę. Jeżeli podliczysz wszystko, to generalnie prowadząc działalność w Polsce, często płacisz większe podatki niż nawet tutaj w Skandynawii. Także taka ciekawostka nam się wmawia, że Skandynawia płaci wysokie podatki, ale jeżeli policzysz wszystkie koszty tak naprawdę prowadzenia działalności w Polsce, to jednak są wyższe. Tak może trochę schodzę z tematu, także wiesz co, może nie będę ci, Jacku, przeszkadzał, już zadzwonię po prostu może kiedyś jeszcze innym razem.
1: Jasne, także... dzięki wielkie. A to jest ciekawe, co powiedziałeś, bo ja kiedyś to liczyłem w porównaniu z Danią i jednak Dania wychodziła na bardziej opodatkowaną niż Polska. Ale musiałem to zobaczyć, jak to wygląda w Norwegii. A powiedz jeszcze, gdzie...
2: Przepraszam.
1: Nie, mówię, gdzie ty jesteś w Norwegii? Bo mówię, że gdzieś pod kołem podbiegunowym, gdzieś w okolicach Tromsu, czy...
2: Za kołem biegunowym. Ja jestem w Tromsø dokładnie.
1: O kurczę, no niesamowite. Zawsze chciałem tam pojechać.
2: Słuchaj, jak będziesz, to zapraszam. No teraz jest jednak utrudnione to, ale jeszcze niedawno były loty z Gdańska, z Krakowa, także zapraszam. Jeżeli byś kiedyś chciał wpaść, wiem, że to dosyć ciężka podróż, ale jeżeli byś chciał...
1: No, moja żona mi się odgraża, że jeszcze wrócimy do Skandynawii z Australii, więc wszystko jest możliwe. Niestety moja ulubiona tania linia ze Skandynawii, czyli Norwegian, słyszałem, że bankrutuje.
2: No niestety, ale coś teraz mówią, że może ją uratują. Także jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że jednak się uratuje. Bo jak nie, no to będzie pozostanie nam korzystanie z Wizara albo jakieś inne tanie linii, ale myślę, że będzie dobrze. Także.
1: Jak najbardziej, bądźmy dobrej myśli.
2: Trzymaj się, pozdrawiam, świetne audycje i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, trzymaj się Piotrze, cześć. To był Piotr z Norwegii, spod koła, za koła podbiegunowego z norweskiej dalekiej północy. No teraz chyba nie jest łatwo, bo mamy zimę. Zimę w Norwegii, zimę i mamy... Tam to dopiero są nie 3 dni ciemności, a nawet więcej niż 3 dni ciemności. Nawet kilka tygodni ciemności. Tak więc dzwoń częściej, Piotrze. Jeszcze chciałem, a propos tych studiów, może powiedzieć o tym, że żeby dorobić sobie, pracując na Politechnice w Poznaniu, pracowałem w jednej prywatnej szkole. Zostawmy, jak ta szkoła się nazywa. Istnieje do dzisiaj, chociaż zmieniła nazwę. Ci, co są z Poznania, może domyślą się, o jaką szkołę chodzi. I mówiono o tej szkole, że to była szkoła, gdzie nie studiują najmądrzejsi, tylko właśnie najpiękniejsi. Taki typowy, niemalże stereotypowy przykład dziewczyny, którą podwozi chłopak w BMW pod szkołę. Tam można było to zaobserwować. Ładny budynek, ładny nowy budynek, a z dziwnymi rzeźbami w środku, taki utrzymany w stylu sztuki nowoczesnej. Studenci się śmiali, że pomylili się przy moim opisie, bo nie mogli uwierzyć, że mam dopiero 23 lata i prowadzę zajęcia. Pamiętam takie przypadki, że musiałem przynieść kartę studentów, ale nie chcieli mnie wpuścić do dziekanatu, dlatego że powiedzieli, że dla studentów już jest zamknięte, albo nie chcieli mnie wpuścić do kantyny bez kolejki, bo studentów przecież nie wpuszczają. Pamiętam całkiem ciekawych ludzi, chociaż było ich niewielu, takich, którzy rzeczywiście chcieli się czegoś nauczyć. Pamiętam pewną panią, nazwijmy ją panią Anią, dla uproszczenia, która oddawała mi sprawozdania na różowym, pachnącym papierze, który był pięknie wypełniony i rzeczywiście były to super sprawozdania, która jednocześnie no, wyglądała specyficznie, tak można powiedzieć, była po prostu, no może zostawmy tak, wyglądała, ale spełniała pewien stereotyp studentki takiej uczelni. Niektórzy też nie bardzo sobie radzili, widać było, że nie nadawali się na to, żeby studiować informatykę, bo student próbował usłyszeć radio w generatorze dźwięku, to znaczy miał za zadanie wygenerować dźwięk o różnej częstotliwości i usłyszeć go w głośniku. I ponieważ ten głośnik wydawał takie dziwne dźwięki, to on się zapytał, czy tu może usłyszeć RMF, radio RMF. Ale było bardzo sympatycznie, miałem dobre kontakty z tymi ludźmi. Wybrałem się kiedyś na przykład do knajpy, którą prowadził mój student. Albo siedziałem w jakiejś innej knajpie i ktoś mnie zapytał, czy ja może czasem nie prowadzę zajęć na Politechnice albo prywatnej uczelni. Nie zapłacili, pamiętam jak dziś, bo kilkadziesiąt złotych za 45 minut prowadzenia zajęć. To uwierzcie mi, w 2007 roku to było całkiem nieźle. Można było sobie dorobić drugą pensję z Politechniki. No i w pewnym momencie nastąpił breakdown tej mojej kariery na Politechnice, bo obiecali nam podwyżki. Ja pamiętam do dzisiaj, zarabiałem wtedy na rękę z Politechniki podstawy 1200 zł, a za mieszkanie, za kawalerkę w Poznaniu płaciłem 1300. Tak to mniej więcej było. Obiecali nam podwyżki, dostaliśmy 69 zł podwyżki, ja tylko się zaśmiałem, powiedziałem, że liczba jest rzeczywiście piękna, ale trochę za niska i któregoś dnia na spotkaniu powiedziałem, że jeżeli nam nie dadzą jakichś realnych podwyżek, to ja po prostu wyjadę. No i cóż, wyjechałem. Wtedy dostałem możliwość pracy, pojawiła się możliwość wyjazdu do Danii i skorzystałem z tego. Pamiętam do dzisiaj, że musiałem zorganizować obiegówkę. Obiegówka to jest taki dokument, w którym wszystkie działy Politechniki wpisują, czy oddałeś już wszystkie klucze i czy oddałeś już swój komputer. Pamiętam, jak wpadłem do takiej kancelarii tajnej, prowadził tą kancelarię taki stary trep, stary wojskowy, który się zaczął brać. A czy ma pan książeczkę wojskową? A czy może pan pokazać? A dokąd pan wyjeżdża, proszę pana? Ja mówiłem, że do Danii. O, to ja sobie wpisuję w moje papiery Dania. Także tak to było i do dzisiaj chyba jestem wrogiem niestety większości tych ludzi, tych profesorów, dlatego że ośmieliłem się wyjechać i porzucić Politechnikę. Dobrze to wspominam, chociaż cieszę się, że to się już skończyło. Tak mówiąc szczerze. Takie były te przygody moje. 6 lat mieszkałem w Poznaniu, 4 lata studiów i 2 lata pracy na Politechnice. Bardzo dobrze wspominam Poznań. Pozdrawiam słuchaczy z Poznania. Wiem, że mamy kilku. Pozdrawiam Emarcica i Ciosanego z Kartofla, którzy są z Poznania. Także tak to było. Tak to było. Miałem swoją krótką karierę jako prowadzący zajęcia na Politechnice. To była taka ciekawostka, że jeszcze w Poznaniu nikt nie chciał prowadzić zajęć. To znaczy zawsze się broniliśmy przed tym, żeby mieć jak najmniej tej dydaktyki. A pracując na Uniwersytecie w Aalborgu, głównym naszym zadaniem to jednak były badania naukowe. A prowadzenie zajęć to było dosłownie kilkadziesiąt godzin w ciągu semestru. Raczej była to przyjemność niż smutny obowiązek i też bardzo dobrze to wspominam. I widziałem pewną różnicę między studentami rzeczywiście polskimi a duńskimi. Duńczycy byli trochę bardziej pewni siebie i bardziej wiedzieli, co chcą. Ten system, który był na Uniwersytecie w Aalborgu, to tak zwany Project Based Learning, czyli PBL, tak to się nazywało. A chodziło o to, że studenci tylko przez pierwszy miesiąc semestru mają wykłady i ćwiczenia, a już po pierwszym semestrze dostają jakiś projekt do zrobienia i każdy przedmiot, podstawą zaliczenia każdego przedmiotu jest wykonanie jakiegoś projektu. Okazało się, że ten system się świetnie sprawdza. Uniwersytet w Aalborgu to był jeden z prekursorów PBL-u, czyli tego Project Based Learning. I ostatnio się dowiedziałem, że w jednym z rankingów ta moja alma mater doktoratu Uniwersytet w Aalborgu został wybrany najlepszym technicznym uniwersytetem w Europie. Rzeczywiście to się świetnie sprawdzało. To też powodowało, że ludzie się dobrze uczyli takiej pracy, takiego teamworku, pracy w grupach, dlatego że ludzie spotykali się, przychodzili na uniwersytet, spotykali się w grupie 4-5 osób, żeby zrobić razem projekt. Uczyli się, jak to zrobić, próbowali, czy to było programowanie, czy budowanie czegoś. No świetnie się to sprawdzało. Myślę, że takie samo coś powinno się wprowadzić w Polsce, szczerze mówiąc. Mieli też taki projekt, który nazywał się Elite Students. 10% najlepszych studentów miało jeszcze większe możliwości wyboru sobie tych projektów i wyboru przedmiotów. Później to niestety skasowano, dlatego że ktoś stwierdził, że to jest, no, w jakiś sposób tworzenie elity studentów, jest to nieuczciwe wobec tych, którzy mają trochę gorsze wyniki w nauce. A właśnie, dziękuję serdecznie Maharadży, który wrzucił donate'a. Mam nadzieję, że było go słychać. Ja wysłałem donate'y w górę na OBS-ie, także jeżeli ktoś chce jeszcze coś dorzucić, to śmiało. Teraz już będzie go na pewno widać. A mam nadzieję, że było go słychać. Napiszcie, czy było to słychać. Pisze to Misiu, że chętnie by zadzwonił, ale musi grillować i nakarmić swoje gady, bo wygłodniałe. Jakież to gady to Misiu musi karmić? Poczułem, że u niego na połowie przedmiotów był PBL, tylko się nikt nie bawił w nazywanie tego. No to ciekawe. To bardzo ciekawe. U mnie to na Politechnice było nieźle, dlatego że byłem na tym ITS-ie, ale nie było aż tak dobrze. To Misiu, słuchajcie, chyba chce zostać detektywem w Kalifornii, bo ostatnio wrzucił zdjęcie takiego Jeepa Wranglera, jaki chce sobie kupić, który gdzieś tam zauważył, że jest na sprzedaż i mi się to od razu skojarzyło z takim filmem Żar Tropików, nie wiem, czy pamiętacie, w którym bohater jeździł takim niebieskim Land Roverem, Jeepem Wranglerem. Bardzo lubiłem ten serial jako dziecko i od razu skojarzyłem to z Tomisiem. Zresztą Tomisiu jakby tak sobie zrobił taki kucyk, przemalował swojego nowego Jeepa Wranglera na niebieski, to świetnie by pasował. No tylko musiałby się przenieść na Florydę, bo to się chyba działo na Florydzie, a nie w Kalifornii. A gada mi nazywa Tomisiu swoje pociechy. No, proszę bardzo, ty to masz fajnie. Ty to masz fajnie, Tomisiu. Tak prawdę mówiąc, to tyle, co dla was dzisiaj przygotowałem. Przepraszam za to, że nie było luźnej strony mapy. Zapowiadałem luźną stronę mapy na gdzieś w środku tygodnia, ale przedłużył mi się nieco weekend i nie miałem czasu zrobić luźnej strony mapy. Mam kilka tematów na luźną stronę mapy, na pewno jeszcze jakiś się zrobi. Chcę zrobić wokół świąt audycję specjalną, mianowicie audycję o tym, co zawdzięczamy chrześcijaństwu, jak chrześcijaństwo wpłynęło na to, jak się rozwinęła zachodnia cywilizacja i jak bardzo zmieniło chrześcijaństwo bieg naszej cywilizacji. Niezależnie od tego, czy wierzycie w Boga, czy też nie wierzycie, chcę powiedzieć o tym, co dobrego przyniosła ta religia, a dla niektórych po prostu ideologia. Myślę, że o tym powiemy. Chciałem, żeby zrobić tą audycję razem z Bajtem, ale chciałem go zaprosić do audycji. Zaprosiłem go do audycji, ale Bajt wysłał mi listę wymagań, które musiałbym spełnić, żeby przyszedł na audycję. Prawdę mówiąc, powiedział, że chętnie wpadnie, jeżeli będzie mógł na tym zarobić 100 zł za godzinę przynajmniej. I jeżeli chce, to mogę zorganizować zbiórkę wśród słuchaczy na to, żeby Bajt wpadł. Wydaje mi się to, szczerze mówiąc, nieuczciwe i nie chcę, żeby tak było. To znaczy nie chcę, żeby ktokolwiek... Fajnie byłoby prowadzić tą prawą stronę mapy i też luźną stronę mapy z kimś, ale żeby to jednak była robota głównie dla przyjemności, a nie dla pieniędzy. Fajnie jest, jak wrzucacie donaty, bo sponsorujecie, wspomagacie wtedy radio i zawsze się chce prowadzić, gdy są donaty, ale myślę, że wyznaczenie jakiejś granicy jest dosyć nieciekawe. I pamiętajcie, że łapki w górę, dobre komentarze, to też, czy telefony, to też jest forma zapłaty dla prowadzącego. Kto wie, czy nawet nieciekawsza niż PLN-y wpływające gdzieś tam. Ale pamiętajcie, proszę zawsze, żeby do nas dzwonić. Siłacz pisze tutaj do mnie na czacie, że ja i moje chrześcijaństwo narobiliśmy dużo zniszczeń. Szczerze mówiąc, myślę, że komunizm, który tak promujesz, Siłacz, w swoim awatarze, narobił trochę więcej zniszczeń. Siłacz, wiecie, ja często w soboty nie mogę słuchać Krawca, bo po prostu, chociaż bardzo lubię audycję Krawca, ale w soboty rano po prostu zajmuję się czymś innym. Albo gdzieś latam, albo gdzieś spędzam czas z najbliższymi, ale wpadłem na chwilę dzisiaj rano i widziałem, że właśnie proponuję towarzysza Michała Nowickiego. Michał Nowicki to chyba taki facet, który proponował, który mówił, że który usprawiedliwiał mord w Katyniu, który mówił, że Stalin jest usprawiedliwiony tym, co zrobił. Więc to, szczerze mówiąc, nie chciałbym cenzurować ludzi, ale takiego człowieka, który usprawiedliwia mord w Katyniu albo mordy albo Holokaust, nie bardzo chciałbym widzieć w mojej audycji. Mam jednak pewne granice. Myślę, że komunizm to jest najbardziej, obok oczywiście nazizmu, najbardziej przerażający system, jaki powstał. No i wystarczy, cóż, zastosować starą chrześcijańską zasadę: po owocach ich poznacie. Jeżeli przejrzycie się krajom komunistycznym, to większość ludzi chciała z nich uciec, a ja w żadnym nie chciałbym mieszkać. Dlatego tak. I mówi, że pisze Siłacz, że Katyń zrobili naziści. No właśnie. Tak, z takimi ludźmi nie za bardzo chciałbym, szczerze mówiąc, mieć do czynienia. Zdecydujcie się, czy to zrobili naziści, czy też Stalin, który jest usprawiedliwiony. Tak więc nie chciałbym z takimi ludźmi raczej rozmawiać. Natomiast będzie taka audycja gdzieś w okolicach świąt. Piękne święta idą. Święta Bożego Narodzenia. Nie wiem, czy się usłyszymy do świąt. Dlatego chcę wam życzyć naprawdę dobrych świąt. Spokojnych, ciepłych. Na tyle, na ile to jest możliwe. I też dużo odpoczynku, bo trzeba przyznać, że ten ostatni rok był dosyć zwariowany. Jakkolwiek lubicie dobre święta, cokolwiek dla was znaczą dobre święta, miejcie je takie, jak sobie wymarzyliście. Bo jest to czas dla nas, dla wszystkich. Nawet dla tych, tak jak mówię, którzy nie wierzą, dla którzy nie spędzają świąt. Zawsze jest to jakiś moment, bo świat zwalnia, świat na chwilę przestaje biec. Czas refleksji nad tym, co było w ostatnim roku i nad tym, co będzie w następnym roku. Dlatego życzę wam wszystkim dobrych świąt, jak najlepszych. Także trzymajcie się, wesołych świąt. Mam nadzieję, że wam się podobało. To było z prawej strony mapy. Z prawej strony mapy już ma pół roku. Tak więc już jest to audycja, która w jakiś tam sposób chyba okrzepła w nocnym radiu, chociaż jest co drugi tydzień. No ale cóż. No dobrze, w australijskim terytorium stołecznym jest 8 rano. Pozdrawiam was serdecznie. Dzięki za telefony, dzięki za to, że byliście, dzięki za to, że słuchaliście. Do następnego razu. Trzymajcie się.

No cześć, witajcie. Mam niestety złą wiadomość. Chris się nie zjawił. Nie spodziewałem się tego, szczerze mówiąc. Nie ma kontaktu ani na Skype'ie, ani nie mogę się dodzwonić. Nie odbiera, może coś się stało, może go zawinęli. Ale to bym wiedział, że się szykuje jakiś protest, jakieś, że jest ryzyko, prawda, że się nie zjawi. Zastanawiam się, może sobie odsłuchał nocnego radia i stwierdził, że mu to nie odpowiada, czy coś. Ale to by wtedy napisał na pewno. Więc zagadka dla Sherlocka Holmesa. Co to się stało się? No i nie wiem, co mam wam powiedzieć więcej. Dałem tytuł Jest Chris, jest moc. No, w tym momencie nie ma ani Chrisa, ani nie ma mocy. No i tak to wygląda.

0: podwójnie jestem zły, bo też miał mi ktoś coś załatwić dzisiaj i też nie odzywa się, nie odbiera telefonu. Tak, jak się zbierają takie sytuacje, to może złapać w kurw człowieka. Krawiec, czarnej polewki dostałeś? No, nie wiem. To bym wiedział chyba, to bym dostał, to by tu leżała właśnie. Coś się mogło stać, może Chris miał jakieś przykre zdarzenie. No, znając jego temperament, mógł się skonfrontować znowu z jakimiś panami, psami. No, tak, no tak jak... Też tak właśnie przed chwilą pomyślałem, żeby zmienić tytuł. Nie ma Chrisa, nie ma mocy. Nawet zmienię od razu. Nie ma Chrisa, nie ma mocy. No już. Może mi ktoś wysłać donata za 3 zł, to zobaczymy, czy działają donaty na profilu Speluna, bo musiałem tam wkleić na nowo. To możemy sprawdzić, czy działają tak na przyszłość. Albo nie, szkoda waszych pieniędzy. Zrobię test. Wiadomość testowa.
1: Śmiechu warte. Ha, ha, ha!
2: Słuchasz testowego komunikatu głosowego. Dla tej kwoty system odczyta nazwę użytkownika, wiadomość i wysokość kwoty.
0: Zmienili to. Kiedyś było tak, że można było robić sobie jakby fejkowe donaty, czyli wpisać co się tam chciało i to było odczytywane jak zwykły donate. Ale niektórzy to wykorzystywali ponoć w taki właśnie sposób, żeby przekonać publikę, że jest ruch, że ludzie wpłacają, nie? I to tak działało mobilizująco niby na innych, że o, to ja też. Więc Tipli to zmieniło. Też jestem zaniepokojony, bo zawsze dostaję maile od Tipli z takim komunikatem, że wpłata wyruszyła, a teraz komunikat pojawił się tylko na panelu, a mail nie przyszedł, więc pasmo dziwnych sytuacji jakichś dzisiaj i zaczynam się niepokoić. Jest takie przysłowie, że jak się pierdoli, to wszystko, nie? I właśnie takich sytuacji się często obawiam, że jak coś się zepsuło jedno, drugie nie działa, to i zaraz jeszcze trzecie, to zaraz wszystko się zacznie pierniczyć. Tak to niestety jest. Jakaś taka dziwna zasada, nie? Zasada ciągłości. Zasada ciągłości. No cześć tam.
1: No hej. Co tam u ciebie? Niefortunne zdarzenia, mówisz. No, okay. Myślę, że to taki dzień dzisiaj.
0: Tak?
1: Tak, bo wiesz, sobota, tam miały być w Warszawie jakieś znowu, jak w sobotę w Sodomie i Gomorze zawsze jakieś protesty, to może Chrisa nie ma po prostu, może zapomniał, że tam ma gdzieś się zbierać. Aczkolwiek, czekaj, jakie on miał miasto? Legionowo? Chyba Legionowo. To tam trzeba na komendę zadzwonić, może tam się kręci gdzieś z ciapkiem swoim, bo to też może tak być, wiesz, to człowiek, ja go widziałem wczoraj na live'ie, także był w domu, także możliwe, że dzisiaj go gdzieś tam wezwali, nie?
0: A sprawdziłem, pies się nie nazywa Ciapek, tylko Japek. Japek.
1: A, no ja miałem przekonanie, że Ciapek.
0: Ja też tak, myślałem, wiesz,
1: szedł na dworzu, mówił, to możliwe, że to tam zawsze coś szumnęło w mikrofonie, nie? No, no, no. Ale nie ma Chrisa, to ja mogę być, ja też mam brodę. A może się obraził, że go przez 2S, bo ja tak patrzę, wchodzę na tą zapowiedź, patrzę, Kiss, nie? Jest taki zespół, był Kiss kiedyś, pocałunek, nie? A to jest Chris, kurde. A on przez 1S jest, nie? A nie przez 2, nie? Może zobaczył, pomyślał, kurde, taki błąd w imieniu tutaj. Bo to jest Chris biegunka. Team przez 1S, nie?
0: A, no. Faktycznie, już poprawiam. Dzięki za zwrócenie uwagi. No bo tak właściwie powinno się pisać przez 2S, zdrobnienie od Krzysztof po angielsku, tak, Chris?
1: No ale to po polsku jest, no, Chris.
0: No to po polsku to Krzychu powinien być.
1: No, no. Także tego, także nie ma się co przejmować. Ja tam na tyle, na ile Chrisa znam, a znam go bardzo długo, ze 3 albo 4 czatów, które pisałem, bo to jest taka dusza, taka ja czuję taką wspólną, tak jak z tobą, wspólną miętę, że on nadaje nawet jak jest jeden słuchacz, nie? W nocy nieraz, o 2, 3 nieraz nad ranem. To także tego, także chyba się rozumiemy. Także wiesz, no może coś tam akurat wypadło, także no nie ma co się przejmować, nie? Czemu ja tak często mówię także, kurde, nie wiem, muszę tego wyzbyć się, także. Ciągle słyszę to także u ciebie.
0: Także ten, także tego.
1: Nie, no bo wiesz, ja jestem chodzącym tezaurusem. Ja bardzo dużo w życiu byłem zmuszony wpisywać tekstów. Stąd też często występowały takie słowa, które właśnie się powtarzają i nauczyłem się takiego tezaurusowania, czyli takiego słownika, który wyszukuje słów bliskoznacznych. A ponieważ również na tych, jak to się nazywa, dyktandach zawsze miałem 2, bo zawsze napisałem coś nie tak. Zresztą ściągać było ode mnie warto, jeżeli ja byłem wredny i powiedziałem odwrotnie, to zawsze dostawało się dobrą ocenę. Także, o właśnie. Znowu to samo, kurde.
0: Bo to także, to się bierze stąd, że ty takie podsumowanie zawsze chcesz zrobić. Nie potrafisz zakończyć wypowiedzi tak po prostu, tylko musisz zawsze, jak już coś powiesz, jeszcze to podsumować, takie zakończenie zrobić, tak? Jak Himen, morał ma zawsze na koniec bajki, to ty też musisz tak zawsze.
1: To wszystko widzisz wina kobiet, bo zawsze im za mało i starałem się uczyć nie umieć zakończyć.
0: Ale mężczyznę się poznaje po tym, jak kończy, no to takie zakończenie ciekawe, no to może to dobrze świadczy o tobie, że tak zakańczasz.
1: A co do tego Tipliego, co tam mówisz, że jakieś problemy są, to chyba ja właśnie na te problemy trafiłem, bo ja tak Zenek do mnie tam mnie zachęcił, mówi załóż, no spróbowałem, założyłem. Przez ciekawość tam nawet instrukcję obejrzałem na YouTubie i kurde, jakie to jest głupie, skomplikowane, jakieś takie dziwne. W ogóle tła nie można zmienić pod tymi napisami. Białe napisy na białym tle. Nie wiem, o co tam w ogóle chodzi.
0: Jak nie można zmienić? Właśnie można.
1: No, właśnie nie.
0: To przejdź na zakładkę konfigurator i tam możesz sobie właśnie zmienić, tylko wiesz, do tego to raczej trzeba mieć OBS-a chyba raczej, a ty nadajesz
1: jakieś... Nie trzeba mieć wcale. Widżet jest taki, jest tam taki widżet HTML, który wyświetla i tam powinna być tylko możliwość stawienia obrazka lub stawienia koloru w tle, nie? Lub zmiany czcionki, ewentualnie cienia pod czcionką, no, czy tam glowa.
0: Wszystko to robisz w zakładce konfigurator na panelu Tipli. Możesz zmienić sobie właśnie czcionki. No fakt, jest taki błąd, nawet im to napisałem na Facebooku. O, co ciekawe, zlikwidowali mój post, a im dałem no, takie dosyć merytoryczne uwagi.

0: O, dojdę do tego. Może i dobrze, że nie mam tego skonfigurowanego. No, w każdym bądź razie to słuchaj, z tymi znikającymi komentarzami to też jest nieciekawie. Ja zacząłem komentować ostatnio na portalach głównych i tak niepochlebnie się zacząłem wyrażać tam o pewnych artykułach, które tam się pojawiły, no bo głupoty piszą. Nie dość, że głupoty piszą, to jeszcze o głupich ludziach, nie? I zaczęli mi usuwać komentarze, nie? Na przykład napisałem, nawet na Facebooku skomentowałem akcję tą taką, no jesteśmy w Spelunie, to możemy o takich rzeczach mówić, akcję taką porąbaną kina Helios, nie? I że oni na bilecie normalnie, i normalnie jest na bilecie, nie? Patrzę zdjęcie, jeden ze znajomych tam ma moich zdjęcie, biletu i ma zaszczepiony, nie? Albo nie zaszczepiony. Na bilecie do kina, rozumiesz? No to przecież kurde, ten, i ja wchodzę na ich profil, a tam jakiś mędrzec, prezes zarządu pisze, że oni w pełni dobrej wiary to zrobili, ale muszą się wycofać, bo wylała się na nich fala hejtu i nienawiści i w ogóle, i oni się z tego wycofują, nie? No to jak są solidni, to nie powinni się z tego wycofywać. No przecież każdy taki bilet będzie dowodem w sądzie i będzie powodem do wlepienia im 20 tysięcy odszkodowania, nie? Ja mówię ciągle 20 tysięcy, bo tak prawnik mówi, że na mniej więcej tyle jest w Polsce szacowana dyskryminacja, nie?
1: Ale co to serio? No także tak, no. Ale to mówisz serio, Helios dał... Ustalił, no, takie, nawet tak, ustalił takie tak, zasady, że tylko dla zaszczepionych bilety? Serio?
0: Nie, że tylko dla zaszczepionych.
1: Rozkojarzony.
0: No. Rozumiem, że oni zadają to pytanie, czy zadawali, bo się z tego wycofali. Tak? To jest oficjalna. Jak wejdziesz na Kino Helios, tam coś tam, profil, no, oficjal, czy jakoś tak to się nazywa,
1: no to co?
0: Na Facebooku, to jest, wypowiada się prezes zarządu, czy jakiś tam dyrektor generalny, nie wiem, no wygląda młodo, nie powinien w ogóle być jeszcze dyrektorem. Ale...
1: No tam bez dygresji, o co chodzi, ja się chcę dowiedzieć, sorry.
0: No po prostu wpuszczali na salę z uwagi na dekret tych całych naszych mędrców, wpuszczali na salę z oznaczonym biletem jako zaszczepiony lub niezaszczepiony, nie?
1: Ale po co takie coś, skoro no bo, to nie ma żadnego...
0: Widzisz, skoro chodzi to nie ma... o obłożenie sali, nie? Bo oni tam mieli taki przepis, że na sali może być ileś procent tych osób obłożonych, nie? Natomiast nie wlicza się w to tych zaszczepionych, nie? No i stąd chyba pomysł, żeby o forsę chodziło, nie tam o żadne idee, tak? Zwyczajnie. No bo możesz mieć ileś tam tych osób, tam chyba co drugie miejsce, czy jakoś tak i już teraz mogę się mylić, bo oni to zmieniają co chwilę jak bakteria kompost, nie? I po prostu jak masz ten zastrzyk, no to możesz być niewliczony w tą pulę, nie? Swoją drogą się trochę... Byłem kilka razy w życiu w Heliosie, już teraz nie pójdę, napisałem im, że już nigdy więcej nie pójdę do kina w związku z tym, że bawią się w gestapo. No po prostu ja nie będę do tego ręki przykładał, tak? Po prostu nie będę chodził tam. Natomiast wiesz, dla mnie to jest jakaś dziwna sytuacja, chora sytuacja.
1: Cześć, Robert.
2: No cześć. Właśnie chciałem tak szybko zareagować, ponieważ sobie wszedłem na aplikację Heliosa na Androida, to mam od lat sobie kupuję w ten sposób bilety do kina. Tam nie ma nic takiego.
0: Już nie ma.
2: Aha,
0: to bym się wycofał kilka dni temu.
2: No bo ale... tak ja, nie, przepraszam, że mi wchodzisz w słowo, no nie lubię czegoś takiego bez potwierdzenia, bo chciałem to potwierdzić, specjalnie teraz wszedłem, wybrałem bilet, wybrałem sobie miejsce, no i oczywiście na koniec się wycofałem, tak, bo nie chcę. Nie ma czegoś takiego.
0: No dobrze, no ale to sobie wejdź na ich Facebooka, bo oni teraz...
2: Facebook, mnie interesuje aplikacja, przez którą kupuję bilet. Nie interesuje mnie Facebook.
1: Ale Etam chce ci wytłumaczyć, że było coś takiego, rozumiem. Ale już nie ma, bo się żachnęli i zlikwidowali to.
0: No przecież pierwsze, co zrobiłem, gdy o tym usłyszałem, to chciałem kupić bilet. No przecież od razu pobiegłbym do kancelarii prawnej i złożył pozew. Od razu, przecież to jest kupa kasy.
2: Ale złożyłeś? Nie.
0: A jak mam złożyć, jak oni to się z tego wycofali?
2: No ale trzeba było screen zrobić.

0: Aj to, wiesz, screen zrobisz, ale ja nie mam biletu. Ja nie byłem. Mam screen od znajomego z jego biletem, ale ja nie mogę na jego bilet, bo to nie jemu sprzedali, a nie mnie, tak?
1: No, rozumiem. To ja od razu to dementuję, bo teraz sprawdziłem, specjalnie sprawdziłem, wchodziłem w aplikację, nie ma czegoś takiego.
0: No ale ja to powiedziałem, że nie, że już się z tego wycofali i tłumaczyli to falą hejtu i mówię, na Facebooku jest bardzo długie wyjaśnienie, bardzo długi opis. Po
1: No
0: prostu.
1: właśnie, a ja z inną sprawą dzwonię.
0: To dawaj tą inną sprawę, nie będziemy się
2: To dawaj
1: nadchylać. Sprawa
2: szybko,
1: to miał być
2: bo tu
1: klip.
2: Gumball
1: Czy on
2: czeka.
1: będzie, czy nie?
2: No nie będzie, no nie ma. Tak jak w tytule masz napisane, nie ma Chrisa, no.
1: Tak, ale to, że on się wycofał, czy ty nie chciałeś, Krawcze?
2: Ani to, po prostu nie wiem, nie ma z nim
1: Coś
2: kontaktu.
1: mnie zasztymowało,
0: Już
1: tak.
0: teorie spiskowe będą. Zaraz będzie, że Etam zadzwonił do Chrisa, żeby nie rzucił nocnego radia, bo ma ochotę
1: Nie.
0: pogadać z Krawcem z Lunie.
2: Dobra, a co
1: Nie,
2: Gumball
1: nie.
2: chciał powiedzieć? Bo Gumball też z nami jest, uczeka sobie.
3: Dzień dobry, ja mogę spokojnie poczekać. Ja miałem pytanie do Etama, bo kupiłem sobie słoik sosu pomidorowego, bolońskiego i makaron. I muszę ten makaron ugotować. I chciałem się spytać Etama, jak długo robić makaron, żeby był al dente?
1: 5 minut, 5 minut.
0: Nie, no w kuflu to normalnie bierzesz wieczko takie od słoika, zalewasz wrzątkiem, tylko od razu, jak się gotuje w czajniku elektrycznym. Znaczy ja mówię w elektrycznym, bo ja tak gotuję, zalewasz, połam ten makaron tylko dobrze, nasyp tak, żeby było równo z tym, z wierzchnią częścią kufla, zalej tym wrzątkiem do samego czubeczka i przykryj pokrywką na
1: Halo,
0: kluczyku.
1: halo, halo, halo, panie Tamie, pan się zapędził. Spaghetti nie wolno łamać makaronu.
0: Dobrze, ale to robimy a la etam.
1: To ja powiem, ale tak jak powinno być we Włoszech. 5 minut gotuj, spaghetti w całości oczywiście, bolognese uwielbiam, czyli na patelni należy podsmażyć mięso mielone. Preferuję dodać cebulkę. No i ten sos, co ty mówisz, no jeszcze tak wzmocnij go koncentratem pomidorowym, bo wszystko, co pomidorowe, to jest okej. I wtedy wszystko razem posypane parmezanem lub jakimś innym serem żółtym, starkowanym.
3: O, to dobry pomysł. To tak spróbuję, ale chyba
1: Nie
3: skłonię się w
1: pożałujesz.
3: nie, powiem tak, etama propozycja brzmi o wiele szybciej, ale zobaczę, no, co będę mógł zrobić. A tak jeszcze chciałem się spytać z tym Heliosem, to co was tak na te kina wzięło? To co, teraz trzeba oglądać filmy znowu w kinach?
0: Nie.
3: Ja na komputerze wolę. VOD są, teraz to nawet filmy wychodzą na komputery.
0: Ja ci coś powiem.
4: Śmiechu warte.
0: Bardzo
4: Ha, ha, ha!
0: prostą rzecz.
3: Bijący flag
0: Jak
3: mojat,
0: idziesz w dwie
3: 10
0: osoby
3: złotych.
0: i ty stawiasz,
3: Herer
0: to trzy
3: Hatfut,
0: takie
3: fruwam
0: wyjścia do
3: donate
0: kina,
3: na audycję
0: zakładając, że tam
3: Steluna.
0: kupisz sobie te ich cholernie drogie orzeszki i tak dalej, to trzy takie wyjścia do kina i masz projektor HD z AliExpressu, który naprawdę ładnie poświeci dosyć długo, bo jest LEDowy.
1: Tam
0: Masz
1: kurde,
0: kino w domu.
1: projektor to ja mam od 10 lat banku i tam projektor to
0: No
1: chuj.
0: ja
1: No
0: mam od
1: ale
0: 78, no.
3: a audio?
0: Nie, zwykły. Znaczy bez audio.
3: No właśnie, no to jak chcesz oglądać film bez dźwięku?
0: A spokojnie, no to właśnie mówię, że na trzech wyjściach do kina sobie zaoszczędzę, nie? Właśnie, o, właśnie. Wiem, po co użyję tipki. Będę zbierał na kino domowe. Jak już kiedyś będę zbierał.
1: Kurwa, ja ci wyślę HZ4 i nie sztymuję.
0: Ale ty nie masz takiego, jak ja chcę. Ja potrzebuję skrótkoogniskowym tym
1: Ale
0: obiektywem.
1: nie, projektora to i nie wyślę, bo on się sprawdza od lat, nie, ten Benku.
0: A, ja
1: Mówimy
0: myślałem, że nie chcesz tego.
1: o kinie domowym wzmacniaczu, nie, mam Philipsa,
0: Ja nie
1: Samsunga i
0: chcę.
1: jeszcze coś tam.
0: Ja wszystko mam do kina
1: Aha.
0: domowego, nie mam tylko projektora. No, bo się pozbyłem
1: A nie,
0: wszystkich
1: projektora ci nie
0: projektorów.
1: oddam, bo akurat od lat się sprawdza, nie, i to jest ta
0: A?
1: lampa jeszcze 200-watowa, to jest po prostu daje tak jak w kinie, nie? Możesz
0: A
1: zrobić
0: widzisz,
1: na ekran prawie że 18 metrów.
0: a ja bym ci dał. No. Widzisz, jakie
1: Nie, tego
0: miała.
1: nie dam, bo nie, no. Nie
0: Chytrus
1: zadało.
0: jest.
1: No nie,
0: Chytrus
1: no
0: jest.
1: nie, ale chciałem ci ten amplitunery kina domowego oddać, a projektor nie, bo ja mam jeden i mi się sprawdza na
0: Nie,
1: podwórku.
0: jeśli chodzi o
1: A ekran mam, wiesz, i
0: wzmocnienie.
1: sobie i świetlą. Za tak.
0: Wzmocnienie mam model wzorcowy wzmacniacza
1: No.
0: Pioneer, tak 339, A339, model poprzedzający największy klasyk Pioneera.
1: Ja zostałem przy technicznie.
0: No ja nie miałem.
1: Stara Matsushita produkcji japońskiej, nie? Tak, no to jest kurde klasa sama sobie, nie? Ale ja do czego innego tu zadzwoniłem, właśnie tego Chrisa bym chciał. No ale tak jak Krawiec powiedział, coś tam nie zasztymowało i nie będzie, bo do czego zmierzam? Obejrzałem jego kanał, obejrzałem jego takie live, jak tam idzie sobie drogą i zaczepia tych, znaczy w sumie to on sobie szedł z pieskiem, a policja poprosiła go coś. No i na przykład bardzo mi się to nie podobało, jak wyzywał kobietę, policjantkę, pomijając, że to jest policjantka, bo to jest kobieta, prawda? I tych innych, oni byli bardzo grzeczni do niego. No i chciałem tak polemikę wejść, no ale jak go nie ma, no to go nie ma, no.
0: No wiesz co, ale to widzisz, to jest tak, że ja też bym tak nie zrobił, jak zrobił Chris, nie? Bo ja na przykład ostatnio podchodził, no ile to, 2 tygodnie temu było do nas patrol tutaj na dole z sąsiadami, żeśmy siedzieli drinkującymi i ten, i ja bardzo grzecznie z nimi rozmawiałem. To nie chodzi o to, tylko on już ma po prostu uraz od nich. No przecież jak on przychodził na komendę wzywany i go wyrzucali na przykład, nie? No tam naprawdę to takie półtora nieszczęścia było w zasadzie tego przyjścia na wezwania. No, zaklejali mu te szyby przed tym, żeby ten, no on tam jeszcze przykładał cierpliwie telefon przez szparkę, to on jeszcze te szparki ten policjant zaklejał, nie? Od niego chcieli maskę, a sami byli bez tych masek, nie?
1: Może masz jakąś tutaj rację, Etam, ale mnie to osobiście bardzo zradziło do tego człowieka, bo pomijając każdą sytuację, że go gdzieś tam męczyli na tej komendzie i tak dalej, pomijając wszystko, to kultura osobista jest wrodzona i po prostu ten człowiek walczy o to, żeby było lepiej. I teraz można powiedzieć tak, jesteśmy w jakichś normach społecznych tutaj zamknięci, jest rozporządzenie o tych maskach. Dobra, niech on sobie nie respektuje, ale jest ustawa, że jak będziesz chodził nago po mieście, to też nałożą na ciebie mandat i tak dalej. A ja mogę powiedzieć tak, a ja też mam prawo sobie chodzić nago po mieście, a to jest moja wolność, to jest mój wybór. Niestety, jesteśmy jakimś tutaj społeczeństwem, które wybrało przedstawicieli, które nakłada na nas normy. No, mi się to bardzo nie podobało.
0: Nie, to nie nakłada na nas normy. Brak odzienia w miejscu publicznym nie jest normą, tylko jest obyczajem. To jest zupełnie coś innego. Są rzeczy, które ucierają się przez tysiące lat. A
1: tak, to, tysiące to, lat. Przez tych chamów, ja mogę powiedzieć, to łami moje.
0: Ja wejdę załączyć. Przez tych chamów, przez tych idiotów, przez tych sukinsynów, to są dekrety gestapo. Gestapo!
1: Ale tam nie interesuje mnie, czy to obowiązuje od roku, czy od tysiąca lat. Ja mam prawo do swojego samostanowienia. Chcę być wolnym człowiekiem, chcę chodzić nago po ulicy. Niestety nie mogę, bo mi zaczną nakładać mandaty.
0: Znaczy nie, no możesz chodzić nago po ulicy, tylko mogę. Po prostu nie możesz się dać złapać.
1: Tak, to tak samo jak z maseczką.
0: Znaczy z maseczką to akurat nie, bo z maseczką nikt cię nie skaże za maseczkę, za brak maseczki. Ponieważ ustawa przekracza swoją delegację ustawową w stosunku do ustawy zasadniczej.
1: Ja cię rozumiem, że to jest rozporządzenie, które nie ma mocy ustawy. Ja cię rozumiem, tylko...
0: Nie, ma już ustawę, tylko ustawa przekracza.
1: Ma, tak? To jestem do tyłu. No dobrze, no i teraz tak. Ty możesz sobie mówić, że tak jak jest, to tak jest, tylko że tak. Jak dla kogoś nałożą karę sanepidu i tak dalej...
0: Nie nałożą kary sanepidu, jak ci naładują?
1: Ale on się pochwalił we wstępnej rozmowie z krawcą, bo ja słuchałem, ma już 5000 od sanepidu.
0: No, czyli mogę. To ja to słyszałem, tylko że Chris tutaj się po prostu nie umie poruszyć chyba w prawie, albo jeszcze mu nie...
1: No, ale dobrze.
0: Że
1: dobrze,
0: policja etap, nie miała prawa przekazać do sanepidu jego danych, no, bo to jest ustawy o RODO i jest karane państwo 20 milionami euro od razu, od ręki.
1: Ale poczekaj, bo ty się zapędzasz. Ty mówisz, że nie mogą, a już jest fakt, że zostało nałożone przez niego, przez sanepid. Drugie, że zostanie ukarane państwo 20-milionowym euro, tak? Znasz taki przypadek?
0: Tak. To znaczy, nie wiem, czy ktokolwiek zgłosił. Nie wiem, czy ktokolwiek zgłosił. Ja podejrzewam, że miał jednej osoby, natomiast co robi w przypadku, kiedy od sanepidu przyszło 5000 kary? pisze sprzeciw do nałożonej kary i domaga się w trybie informacji.
1: No to widzę, że nie jesteś biegły w sprawach sądowych. Sprzeciw można nałożyć od kary sądowej. Sprzeciw, tak. To jest twoje prawo. A od kary administracyjnej nie masz odwołania. Musisz zapłacić, a potem możesz się ewentualnie sądzić.
0: Nie, nie musisz zapłacić.
1: Sprawdź to.
0: Ja wiem o
1: nie,
0: tym,
1: się że... Nie chcę kłócić, bo po prostu nie masz prawnej wiedzy.
0: No właśnie ci próbuję to powiedzieć, że mnie kłócę. Masz rację, tak, dokładnie tak jest. Ale pod taką karą podpisuje się ktoś, tak? Więc idziesz do tego kogoś i mówisz, skąd pozyskał pan moje dane. Od policji. W tym momencie idziesz do policji i wytaczasz proces imiennie, majątkowy, osobie, która przekazała twoje dane, ponieważ nie ma takiego prawa. Policja nie może przekazywać twoich danych. Tak samo, uwaga, jeżeli dostaniecie telefon, że zachęcający was do zaszczepienia się, a będą teraz podobno wydzwaniać, to udostępnili wasze dane między instytucjami bezprawnie. Macie prawo do odszkodowania.
1: Do końca to nie działa, tak jak mówisz, bo jak policja sporządza notatkę zatrzymania i tak dalej, to jest ich notatka służbowa i ona teraz na podstawie tej notatki policja wysyła do sanepidu o ukaranie, nie? Sanepid wiadomo, nie zastanawia się na tym, jeżeli to przyszło z policji, to jeżeli on nie jest jakiś taki notoryczny, to daje mu 5000, jak notoryczny to 10, jak uciążliwy to 30 i to jest tylko ta zasada i to jest wszystko zgodnie z prawem, nie masz racji.
0: Nie jest zgodnie z prawem, sprawdź to sobie dokładnie u radcy prawnego. Myślisz, że ja już nie mam napisanych pozwów, stary, na wszelki wypadek?
1: Ty pisz sobie pozwy, ja tyle razy...
0: Nie, no, ja sobie nie piszę.
1: W sprawach się sądziłem, że ja wiem, jak to wygląda, i ubezpieczeniowych, samochodowych i tak dalej. Wiem, jak to wygląda.
0: Powiem ci szczerze, ja bym jakiś podskoczył, bym go zajebał po prostu w sanepidzie i tyle.
1: To tak się tylko mówi, a skończy się, jeżeli tak się spacyfikują. Państwo jest silniejsze od obywatela. Pamiętaj jedną rzecz, nie podskoczysz.
0: Podskoczę.
1: Nie podskoczysz, bo podskoczysz na zasadzie, że nic teraz nie robisz i sobie możesz tak sobie gęgać.
0: No nie robię, no bo ja nie wchodzę w konflikty. Słuchaj, mam dzisiaj kiepski dzień, nie wchodzę w konflikty, tak jak mówiłem. Był patrol policji ostatnio pod naszym domem i sobie normalnie z nimi sympatycznie porozmawiałem, zwróciłem im na parę rzeczy uwagę, bez żadnych złośliwości. Oni się trochę pośmiali z tego, ale oczywiście miałem rację w tym temacie. Natomiast byli regulaminowo umundurowani. Jedyny błąd, jaki miała, to kabura przypięta przy biodrze pani policjant, która po prostu czyni takie coś niebezpieczne. No tylko tyle, tak? Natomiast wszystko odbyło się zgodnie z przepisami i nie było żadnych ten. Natomiast mnie chodzi o coś zupełnie innego. Jeżeli są nakładane pewne, bo niepotrzebne są te emocje z mojej strony, jeżeli są nakładane pewne rzeczy, tak? No to one, nawet niech to się nazywa opostrzenie, nienawidzę tego słowa, mi się to z nożem ostrym kojarzy, jak już mówiłem. Są nakładane pewne jakieś ograniczenia. To niech one będą nałożone zgodnie z literą prawa, które państwo tworzy, bo jeżeli z góry będzie przychodził przykład łamania praw podstawowych z konwencji norymberskiej, a konkretnie z 1948 roku, z Deklaracji Praw Człowieka, to nie ma szans na to, żeby normalny człowiek, który jest odrobinę biegły w tych sprawach, sobie umie chociaż poczytać na ten temat, poddał się temu. Nie ma takich szans, tak? Wygra sprawę wcześniej czy później.
1: Ja powiem tak, to policjanci teraz są z nowego naboru, to są prości bardzo ludzie. Zauważyłem jedną sprawę. Jeżeli jesteś z nimi grzeczny, delikatny, oni ci tam porozmawiają, odpuszczą, pouczą, nie? A jeżeli zaczniesz się stawiać, to moim zdaniem jest tak skonstruowane prawo w Polsce, że masz bardzo malutkie szanse, a twoje na przykład, bo to jest racja, to można się odwoływać do Strasburga i tak dalej, ale to lata trwa, niewarte, stracisz wszystko, a wygrasz co na końcu?
0: Pieniądze, które starczą do końca życia, jeżeli byłoby, weszłoby konflikt na poziomie
1: międzynarodowym. Nieprawda, bo tam są po 20-30 tysięcy euro, to dla mnie to na 2-3 miesiące może by starczyło. Teraz dwóch sędziów uzyskało w Strasburgu po 20 tysięcy euro za to, że ich niesłusznie zwolnili. Nieprawda, i to sędziowie zauważ, a nie, że ty idziesz z pieskiem, nie? I tam się burzysz do policjanta.
0: No ale ja się nie burzę do policjanta. Po co mam? Co mi jest winny policjant? Przecież ja wchodzę na komendę główną policji. Rozmawiałem zresztą ze szczecińską komendantą na samą górę kiedyś w jakiejś tam sprawie. I bardzo sympatyczna pani, bardzo sympatycznie się... We wszystkim żeśmy się rozumieli i zgadzali, nie było problemu. Przecież no to... nie po to wchodzę, widzę, że jest nabór ciągle prowadzony, bo jest w tej chwili to jest jak w Żabce, czy tam jak w Biedronce taki nabór. Oni biorą młodych ludzi, bo ludzie po prostu... Z policji oni mają wstręt do tego, co robią. Ci policjanci, którzy są X.
1: Nie, to jest po prostu niedobór kadr, nie? Bo tak jest. Państwo potrzebuje, żeby utrzymać władzę, musi mieć wojsko, musi mieć policję. No wiadoma sprawa, jest niedobór kadr. Coś chciałem powiedzieć, ale upadła mi myśl.
0: No nie wiem, ja nie przypomnę sobie. No w każdym razie tak, masz w dużej mierze rację, się przyznaję, no tak, absolutnie, tutaj mówię, ja dzisiaj mówię trochę emocjonalnie, bo mam kiepski dzień po prostu, cały dzień dzisiaj jak jestem rozchimeryzowany, najchętniej to...
1: A ja mam kurde odwrotnie, dobry.
0: No widzisz, no.
1: Podałem ściany, nakarmiłem kota, wszystko dobrze jest.
0: No widzisz, jak ty jesteś pink, to jestem pong i na odwrót, nie? Także, no, także to jest wszystko w przyrodzie się wyrównuje.
1: A, już sobie przypomniałem, właśnie do etama, tylko do tematu. No właśnie chciałem, żeby tam był Chris, bo chciałem trudnych parę pytań zadać, bo to, co zobaczyłem, to po prostu mnie przeraziło. No, nie wiem, etam, ty to mówisz w tym momencie, że o, ja jestem grzeczny do policjantów, oni nikt tego, ja rozmawiałam z komendantką. I jestem gotów to przyjąć za dobrą monetę. Ale jeżeli facet, nie, do którego policja się odnosi w miarę, tam było aż za dobrze, bo ja gdyby to były Stany Zjednoczone, jak ja byłem w Stanach, to powiem wam, od razu byłaby gleba albo byłby zastrzelony. Od razu. To w ogóle nie byłoby dyskusji. Miałem kiedyś w Central Park taką przygodę, że tam policja tak działa. Takie odzywki czy coś, to jest w Stanach Zjednoczonych niedopuszczalne, a podobnież to jest najbardziej wolny kraj na świecie.
0: No i to właśnie... Szacunek, obustronny, to trzeba też wziąć pod uwagę.
1: Tak, jak jesteś do nich w porządku, to jest okej, ale tam jest w porządku na zasadzie od razu łapy rozkładasz, kurwa, i no tak jest, no. No i żeby takiego... No dobra, pomijamy te Stany Zjednoczone, ale teraz co widziałem tutaj na tym kanale jego? To mnie przeraziło, bo że on tych policjantów tam rugał i tak dalej, no dobra, to może facet ma takie fazy, nie, niby tam ma po AWF-ie wykształcenie, chociaż taki język po AWF-ie to nie powinno się używać, ale jak do kobiety mówi tam suko, spierdala, ja jesteś dla mnie suką i tak dalej, to powiem szczerze, może być twoja córka kiedyś policjantką i też by sobie nie życzył, żeby taki człowiek
0: zrezygnowała właśnie ze szkoły, bo ponieważ policyjnej, ponieważ uznała, że to jest dziadostwo, no i tyle. Ja ją przepisywałem.
1: Znaczy, nie sądzę, bo akurat mojej sąsiadki córka poszła na policjantkę, to już tak jak ty mówisz, młodą, no i oni bardzo dobrze mają, bo teraz mają takie stałe zatrudnienie, emeryturę pewną i niedługi staż pracy, tak?
0: No też wszystko, to wszystko jest, jak to się mówi, tak jak wino patykiem pisane, palcem na wodzie pisane, nie? Bo to może też pierdyknąć, chociaż faktem jest, że emerytury służb mundurowych są wypłacane z budżetu państwa, a nie z jakiegoś ZUS-u czy...
1: Nie. To jest tak zwane biuro emerytalne, to jest zupełnie inna instytucja. To jest raz, a kiedyś zobacz, że było 15 lat służby, teraz chyba 20 albo 25, ja już dokładnie nie pamiętam. Nigdy państwo nie załamie się w tym kierunku, ponieważ państwo musi utrzymać swoją władzę. Żeby państwo utrzymało swoją władzę, musi mieć silne służby, czyli policję, wojsko.
0: No zgadza się, tylko mówię, ja jestem też za tym. Między nami nie ma żadnego tutaj ale, tak? Zresztą ja sam namawiałem słuchaczy, żeby się teoretycznie przygotowali do Chrisa, obejrzeć trochę właśnie filmów, tak jak ty zrobiłeś. No bo on jest na pewno człowiekiem specyficznym, aczkolwiek, no, ja powiem tak, ja mam mieszane uczucia, no bo widzę na tych filmach, no, wiadomo, że nie chodzę na manifestacje, nie chodzę na takie rzeczy, bo już raz, że jestem za stary, dwa, jeszcze by mi coś do głowy przyszło i bym po prostu się dał ponieść emocjom, a wtedy, no, biada kordonowi policji, gdybym to zrobił z głową oczywiście. Natomiast nie o to chodzi, że tutaj kozaczy czy coś takiego, bo pewnie bym finalnie, tak jak mówisz, został spacyfikowany. Natomiast wiesz, no nie chodzi o to, żeby się bić ze sobą, tak? Żebyśmy się bili ze sobą, bo to przecież nie na tym rzecz polega, tylko chodzi o to, żeby ta góra, która powoduje właśnie takie spięcia między tymi ludźmi na dole, czyli tą policją na samym najniższym szczeblu, stopniem, tak? A ludźmi, którzy stoją naprzeciwko nim, żeby oni wszystkie swoje zarządzania wydawali zgodnie z prawem, według którego sami muszą działać. Byli przykładem dla tego, a to się nie dzieje. To się nie dzieje. No przecież ostatnia konferencja Niedzielskiego to jest propagowanie faszyzmu, moim zdaniem. No.
1: Po prostu. Dochodzimy do klucz sprawy. Zobacz, nie, Etam. Ja też jestem za tym, żeby na przykład zmieniać prawo, które jest niedobre, bo jeżeli my ustalimy prawo, że wszystkich łysych odstrzeliwujemy jutro, to nie jest dobre prawo i to będzie prawo. Ja jestem za tym, żeby to zmieniać, tylko nie w ten sposób, bo jeżeli facet swoją całą energię w jakiś kurwa kawałek szmatki z dwoma gumkami na uchu i robi takie numery, to ja bym polecał jemu, żeby na przykład poszedł i Niedzielskiemu lub temu staremu, nie premierowi, tylko ministrowi Szumowskiemu, stanął pod sejmem do wryja i powiedział tak: słuchaj gościu, mi się to kurwa nie podoba, co kurwa jest, nie będę miał Szumoszeczek, czy panie Szumowski, pan sobie zarobił kurwa miliardy z jakimś panem kurwa z tego, no, z Zakopanego, to mi się nie podoba i ja bym to zrozumiał, jakbym dał mu wryja, a jeżeli on chodzi zwykłych takich ludzi, którzy po prostu pracują, bo policja to też jest pracownik, nie? No, mimo że to jest służba, to nie jest w tym rzecz. Zmieniać trzeba od góry.
4: No tak. Wiesz dlaczego? A wiesz dlaczego, Robercie? Przepraszam, tutaj się wetnę tutaj krótko z tej strony. Wiesz dlaczego, Robercie, tak się dzieje? Ponieważ Chris jest pizdą. Ja chciałem to tylko powiedzieć Krawcowi, że Krawiec, nie martw się, no wiemy, że nie udało się przyciągnąć Chrisa, że po prostu cię zignorował, nie udało ci się ściągnąć do Nocnego Radia więcej szczurskiego elementu, żeby zarobić więcej na donate'ach. Nie martw się. Na szczęście masz sobotę dzisiaj kolejnego drugiego brodatego gbura, czyli Etama. I tutaj mam takie, strasznie mi to rozśmieszyło, jak Etam powiedział na początku, że on napisał na stronie Heliosa, że już więcej nigdy, już straciliście klienta, już więcej nigdy nie pójdę do waszego kina. No Krawiec, no nie oszukujmy się, Etam, nie oszukujmy się, ty pewnie byłeś ostatni raz w kinie 25 lat temu, tak więc no Helios stracił na twoim bojkocie 0 zł. To tak jakby nie. Ktoś niepalący bojkotował firmy tytoniowe.
0: Tutaj się zadziwię. Byłem wierny Heliosowi w Centrum Handlowym Kupiec w Szczecinie i to było jedyne multikino poza dwoma przypadkami lub jednym, teraz już nie jestem pewien, gdy byłem w multikinie. Tak zawsze, gdy chodziłem do kina, odkąd polikwidowali normalne kina, czyli Kosmos, Koloseum, Pionier i tak dalej, czy Pionier chyba jeszcze działa, to jedynym multikinem, do którego chodziłem w Szczecinie, był Helios w Centrum Handlowym Kupiec. Byłem wierny temu kinu, bo po prostu było blisko. I zawsze było
1: pusto. Cześć Kurt, pozdrawiam.
4: Cześć.
1: Jeszcze tak w formie tego protestu całego. Ja uważam, że jeżeli na przykład ważne rzeczy są w państwie, powiedzmy ta ustawa o aborcji dla kobiet, są takie, to tam należy protestować, tam należy całą energię poświęcić, a sobie chodzić w maseczce i potem dostać 5000 i martwić się o komornika, to jest po prostu strata energii, pieniędzy i w ogóle czegokolwiek.
0: Znaczy, no w sumie z jednej strony masz rację, no ale z drugiej strony, no wiesz, chodzenie w masce, no mi się kojarzy, jest taki rysunek chyba z Niewolnicy Izaury, czy z jakiegoś filmu o niewolnikach, gdzie właśnie jest pokazane to taki kaganiec na twarz dla niewolnika, nie? To ma jednoznacznie...
1: Tam jeszcze raz ci tłumaczę, kaganiec na jądra męskie zostały nałożone, bo musisz po mieście chodzić w majtkach. Przynajmniej w majtkach.
0: No tak.
1: Też się na to godzimy.
0: To jest kulturowo. Ja w ogóle jestem za tym, żeby wprowadzić prawo Ferengi, czyli że w upalne dni kobiety mają chodzić nago.
4: Ja mam pytanie, Etam, skoro jesteś taki dobry, sprawa, czemu nie zrobisz aplikacji adwokackiej jakiejś i nie zostaniesz po prostu adwokatem i będziesz wtedy ludzi bronił i pisał za nich pisma i reprezentował przed sądem, jeżeli by złamali właśnie na przykład nakaz noszenia maseczek.
1: A jeszcze dodam, że pro bono.
0: Dlatego, że...
4: Nie, za pieniądze, żeby po prostu robić za to dużo pieniędzy.
0: Dlatego, że moja pasja prawem kończy się w momencie, kiedy prawo jest co tydzień czy tam co miesiąc zmieniane. Nie istnieje coś takiego jak karencyjność prawa i trzeba temu się całkowicie poświęcić. A prawo wbrew pozorom jest nudne. Nudne i skomplikowane.
5: Nieprawda.
4: No ale jak ty mówisz, że jesteś taki dobry, że tak się znasz na prawie, tutaj nas przekonujesz, że ty wiesz lepiej, jak to działa, ale nie wiem.
0: Ja wam tylko mówię, mnie nie zależy na tym, żebyście wy mnie wzięli za prawnika, bo prawnikiem nie jestem. Jak ja wam mówiłem, każde swoje pismo prawne, które...
1: A mogę wziąć się za patriotę?
0: Za patriotę? Znaczy wiesz co... Zależy, jak to rozumiesz. Nie wiem, dlaczego...
1: No to ja może wytłumaczę, jak rozumiem, bo strasznie dużo zarzutów masz do Niemców, że powinni nam wypłacić reparacje i tak dalej, nie? Wojenne. I no. Jako na przykład polski patriota, to już w tym kierunku działasz mentalnie, czyli tak w ogóle wygłasza swoją opinię. To może warto, tak jak Kurt mówi...
0: Ale to nie jest moja opinia. Słuchaj, ty mylisz tutaj zupełnie kompletnie pojęcia. Sorry, że tak powiem, ale mieliś pojęcia. To, że ja bym chciał od Niemców odszkodowanie w wysokości 16 bilionów dolarów, bo ja to dokładnie policzyłem sobie, to nie jest jakieś trudne.
1: Miliardów chyba, co? Nie milionów.
0: No 16 bilionów. No ile zginęło Polaków w wyniku okupacji niemieckiej?
5: Około 6
0: milionów ponad.
5: No,
0: według standardu ONZ, ile się wypłaca w przypadku okupacji za... lub wojny za osobę, 2 miliony dolarów. 6 milionów razy 2 miliony to jest 12 bilionów dolarów. A pozostałe 4 biliony, no to jeżeli Warszawa została wygrana przez hrabiego Potockiego i była sprawa w Londynie, 823 miliardy dolarów, czyli prawie bilion dolarów, no to możemy sobie oszacować, że powiedzmy 3 razy tyle reszta kraju. Tak?
1: Szybko adwoce powiem. A gdyby Niemcy to zrobili, wypłacili te twoje biliony i dalej Polska by była w tym samym miejscu, co jest. Co byś na to powiedział?
0: Znaczy tutaj, gdybym ja to miał robić, no to oczywiście te pieniądze trafiłyby nie do skarbu państwa, tylko w równych częściach na każde konto Polaka. Tak samo jak każde euro z tych reklamowanych wszędzie tutaj na billboardach 770 miliardów dolarów.
1: Super, nie? To teraz dam ci wielką zagadkę. Glapiński sprowadził z Wielkiej Brytanii 20 ton złota, bo 40 ton zostało zdeponowane przed 29 rokiem, nie? Sprowadził 20 ton złota.
0: 108 ton, z tego co wiem.
1: Nie 20, 20, 20.
0: 108 40. Ton ma Londyn.
1: Nie. Sprawdź dobrze, ja sprawdziłem te dane. 40 ton zostało zdeponowanych, 20 ton zostało sprowadzonych w 2019 roku za rządów PiSu. No i teraz co się z tymi pieniędzmi stało? Czy one zostały rozdysponowane między Polakami? Bo ja nie dostałem z tego nic.
0: Ale czym innym jest polska rezerwa, a czym innym jest czyjś dług względem ciebie? Tutaj
1: to nie
0: chodzi
1: jest dług, to jest rezerwa.
0: To jest zupełnie inna sytuacja, ponieważ tutaj jest to jakiś stan posiadania, który masz ty. No to jest tak samo, jakbyś mi powiedział, że ty masz biżuterię, tak? I czy masz ją podzielić między wszystkich członków swojej rodziny, nawet tą dalszą, a sąsiad jest ci winien jakieś pieniądze, które mu pożyczyłeś.
1: Halo, ja nie powiedziałem, że ktoś mi jest winien, tylko to były pieniądze moich dziadów, 20 ton złota. Co się z tym stało? Halo?
0: Ja nie wiem, co się z tym stało, bo to, czy oni to sprowadzili, czy nie, to jest inna sprawa. W telewizji pokazali tylko jakieś samochody jadące w Poznaniu. Czy tam to złoto było w środku, to ja nie wiem.
1: Ale to sprowadzili. Zaufaj mi, bo ja mam certyfikaty do banku, bo prowadziłem kantory. Sprowadzili to. Tylko co się z tym stało? To nasz, jakby, tak jak powiedziałeś, to jest nasza rezerwa budżetowa.
0: Wiesz, że też nie ma co przesadzać, jeżeli chodzi o 20 ton złota, tak? To nie jest dużo. Niemcy mają ponad 1000 ton złota, przynajmniej oficjalnie, tak? A Chińczycy chyba 10 tysięcy ton, tak? To są jakieś grosze, nie?
1: No to czyli Robert, jest skala naszego państwa.
4: Robert, nie naciskaj tak na Etama, bo jemu się skończą pomysły na wymyślanie tych historii.
0: No ale ja nie wymyślam,
1: znaczy, powiem szczerze, nie znam na przykład zasobów w Szwajcarii, bo to jest największe zasoby na świecie, Chin i tak dalej, więc z tym nie będę polemizował. Ja tylko polemizuję z tym, że zdeponowaliśmy w 29 roku, 10 lat przed wojną, 40 ton złota w Anglii. I nagle Glapiński z Kaczyńskim sprowadził 20 ton złota i to kurwa się rozmyło, znikło. Przeliczcie mi, ile to jest na gramy, ile to jest wartości złotówek. Może to poszło właśnie na
0: 20 ten ton, 20 ton złota to jest 20... Boże kochany, 20 tona to jest, gram to jest 1000, milion, 20 milionów gramów.
1: 1000 gram to kilogram jest. 1000
0: 20 milionów gramów złota. No. Masz policzone szybko, 20 milionów gram złota, to jest 20 ton, tak?
1: No, no i to poszło moim zdaniem właśnie na wypłatę emerytur, tych ich takich luk finansowych.
0: A ja myślę, że nie.
1: Nie?
0: Myślę, że na wypłatę emerytur poszedł do druk pieniądze, a nie te złoto, to tam sobie albo gdzieś leży,
1: nie
0: albo
1: nie leży. Nie mam pojęcia, no w tym kwestii...
0: Ale ja słyszałem inną wersję zupełnie niż ty podajesz, że te złoto zostało jeszcze raz kupione.
1: Nie, nieprawda, nie. To mogę ci powiedzieć z takiego innego źródła, że po prostu ten depozyt został. A mało tego, my to zawsze za to płacimy. Nie wiem, czy wiesz, za Bank of England to my płacimy za depozyt.
0: No wiesz, pewnie za darmo tego nie zrobili, tak? Bo to wiesz, rezerwa złota to ludzie myślą, że my mamy jakąś tam skrytkę i to sobie tej, znaczy skrytkę.
1: Nie, no taką... skrytka jest w Anglii, ale my za nią płacimy i oni tu
0: To jest oczywiste, to jest oczywiste, że tak jest, tak? No bo to tutaj na poziomie państwowym, tak jak mówisz o Szwajcarii, gdzie Bank Światowy, no wiadomo, w Bazylei jest, że tak powiem, centrala, no to zupełnie na innych zasadach to się odbywają te transakcje międzynarodowe na normalnej bankowości, tak? Gdzie parytetem jest to złoto, czy jakiś inny kruszec, bo to może być platyna, srebro, czy cokolwiek innego, czy zasoby jakieś,
1: no,
0: tak?
1: No oczywiście, bo Szwajcaria ma taki punkt honoru, żeby cała ich waluta miała pokrycie w złocie, nie? I to się w 97% realizuje.
0: Nie ma już tego.
1: Jest właśnie, musisz sprawdzić, to są dane.
0: W 2012 bodaj roku całkowicie odeszli od parytetu złota.
1: Nie, kupują, pokrycie franka jest w złocie non stop. Sprawdź, ale tam naprawdę sprawdź.
0: No to ci mówię, że ty też sprawdź, bo nie ma. Nie ma już ani jednej waluty na świecie, która miałaby pokrycie w złocie. Jedyną walutą pokrytą złota w złocie są złotem 20-dolarówki. Jakieś Krugerrandy czy coś tam takiego, się nie znam na tych nazwach fachowych, ale...
1: A pamiętasz 20-dolarówki ze srebrnym nadrukiem z tyłu, znaczy z niebieskim?
0: To nie pamiętam. Ja miałem tylko prawdziwe srebrne, to miałem Kennedy'ego, pół dolarówki, te takie tam z 70-tych lat, dwie miałem. No i mam polskie na 30-lecie PRL-u o próbie 62,5%.
1: No ja w sumie to majątek to tak zgromadziłem, trochę zakopałem, ale 10 rublówkach złotych. 10 rublówka to mam mniej więcej odpowiednik 100 dolarów, nie? Tam kurwa całą taką skrzynkę zakopaną tego, nie? Tak na czarną godzinę. 10 rublówki, wiesz jakie to są?
0: To znaczy nie, akurat się orientuję w tych, ale coś słyszałem gdzieś tam.
1: Tak, to jest najlepsze co może być, powiem.
0: No ja się kiedyś numizmatyką interesowałem, ale zupełnie już od lat tego nie aktualizuję. Próbowałem do tego wrócić parę miesięcy temu, bo znalazłem kanał takiego, jak to się nazywa, domu aukcyjnego.
1: Mój tam kanał, przyjedź do mnie, to ci pokażę całą skrzynię. A nie, bo ty kurwa mi wykopiesz, to nie.
0: Ja bym nikomu nie zabrał srebra ani złota.
4: No co ty, Robert, no przecież to tam jest za leniwy, żeby wykopać. On to do roboty by się nie wziął.
0: Ale sam wykopał. Jeszcze byś mi wysłał kurierem.
1: Znaczy odczuwam takie coś, że Etam to jest teoretyk.
0: No ja jestem teoretykiem, no zgadza się, jestem filozofem, stoikiem. Filozofuję, gdy mi stoi, nie?
1: No bo
4: teoretyk życia
1: na
4: przykład, i stare
1: na zasadzie dźwigni, nie? Jak jest koparka czy dźwignia, no. To jest na zasadzie dźwigni.
0: Aha.
1: No, to ty tak sobie rano wstajesz i mówisz, o, jak koparka staje, to można wykopać. To mi się tak kojarzysz. Ale to nie żeby tam jakiegoś ćwieka tobie zadać, bo pozytywną jesteś postacią, ale bardziej teoretyczną, bardziej teoretyczną prawniczo, bo ja znam realia, ja jedną sprawę toczyłem, jedną wygrałem, drugą przegrałem i wiem, jak to wygląda.
0: No zgadza się, no widzisz, no domyślasz się, ile ja spraw robiłem lub miałem, nie? Ile miałem do czynienia z sądami? Zero. Zero. Zero, bo po prostu ja jestem czystym, ja przecież szczerze mówię, ja 3 lata prawo, naprawdę miałem 3 lata prawo.
1: Ja nie wierzę, było takie... ja tego nie podważam.
0: Może takie prawo, które dzisiaj byłoby aktualne, bo się pewnie pozmieniali, bo to było lata temu, 2 dekady minęły. Natomiast, no więcej jak 2 dekady, kurde, jak ten czas szybko, jak jestem stary, już teraz uświadomiłem. W każdym bądź razie, ja jestem, jak mówię, ja jestem prawnik elekt, nawet nie do końca. Aczkolwiek biorąc przykład z naszego wspaniałego Olka, czyli prezydenta Kwaśniewskiego, no to magistrem mógłbym się nazywać prawa, bo on powiedział, że jest magister, a potem wyszło, że nie jest. Bo tam gdzieś ktoś zapytanie
1: dał. Kurczę, to personalne jakieś tam. Ja powiem ci na swoim przykładzie, tam dużo różnych spraw i tak dalej. W jednej sprawie to naprawdę miałem rację, nie? Sądziłem się o taką sprawę, że na parkingu mi tam gość zajechał i trochę mi tam porysował samochód, moja była racja, wszystko tego. A suma summarum tak, sprowadzili, kurwa, ta firma ubezpieczeniowa swoich tam magików, odwoływałem się, było pierwsza instancja, to był sąd rejonowy, potem był sąd okręgowy, a w końcu myślę sobie tak, kurwa, o 5 000 będę tutaj walczył, a tu już tak, koszty sądowe, powiedzmy tam wynajęcie prawnika, to już mi przekracza to wszystko, już dawno zapomniałem i ja sobie to odpuściłem. I to tak jest w naszym kraju, że ty możesz mieć rację, ale niekoniecznie może cię stać na to, żeby wywalczyć to do końca. Ty byś chciał jeszcze tak jakby dopiąć sprawę w Strasburgu. To jest tak, musisz wszystkie instancje łącznie z kasacją przejść w Polsce i dopiero za 3, 4, 5 lat byś mógł w tym Strasburgu uzyskać korzystny wyrok. To jest po prostu utopia.
0: No tak, znaczy, jeśli chodzi o Strasburg, masz rację, jeśli chodzi o Norymberga, konkretnie o Hagę, to jest instytucja skargi obywatelskiej przy Unii Europejskiej. To troszeczkę inaczej wygląda, ale generalnie masz rację. W takich sprawach cywilny, kodeks karny, to tak mniej więcej by wyglądało. Niekoniecznie 5 lat, ale generalnie trochę to potrwałoby, tak, parę lat. I kosztowałoby to, bo jednak to się ciągnie wtedy jakiś tam prawnik, no ten. Oczywiście zawsze można się odwołać do jakiegoś prawnika, że tak powiem, pro publico bono, tak? Znaczy jakiś tam, powiedzmy.
1: Nie, to nie w tym sensie, tylko w tym sensie, że nie warte to jest. I korporacja, bo ta akurat byłem, nie wiem, czy mogę to mówić, w jakiej firmie byłem ubezpieczony, już w tej firmie nigdy się nie ubezpieczę. Kurwa, już nie pamiętam, ale w każdym bądź razie ta firma miała siedzibę na Litwie, nie? Ta ubezpieczeniowa, która ubezpieczała samochód. Ja potem sobie sprawdzę, Reso chyba. Reso ona się nazywała i siedziba w Litwie. To pierwsze, co mi przyszło, że mam się stawić, kurwa, na Litwie, tam przed sądem. No to ja odpisałem odwołanie, że jestem miejscowo tutaj, to było zderzenie. No po prostu etam, walka z wiatrakami. I nie warte te 5 000 zł, kurwa. W dupie to mam, sobie sam polakieruję i ja wiem, że w teorii ty masz pewnie rację, tylko że to jest tylko w teorii, a do rzeczywistości nie ma to żadnego odniesienia, żadnego.
0: Zgadza się i dlatego zawsze powtarzam, żebyście nie brali przykładu ze mnie, bo nie jestem dobrym przykładem. Aczkolwiek dobrym przykładem jest...
4: No to czemu ludzi pouczasz na antenie?
0: Ale ja nie pouczam ludzi na antenie. No właśnie to zrozum, że ja nie pouczam ludzi na antenie. Czy ja kogokolwiek zachęciłem do tego, żeby nie iść do kina Helios, bo oni to tak robią? Nie, ja powiedziałem tylko, że napisałem w komentarzu pod tym postem, który zamieściła oficjalna strona Heliosa, że już nigdy więcej nie pójdę do ich kina i tyle, bo po prostu mi się to nie podoba i mam prawo na wolny rynek na takie praktyki odpowiedzieć swoją, że tak powiem, portfelem na ich praktyki, tak? Że po prostu nie będę kupował biletu do Heliosa, pójdę jak będę chciał, jeszcze pójdę do Multikina tym razem. A zawsze chodziłem do Heliosa, nie?
4: No mówisz tutaj cały czas na antenie, słuchaj, że o, jak wy złożycie takie pismo, to dostaniecie tyle, że nie musicie nosić tych maseczek, bo wystarczy kogoś tam ten. Troszkę zachowujesz się jak taki zięba, co to mówi, że on to właściwie nie daje żadnych porad
0: medycznych, bo nie jest przy mnie porządny praktyk. Zięba to przy mnie porządny praktyk i dobry ciołowiek. Także wiesz, to tutaj nie porównuj mnie z takimi, kurczę, wielkimi ludźmi, no. To trochę dla mnie tak jest za duża nobilitacja, no. Pan Zięba, tak samo jak na przykład, jak on się nazywa, doktor Czerniak, no, genialny człowiek, naprawdę jest fantastyczne, prowadzi swoje wykłady na tym kanale YouTube'a. Produkty są cholernie drogie, naprawdę można znaleźć do tego alternatywę, ale nie znaczy to, że merytorycznie to nie jest właściwe, tak? No, nie można mylić dwóch rzeczy, racji z tym, że da się to zrobić, no. Ja wiem, że moje rzeczy są utopią, tak, w obecnym systemie politycznym. Tak jak kiedyś mówił w Misiu, że nie mylmy ze sobą dwóch niezgodnych ideowo systemów walutowych, nie bądźmy peweksami. I tak tutaj jest dokładnie. My żyjemy w kraju, w którym prawo nie jest szanowane przez twórców prawa, więc nie ma się co dziwić, że po prostu jest jak jest, tak.
4: To dlaczego przed każdą wypowiedzią tutaj w Nocnym Radiu nie ostrzegasz słuchaczy przed tym, że słuchajcie, przez kolejne 15 minut będę tylko pierdolił, więc nie bierzcie tego na serio.
0: Bo jak już pierdolę, to gdzieś tam zawsze wtrącę, że ostrzegam, że tylko pierdolę. Zawsze wam tłumaczyłem.
4: No nie ostrzegam, bo się mówisz z wielkim przekonaniem, że tak jest, że ty mówisz prawdę, że na pewno jest tak, jak mówisz.
0: No ale prawnie tak jest, no bo ja się nie wziąłem, nie zerwałem słoinki, tylko pewne rzeczy przerobiłem z radcą prawnym, tak? Który jest praktykiem tego. No możecie mi wierzyć lub nie, tylko tyle, tak? Natomiast to, czy uzyskacie to, że tak powiem, pójdziecie odpowiednią drogą legislacyjną i uzyskacie to, no ja nie wiem, bo ja sam nie zakładałem nikomu sprawy i szczerze mówiąc też nie mam zamiaru, bo jak tutaj drugi kolega powiedział, to po prostu nie warto. No to jest cholernie dużo czasu, cholernie dużo nerwów. Natomiast jeżeli na przykład na jesieni spotka mnie sytuacja, że mnie nie wpuszczą do sklepu tylko z tego powodu, że nie wziąłem udziału w eksperymencie medycznym pod tytułem zastrzyk z niewiadomej substancji chemicznej, to ja nie wiem, czy ja wtedy nie złożę pozwu, ale złożę go imiennie na osobę, która mi ograniczy dostęp. Nie na firmę, tak? Nie na korporację, która zatrudnia tą osobę. Nie, tylko ta osoba osobiście dostanie ode mnie pozew cywilny.
4: No, generalnie od kilku lat, jak ja słyszę twoje wypowiedzi tutaj w radiu, to mam wrażenie, że ty masz takie same pojęcie o prawie, o ekonomii, o fizyce i takie samo masz pojęcie jak ksiądz, który wypowiada się na temat życia w rodzinie i małżeństwie. Propos księży, to, no, to my tutaj jako zdegradowane ateistyczne społeczeństwo no, nie potrafimy docenić ich wartości, tak więc no ja może się rozłączę i tutaj nie, zrobię sobie coś, nie wiem, zajmę się czymś fajniejszym, przestanę słuchać może tej audycji, tak więc no pozdrawiam wszystkich fanów Kościoła katolickiego, zwłaszcza tutaj na czacie siedzących, którzy bardzo lubią albo mają w dupie pomordowane indiańskie dzieci. No, co do krawiec, nie wiem, czy słuchasz, czy już poszedłeś spać, ale trzymaj się, nie przejmuj się tym, że nie przyszedł gość i no, nie kombinuj po prostu z różnymi dziwnymi osobami. To tyle.
1: No to cześć Kurt, też pozdrawiam krawca. Też się chyba rozłączę, przejdę na odsłuch, tylko dodam do Etama. Jaki na przykład był argument sądu, nie? Na tamtą stronę, bo świadkiem była moja żona, która się działo. No i w uzasadnieniu było tak, że ta osoba jest stronnicza, ponieważ jest ze mną
0: z kolei.
1: w stosunkach coś tam było napisane, a ja myślę tak, nie? To, co obcego miałem wozić w tym samochodzie i to nie było na wiarę mi najbardziej naocznego świadka, tylko po prostu tamta strona, bo to była korporacja. I dlatego odpuściłem, nie, w pewnym momencie, bo myślę, a chuj, tam 5 tysięcy to jest mi warte, nie?
0: Powiedz mi, co ci przyszło do głowy, żeby się na Litwie ubezpieczyć, że ja nie mam nic przeciwko Litwie.
1: Ale... Znaczy, nie. RSO nie mylić z tym. Kurde, musiałbym otworzyć komputer. No, nazwa firmy. RSO, coś takiego, bo RSO to jest...
0: Dla mnie istnieje tylko PZU. Dla mnie istnieje tylko PZU.
1: Nie, potem tobie, jak otworzę kompa, bo mam całą dokumentację, to ci napiszę, jaka to była firma. To nie chodziło mi, żeby ubezpieczyć się na Litwie. Nie, absolutnie. Po prostu ta firma działa w Polsce. Tylko przedstawiciele, właściciele są gdzieś tam na Litwie. Ja się dopiero w kwestii sporu o tym dowiedziałem, że w tym momencie mam, kurwa, jechać na Litwę i rozwiązywać spór.
0: Czyli w siedzibie właściwej dla, znaczy w tej jurysdykcji właściwej dla firmy, tak, matki.
1: No, ale ja tam się odwołałem i tak dalej, że to jest miejscowo i tak dalej, no i to uznali, ale nie warta walka.
0: No, ja to rozumiem, absolutnie, też.
1: Dwa razy, wiesz, bo to nie były duże pieniądze, nie, bo gdyby może było pół miliarda, to może bym jeszcze walczył do końca. Ale o 5 tysięcy nie była warta walka. Dobra, to pozdrawiam Ciebie tam. Zostaję na nasłuchu. Jak jeszcze tam coś będę chciał się wtrącić, mam nadzieję, że Krawiec mnie wpuści na antenę. Także pozdrawiam i przechodzę na nasłuch.
0: Ja chyba sam zostanę teraz na antenie.
1: No to ale... prowadź.
0: Bo to nie jest aż takie...
1: Ty jesteś jak Claude Monet, kurde. Ty jesteś po prostu do słuchania. Ja cię uwielbiam słuchać, muszę ci powiedzieć.
0: Ja mam nadzieję tylko, że nie zrażam ludzi do siebie, bo pamiętajcie o tym i ty też jeszcze jesteś,
1: powiem. Nie, to, że się nie mylisz, nie golisz, wydłubujesz, takie, to wszystko jest nic. Ważne, że ty ładnie mówisz i to jest piękne.
0: Chcę tylko, żebyście wszyscy zrozumieli, że ja po prostu, ja wiem, że ja koloryzuję tutaj, może nie kłamię, bo to nie jest tak, że ja tak coś kłamię, ja tylko po prostu mogę czegoś nie wiedzieć i troszeczkę podkoloryzować tutaj, no to nie da się być dzisiaj multidyscyplinarną osobą w dzisiejszych czasach po prostu, no nie da się, choćby mi się wściekł, po prostu się wszystkiego nie nauczę, nie? No, także dobra, fajnie, że...
1: Znaczy, ja muszę powiedzieć, że ja się z tobą tożsamiam, bo ja jestem w podobnym wieku do ciebie, także... Ja tu też jestem ten dinozaur, no ale...
0: No właśnie, mnie jedna z części ciała zaczęła boleć niespodziewanie.
1: A to nie, bo ty, a ty coli nie pijesz, wódki nie pijesz, pizzy nie jesz.
0: No właśnie, kolę wypiłem wczoraj, jurajską.
1: O, to przejdzie.
0: Jurajska kola to się nazywało.
1: A to nie znam. To nie znam.
0: Ja też nie znałem, dopóki nie dostałem wczoraj jurajskiej coli. Także jest takie coś, podobno w Żabce.
1: Oryginalną lubię, nie? No dobrze, to do usłyszenia, pozdrawiam.
0: No na razie. Dobra, słuchajcie, to zostałem chyba już sam. Sprawdzam. Włączył się jeszcze Gumball. No to bardzo fajnie. Cześć Gumball, co tam u ciebie? Hej!
3: Wszystko jak w najlepszej formie, a Krawiec śpi?
0: Nie wiem, co on robi, ale Gumball z Gumballem sobie pogada dzisiaj przez cały wieczór. Będziemy gadać na temat matki.
3: Nie wiem.
0: Powiedz mi tak szczerze, czy tą dziewczynkę, jak gadał Krawiec o pedofilii w swoim mieście, nie puściłeś specjalnie, żeby on tam nie zaczął mówić, że szkoda, że nie narysowałeś takiego całego ciałka, tak by to wszystko kręciło i by się wydało, kto jest tym. Nie chcę mi to nawet słowo przez usta przejść na P.
3: Wiesz, w kręgach mango zjebów, albo inaczej anime fanów, no to na takie osoby mówi się lolikon. Ale to już wiedza taka bardzo wtajemniczona. Ja jestem na poziomie dziewczynek z uszkami, takimi jak powiedzmy jakiś tam lisek albo kot. To daje bardzo dużo. ale niestety nie za bardzo interesuje mnie to no, w tych innych aspektach, także myślę, że no, nie byłbym w stanie puścić jakiejś takiej do tam Środy Śląskiej, także no niestety, no nie ten człowiek.
0: No, ja też zauważyłem, że zaczynają mi się podobać japońskie bajki, w których występują japońskie uczennice szkolne. Tam takie fajne mundurki mają i takie fajne duże oczy, właśnie te rysunkowe. Nie chodzi o prawdziwe, tylko właśnie te rysunkowe, nie? Jest w tym taki pewien, że tak powiem, infantylny urok. O, tak to mogę nazwać.
3: No tak, ja już jestem na tym poziomie, kiedy nie tylko już uczennice, ale są takie właśnie, to się na to mówi neko, takie słowo, neko oznacza uszy. W większości, nie wiem, czy dobrze to tłumaczę, ale uszy takie zwierzęce, czyli wiesz, takie puchate, jak mają na przykład, nie wiem, lisy, koty, różne inne zwierzęta. I że jest taki trop w anime, że po prostu robi się właśnie te postacie, to jest sporadycznie pojedyncza postać, która ma właśnie takie uszy zwierzęce i to jest bardzo popularna rzecz teraz ostatnio.
0: A to widziałem w ikonie jednego z nadających Nocnego Radia nawet coś takiego. Chyba.
3: No to ciekawe. No ja aktualnie zacząłem znowu tak, bo ja trochę miałem przerwę od anime, nie przyznawałem się do tego, ale znowu wróciłem i znowu oglądam na bieżąco, także może się to będzie znowu przejawiało we mnie zwiększoną ilością japońszczyzny naraz. A co tam u ciebie tam?
0: A cóż, no dzisiaj boli mnie strasznie noga i tak staram się oszczędzać tę nogę, więc postanowiłem siedzieć sobie cały dzień. Jutro będę musiał chodzić, bo będę miał pod opieką tutaj leżącego obok i słuchającego, co mówię, zerkającego pod kątem pieska. Także muszę trochę tą nogę pooszczędzać. Czuję, że sobie naderwałem mięsień dwugłowy łydki. Trzeba będzie się udać do Konowała, niestety.
3: Nie wczoraj noga bolała, o dziwo, ale to chyba niezwiązane. A tak po prostu zaczęła mnie boleć, a dzisiaj przestała. Nie wiem, jakoś tak czułem, jakby była przemęczona, ale nawet nie wiem czym, jak za bardzo nie chodziłem.
0: No to czasami może być od przemęczenia od siedzenia, wiesz. Jak już wiesz, to jest takie stare powiedzenie, jak robisz masę, nie? To się odnosi do nas takich trochę leniuszków, że jak już musisz stać, to usiądź. Jak już musisz siedzieć, to drzema. Jak już drzemiesz, to najlepiej na leżąco, nie?
3: Jezu. Ja mam twarde łóżko, więc śpię jak najmniej. Niestety muszę sobie materac wymienić, bo on bardzo cienki, a pod nim mam drewno, które też nie jest najmilszą rzeczą.
0: Ja mam prawdziwe sprężynowe łóżko, takie fest, na którym dziecko jeszcze skakało, a w łóżku mam zamiast pościeli wszystkie zabawki, które udało mi się zachomikować z lat dziecinnych firmy Chico.
3: Nie kojarzę takiej firmy, ale na pewno...
0: Kojarzysz na pewno.
3: A czy kojarzysz coś takiego jak blachacz?
0: Blachacz to pewnie chodzi o resoraka jakiegoś, samochodzik taki?
3: Podpowiem, że chodzi o IKEA. To tak, to jest szwedzka nazwa.
0: Z IKEA to ja nic nie kojarzę. Jedyny, znaczy zbudowali i otwarli niedawno, mniej więcej 500 metrów ode mnie IKEA. Natomiast było wielkie otwarcie w Szczecinie, natomiast wcześniej był w Szczecinie tylko ISK z tych firm takich meblarskich, typowych, zagranicznych. No i w tym ISKu tylko bywałem. W IKEA nie byłem nigdy w życiu.
3: Zaś powiem, co to jest ten blachacz. To jest rekin. No, chyba blachacz oznacza dosłownie rekin ze szwedzkiego. Żarłacz błękitny. Tak, jest to zabawka, chyba 100 cm ma i stwierdziłem, że chcę to i sobie zamówiłem.
0: No to niektórzy mają właśnie takie różne fajne te, żeby sobie położyć. Ja jak byłem dzieckiem, to miałem aż 4 misie takie pluszowe i te 4 misie to nie takie wielkie, tylko takie zwykłe, jak to za komuny. Z guziczkami zamiast oczu, nie? No i to sobie je zawsze układałem do spania, ja spałem na samym brzegu. Ważne, żeby misią było wygodnie, żeby były kołdry. Miałem tak chyba do 6 roku życia, mi się wydaje.
3: Ja nie wiem, ja miałem też z misiami taką opcję, ale raczej ja to robiłem do tego, że było mi wygodnie. Tam nie miałem za bardzo... No, stawiałem je po prostu pod łeb i spałem i tyle. Także miałem różne opcje. Pamiętam, że miałem pacynkę. Pacynkę, o Jezu, trochę coś to nazywam. To miałem dużego takiego... to był klaun. To był jakiś taki, nie wiem... duży miś, ale w kształcie klauna. Nie wiem, jak to nazwać. I to było dosyć spore. Do pewnego momentu to było rozmiaru mnie, czyli miało gdzieś tam 100 centymetrów. I powiem ci, że nawet imię pamiętam. Nazwałem go Grześ.
0: No, moje misie też miały jakieś imiona, tylko już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Jeden z tych moich misi to był miś, który dostałem w prezencie jeszcze przed urodzeniem. To znaczy rodzice jechali pociągiem, chyba jeszcze jak nie byłem zaplanowany. Poczekaj, jakieś reklamy tutaj wyskakują na Skype'ie.
3: No nie, to tutaj pan Robert wysłał zdjęcie.
0: Aha, no w każdym bądź razie dostałem tego misia jeszcze przed urodzeniem, bo okazało się, że w przedziale, w którym jechała rodzina z dzieckiem,

0: dla niego miś mówiłem. I jeszcze takiego jednego miałem. Tylko kurde, najgorsze, wiesz co jest, najbardziej przerażające i smutne, że ja tych misiów nie mogę znaleźć do dziś. Nie wiem, czy coś się z nimi stało. Mam nadzieję, że one gdzieś są w domu.
1: Powiem ci tak, ja tam porozmawiaj chwilę tutaj z publicznością, dopóki jeszcze krawiec śpi, a ja dosłownie na 2 minuty zniknę i się pojawię.
0: Dobrze, dobrze. To nie jest żaden problem. Dwie minuty dla mnie to jak seks Ala Bandiego z Peggy. No, także słuchajcie, mając 2 minuty, to ja sobie wstanę, przemieszczę się ku... O, pies się od razu poruszył. Przemieszczę się ku herbacie. Będziecie mi zazdrościć, bo mam zimną herbatę malinową, a tu jest dość gorąco. Więc sobie trochę łyknę, a właściwie dosyć całą filiżankę wypiję. Bardzo dobra. Malinowa, lekko osłodzona. Wzmacnia smak maliny. A lekko osłodzona tylko dlatego, że zapomniałem kupić cukru. Już nie mam ani kawałka. A ten, co został, to nie mogę brać, bo to jest trzcinowy cury cukier. Ja już i tak prawie cały zużyłem. Ale dobre. Niam, niam. Bardzo lubię herbatę malinową, ale też się nie mogę za mocno opić, no bo herbaty malinowe mają to do siebie, że jak się za dużo jej napijecie, szczególnie jak robicie taką mocną, że z 3 herbaty wkładacie do jednej filiżanki, właśnie taką krwawą Mary pije sobie, to możecie dostać zgagi od tego.
1: Taka mocna, a ja przed chwilą wróciłem właśnie i tak kątem oka spojrzałem na telewizor, że jest 3-0 dla Anglii kontra Ukrainy.
0: No to jeszcze mogę zgadnąć wynik, bo stawiałem 4-3 dla Ukrainy. Nie wiem, dlaczego ludzie za tą Anglią są. Ja Anglików nie za bardzo lubię, bo oni ciągle wygrywają w piłkę.
1: Chyba lepsi oni niż ludzie z Ukrainy. Ja niestety, no nie chcę tutaj wyjść na rasista, ale niestety z Ukraińcami w większości mam negatywne kontakty. W większości to albo chcieli coś mi zrobić, no albo, no, nie, no albo po prostu za każdym razem mnie w jakiś sposób tam zwyzywali. Były tam może 2 osoby w moim życiu, które spotkałem z Ukrainy i to w większości, tak, te 2 osoby tylko w szkole były. A wszystkie inne, które spotykałem, to były po prostu jakieś, no, dziwne.
0: No ja tylko raz się tak ostro odezwałem do Ukraińca, który wiercił dziury na 8 piętrze, o czym opowiadałem wielokrotnie. Jak powiedział, że on nie panie Maju, to tylko go wtedy troszeczkę, znaczy no, nawet go nie zrugałem, tylko czy to ty nie panie Maju, chodzi za sam, no i na pierwszej etaże jest prikaz, że to nie nada rabotać w was krysienie. I to był cały mój nieładny tekst do niego, żeby se popatrzył po prostu, że nie wolno wiercić w weekendy.
1: Powiedz mi, Tami, bo już jest 3, zbliża się 10, czy przybędziesz na imprezę Boże skejpową? Będzie skejpowa i discordowa, czyli będzie połowa na discordzie, połowa na skejpie, albo kompletnie skejpie impreza urodzinowa, czy wpadniesz?
0: Ale czyja?
1: Pogadać. No moja, oczywiście, że moja.
0: Znaczy w sumie mogę przyjść.
1: No to tak już mówię, że 10 będzie i spokojnie. Ona możliwe, że zacznie się wcześniej, ale będzie trwała dosyć długo, bo zamierzam zrobić maraton, co się mówi.
0: Aha. Także, no dobra. Także... No dobra, to w sumie możesz mnie zapisać. Ale to tak, wiesz, ciekaw jestem, czy nie zapomnę tego 10, bo co jest 10?
1: Sobota. Czekaj.
0: Nie, co jest 10, bo teraz same imprezy, czekaj. 5 są urodziny mojej córy. Dzisiaj, nie, jutro. Rocznica pogrzebu mojej mamy. 9 rocznica urodzin Maksia, pieska mojego, świętej pamięci. A 10 twoje urodziny. No dobra. Czyli się zgrało. Nic się nie koliduje ze sobą.
1: No to fajnie. Ja raczej to traktuj tak luźno. No jeżeli nie będziesz miał możliwości, to wiadomo, nie ma problemu. Ja po prostu chcę sobie zrobić taką sobotę, jak to się mówi, imprezową. Nie mam za bardzo. Myślałem, żeby może jakiś kumpli, tak żeby przyszli jeszcze, to tak byłoby śmieszniej, ale zobaczę, czy no, nie będą.

0: ináč čo będą mieć czas, niestety. Większość moich znajomych, no niestety, dużo pracuje, więc zobaczymy, jak się wyjdzie.
1: Ja mam czas.
0: A, ty masz. No to przyjdź, przyjdź, nie ma problemu.
1: A daleko?
0: Znaczy przyjdź no, na Skype'ie, w sensie zadzwoń, o to chodzi, no. Bo to będzie taka,
1: wirtualna impreza.
0: Znaczy pół wirtualna, jak to będzie chciał, to będzie mógł przyjść, ale trzeba...
1: Ja tylko dlatego się włączyłem, bo... czy mogę komunikat wygłosić?
0: Nie wiem, a nie wkurzy się krawiec? Jeżeli taki komunikat, że się nie wkurzy, to możesz.
1: Nie wkurzy się. Tam prowadzący, tam mogę komunikat wygłosić? Halo, tam.
0: O, chyba tam coś nie ten tego.
1: No to tylko zostanie gambol prowadzący. Dobra, to wygłaszam komunikat.
2: Nie, już chyba jestem teraz.
1: No. A, już jesteś. No to ja chciałem wygłosić komunikat, bo odinstalowałem tego Discorda, bo mi zbanowali administratorzy Discorda. Co uważam, że to jest nadużycie, ponieważ ja sobie...
0: Ja uważam, że to nie jest nadużycie i mieli święte prawo do zrobienia tego. Przeanalizowałem wszystkie rzeczy, które powiedziałeś i mieli do tego 100% rację. Sorry, ale tutaj nawet nie ma szans argumentować.
1: Ze swojego punktu widzenia widzę to inaczej, no.
0: Ale twój punkt widzenia jest w tym wypadku nieważny, bo bana nie dostajesz od siebie, tylko od kogoś innego. Aha. Jeżeli nie potrafisz spoglądać na pewne rzeczy w sposób inny niż tylko ze swojego ego, no to troszkę problem.
1: Poczekaj, nie przerywaj, bo Gambol.
2: Ale muszę, póki mówisz, bo... Ja teraz potrzebuję 2 minuty, dobra? To teraz ja się na chwilę wyciszę, dobra?
1: Okej. Okay. A, dobrze. No Gambol, ty patrzysz z swojego punktu widzenia, ja patrzę ze swojego punktu widzenia. Jak ja sobie tam pożartuję, wypiję, to ja rozumiem, że to może być drażniące, ale to nigdy nie było wrażliwe. I tak
0: było.
1: Mi się wydaje, że
0: było. Obraziłeś. Ale, no. ja nie będę cię jak dziecko tłumaczył.
1: Ja rozumiem, tylko ja tego jakby w ten sposób nie oceniam, nie? Ja oceniam, o dobra, sobie tam pożartowałem tego, a tu taka cenzura tego.
0: Nie jest cenzura, tylko naprawdę zachowałeś się nie w porządku i no sorry. To już nie pierwszy raz to się zdarzało, więc wiesz, miałeś tam pewne swoje szanse, nie wykorzystałeś, no i tyle, no.
1: Też pozycjonujesz mnie w osobie, która tylko przychodzi na Discord, żeby kogoś atakować, nieprawda?
0: Nie,
1: ja byłem tylko dwa razy.
0: Ale słuchaj, to nieważne, co ty robiłeś innego, ważne, co zrobiłeś w takim aspekcie, że zrobiłeś coś, co nie powinieneś robić, plus...
1: Dobra, przyznaję tobie rację, kurwa, z bólem serca, chociaż nie mam do końca przekonania, ale przyznaję tobie rację. Może tak było. To teraz tak, kajam się i zainstaluję znowu apkę i poproszę mnie odbanować, bo chciałbym rozmawiać z wami.
0: Powiem ci tak, gdyby to była moja decyzja, to nawet wtedy bym tego nie zrobił z paru powodów, ale to nie jest moja decyzja, więc nie do mnie z tym.
1: Ale ja nie do ciebie, Gambol, ja zwracam się do słuchaczy, którzy tam o tym decydują, nie? Bo to tam niby Zenek to wszystko poukładał, te serwery, to jest Nocnego Radia. Kajam się, dobra, przepraszam, dajcie mi jeszcze jedną szansę.
0: Dobrze, ja powiem ci tak, ja nie daję, sorry, ale ja będę tu realistą.
1: Ja mówię do adminów, no. Ty
0: no dobrze, dobrze, ja ci tylko powiem, jak mężczyzna z mężczyzną, no że niestety nie daje ci wielkich szans, bo niestety większość osób stwierdziła jednak to samo co ja, więc no myślę, że tutaj nie masz za bardzo pola obrony.
1: Nie, no dobra Gambol, ja cię rozumiem, no ale ja pokajałem się, proszę o jedną szansę, a jak nie, no to nie. Ty byś nie dał, widzisz, a jestem taki, że wszystkim dał.
0: Powiem ci tak. Nie będę tutaj rozmawiał na ten temat, bo jak mówię, decyzja nie została podjęta przeze mnie, a ja nie będę kwestionował nikogo decyzji.
1: Jasna sprawa. Jest. 4-0. Kanderson strzelił. Nie no, Anglia to jest dobra, jak mówię. Nie wiem, czy Gumball oglądasz teraz.
0: A, widziałem mecz. No, 3-0.
1: Ale ładnie teraz pierdolną. W sumie to tak znienacka, kurwa, bo tak oni wybili od bramki, nic się nie zapowiadało i taka kontra szybka była, nie? Nie było spalonego, 4-0. No dobra, to tylko tyle chciałem. Do wszystkich tych Discordowców. Nie taki zły diabeł, na jakiego wygląda. No, to tyle.
0: Dobrze, cześć, trzymaj się, miłego wieczoru. No i to był Robert. Zastanawiam się, co się dzieje z Krawcem w sumie. Halo, halo, Krawiec, jesteś?
3: Jestem.
0: Czy ty właśnie sobie poszedłeś spać?
3: Nie.
0: Stwierdziłeś, że dasz innym hostować?
3: Stwierdziłem, że nie chce mi się gadać akurat dzisiaj. Nie mam na tyle siły, żeby gadać z ludźmi, którzy się nie nadają za bardzo do rozmowy. Bardziej się nadają do wygłaszania monologów i zawsze muszą coś, wszystko skomentować, każde twoje słowo, zdanie, będą ci przerywać. A dzisiaj mi się nie chce. A włączyłem się, bo ty taki nie jesteś akurat z tobą. Się da normalnie. A co do Roberta, żałuję, w sumie mogłem się wcześniej włączyć. Słyszałem, Robert, że obrażałeś kobiety i to bardzo wulgarnie na naszym Discordzie, także jeśli o mnie chodzi, to też masz drzwi zamknięte kompletnie i zero szans.
0: Powiem tak, ja nie chcę tutaj ani... ja na pewno nie będę go bronił i powiem tyle, że decyzja została podjęta przez większość, więc on na pewno nie ma szans niestety na powrót i tyle.
2: Co się stało?
0: No, w sumie niewiele.
2: A, nie, bo mówiłem, że na chwilę muszę iść i poszedłem. Tak się, słyszę coś tam, że nie ma wejścia na Discord, coś tego. Myślałem, że coś ja nabroiłem. Ale ja nie byłem na Discordzie nigdy, a tam są jakieś bany czy coś, takie jakieś afery.
0: Nie, ty byś nie był zbanowany. Tak, miałbyś immunitet, ja bym ci go dał.
2: Żartuj. Znaczy, ja ten... Znaczy jak... Wiesz co, musimy kiedyś posiedzieć. Znaczy ty i ja, znaczy Gumball i ja, no to mam na myśli.
0: To, na moje rodziny na wpadniesz Discordy. Na Discorda?
2: No, ale to muszę właśnie najpierw ustawić, bo ja to nie mogę w ogóle sobie z tym poradzić. Odinstalowałem nawet Brave'a, na którym się to uruchamiało, bo dałem sobie spokój, bo mam aplikację w telefonie, to tam. No w ogóle myślę, że... No mów, bo ja się cicho odcinam.
0: To raczej ja byłem... sobie...
2: Ja mam większe opóźnienie po prostu. Trochę.
0: Chciałem powiedzieć, że po prostu jak będziesz chciał zrobić tego Discorda, to zadzwoń na Skype, a z drugiej strony potem przesłuchaj sobie tą audycję, to tak troszkę, szczególnie ten moment, jak sobie poszedłeś. No, zrozumiesz cały kontekst.
2: Znaczy, ja tylko słyszałem z daleka przez głośniczek jakiś taki niezadowolony głos Krawca, czyli domyślam się, że ta porywająca audycja będzie skasowana. Szkoda, bo w sumie ja bym ją zarchiwizował jakoś, ale...
0: Ja bym w tym momencie troszkę się skłonił i zrobił minutę ciszy. To może się uda, tak jak wiesz, w tych bajkach. Tak, będzie ten, wyskoczy.
2: Nie, bo wiesz, no, tak w sumie myśmy się nagadali. Dużo monologów było i tak wiesz. Tak szkoda, żeby to wszystko się zmarnowało, bo człowiek jednak tej entropii trochę dostarczył z organizmu na zewnątrz i to jednak trzeba docenić, ale ja tak w sumie patrzę też, to może trochę wina nadających, co ja gadam, wina tych słuchaczy, bo tak oni zawsze czekają na głos Krawca, który jest tak fajny, nie? A my to tak sobie, wiesz, gadamy, kurde, ani ja nie mam radiowego głosu, ani ty, myślę, ja teraz ochrypłem, No, teraz lepiej. I od razu tak widzę, że tak tutaj ani donate żaden nie przyszedł w międzyczasie. Na przykład przyszedł taki fajny, że powiedzcie Krawcowi, że fajnie, że przyszedł, nie? I tam ile na 100 zł, nie? To fajnie by było, jakby taki przyszły, jakbyśmy sobie gadali, a Krawca nie ma i wtedy donate, nie? To wtedy inaczej by było, nie? A tak to jest, widzicie. No.
3: Przyszedł donate od plującego flegmojada Dyszka, dzięki wielkie. Ale jak ty gadasz z Robertem, to wam się wciąć, to jest wyższa szkoła jazdy. Ja dzisiaj nie jestem zupełnie nie w humorze do moderowania audycji, do forsowania tutaj, więc odbijaliście sobie piłeczkę, a ja sobie siedziałem cicho.
2: No czasem dobrze, ale wiesz co, ja ci powiem szczerze tak teraz, to nie wiesz, że w moim mówienie nie ma żadnej złośliwości, ale czasami rzeczywiście mógłbyś nawet raz w tygodniu sobie tak wejść regularnie. Znowu cię pouczam, kurde, kim ja jestem, nie? Ale tak, żebyś na przykład tak właśnie metodą Enkiego, nie? Żeby po prostu włączyć się, skierować kamerkę na swoją klawiaturę albo na czata, tak żeby to było, żeby się czuli wszyscy, że są u ciebie, nie? Przecież nie musisz się pokazywać, nie? Właśnie gdzieś tam jakiś swój monitor czy coś i tak zostawić, nie? Ci, co dzwonią, odbierać i niech się gadają, nie? Taki fajny pomysł.
3: No nie jest to nawet zły pomysł. Nawet dzisiaj to zatrybiło, całkiem spora słuchalność jest dzisiaj i chyba ludzie z przyjemnością słuchali rozmowy twojej i Roberta. Więc jak najbardziej, ja po prostu mam dzisiaj taki podły humor, nie chcę mi się za bardzo z nikim gadać, a jak się trafią bardziej wymagający słuchacze, których trzeba, ja że tak powiem, za uszy cały czas ciągnąć i moderować, to dzisiaj nie mam na to po prostu siły, nie, za bardzo.
0: Ja przepraszam z góry, jakbym miał jakieś oszczędności, niestety wszystko mam wyciągnięte niestety, wyzerowane, to bym ci wysłał dyszkę na jakąś małpkę.
3: Dajcie spokój z tymi donate'ami też, nie? To nie jest... To jest ważne, ale nie tak, żebym ja tutaj, bo wcześniej też Kurt słyszałem, że nawet mi się nie chciało tego komentować, że o, zaprosiłeś Chrisa, bo liczyłeś, że będzie więcej donate'ów. Słuchaj, jak cię to interesuje, to Chrisowi sam rzuciłem fajnego donajcika. Zaproponowałem mu, że dzielimy się pół na pół. Gdybym był taki wyrachowany i pazerny, to bym chyba tego nie robił, nie? Więc...
2: A, krawiec zatrzymuje słowa, to
3: więc
2: wam mówię.
3: Odzywaj się trochę, nie? Jak to się mówi.
2: No. Znaczy, może coś Chrisowi wypadło, może ma bransoletki na przykład z tyłu zapięte i nie bardzo może telefon sięgnąć. No to wiesz, no to jest tak, że to osoby, które chodzą w praktyce, nie, no my jesteśmy teoretykami, aż przynajmniej ja jestem teoretykiem, nie chodzę na te różne tam zamieszania i te takie tam spędy, które się odbywają w naszej Sodomii i Gomorze, to wiesz, to my jesteśmy tacy tam nieciekawi ludzie dla tych, którzy zapinają bransoletki, ale ludzie, którzy jadą czasami paręset kilometrów, żeby się gdzieś tam pokazać pod komendą, to są na pewno ciekawsi ciekawszym celem dla takich policjantów, czy tam, nie wiem. No, także wszystko może się zdarzyć, nie? A może też tak było, że Chris zrezygnował, no ja nie wiem, trzeba by się Chrisa zapytać. Zobaczymy może, ja mam czasami powiadomienia o jego nadawaniu live, to się go spytam, Chrisa zapomniał, a może zapomniał, może śpi albo ogląda mecz Ukraina-Anglia, też się może zdarzyć i zapomniał zwyczajnie.
3: No nie wiem, tu niby jest jakiś film wrzucony 55 minut temu na jego Facebooku. Polskie żółte kamizelki, transmisja na żywo. Komenda miejska, no jak to Chris, komenda miejska w Białymstoku, to tu porwali Justynę. Może się coś stało, ta Justyna to jest tam ważna osoba na tej scenie protestowej, bo tak to się teraz nazywa, tych wszystkich, którzy właśnie się handryczą z psiarnią, egzekwują różne prawa, które ich zdaniem nie są przestrzegane i tak dalej. Chodzą na protesty właśnie, nie chcą zakładać tych maseczek, traktują to jako pewien taki no, symbol zniewolenia. No i widzę tutaj, możliwe, że właśnie Chris relacjonuje Aresztowanie tej Justyny. Ona działa, z tego co pamiętam, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to jest ta dziewczyna, która działa razem z Biedką i Majherem. To taka trójka
2: Czyli
3: Drombo.
2: Konkretny kanał, od razu wam powiem, bo pamiętam akurat. Konkretny Rzadko kanał? Mi się zdarzy, coś pamiętam.
3: A nie Telewizja dla Wolności, ten kanał, który zniknął niedawno, przypadkiem?
2: Bo... A to może być ten drugi, bo ja ich imion tych dziewczyn nie pamiętam, ale... Ale wiem, że jednej męża pobili policjanci w centrum, bo nie chciał maski założyć, a druga jest taka fajna i ona mówi, żeby do niej nie dzwonić w sprawie randek, nie? Mm-hmm. Ale także tak, także może się pomyliłem jedną z drugą, ale chyba chodzi o konkretny kanał, tak mi się wydaje. No, mniejsza o to. W każdym razie oni się wspierają i to są ważne sprawy, bo oni no, fizycznie jadą. No, na przykład... Dajmy na to, żeby nam aresztowali, no już nie będę teraz ciebie kawy służył, ale aresztowali Gambola, tak, za posiadanie tych rysunków manko na przykład, nie? No i teraz sobie wyobraźcie, jakbyśmy się wsparli. Gambol w więzieniu, a tam na
0: ale,
2: czacie.
0: Ale to jest najgorsze, że jak tak spojrzysz na polskie prawo, to rysunki teoretycznie jakieś tam powiedzmy młodszych są nielegalne, czy powiedzmy i to rysunki, czyli technicznie, jeżeli patrzysz na anime i narysujesz powiedzmy lolita, nie? Czyli postać, która ma mniej niż 18 lat, to masz mieć kłopot. Ale nie sądzę chyba, że jakikolwiek kurwa sąd się za coś takiego brał, no to byłoby dziwne i strzałem w stopę.
2: Nie wiem, już się nie chcę dzisiaj wypowiadać o prawie, bo dostałem trochę tutaj klapsów odnośnie te i prawy pośladek mi boli. No, postaram się mniej wam mówić o prawie. Tylko o czym ja będę mówił? Nie będę mówił o prawie.
0: To może nałóż mnie jak rysować, bo ja rysuję właśnie anime. Nie hentaję, od razu mówię, bo za hentaję to ten, to się pobiera hajs, czyli nie pokazuje się nikomu, tylko się sprzedaje je. A rysunki zwykłe to można komuś pokazać, więc no, może ty masz jakieś dla mnie tipy, może nie rysunków anime, ale ogólnie rysowania takiego, bo ja powiem szczerze, lubię na papierze rysować, cyfrowo znaczy, mi nie wychodzi.
2: Powiem tak, ja jestem bardzo zdolny, jeśli chodzi o rysunek, ale jestem strasznie, strasznie leniwy.
0: To może Krawiec ma jakieś dla mnie, nie wiem, tipy takie, które są oczywiste, ale dla mnie prawdopodobnie nie są, bo ja rysuję raczej hobbystycznie.
3: No cóż, no więcej się chyba nauczysz z takiej fajnej serii, jak rysować mangę. Pewnie znasz, nie?
0: Czy mówimy o tej od Scholastic?
3: Nie wiem, czy Scholastic.
0: Ale... Bo jest taka firma, która zrobiła jak rysować mangę i no tam raczej można było napisać jak nie rysować mangę.
3: To chyba nie to, no ja mówię o całkiem fajnej serii. Ukazało się wiele tomów i każdy tom był poświęcony czemu innemu. Jeden był o rysowaniu tego, drugi tamtego, o mechach, o broni, wiesz, o przeróżnych rzeczach i to moim zdaniem bardzo dobra seria. Tam jest kupa fachowych informacji, nie? Była.
0: To może ten zrobimy tak. Ja zrobię kiedyś audycję, zacznę rysować, ustawię sobie albo kamerkę, albo spróbuję cyfrowo znowu. Się zmuszę do tego i ja będę próbował, a ty będziesz tak stał i będziesz mnie biczował. Źle zrobiłeś, nie, poprawiaj to.
3: A chciałbym jeszcze się odnieść do negatywnych komentarzy. Też się takie pojawiły na naszym czacie odnośnie Chrisa. Ludzie, no nie ma co krytykować, jeśli faktycznie aresztowano jakąś ważną osobę, no tą Justynę i Chris działa, no to chwała jemu, fajnie, to właśnie teraz to środowisko jest bardzo skonfliktowane, kłócą się różne rzeczy, zarzucają sobie i to nie jest dobre, nie? A jak stają murem za sobą i są solidarni, no to tylko się cieszyć, pogratulować, no ewentualnie Chris mógłby mi puścić jakiegoś dzwona, SMS-a wysłać, nie? Że nic nie będzie, no i tyle, no to tyle mogę myśleć zarzucenia.
2: No, myślę, że on przybędzie jeszcze tutaj kiedyś. A razem z nim cała ferajna nadających i słuchaczy z innych mediów, bo tam każdy ma swój kanał i każdy daje.
4: Miechu warte.
2: Każdego banuje. strajkują i tam, co tam jeszcze się, nie wiem, jak to się nazywa, nawet demonetyzują.
4: Na dobrą monetę, aby krawiec Discord mnie od czci i wiary nie
2: Także widzisz, bardzo fajnie, że Nocne Radio nie jest monetyzowane przez system ten cały nadawczy, nie?
3: Robert też dorzucił dychacza i pisze na dobrą monetę, aby krawiec i Discord mnie od czci i wiary nie odsądzał na pochybel nocnego rdia. Literówka. Jak widzę takie literówki, to mam podejrzenia, że coś było tam. Coś, ale sobota, to można sobie dziabnąć, nie? No ale Robercie, widzisz, tak to jest, że alkohol sprawia, że się dziwnie zachowujemy czasem. I ja myślę, że możesz faktycznie nie pamiętać swojego skandalicznego zachowania na naszym Discordzie, więc nie miej tutaj pretensji do Discorda. No, tak, mnie takie wieści doszły, że zachowywałeś się bardzo chamsko, niegrzecznie. No, więc się nie dziw, że tam ludzie nie chcą takich niewychowanych osób.
0: To, że ktoś wypije, nie oznacza, że nie popełnił przestępstwa przykładowo. No to przestępstwo, znaczy w sumie... Ale nieważne, no po prostu czyny, których się nie pamięta, nie znaczy, że zostały wykonane i sorry, no. Sorry. Jak się pije, to trzeba umieć.
2: Na pewno popełnił grzech pijaństwa. Przecież nie wiem, gdzie on jest zapisany, bo są jakieś przykazania, że nie wolno pić, a nie, to się przysięga na pierwszej komunii świętej.
0: Naprawdę?
2: Tak, że nie będziesz pić alkoholu. Ani pali papierosów. Pamiętam, bo sam się to
0: czułem. To ja już do nieba się nie dostanę.
3: Ale znowu jakieś takie zakłamane to troszkę, bo wiadomo, że większość ludzi nie mówi tego serio i nie zakłada, że faktycznie to jest jakaś wielka przysięga i nie będę pił alkoholu, palił papierosów, nigdy. Tylko taka kolejna formułka do wygłoszenia, nie? Na odpierdol.
2: Wiesz, myślę, że 8-9-latkowie, bo tacy przystępują do komunii, traktują to jak najbardziej na serio. Wiesz, to jest jeszcze taki wiek, kiedy myśli się, że się nigdy nie umrze, ale pewne rzeczy się, na przykład o piekle, traktuje poważnie, nie? Rzeczywiście, jak na przykład oglądało się za dzieciństwa tego kabata, gdzie tam to madejowe łoże mu groziło, to dziecko miało takie wyobrażenie, że tak to wygląda, nie? Także to się mówiło na poważnie w tym wieku, naprawdę.
3: Marcin tak. Kabat, Igraszki z Diabłem, tak? To?
2: Tak.
3: Fajna
2: tak.
3: Sztuka, szkoda, że więcej takich nie ma. Ciężko znaleźć coś podobnego, czyli taka sztuka teatralna na wesoło, jakieś diabły, zbój.
2: Madej.
3: To nie był właśnie Madej. Madej to miał dzisiaj przyjść, no i nie przyszedł. Zbój.
2: Nie, Madej był tam, on był bratem Kabata, Madej, grał go zresztą Kowalewski. I on miał trafić do nieba i on dostał wybaczenie, a Kabat powiedział, że nie, że niech oni teraz popracują trochę na ziemi, zanim dostaną skrzydła i polecą do nieba. No i fajnie to było zrobione, bo to było takie
3: No dobra, naiwne, ale zaraz... no może i fajnie, ale muszę cię naprostować, bo to nie był zbój Madej, bo sprawdziłem to. To był zbój jakiś Szarka Warka czy coś takiego. Też myślałem, że to był zbój Madej, bo on tak wyglądał. Miał długą czarną brodę, maczugę, tak się przedstawia tego zbója Madeja, ale to nie był zbój Madej, no.
2: No dobra, to się pewnie pomyliłem. To już tyle lat czasu, kiedy się oglądało.
3: Tam też gra Marek Kondrat. To jest w ogóle jakaś czeska sztuka. Magdalena Zawadzka, Marian Kociniak, genialny. Świetnie się to ogląda, fajne, takie wesołe.
2: No, zgadza się. I nawet efekty specjalne są.
3: No, takie amigowe trochę, nie?
0: A Etam, miałeś bierzmowanie?
2: Oczywiście.
0: No, to ja też miałem bierzmowanie i ja byłem takim agentem, że ja przed kościołem pamiętam, że sobie przypalałem z kumplami.
2: No, takim agentem, jak ja byłem na wierzbowaniu, to ty na pewno nie byłeś.
0: Ale tak, żeby ksiądz cię zobaczył i żeby i tak sobie...
2: Kochany, ja jak szedłem na wierzbowanie, po pierwsze ja wywinął numer, bo mi biskup dał pozwolenie na podawanie do chrztu mojego chrześniaka. Bo ja jeszcze bierzmowania nie miałem, jak podawałem do chrztu, trzeba mieć bierzmowanie. Biskup dał pozwolenie. A potem Ja postanowiłem sobie nie iść do tego bierzmowania. Znaczy nie iść. To nie było tak, że sobie postanowiłem, że nie idę do bierzmowania. Nie. Tylko zamiast iść na Hezę, to w tym czasie, które były na takie okręgówki na stadionie niedaleko. No i mój tato chodził za mną i uprosił księdza, naszego prowadzącego, żeby mnie dopuścił do tego bierzmowania. No i ja miałem prawdziwy obciach. Nie tam, że tam cię ksiądz złapał z papierosem. Nie. Cała parafia stała, tam był tłum, nie tak jak teraz, że tam w ławkach siedzą, nie, tłum, że się ledwo mieścili i on odczytywał listę obecności. Mówi, że i ksiądz stoi przy...
3: To jest ciekawe.
2: Ja nie będę odczytał obecności, ale czy jest Etamowski? Wszyscy na mnie, nie? Cały kościół. Jestem! Taki mi obciach zrobił przy bierzmowaniu, nie?
1: No, potrafię, pozwoliłem sobie się włączyć. Z tej strony Robert, pozwoliłem się włączyć, bo ETA mnie trochę uruchomił. Bo przypomniała mi się, bo w ogóle o tym nie myślałem kupę lat, ale faktycznie była taka formułka przy Komunii Świętej, że nie będziesz palił, nie będziesz pił do 18 roku życia.
4: 3 złote. Kochamy cię, Etamie, nasz kochany.
1: Tak, tak, Etam. Ja dopiero jak ty mi to jakby teraz przez radio uświadomiłeś, że faktycznie tak było. No ja muszę powiedzieć, że no niestety z tego nałogu palenia się nie wyzwoliłem, ale jestem blisko już. I to dzięki też słuchaczowi jednemu tu słuchaczowi nocnego radia, chodzi o Wodza, podesłał mi taką książkę, która chyba zadziała, tak mi się wydaje, że zadziała, no ale zobaczymy. Na razie jestem w trakcie słuchania. No ale co do alkoholu, to nie chcę się wyzwolić, bo to jest po prostu fajne, tylko trzeba tak jak Krawiec powiedział, no nie przegiąć. No i chyba tutaj powiedział ten młody chłopiec. No, jak się przegnie, no
3: ten
1: to
3: młody chłopiec. Czasem... Który no, młody ten, chłopiec?
1: Gumball. O Gumballa mi chodzi.
3: Młody chłopiec! Gumball, jak się czujesz, jak tak jesteś określany?
0: Nie no, super, ja bym chciał być młodym chłopcem nadal, także wiesz.
1: No, między tobą a mną to jest tyle, co między tobą a Etamem, nie? Także Gumball, dla mnie to jesteś młodym, fajnym człowiekiem. No to tylko tyle chciałem powiedzieć, że przypomniałeś mi Etam, no taką tą formułkę, która faktycznie tam obowiązywała.
2: No ja dużo takich pamiętam, to jest prawda. Tak? Ja pamiętam, taką mam wstecz łomatko, ile ja rzeczy pamiętam. Pamiętam.
1: Powiem tak, mam jeszcze takie stare zdjęcia z komunii ze świeczką taką dużą, to wiesz o co chodzi, nie? To jest fajne. Ale już bierzmowania to tak za bardzo tam nie kumałem, nie?
2: Tą świeczkę mam.
1: Nie, no świeczkę to ja spaliłem kiedyś w wannie, jak był super seks z moją żoną, nie? To tak nie miałem co, to wyciągnąłem tą z komunii. No i nastrój zrobiłem, wiesz, wszystko było okej, nie?
3: Uprawiałeś tak... seks przy zapalonej komunijnej świeczce?
1: No tak. A to co, grzech? Nie, chyba.
3: No nie wiem, czy to się nie kwalifikuje jako grzech lekki.
2: Na misjonarza to bez problemu.
1: Nie, bo to przecież jakby poświęcona, tak? Dobrze ja tam myślę, ona poświęcona była.
2: Ja nie wiem, chyba tak.
1: No, bo oni przecież jak tego małego człowieka tam jakby przystosowują, to święcą tą. Kurwa, zadaliście mi tak i teraz mam wyrzuty sumienia, bo się zastanowiłem nad tym. Ale nie no, ale w zbożnym celu było w łazience, wiesz, żeby było ładnie, nie?
3: Jak no słyszę, lecie, jak wie, słyszę że... o księżach, którym się daje do ręki i im się, im się przystawia i nastawia, i im się dziecko podstawia. Nie, jakoś mi się to źle kojarzy, jeszcze te świeczki.
1: Znaczy, mogę się wypowiedzieć o swoim księdzu z religii?
3: Nie. Etamer 3 złote wpłacił, pisze, kochamy cię, Etamie, nasz kochany, żyj nam forever. No, masz swojego fana, Etam. Nie, sorry, Robert, ale ja nie chcę o księżach słuchać, bo się zwymiotuję. Po
1: ale ja pozytywnie właśnie chciałem.
3: No to tym bardziej, pozytywnie. Tym bardziej. Nie,
0: to jeszcze gorzej. Pozytywnie to, jeszcze gorzej. To gorzej. A to ja, Robert, to ja ci powiem tak. Brałeś od księdza do buzi czy do ręki?
1: Znaczy, słuchaj, o swoim księdzu z religii mogę tylko pozytywnie. Nigdy mnie tam nie molestował, bardzo
0: ale
1: się
0: ja
1: fajnie.
0: Mówiłem, ale ja mówiłem, ja mówiłem o Płatku, także no, widzę, że coś musisz mi tu wytłumaczyć.
3: Nie no, jak nie molestował, to ja jestem w szoku, to równiacha, faktycznie, są tacy księża właśnie też.
1: Tak,
3: też jest,
1: tak, nie grał na boisku i jeszcze wtedy na przykład wideo to było no, w cenie malucha, nie? I to wy takich czasów nie znacie. I on nam puszczał filmy. W ogóle wspaniały ksiądz.
3: No, to on już miał wideo, to wiadomo. No. Bo ksiądz ma
1: tak,
3: wszystko.
1: Tak, miał. W salce katechetycznej to puszczał nam na... Nie, no w porządku. No, bo ja wiem, że teraz jest, że kogoś tam księża molestowała i ten był w porządku. No nie mogę powiedzieć, no nie będę kłamał przecież, prawda?
2: Ja mnie do pierwszej komunii przygotowywała siostra zakonna. Nawet pamiętam, jak miała na imię.
1: Pelagia?
2: Nie.
3: No to się nie dowiemy i zostawmy takie niedomówienie. To wszyscy będą się zastanawiać. Jak
2: co więcej, podczas mojej drugiej spowiedzi przed pierwszą komunią, bo tam się szło kilka razy, nie? To ksiądz mnie wziął za dziewczynkę i postanowiłem go nie wyprowadzać z tego błędu i mówiłem takim cienkim głosikiem.
3: Może to cię uratowało, że cię wziął za dziewczynkę właśnie.
2: Nie, tam było pełno dzieci w kolejce do tej spowiedzi.
3: A to miał co robić, jak było pełno dzieci, to może się tobą nie interesował. Miał pełno. No to...
2: W tamtym czasie, kiedy ja szedłem do komunii, czyli gdzieś 78-79 rok, to jeszcze czegoś takiego jak jakieś afery pedofilskie w kościele, to takich rzeczy w ogóle świat jeszcze nie znał.
3: Nie było właśnie, LGBT. Nie znał. No właśnie nie znał.
1: Mogę zająć potem... w tym temacie. Mi się wydaje, że one były, tylko one po prostu nie były eksponowane. Mi się wydaje, że to nie jest znak naszych czasów, że teraz ksiądz molestuje kogoś. One były, tylko po prostu to było ukrywane.
3: No cioty. No cioty.
1: Tak mi się wydaje. No nie wiem, no tak mi się wydaje, Krawiec.
3: Nie, na pewno nie było. Wtedy byli porządni wszyscy. No.
2: Nie było homoseksualizmu, nie było takich rzeczy. W ogóle były takie niewinne czasy.
3: Przestępstw nie było, przynajmniej w telewizji nie mówili, to nie było pewnie. No nie, to na pewno. Wtedy byli inni zupełnie księża. Oni tak się nagle zmienili, tak na pstryknięcie. Piu! I się inni stali nagle.
2: No i byli źli Amerykanie i dobrzy Ruscy, także świat był w ogóle taki bardziej bajkowy. Jeszcze
1: no, ale teraz sobie księża super radzą, bo Głódź to został sołtysem.
3: Wiecie co, już tak mówiąc serio, to sobie poczytajcie o prałacie Jankowskim, który w tamtych czasach działał i zapraszał dzieci na plebanię swoją i robił różne orgie ciekawe.
1: Kapłan Solidarności, to nie można tak mówić.
3: Niech się smaży w piekle ten skurwysyn. Jakbym go dorwał, to nie wiem, czy bym mu pierw napluł w ryja, czy zabił. Od razu. Chyba bym pierw napluł, a potem
1: tak
3: zabił.
1: Mogę mówić bez jakichś twardych dowodów i tak, to mi się też nie podoba, no.
3: Tak, przecież ta sprawa wyszła, wszyscy wiedzieli o tym i nikt nic nie robił. Myślisz, że pomnik jego zwalony to tak się z niczego wzięło, że go oskarżyli tam? Zgłaszali się ludzie, którzy doświadczyli wielkiej miłości i pastorału Jankowskiego.
1: Pani z Australii się zgłosiła, no ale... nie mam zdania, nie zajmuję zdania w tym temacie, ale to też nie można tak osądzać, bo trzeba mieć jakiś twardy dowód.
0: Robert, poczekaj. Mam pytanie do ciebie. Powiedz mi, jest jakaś osoba, powiedzmy, strzelam sobie jakieś miasto, na przykład Bytom, a jakiś gościu okazuje się, a przynajmniej nie okazuje, ale są poszlaki na to, że może być pedofilem. Jaka byłaby twoja pierwsza myśl na temat tej osoby? To jest zwykła osoba, jakiś gościu? Ja wiem, jak to by było. Myśl sobie, kurwa, jaki pedofil, trzeba go do więzienia wsadzić i obciąć jaja. I to jest poprawna myśl. Po większości wypadków to niestety jest prawda. Rzadko się zdarza, że jednak jest witch hunt, ale powiedzmy, no, większość tego typu rzeczy tak schodzi. A teraz druga sytuacja. Jest jakiś ksiądz i ty myślisz sobie, no nie, no jak ksiądz? To nie może być. Przecież to ksiądz, no to... A mi się zdaje, że dokładnie tak samo powinniśmy traktować księży jak zwykłych ludzi.
1: No to właśnie ja się z tobą, Gumball, zgadzam, bo ty nie zrozumiałeś mnie, czy to będzie jakiś tam pedofil z Bytomia, czy to będzie ksiądz, tylko tak, trzeba go, powiedzmy, jeżeli jest jakaś podstawa aresztowania, zaaresztować, przeprowadzić śledztwo prokuratorskie, przesłać świadków, tamto, tamto.

0: I co z tego, że zrobili dobry system operacyjny? No coś tu jest, jakaś grupa z boków i trzeba to, tą firmę zaorać i do sądu ich i niech bankrutują i do pierdla idą. A w przypadku kościoła to jest jakiś taki wyjątek, że cały czas, ale się pochylmy nad tym, co dobrego, a może on nie wiedział faktycznie, ale to on faktycznie mógł nie wiedzieć, wiesz? No i takie spuszczanie się nad bronieniem tego, tej instytucji, która jest tak zakłamana, podła, tyle zła zrobiła. Ja nie wiem, skąd to się w ludziach bierze. Może z takiego przekonania, że jak będę bronił tego kościoła, że to jest jakaś słuszna sprawa, że ja muszę bronić tego kościoła, bo to Pan Bóg i ja pójdę do piekła. Nie wiem, jakiś strach taki, czy co? Nie wiem.
1: Ale Krawiec, zupełnie nie masz racji, bo jeżeli chodzi o korporację, to jest prawdość polityczna, nie? Musi być ileś czarnych, ile musisz tam kobiet i tak dalej, parytet i tak dalej. Jeżeli chodzi o tych księży, to, bo ty mówisz tak, odwołujesz się jakby do kościoła, nie? Że to, że ta instytucja jest taka sraka i ona tworzy takich ludzi. Ja uważam zupełnie odwrotnie. Rozsądzajmy jako normalnego człowieka, tak jak Roberta i Krawca i nie wiem, Etama i tak dalej. Mamy dowody, mamy świadków, zróbmy sąd prawidłowy i skażmy tego człowieka, a jeżeli nie, to odpierdolmy się od niego.
0: Ale te sądy nie działają tak jak trzeba, po prostu księża są świętymi krowami, wszyscy się z nimi jakoś straszliwie cackają, także jest to wręcz groteskowe i uchodzi im bardzo wiele na sucho, bo wystarczy, że trafi się w składzie sędziowskim, tam nie wiem, się nie znam, czy prokurator, sędzia, ktokolwiek, ktoś wierzący, to on już tak patrzy się, cacka z tymi księżmi i znajdzie jakieś uchybienia, nie wiem, tam... No i po prostu im się cały czas udaje wysmyknąć.
2: To jest po prostu nie coś...
1: No dobra, ale to jest na zasadzie...
2: Coś takiego, czego nie rozumiem.
1: Teraz wygłaszamy taką prawdę, że państwo polskie nie jest państwem prawa. Bo jeżeli jest jakaś stronniczość, jeżeli na przykład księża są chronieni przez Ziobro, co notabene uważam, że tak jest, to nie jest w porządku. Ale zróbmy państwo prawa, i wszyscy mają być równi, kurwa. Jak w Stanach Zjednoczonych Bill Cosby poszedł na 2 lata do więzienia, to poszedł do więzienia. Mimo, że miał te swoje miliardy zarobione jako aktor. No i dużo, dużo takich przykładów i za podatki, i za różne rzeczy. W Polsce tego nie ma, nie odbywa się takiej rzeczy, żeby ktoś został skazany jako ksiądz.
0: No widzę, słuchajcie, kleryk skromny, właśnie kleryk wysłał skromne 53 zł i właśnie 53 zł, a skromne, tak jak napisał właśnie.
3: Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby słuchał naszego radia jakiś ksiądz inkwizytor i kiedy przyjdzie druga święta inkwizycja, stosik dla Krawca był przygotowany.
0: Taki znaczy, właśnie
1: ja bym
0: bogaty...
1: go nie spalił, bo to dobry człowiek jest, nie? Ja mi się wydaje, że Krawiec to jest dobry człowiek.
0: No nie
3: dobry,
0: wiem.
3: Znaczy gada jak gada, ale jest dobry chłopak.
1: No, gada tak pierdoli czasem, ale dobry człowiek jest. To tak, ja bym...
3: Każdy z nas coś takiego ma, że lubi sobie pogadać. Ja myślę, że to jest charakterystyka tego medium, że my sobie lubimy tak popierdolić trochę. Nie?
1: No, to jest właśnie to jest cała jakby nocnego radia, ten flow, nie? Że każdy może wypowiedzieć się i ja nienawidzę cenzury, a ostatnio zostałem ocenzurowany. No ale dobra, widocznie z innego względu. Ale
0: nie
1: ja
0: zostałeś
1: widzę, Krawiec,
0: ocenzurowany,
1: dobra,
0: Robercie.
1: Ja nie chcę do tego wracać.
0: To,
1: no,
0: nie jest,
1: było,
0: to nie jest cenzura. Jak przychodzisz i srasz komuś na wycieraczkę i rozmazujesz to jeszcze, no to się nie dziw, że gospodarz wychodzi i mówi, a pójdziesz ty, iść ty. I tam.
1: O masz, no dobra. Tylko chodzi mi o to, że on dopuszcza różne tutaj myśli ludzkie, nie? Czyli poglądy. To mi się bardzo podoba, to dlatego przy tym radiu zostaje.
0: No, to dobrze. No, a Kościół katolicki, mam nadzieję, że w sumie coraz częściej pojawiają się takie głosy, że Kościół już sięgnął takiego dna, że niedługo upadnie i że mimo, że ludzie na przykład w Polsce mają jeszcze jakiś kredyt zaufania, bronią, to jest takie dziwne zjawisko, że to wahadło

0: gardło potrafi się nagle wychylić w drugą stronę, bo po prostu jakiś punkt krytyczny zostaje osiągnięty. No taki po prostu tak to jest, że tworzy się taki balon, taka jakby bańka i to może bardzo nagle eksplodować. Ja na to bardzo liczę. Coraz częściej się ludzie zastanawiają, czy właśnie Polska bez kościoła nie byłaby naprawdę fajnym miejscem. Co ciekawe, Michnik znalazł się wśród tych, którzy bronili tego kościoła i mówili, że no jaki jest taki... jaki jest ta taki jest?
1: Przeproś za brata, ty.
0: Ale jest. No, to mnie zdziwiło trochę, bo Michnik tutaj taki właśnie broniący właściwie tego kościoła trochę, no nie jest wielkim fanem, ale musi być. Musi być. A dlaczego musi? A co by było bez niego? Co kościół takiego robi? Kościół zajmuje się działalnością charytatywną, która jest dla kościoła zajebistym biznesem. Jak działa jak taka fundacja, która działa bardzo nieuczciwie, która lwią część tego, co zbierze, sobie przeznacza na cele statutowe, na swoje koszty i tak dalej, mimo że wszyscy tam zapierdalają za darmo, nie? Ale tak naprawdę... Robert, ale ty jesteś strasznie niecierpliwy jesteś, wiesz? Jak Gumball się połączył dzisiaj, jak rozmawiałeś z Etamem, to czekał chyba 45 minut, zanim zabrał głos, nie chciał wam przerywać. A ty tak nie możesz jednej wypowiedzi cudzej wytrzymać, tylko już a ja powiem, a ja, ale albo ja, no to tak wiesz, a trochę cierpliwości, nie? No dobra, mów.
1: No właśnie tu chciałem być z Etamem w tej naszej myśli, bo zupełnie nie masz racji. Jeżeli Kościół katolicki zostanie wyresetowany dzisiaj, co się stanie z osobami, które były bardzo wierzące, zresetujesz je? Nie. One muszą być zagospodarowane. I to robi do tej pory Radio Maryja. I wymaga to czasu, tak jak na przykład w Hiszpanii, w Belgii i tak dalej, nie? Te nowe pokolenie nie bardzo się garnie, bo moja żona jest nauczycielką, nie bardzo się garnie do lekcji religii i tak dalej. Musi minąć 50 lat. A ty byś chciał teraz, zresetować Kościół, nie tędy droga.
0: Aha, no, rozumiem, nie tędy droga, dobrze.
2: Ja myślę, że to ci nie, krawiec nie uda, ani takim jak ty, ale uda się górze Kościoła, znaczy Watykanowi zresetować Kościół, ale nie w Polsce. Polska będzie ostoją Kościoła, nawet jak Kościół upadnie. Zresztą ja nie uznaję tego papieża, który jest w tej chwili, ja uznaję Ratzingera za papieża. Natomiast Bergoglientego absolutnie nie. Natomiast on będzie zniszczony, sama instytucja Kościoła zniszczy Kościół. Natomiast nie zniszczy katolików i zostaną, tak jak mówił Robert, zagospodarowani i Kościół przetrwa, bo Kościół są ludzie, a nie instytucje, nie?
0: Raz są ludzie, a raz instytucja, w zależności od potrzeby chwili. I tak z Kościołem jest zawsze i pod każdym względem, że zmienia sobie po prostu swoje zasady i definicje i wszystko. I służy każdemu, kto ma władzę, trzyma i z faszystami, i z nazistami. Gdzie? Przepraszam bardzo, z komunistami nie mógł trzymać, bo komunizm z zasady jest przeciw Kościołowi raczej, no więc tutaj, ale jakby mogli, to by też i komuchom wylizali rowa. Po prostu to jest właśnie Kościół. Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek. I w ogóle coś takiego jest obrzydliwego w tym, że te wszystkie, ci wszyscy biedni ludzie się zrzucają po te parę złotych na budowę pałaców i pomników. I żeby sobie miał osobistego kucharza, grubas, zapyziały, żeby mu gotował wykwintne dania. Ktoś, kto tego nie czuje i nie widzi w tym jakiejś obrzydliwości, to jest kaleka umysłowy. Ktoś, komu, nie wiem, wyprano w jakiś sposób mózg i taki człowiek wyzbył się już jakiegoś poczucia nie wiem jakiego, no po prostu poczucia przyzwoitości, nie? I tak po prostu automatycznie broni.
1: No to krawiec, lepiej pojechałeś tu się w Discordzie. Ubliżyłeś 10 milionów ludzi tutaj teraz.
2: To a nawet więcej.
0: No jak to się jest debilem?
1: Tam ma rację, bo ponieważ takich twardych wyznawców, którzy tam chodzą do kościoła, słuchają Radio Maryja, to ze statystyk wychodzi, że to jest około 10 minut, czyli 1/3 społeczeństwa. I teraz mówisz, że to są wyzbyci z mózgu, z tego, poleciałeś po bandzie.
0: Ale Tomu tu słusznie pisze, że przecież Kościół donosił komuchom. No właśnie, było tylu tych księży TV. Słuchajcie, większa część teczek, bo były takie specjalne teczki, każdy ksiądz miał swoją teczkę, wszystko to poznikało w jakiś magiczny znowu sposób, cud i możemy się domyślać tylko skali tego donoszenia. Ktoś przychodzi i spowiada się, nie, tam coś, a klecha już idzie i kabluje konfident. Takich była masa takich konfidentów w kościele. Myślicie, że jak ktoś gwałci dzieci, to ma opory, żeby być konfidentem? To dla niego to jest w ogóle jak splunąć, zdradzić, donieść. Dobra, ja zostawmy ten temat, bo ja się zły robię.
1: No. Odnoszę wrażenie, że krawiec jest zafiksowany, bo ty oceniasz instytucję. Jako kościół instytucja nie sprawdziła się, a to co mówisz, to oczywiście Macierewicz wykasował te teczki, jak dostał władzę do służb specjalnych. A my mówimy tutaj o zwykłych, kurwa, ludziach. Tak jak mama Etama, moja mama, twoja mama, która wierzy, chce uczestniczyć w jakichś liturgiach, słuchać Radia Maryja. Nie można tych ludzi skreślać. Ich trzeba właśnie jakby... Nie, to już chyba mi się wydaje, że to nie jest możliwe, żeby ich zagospodarować. Ale po ich, powiedzmy, dzieciach i tak dalej, ich zagospodarować.
0: Właśnie, Kościół ryzykowy pięknie zagospodarował tych wszystkich biednych, prostych ludzi. Tak zagospodarował, że dzisiaj Pan Jezus to jest góral z ciupaską, Matka Boska mieszka w Częstochowie i wiara polega na obrządkach jakichś i na śpiewaniu pioseneczek na cześć Jana Pawła II i masz kolorowe albumy, książki. Zrobili z religii parodię po prostu i coś, co właściwie samych chrześcijan powinno wkurwiać, że ktoś zrobił z religii parodię tejże. Coś, co jest właściwie niezgodne z Biblią, z przykazaniami Bożymi. Kto ważniejszy jest? Pan Bóg i Pan Jezus, czy... Kurwa, jakiś biskup, arcybiskup, święty, jebnięty. Co do kogo obchodzi? Jakiś matek boskich, 1000 różnych. To nie jest już wiara prawdziwa, tylko to jest tradycja, jakieś ludowe zabawy, nie? Ja wiem, że tym ludziom daje to wytchnienie często, że lepiej się czują, że tworzą społeczność jakąś. No ale czy to ma być dowód na to, że to jest dobre i właściwe, a Rydzyk, teczka Rydzyka też zniknęła i to dopiero była ciekawa lektura, myślę, bo dużo informacji zostało i wszystkie informacje sugerują to co zostało, co nie zostało tam ukryte, zniszczone, spalone. Wszystko cały czas sugeruje, że jest to po prostu agent ruski, agent, który ma z Polaków zrobić takich głupków, którzy chodzą, zawodzą i oddają jeszcze całą kasę i całują po rękach.
1: No trochę się przychylę do twojej tezy, ponieważ no gość, który wraca z Banicji, był tam poszukiwany przez Kościół katolicki przez 2 lata i nagle wraca i ma kupę kasy, sprowadza samochody i nagle, kurde, go stać, bo jeszcze nie było rozwinięte Radio Maryja w latach 80. i go stać na pierwszy nadajnik w Toruniu i tak dalej, to się nie bierze z niczego. Musi ktoś stać, tak jak powiedzmy teraz jest ruch Hołowni, nie? No to wiadomo, jaki to generał za nim stoi. I musi być kasa, poparcie, bo sam człowiek nic nie zrobi. Nawet jakbyś miał najlepszy krawiec pomysł na świecie, który będzie na pewno profitowy, ale jak nie masz poparcia i startu ostrego, to już nie są czasy XIX-wieczne, żeby znajdziesz gwóźdź i ten gwóźdź zdobędzie Europę. Nie, nie, nie. Teraz po prostu trzeba mieć kasę, żeby jakby ten plan wcielić w życie.
3: Przepraszam Powiem Ciebie, więcej. Robercie. Ja teraz mam takie pytanie związane z moją osobą i dajmy sobie taki przykład. Będzie trochę śmieszny, ale myślę, że tutaj wrzucę jakiś punkt. Uznajmy, że jestem wierzącym, ale w swoją własną wiarę. I teraz uwaga, czym jest ta wiara? Wierzę w to, że po śmierci trafię do nieba, w którym będą same dziewczynki z anime i że gdzieś te dziewczynki z anime są i że są te dziewczynki. Powiedz mi, czy akceptujesz w to, co wierzę? Czy w ogóle akceptujesz, że ja w to wierzę? Czy nie masz z tym problemu?
1: Do mnie pytanie?
3: Tak.
1: Powiem tak, każda wiara jest wymyślona przez człowieka. Czy ty będziesz latającym potworem spaghetti, czy ty na przykład będziesz po śmierci anime, czy powiedzmy wiara katolicka tak enigmatycznie, bo to nigdy nie było do końca stwierdzone, co tam się dzieje po śmierci, tylko że trafiamy do Królestwa Bożego, a jak ono wygląda, nie potrafię opisać. Uznaję twoje tam wiarę.
4: Teraz ja odpowiem na to pytanie. Jeżeli jedna z moich teorii na temat wszechświata jest prawdziwa, to każdy w to, co wierzy, stwarza jak gdyby swoim umysłem. Jeżeli wierzysz w niebo i w piekło i w te zasady, to możesz trafić do nieba i piekła. Jeżeli wierzysz w anime, to trafisz do anime. Po prostu generujesz jak gdyby wszechświat swoją myślą. Tak to jest zresztą jedna z teorii dopuszczonych przez fizyków, że właśnie to postrzeganie stanowi to, że jak gdyby jest tylko to, co widzimy, nie? Co jesteśmy w stanie zmysłem ogarnąć. Reszta jest jak gdyby nierenderowana w tym czasie.
3: No i ja tu chciałem coś powiedzieć, ale jednak Robertowi udało się odpowiedzieć w miarę normalny sposób, co w sumie gratuluję.
1: Bo jeszcze powiem ci, Gumball, jak się w judaizm wgłębisz, to Żydzi w Talmudzie mają coś takiego zapisane. Czym jesteś tu bogaczy, bo Bogu jest miłe złoto i tak dalej, nie? Tym więcej tu pieniędzy zgromadzisz, tym bardziej będziesz miał dobre życie po śmierci. Czyli tam te złoto przychodzi jakby.
3: Okay.
1: Znaczy, dla mnie to jest takie trochę enigmatyczne, bo jak ono może przychodzić? No ale oni w to wierzą i dlatego oni się bogacą, bo czym bogatszy Żyd, tym będzie miał większy tam unik w raju, w ichniejszym raju te swoje to, nie?
3: Ale wiesz, kiedy zaczyna się problem z wiarą?
1: Nie.
3: Z wiarą zaczyna się w jednym miejscu problem i każdy się ze mną zgodzi, nawet krawiec. Z wiarą zaczyna się problem wtedy, kiedy zamienia się w władzę. I to nieważne, czy ta władza będzie niby dobra, niby zła, ale ostatecznie to nie wyjdzie na dobre. Więc wiara powinna zostać w sferze wiary, a władza powinna zostać czymś innym, pomimo że niby jest to rozdzielenie, tak naprawdę go nie ma.
1: Czyli rozdział kościoła od państwa, tak? O to ci konkretnie chodzi?
3: Nawet nie tylko, bo to też tyczy się tego, że często w kościele można powiedzieć, że trochę piorą mózgi ludziom i mówią im róbcie to, róbcie tamto, nie? A mi się wydaje, że tu raczej chodzi o to, żeby po prostu ich nakierować, dać im jakąś dobrą radę, a nie o to...
4: A to jest właśnie w kościele.
3: No tak, tak, tylko że...
0: Chyba kpisz sobie, Etam, jaka dobra nie. rada w kościele, kiedy, kto, no, gdzie, kto komu dobrą radę dał w kościele.
4: Święte,
0: Kościół jest wielkim hamulcowym pod każdym względem. I moralność, i nauka. On to wszystko stopuje. Zakonnice, jakaś taka znana zakonnica, teraz jest popularna na YouTubie, która ciągle przestrzega przed wszystkim, co niekatolickie. Joga, karate, wszystko. Kościół tępi wszystko, co stanowi dla niego jakąkolwiek konkurencję. Jest straszliwie zaborczy. Właściwie to jest zbiór wszelkich złych ludzkich cech. Zaborczość, nietolerancja, pycha, zachłanność, brak bezkrytycyzm. Można by długo wymieniać i to są, to wszystko jest w kościele.
1: No tak, a krawiec, ale bierzesz pod uwagę, że to jest takie właśnie korporacyjne zachowanie? Wychodzi Windows 11, no i już od razu nawet jest tylko beta wersja, nie? Jak masz PWF tam, kurwa, trzeba na komputerze uruchomić, to sobie ściągniesz. I już mu Apple zarzucił, że wykorzystują jego pomysły. A jakie to są pomysły? Że otwiera się menu start jakby na środku ekranu, tak? No i ty się dziwisz, że Kościół na przykład jest, jako korporacja też go denerwuje, że na przykład mówią tak, o teraz widzę reklamę Lidla, nie? Deska do prasowania za 5 tego, idź się kurwa ten w poniedziałek, a oni by chcieli, żeby do nich przychodzić.
3: No to... Robert, skala. Co ma taka firma Apple do... Czy taka firma Apple wyśle ludzi do wojny? Nie. A taka nie. Religia potrafi. Co tak. Widzisz się dzieje w Syrii? Co widzisz się dzieje w Iraku, w jakichś innych krajach? Palestyna, Izrael. To wszystko są wojny na tle religijnym. Przez to, że jedna religia niby jest lepsza od drugiej, albo inna gorsza. I czy jest dobre zachowanie...
1: To trochę bym polemizował z tobą, bo akurat w Izraelu i Syrii to nie są wojny religijne.
3: To oni wszyscy chcą się bić, tak? Oni wszyscy chcą się bić. Biją się dlatego, żeby się bić i tam nie ma powodu żadnego, tak?
0: Widać, po to zostały może stworzone religie przez grupę cwaniaków zwanych kapłanami, tak, żeby pchać ludzi na wojnę. No, Biblia jest pełna takich historii, w których pcha się ludzi na wojnę, morduj tych, morduj tamtych, bo Pan Bóg ich nie lubi, nie? No i napierdalały się te różne plemiona ze sobą w imię Boże. No potem mamy krzyżowców i muzułmanów napierdalających się. Mamy przeróżne wojny religijne.
1: Nie jest twoja racja, krawiec, bo Pan Bóg wybrał sobie naród wybrany. Ty nie jesteś miły Bogu. Naród wybrany to jest jeden, Izraela.
5: Polacy są wybrani, Izrael nie.
1: O, masz następny mądry.
0: No, sobie ich tak wybrał i tak ich doświadcza, nie? Że może sobie ich wybrał, żeby ich tak doświadczać cały czas.
1: Nie? Tak, i dlatego oni są panami świata.
5: A mieli popierdalać po pustyni do przyjścia następnego Mesjasza.
1: Dobrze. Doszli do swojej ziemi, zajęli ją, wszystko się zmieniło.
5: No, ale za krótko.
1: Jak krótko? Od 40 chyba 9 roku, tak? Albo 8, już nie pamiętam. Izrael rządzi w Palestynie? Rządzi.
5: No, oni pomylili miejsca, to miała być Sahara Zachodnia.
1: Nie ta polemika.
5: Nie wiem. Wiem tylko jedno. Gdybyśmy wynaleźli w Polsce, dlaczego nie mamy mieć swojej marki? Mówicie Microsoft, Apple.
1: A na mamy, przykład... jabłka. Jabłka w sprzedaje. Nie, no.
5: Ale ja mówię o elektronice. Zrobić church phone, taki wiesz, z krzyżykiem, zamiast tam, gdzie jabłuszko, to krzyżyk. I ja jestem pewien, że wielu katolików by kupowało church phone'y.
1: Etam, w ogóle nie masz racji. Akurat w elektronice nie trafiłeś, nie? Bo nawet myphone twój, polski, to jest tylko, tak samo jak Manta, to jest tylko składana z komponentów dostarczanych z outsourcingu. No, oczywiście z Chin.
5: No tak, no ale church phone też by były z Chin, ale samo to, żeby się nazywał church phone i miałby krzyżyk na sobie.
1: Nie, to już popełniasz błąd marketingowy, bo chciałbyś naśladować jakieś jabłko z krzyżykiem, nie? Nie, to ma być,
5: nie,
1: kurwa,
5: ja
1: śliwka.
5: Przykładowo.
1: A ja mówię tobie przykładowo, śliwka, i po polsku ma się nazywać śliwka, żeby nikt tego nie wymówił na świecie.
5: Plug. Poza tym, zobacz, w jakim błędzie jest krawiec. No, powiedzmy, że jemu się udaje zniszczyć kościół katolicki, bo ciągle chodzi o katolicki kościół.
1: Nie uważam, że on niszczy kościół.
0: Robercie, ale daj coś powiedzieć.
5: Ale załóżmy, żeby mu się udało. No dajmy mu, wygrał. Udało mu się. No i teraz popatrz, co się dzieje. Co będzie na świecie? Zostanie islam, zostanie judaizm, ale nadal będzie religia. Nawet gdyby zniszczył jeszcze jedną religię, to i tak zostanie jakaś religia. Na świecie zawsze będzie.
1: Powiedzmy dla krawca, żeby zniszczył islam, buddyzm, I od tego niech zacznie, a katolicyzm na końcu. Może tak podpowiedzmy.
5: A ja tutaj już patrzę, że obojętnie co, to i tak mówię, ja twierdzę, że zawsze, jakbyście się mogli przesunąć w czasie o 9 tysięcy lat do przodu, to będzie religia, choćby to miała być jedna, ale będzie zawsze religia.
1: Zgadzam się z tobą w 100% tam, dlatego że tak, religii nie należy niszczyć, tylko należy ją formować, ponieważ tak, jeżeli tą religię zniszczysz, natychmiast powstanie, jak w gospodarce rynkowej, na tym miejscu jakaś inna, a może postać gorsza. Więc pielęgnujmy takie pierdoły, co mamy, tylko trzeba je ładnie pielęgnować, prowadzić.
5: Ja nawet powiem wam więcej. Nawet gdyby udowodniono fizycznie, że człowiek jest wieczny, to znaczy, że ma reinkarnację, to i tak będzie to traktowane przez pewną grupę, dużą ludzi, jako religia. Tak czy siak. Nie da się.
0: Nie, nie wiem, nie wiem, czemu nie potraficie wyobrazić sobie takiego świata, w którym doszliśmy już do takiego etapu moralnie, że potrafimy być wobec siebie okej, nie spodziewając się jakichś nagród, nie robimy coś, bo ktoś nam kazał, tylko po prostu tak zostaliśmy wychowani. Po prostu promowane były pewne fajne rzeczy, bez obietnicy, że jak czegoś tam nie zrobisz, to będziesz miał karę, a jak zrobisz, to... Bo to jest... Lepszy jest człowiek, który po prostu jest okej dla innych i nie robi tego, bo nie wiem, bo się czegoś boi, bo ma jakieś głupie regułki, do których i tak się nie stosuje, traktuje to tak z przymrużeniem oka, bo ważniejsze jest dla niego, żeby sobie pośpiewać, żeby ten jego kościół był silny, po prostu inne emocje nim targają. I wyobrażam sobie taki świat, w którym nauka wyjaśniła już wiele rzeczy, bo religia to jest taki zapełniacz trochę. I owszem, no, nasz mózg nie lubi mieć jakichś właśnie braków, czarnych dziur i staramy się na siłę sobie trochę pewne rzeczy wytłumaczyć. Tak pewnie powstały religie, ale spokojnie moglibyśmy dojść do etapu, gdzie nie wierzymy już w zabobony, gdzie nie tłumaczymy sobie jakimiś bajkami wszystkiego, tylko po prostu wiemy i tak się wszystko ułożyło, doszliśmy, gimnastykowaliśmy się z tym trochę, ale doszliśmy do tego, że jesteśmy dla siebie w miarę okej. Tych, którzy nie chcą być okej, no to jest jeszcze prawo, są sądy, więzienia, można to wszystko fajnie wyregulować. I co? I taki świat bez religii to, nie wiem, jakiś... Tak sobie wyobrażamy, że on by był taki smutny, nie? Żeby nie było tego pierwiastka mistycznego. Ale zawsze jest jakaś duchowość. Duchowość niejedno ma imię. Nasi praprzodkowie, Słowianie, wierzyli w zupełnie inny sposób niż taki katolik. Grecy, Rzymianie, oni też inaczej podchodzili do religii. My lubimy tłumaczyć sobie cudze wierzenia tak pod kątem własnych, że o, to taki ich Pan Jezus, o, to taki ich Pan Bóg, nie? Ale to oni zupełnie inaczej podchodzili. Dla nich ci bogowie mogli być bardziej takimi archetypami, które symbolizowały pewne wzniosłe cechy, odwagę, siłę i bardziej tak do tego podchodzili. Słowianie bardziej czcili żywioły, siły natury, byli za pan brat z naturą. Kto wie, jakby ta religia naszych praprzodków ewoluowała, czym byłaby dziś, nie? Mogłaby być czymś innym, czymś bardzo fajnym, czymś ciekawym. Możemy sobie to wyobrazić, nie? Gdyby to rodzimowierstwo ewoluowało, jakie by było? Może 100 razy lepsze niż katolicyzm na przykład.
1: No właśnie, Krawiec, zupełnie nie masz racji, bo to, co powiedziałeś, to się odbywa na naszych oczach. Powiedzmy, taki młody człowiek jak Gambol i tak dalej, on już odchodzi od religii, on patrzy na to tak chłodnym okiem, nie? Czy to jest realne, czy to się trzyma kupy. On uznaje, że nie trzyma się to kupy. Moja córka to samo mówi, nie, to nie trzyma się kupy i tak dalej. Ale nie można... jakby skreślić tych wszystkich ludzi, którzy są w tym akurat układzie, nie? I tak jak... Wiem dokładnie, o co ci chodzi, ale tych ludzi, którzy są w tym układzie, oni głęboko w to wierzą i nawet nie jesteśmy w stanie i nie chcemy tego robić, żeby ich od tego odwieść. Oni do tego muszą dążyć. I powiedzmy, przyjdzie takie pokolenie gumballów. Przyjdzie takie pokolenie Minecraftów, gumballów i tak dalej. I oni stwierdzą, no kurwa, dobra, nie szaraki, nie reptilianie, no to co, to wymyślą nowego Boga. Człowiek zawsze dąży do tego, żeby sobie niewytłumaczalne wytłumaczyć, co się dzieje po śmierci, skąd się wziąłem, no i tak dalej.
0: Dobra, oddajemy głos Michałowi. Michał dołączył, witamy.
6: Witam, siema, siema.
0: No siema.
6: Chciałem powiedzieć, że w ogóle ten, jakiś, nie wiem, jakaś dziwna audycja w ogóle jest i nikt z was nie ma racji, nie? Jak wy możecie o kościele tak źle mówić?
3: Siema, siema, Borewicz.
4: Ja nie mówię,
6: że... Święty Kościół to jest święta instytucja z 2000 lat tradycji, no. Jak wy tak możecie szargać święte imię biskupa Dziwisza, no? Przecież to jest sługa Boży, on zasługuje na to wszystko, na tego kucharza i na tego Maybacha i na te wakacje z tym, z ręcznikowym, co mu ten ręcznik tam podaje. Przecież on zasługuje na to. Przecież to nie jest jakiś zwykły człowiek, to jest prawie jak Bóg. To jest taki delegat Boga na całą Polskę to jest. Jemu to się należy.
0: Ja tam wolę bez pośredników jednak, jeśli już, to bez pośredników.
6: To się zawsze mści.
0: Jak pośrednicy są, to zawsze się mści. Płacisz dwa razy drożej, czasami w ogóle nie dostaniesz tego, co miałeś dostać. Tam mi się tak zdarzyło ostatnio. Jak najmniej pośredników. No tak, tak, to wiemy. No ale tu zgodzę się z tobą, jak coś jest stare, takie jak Kościół, to musi być dobre, bo jest stare.
6: Kościół z komuną walczył. Kościół nie zrobił nic w czasie Holokaustu, w czasie II wojny światowej. To są jednak zasługi.
3: Panie Borewicz, ja mam pytanie, a pan nadal polonezem, czy już na Mercedesa się przesiadł?
0: A czemu Borewicz właściwie?
6: Maybacha byłem ostatnio i oddałem na radio.
3: Jak wszedł, to mi się skojarzyło z tymi parodiami Borewicza albo z Babulonikiem.
4: Czuję się nieco zakłopotany, bo wprawdzie nikt mi ręcznika nie podaje, ale jednak ja się poruszam samochodem z kierowcą własnym. Jak już jadę, to kierowca mi prowadzi. Jak on się musi czuć?
6: Kierowcę, tak?
4: Tak.
6: A kto jest twoim kierowcą? Znaczy,
4: Za każdym razem mam innego. Dzwonię, przyjeżdżają. Za każdym razem. Nawet kilka razy była kobieta, to także ten.
0: W Watykanie to w ogóle niczym niezwykłym nie jest taki widok, że idzie sobie taki klecha nabzdyczony, nos do góry i ma taki bardzo długi płaszcz z gronostajów i mali chłopcy za nim niosą ten płaszcz na przykład. Nie? No tam takie scenki to jest coś normalnego i przebrany jak drag queen, jakieś w ogóle ornaty tu zdobienia dziwne. No to i tam to takie rzeczy nie są dziwne, nie?
4: No to jest wspaniałe, to wiesz, od razu chcesz tam pojechać i to zobaczyć. Zrozum, to jest turystyka, no. Musi być taka kultura, obyczajność zachowana, żeby tam ludzie chcieli przyjeżdżać. No jakby to było takie byle jakie ze strzechą, no to kto by chciał Watykan oglądać, no?
6: Nie wiem, czy kojarzycie, kiedyś taki filmik był słynny w internecie z miesięcznicy smoleńskiej, jak podszedł bezdomny do jakiegoś księdza i ksiądz wyciągnął portfel, taki cały, wypchany tam, nie wiem, banknotami, nie no, gruby, gruby portfelinio naprawdę. No i tak się popatrzył na tego bezdomnego i mówi, no nie, mam drobnych i poszedł. I ten filmik, słuchajcie, z Polski, obiegł cały świat, ostatnio na jakiejś stronie z memami, wiecie co to są memy zapewne, na jakiejś stronie z memami jakiejś takiej amerykańskiej ten filmik ktoś opublikował i normalnie tysiące komentarzy, że mówią, że kurwa, taki bogacz pierdolony, nie? A bezdomnemu pieniędzy nie dał i tam był podpisy były w ogóle, wiesz, polskiego, że tam on mówi, że drobnych nie ma, nie? A w portfelu taka kanapka z tam plików samych.
4: Najlepsze jest to, że ten biedny ksiądz mógł mieć po prostu taki portfel dla szpanu, tam sobie na papierków jakieś 20 złotówki na początku i na końcu, żeby to tak wyglądało, że taka bogata.
0: Ale ty tam pierdolisz, wiesz, aż przykro słuchać.
2: A skąd wiesz, że tak nie było?
0: Tak wiesz, niby żarcik, niby tu, ha, ha, ha, hi, hi, hi, ale tak zawsze tego klechę będziesz bronił, bo taki poczciwina, może on se na drukarce dla jajek tak se nadrukował i tak, he, he, he. Wiesz co, to mnie brzydzi takie coś, sorry, krawiec, no, kurwa.
2: Krawiec, ale posłuchaj się, co dokładnie, co do ciebie mówiono. On powiedział, że drobnych nie ma. On nie okłamał nikogo, nie miał drobnych po prostu. Nie dał drobnych, bo zawsze biednemu daje się drobne. No. Nie papierowe, tylko drobne.
6: No co on się z tymi biedny z tymi drobnymi zrobi?
2: No kupiłby bułkę, coś do picia.
6: Tak, no, kupiłby bułkę.
2: To tutaj chodzi, ale tutaj chodzi o to, że została pokazana prawda. On drobnych nie miał, miał tylko grube.
6: A nie zdarzyło ci się etam dać, nie wiem, dać bezdomnemu banknot, bo nie miałeś drobnych?
2: Poczekaj, wiesz co?
0: Mi się zdarzyło ostatnio, nawet nie raz.
2: Wiesz co, Krakowiec teraz ma doświadczenia w krzakach, ale ja nie pamiętam. Wiesz co, nie powiem ci, nie powiem nie, nie powiem tak, bo nie pamiętam. Nie pamiętam, żebym dał jakieś papierowe. Chyba nie.
6: Ja uważam, że biednym trzeba pomagać czasami, nie? Wiesz, tam kupić właśnie coś do jedzenia albo jakąś kasę dasz, tylko nie w takiej sytuacji, jak widzisz, że on przychodzi na cwaniaka i szuka naiwnego, co mu da, tylko jak widzisz głodnego czy coś, to można mu coś do jedzenia dać zawsze, nie? A taki ksiądz, no co, no jak on ma tyle kasy, że ja pierdolę za przeproszeniem, no to wiesz, jak on nawet by stówkę czy nawet pięć stów dał, to przecież on nie zbiednieje, nic mu się nie stanie.
7: 10 złotych.
6: Tak jak w Biblii jest taka historia, że przyszła wdowa i dała grosz jeden i tam wyszło, że ten grosz to więcej był wart, dlatego że ona dała z tego nie to, co jej zbywało, tylko z tego, co naprawdę mogła dać. I że większą wartość taką symboliczną ma ten jeden grosz niż tam właśnie ci wszyscy, co dawali, wiesz, grubą kasę po to, żeby się pokazać, nie?
2: No wiem, o co chodzi, bo sam teraz tak mam. No. Także rozumiem ten ból.
0: Donajcik przyszedł od Roberta. Panie Krawiec, a pana transmisja z rower gdzie? Transmisja z rower gdzie? No będzie, niedługo. Na 100%. Jeszcze chwila cierpliwości. Jeszcze chwila cierpliwości, no.
2: Proponuję, jeśli coś mogę zaproponować w etykiecie radia, żeby o rowerze Krawca mówić rower. Jak ten na Marcie. O, rower.
0: A jutro audycja z Grzesiem Bukowskim. Zabić Drozda. No, o 21.
6: Tadeusza.
0: Zapraszamy. Tadeusza, tak, dowcipy opowiadał czerstwe i trzeba go zabić. Zobaczymy, co to będzie. Będę hostował. Pogadamy sobie o książkach. Będzie fajnie. I zapadła cisza.
6: Stanisław, jeszcze wracając tak do tematu, do pana Dona Stanisława, jak myślicie, jak to się skończy?
0: Włos mu z głowy nie spadnie. Nie wiem.
8: No
0: jak
8: też
0: zawsze.
8: Tak uważam, że nic mu się złego nie stanie. Co nie popieram. No nie popieram tego, ale nic mu się nie stanie, bo Kościół jest bardzo silny w Polsce.
6: Dzięki czemu ten Kościół jest taki silny?
8: Dzięki Ziobru, dzięki panu Żoliborzu, dzięki panu Morawieckiemu, dzięki nam wszystkim.
0: I dzięki Polakom, no, którzy są bezkrytyczni zupełnie i pedofila potrafią bronić tak, że przychodzą z jakimiś transparentami i krzyczą to święty człowiek, zostawcie go, święty, święty i padają, tam płaszczą się. Czy to nie jest żałosny człowiek przypadkiem? Taki upadły człowiek, który gdzieś się zatracił i po prostu już nie można mu zaufać. Nie wiem, zaufalibyście komuś takiemu? Dla mnie to jest już upadek człowieka. Ktoś, kto się płaszczy przed jakimiś zboczeńcami, oddaje im całą kasę. No to, a w ogóle tak, jutro no, zapomniałem, audycja jest z Grzesiem Bukowskim i z Ciągiem Bolunga. No, tutaj dwa nasze mole książkowe. No i z Krawcem, ale ja będę sobie cichutko siedział, hostował. No, to takie ogłoszenia parafialne, nomen omen.
6: Ja myślę, że dla tych starych bab to jest całkowicie normalne, że one stawiają jakby takiego księdza, powiedzmy, w hierarchii powyżej samych siebie, nie? Bo jeżeli ktoś ma hierarchię i na samym szczycie tej hierarchii stawia sobie Boga, to jednak i uznaje to, że jest się poniżej boskiego poziomu, to automatycznie sługa Boży tak zwany będzie w tej hierarchii gdzieś pomiędzy nami a samym Bogiem.
8: A ten pan, co mówi, tak ma na imię?
6: Ja?
8: No.
6: Michał.
8: Michał, to słuchaj, to w ogóle to nie tak, jak ty myślisz, bo jeżeli hierarchowie by w ogóle wierzyli w Boga, nie robiliby takich rzeczy. Oni są ponad nami.
6: A skąd wiesz, żeby nie robili? Przecież każdy człowiek tak naprawdę grzeszy.
8: Tak, ale zwykły człowiek ma jakąś bojaźń przed Bogiem, przed piekłem. Tutaj niedawno mieliśmy takiego pana zielonoświątkowca, który aż płakał, że Chrystus jest Panem i kazał zamieniać słowa w Biblii, bo on się bał piekła. A jeżeli taki pan, który jest biskupem i robi takie rzeczy, czyli on jest jakby we wiedzy więcej od nas, bo ty się boisz, bo jesteś malutki, nie? Ciebie można przestraszyć Bogiem i tak dalej. A on tego się nie boi.
6: Nie wydaje mi się. Ale wiesz, ja powiedziałem, że dla tych ludzi wierzących, tak, dla tych na przykład starych babci, nie, to jest niby naturalna kolej rzeczy. Ja nie mówię, że dla wszystkich. Ale jeżeli ktoś uznaje na przykład, nie wiem, papieża jako zastępcę Boga na ziemi, tak, no to w takim razie biskup, czy tam jakiś arcybiskup, to też będzie, wiesz, wysoko w tej hierarchii na tym drzewku, nie? Więc taką babcią, która jest, wiesz, która ona jest zadowolona, że ona na samym dole tej hierarchii jest, ale jest, nie? Wiesz, i ona w sobie w tego Boga wierzy, nie?
0: Czemu w ogóle czemu nie gadamy na przykład o jakichś fajnych rzeczach? Czy to, że temat w Nocnym Radio tak często schodzi na tych klechów zasranych, na Kościół katolicki, to czy to nie jest też jeden z dowodów na to, że zrobiono nam jakieś pranie mózgu, że ciągle o tym gadamy i zafiksowaliśmy się? To tak jakby na przykład Marvel czy DC opanowało już tak świat, że wszędzie te Marvele, książeczki i my tak siedzimy i gadamy ciągle, a jak Superman ma czerwoną pelerynkę, to wtedy Batman go może zobaczyć lepiej, bo a on ma taką wyrzutnię i odrzutowe wrotki i byśmy cały czas o tym pierdolili, nie? To by był dowód.
6: A jak stanął gościu na ławce w parku i krzyczy: precz ze złodziejstwem, precz z wyzyskiem, precz z pedofilią, a podchodzi jakaś stara baba i mówi: panie, co że się pan tak ten księżyc przyczepił? To samo z siebie wynika, rozumiesz? To się już tak kojarzy po prostu, nie? Włączam audycję, Nocne Radio, tak, i słyszę, że o, pedofilia, że złodziejstwo, że to, że kłamstwa, że wyzyskiwanie. To o czym mam pomyśleć? No właśnie myślę o tym, że audycja jest o nadużyciach w polskim kościele. No,
0: no ale zakończmy już ten temat księży, kościoła. Czy to jest jakieś Radio Maryja drugie, że będziemy ciągle
6: nie,
0: o tych
6: klechach?
0: Nie, ja myślałem,
6: że o tym jest audycja po prostu, wiesz, ale tu widzę, bo pisze tylko live, Speluna Chris i tyle, nic więcej nie ma.
0: Ale jak często właśnie jest tak, że temat schodzi na te sprawy kościółkowe, pedofilia, to a czy kościół dobry, czy zły. Ja już abstrahując od tego, kto tu ma rację i czy to jest ważne, czy nieważne, takie ciągłe gadanie o tym dowodzi tego, że jesteśmy zafiksowani. A dlaczego jesteśmy? Bo zrobiono nam pranie mózgu, bo chodziliśmy na tą religię, ciągle w telewizji mamy tych księży, ksiądz tu, ksiądz tam, a teraz zmiany się szykują, bo kościół się domaga. I tak temat numer jeden w Polsce to kościół i księża i czy dobrzy, czy źli. Samo takie ciągłe gadanie jest jakimś dowodem na to, że coś jest nie tak w naszych głowach.
6: A które piwo jest lepsze, Stella Artois czy Peroni?
0: Nie wiem, dla mnie najlepszy jest w tym momencie Kasztelan. A chociaż już nie, bo już wypiłem. Już nie. No to wspaniała wypowiedź, tylko nic nie słyszę. Wiesz co, słuchać było takie nic nie było.
6: Mówię jeszcze raz, mówię, że w Irlandii nie mam dostępu do kasztelana, ale mam do wyboru Peroni albo Sztella. Innej opcji nie ma. I które mam wybrać? Które lepsze?
0: Nie wiem. Nie wiem, nie piłem ani jednego, ani drugiego.
6: Może się Gumball niech wypowie. Gumball się pewnie na piwach zna, także...
0: Zaraz się w ogóle okaże, że nie potrafimy o niczym innym za bardzo gadać. Może ktoś opowie jakąś historię, może ktoś ciekawą przeżył, jakiś ciekawy film widział, książka jakaś, może się podzieli wrażeniami z książki przeczytanej, czy tylko już jesteśmy skazani na gadanie
6: ja
0: o klechach?
6: Ja UFO widziałem parę razy w życiu, ale raz to widziałem tak, że dosłownie, że aż mnie zamurowało. Patrzyłem na gwiazdy, siedziałem na takim tarasie, piłem sobie piwko i patrzyłem na gwiazdy, bo sobie tak lubiłem wyjść i popatrzeć na gwiazdy i nagle patrzę, jedna gwiazda taka, ale tak się rzucała w oczy, tak jasno świeciła i się tak zastanawiam, co to za gwiazda, no ale piję sobie to piwko dalej i tak się rozglądam po tym niebie, rozglądam i nagle w pewnym momencie ta najjaśniejsza gwiazda się nagle zaczęła ruszać, po prostu takim powolnym, jednostajnym ruchem zaczęła lecieć w bok.
8: To był ten ISS.
0: To były
6: nie,
0: upadłe anioły.
6: Nie, ona stała w miejscu, a potem zaczęła się poruszać.
0: To były upadłe anioły. I wracamy, teraz takie zrobiliśmy kółeczko i wracamy do tematu anioły, klechy, kościół. No to były upadłe anioły.
8: W sumie Krawiec dobrze powiedział, ja już mam dość tego kościoła i tak dalej, nie? 4-0
0: Piękna wypowiedź znowu, tylko nic nie było słychać znowu.
6: Ja się nie wiem, czy mi internet przerywa, czy co?
0: No tak, od czasu do czasu jak coś mówisz, to totalnie tak haczy, że ani słowa się nie da zrozumieć. Dobra, panowie, wietrzymy antenę. Mi się nie chce już dzisiaj za bardzo siedzieć. Tak więc dzięki wam wielkie za to, że pociągnęliście audycję dzisiaj w sumie. Troszkę tutaj. No.
8: Pozdrowienia.
0: Pozdrowienia. No nara. Nara, nara. Został Gumball. Gumball, proszę się pożegnać ładnie. Gumball. Tym razem Gumball chyba poszedł spać. Halo? No dobra, to żegnamy Gumballa.

Na szczęście jutro będzie zupełnie inny temat audycji Bukowski. No, ciekawe, czy Pan Jezus dużo tego wina pił, czy mało? Teraz znowu na Pana Jezusa, nie? I tak zawsze można wrócić do tematu. No, pił wino bezalkoholowe, odpowiadam od razu tym, którzy się zastanawiają. Pił wino bezalkoholowe. Alkoholik wcześniej na czacie trochę pomstował tutaj, że on musi ciężko pracować 8 godzin dziennie z dojazdami, a taki pasożyt sobie tu siedzi i nic nie robi i zarabia, chyba tak, o to chyba chodziło. No, wiesz, zakładaj radio, chłopaku, zakładaj radio. Ktoś mądry powiedział, że jak robisz to, co lubisz, to nie przepracowałeś ani jednego dnia w życiu. Taka złota myśl była jakaś, nie? No to ja robię to, co lubię. Też jest jakaś tam praca, no. Dzisiaj przygotowywałem planszę do wywiadu z Chrisem, przygotowałem pytania, musiałem zrobić drobny research, sprawdzić, co tam Chris o czym odgada, żeby się trochę przygotować. No i niestety klops. Też jest jakaś praca. Parę godzinek schodzi na taką robotę, nie? W ogóle myślę, że kiedyś było tyle tych różnych wojen, tak się kotłowało, może to miało związek z tym, że wszyscy na potęgę pili alkohol. Nie pomyśleliście nigdy od tej strony, że taki świat, w którym wszyscy piją alkohol cały czas, bo woda się nie nadaje do picia, bo nie mamy oczyszczalni, bo nie znamy się na higienie, wszyscy nie mamy kibelków, tylko wszyscy srają, gdzie popadnie, za okno wylewają brudy i że to wszystko jest takie zapaskudzone, nie? No i alkohol był takim sposobem na to, żeby się nie zatruć tym, co pijemy. Ciekawe, co dzieci piły w takim razie. Anna pisze, ciapaj. Ale kto ma ciapać i komu? Też alkoholik dalej sugeruje, że może mam jakąś fiksację i o tych pedofilach tak gadam, bo na zasadzie na złodzieju, no nie, chciałem powiedzieć czapka gore, złodziej krzyczy łapać złodzieja. No opowiadałem wam, tu mi donieśli, że jakiegoś typa obili dosyć mocno, że wylądował w szpitalu. Wygląda tak samo jak ja, no w ogóle brat bliźniak i zaczepiał jakieś dziecko w bramie i go dorwali i połamali dosłownie, był łamany. A więc coś tu jest, jakieś dziwne historie, nie? I dlatego w Afryce piją Coca-Colę. No, są takie miejsca, gdzie nie ma dostępu do czystej wody, bo Coca-Cola wszystko zabrudziła. Przemysł wielki, Coca-Colowy. No, ale mogą pić Coca-Colę, która jest pyszna, smaczna i zdrowa. Oh yeah! I tutaj zdjęcie roześmianych ludzi i dziewczyny piękne, zgrabne, wyskakujące w górę, śmiejące się. I faceci tam siedzący na molo i oh yeah. Tylko my, robole, nie mamy czasu na takie rozkminy, tylko musimy zapierdalać, aż pot z dupy się leje i patrzeć, czy udaru nie dostajemy. No, ja bardzo szanuję w ogóle ludzi, którzy pracują fizycznie. Zawsze szanowałem to. Ciężka praca. Każdy, kto pracuje, nieważne w sumie, jaką robotę wykonuje, to taki ktoś zasługuje na szacunek wielki.
każdy, kto się stara, coś robi. Najczęściej taka praca fizyczna to jest pożytek z tego jakiś dla ludzi też, nie? No, więc... W ogóle każdego człowieka trzeba szanować, jeśli nie krzywdzi innych, jeśli nie jest jakimś skurwysynem ostatnim, to trzeba szanować. Pytanie, czy to ja na zdjęciu? Nie, to Chris. Chris, który miał dzisiaj wpaść, ale coś mu wypadło i nie wpadł, bo wypadł z ramówki. No, bywa i tak. Ciekawe, co tam się przydarzyło. Bo myślę, że coś się musiało przydarzyć. Nie sądzę, żeby tak po prostu zapomniał na przykład, bo się dogadywaliśmy. Z kilka razy padała ta informacja, że sobota 21. Telefonu nie odbiera. No coś, może go aresztowali po prostu. Gdzieś siedzi teraz biedak.

dobra, chyba trzeba kończyć. Ja jestem dzisiaj wyjątkowo nie w sosie. Są takie dni, nie? Że wszystko nas denerwuje, wszyscy nas wkurzają, nic nie wychodzi, nic się nie chce. No, są takie dni. Trzeba to jakoś przeboleć, przeczekać i wrócić z powrotem w pełni sił. Naładować baterię może w jakiś sposób. Jeszcze krawiec, powiedz, że grafik to praca. Dogryza mi tu psycho. Myślę, że bez grafików życie byłoby trochę brzydsze. Graficy robią nam różne fajne, kolorowe, ładne rzeczy. Projektują. Gdyby nie było grafików, projektantów żadnych, to wszystko mielibyście takie obskurne, nie? Ale z drugiej strony czasami tęskno mi za takim światem, na przykład właśnie tych dawnych Słowian. Wiecie, że właściwie oni rzadko barwili swoje tkaniny, swoje ciuchy. Rzadko kto miał barwione ubrania. Taką informację znalazłem. Byłem przekonany, że mieli jednak, znaczy no mieli barwniki, tylko barwniki były drogie i to nawet już bez względu na kolor. Wiadomo, że były droższe i tańsze. Z tkaninami też tak było, nie? Bardzo różne były ceny ubrań z lnu, inne były ceny ubrań z wełny. Wełna była właśnie dosyć łatwa do pozyskania, no bo no co tam, golisz owce, masz wełnę, nie? I właśnie takie ubrania były bardzo popularne, wełniane. Też zdziwiłem się, jak kiedyś się trochę interesowałem odtwórstwem i tym zajmowałem, to zdziwiło mnie to, że tak często wikingowie ubierali się w wełniane różne rzeczy. No nie, ta wełna to tak nam się kojarzy mało ciekawie trochę, raczej z jakimś sweterkiem zrobionym przez babcię na drutach z wełny, nie? Coś takiego, no to taka wełna. Chcielibyśmy coś innego może. No ale wełna była prosta. No ale jak nie pamiętam, która to tkanina. Len? Z czego się robi len? Jak się robi len? No widzicie, krawiec, a nie zna się, nie? No len trzeba sadzić, tak. No len trzeba sadzić właśnie. I to był problem, bo ktoś miał do wyboru, czy sadzić sobie ten len, czy zboże, nie? I często ludzie mieli taki dylemat właśnie, czy barwniki były drogie, to fakt, tylko że oni te rzeczy trzymali w rodzinie pokoleniami, pisze Lobo. No, myślę, że takie barwione ubrania ładne były cenne, tak, tak, to była taka, no coś jak dzisiaj garnitur dobry, nie, no to też tak się trzyma, nie, może komuś przekażesz, może coś, no to takie po prostu cenne. Ciekawe jak tam ubrania z konopi siewnych, słyszałem, że Słowianie byli tacy konopni też. To są bardzo mocne tkaniny. I konopia to też ma małe wymagania, jeśli chodzi o osadzenie tego, no bo to tak to wszędzie wyrośnie, nie? A tu widzę, ładne są tkaniny konopne, są bardzo ekologiczne. Kurczę, i fajnie tak zdrowo, nie? Mieć właśnie naturalne ubranie, bez żadnych barwników, bez niczego, co uczula, podrażnia, jakieś kancerogenne, tak jak dzisiaj nosimy. Tylko właśnie takie czyste, niebarwione. Założę się, że z racji tego, że ludzie się pewnie skromniej ubierali, no to nie było takiej rywalizacji, kto ładniej wygląda, nie? Kto bardziej ma wypas. Tylko tak po prostu wszyscy sobie chodzili w jakieś tam gacie, bo tak się na spodnie mówiło po staropolsku, gacie. Giezło, koszula jakaś. Już. Idziemy w pole.
Sadzić, palić, zalegalizować, pisze Lukacjusz. No, tu się zgodzimy pewnie. Tak patrzę na te dawne ubrania. No, piękne są niektóre. Średniowieczna koszula męska lniana ze starożytnym słowiańskim haftem. No, super to wygląda. Kurczę, aż sobie chyba sprawię taką. Ciekawe, jakby ludzie reagowali. No, pewnie by się śmiali trochę, nie? Że jakiś te wiking albo te wojownik wielki. He, he, he. No, ale to no, wygląda to zacnie, zacnie. Jeszcze do tego jakiś karwasz na łapę, bransoleta. I taka koszula kosztuje 51 zł, widzę tutaj, można kupić. Za 50 zł taką, no,

taki właśnie, że no, tu nawet wkleję wam linka. A, się nie wklei, za długi jest, za dużo znaków. No niestety. Łapserdak wyzywają. Łapserdak. Dziwne słowo, nie? No jest serdak. Można nosić serdak. No to wtedy łap. Łap serdak. Dawne buty są dla mnie mało ciekawe trochę. Takie wiecie, takie ciżmy jakieś. To nie wygląda fajnie z dzisiejszego punktu widzenia. Dlatego zawsze wojów, różnych wojowników na filmach się pokazuje w wysokich butach, a wysokie buty to tak nieczęsto noszono. Wysokie buty to raczej do jazdy konnej są, nie? A ludzie nosili takie różne kierpce, takie trzewiki i to tak nie wyglądało trochę. W ogóle damski but dawny to w ogóle nie widzę w tym nic estetycznego. Te buty koszmarne mi się wydają, nie? No, w porównaniu do dzisiejszego obuwia, taki współczesny damski but to potrafi być piękny, nie? I podkreśla jeszcze piękno damskiej stopy. Wspaniale, ale takie jak dawne jakieś ciżmy, trzewiki, to tak niespecjalnie to wygląda. Grzesiek się chwali tutaj, że ma taką słowiańską wyszywaną koszulę. Dostał.

Po angielsku boot przez dwa o to właściwie taki wysoki boot, nie? A shoe to taki zwyczajny, niski. No, ale taki wysoki boot jednak fajniej wygląda. Buty to do konnej jazdy. Chyba kpisz. O co ci chodzi? A na to do mnie, że kpię sobie? Z czego sobie kpię? Anna jakaś taka zaczepna chyba trochę dzisiaj jest. Jakie gacie, mądralo. No coś do mnie Anna tutaj pyszczy cały czas. Nie wiem o co chodzi. Chyba mnie nie lubi i coś tu ma jakieś pretensje o coś cały czas. Że jakie gacie. No tak się mówiło, gacie, no na spodnie. No i co? Radzę mnie dzisiaj nie drażnić.

Ciekawe, po ile dzisiaj chodzą topory. Tak właściwie, gdybym chciał zajmować się odtwórstwem i wcielić w Słowianina, to nie używałbym ani miecza, ani topora, tylko używałbym włóczni. To była, jak się okazuje, najpopularniejsza broń. Włócznia to jest bardzo dobra broń, ma świetny zasięg, nie jest droga. Za cenę takiego naprawdę kiepskiej jakości miecza, no wiecie, miecz mieczowi też nierówny, ale taki jakiś tani miecz wykuty przez wykwalifikowanego, co prawda, kowala, bo to, no, żeby już wykuć miecz, to potrzeba było wykwalifikowanego kowala, a włócznie, grot do włóczni, tam jeszcze do tego drzewiec, to mógł wam zrobić każdy kowal, nie? I to jest ta różnica. No i za cenę takiego jednego miecza mogliście sobie 10 włóczni sprawić i też

mieć przy sobie, powiedzmy, ich trzy, rzucać nimi też, no mieczem nie rzucisz, nie? Miecz to w ogóle nie była taka bardzo popularna broń. Częściej spotkalibyście kogoś z jakimś toporem właśnie, włócznią, może jakiś młot, nadziak na przykład, nie? Świetnie się nadaje. Taki nadziak, czyli taki młot ze szpikulcem, to się nadaje świetnie do przebijania zbroi. A miecz, no to już trzeba trafić, włączenia. Ciężej jest przebić zbroję mieczem, nie? Anna, a ty nosisz barchany? Zapytuje psycho. No ja wiem, co znaczy łapserdak, tylko mnie etymologia tego słowa interesuje. Nieładnie się pytać damy o to, jakie nosi majciochy. No, takie barchany to też niespecjalnie seksownie wyglądają, chociaż dzisiaj kobieta też może kupić takie majtki, które będą zwane barchanami. One będą, powiedzmy, obcisłe, nie? Takie bardziej leginsowate i też będą się nazywały barchany. Barchany też ewoluowały, no. Tak samo jak ewoluował strój kąpielowy kobiecy. Zobaczcie sobie takie najdawniejsze stroje kąpielowe kobiece, to one miały... One bardzo dużo zakrywały. No i oczywisty jest dosyć taki trend, że coraz mniej zakrywał ten strój kąpielowy, nie? Pierwotnie to dawno temu to były takie spodnie. Kobieta nakładała takie krótkie jakby spodenki, do tego jakaś koszula, dużo falbanek jakiś, no i to zakryte musiało być wszystko, nie? Żeby nie pokazywać ramion, brzucha, tego i owego. Żeby pokazywać niewiele, a potem coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, no i dzisiaj spotkamy na plaży kobietę, która będzie miała z tyłu w ogóle tylko taki sznureczek, z przodu tak malutką szmateczkę zakrywającą same łono, no oczywiście na górze wszystko odsłonięte, stanik też, biustonosz też taki bardzo skąpy, no i tak to się zmieniło. Miecz jest za ciężki, co? No to przeróżne są miecze, nie? Ja na przykład lubiłem używać lekkiego miecza, krótkiego. Za słaby zawsze byłem na taki długi miecz, nie? Cięższy trochę. Poza tym wolałem szybciej machać tym mieczem niż wolniej. Ale w zasadzie to lepszą bronią jest ciężki miecz, nie? Jakiś półtorak, dwuręczny, bo to można faktycznie... No, można o wiele łatwiej się tam przebić, z dużą siłą walnąć. Chociaż słyszałem, że waga miecza, jego wielkość, aż tak bardzo nie wpływała na tą siłę ciosów, bo wyobrażamy sobie, że taki ciężki jakiś półtorak czy dwuręczny miecz rycerza, to, że jak nim już trzepniesz, to w ogóle masakra, nie? A to tak niekoniecznie ponoć właśnie. No, to trochę tak, ale to tak bez przesady. Dużo jest takich mitów. Na przykład to, że rycerz w pełnej zbroi to taki zupełnie nieruchawy, jak już spadnie z konia. Sam w to wierzyłem i powielałem ten mit przez jakiś czas. A słyszałem, że wcale tak nie jest, nie? I że całkiem mobilny pozostaje człowiek, nawet w takiej pełnej zbroi rycerskiej. Tak przyglądałem się trochę współczesnym różnym kowalom, takim, którzy potrafią bardzo w sumie no tak szybko, łatwo zrobić jakiś ciekawy stop, wykuć z niego nóż, czy jakiś mieczyk, tasak. Szybko, zgrabnie to ludziom idzie i tak się zastanawiam, czemu w dawnych czasach miecz
był taki strasznie drogi, że to 10 wsi trzeba było sprzedać, żeby kupić miecz taki. To może to też jest trochę mit, nie? Może były przeróżne te miecze, może tu mówimy o jakimś mieczu naprawdę wykwintnym, takim reprezentacyjnym, który bierzemy sobie na uroczystość, jak idziemy do króla, wysadzany jakimiś drogimi kamieniami, no to taki miecz, wiadomo, że był drogi, no chociażby ze względu na te kamienie szlachetne w nim umieszczone. No to nie miecz do walki, tylko taki miecz, żeby pokazać swój status. No to taki miecz mógł być faktycznie drogi, ale taki zwykły miecz, to, czy to musiałoby być takie strasznie drogie? No w ogóle miecz, tasak, to tak się jakoś maczeta, to wszystko się tak nie różni aż bardzo, wydaje mi się, od siebie, nie? No wiadomo, że tasak to nie jest obusieczny, nie? Że z jednej strony ostrze jest... Jakbyś mogła, Anna, mniej używać takich zwrotów, że chyba kpisz, chyba głupi jesteś, chyba nie wiesz, co mówisz, tylko tak, jak już to konkrety jakieś, jak masz jakąś ciekawą wiedzę, to podziel się, a mniej jakichś tam takich właśnie dosrywek. No i Robert też, tutaj krawiec, nie bądź głupek, tutaj dureń. Słuchajcie, jak będą takie dosrywy zbyt często, to się mogę obrazić na przykład i kogoś tutaj zbanować na zawsze, bo się zniecierpliwię. Dzisiaj lepiej mnie nie denerwować i lepiej być grzecznym, miłym, kulturalnym. Z której strony zyje tasak? No, nie rozumiem, co piszesz. Nie wiem, o co ci chodzi. Zyje. Ostali mu się. Przez U zamknięte. Roberta też nie rozumiem. No, najlepiej to w ogóle zadzwonić. Jeśli na przykład, Anna, masz jakąś ciekawą wiedzę, się interesujesz trochę, to dzwoń śmiało tutaj. Skype, Nocne Radio. Yeah.

0: Miecz się prędzej złamał też. Właściwie wśród Słowian miecze się pojawiały czasami, ale to była taka egzotyka, nie? Ktoś miał miecz, to inni patrzyli jak na ciekawostkę, nie? A jak mu się jak mu się jeszcze złamał, jak się komuś złamał taki miecz, no to właściwie już jest do wyrzucenia. No co to, kurwa, przekuć taki miecz? Nawet jakby ktoś chciał przekuwać, a taki przekuwany miecz to już nie jest to samo, no to trzeba by znaleźć wykwalifikowanego kowala. A powiedzmy, że we własnej wsi i w okolicznych mamy takich kowali, co nam, nie wiem, zrobią zawias do czy jakieś narzędzia rolnicze, to taki kowal się nie zajmie tym. Cześć, Kurt. To Kurt zadzwonił, halo?
1: Robert, nie?
0: Aha, to no Robert...
1: Ja tam pisałem tak dosyć składnie, tylko nie zrozumiałeś, nie? Nie zupełnie się z tobą, Krawicka, zgadzam. Bo przekuć stal, to trzeba ją uzyskać. Pamiętaj, że w tamtych czasach stal się uzyskało z rudy żelaza i w tak zwanych bednarkach, takich piecach glinianych. I to było dobro, tak jak u nas złoto. To tylko tyle chciałem powiedzieć, bo uzyskać wytopienie metalu, to naprawdę nieliczni to umieli w Europie. I powiedzmy, ten metal, który ty mówisz, o, to tak mówisz jako dziecko takiego współczesnego, rozwiniętego cywilizacjonizmu. O, mamy tutaj stal taki złom, co to kuźwa tam taki samochód przetopić i da miecze. Nie, tak to się nie odbywało. To się odbywało w ten sposób, że najpierw musiała być wytopiona ruda. Ruda to nie jest 2000 stopni, tylko ruda to jest 4000 stopni. I ktoś to kiedyś musiał wytopić i dobrze, te miecze zbierali, bo to faktycznie jest fakt historii.
0: Coś tu się porobiło. W ogóle Robert zadzwonił jako konferencja. I dołączył chyba przez to Michała i Gambola, którzy byli tu przez chwilę i się zmyli. Nie wiem, czy Gambol Roberta nie usunął. No zamieszanie. Michał, a ty jesteś?
2: No jestem, ale się nie odzywam.
0: To jest tak jak mówię, że Robert zadzwonił jako konferencja tutaj i dołączył
2: was? No samo do mnie zadzwoniło, no.
0: No to Robert, to wina Roberta. No to nic, to słuchaj, to nie truję, nie przeszkadzam, sorki za niego, że cię tutaj za ucho przyciągnął.
3: Nie wiem, czy Gambol Roberta nie usunął, no zamieszanie, Michał, a ty jesteś.
0: Dobra, no to trzymaj się.
2: No jestem, ale się nie odzywa.
3: To jest...
0: Dobra, bo włączył tam jeszcze radio przy okazji. No, Robercie, zwracaj uwagę na to, jak dzwonisz. Ja cię tu nie usunąłem, chyba, nie wiem, albo sam się rozłączyłeś, albo niechcący, albo może Gambol się tu bawi w mistrza gry. No, ale Robert oczywiście ma rację, no, stal była droga i cenna. Stąd się wziął taki też przesąd, że jak podkowę znajdziesz, to masz szczęście, bo podkowa to było coś cennego właściwie, to było cenne ze względu na komponent, nie? I jak taką podkowę znaleźliście, to można powiedzieć, że się do was szczęście uśmiechnęło, tak jakbyście dzisiaj znaleźli, nie wiem, stówkę, nie? A może więcej. No, nie było to byle co w każdym razie. Więc myślę, że opowieści o rodem ze świata Kajka i Kokosza, o tym, jak to siłacz sobie z rana wstaje i łamie te podkowy. W Krzyżakach też była taka jakaś historia, nie? Coś takiego było, że powała Staczewa, ten siłacz właśnie, który zatrzymał Zbyszka, kiedy ten szarżował na Krzyżaka. To on tak ćwiczył swoją siłę, że podkowy łamał. No nie sądzę, żeby ktoś tak łamał podkowy. No a chyba, że był bardzo bogaty, to tak jakby dzisiaj, nie wiem, ktoś sobie 200 złotówką odpalał papierosa może, nie? To sobie jakiś bogaty siłacz łamał podkowy dla jaj.

0: nie jestem ekspertem, ale stawiałbym też na to, że topory można było łatwiej zrobić też ze względu na gorszej jakości stal, nie? Po prostu nie była potrzebna tak wysokiej jakości stal, jak powiedzmy do miecza. Pamiętam, że jak zaopatrywaliśmy się sami w miecze z moją ekipą, to tutaj dużo było... Proszę, a kto to się pojawił? Witam.
1: Siema, siema.
0: No, cześć.
1: Jesteśmy na radio?
0: No tak, jesteśmy. No miałeś być dzisiaj o 21, nie?
1: Wiem, nie mogłem. No, musicie mi wybaczyć. Jak tylko zdołałem się połączyć z wami, no to jestem.
0: A co tam?
1: Ale czy to by chcesz kończyć, czy nie? Czy masz jeszcze moc?
0: Na razie to bym się chciał może tak dowiedzieć, czemu nie dałeś żadnego tam znaka, nic. Coś się, no chodzi mi o to, czy coś się wydarzyło, czy nie chciało ci się, czy zaspałeś, czy co?
1: Nie zaspałem. Wręcz przeciwnie. Nie mogę jeszcze mówić dlaczego, ale na pewno wam powiem. Będę się jeszcze nie raz łączył z wami, jeśli będziesz chciał, tylko że u mnie ciężko jest coś zaplanować, a dzisiaj jeszcze nie mogę powiedzieć dokładnie, o co chodzi, ale zdradzę. Ale no, jeśli mi wybaczysz i ludzie mi wybaczą, to no to jestem w stanie odpowiadać na wszystkie pytania, które chciałeś zadać i w ogóle brać udział nawet kilka godzin jeszcze, jeżeli masz noc, możemy rozmawiać.
0: No dzisiaj tylko, to już... To
1: tylko musisz...
0: Tak?
1: No tylko dzisiaj... niestety nie mogę powiedzieć dzisiaj dlaczego, ale powiem. Obiecuję, że powiem. Mm-hmm. Dlaczego nie mogę się połączyć.
0: No miałem taką teorię, że pojechałeś bronić Justyny, którą gdzieś tam zwinęli ponoć. Gdzieś mi mignęło to, taka informacja. Ale to, no zgaduję.
1: No tak, teraz z tego co wiem, to jest chyba przetrzymywana jeszcze w tym Białymstoku aktualnie, Justyna Sochę. Za to, że próbowała wejść, z tego co słyszałem z internetu też i nie wiem dokładnie, bo nie pojechałem tam, tylko mam informacje z internetu, no to próbowała wejść jakby na imprezę, na której było wymagane, była jakaś segregacja sanitarna i było wymagane szczepienie czy coś takiego. No i po prostu z tego powodu została podobno aresztowana. Takie, nie chcę siać plotek, bo nie mam to potwierdzone, nie wiem to od niej, ale to słyszałem z internetu. No i z takiego błahego powodu po prostu została aresztowana i tam przewieziona już chyba dwukrotnie była przewożona z komisariatów na inne komisariaty. Ale na szczęście jest tam ktoś, kto mógł przyjechać po prostu i tam no, próbują jakoś no, ją wspomóc. Nawet widziałem ogłoszenie tego, mecenasa, który pomaga właśnie w tych sprawach covidowych. Że próbował się tam łączyć z... Wyleciało mi teraz z głowy nazwisko, ale próbował się łączyć tam, dozwonić i pisał, że nie był w stanie.
0: No, ja też nie byłem w stanie dzisiaj się do ciebie dodzwonić. Spoko, to zrobimy. No, coś musiało się przydarzyć, skoro na razie trzymasz to w tajemnicy, to tak się domyślam, że jakieś coś tam z prawem, bo to wtedy właśnie nie wolno ujawniać, trzeba czekać, to tam spoko, czyli coś miałeś swoje powody, to zrobimy innym razem się zgadamy. Trudno się mówić. Dzisiaj to już nie mam... Nie, wiesz co, mam dzisiaj niezbyt dobry humor, bo mi się jeszcze inne jakieś tam rzeczy wysypały i ten wywiad, to tak ciężko z marszu teraz siąść i tutaj, no witamy serdecznie, dziś gościem jest, wiesz, i jeszcze o wpół do pierwszej, to tak już nie za bardzo, nie? Tym bardziej, że trzeba by się jeszcze rozłączyć, nową audycję tu zrobić, no bo gdzie to tak pod tą starą? Dzisiaj gadaliśmy o dupie Marynie sobie, nie? Więc
1: trzeba. Aha, nie chcesz tego mieszać.
0: Nie chcę mieszać, no to jest dużo powodów, po prostu już nie jest ten czas, nie, żeby jeszcze dzisiaj coś. Trzeba mieć trochę nastrój do tego i tak dalej. Ale spoko, to tam się nie przejmuj, ja nie mam urazy ani nic, nie. Wierzę, że miałeś swoje powody. A Justyna Socha, jakby ktoś nie wiedział, jest to prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP. No, i więc to taka jest, taka...
1: No i przez ostatni rok to oprócz tego to była taką twarzą, można powiedzieć, tych... przeciwko...
0: Była twarzą, przepraszam, bo trochę cię przerywa, Chris. Nie wiem, skąd dzwonisz. Wiem, że telefonu lubisz używać i najczęściej go używasz i to jest trochę niepokojące, bo chociaż ostatnio nie przerywało. Teraz może gdzieś jesteś, domyślam się, że nie w domu, tak? I stąd jakieś problemy z zasięgiem.
1: Tak, jadę właśnie samochodem i dlatego możliwe, że... No, ale... No, chciałem tylko dopowiedzieć, że jeśli no, nie usłyszycie, no. Że była właśnie twarzą lub organizatorką tych marszy wolnościowych teraz. No i właśnie aktualnie przebywa chyba w areszcie. Przynajmniej jeszcze nie widziałem żadnego informacji, która by wskazywała na to, że ją wypuścili. Za to po prostu, że... Za to, że chcę oddychać świeżym powietrzem, nie powiedzieć.
0: Ach.
1: Ale no i nie szczepić się, bo teraz aktualnie to... Nawet nie wiem dokładnie z jakiego powodu była ta segregacja z tą imprezą. Bo nie byłem, to się działo wszystko na północy. Nawet nie wiem dokładnie w jakiej miejscowości to było. W każdym razie no, próbowała wejść na jakąś imprezę, na której jak nie spełniała wymogów
0: No widzicie, problemy z połączeniem. Niestety. Okej. Z powrotem cię słychać. Przez chwilę.
1: Została wezwana policja, no i policja aresztowała psychologa. Czyli jeśli ktoś myśli, że w Polsce nie ma segregacji sanitarnej, jeśli ktoś myśli, że w Polsce nie ma segregacji sanitarnej...
0: No widzicie, strasznie kiepskie połączenie. Okej. No, chyba całkiem padło. Krzysztofie. Musimy się rozłączyć.

0: Chris pewnie gdzieś tam wjechał, jedzie samochodem, no to normalne, że czasami nie ma zasięgu, czasami całkiem internet padnie, no i tak to wygląda. No, niezależnie od tego, co myślimy sobie o tych ludziach, różnych antyszczepionkowcach czy proszczepionkowcach, nieważne kto jest kim, ważne, że zawijają ludzi, nie? Jednego po drugim, znikają kanały wolnościowe, ludzie są aresztowani, a to Majcher, a to ta Socha, a to Biedka, no mają problemy. A takie osoby jak Chris dodatkowo jeszcze mają procesy różne, kary, grzywny i nie wiem, to jest takie, to no mamy jakiś deficyt wolności. A ta wolność to jest najważniejsza rzecz. Jak to ktoś mądrze powiedział, nie zgadzam się z tobą, ale zrobię wszystko, żebyś mógł wyrażać swoje poglądy, tak? No i to jest ładnie powiedziane. Chcielibyśmy chyba żyć w takim kraju, gdzie możemy swobodnie rozmawiać o tym, co nas dzieli, o tym, że się tam nie zgadzamy, dyskutować sobie, a nie, że się zamyka, ludzi aresztuje. Chociaż no to znowu pewnie niektórzy będą tutaj po stronie tam mundurowych, że słusznie aresztowali, jak nie chciała założyć maseczki i tak dalej. No jest to dyskusyjna kwestia, myślę, bardzo dyskusyjna, bo można różnie na to spojrzeć. Ktoś może się bać i stawiać sprawę tak, że ja nie chcę ryzykować, ja wierzę, że pandemia jest bardzo groźna, ja się boję i nie chcę, żeby mi jakiś wirus przychodził bez maseczki do mojego sklepu, robił mi awanturę, nagrywał i tak dalej, nie? Też można taki punkt widzenia zrozumieć, ale z drugiej strony no takie ciągłe problemy z tym związane, że ktoś chce oddychać świeżym powietrzem i nie dowierza za bardzo w skuteczność tych maseczek. Co też jest złożonym tematem, bo te maseczki bardzo różne są. Niektóre faktycznie są takie psu na budę. Taka maseczka jak ja noszę na przykład, no noszę trochę jak debil, bo właściwie taka maseczka jak ja mam to nic nie daje. Teraz mam trochę lepsze, bo mam takie jednorazowe, które mają drucik taki i ten drucik sprawia, że ta maseczka na twarzy jest bardziej szczelna. Trochę. Z Krzysztofem się na pewno jeszcze spotkamy. Zgadamy się na następny jakiś termin. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie problemów już. No a dzisiaj niestety coś tam się pokiełbasiło. Wolność człowieka kończy się na wolności drugiego. No tak, no też słynne porzekadło, że wolność mojej pięści się kończy tam, gdzie zaczyna się czubek cudzego nosa. No też prawda, też prawda. Nie można walczyć o wolność po trupach, nie? Idąc też. No, ale to są wszystko takie tematy, możemy sobie z Chrisem właśnie podyskutować. On jest bardzo wolnościowy, bardzo też chyba kocha naturę i przyrodę. On by chciał oddychać normalnie, czuć się wolny, nie? On lubi sobie gdzieś tam jeździć, wspinał się przecież, biega, wspina się, skacze, biega, podskakuje, mało zawału nie dostanie. No to on sobie ceni bardzo właśnie świeże powietrze, naturę, wolność i ma do tego prawo też. Tylko no, możemy się zastanowić, czy na przykład taki Chris nie wchodzi komuś czasami z butami gdzieś, nie? I nie ogranicza czyjejś wolności. Też się możemy nad tym zastanowić, czemu nie. Na podwórko nie trzeba nosić do lasu. W maseczkach są morglony, pisze psycho. Jest wojna, są ofiary. Wojna ludzi z mafią pisiorów, pisze alkoholik. A Robert to taki tutaj chyba, no, bo pisze, za nic się nie aresztuje. No, to tak można o każdym powiedzieć, kogo tam władza przymknie, nie? Na przykład mnie jutro mogą zamknąć, bo znajdą jakąś audycję, gdzie obrażam tego, co go obrażać nie wolno, albo urażam uczucia czy coś, zamkną mnie i też możesz Robercie wtedy napisać, że za nic go nie aresztowali. To tak nie jest, że się za nic idzie. Też będzie pasowało, też będzie pasowało. coś bym puścił na przerwę muzyczną, jeszcze może z pół godzinki posiedzę. Wybacz, Krisie, że nie chciałem już dzisiaj audycji robić, ale serio, to jest tak, że jak już jesteś rozstrojony, taki lekko wkurwiony, nie mówię na ciebie, ogólnie taki mam dzień niespecjalny, to już tak się nie chce, nie? Już za późno trochę, chciałoby się dłużej posiedzieć, a to już późna pora. Wiesz, o co chodzi, nie? Że już nie jest po prostu dobry czas na wywiad. No, wywiad, nie wywiad, no to taki pół wywiad, pół spotkanie, no po prostu, gdzie sobie rozmawiamy. No i myślę, że lepiej, jeśli się jakoś znowu przysposobimy trochę do tego, przygotujemy psychicznie i tak dalej. No zresztą musiałbym czekać też, aż dojedziesz do domu. No więc bez sensu trochę dzisiaj, nie? No bo jak widać, problemy techniczne z połączeniem, kiepski zasięg, no to rwałoby cały czas, no więc dzisiaj nie ma co. Chris jest, jest antywolnościowy, tak twierdzi Robert. Ogranicza moje prawo do izolacji od zarazy, chyba miał na myśli. No... Mówiłem już, że nie podobały mi się te sytuacje, gdzie ktoś robi show po prostu sobie z tego nienoszenia maseczki, nie? I chce trochę tak steroryzować innych. I w zasadzie jest, okazuje się, mało wolnościowy, bo wchodząc do hurtowni zabawek, no takie też znane nagranie, zapomniałem jak się nazywa ten jegomość. Chris go chyba tam w miarę lubi, bo tak wywnioskowałem, że mu to jakoś nie przeszkadzało. No ale wiecie, sprzedawca ma prawo was wyprosić ze sklepu, jeśli się boi, że go zarazicie czymś, nie? A ktoś robi show, krzyczy i policję trzeba wzywać, no to tak. Mam mieszane uczucia, bardzo mieszane uczucia, a tymczasem etam.
1: No tak, bo właśnie się tak wsłuchałem, że tej Chris dzisiaj nie przyszedł, ale jednak nie będzie. I ja popieram to, żebyś osobno zrobił tą audycję jednak w innym terminie, bo tutaj było parę takich osobników, nie będę pokazywał palcem na siebie, ale ogólnie żeśmy już trochę dzisiaj namieszali, także może i lepiej. A co do tego sklepu, to potraktujcie teraz moją spowiedź. Ja zakładam maski do sklepu, bo po prostu chcę uniknąć właśnie takich sytuacji, które by powodowały to, żeby inni czuli dyskomfort, tak? Dla mnie to nie jest jakiś tam wielki problem. Natomiast biorę pod uwagę właśnie te inne osoby, które mogą wierzyć w to, że jest ten wirus tak bardzo groźny. Samo to, że będą widzieć człowieka bez maski, będzie w nich spowodowało jakieś traumatyczne przeżycia i tak dalej. Nie wiadomo, o co chodzi, tak? Natomiast na dworzu, jakkolwiek ten czas, który był zakaz, nigdy nie zakładałem, bo po prostu to nie ma sensu i chyba każdy z was to doskonale rozumie. No a poza tym to temat tego naszego stanu zarazy i masek i w ogóle tych przepisów i tego wszystkiego już mnie tak męczy, że czuję się zmęczony dzisiaj tak samo jak krawiec.
0: Męczące, tak samo jak te tematy księża, kościół i ten COVID, maseczki, no to już mamy przesyt trochę, nie? Jeszcze nocne radio to jedno, ale włączasz sobie inną audycję, a tam też o tym samym, o tym COVID-zie. Chociaż temat samego noszenia maseczek nie był aż tak bardzo eksploatowany i można się nad tym zastanowić trochę od innej strony właśnie o to, no można się zastanowić, czy ludzie, którzy tak forsują to nienoszenie maseczek, sorry Chris, no ale też zdecydowanie się zaliczasz do tego grona, czy to nie są troszkę egoiści, nie? Że ja nie będę nosił, ja nie noszę kagańca, moja wolność, ja nie będę. No ale co z innymi ludźmi? A co, jeśli oni się po prostu boją, czy nie można im jakoś tam, mówiąc brzydko, zrobić na rękę?
1: Pytanie jest tylko, dlaczego oni się boją? Czy dlatego, że boją się, bo boją, czy dlatego, że ktoś ich nastraszył? Bo ja zawsze patrzę, że nie jest winien ten, kto tą maseczkę, to jest tak jak z policjantem, tak? On nie jest winien, że wykonuje głupie prawo i kogoś aresztuje, tylko dostał taki rozkaz. I tak samo jest tutaj. że ci ludzie po prostu mają troszeczkę już w głowie namieszane z tym wszystkim, tak? No, gdzie można się najłatwiej zarazić? No, w bardzo ciasnych pomieszczeniach. A ja na przykład unikam windy, mimo że nie jestem jakoś specjalnie ekstremistą tutaj, który wierzy w tego wirusa i nie nazywam się covidianinem, ale chodzę sobie po schodach i tyle, bo wiem, że miejscem, gdzie ewentualnie mógłbym się zarazić, to jest winda. To jest bardzo małe, ciasne pomieszczenie z bardzo nikłą wentylacją ograniczoną do szybu i tyle. Więc po prostu tego miejsca unikam, tak? Czyli w pewnym sensie też jakoś tam staram się dbać o siebie, tak? W tym zakresie, nie?
0: Natomiast no, ale popatrz, tam, że no, taka ciekawostka, że w sumie z tego grona ludzi, którzy właśnie protestują tak bardzo, nie chcą nosić tej szmaty na gębie, jeżdżą na marsze, tych ludzi jest sporo, nie? Są oczywiście liderzy, ale też obok nich jest taka niezła całkiem wataha. I oni za bardzo nie chorują. Nie słyszy się o takich przypadkach, że któryś tam zniknął, bo w szpitalu wylądował. Jakoś tak zachowują zdrowie, nie? A narażeni są, bo przecież jeżdżą wszędzie, spotykają się z innymi ludźmi i są i to ryzyko zachorowania jest u nich większe, a jakoś tak zachowują zdrowie, wydaje mi się, nie?
1: No to jest dosyć dziwne. Ja spotkałem, nie mogę powiedzieć, kilka osób, które no świadczyły, że tak powiem, że przechodziły bardzo ciężką formę zapalenia płuc, a dokładnie to zakrzepicy. Znaczy ja wiem o tym od lekarza, tak, od człowieka, z którym jestem od lat w kontakcie i on mi to wytłumaczył, że to jest zakrzepica płucna. Natomiast czy to było akurat to, też trudno powiedzieć, tak. No, u mnie, jak mówię, była osoba, koleżanka córy, która 4 dni później zachorowała na COVID-a z wszystkimi objawami. Mieszka piętro wyżej i była u nas przez wiele godzin. Siedziała koło mnie na kanapie, rozmawialiśmy do mikrofonu nawet i nic kompletnie, tak, zero jakiejkolwiek reakcji. No, nikt mi nie powie, że przeszedłem to bezobjawowo, bo na pewno jakieś objawy by miał.
0: Myślę, że mogłeś przejść. Mam kolegę, u którego cała rodzina praktycznie przeszła bardzo lekko, z wyjątkiem brata kolegi, który przeszedł trochę ciężej, ale też bez jakichś wielkich dramatów, ale tak większość rodziny przeszła bardzo lekko, tak, że tam troszkę się kiepsko czuli, coś tam, wiesz, ale i szybko im przeszło. No niektórzy tak przechodzą, widać, no. Dlatego ja osobiście się chyba mniej boję tego COVID-a niż szczepień, bo po szczepieniach przeróżne się rzeczy z ludźmi dzieją, tak? Ten zakrzepy ma, ten z hormonami coś, tu miesiączka się nie pojawia, tu jakieś uczulenie się u człowieka aktywuje i wiesz, to są bardzo groźne rzeczy. Ja wiem, że COVID też może być groźny, ale tutaj no aż takiego strachu jakoś nie czuję. Nie wiem, może to jest mylne, może to jest dziecinne myślenie albo głupkowate po prostu, ale tak czuję, nie?
1: A właśnie wyszła informacja i to na Business Insiderze, która mówi o tym, że specjaliści, tutaj oczywiście to jest powiedziane na takiej zasadzie naukowcy, specjaliści bez nazwisk, rekomendują, aby przyspieszyć proces wakcynalizacji, tak to nazywają fachowo, żeby szczepić na przykład, jak już się szczepiłeś tam Pfizerem, to żeby drugie szczepienie było Moderną. Czyli już taki totalny eksperyment, nie?
0: No to tak, no tak się, nie kojarzy się najlepiej takie mieszanie tych różnych nie do końca przetestowanych, jeszcze trwają testy i jeszcze mieszać ze sobą różne te szczepionki, nie? To tak jakby, no kojarzy się z taką opcją pod tytułem mieszanka wybuchowa się tworzy jakaś z tego.
1: No dokładnie, zorzenienie tlenu z wodorem, czyli właśnie mieszanka wybuchowa, dokładnie. Przecież takie coś powinno zostać przetestowane, tym bardziej, że... A co na przykład, jeżeli jaką drugą dawkę przyjęłoby się ten Johnson Johnson, który jest jednodawkowy? No przecież to jest oczywiste dla każdego, kto nawet podstawówkę skończył, że coś takiego powinno być w fazie klinicznych testów. Czy w ogóle można coś takiego zrobić? To są dwa różne wynalazki. dwie różne formy, tak? I teraz jeszcze taki pomysł. No to świadczy o tym, to jest i dla mnie absolutny dowód, że tutaj kompletnie nie chodzi o nasze zdrowie, nie? Coś takiego, nie? I to nie mówię tego, że gdzieś to wyczytałem na chomiku, czy nie wiem, jakimś tam wrzucie, czy czymś takim, tylko przeczytałem w Business chyba Insiderze, jeżeli dobrze pamiętam. Na jakimś takim topowym biznesowym tym, że się jest taka rekomendacja, nie? No, a poza tym Tusk przyjechał do Polski. Cieszysz się? Bo teraz już będzie wszystko dobrze.
0: Jeszcze tylko zacytuję Jana Diabła II. Podejrzane jest to, że firmy ubezpieczeniowe traktują szczepienia jako eksperyment medyczny i w razie czego nie wypłacają żadnych odszkodowań, pomimo że teoretycznie szczepionki są w 99% bezpieczne. To nawet nie jest traktowane jako eksperyment medyczny, bo eksperyment medyczny, z tego co wiem, od tego się można w pewien sposób ubezpieczyć. I muszą być spełnione pewne warunki, żeby to było uznane za eksperyment. To jest, można to nazwać eksperymentem, ale mówiąc tak potocznie, po prostu, nie? Tak jak jest teoria i teoria naukowa, no to tu też mamy eksperyment. To jest po prostu eksperyment, nawet nie medyczny, bo gdyby to był eksperyment medyczny, to są spełnione pewne wymogi, można się ubezpieczyć, a tu po prostu nie można. Faktycznie, no też dzwoniłem, też pytałem, nie można się ubezpieczyć, a producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności też, no nie, tylko państwo ewentualnie nam coś wypłaci, a z państwem to wiadomo, jak się wychodzi, nie? Jak z rodziną na zdjęciu. Znaczy, z rodziną na zdjęciu to się właśnie okej wychodzi, ale to źle powiedziałem. No, to się wychodzi jak Zabłocki na mydle, no. Albo nie. No,
1: widzisz, nie możemy zejść z tego tematu. Ponosi odpowiedzialność. To jest wrzutka medialna, że nie ponosi, że mają zagwarantowaną bezkarność. Otóż ponosi. W czym jest problem? Mogę to dokładnie wyjaśnić. Jeżeli idziesz na takie szczepienie, czy nazwijmy to szczepieniem, tak, eksperyment, podpisujesz pewien dokument, w którym zbywasz swoje prawa do odpowiedzialności firmy. I niestety takie coś ludzie nieświadomie podpisują. Otóż każda firma odpowiada za swój produkt właśnie w kraju, to o czym wcześniej mówił Robert, tak, który dzwonił o tym ubezpieczeniu, w kraju, w siedzibie i przed sądem właściwym dla siedziby firmy. I koniec, kropka, nie ma żadnej dyskusji, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś zwolnił z odpowiedzialności za produkt. Nie ma takiej możliwości w Europie. Nie wiem, w Stanach chyba też nie ma takiej możliwości, ale w Europie nie ma, bo sprawdzałem to, nie ma takiej możliwości. Natomiast co jest tutaj istotne, widzisz, jeżeli ciągle trwają testy kliniczne tych produktów, to ty, poddając się szczepieniu, powinieneś mieć zapłacone i być pod stałą obserwacją dwutygodniowej hospitalizacji, czyli być wynagrodzonym za to, że bierzesz udział w tym eksperymencie, na tobie to testują, bo tak normalnie jest, jeżeli się zgłaszasz na ochotnika do eksperymentalnych leków, czyli sowita zapłata i hospitalizacja na czas jakiegoś tam okresu wyznaczonego, gdzie jest duże zagrożenie tego, że może coś się stać. A tutaj jest problem nawet z tym, żebyś był dopuszczony przez lekarza, bo nawet to się pomija, bo już słyszałem o tym, że od nowego roku szkolnego mają w szkołach punkty szczepień. Był nawet pomysł, żeby w aptekach panie farmaceutki podawały te szczepionki. Nie? To wycofano się z tego, ale był taki pomysł. Nie?
0: Grzesiek, no, o czym to świadczy? Mów. O czym to świadczy? Aha, no dobra.
1: No właśnie, o czym to świadczy? Pytanie do ciebie.
0: Grzesiek pisze, z tymi ubezpieczeniami to powtórzę to kolejny raz. Proponuję przeczytać o szacowaniu ryzyka ubezpieczeniowego i zawodzie aktuariusza. Ten argument z ubezpieczeniami jest z dupy. Ale ja nie wiem, tak do końca nie rozumiem, dlaczego miałby być z dupy. Albo ktoś, albo jest ryzyko nieduże i opłaca się bardzo ubezpieczycielom, Albo uznajemy, że to martwienie się, to przejmowanie się, że powikłania, że to, że tamto, to jest szuria, to tym bardziej się by opłacało ubezpieczycielom. No ale z jakiegoś powodu nie chcą ubezpieczać, więc ja na chłopski rozum wnioskuję sobie, że ryzyko jest większe niż nam się to mówi i że albo, że jest to jeszcze temat faktycznie niezbadany do końca, co też jest, powinno w nas budzić pewne obawy, bo jeśli jest niezbadany do końca i sam ubezpieczyciel nie wie, tak jak czasami się tłumaczy to właśnie, że sam ubezpieczyciel do końca nie wie, czy to są te powikłania tak powszechne, czy nie są powszechne, czy to od tych szczepionek, czy nie, no to skoro tak poważne firmy, które się zajmują ubezpieczeniami, które dysponują rzeszą fachowców, mogą zasięgać rad, mogą zlecać jakieś badania, żeby zyskać dużo, no bo to gra się toczy o duże pieniądze. No i ostatecznie nie ubezpieczają, a już dużo czasu minęło, no to to budzi mój niepokój. Sorry, będę się niepokoił.
1: Znaczy wiesz, już niestety też wczoraj, teraz już nie przytoczę, który to portal doniósł, ale słyszałem o pomyśle oprócz tego o kinach, które rzeczywiście sprawdziłem, wszedłem sobie na profil facebookowy, rzeczywiście takie oświadczenie było. Także i fotografie były też biletów, zresztą nie jedna fotografia, bo teraz w międzyczasie sprawdziłem, że tam kilka puścili tych fotografii, także dopytywali się ludzi, co już samo w sobie jest nielegalne, ale rzeczywiście już są pomysły takie, żeby na przykład z uwagi właśnie na to obłożenie, że tam ileś ma być na metr osób, już są pomysły na ręce osób, które nie mają zaszczepienia.
0: Grzesiek dołączył, domyślam się, że chciał przytoczyć dalszą część swojego komentarza. No też miałem w planach to zrobić, ale jak już jesteś na antenie, to śmiało, śmiało, witam.
2: Cześć. Tak króciutko, bo też za długo nie mogę. Tak, chciałem przytoczyć. To nie chodzi o to, że uważają, że są duże czy są małe. Po prostu firmy ubezpieczeniowe nie znają ryzyka ubezpieczeniowego. I pamiętajcie też o tym, że firmy ubezpieczeniowe to są korporacje, które zazwyczaj są na giełdach, czy amerykańskiej, czy polskiej, czy brytyjskiej i mają swoich akcjonariuszy, przed którymi odpowiadają. Często są to fundusze inwestycyjne i tak dalej. I oni nie mogą podejmować decyzji, które są zbyt ryzykowne, a podejmowanie decyzji ubezpieczeniowej opiera się o oszacowanie ryzyka ubezpieczeniowego. Jeżeli nie znają długoterminowych skutków szczepionek, i to idzie w dwie strony. Oni nie dlatego nie ubezpieczają, że uważają, że one są niebezpieczne, będziemy umierać i tak dalej, tylko oni po prostu tego nie wiedzą. I oni nie mogą podjąć takiego ryzyka, bo gdyby zaczęli ubezpieczać nie znając ryzyka, to byłoby tak jak to tutaj chyba Robert nawet użył tego określenia, to byłoby kasyno. Jeżeli nie znasz ryzyka i podejmujesz decyzję losowo, to uprawiasz hazard, a nie prowadzisz działalności ubezpieczeniowej. Pamiętajcie, że zobaczcie na wyniki giełdowych spółek ubezpieczeniowych. Każda jest zyskowna. Nie ma ubezpieczycieli, którzy nie przynoszą zysku. Dlaczego? Bo zanim kogokolwiek ubezpieczą, to oni wiedzą, jakie jest ryzyko. Jeżeli na przykład oni tobie ty wpłaciłeś w składkach 200 zł, dostajesz 10 tysięcy ubezpieczenia, to prawdopodobnie 150 innych osób, które miały bardzo podobne, takie same ubezpieczenie jak ty, po prostu nie miały tego zdarzenia ubezpieczeniowego i nie musiały mieć wypłaconego odszkodowania. Oni po prostu szacują ryzyko. Jeżeli oni będą wiedzieli, że jedna na 10 tysięcy zaszczepionych osób ma powikłania, które mogą powodować wystąpienie powikłań, to oni będą wiedzieli, że oni muszą mieć 10 tysięcy osób, które zapłacą im składkę, żeby 50-60% tej składki móc wypłacić tobie jako odszkodowanie. Oni dopiero jak będą mieli dane statystyczne, będą w stanie dopiero podjąć decyzję o masowym wprowadzaniu tego typu ubezpieczeń do oferty. I to tak wygląda. To nie chodzi
0: Okej, Grzesiek. Sprawa jest jasna. No ale zatrzymajmy się właśnie na tej niewiadomej, że jest to niewiadoma, te długoterminowe skutki uboczne. No czy to nie powinno nas niepokoić, że zdaniem poważnych ludzi, nie jakichś tam szurów, tylko ludzi, którzy no, są mądrzy, światli, dysponują ekspertami, że oni się obawiają, znaczy no, w pewien sposób się obawiają, czy jakie będą te długoterminowe skutki, to czy to nie powinno nas bardzo niepokoić?
2: Krawiec, to nie jest, że oni się obawiają, tylko nie mają danych.
0: No ale w pewien sposób się obawiają, nie jest to taka duża różnica, no są przepisy. Nie wiedzą, firmy obawiają się.
2: Firmy ubezpieczeniowe działają w ramach w każdym kraju odpowiednik, u nas Komisja Nadzoru Finansowego, czy w innych krajach inne, czy na przykład Komisja Papierów Wartościowych w Stanach Zjednoczonych, inne tego typu, czy Komisja Handlu, one regulują działalność ubezpieczycieli i ubezpieczyciel nie może wprowadzić do oferty ubezpieczenia, które nie spełnia pewnych wymogów, a żeby ono spełniło wymogi, musi mieć oszacowane ryzyko. Więc chodzi o to po prostu, że dla nich to jest ryzyko. To nie chodzi o to, czy oni wierzą w szczepionki, czy nie wierzą. Oni po prostu nie mogą na razie tego masowo robić, bo oni nie mają danych. Jak będziemy mieli prawdopodobnie przeprowadzony pierwszy cykl szczepienny i na przykład potem drugi, trzeci i na przykład będziemy za 3 lata, pewnie za 3 lata zobaczysz wysypu, zaczną się pojawiać pierwsze ubezpieczenia od powikłań. Tak samo jak możesz ubezpieczyć pilota telewizyjnego, hotele mogą ubezpieczyć piloty telewizyjne, bo ubezpieczyciele oszacowali, ile średnio niszczy się pilotów w hotelach i można je ubezpieczyć po prostu. Można ubezpieczyć się od czegokolwiek, jeżeli jesteś w stanie oszacować ryzyko. Oni po prostu prawie z tego nie wiedzą i to jest po prostu wielka niewiadoma. I owszem, tu masz rację, bo nie ma danych i ubezpieczyciele również tych danych nie mają i nawet jakby chcieli, to dla nich jest to zwykły hazard. No, to się niczym by nie różniło. Wiesz, nawet ja się zaszczepiłem i w mojej rodzinie większość osób się zaszczepiła. I ja uważam, że szczepionki są skuteczne, ale gdybyś do mnie powiedział, chciał się ze mną założyć o to, że u ciebie nie wystąpią jakieś powikłania typu gorączka, ból tego, siamtego i tak dalej, to bym się z tobą nie założył, bo to byłby hazard. Tak samo ubezpieczyciel tego nie zrobi.
1: Czyli przeprowadziłeś dowód, dlaczego rząd to, co robi, robi hazard na ludziach. Dokładnie.
2: Ja nie jestem lekarzem, Eton.
1: No nie, no ale tym samym sposobem to jest logiczne rozumowanie.
2: Czy to jest hazard? No nie wiem, nie jestem lekarzem, natomiast o oszacowaniu ryzyka ubezpieczeniowego trochę więcej wiem na pewno niż o medycynie i jestem w stanie więcej powiedzieć i to określić, że na pewno to jest hazard. Dobrze by było, gdyby zadzwonił ktoś, kto jest lekarzem i ma uprawnienia do wykonywania zawodu i się po prostu wypowiedział, nie? Bo ja wiem, że w ostatnim czasie jest, ja na przykład widzę na LinkedInie, nie? Różni ludzie, którzy, nie wiem, są automatykami, spawaczami, specjalistami od HR-u i wszystkie innej maści zawody wykonują i wszyscy nagle się stali ekspertami od medycyny. Po prostu przeczytali 2-3 jakieś artykuły, obejrzeli 3 filmiki na YouTubie i nagle wszyscy stali się specjalistami od medycyny. No, zaprośmy po prostu, nie wiem, Krawiec, może się uda na przykład zaprosić kogoś z sanepidu do audycji, to podejrzewam, albo lekarza takiego, który ma prawo wykonywania zawodu i nie pochodzi z jakiegoś szurskiego kanału, za przeproszeniem, i wtedy wypowiedzi tego typu osoby na pewno będą miały dużo większą wartość poznawczą dla wszystkich niż wypowiedzi moje czy Etama.
0: No, to wiesz, nie zawsze ufamy też ekspertom. Ekspert też może czasami się mylić, albo być tendencyjny bardzo, albo być bardzo tak nastawiony, wiesz, jakoś pro państwo, pro tutaj korporacje. Różnie też bywa. No ja nie mam takiego 100% zaufania, że przyjdzie tu jakiś ktoś z dyplomem, a ja od razu na kolana, nie? I
2: ale masz zaufanie do, za przeproszeniem, byłego nauczyciela WF-u, żeby go zapraszać i żeby go pytać o to i co sądzi o pandemii. No sorry, Krawiec, kurczę.
1: Horbana zaprosi, on przyjdzie na pewno.
0: Proszę nie obrażać byłych nauczycieli WF-u.
2: No, zapytaj się przy następnej audycji, dlaczego już nie jestem nauczycielem. Może więcej będziesz wiedział.
0: Jesteś było nauczycielofobem. Było nauczycielom WF-ofobem normalnie.
1: Może po prostu nie chce pracować w tym zawodzie. No.
0: A może nigdy nie pracował też, tylko ma takie wykształcenie, jest po AWF-ie czy coś. No bo tak chyba to trochę wygląda.
2: Może, ale na pewno nie ma wiedzy medycznej jakiejkolwiek. No, tak samo jak ja, ani ty.
1: I ja.
0: To wie.
2: No i Etam.
0: Etam, no nie bądź taki skromny, ty się na wszystkim znasz przecież. No.
1: I teraz ten wywód Grześka na temat firm ubezpieczeniowych. O ile jeszcze do tego czasu w sytuacji, gdyby został wprowadzony jakaś forma przymusu szczepień, jeszcze by mnie przekonało może do tego, żeby przyjąć tą dawkę i to ryzyko. Tak teraz już powiem wam i tutaj oświadczam, iż nawet w sytuacji, gdyby był przymus w Polsce ja użyję wszelkich możliwych środków i cię nie zaszczepię. Eton. Koniec, kropka. Oświadczam to tutaj uroczyście.
2: Eton, ja przepraszam, jestem trochę nakręcony, więc a propos twoich oświadczeń. Ostatnio mówiłeś, że ty, jak Chris powiedział, jak tu dzwonił do Krafta, że on nie zakłada szmaty na twarz, ty powiedziałeś, że również nie zakładasz, tylko zakładasz, no po, tak. prostu takie, zakładasz po prostu takie maseczki zrobione z chusteczek jednorazowych.
1: Mogę ci nawet pokazać do kamery, jak chcesz, bo mam zrobioną jedną.
2: Ale Eton, ale to tylko świadczy o tym, że po prostu... zamiast kupić sobie za 30 groszy maseczkę medyczną albo jakąkolwiek jednorazową, to też zakładasz na twarz szmatę, tylko że zrobioną z chusteczek jednorazowych.
1: No.
2: Jesteś lemingiem i covidianinem, bo nosisz szmatę na twarzy.
1: Nie noszę. Nigdy ani jeden dzień nie nosiłem na dworzu. Czy jeden dzień nosiłem na dworzu, jeden dzień byłem na dworzu.
2: Ja też nie noszę na dworze i też noszę tylko w sklepach i tak dalej.
0: Okej, słuchajcie, dołączył do nas Rafał, słuchacz, witamy.
3: No, cześć wszystkim. Wiecie co, ja znowu tu się z Grześkiem nie zgodzę, bo Grzesiek cały czas używa, że lekarz to jest autorytet. Dla mnie lekarz nie jest żaden autorytet, bo większość lekarzy jest konflikt interesów. Oni przepisują takie leki, jakie im przedstawiciele farmaceutyczni rekomendują. Lekarze całkowicie nie mają interesu w tym, żebyśmy byli zdrowi. Zresztą nikt nie ma interesu, żebyśmy byli zdrowi. Nikogo wasze zdrowie nie obchodzi, ani wasze dzieci, więc powołanie się na lekarzy jest śmieszne. Lekarz żaden ci nie przyzna, że nie ma, nie wiem, jakichś pieniędzy od firm farmaceutycznych. Nie, wszyscy ci lekarze o tym milczą. Ja nawet, ja dzieci, wiem jak ja miałem szczepić dzieci. Zawsze lekarz, który mi rekomendował szczepienia, a w różnych lekarzach, jak ich sprawdzałem, to byli albo w jakichś organizacjach, co są za szczepieniami, gdzieś byli. A ci lekarze, bo są lekarze, którzy absolutnie mi mówią, że nie trzeba, nie chce pan szczepić, pan nie szczepi. I oni akurat, jak ich wyszukiwałem, nie byli. Więc lekarz dla mnie nie jest żadnym autorytetem, żadnym. Powołujesz się na lekarzy, tak?
2: Przepraszam. Ja nie powiedziałem, że każdy lekarz jest autorytetem, powiedziałem tylko, że żeby wypowiadać się w kwestiach medycznych, po prostu lepiej mieć, żeby się wypowiadał specjalista, bo ja jestem już zmęczony WF-istami i specjalistami od HR-u, którzy wypowiadają się na temat medycyny. Bo nie mają o tym zielonego pojęcia.
3: Nie, okej, tylko no, ja na przykład powiem, że ja mogę. Mam większy autorytet, bo mam trójkę dzieci. Pierwsze szczepiłem, dwójkę nie szczepiłem. I zgadnij, które najwięcej choruje. Ma najwięcej problemów ze skórą. Nawet rozwija się. No dokładnie.
0: No wiadomo. I tak samo.
3: W tym momencie uważam, że ja chociaż jakieś badanie zrobiłem. A wszyscy inni lekarze, którzy chwalą szczepienia, ich całe badanie to było takie, co im firma farmaceutyczna powiedziała.
0: I coś w tym może być, bo mam też kolegę, który ma dwójkę dzieci, dwie dziewczynki, jedną zaszczepił, drugą nie, no i taka sama dokładnie sytuacja. Ta zaszczepiona ma problemy uczuleniowe ze skórą i inne jakieś, a ta dziewczynka niezaszczepiona, zdrowiutka, pełna sił, energii, no więc widzicie, jest jakaś tutaj prawidłowość, kolejna osoba dzwoni i ma dokładnie takie same doświadczenia, no przypadek, no.
3: A nie ma nikt w tym interesu, żeby, bo ja rozumiem, że to, może to być przypadek, że akurat pierwsze dziecko u mnie bardziej choruje, a inne wcale, chociaż różnica wieku jest bardzo mała, jedzą to samo.

0: zanim te badania będą, bo chodzi o pieniądze, o astronomiczne pieniądze. Tak jak ty mówiłeś, Grzesiek, że to nie ma tam pieniędzy, a jakoś te firmy nagle strasznie zarabiają, bo podałeś jakieś sumy, ile na te szczepienia, czy tam 2 euro za szczepienie, nagle się okazuje, że jednak jest 30 euro. No wiesz, no to już ta dezinformacja świadczy o czym, że coś jest na rzeczy, że ktoś tutaj mąci. A pamiętaj, nikogo nie obchodzi twoje zdrowie, nikogo.
1: No to jest prawda.
2: Okej, okay, czy Grześ...
1: Sam jestem...
2: Przepraszam cię, dajmy jeszcze Grześkowi się odnieść, bo Grzesiek mówił, że ma mało czasu i pewnie coś okay. Na koniec tutaj.
3: Ja w 100% się zgadzam, tylko że pamiętajmy o tym, że trend nieszczepienia dzieci masowo pojawił się tak naprawdę niedawno. I pewnie za 20-30 lat będziemy mieli na tyle znaczące statystyki, że będziemy w stanie stwierdzić rzeczywiście, czy nieszczepienie dzieci, czy szczepienie dzieci jest okej. I ja naprawdę, ja zdaję sobie sprawę z tego, że jednostkowo mogą być naprawdę różne przypadki, ale tak naprawdę ja uważam, że to jest zawsze decyzja rodzica. Ja też jestem rodzicem i uważam, że to jest moja decyzja, czy ja to robię, czy robię coś innego. I nikt nie ma prawa mnie do tego zmuszać.
1: No tak, tylko że widzisz, teraz trend, mówisz o tym trendzie, który się pojawił ostatnio, ale ostatnio też pojawił się trend, który przesunął Polskę na drugie miejsce pod względem ilości obowiązkowych szczepień z 4, które miałem ja, do 26, licząc te skojarzone jeszcze, nie jako osobne.
3: Ile ty masz lat?
1: No już prawie 50.
3: No to przeanalizuj sobie, jak wielokrotnie się to w historii zmieniało, bo ja ci powiem, że jest troszeczkę inaczej. Rzeczywiście w ostatnich latach tych szczepień obowiązkowych jest mniej jeszcze niż było na przykład 10, 15 czy 20 lat temu. I rzeczywiście 50 lat temu, kiedy ty byłeś małym dzieckiem, tych szczepień mogło być znacznie mniej niż jest teraz. Natomiast kiedy ja byłem dzieckiem, miałem 33 lata, albo ktoś, kto miał na przykład 20 czy 15 ma obecnie, mógł tych szczepień mieć więcej, bo ja akurat byliśmy u lekarzy teraz niedawno, parę dni temu i rozmawialiśmy o planie szczepień. Rzeczywiście w ostatnich latach było mniej szczepień niż na przykład jeszcze 4, 5, 6 lat temu. Rzeczywiście znaczna część szczepień stała się nieobowiązkowa i dodatkowo płatna dla małych dzieci. Ta liczba szczepień obowiązkowych się zmniejszyła, przy czym od tego roku rzeczywiście 2 dodatkowe szczepienia zostały wprowadzone jako nieobowiązkowe i bezpłatne, choć rok temu jeszcze były nieobowiązkowe i płatne.
1: No zgadza się. No tylko widzisz, problem w tym, że w takich Niemczech, czy Danii, czy Norwegii nie ma w ogóle obowiązku, tak? I kto chce, ten się szczepi i tyle. I tak powinno być. Nie?
3: Masz link potwierdzający to, co mówisz, że nie ma żadnych?
1: No linku nie mam, ale słuchałem na ten temat. Na ten temat wideo. No na YouTube słuchałem na ten
3: temat. A możesz podać link?
1: No teraz musiałbym szukać, tak?
3: Okej, to jakbym mógł cię prosić przy następnej dyskusji o szczepionkach, żebyś jakbyś mógł przygotować po prostu link potwierdzający tę tezę.
2: Są takie społeczeństwa, gdzie obywatele po prostu chętnie się szczepią, no takie mają przekonanie, że i duże zaufanie do nauki, do państwa i wtedy to państwo nie musi przymuszać w żaden sposób. Jest to też dosyć naturalne i oczywiste, nie?
3: Okej, to ja jeszcze, ja będę za chwilkę kończył, bo muszę, to jeżeli Krawiec mogę, jeszcze się odniosę do czata, bo tutaj Psycho napisał, żebym się nie pogrążał. Psycho, przez swoje 4 albo 5 lat obecności na nocnym radiu nabijałeś się z ludzi, którzy pracują i chwaliłeś się tym, że żyjesz na zasiłkach. Kilka dni temu zadzwoniłeś do radia i nabijałeś się z Jasia Kapeli i innych artystów, że chcą pieniędzy, bo nie chce im się pracować, a ty jako człowiek pracy chodzisz do fabryki i pracujesz cały dzień. Więc wiesz co, człowieku, po prostu nie ośmieszaj się. I to jest moja puenta.
1: A może się zatrudnił, nie?
3: Co no tak. Może... I tak jak typowy neofita, po tygodniu pracy zaczął pouczać innych, jak powinni pracować.
1: To się zdarza, wiesz, tydzień to jest... To jest kupa roboty. Ja pracowałem 4,5 miesiąca, tak normalnie.
3: Więc pozdrawiamy Robola Psycho i dobrej nocy.
2: No, dzięki za telefon, cześć. A tu pojechał po rajtach Grzesiu Psycho. I dobrze. Dobrze, ktoś mu w końcu dał pstryczka w nos temu bucowi. No. Czy chciałbyś jakoś skomentować, Rafale, jeszcze?
0: Nie, no chyba wszystko. No tak już chciałem, bo się trochę uniosłem, jak już słyszę. Także no z tymi szczepieniami to jest tak różnie. Ja też uważam, że ten co chce, niech się szczepi, ten co nie chce, ale jest trochę to wymuszane teraz, tak? I to chyba jest niedobre według mnie, że inni, wiesz,

0: każą innym się szczepić, bo wszyscy się znają na szczepieniach, no ale tak naprawdę nikt się nie zna na tych szczepieniach. Tak jest moje zdanie, no czytanie różnych badań. Ktoś, kto czyta badania, nie będzie tu w radio, bo zna się na innych rzeczach i nie ma czasu, żeby się zagłębiać w tak trudne rzeczy, więc no ciężko powiedzieć. No musimy bazować na ekspertach, ale no ja bardziej patrzę tak na to, co widzę. No widzę, jak lekarze postępują i nie ufam wielu, nie wszystkim, tak, bo są tacy lekarze, którzy naprawdę, no ja miałem, że z dzieckiem szedłem do jednego lekarza, on przepisywał antybiotyki. No to mi się nie podobało, szedłem do drugiego i ten mi nie przepisywał antybiotyków i wyszłem bez antybiotyków, dziecko wyleczyłem. I to tak, jedna konsultacja z jednym lekarzem to jest w ogóle bez sensu dla mnie, tak, to jest coś... Tak, idiotycznego. Tak, no ale oczywiście nie stać ludzi też, żeby chodzić po lekarzach. I to też się nie dziwię, tak?
1: No. Jak można tak bezgranicznie ufać tym lekarzom, skoro tak często słyszymy o sytuacjach, że jeden lekarz mówi to, drugi siamto, trzeci nie wie i odsyła do innego i tak się człowiek kręci po tych lekarzach i dopiero któryś tam lekarz daje dobrą diagnozę, która jest dla nas dobra i pożyteczna, no to nie można tak ufać. No a jak przyjdzie do was doktor Mengele, to też, o, panie doktorze, o, pan wie wszystko najlepiej. No nie każdemu można ufać, nawet jak ma dyplomy, jest wykształcony, to różnie może być. No, dobra, to dzięki za komentarzyk, Rafał, trzymaj się.
0: No nie ma sprawy, no cześć.
1: Cześć, cześć, cześć. Znowu zostaliśmy sami, etamie. Nie wiem,
2: no,
1: czy...
2: Jestem stałą w tym zostawaniu.
1: Już nikogo nie odbieram dzisiaj, bo powoli kończymy audycję. Z etamem można zakończyć, tym bardziej, że etam jest na tyle sprawnym radiowcem i co by o nim tu nie mówić, no to trochę się już tutaj jest już obyty i chyba się domyślasz, do czego zmierzam i co mi się chce bardzo.
2: Żebym trochę powiedział sam zamiast ciebie.
1: No tak dwie, trzy minuty, wiesz, już prostata nie ta, więc no. Może nawet 4 minuty. Więc... No,
2: dobra, to pogadam jeszcze trochę o szczepionkach, a potem wrócimy do Tuska, który przyjechał na białym koniu. No to leci. No, także słuchajcie, my tutaj nikogo ani nie zachęcamy, ani nie zniechęcamy do szczepień. To jest wasza decyzja. No, chyba że rzeczywiście będzie tak, że ci, którzy przyjęli te zastrzyki dla niepoznaki nazywanymi szczepionkami, po prostu będą zarażać tych, którzy tych zastrzyków nie wzięli. No i tutaj ja bym rozpatrywał, chociaż to też jest nielegalne i karalne, rozpatrywał oznaczenie wszystkich zastrzykniętych właśnie opaską na ręku ze znakiem hash SS, czyli szczepiony samowolnie. To by było w sumie, myślę, rozsądne rozwiązanie. Wtedy byśmy wiedzieli, no bo łatwiej jest dać komuś, kto sam przyjął z własnej woli taką opaskę, niż komuś, kto się nie szczepił i nie przyjął takiej opaski, bo jej nie ma po prostu, tak? Chyba to się logiczne wydaje. No ja w każdym bądź razie nie mam zamiaru przyjmować żadnych substancji, no chyba, że ktoś mi zaproponuje testy kliniczne za dobrą opłatą. Myślę, że z 200 tysięcy euro za przyjęcie i gwarancję jeszcze pobytu miesięcznego w szpitalu. I
3: to jest po prostu
2: badania,
3: coś...
2: To może bym się nad tym zastanowił.
3: Coś takiego, czego nie rozumiem.
2: Zostać takim królikiem doświadczalnym.
4: Nie ma kończenia,
2: ale na razie nikt
4: ma być dorana audycja.
2: Składa. Tym bardziej, że króliki doświadczalne stoją w kolejce i same się proszą. Widzicie, przez te rozmawianie o tych szczepionkach to zaczęło mnie w gardę drapać. Także kandydatów mają wielu chętnych, chwalą się milionami. Ja nie wierzę w to, że 22 chyba dzisiaj miliony tam była liczba, czy coś koło tego. Rzeczywiście przyjęło ten preparat. Nie, myślę, że aż tak dużo ludzi tego nie zrobiło. A być może, o, tutaj jakiś donate może przeczytam, jeżeli rozczytam. Nie ma kończenia, ma być do rana audycja. No to już tak dla Krawca bardziej informacja, bo ja się zaraz spać mam zamiar kłaść z tego względu, że jutro sobie będę coś tutaj robił przy komputerze fajnego, graficznego. Też mogę zrobić pojutrze, no ale dobra, zrobię to jutro. W każdym razie, no, myślę, że jakbyście jeszcze tak ze 2-3 razy dorzucili, to krawiec chętnie do rana zostanie. Jak go znam. Mnie już troszkę tyłek boli od siedzenia na kanapie, więc co można zrobić? No można się położyć i sobie pospać po prostu dłużej. Także jak mówię, no nie zniechęcam, nie zachęcam. Każdy niech sobie robi, co chce w tym tylko kontekście, żeby mnie nikt do niczego nie zmuszał. Jeśli przyjdzie taki pomysł, a widzę, że jest w tej chwili powolutku badana opinia publiczna w tym kierunku, żeby wprowadzić przymus, znaczy obowiązek, bo przymusu wprowadzić nie mogą, to ja oświadczam, że ja tego przymusu uniknę. Aha, umiem to zrobić, jestem w tym doświadczony, uniknąłem prawie wszystkich szczepień mojej córki, mimo że przyszły ponaglenia, informacje o możliwości doniesienia do wojewody i tak dalej, i tak dalej. Jak to uzyskałem, tego wam nie powiem, bo było to dosyć drastyczne, ale nie nadaje się to na YouTube'a, na publiczne forum, natomiast wierzcie mi, że zrobiłem to bardzo, bardzo skutecznie i nie tak do końca, jak myślicie. Także udało się to przeprowadzić, tą akcję. No. No, Tusk wrócił. Słuchaj, cieszysz się? Podobno miliony przywiózł, bo zarobił tam. Nie wiem, czy będzie rozdawał te miliony, bo tak napisali na głównym portalu, że przybył Tusk i tyle milionów tam zarobił, jakby miał to rozdać. Oni w takim etosie to napisali po prostu, że przyjechał Tusk z milionami, które zarobił. Ludzie, kłaniajcie się, będziecie dostawać, będzie rozrzucał monety, nie? Tak ten artykuł odebrałem.
1: W ogóle tak o nim piszą, jak to by był jakiś półbóg, jakiś heros właśnie, jakby powrócił tutaj na magicznym koniu skrzydlatym. To dziwnie to wygląda, bo Wyborcza pisze rzeczy w stylu, że nawet Tusk może nie wystarczyć, żeby uporać się z PiS-em. To przypomina mi się ten dżingiel, co kiedyś nagrałem o Tusku, nie? Jak tam stąpał i trawa zielona wyrastała. To trochę go tak opisują jak jakiegoś dzingdzonga, dyktatora, nie? Jakiegoś władcę wspaniałego, o którym się legendy pisze na zamówienie. No to takie obrzydliwe trochę. No kim on jest znowu? Czy on jest kimś takim wielkim, że tak o nim trzeba pisać, że w samych superlatywach i powrócił mężny i czy on da radę i czy nawet on może nie dać rady? No,
2: No oni jeszcze nie wiedzą, bo jeszcze nie dostali z Zachodu karteczki, co mają napisać. Jeszcze dokładnie się zwrotnica nie przestawiła, czy zostanie stara gwardia, czyli PiS od dwóch pokoleń wyborów, czy będzie do trzecich miał zielone światło, żeby wygrać, czy postawimy na dobrego, no bo wiadomo, że teraz zwrotnica przestawiła się na niemiecki układ, układanie Europy po niemiecku, tak? Taka jest w tej chwili polityka amerykańska, że dali zielone światło Niemcom. I teraz pytanie jest, trwają pewnie za kotarą targi, czy zostanie stara gwardia i pogodzi się z tym, że będzie musiała grać na skrzypcach, tak jak im pani Merkel lub jakaś tam nowa kanclerz. Zauważ, popatrz, tak mówią o Putinie, że takie jednowładztwo, nie? Ale jednak ten Putin się na chwilę zmienił z tym, jak on tam się nazywał, ten prezydent, co go zastąpił teraz z premierem.
1: Niedźwiediew,
2: tak. A tutaj popatrz, ta siedzi, usiadła jak kura na grzędzie i siedzi cały czas kanclerz. No, przecież ona jest bez przerwy, cały czas jest tą kanclerką, nie? To ona dożywotnia jest? Ja nie wiem. To tyle już tych kadencji.
1: U nas też mamy taki duopol jakby władzy, ale to właściwie jest to samo trochę. I owarowali się różnymi takimi zasadami, regułami dotyczącymi dofinansowania nowych partii mniejszych, że ciężko jest komuś wejść na scenę, nie? I mają i ci najwięksi gracze PiS, czy ta właśnie postplatforma, jak oni się teraz tam nazywają, już mnie to w ogóle jakoś nie interesuje, nie kręci, no to oni mają też media za sobą duże, które ich wypromują i w ludziach się cały czas kształtuje takie przekonanie, że nie ma żadnej alternatywy, albo PiS, albo PO i tak mają rządzić nami na zmianę, nie? I bawić się w dobrego i złego glinę. A tymczasem Danusia się pojawiła. Jak tam urlopik? Jak tam urlopik? Jak podróż? Napisz, jak wrażenia? No, powoli będziemy kończyli. Kurde, jakiś zmęczony, jestem dzisiaj wkurwiony, wszystko mnie denerwuje.
2: Nie, ale wiesz, tutaj zaczęły się sypać donaty, że masz zostać do rana. No, także tutaj, wiesz, poczekaj jeszcze chwilę, bo zaraz będzie kolejna seria, także... Także jeszcze chwilkę poczekaj. O, pies się przestraszył, nie wiem czego. A, coś mu się śni chyba, bo on tutaj sobie leży pod pode mną, dosłownie. No, w każdym razie, wiesz, ja tak myślę, że ja obstawiam jednak, gdybym miał u Buka obstawić, kto będzie, to ja myślę, że będzie dosyć ciekawa konfiguracja. Otóż tracący właśnie większość w Sejmie PiS zostanie, a do PiS-u wstąpi Donald Tusk lub wejdzie w jakiś rodzaj koalicji. Jako taki przykład zgody ponad podziałami. No, że może sobie na to pozwolić, przecież dobrze zarobił, jak sami napisali, więc może mieć taki gest, że będzie tutaj powiedzmy zastępcą naczelnika czy czymś takim. W ogóle te nasze takie podejście do tego, że rządzi ten no, cały, jak on tam się nazywa, Kaczyński, to jest takie dziwne, takie wszystko już było zaraz przed wojną, nie? Dlatego ja się obawiam, że to chyba jest przed wojną, to co teraz się dzieje, nie? Że się zbliża jakaś taka lokalna, może będzie potrzebna jakaś wojenka tutaj. Stąd też pewnie te dwa samoloty podstawione na Okęciu dla rządu i dlatego wszedł też do rządu Kaczyński, bo będzie miał zapewniony odlot, nie? Tylko ciekawy jestem, jaki oni kierunek obiorą. Czy to będzie kierunek zachodni, czy kierunek wschodni, czy bardziej może tam gdzieś Rumunia, tradycyjnie już tak. Tak by było, jak ty to widzisz?
1: Nie wiem, nie znam się. Nie orientuję się, zapracowany jest.
2: Nie no, to już jest geopolityka.
1: Wiesz co,
2: nie,
1: jak tak patrzę na politykę, polityka, kościół, te wszystkie rzeczy stają się coraz bardziej takie obce i odpychające. Nie wiem, wolę sobie jakiś dobry film obejrzeć, albo na przykład pooglądać kruka. Jakie to są mądre ptaki. Słuchaj, kruk to naprawdę jest mądry ptak. W porównaniu do takiej mewy, to wiesz, mewa to taki głupol, nie? Będzie cię gryzła po paluchach, nawet jak ją tam nakarmisz któryś raz, nigdy jej nie oswoisz za bardzo. Taka głupkowata, nie? Gołąb też taki głupkowaty, a kruk? Kruk to normalnie jak pies potrafi być mądry, czy jak kot, nie? Przyzwyczai się do ciebie, nauczy się różnych rzeczy, coś tam rozkmini, da pogłaskać się w końcu, jak się do ciebie przyzwyczai. No, kruki faktycznie mądre są.
2: A tak sobie właśnie pomyślałem, że co by się stało, gdybym się zapisał do lokalnych struktur PiS-u. Oczywiście już nie do młodzieżówki, ale coś bym zaczął organizować, coś robić wokół tego. Szczecińskie Radio PiS na przykład. I to tak ocieplić wizerunek partii tutaj na lokalnym tym. Takim być działaczem lokalnym, który się w jakiś sposób wybije. Ja bym to potrafił. Trochę zaangażowania, rok, dwa lata, zobaczyłbyś mnie na liście wyborczej w Szczecinie. Dlaczego nie?
1: Czemu chcesz wstąpić do PiS-u nagle?
2: No,
1: nie brzydzisz się.
2: Zrobić.
1: Nie brzydzisz się?
2: Ale to nie ma nic wspólnego, tylko po prostu chodzi o to, że po prostu no, zrobić coś głupiego, nie? Dlaczego? No, jestem w trudnym wieku, nie miałem buntu jakiegoś takiego nastolatka, nie przechodziłem kryzysu wieku średniego, to może bym wszedł do polityki. No, staję się powoli seniorem. A seniorzy mają posłuch, no to jest już autorytet wieku, większa perspektywa spojrzenia. No, kto wie, no już przecież w moim wieku, przecież pan Niedzielski jest ode mnie dużo młodszy, nie? Mimo, że wygląda starzej, nie? No, jest historykiem i popatrz, piastuje stanowisko ministra zdrowia. Taki historyk. No, ja mam chociaż wykształcenie w wielu kierunkach.
1: No,
2: to...
1: No, na pewno byłyby kontrowersyjne twoje przemówienia na mównicy sejmowej, no ale zanim byś stał się takim posłem właśnie pełnoprawnym, który przemawia, który występuje, no to przypomina mi się przypadek Skały, który też stara się gdzieś tam wejść do tych struktur i to długa droga jest przed kimś takim, nie? To na początku jesteś jakimś tam mniejszym, szeregowym, nawet nie posłem, tylko... nie wiem, w jakiejś tam młodzieżówce.
2: Nie, ja od razu bym mierzył do struktur, do władz lokalnych, od razu. Nie, pominąłbym ten cały tę całą młodzieżówkę i tak dalej. To ja już bym od razu zrobił coś, co po prostu by było jakąś tubę taką propagandową swoją tutaj w internecie. Ja umiem się w tym poruszać. Mam doświadczenie z malutkiej partyjki, także spokojnie, spokojnie. Wszedłbym, zagryzłbym zęby, żeby nie drażniły mnie te śmietanki towarzyskie, które tam są, wzajemnej adoracji. I tak twardą ręką podbuduję się tylko na masę trochę bardziej, przestanę się odchudzać, żeby konkretnie wyglądać, żeby ludzie się trochę bali tam podskakiwać. No dlaczego nie? Dlaczego nie?
1: Dobra, etam. Dzięki.
2: Etam w polityce. No, pomyślcie o tym.
1: Leć, chłopie, leć. No. Latawcze, wiatronogi. No.
2: No, a ty jeszcze posiedź trochę serce i posłucham dosno.
1: No,
2: ludzie żądają tego. Przybyli tutaj w ilości osób 88 na YouTubie, a na radio nawet nie wiem ile. Jak teraz wyjdziesz, to oni po prostu już tam sakiewki przygotowali, bo ja ich do ciebie już tutaj namówiłem. Dobra, uciekam. Pa, pa.
1: No, cześć. Już nie przesadzajmy z tymi sakiewkami, donate'ami i... Nie tylko to się liczy. A tak ciągle o tych pieniądzach. No, dajcie mu jeszcze 10 zł, to posiedzi. A krawiec, a jakbyś dostał 5 zł, to posiedzisz jeszcze, czy nie? No, na pewno czeka, aż dostanie coś, to może posiedzi. A jak nie wpłacicie, to nie posiedzi. No kurwa, ile można o tym gadać.

mógłbym mieć kruka. Jakbym się zastanawiał nad kupnem jakiegoś ptaszora, to kruk super jest. Można by go wypuszczać, on by sobie latał. Widziałem takie właśnie nagranko, gdzie typ oswaja kruka, znaczy zapoznaje się z nim. Ten kruk się przyzwyczaja, przylatuje, coś tam dostanie do jedzonka. Super są takie ptaki. Wikingowie wierzyli, że kruki to posłańcy Odyna, że oni przenoszą jakieś wiadomości czy coś takiego, nie? Takie wikingowskie SMS-y, kruki. Nie wiem, czy nie używano faktycznie ich do przenoszenia wiadomości, jak gołębi pocztowych. Może coś być na rzeczy. Czekaj, czekaj, Waść, muszę wysłać kruka z wiadomością. I poszła wiadomość. A no, i zamiast tam masz SMS-a, to słyszysz, to ktoś inny słyszy na parapecie. O, przyszła wiadomość. I to było dobre, bo tylko dobre wiadomości, znaczy tylko ważne wiadomości przychodziły, no, a nie tam, co słychać. Bierze ktoś i tego kruka łapie, zdejmuje mu karteczkę z łapy, a tam taka wiadomość. I jak tam? Od jakiegoś jarla z sąsiedniej osady wysłana, nie? I jak tam? Ale kotów się boi, chyba, pisze alkoholik. Ale co, kruk? Kruki dosyć takie śmiałe się wydają. Nie są takie płochliwe, nie? Gołębie są wkurzające, kurczę. Gruchają i srają tylko, nic więcej. I roznoszą zarazki, pasożyty. Obrzeszki na przykład. Przylatują tu do mnie na balkon i mi gruchają, ale tak głośno, nie? To jest wkurzające trochę, gonię je. Kruk z mini plecakiem z darami natury. Rozmarzył się Tomu. No, takiego kruka to bym przywitał z przyjemnością. No... Takie kruki to ja rozumiem. A, spalę jeszcze. Papieroska. No, już się specjalnie nie maskuję z tą zapalniczką. Słyszycie, jak tu pstryka, no bo... Co się będę tam czaił? Mój szwagier ma na nazwisko Kruk. Pozdro, mordo. Mówi się ptasi móżdżek. No ale to nie wszystkie ptaki są głupie. Kruki wydają się naprawdę ogarnięte. Fajne. Ale to fajnie pokazuje, że są bardzo duże różnice w inteligencji różnych gatunków ptaków, nie? Mówię, taka mewa, bo też widziałem nagranie, gdzie typ stara się właśnie mewę w jakiś sposób oswoić, przyzwyczaić ją, to no nie, ona gryzie po paluchach cały czas, to szarpie, coś dostanie tam w garnuszku, to porozwala wszystko, szarpie, no taka głupkowata jest, to widać, to się czuje, nie? Ciężko ją w jakikolwiek sposób oswoić, zjednać, a kruk jest ciekawski, kruk coś sprawdza, testuje, tu zaglądnie, tu wejdzie powolutku do domu, nie? Porozgląda się, no, przyleci następnego dnia. Widać, że kombinuje, testuje człowieka. Fajne są kruki. Jak długo żyje kruk? No, też chyba wśród ptaków dosyć długowieczny jest. Znaczy, jak na ptaka. Zaraz sprawdzimy, bo sam nie wiem. Kruki. 10-15 lat. A gołąb do 6. No, to jest różnica znowu, nie?
Więc wśród tych ptaszorów to różnie bywa.

I też taki kruk, to on wydaje z siebie dźwięki tak jakby z sensem, to znaczy jakby to wytłumaczyć. On po modulacji jakby głosu, po sposobie, w jaki wydaje te dźwięki, można tak coś wywnioskować, nie? I wydaje te dźwięki tylko w określonych sytuacjach, jak powiedzmy coś go zaniepokoiło, jak się z nami tam drażni, chandryczy, jakieś takie ptasie poczucie humoru, nie, że coś nam tam zrzuci czy coś, to też cecha inteligentnych stworzeń, że mają jakieś swoje tam poczucie humoru. A taki gołąb to on cały czas grucha, głupkowato. Gdzieś mi się tutaj na drzewie zalęgły małe sówki. Ponoć to są właśnie małe sówki i one też te pisklaki różnie się zachowują, bo niektóre pisklaki są cicho i sobie spokojnie czekają, aż matka coś przyniesie, powiedzmy, jakiegoś smakołyka, a małe sówki tak monotonnie i przez cały dzień i przez całą noc kwiczą, nie? Tak co chwilę. Można szału dostać. No, jestem czuły na jakieś takie dźwięki. Są tacy ludzie, którym nie przeszkadzają różne dźwięki dookoła, nie? Coś tam może stukać, szumić, może muzyka grać w drugim pokoju czy gdzieś u sąsiada i komuś to nie przeszkadza. A mi przeszkadza, no jak chcę spać, to mi przeszkadza, nie? A może jaszcząb? Zapytuje Bierut. Jaszcząb. Nadaję ci imię Jaszcząb. Robert się tu pyta. Nitka, ile już żyjesz? A nie słyszałeś, Robercie, że kobiety się nie pyta o wiek? Widzisz, co jednak się nie potrafisz się jak dżentelmen zachować. To się potwierdza tutaj, takie pytanie. Sam nie wiem, jakie bym teraz zwierzę sobie wybrał. Czy znowu kota? Jest trochę problem ze zwierzęciem. Trzeba się zajmować, trzeba inwestować. Po prostu, ale to jeden z głównych powodów, dla których chyba nie chciałbym już mieć zwierzaka, to takie taka obawa i takie wyrzuty sumienia trochę, że ten zwierzak by siedział tu w domu, nie? No i co on ma za życie? Siedzi tu w domu, to już lepsze życie ma taki dziki kot chyba, który sobie może gdzieś pobiegać, jakieś wyzwania ma, coś robi, nie? A tu tak miałbym zafundować kotu takie NWO, jakiś nowy porządek świata i zarczipować go i trzymać tutaj w domu, nie? No to co to za życie? Lepsza wolność, może i czasami sroga, może i czasami wymagająca, problematyczna, ale wolność, nie?

No, alkoholik też tu ubolewa, że właśnie pies mu tam wyje, szczeka na wsi. Domyślam się, że u sąsiada chyba, tak? No, no tak, też nienawidzę takiego czegoś. Nie wiem, krzyk człowieka, a krzyk psa to się nie różni wiele od siebie. No, tak samo jak gówno psie i gówno ludzkie jest tak samo obrzydliwe i śmierdzące. A ludzie tego nie rozumieją. Myślą, że to tylko pies, nie? Jak na dniu świra. No. Panie, co pan? To tylko pies. Zawsze takie wytłumaczenie. O, takie psy na wsiach to mają przerąbane, bo debil jeden z drugim przywiąże do budy i nie pomyśli nawet, że krzywdzi to zwierzę, że co ono ma za życie, taki przywiązany do budy, nie? Przez wiele lat. I wiadomo, że jak takiego psa się po długim czasie spuści z tego łańcucha, wypuści, to on robi różne głupie rzeczy, bo on jest oczarowany nagle światem, gdzieś biega, tu rusza się coś, w ogóle on chce to wykorzystać, coś robić, nie? Wyżyć się po prostu. No i zagryzie kury czasami, no to już potem ma przerobane, już potem go się trzyma cały czas na łańcuchu, bo zagryz kurę, nie? Człowiek to naprawdę bywa beznadziejny.

Krawiec, szukasz wymówek, żeby nie wziąć nawet odpowiedzialności za zwierzaczka, a nawet kobietę. I znowu się potwierdza, że Robert taki ma stosunek do kobiet, widzicie. Zwierzę albo kobieta. Weź se z jakieś zwierzę, albo przynajmniej babę. No. Widzicie, taki to Robert jest. A może faktycznie, może nie chce brać odpowiedzialności. Czy każdy musi brać odpowiedzialność za... A poza tym, no, mówię, że nie chcę fundować jakiemuś zwierzakowi marnego życia tutaj w paru metrach kwadratowych, żeby co, żeby pół dnia spał, tak? Ty byś się nie przejmował tym, nie? Ty byś się cieszył, że masz i że se możesz pogłaskać. Ma, mój, ale se kupiłem, mam. I to i nie tani był. Jak przyjdzie jakiś sąsiad, to zobaczy, że masz takiego psa drogiego, wszystko, a jak ci się przykrzy, to możesz sobie go pogłaskać, nie? A pomyślisz czasami, że temu psu to może być dla niego kiepskie życie, jak on tak sobie przez pół dnia śpi przy twoich nogach, to że może to nie być jakieś fajne życie dla niego? No ale pies to ma lepiej, bo pies, psa można wyprowadzać, powiedzmy, jak ktoś faktycznie bierze tą odpowiedzialność i się stara, no to wyprowadzi tego psa 3 razy dziennie, ale to też psa powinien brać ktoś, kto ma warunki, kto ma jakiś domek, kto ma możliwość, nie musi zapierdalać od rana do wieczora i może tego psa wyprowadzać co jakiś czas, powiedzmy, gdzieś z nim pójść na spacer, no bo... No jak jest posesja, to powiedzmy, że ten pies jeszcze nie ma tak źle, bo sobie tam biega po posesji, gdzieś tu sobie szczeknie, tu sobie coś pokopie, jakoś zajmuje, jakoś ma zajęty ten czas. No ale w bloku,

O, widzę, że nie jestem jedynym, który tu ma problem ze szczekaniem psów. No tak, na wsi się niesie. Jeszcze jak jest na przykład jezioro, nie? Jest jakaś, powiedzmy, taka miejscowość bardziej wypoczynkowa, gdzie jest na środku jezioro, dookoła różne tam domy, no to po wodzie to się dźwięk doskonale niesie. To słyszymy, jakby ten pies nam szczekał kilka metrów dalej, nie? Ale taki zapyziały jakiś wsiur, to jemu to nie przeszkadza. U niego to może tam palić, walić się. Nie no, jakby się coś zapaliło, to zaraz by wyczuł i by się obudził. Ale jak pies szczeka, to coś, to on se chrapie. Nachleje się wody jeszcze i co mu tam przeszkadza, nie? Krawiec, gdybyś się urodził 10 lat temu, to ile miałbyś dziś? No, 10? Dziwne pytanie bardzo.

Ciekawe, czy takie psy czy koty mogłyby w jakiś sposób wyewoluować do humanoida i zacząć chodzić w końcu na dwóch nogach. Ale to musiałyby mieć inaczej nogi skonstruowane, żeby równowagę łapać jakoś, no bo te nóżki psie, kocie to się tak nie nadają do chodzenia na dwóch łapach, nie? Nie dają takiej stabilności. Człowiek to ma tą syrę taką, że może spokojnie się na niej ustabilizować, nie? Musiałyby być to takie humanoidy, że miałyby ciało tak jak człowiek, bardziej stopy, palce, no bez palców też się nic nie wynajdzie się żadnych tam wynalazków, nie skonstruuje się narzędzi, nie? To muszą być też palce, czyli no taki humanoid z głową psa czy kota, nie? Mógłby być ewentualnie. Ale to raczej niemożliwe jest. Chyba.

Robert tutaj daje radę, że szczeka to szczeka, dlatego lepiej babę wziąć, bo mniej szczeka. Jest trochę ciszej. No ładnie się pan przedstawił przed milionami słuchaczy.

0: Tak, tak. Są takie przypadki, że pies chodzi na dwóch nogach, bo on nie ma łapek, bo stracił te na przykład przednie łapki. Niektóre małe pieski potrafią na przednich łapach chodzić jak akrobaci trochę.
1: Śmiechu warte. Ha, ha, ha!
2: Kleryk. 10 zł. Kościół, szkoła, strzelnica, Maryja zawsze dziewica.
0: To panie kleryk, pan nie bądź już taki brown tutaj. Nie bądź pan taki brown. Kościół, szkoła, strzelnica, Maryja zawsze dziewica. No tak. I niczego już nam więcej do szczęścia nie potrzeba. Jak już mamy kościół, strzelnicę, szkołę, to w kościele nas nauczą, jak się zachowywać, jak żyć po Bożemu. W szkole nas nauczą wiedzy, która będzie trochę sprzeczna z tym, co nas nauczą na religii czy w kościele, ale to możemy sobie wtedy raz w jedno wierzyć w naukę, no, czy można wierzyć w naukę. No, w naukę się nie wierzy, no, ale też można w tym przypadku, jak się ma dwie opcje, na przykład dwie wersje historii o powstaniu człowieka, to można sobie tak raz wierzyć w tą kościółkową, że ulepił nas dziadzia w niebiesiech, co mieszka z piachu. Taka wersja, albo wersja naukowa. No, tu jednego się nauczymy, tu drugiego. Dostaniemy takiej schizofrenii trochę, co prawda, ale musi być ten kościół, ta strzelnica. No, strzelnica właśnie, jeszcze postrzelamy sobie. Już nam nic do szczęścia nie trzeba. A jeszcze jak o nas zadba Maryja zawsze dziewica, co ma upadłego cyca, to już w ogóle pełnia szczęścia. Dzięki, kleryku. Ja chyba wolę koty jednak. Kot jest cichszy, taki bardziej jakiś subtelny, ma charakterek. Pies to taki lizus jest zawsze trochę, nie? Ale no, na pewno można poznać. Nie mówię, że ten, kto woli psa, to jest od razu taki właśnie jak pies. Lizus, czy je własną kupę, to nie obrażajcie się. Ale coś takiego jest, że to jakie wybierzemy zwierzę właśnie, czy psa, czy kota, to może coś o nas mówić, nie? Trzymaj się, Nitka. Hej, hej, hej. Miłych snów. A jak trzeba o taką kobietę dbać? No, ona trzeba jej dać jeść. To na pewno. Ona musi gdzieś spać. To trzeba jej zapewnić jakieś miejsce do spania. Trzeba ją wyprowadzać czasami, bo ona musi gdzieś łazić. Trzeba ją gdzieś zabrać czasami, tak? No, trzeba dbać też o kobietę. To jest to odpowiedzialność jakaś, posiadanie kobiety. To zgodzimy się chyba, nie? Wszyscy tutaj. Że to jest dla osób odpowiedzialnych. Ja bym w ogóle zrobił jakieś badania psychiatryczne dla tych, którzy chcą mieć dzieci. Tak się utarło, że nie będziesz mi odbierał prawa do posiadania bąbelka. Każdy powinien mieć prawo posiadania bąbelka. No ale przepraszam bardzo, no a potem się to tak kończy, że bąbelek sobie biega w samych majtkach w zimie, nie? A rodzice se chleją wódę na przykład. Albo wypadło przez okno, bo se gdzieś tam wyszli, mieli w dupie. No to przepraszam, no trzeba by robić jakieś testy. Jaki mógłby być taki test? Czy nadajesz się do posiadania dziecka? Na przykład masz 30 zł. Na co je wydasz? A. Na wódkę. B. Na nowy piórnik dla dziecka. C. Nie wiem. No, coś takiego, nie? W zależności od tego, jak to wypełni taki test, to przyznać mu prawo do posiadania dziecka albo nie. Skoro się bada różnych mundurowych, kierowców, testuje, czy oni się nadają, czy nie, robi się jakieś badania psychiatryczne różnym reprezentantom różnych zawodów, to czemu nie zrobić testu na rodzica, czy się nadajesz? Byłoby mniej tragedii.

0: może koty są faktycznie takie trochę... może mają nas trochę w dupie, tak nam się wydaje, bo najlepiej znamy te koty, które trzymamy w domu. No to taki kot może, on może rozumieć dużo więcej niż nam się wydaje. On może wiedzieć, że w pewien sposób go więzimy w tym domu, nie? Zaraz się tu ktoś oburzy pewnie i potrzeba zadzwoni i mnie tu wyzywa, bo oczywiście, no, skoro sam ma kota i trzyma go w domu, to zaraz mnie tu zbeszta, że gówno wiem. Albo coś.
1: No. Śmiechu warte. Ha, ha, ha!
2: QIX, 10 zł. Pozdrowienia dla Nitki. Krawiec, weź babę za grzywę i do ściany. Zapewnij jej dobre życie, a zapewnisz sobie przyjaźń. Kolega ci tego nie da.
0: Żaden kolega nie da ci tego, co mogą dać ci klocki Lego. To, nie, to było żadna dziewczyna nie da ci tego, co mogą dać ci klocki Lego. No i też żaden kolega, żadna dziewczyna nie da ci tego, co klocki Lego. No dzięki, Robercie, dzięki. Pozdrowienia dla Nitki. I rada, że weź se babę. No ale to można gdzieś kupić babę? Kiedyś to już szło się na targowisko, się kupowało babę. Się miało jakoś niewolnicę. A dzisiaj to ciężko. Trzeba pierw oswoić. Ona musi nam zaufać. No. Ja nie mam warunków do trzymania baby. Za tym baba jest głośna. Będzie tu krzyczeć, coś. Ciągle siedzisz przy tym komputerze, już nie mogę po prostu tego radio i radio, a ja co ja mam o tego radio? A ja tak będę siedział biedny miś tutaj i zatykał sobie uszy tylko. Kurde, jakoś tak się nieładnie wypowiadam tutaj o babie, a baba to też przecież człowiek jest. Nie wolno tak szyderczo mówić. Kobieta to też jest człowiek. Ja jestem tutaj nowoczesny, uważam, że jak najbardziej. Kobieta też człowiek. Coś na kapslu wygrałem, bo mam tu kapsel od piwa i zawsze jakieś hasełko jest, nie? I jest tutaj hasło, proszę ja was, nie dawaj waść za wygraną. Takie mam hasło. No w sumie fajne. Nie dawaj waść za wygraną. Dobra. As you wish. To nie będę w takim razie. Ale mam tu jeszcze drugi kapselek. Może te hasła się jakoś ułożą w jakiś przekaz spójny. A na drugim jest nie fart. Graj waść dalej. Nie fart, graj waść dalej. Aha, no bo to są wszystko takie hasła, że nic nie wygrałem, tak? To, że no nie dawaj za wygraną, kup jeszcze jedno piwo, może wygrasz. No tu nie dawaj za wygraną, nie? Dobrze jest, nie poddawaj się, jeszcze kup to może następnym razem, nie? Na kolejnym kapslu mogłoby być właśnie może następnym razem. To nie są takie ciasteczka z wróżbą, że tu jest jakaś mądrość czy jakaś rada, tylko no, komunikat, że nic nie wygrałem. No, a to nie fart.

0: zgłoś się na casting jako współlokator Kononowicza, bo major znika chyba. Really? Serio? No tak znika od 5 lat się wyprowadza, nie? Chyba nie wmówisz mi, alkoholiku, że uwierzyłeś, że to tym razem...
1: No, to trzeba się mnie pozbyć. Się wyprowadzę.
0: No, no tak się wyprowadza i wyprowadza i wyprowadzić nie może. No naprawdę się tak, tak naprawdę to on się boi wziąć z życiem za bary i spróbować się usamodzielnić. On się tego boi. On u Kononowicza ma dobrze, bo nie musi się o nic za bardzo martwić. Sobie siedzi, pysznieje. Żyć nie umierać. No. A tak to musiałby zadbać o parę spraw. No, tak czasami jest, że się boimy podjąć nowe wyzwania. A myślę, że major to już zupełnie. No i tak tylko gada, że się wprowadzi. No chyba, że o czymś nie wiem, że są jakieś... A przypuszczam, że po prostu się żrą trochę mocniej i niektórym się może wydawać, że o, to już tym razem koniec. I już nie będziesz musiał szukać żony. Raczej nie gustuję. Ja wiem, że Kononowicz ma całkiem pokaźne cycki, ale jakoś nie mój typ. Nie mój typ, zdecydowanie. No, wybierzcie się. W ogóle, no, coś nagrywajcie, róbcie, tutaj nagrajcie coś, pojedźcie do Kononowicza, nagrajcie go, wyślijcie tu do redakcji, to puścimy, nie? Fajnie by było, jakbyście też coś tam kombinowali. Każdy ma dzisiaj telefon z bardzo dobrą kamerką zazwyczaj. Można hasać, nagrywać coś. No. Rozwód biorą, tak? No. Oni faktycznie trochę tak żyją, oni nie widzą śmieszności tej sytuacji, że często ich zachowanie, te ich kłótnie, to jak takie kłótnie starego, dobrego małżeństwa, nie? No bo głupio to trochę wygląda, jak faceci się kłócą w takim stylu, że o, ja ugotowałem, a on nawet nie pochwalił nic. No to tak się kłóci mąż z żoną, nie? Zazwyczaj. Oni tego nie czują, no, oni są przecież głupkowaci. To brakuje im trochę wyczucia, ale no, ludzi to bawi, nie? Że właśnie te kłótnie są takie jak w małżeństwie starym. Że tam nie umył, a on musiał prać, a on tam zrobił, a ty siedzisz cały dzień tu i nic nie robisz, a ja się nagotowałem. To śmieszne jest. Myślisz, Krawiec, że dostajesz więcej donatów niż Konon? Nie wiem, nie zaglądam mu do kieszeni.

Przypominam, żebyście wpadli jutro o 21 na audycję Bukowski. Będzie Grzesiek i będzie Ciąg Bolunga, znany też jako Krzysztof Bosak. Audycja o książkach. Zabić Drozda tym razem. No i będzie też mówiący te słowa, skromny hostujący, pseudonim Kapitan Krawiec. Tak więc może być fajnie. To co, żegnamy się chyba, nie? Nie ma co tak na siłę ciągnąć.

nas też czasami jest troszkę pato. Ale to jest bardziej taki dodatek, coś, co wzbogacam, myślę, przekaz, no bo byłoby nudno, gdyby wszystko było takie poukładane, gdyby wszyscy się tak oficjalnie ze sobą przywitali, przedstawili jakiś temat, zawsze na temat, dziękujemy, do widzenia, dziękuję, proszę, przepraszam, no to tak by było nudno, nie? To już by nie było to radio. A tutaj ktoś czasem odwali jakąś manianę, ktoś się zbłaźni, ktoś pijany zadzwoni, albo będzie nadawał nawet. Ktoś się z kimś pokłóci. Różnie to bywa, nie? No i to dzięki temu jest trochę ciekawiej, myślę. No a tu chcą porywać sobie wzajemnie żony nadających. Kto tu się bije o mnie? Robert i Nitka chyba się o mnie biją. To zawsze chciałem właśnie, żeby mężczyzna i kobieta się o mnie bili. Bardzo chciałem, no. Ale Nitka chyba dała za wygraną i zadowoli się żoną Roberta, którą też chce porwać. A mnie zostawi Robertowi. Jakieś roszady dziwne, naprawdę. Nitka nagle zostaje lesbijką i będzie spała z żoną Roberta. Robert został gejem i mnie chce do łóżka wciągnąć. Nie wiem, co to... No to jest właśnie ten element właśnie patologii w tym nocnym radio. Patologia. W czystej postaci.

Znowu mnie się nic nie chce. Jakoś tak. Co zrobić, żeby się chciało? W sumie można by zrobić kiedyś audycję na taki temat właśnie. Co zrobić, żeby się bardziej chciało? Nie? Na pewno warto się rozruszać i warto przełamać i zacząć robić. To wtedy się zaczyna bardziej chcieć, jak się rozpędzimy trochę. Jak taki parowóz, nie? Najpierw powoli, jak żółw ociężale, sunie po szynach, maszyna ospale, a potem już szybciej i szybciej turkoce i zapierdala i łomoce. No, czy jakoś tak. A na początku powoli i ospale. Może pójdziemy na kompromis jakiś i zrobimy trójkącik. Nitka, Robert i ja. Jakiś taki odważny seks w trójkę. Czemu nie? Co? Jesteśmy nowocześni, otwarci. Nastawieni na nowe wrażenia. Może przy okazji okaże się, że Robert na przykład lunatykuje i w nocy idzie to swoje złoto zakopane tam odkopywać, sprawdzać, czy nie ubyło, to możemy go śledzić z nitką. Zabierzemy mu to złoto, zgwałcimy go. Zgwałcimy, zabierzemy złoto i zostawimy takiego nieszczęśliwego. No, to też dobra rada, myślę, tutaj Roberta, żeby sobie cele wyznaczać jakieś. Plan, cel. No, dobry plan to połowa sukcesu, tak się mówi.

znowu ktoś dostał wyrok taki jak ja za posiadanie kiedyś, za zakopanie psa żywcem. Bardzo lubię te wyroki. U nas co drugi wyrok to jest 2,5 roku więzienia. No, czasem w zawiasach, czasem najczęściej w zawieszeniu, nie? Czyli taka kara pod tytułem, no nic ci nie zrobimy, tylko bądź grzeczny przez jakiś czas. No ale tutaj jest, jak rozumiem, bezwzględne więzienie dla zwyrodnialca, który zadręczył tego psa, ten pies nie przeżył, tam ktoś próbował go wykopać. No i wygląda na to, że ten zły człowiek spędzi 2,5 roku w więzieniu, będzie pierdział w pasiak. I dobrze. Ja bym więcej dał. Tutaj sąd uzasadnił, że wyjątkowo surowa kara, bo ma działać to odstraszająco. I wszyscy, którzy krzywdzą zwierzęta, to ma być taka przestroga dla nich, nie? No to rozumiem, że ja też byłem przestrogą dla wszystkich, którzy chcieliby sobie w domu przy muzyczce zapalić jointa na przykład. Niech to będzie przestroga dla tych zwyrodnialców z kolei.

kopać go żywcem. O, myślę, że to by była dobra kara, nie? No, zakopałbym żywcem. Mówię wam szczerze, że nie miałbym jakichś wielkich oporów. A co to? Czym mam się przejmować? Niech ktoś mi powie, czym tu się przejmować? Że co? Że się pan... Że pana będzie bolało, czy co? No, on się nie przejmował i w straszliwy sposób skrzywdził inną, czującą, bojącą się istotę. Pewnie pod wieloma względami lepszą od niego, bo taki piesek, kotek czy inne zwierzę, słonik, czy jakaś inna żyrafa albo hipcio, potrafią wspaniale się opiekować małymi, poświęcać się nawet, bronić swoich tam małych, nie? Troszczyć się. To są, wspaniałe są zwierzęta. A takie coś, to po co to chodzi? Wziąłbym taki młotek 5-kilowy, wyrwałbym chwasta. I tyle. I jeszcze bym cieszył się. Jeszcze bym sobie szedł do domu i pogwizdywał. Tarirarara. No, autentycznie, jeszcze bym się cieszył, że dobry uczynek zrobiłem, bo mój Bóg w moim wyobrażeniu, mój Bóg to się uśmiecha do mnie w niebiesiech, jak zakopię, jak wyrwę takiego chwasta, jak rozgniotę parcha, to on się uśmiecha i wszystkie grzechy wybacza i nagroda jest za to jeszcze jakaś pewnie. Naprawdę. Albo bym zakopał go po szyję w ziemi i kopałbym ten głupi łeb jak piłkę. No to taka szybka śmierć, nie wiem, czy zasługuje na taką, że zakopać go żywcem, to dosyć szybka śmierć, nie? Się udusi i już. A tak to można sobie jeszcze pograć w piłkę jego głową, na przykład. Albo powiesić za jaja na drucie kolczastym, na przykład, i bujać, niech się śmiesznie majta i śmiesznie krzyczy. Też miły byłby to widok dla oczu mych, myślę. Żadnych bym miał skrupułów chyba. Jeden rok dostał narodowiec, co wzywał do powieszenia syjonistów, a w tym samym czasie Bąkiewicz od Glińskiego dostał, tu się zera pomylą, nie wiem, 30 milionów dotacji na narodowców, obrońców kościoła z różańcem zrobionym z linki spadochronowej i kulek od łożyska. A są jakieś takie pancerne różańce sprzedają, takie różańce dla wojowników Maryi, czy tam jakichś rycerzy Chrystusa zrobili sobie takie stowarzyszenie właśnie, wojownicze katoliki ninja. No i mają różańce bojowe. No cóż, każdemu jego porno, jak to mawia potrzeba. Ale to zdecydowanie nie moje porno.

Wszystko według prawa naturalnego. No właśnie, prawo naturalne jest bardzo fajne. Nie wiem, czemu ludziom się, niektórym może wydawać, że to jest jakieś barbarzyńskie, albo niewłaściwe, albo nie wiem, zdezaktualizowały się takie proste zasady, nie? Takie jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. No może Boga w to nie mieszajmy, po prostu ząb za ząb. O. Bardzo fajna kara, nie wiem. Napadłeś na kogoś, okradłeś, no to tobie zabieramy dobytek i bądź sobie biedakiem, jak nie szanowałeś cudzej własności. Wybiłeś komuś w przypływie agresji bez wyraźnego powodu, nie wiem, zęby, no to bierzemy jakiś łomik, czy tam młotek, taki malutki i wybijamy ci ząbki. Pyk, pyk, pyk, pyk, pyk i już.

roku dla regeneracji sił. Czekamy na cię z M od października. Ale to nie rozumiem, jak czekacie od października, że mam zniknąć i czy wy znikacie, czy nie wiem, o co chodzi. Ja nie potrzebuję tak bardzo urlopu. W sumie ja sobie żyję dosyć spokojnie, nie przepracowuję się jakoś. Już o tym kiedyś gadałem, nie? Że są ludzie, którzy o wiele bardziej zasługują i im się należy faktycznie taki odpoczynek, urlop, no bo cały dzień sumiennie pracują, cały rok sumiennie pracują, ciężko, wstają z rana, gdzieś tam jadą, no to takim ludziom to się należy jak psu zupa, to się mówi. Nie wiem, skąd to powiedzonko, psu zupa. Pies to raczej zupy nie powinien jeść. Chyba. Na pewno czekolady nie powinien jeść. Nie dawajcie nigdy psu czekolady, nie dawajcie ptakom chleba. Nie wolno karmić na przykład ptaków chlebem, nie? Nie wiem, czy się nie przyczyniłem do śmierci kiedyś tych ptaków, bo tam im dawałem jakieś tam oprócz nasionek chleb też. Nie powinno się ponoć dawać ptakom chleba, no to może je zabić. Tak słyszałem. Ale trzeba by zbadać temat. No, w każdym razie jest nauczka taka przykra, że trzeba się po prostu dowiedzieć, co się nadaje do karmienia danego zwierzaka.

0: Kurde, zjadłbym jakąś pizzę dobrą. Z pepperoni najlepiej. Z dobrym sosem. A jednak jedna pizza potrafi się mocno różnić od innej. Są bardzo różne te pizze. Zamówisz sobie w dobrej pizzerii, to masz zupełnie inny smak, inna ilość dodatków, inny sos, inne ciasto. To inny smak zupełnie. Można naprawdę świetną pizzę, już tu wyczaiłem w środzie. Jutro sobie chyba zamówię. A gdzie tam zamówię? Niedziela, w niedzielę chyba teraz. Mało co jest czynne. Żabka tylko Rydzykowa jest czynna w niedzielę. No i znowu to taki kolejny przykład zakłamania, nie? Kościół cały czas trąbi i te klechy, że o, Dzień Święty, a ludzie zapomnieli o odpoczynku i to jest dzień przeznaczony, żeby Pana Jezusa, żeby oddać Mu cześć, tak, tak. No, a jeden z niewielu sklepów, które są w Polsce czynne, to ten, w którym Rydzyk ma duże udziały, nie, w tej Żabce. Nie wiem, właściwie to ciężko
1: jest... Miechu warte. Ha, ha, ha!
2: Kleryk, 10 złotych. Królu Krawculu, jak ci się nie chce audycji prowadzić, to ja zadzwonię i poprowadzę za ciebie.
0: Ciekawa propozycja. Tylko pytanie, kim jest kleryk w tym momencie? No, mógłbym tu zobaczyć teraz na PayPola, bo na PayPolu to tam troszkę, no przynajmniej widzę, jak ktoś się podpisał na PayPolu. Tutaj na Tipli, bo to przychodzi od razu na PayPola, jak ktoś wpłaca przez PayPola, nawet przez to Tipli. No, mielibyście nowego nadającego, na to wygląda. Chyba. Krawiec, zapraszamy cię po prostu do nas i tyle. A, jak miło, jak miło. Nie wiem, czy byłbym dobrym kompanem w sumie. Do rozmowy, do spędzania czasu. Pewnie by trochę minęło czasu, zanim bym się zaaklimatyzował i byłbym rześki i owocowy i jakiś chętny do robienia czegokolwiek, jakby przyszedł czas wyjazdu. I wpadłbym i siemanko, cześć, kochani, co tam dzisiaj robimy? Krawiec, ale ty już wyjeżdżasz. Aha, to dobra. Sorry, że tak późno się ogarnąłem i tego, no to może następnym razem. Z glifosadem, Roundupem i dodatkami. Ale co, że pizza? Poproszę pizzę z Roundupem, glifosacik do tego, syrop glukozowo-fruktozowy, troszkę konserwantów, poprosiłbym jeszcze może... Gluten poproszę jeszcze, żeby było dużo glutenu, bo ja lubię. No, zaskoczył mnie kleryk, przyznam. No, słuchaj, to no, miałem już kończyć w sumie, ale to może niekoniecznie tak, że zadzwonisz i będziesz prowadził, bo to musiałby tu komputer zostać włączony i tak dalej, a za tym, wiesz, no, nie znamy się jeszcze tak dobrze. Nie wiem, czy byś jakiś głupot nie wygadywał tutaj. Nie wiem, czy ufać komuś, kto pisze Krawculu przez U zamknięte. Doprawdy nie wiem. Ale jak pięknie napisał, Królu Krawculu. Widać takie kleryckie zacięcie. On się tego uczył w seminarium. Królu Krawculu, jak ci się nie chce audycji prowadzić, to ja zadzwonię. I poprowadzę za ciebie, powiadam ci za prawdę. No, ciekawe. No to tak szczerze mówiąc, nie wiem do końca, co to za kleryk. Może to jest jakiś, niekoniecznie musi być chrześcijański, katolicki kleryk. Może być jakiś kleryk szatana, nie? Albo kleryk taki jak w RPG, kleryk 10 level, nie? I ma tam Blessa, Lie of Hands, i inne cuda. Zapomniałem, co tam ma kleryk. Sticks to Snakes. Potrafi zamienić kijaszki, patyki w węże. Takie ma cuda, kleryk. No i leczenie lekkich ran ma jeszcze kleryk. A może ma leczenie ciężkich ran też. To zależy, który level. Chociaż, u kleryka też tam się odblokowują z levelem, nie? Nowe cuda. Bóg stwierdza, to już ten level trzeba mu udostępnić. Bo jakbyście nie wiedzieli, kleryk ma swoje cuda od Boga, a mag ma z różnych źródeł. Z natury, od innych istot demonicznych i tak dalej.

Zadzwoni kleryk, zadzwoni warrior, zadzwoni mag i thief, złodziej, będzie drużyna cała.

Ja chcę kleryka. A ty, Robert, zawsze wszystko chcesz. Sprawdzę, czy mi tutaj wypłaciło. Jeszcze nie wypłaciło. Dobra. Trzeba trzymać rękę na pulsie. Dobra, chyba nie mam nic do powiedzenia. Kleryk nie zadzwonił, tylko się przechwala. Tak. Może następnym razem. A może kleryk poczuł powołanie do prowadzenia, do formowania was w tym radiu, które no jest dziełem, bez wątpienia dziełem. I może on chce formować tutaj, prowadzić, formować, jak to kleryk.

0: D&D. No, grało się w D&D. Halo, halo.
1: No dobra, Krawiec, to możesz iść już spać.
0: To ty jesteś tym klerykiem?
1: No, może jestem, może nie jestem.
0: No to musisz zdradzić. Nie ma, że może tak, może nie. Ja muszę mieć pewność, czy to... Czy byłżeś by to ty?
1: Tym... Musisz sprawdzić na PayPalu.
0: No ale na PayPalu to mam, no mam tu imię, mam jakieś nazwisko, ale to ja nie wiem, czy to na pewno ten kleryk. No dobra, ja coś czuję, że to ty faktycznie, no. No to się wyjaśniło, kim jest kleryk tajemniczy. No to
1: kurde. No dobra, no to co, do spania, Krawiec, a ja tu będę audycję teraz prowadził.
0: No nie wiem, sam nie wiem. Wiesz co, to zróbmy eksperyment. Faktycznie, jak czujesz w sobie taką siłę i powołanie, to może chociaż, nie wiem, na pół godzinki spróbuj. Zrobimy taki test, jak ci pójdzie prowadzenie audycji i tyle, nie? A jakbyś chciał nadawać w nocnym radio tak już na pełnej, że tak powiem... No, już nie powiem na czym pełnym, no to możemy też pomyśleć, no wiesz, ale no.
1: Ja nie wiem, czy ja pół godziny dam rady, ale spróbuję, no. Czemu nie? Będę się tu gapił na czata i zobaczymy, co ludzie gadają. To może ten, coś z tego wyjdzie.
0: Dobra, no to eksperymencik. To ja w takim razie znikam, idę sobie coś do jedzenia przyszykuję, może sobie kawę jakąś zrobię, a z wami pozostaje... No właśnie, to taka mała wskazówka. Weź się na początku przedstaw jakoś, zrób jakiś wstęp, rozwinięcie, jakiś temacik podrzuć, sprawdzaj, co tam na czacie. No, będziesz wiedział, co robić, dobra.
1: Dobra. Witam was, słuchacze drodzy, bardzo kurwa zajebiście w tą sobotnio-niedzielną noc. Nazywam się Michał i poprowadzę kolejne 30 minut w radiu, nocne radio. Także witam was serdecznie bardzo i kurczę, nie wiem co powiedzieć tak naprawdę, bo jest już późno w nocy, wypiłem dzisiaj trochę. I myślę, że to jest właśnie dobry czas na takie pijackie gadki, takie właśnie nie do końca na poważnie, nie do końca normalnie, może trochę paranormalnie. I co? No i porozmawiajmy sobie o UFO może troszeczkę dzisiaj. Co wy na to? Tak, łyk piwerka wzięty, żeby przepłukać gardło. I tu Waligura pyta, czemu wyemigrowałeś, Michał? No wiesz co, wyemigrowałem, bo nie wiem, w sumie zawsze byłem ciekawy świata i zawsze chciałem gdzieś lecieć samolotem, gdzieś coś poznać nowego, coś zobaczyć. Zawsze mi się wydawało w sumie, że człowiek, który nigdy w życiu nigdzie nie był, to jest tak naprawdę taki, co właśnie w dupie był i gówno widział, wiesz, że to... Zawsze mnie, powiedzmy, taka postawa ignorancka pewnych osób, które właśnie w dupie były i gówno widziały, zawsze mnie denerwowała i w związku z tym sobie myślę, nie no, nie będę takim hipokrytą, muszę gdzieś jechać, muszę gdzieś coś zobaczyć, gdzieś coś przeżyć, żeby mieć pewien pogląd na temat tego, jak świat funkcjonuje. I między innymi dlatego wyemigrowałem, a tak naprawdę to chodzi o pieniądze, nie? Ja mam tyle lat, że ja wyjechałem z Polski, kiedy średnie zarobki to było 5 zł za godzinę, więc ciężko mi było się utrzymać w Polsce za takie pieniądze. Więc tam powiedzmy, mając kilka lat, wyjechałem za granicę, zacząłem dobrze zarabiać, potem wróciłem do Polski i stwierdziłem, że tam się nie da żyć i wyjechałem z powrotem. No i to jest moja odpowiedź na twoje pytanie, Waliguro. Zobaczymy, co tu jeszcze jest. To dla ćpunów tematy. Pisze alkoholik. Alkoholik pisze, że to są tematy dla ćpunów. No ciekawe, ciekawe, powiem wam szczerze. Tak naprawdę. Myślisz o powrocie albo zmianie kraju? Myślę o tym, żeby w ogóle wyjechać. Chciałbym pojechać na Antarktydę tak naprawdę. Ale nie stać mnie na to. I nie mam zaplecza, ale szczerze mówiąc, z takich zagadek świata, takich na kuli ziemskiej, które panują, to chciałbym naprawdę pojechać na Antarktydę, zdobyć środki i ogólnie sprzęt, ekwipunek, który pozwoliłby mi dotrzeć na tą Antarktydę, na sam środek tej Antarktydy i zobaczyć, czy tam rzeczywiście jest UFO, albo dzieje się coś takiego, co rządy światowe przed nami ukrywają. Bo to jest ciekawy temat. Bij w prostacką filozofię lepiej. To pytanie było do Michała, Nitko. A co z pieniędzy, jak nie możesz się nimi cieszyć? Mogę się cieszyć, kurde. Właśnie o to chodzi. Lepiej mieć pieniądze niż nie mieć. Taka prawda jest. Bez względu na wszystko. To z pieniędzy, jak nie możesz się nimi cieszyć, więc ja zarabiam grosze, ale jestem u siebie. No to fajnie, wiesz, alkoholiku drogi, nie? Jeżeli lubisz, jeżeli nie masz nic przeciwko, że zarabiasz grosze, powiedzmy, no to fajnie, nie? Chociaż jak to mówią, życie bez pieniędzy to niewola w nędzy. I to jest prawda. Tak naprawdę. Tak de facto. A mówisz, że jesteś u siebie. Ja się czuję u siebie wszędzie, gdzie jestem tak naprawdę. Ze względu na to, co sobie ktoś o ten temat myśli, nie? Ale jednak, no co, no jedno życie mam, tak, na jedną planetę mam tylko i staram się używać tego i czerpać z tego. Czy zadaję się z Polakami? No zadaję się z Polakami, trochę się zadaję, a trochę się nie zadaję, ale Polacy na emigracji to jest, no, jakby to powiedzieć, no to... No, Temat oczywisty, nie? Trzeba uważać na Polaków. Generalnie w ogóle trzeba uważać na ludzi. Wiesz, jak jesteś u siebie, to jest właśnie, drogi alkoholiku, przewaga bycia u siebie, że jak jesteś u siebie, to tam, nie wiem, znasz ludzi, niektórych, nie wiem, nawet od urodzenia, tak naprawdę dorastasz z nimi i masz zupełnie inne podejście, nie? A jak wyjeżdżasz za granicę, to jednak spotykasz ludzi takich randomów, takich można nazwać, którzy, wiesz, no dzisiaj nie znałeś ich nigdy, dzisiaj ich poznałeś, a jutro nie wiadomo, czy ich będziesz znał, więc nie patrzysz na nich w takich kategoriach, wiesz, że to są, nie wiem, no nie czujesz więzi z takimi ludźmi, a dwa, że oni też nie czują więzi z tobą, nie? I w momencie, kiedy ty poczujesz jakąś więź z nimi, to wtedy możesz stać się na przykład na kogoś łatwym celem i ktoś cię, nie wiem, okradnie na przykład. Albo jeszcze coś gorszego ci zrobi. Bo takie rzeczy się zdarzają. Co tu jeszcze jest? Na sam środek się nie dostaniesz, tam jest chronione wejście do Agarty. No właśnie, chciałbym to sprawdzić tak naprawdę. Chciałbym to sprawdzić, czy tam jest wejście do Agarty, czy nie ma. Co tam jest, tylko to wymaga naprawdę środków, nakładów finansowych, sprzętu i prowiantu i nie wiadomo czego jeszcze, żeby tam się dostać tak naprawdę, bo tam nie ma jakichś, nie wiem, hoteli, że się człowiek zmęczy wędrówką i jakby stwierdzi, a dobra, to tutaj sobie ten odpoczniemy, rozbijemy obóz, czy wbijemy się do hotelu i prześpimy, nie, to tak nie działa. Ile pracujesz, a ile korzystasz z tego? Proporcje. Nie rozumiem, o co pytasz. Nie znam imigrację i to jest dno. No, czy to jest dno? No, to zależy, jak na to wszystko patrzysz, nie? Ja jestem, może to jest niepopularna opinia, ale ja mam takie zapędy raczej globalistyczne, tak naprawdę. Znaczy, globalistyczne, no tak, no uważam, że ludzie generalnie są wszędzie albo dobrzy, albo źli, a takie rzeczy jak, nie wiem, flaga, narodowość, kolor skóry i tak dalej, to ma drugorzędne znaczenie w ogóle, nie? Możesz być rasistą, ale z drugiej strony co z tego, skoro, nie wiem, ktoś, kto jest biały, jest głupim chujem wobec ciebie, a czarny będzie twoim kolegą i będzie w porządku. No to chyba lepiej mieć czarnego kolegę niż białego wroga, nie? Fałszywego jakiegoś. Baba, jakaś historia o Polakach. Nie, wolę nie robić sobie wrogów dodatkowo. Także nie będę mówił. To było. Wolność bez pieniędzy to niewola w nędzy. Dokładnie tak jest. A pan Michał, jaki kraj przebywania? Irlandia. Pobiłeś się z kimś? Tak. Jaki kraj? Irlandia. Ile godzin pracujesz tygodniowo? W tym momencie to pracuję ze 3 godziny dziennie, 2-3 godziny dziennie. Pracuję zdalnie, znalazłem sobie taką pracę przez internet, robię Search Engine Optimization tak zwany. I po prostu mam taką małą firmę, która mi zlecenia wysyła, że tak powiem, no, dla takich małych i średnich klientów. Czy odkładam kasę? No, coś tam odkładam, nie? Znaczy nie, no też wydaje dużo na jakieś, ale znaczy wydaje. Wydaje głównie na żarcie, na jakieś piwka i na czynsz. I w sumie na to wydaje, nie? Kraj emigracji, jak i Irlandia. W jakim kraju mieszkasz? Irlandia. Nie jestem emigrantką, jeśli chodzi o ścisłość, czy to źle. Ja jestem bogatą, próżną Europejką. Zasłużyłam sobie na to własną pracą. No i zajebiście właśnie, kurwa, o to chodzi, nie? Trzeba do czegoś dojść w życiu, a przynajmniej się starać, jakiś cel obrać i planu się trzymać. Mieszkasz w domu czy w bloku? W domu. W domu mieszkam, w Waliguro, droga. No, więcej pytań nie ma. Póki co, to sobie łyknę piwerko. No i tak. Nie wiem, co tu jeszcze. Nawet podkładu nie ma muzycznego, bo jak krawiec nadaje, to zawsze jest podkład muzyczny. Czy lubię Irlandczyków? I tak, i nie. I tak, i nie. To zależy. Nie można generalizować, bo są bardzo fajni Irlandczycy i są tacy średni, szczerze mówiąc. Dlatego, no nie no, generalnie lubię Irlandczyków i bardzo fajny kraj, tak naprawdę ładny, zielony, z piękną historią. No, ale wiadomo, w każdym sadzie jakieś zgniłe jabłka się znajdą. Masz obrzydliwie być bogata. Te wszystkie pytania to do Michała, co prowadzi audycję teraz. No i bardzo fajnie, Nitka. Pozdrawiam cię serdecznie. Nie trzeba, w dupie to mam. Niech rządzący się starają. Czy zwiedziłem całą wyspę? No i tak, i nie, można powiedzieć tak naprawdę. No byłem w paru miejscach, wiadomo. Ale wielu ludzi by stwierdziło, że i tak byłem w dupie, bo byłem na przykład tylko w takich bardziej turystycznych miejscówkach, nie? A pewnych rejonów w ogóle nie zwiedziłem. No ale generalnie byłem. Tu i tam, powiedzmy. Jakie miasto? Tego nie zdradzę, bo to jest takie bardzo małe miasteczko. Mogę tylko powiedzieć, że ze 35 kilometrów od Dublina. Tyle mogę powiedzieć. Robert, tak, co jest najlepsze, a co najgorsze w Irlandii? Najgorsza to jest pogoda. Generalnie pogoda jest nienormalna. Dużo pada. Kiedyś mieszkałem na południu Irlandii, to tam padało jeszcze więcej. Tak w okolicach Dublina to pada trochę mniej, ale ciągle. A co jest najlepsze w Irlandii? No cóż, jest to bardzo zielony, ekologiczny. O, co jest najlepsze w Irlandii? Najlepsze w Irlandii to jest Irish beef. Irlandzka wołowina. To jest najlepsze w Irlandii. Właśnie, wołowinka taka. Dlaczego UE zgniła po przybyciu imigrantów z E zachodniej? Nie rozumiem pytania. Dlaczego UE zgniła po przybyciu imigrantów z Europy Zachodniej? Ale przecież ludzie z Europy Zachodniej raczej nie imigrują nigdzie. Czy tam emigrują? To jest bez sensu. No to tak, drodzy moi parafianie. Starajcie się być dobrymi ludźmi ze względu na wszystko. Bądźcie w zgodzie z samymi sobą, bo to tak naprawdę znaczy być dobrym człowiekiem. Tak uważam. Bez oglądania się na innych ludzi. I myślcie, używajcie rozumu. Dlaczego używajcie rozumu? Dlatego, że jest to chyba jeden z najcenniejszych darów w życiu, jaki możecie mieć, wasz własny umysł. Jeżeli uważacie, że jest ok, żeby ktoś myślał za was, to nie zasługujecie na mózg. W takim przypadku, skoro nie zasługujecie na mózg albo go nie używacie, to dajcie mi. Ja chętnie przyjmę większą moc obliczeniową. No. Latasz do Polski, czy jedziesz autem? Płynę kraulem. Lubię sobie pierdolnąć taki maraton z Dublina do Gdyni i płynę kraulem generalnie. Nie no, żartuję, nie? No, używajcie mózgu, jeśli się wam tylko przydarzy taka sytuacja. I pieprzcie to, co inni do was mówią, nie? W sensie nie bierzcie nigdy nic za pewnik, jak wam ktoś przyjdzie i powie: Bóg tak chce, dlatego musisz zrobić to i to, albo twoja postawa jest błędna, ponieważ Bóg chce to i to, to uciekajcie albo dajcie komuś w ryj takiemu po prostu, nie? Albo jak wam telewizja mówi, że wszyscy macie się zaszczepić, bo my jesteśmy telewizją i my tak mówimy. To też uważajcie na to, nie? Bo generalnie dużo kurestwa jest na tym świecie i kurestwo granic nie zna, nie? To taka studnia bez dna, z której można czerpać i nigdy się zawartość nie skończy, nie? Pozdrawiam cię, dzwoniący, i dziękuję za odpowiedź. Też cię pozdrawiam, Nitka, nie? I takie mam pytanie do ciebie, Nitka. Gdybyś się urodziła 10 lat temu, to ile miałabyś lat dzisiaj? Takie pytanie mam do ciebie. Oj, i tak. Kurczę, zawsze myślałem, że prowadzenie audycji w takim radiu internetowym to jest taka krótka piłka. To takie proste jest, a tu tak naprawdę, gdyby nie te pytania, które na czacie się pojawiły, to nawet nie wiem, o czym miałbym powiedzieć tak generalnie, bo nie wiem, zastanawiam się, co interesującego mógłbym powiedzieć tak naprawdę. Chciałbym niby zrobić dobre wrażenie, coś jak na rozmowie o pracę, ale z drugiej strony, co by tu powiedzieć, żeby się nie zbłaźnić z drugiej strony, nie? O, Nitka, 10 lat. Dobrze, Nitka, właśnie. Gratuluję. A wiesz, jak wiele osób się wykłada na tym pytaniu? Masakra. Jeżeli się kogoś zapytasz, ile miałby lat, gdyby się urodził 10 lat temu. No, także tego. No, a wracając do tematu, no, ciężko jest prowadzić audycję tak naprawdę. Podziwiam cię, krawiec, szczerze mówiąc, bo nie wiem tak naprawdę, jak ty to robisz, nie? Bo temat jakiś niech ktoś podrzuci, bo bez kitu, bez tematu ciężko mogę wam opowiedzieć coś ewentualnie. Na przykład, co mógłbym powiedzieć? Opowiedzieć. Na przykład, nie wiem, o, stoi przede mną butelka piwa. Butelka jest zielona, ma etykietkę z przodu, etykietkę z tyłu, etykietkę na szyjce taką małą. I tak myślę, że w sumie to jest marnotrawienie, że produkowanie opakowań ze szkła tak naprawdę. Jest to dość drogie, jest to dość ciężkie. Jedno piwko to jest spoko, ale wyobraźcie sobie, że musicie 24 butelki przenieść, nie? Jest to mało ekologiczne, wbrew pozorom, ale przynajmniej piwo z butelki smakuje lepiej niż z puszki, a przynajmniej taki jest przesąd. No. Generalnie alkohol jest dość dobry. Kurwa, nie wiem, co powiedzieć. Piwo jest tak starym napojem, że podobno już starożytni Egipcjanie je ważyli i pili. Chyba nie było gazowane, ale jednak piwo ma długą, długą bardzo tradycję i generalnie polecam. Jest to dobry napój. Wyśmienity, że tak powiem. Na przykład, gdzie pracujesz? Co robisz ze swoim życiem? Dzwoniący. Pracuję obecnie, no, taką małą firmę, już mówiłem. Znalazłem kiedyś przez internet, która szukała ludzi, którzy pozycjonują strony. I takiego miałem farta, że akurat zlecenie dostałem na takie bardzo proste zlecenie to było, bo generalnie to był keyword, który nie miał praktycznie żadnej konkurencji w internecie. Więc powiedziałem, że spróbuję wypozycjonować im stronę. No i tą stronę wypozycjonowałem tak, że już po 2 tygodniach się pojawiła w pierwszej dziesiątce Google i oni stwierdzili, o, bardzo fajnie, okej, czy możesz dla nas pracować? Ja mówię, nie ma problemu, nie? No i tak pracuję, że wstaję rano i jak mam jakieś zlecenie, to po prostu wrzucam ileś tam linków w internet, pozycjonuję stronę na konkretny keyword i tyle. Proste jak, nie? I tyle. Fajne klify w Irlandii, znasz leniucha, chodzisz do pubów. Klify zajebiste, tylko za dużo turystów generalnie. Najbardziej znane klify w Irlandii to są te mohyrowe, ale są też klify dużo mniej znane, a warte zobaczenia na pewno. W County Donegal, to jest na północnym zachodzie Irlandii. Są też klify i są naprawdę eleganckie i bardzo mało turystów tam przyjeżdża. Jakie było drugie pytanie? Już się tu przewinę. Dzwoniący aktualnie, jak masz na imię? Michał, mam na imię. Byłeś gdzieś na zamkach? Byłem, jasne, byłem właśnie. Zamki są kozackie, bardzo lubię zamki generalnie. O kurde, zamki to jest temat, który dla architektury mógłbym studiować. Długo i namiętnie generalnie lubię architekturę, bardzo lubię zamki i lubię też kościoły, tylko takie stare, nie? Nie tak te nowe to jest jakaś porażka, ale stare kościoły i zamki bardzo lubię. Byłem na przykład na zamku w Kaszlu, który jest jednym z najstarszych zamków w Irlandii. No, taka trochę ruina to jest bardziej, ale polecam, można zobaczyć, chociaż to jest taka wycieczka na 10 minut, tak de facto. Ale polecam bardzo zamek w miejscowości Kilkenny. Bardzo ładny zamek, dobrze zachowany. Pałac taki właściwie, to jest zamek, ale to jest taki zamek, przepraszam, pół zamek, pół pałac, szczerze powiedziawszy. Muzeum jest w środku, jest bardzo dużo eksponatów, nie wiem, obrazów, no wszystkiego generalnie. Bardzo dobrze zachowane w tym muzeum. Można sobie wejść i zobaczyć, jak tam ludzie żyli kiedyś. I zamek ma taką historię, że pojawia się w nim duch. Duch się pojawia. Czasami jest legenda, że po dziedzińcu zamku czasami przemyka biała postać. Biała, biała postać taka i ona sobie po prostu przechodzi i podobno tą postać widziało bardzo dużo ludzi. Czy w sensie nie, że naraz, ale bardzo dużo ludzi mówi, że widziało białą postać przychodzącą sobie tam to nie jest dziedziniec, to są takie ogrody. Jest taki plac i jest tam bardzo zielono i są alejki porobione i są ławki. Na tym zamku byłem 2 razy i raz było tak, nie wiem, czy to był duch, może sobie to tylko wmawiam, ale poszedłem z zamiarem zobaczenia ducha i robiłem bardzo dużo zdjęć w tym właśnie zamku, dlatego że widziałem klip na internecie, na YouTubie, gdzie mówili, że ducha bardzo często gołym okiem nie widać. Ale na przykład na zdjęciu się gdzieś tam pokazuje, że na pierwszy rzut oka nie widać, ale dopiero po jakimś czasie, jak się przejrzy zdjęcia, to można tam jakiegoś ducha zobaczyć. Więc chodziłem po tym zamku i wszędzie, w każdym zakamarku, gdzie się dało, praktycznie robiłem zdjęcie. No i na żadnym zdjęciu ducha nie było, ale co ciekawe, po wyjściu z tego zamku usiadłem sobie na tym właśnie dziedzińcu na ławeczce i kurwa, miałem wrażenie, że ktoś mi się przygląda. I kątem oka widziałem, że na ławce obok, dosłownie 5 metrów ode mnie, siedzi ktoś. I kątem oka tego kogoś widziałem. Potem na chwilę przestałem się koncentrować na tym. Popatrzyłem jeszcze w telefon na ułamek sekundy, może 2-3 sekundy maksymalnie. Patrzyłem się i tego kogoś już nie było. Rozejrzałem się dookoła i też nie było nikogo, a tam były może 2-3 sekundy, więc to był za krótki odstęp czasu, żeby ktoś mógł tak po prostu się oddalić niepostrzeżenie i gdzieś zniknąć, nie? Nie wiem, było to dość dziwne. Nie mówię, że to był duch, bo go do końca nie widziałem, ale wiem, że był ktoś inny i później tego kogoś nie było, nie? Jak się rozejrzałem, to nie było nikogo. Michał, znasz Ewę Lipkę? Nie znam. Nie znam niestety. Cierpiłem Proper 12. Nie, ogólnie nie lubię Conora McGregora. Jest moim zdaniem, kiedyś się z nim zdarzyłem na ulicy w Dublinie i co, nie wiem, coś mi powiedziało w głowie, żebym się z nim lepiej nie bił, bo się to może skończyć. Co ciekawe, nawet nie wiedziałem, że to był Conor McGregor. Dopiero po jakimś czasie zobaczyłem jego zdjęcie w gazecie. A Conora McGregora nie cenię zbyt z tego powodu, że... No jakby to powiedzieć, no to były dwie takie seksafery, że kogoś niby zgwałcił, nie? Nie powiedzieli w gazecie wprost, że to Conor McGregor tam kogoś zgwałcił, ale znaczy kogoś, dwie kobiety. Ale no napisali w gazetach, że irlandzka gwiazda sportu, zawodnik MMA i tak dalej, i tak dalej. Także wszyscy wiedzieli, o co chodzi, no i rozeszło się niby po kościach, gość zapłacił dwa odszkodowania tam milionowe i ogólnie no zarzuty zostały wycofane, ale niesmak pozostał moim zdaniem i takich ludzi jakoś zbytnio, no nie darzę wielkim szacunkiem, nie? Jeszcze ta sytuacja w pubie, kiedy przyszedł i właśnie poczęstował jakiegoś dziadka, już starego dziadka, swoją whisky, ten gość odpowiedział, że nie, ja whisky nie piję i dostał w ryj za to od tego Conora. To jest też taki brak poszanowania dla starszych osób, dlatego średnio cenię Conora McGregora, szczerze mówiąc, no się cieszyłem dość, jak dostał w pierdol od tego, od Khabiba Nurmagomedova. A kto to jest Conor McGregor? No właśnie, kto to jest Conor McGregor? Wiesz, wiadomo, nie? Można mieć dużo kasy i się zajebiście napierdalać, ale to jeszcze nie wszystko. To jeszcze nie wszystko. No, taki człowiek, który nie szanuje, no bo jednak sorry, ale jak idziesz, gwałcisz jakąś kobietę, to nie są jakieś wyrazy szacunku i uważam, że za coś takiego szacunek się człowiekowi nie należy, nie? Bez względu na to, jak bardzo byłby bogaty. Czy może dlatego, że ci może wpierdolić w 5 sekund, nie? Albo w 3, ale to i tak respektu we mnie nie budzi, bardziej budzi we mnie to odrazę. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Ogólnie polecam wam vaping. Ja wiem, że to jest bardzo mało popularne w Polsce, chociaż nie wiem teraz, jak to jest, ale vapowanie, czyli używanie vaporizerów zaopatrujących nasze płuca i organizmy w nikotynę zamiast palenia papierosów. Powiem wam tak, kiedyś paliłem dużo papierosów, naprawdę paczkę dziennie lekko, albo czasami jak piłem, to nawet więcej. I kurczę, traciłem oddech bardzo szybko, plułem na czarno z rana. Wejść pod górę, to było jak... No strasznie szybko generalnie oddech traciłem, a potem się przerzuciłem na ten vaping. I zauważyłem, że może dostać niezłego kopa nikotynowego, biorąc 2-3 chmury z takiego vape pena. I nie ma problemów z płucami, znaczy oddycha się dużo lepiej, powiększa się pojemność płuc i generalnie oddycha się lepiej i nie pluje się z rana na czarno. Także polecam wam vaping i jest to dużo tańsze tak naprawdę. Czy lubię Króla Cyganów? Nie wiem, czy to pytanie do mnie Pan Bóg zadał. Pan Bóg. on mógł pytać, czy lubi króla cyganów. Nie, nie lubię cyganów ogólnie. A wiesz kto, a wiecie kto wymyślił w ogóle triatlon? Znacie taką dyscyplinę sportu triatlon, gdzie się biega, pływa i jeździ na rowerze? Otóż powiem wam, triatlon wymyślili właśnie cyganie. A w jaki sposób został wymyślony triatlon? Triatlon został wymyślony w ten sposób, że pewien cygan poszedł z buta na basen, a z powrotem wrócił rowerem. I tak powstał triatlon. Czy lubię cyrk? Nie lubię. Znaczy, no nie lubię. Nie lubię generalnie. Cyrk, znaczy cyrk czy sejm, bo mi się to miesza zawsze. A cyrk. Nie lubię. Sejmu też nie lubię. O. No i tak, rzeczywiście, no. Tak tu oponowałem przeciwko Krawcowi, żeby nie szedł spać, tylko jeszcze audycję poprowadził, a tymczasem jest tak, że sam już nie wiem, o czym by tu wam jeszcze powiedzieć, może macie jakieś pytanie, albo jakiś temat może ktoś zarzucić, to chętnie się wypowiem. Nie znam się na niczym, więc się chętnie wypowiem na każdy temat. Ogólnie to uważam, że radia internetowe są swego rodzaju takim fenomenem, dlatego że budują społeczność wokół całego tego zjawiska, jakim są radia internetowe, bo przeważnie przychodzą ci sami ludzie, którym takie radio się po prostu podoba. I są, można powiedzieć, takimi, no poznają się generalnie. I jest bardzo, bardzo przyjemna atmosfera się w ten sposób tworzy. To po pierwsze. A po drugie, takie radio zawsze ma potencjał, żeby urosnąć do rangi jakiegoś takiego mainstreamu, powiedzmy, za jakiś czas, nie? Bo jeżeli radio jest naprawdę ciekawe i powiedzmy ma, nie wiem, 100 słuchających w danej chwili, to z tych 100 słuchających może na przykład podzielić się linkiem do radia ze swoimi znajomymi i za chwilę tych słuchających będzie 1000 albo i więcej. Wtedy już to nie będzie takie zwykłe radio internetowe, które każdy sobie może założyć, tylko będzie potrzeba stworzenia całej ramówki na cały tydzień. Będzie większa ilość prowadzących, będzie więcej słuchaczy, będzie więcej donatów. A jak będzie więcej donatów, to będzie lepszy sprzęt. A jak będzie lepszy sprzęt, to będzie lepsza jakość audycji.
0: Ach, i znowu to nawoływanie, znaczy takie pragnienie, że może kiedyś, Krawiec, będziesz w mainstreamie, a nie myślałeś, żeby w prawdziwym radio pracować, a byłoby więcej donatów. Stary, no tak wiesz, nie każdemu tak zależy, żebyś tu nachapać. Donaty są fajne, ale i też takie, nie ma takiego marzenia, żeby nocne radio się nagle stało znane, popularne i żeby tu w ogóle już nie szło się dodzwonić, ale żeby za to kasiora była. No nie, no co ty.
1: No chłopie, przecież jak robisz to, co lubisz, to nie jesteś w pracy ani dnia, tak naprawdę. Nie chciałbyś tak? Popatrz na takiego ojca dyrektora. On robi to, co lubi, tak naprawdę. I on ma naprawdę z tego kozacki interes, ma dużo pieniążków, ma wpływy sięgające tak daleko, że de facto ojciec Rydzyk mógłby prezydenta wybrać już przed wyborami. Tak naprawdę.
0: No, przyczynia się pewnie do wyników różnych wyborów mocno. I jak tam ludziska, jak poszło Michałowi, jakbyście ocenili? Ja słuchałem trochę i myślę, że całkiem fajnie ci to idzie. Masz jakąś taką lekkość, jakiś tam lekki stresik jest, ale to nie jest taki stres, że się czujesz, że to jakiś stremowany jesteś, bardziej taki, wiesz, zdrowy, lekki, bardzo stresik, to, ale jest fajnie, myślę.
1: Miło. Na pierwszy raz może być.
0: Nawet nie jak na pierwszy, tak ogólnie może być.
1: To się cieszę w takim razie. No dobra, no to dziękuję wam bardzo, słuchacze, dziękuję wam bardzo za pytania tutaj na czacie i pozdrawiam i się rozłączam. I przekazuję półeczkę krawcowi.
0: Jaki widzicie, zawodowiec, profesjonalista, pięknie się pożegnał, pięknie przywitał. Trzymaj się. W sumie to bardziej było takie odpowiadanie na pytania wasze, ale to nie jest nic złego. Czat jest bardzo pomocny. Bardzo często też nie mam nic do powiedzenia w sumie, tak z grubsza, i czekam, aż coś napiszecie ciekawego na czacie, coś, co by można było skomentować. I tyle. Zresztą, kurczę, czy to zaraz jakieś oceny, nie? Jak oceniacie nowy nabytek Nocnego Radia w skali od 1 do 100? Po co to oceniać? Czasami lepszą oceną może być po prostu łapka w górę, nie? Tak jak tutaj Grzesiek dał łapkę w górę. To jest taka fajna, normalna ocena, nie? Kciuk w górę, jest git. A jakieś takie rozkminy, ocenianie. W jakiejś skali. No, a ja sobie gram w grę. Słuchałem sobie Michała i przy okazji gram. Kupiłem sobie za grosze, bo to już jest bardzo stara gra. Jedi Academy. Bardzo fajna gierka, naprawdę. No, oczywiście uniwersum Star Wars. Właśnie mnie zabili przed chwilą. Znowu. I kurczę, może spróbuję wrzucić na ekran. No, Nitka też uważa, że Michał fajny gościu. No. Widzicie, chcieć to móc. Zadzwonił, poprowadził, pogadał z wami, nie przejmował się. I tak trzeba, nie? Może to zasługa tych kilku piwek, które wypił. Może to sprawiło, że się ośmielił bardziej. A co to jest? Nie da się ripować ekranu? No tak, bo tu są takie dziwne jakieś machloje. Dużo się namęczyłem, żeby to w ogóle zmusić tą grę do działania. Takie starsze tytuły to mają swoje humorki. No właśnie, mają swoje humorki. O, dobra, chyba ruszyło. Moment. Zobaczymy. Jeszcze muszę tutaj ustawić odpowiednio. O, proszę. No, chyba widać, dobra. No, to mam taką rycerkę, jaka jest żeńska forma rycerza, rycerka, tak się mówi czasami, nie? Rycerka Jedi, dzielna. O, tu muszę wyłączyć prąd, bo mnie kopnie. O, tu są złole. Ja z ich mieczem świetlnym. Ciach!

Hopla, hopla, hopla. Fajna gierka, to... Pierw było... Była gra po prostu Jedi Knight, to była druga część Dark Forces. Potem było... Jedi Outcast? Coś takiego? Jedi Academy to jest jakby trzecia część. Jeśli nic nie pomyliłem. No i najlepsza, najlepsza. Mogliby remake zrobić. Jakiś taki unowocześniony, bo naprawdę fajne. Takie barwne, dużo się tu dzieje. Każda plansza jest inna. To też jest ważne w grach. O, zaraz chyba umrę. Spróbuję go zrzucić z tego pociągu. Ach, nie mogę. Nie mam mocy jeszcze. Ach, mam. Dobra, spróbuję go.

Ostatnio przypominałem sobie Gwiezdne Wojny i stwierdzam, że nie są takie te prequele złe. Wiecie, tam Atak Klonów, jak to się nazywało? Mroczne Widmo było pierw, tak? Wyszło jako taka kontynuacja, ale jednocześnie prequel oryginalnych Gwiezdnych Wojen. Wcale nie było to takie złe. W ogóle Gwiezdne Wojny są fajne. Mogą się trochę nudzić po pewnym czasie, no ale na tej zasadzie to się wszystko nudzi w końcu. Ale bardzo barwne uniwersum. Jeszcze zobaczycie, kiedyś się okaże, że ta wizja z Gwiezdnych Wojen okaże się, że faktycznie jest jakaś dziwna moc niezbadana. I się okaże, że Kościół katolicki pierdolił farmazony, a tak naprawdę bliższa rzeczywistości jest ta wizja z Gwiezdnych Wojen. Ja bym stawiał na to. W dobrą stronę idę, cholera? No ja chyba się wróciłem. No. Kto tam strzela? Jak zaraz komuś się strzelę... Można też z blastera, nie? To jest taki pistolet, jak miał Han Solo. Czyli ciężki pistolet. Heavy pistol, czy jakoś tak. Grałem kiedyś w Gwiezdne Wojny RPG, takie papierowe. Śmieszna sytuacja była, bo zaczęliśmy jako więźniowie w jakimś tam imperialnym więzieniu, szturmowcy, wiecie, i my uwięzieni. Ja sobie wziąłem Jedi'a, rycerza Jedi. Koledzy to jakiś tam łowca, no, tak dalej. I byłem przekonany, że ja już jestem w miarę taki potężny, że coś potrafię, nie? I do jakiegoś szturmowca, który nas transportował, to chciałem taki wielki być jak Obi-Wan Kenobi i tak ręką mu przed twarzą i chcesz nas wypuścić. Coś tam chciałem użyć takiej mocy, nie? A wszyscy w śmiech, się okazało, że ja nie mam takich mocy w ogóle i ten szturmowiec do mnie, weź ty debilu, bo ci zaraz strzelę w papę i się skończy, no. Nie wiem, jaki jest sens wcielać się w takim systemie w tego czubakę, znaczy w tego włóki, nie? I co, i tak cały czas... I to jedyne, co możesz powiedzieć, nie? To biegasz i strzelasz. Kurde, się zamieszałem, nie wiem, gdzie ja mam iść. Jak się gada, to się ciężko gra, no. Górą trzeba. Albo można też było grać tym robotem R2, nie? Czy jakąś tam odmianą. No to co, tylko łazisz i dźwięki wydajesz śmieszne. Nie no, chyba tam trzeba iść. No ta, dobra. Tego zastrzelę z pistoleciku. O. Pach. I pach z dzidy laserowej. I jeb z dzidy. I jebudu. Coś, nie chcę umierać, to dziękuję za taki pistolet. Miecz świetny, tylko się nadaje to do czegoś. Ci fani Gwiezdnych Wojen, co grają w takie na przykład papierowe systemy, to oni tam mają wszystko obcykane, wiedzą, tu taki robot, tu siraki, a wiedzą, jak w środku wygląda Sokół Millennium i dlaczego X-Wing jest lepszy od TIE Fightera. Słyszałem, że TIE Fightery, czyli te imperialne myśliwce, to one słabo sobie radzą w atmosferze, one nie zostały wymyślone, opracowane do...

Soku Millennium Hanna Solo miał, nie? Generator pola, to znaczy tarczę, że można było, że wytrzymywał różne strzały i tam Chewie i Han ciągle obserwowali, jaki jest stan tych tarcz. Kurde, zaraz zginę. Kurczę, jak mam tam przejść? Nie strzelać, ja nie jestem uzbrojony.

patrzę, co tam na czacie piszecie. O Gwiezdnych Wojnach nic? Nie ma tu fanów Gwiezdnych Wojen, ani fanek? Chyba nie ma. Tylko Robert i Nitka ze sobą flirtują. Powiem wszystko Miloszowi. I już donosik do Milosza leci, że tu flirtują. I już, i pyk. No, dobra. Nikogo nie interesują takie ważne, tak istotne rzeczy, jak różnica między TIE Fighterem a X-Wingiem. Profani. Naprawdę, z wami to... Nie mogę. W ogóle w tych Gwiezdnych Wojnach... Kurde, jak ja tam mam wejść? Muszę tego dziada... O! Moc. Mocy. Moc. Szmoc. W ogóle Gwiezdne Jaja, Spaceballs, to jest genialny film. Niby taka głupawa szydera z tych Gwiezdnych Wojen. Taka po prostu parodia, głupia. Ale tak naprawdę jest świetna komedia Mela Brooksa. Polecam wszystkim. Jak ktoś jeszcze nie widział Spaceballs... kurwa. Ach... No i zabili go. Zabili go i uciekł. Dobra, nie chce mi się już to grać.

Krawiec ma ładny głos, a pewnie jak go zobaczę, to się rozpłacze. Tego się boję, pisze Robert. Nie bój się, malutki. Czego się boisz, malutki? Tak, opowiadanko czytaj. Już niedługo przeczytam. Już. No tak. Dobra, kończymy. Czas najwyższy zakończyć to przedstawienie. No, to dzięki za słuchanie, dziękuję za telefony, dziękuję za donaty, dziękuję, że jesteście, jacy jesteście i tak dalej. Trzymajcie się, cześć.

0: Krawiec. Piątek, czyli to jest ten czas, kiedy spotykamy się na żywo, rozmawiamy sobie o rzeczach przeróżnych. I to wszystko pod szyldem luźne gadki. Tak właśnie. Jest rok 2023. Marzec. Trzeci. To na wypadek, gdyby ktoś słuchał w przyszłości dalekiej. Właśnie zerknąłem sobie i za każdym razem, kiedy nadaję takie luźne gadki, to zakładam nowy folder z nowym numerem. Rosnąco oczywiście. I ten folder ostatni, gdzie mam trochę linków pozbieranych z różnymi informacjami, newsami, no to ma numer 393. Czyli samych luźnych gatek. W sumie prawie 400 sztuk się już natrzaskało. Trzaskam te audycje, cholera jasna, jedna po drugiej. No. Jeszcze przed audycją dostałem informację od Kasi, pozdróweczka, że płatność Tipli, PayPal, płatność PayPalem zniknęła z Tipli. Taka ciekawostka. Poszperałem w końcu na panelu Tipli, znalazłem informację. Metoda PayPal, nie PayPal, tylko PayPal się chyba mówi, tak? PayPal, ktoś mnie kiedyś poprawiał. Metoda PayPal została chwilowo wyłączona, aby zespół PayPal naprawił problem dotyczący transakcji PayPal. No to już od siebie dodałem. Metoda zostanie przywrócona do jutra. Tipli nie ma żadnego wpływu na występujący problem PayPal. W razie dodatkowych pytań zapytaj PayPal. Mógłbym teraz zakrzyknąć, tak jak ksiądz, który przychodził po kolędzie w serialu Blok Ekipa i utknął w windzie, nie? I matka Spacona tam krzyczy, to może ksiądz z windy pobłogosławi? Nie mogę, nie mam jak odebrać koperty. No, nie mógł pobłogosławić, no bo koperty nie miał jak odebrać, no. Rogal jak zwykle się wita standardowym... Ciężko. Ja się narobił się. Dzisiaj wstał, się po jajach się podrapał się. Zmęczony. No, to tak właśnie zmęczony jestem. Jest też Furiat i Grzegorz Skwara. I Van Dust też jest. I Tyśka przede wszystkim. Jako pierwsza. Ktoś mi wysłał paczkomatem przesyłkę. No, myślę sobie, w to mi graj. Kapitan Pijawka lubi prezenciki. Wdziałem laczki i podsfałowałem do bankomatu. Wpisuję kod, przyjęło, mieli i wyświetla się komunikat, aby odebrać przesyłkę, zapłać 49 zł. Ciekawe, nie? Nie wiedziałem w ogóle, że taka możliwość jest, że można płacić też w tym paczkomacie. Człowiek się ciągle czegoś nowego uczy. Ale inna paczka z kolei przyszła. Dostałem ciekawy prezencik od Tomisia, upominek, który mnie zaskoczył zupełnie, bo jest to mianowicie szturmowiec. Szturmowiec. Tak, ten sam. Te oddziały, które wyborowych komandosów imperialnych, którzy zawsze strzelają nad głowami, bo mają zeza. Tak mi się przypomniało, bo z tym zezem była taka parodia, że Lord Vader zafundował wszystkim szturmowcom laserowe naprawianie wzroku i zaczęli bardzo celnie strzelać. I tam rozwalają Luka, Hanna Solo, Czubakę, wszystkich. Tak nadspodziewanie dobrze zaczyna iść i Vader likwiduje wszystkich wrogów bardzo szybko, bo celnie strzelają ci szturmowcy. księżniczkę Leję w ogóle zastrzelili zamiast ją ogłuszyć, bo chyba tak już byli tacy rozzuchwaleni, bo takim świetnie szło, nie? To strzelanie. Wystarczyła zwykła operacja wzroku. No, tak więc dostałem szturmowca. On jest z blaszek. To jest ciekawy model, ponieważ pierwszy myślałem, że to jest z tektury. Myślę sobie, ale mi gówniany prezent dał. Ale powiem mu, że się cieszę, żeby mu przykro nie było. Ale potem patrzę, to jest blaszka. Czyli taki szturmowiec to nie jest jakiś szmelc. To jest taka już solidniejsza rzecz. I to się, wyobraźcie sobie, po prostu łączy, zaginając specjalnymi kombinerkami, które też dostałem w osobnej paczce, taki gdzie indziej zamówił Tomisiu. Małe takie kombinerki, którymi się wygina te blaszki i się łączy takimi zaczepami różnymi, nie? Tego szturmowca. Bardzo ciekawa rzecz, muszę przyznać. Tak więc dzięki, Tomisiu. Nice, I like. No, ludzie się zbierają i się będą jeszcze zbierać trochę. Tak to jest. Tymczasem na stronie Nocnego Radia, coś się znowu schrzaniło. Chyba Glenn, którego pozdrawiam serdecznie takoż, on coś tam... Coś się musiało znowu skiepścić i on tam coś gmera. Chodzi o to, pojawiły się jakby tutaj zaległe audycje niby. Nocna zmiana audycji. Tak. No i tylko, że miniaturki są całkowicie skopane. Są jakby za niskie. Zmieniły rozmiary na takie paseczki. Nawet by nie było takie złe w sumie. Tylko, że są jeszcze rozpikselowane. W ogóle te miniatury mają taki... Nie najszczęśliwszy jednak rozmiar. Źle to przemyślałem, tworząc stronę. Bo lepsze byłyby kwadratowe. Do takich rzeczy jak podcasty, okładki muzyki cyfrowej gdzieś tam, nie? W dystrybucji cyfrowej, w internecie. Przeróżne, w ogóle wszystko, co nawiązuje do okładki, czegoś dźwiękowego... To jakoś tak się przyjęło, że świetnie się to sprawdza właśnie jako kwadrat, nie prostokąt, nie? No bo tak, płyta winylowa ma okładkę taką właśnie kwadratową. Jakoś lepiej zakomponować po prostu wszystko, nie? YouTube na przykład no, wymusza inne rozmiary, no ale to jest oczywiste, że muszą być takie same jak sam film, no. W sumie... To wielu z nas pamięta jeszcze takie czasy, kiedy oglądaliśmy filmy prawie że w kwadratowym wyświetlaczu. Prawie że, nie? On był tylko troszeczkę szerszy niż wyższy. Odrobinę. Te proporcje 4:3, no to takie są. Dzisiaj, no to już chyba to 16:9 to przeżytek, co? Ja mam nadal taki monitor w sumie. Ale tak coś czuję, że to już też jest chyba przeżytek. Przyznajcie się, macie wszyscy takie już dookoła głowy, nie? Dookoła głowy już macie. 360 teraz jest na topie pewnie. Jestem znowu dziadem technologicznym, tak? Co tam z etamem? I tu brzydkie, że... No to przeczytam, bo jak już powiedziałem, a odklejeńcem. Nie wiem... Przepraszam, trochę kasłam. W ogóle zimno, nie? Już wiosna się szykowała. Już tak się zrobiło jakoś wiosennie. A tu znów mróz. Czarny mróz. No, z etamem zamieniłem z nim tylko parę słów w sumie, nie? Od... czasu jego wypowiedzi, gdzie się zadeklarował, że kończy w ogóle z radiem, z dzwonieniem. I no podkreślał, znaczy znowu przypominał, po prostu mówił to samo, że mu się nie chce, że to nie jest kwestia, że on się obraził, tylko mu to przestało sprawiać przyjemność. Ale w sumie na jedno wychodzi, bo przestało mu sprawiać przyjemność, to bo po nim jechali. No to wiadomo, nikomu nie jest przyjemnie. No to może niektórzy lubią, nie wiem. No, także gratuluję. Niektórzy to już może sobie mogą na kolbie swojego karabinu już którąś z kolei kreskę wyżłobić, wyryć kolejną kreskę, no bo mają już na koncie na przykład dwóch, trzech jakichś, co ich tak zniechęcili, nie, tutaj. No, mogłoby tak być, nie? Ja nikogo nie wymieniam, bo... Ale jak znam życie, to uderz w stół, a nożyce się odezwą, nie? A wtedy przyjdzie krawiec, bo to się nożyce krawieckie odezwą. No, a ciekawe skąd to powiedzonko, tak sobie wyobrażałem, czy gdzieś znalazłem taką informację, to chodzi o to po prostu, że taki krawiec, bo to chodzi o nożyce krawieckie na przykład, takie jakieś większe myślę. No wyobraźcie sobie stół krawca, gdzie jest dużo różnych skrawków, materiałów, no i mu się gubią te nożyce, on nie wie, gdzie one są, bo ma na tym krawieckim stole dużo różnych materiałów pokrojonych, wykrojów i tak dalej, ale jak walnie pięścią w stół, to te nożyce zabrzęczą po prostu, nie? Chyba o to chodzi. Ja zmieniłem niedawno monitor i zostałem przy 16:9, Van Dust pisze. TV 50 cali, chwali się Rogal. I mam Asus ROG Strix XG 32 VCO GT Original Deluxe. Chwali się Van Dust. No. Gratuluję. Jesteśmy dziś trochę taką cywilizacją, która bardzo się skupia na różnych wynalazkach, gadżecikach, zabaweczkach. Zdzieciniała cywilizacja. Jako, że jestem starym dziadem, to sobie oczywiście no, coraz częściej oglądam te filmy, które już znam, słucham tej muzyki, którą już lubię. No i przypominałem sobie coś.
1: Eustachy Turbinka. 20 zł. Na pizzę z szarańczą kandyzowaną.
0: Na pizzę z szarańczą kandyzowaną brzmi zachęcająco. Dobre są kandyzowane rzeczy. Przypuszczam, że w Azji takie rzeczy od dawna już jedzą, jak szarańcza kandyzowana. Gdzieś tam na straganikach można sobie kupić na patyku ponabijane czy coś. Dziękuję bardzo. Widzicie, mimo że PayPal nie działa, skiepścił się, wyłączyli do odwołania, aż PayPal naprawi, bo to jego wina. No to sobie ludzie radzą. Pizza, no ciekawe. Też wklejaliście mi, ale też widziałem wcześniej o newsa właśnie a propos robaków, afera w przedszkolu. Dzieci jadły robaki. Faktycznie jest takie nagranie, gdzie dzieci dostają te robaki, tam śmieją się, cieszą, wkładają w końcu do gęby, jak to dzieci, co mu dasz, to włoży do gęby, nie? Czy klocek, czy czekoladka, cokolwiek, to zawsze do gęby pcha, no to robaka też. No i zdziwiło mnie to trochę, to znaczy, no ciężko tu w ogóle podejrzewać, że ktoś zrobił jakiś fotomontaż, bo bywało tak, że jacyś nie do końca uczciwi, niechętni różnym takim trendom ludzie, trendom zboczonym, takim niechętni, no to zaczęli wręcz produkować, tworzyć takie fejki, że dzieci się uczy różnych rzeczy w szkołach, ale to było polegało na przykład na łączeniu ze sobą takiego kursu dla dorosłych, wiecie, co dorośli sobie idą i się uczą różnych tam z Kama Sutry, czy tam jakichś technik, albo o gadżetach tam seksualnych, nie? I ktoś to połączył w jedno. No to takie bardzo nieuczciwe tworzenie takich rzeczy, nie? Ale potem wszyscy to podchwytują i wielka afera jest. No ale tutaj ciężko mówić chyba o jakimś fejku. Bo jakby mieli to zrobić? Normalnie widziałem filmik, że te robaki jedzą, a może ktoś sfejkował znowu coś. Chyba aż ciężko uwierzyć. Znaczy, no, ciężko i nie ciężko, bo w sumie taki jest świat, że ludzie są głupi. Więcej jest tych głupich, zdecydowanie więcej. różnych oszołomów, fanatyków, dowolnych idei. No więc idea pod tytułem weganizm, matka Gaja, chronimy zwierzęta, Animal Life Matter, nie wiem, co tam sobie kto wymyśli, no to może ktoś pierdolca dostać i faktycznie wtrążalać dzieciakom do głowy nową ideologię pod tytułem właśnie wszystkie fajne dziewczyny, chłopaki jedzą teraz pyszne robaki. Można bajkę dzieciom jakąś od razu zafundować. Czym to się różni od propagandy jakiejś? No właściwie niczym, bo można się zapytać, czym się różni Kościół od sekty, nie? No to czym się różni propaganda od jakiegoś filmiku promującego na przykład jedzenie robaków, nie? Można powiedzieć, że propaganda to pejoratywne określenie na reklamę, na promocję, na jakieś materiały wideo, nie? Po prostu tak, można by też tak przyjąć. Po prostu, no... I to przekaz, i to przekaz. I oba przekazy mają nas do czegoś zachęcić. Robią to w sposób nieelegancki, kłamliwy, na przykład podstępny. Co, reklamy nas nie oszukują? Nie są zakłamane, podstępne? Nie jest tak, że... Kurczę, te wszystkie hamburgery, przysmaki, które oglądamy na zdjęciach, no to już chyba każdy wie, bo to był popularny temat, jak są robione te zdjęcia. Że te pyszne lody to tak naprawdę jest krem do golenia, że gąbka jest włożona do tego burgera, żeby był wyższy, prężniejszy, że gliceryną się tam psika i to ma udawać kropelki i tak dalej. Jest to po prostu niezjadliwe. Byś zjadł, to byś się otruł momentalnie. Tam wszystko jest sztuczne, ale wygląda pięknie, nie? Swoją drogą, a propos tak wyglądania pięknie, czy to warzywek, czy jedzenia, to jeden youtuber zrobił eksperyment i sprawdził, ile jest w stanie wyhodować sobie jedzenia w takim ogródku, trochę większym, ale takim przydomowym. Widać tam przy płocie poustawiane donice takie większe, nie? Miał różne nasiona, sadził tam różne przeróżne warzywa i wiecie co? Nie sprawdziło się jakby moje tutaj wyobrażenie, że jak hodujesz tak w domowych warunkach, gdzieś tam w takiej nadziałeczce, to ci to wyrośnie malutkie, jakieś takie skarlałe pomidorki, wszystko takie jakieś niepozorne, a jemu wyrosły wielkie rzeczy tak naprawdę. Takie dorodne, nie? I szybko jakoś tak wyhodował sobie tego jedzenia tyle, że nie był w stanie absolutnie zjeść tego po prostu, nie? Mógł sobie zapasy robić, przetwory na przyszłość ewentualnie. Więc okazuje się, to taki eksperyment dowiódł, że można, no niestety mając jakiś domek, tak, i jakiś mały ogródek, to można spokojnie sobie wyżyć, być samowystarczalnym, jeśli chodzi o jedzenie. Kościół od sekty różni się liczbą wyznawców, tak sobie zdefiniował Lusak. To co, jak jest mało, to sekta? Mi się wydaje, że są różne takie cechy sekty, pewne niuanse, które trzeba sobie rozkminić je jeden, drugi, trzeci, połączyć i wyjdzie, no, że... Ale nie będzie to jedna jakaś cecha, na przykład liczba wyznawców. Powiedzmy, że chrześcijaństwo w jakiejś wczesnej formie było judaistyczną sektą po prostu, tak? Odpryskiem z judaizmu, a dlatego było sektą, bo pozmieniało wiele rzeczy. Myślę, że taką właśnie cechą sekty jest odstępstwo od głównego nurtu. Wypływa nowy nurt, ale on nie jest zgodny do końca z tym głównym. No, gdyby był, to nie musiałby następować jakiś rozłam na przykład, nie? No... Ale sekta może, różne mogą być te sekty, bo jakaś sekta może być powiedzmy odpryskiem od chrześcijaństwa, jakimś dziwnym, a może być czymś założonym od zera, zlepkiem przeróżnych religii albo jakiegoś New Age'u zdeformowanego, ktoś po swojemu sobie powymyślał różne rzeczy, przerobił, nie? Przeróbkę zrobił. Taki miks zupełny. No i... Wtedy stawiałbym... Powinno być oczywiste wtedy, że mamy do czynienia z szarlatanem, bo stworzył wszystko po swojemu. To pokazuje już, że jaki jest wdecheważny, wdechemądry i genialny zarazem, nie? Papież Franciszek nadal się nie definiuje, nie przedstawia żadnej oceny konkretnej sytuacji, która panuje na froncie ukraińskim. No, po prostu nie potrafi powiedzieć wprost, kogo tu uważa za złego, kogo tu uważa za napadającego, kogo za napadniętego. No nie potrafi. Tak rozmywa wszystko i może się boi trochę po prostu, boi się powiedzieć twardo, no bo to zobowiązuje, nie? To jest najbardziej asekuranckie i najbezpieczniejsze mówić, że oj, wszyscy sobie mają za uszami. Wojna ogólnie jest zła. Nie bijcie się. No, to jest najbezpieczniejsze, nie? Jak dwaj kumple się biją, jak staniesz za jednym twardo i powiesz drugiemu, żeby spierdalał, żeby się uspokoił, to możesz sobie nagrabić, nie? Jeszcze dostaniesz w dziób. I z jednym się pokłócisz pewnie, a drugi zostanie twoim w ogóle już najlepszym przyjacielem. Cię polubi bardzo, że trzymasz jego stronę, ale ryzykujesz coś, to już cię coś kosztuje, nie? A jak będziesz krzyczał tylko, chłopaki, dajcie spokój, jeden i drugi, nie? No to cię to nic nie kosztuje i nic nie ryzykujesz. No ale chyba się przeliczył, bo może jemu tak się wydawało, że to będzie najbezpieczniejsze. Bo ja już nie wierzę, że za tymi różnymi papieżami, politykami, że tam znajdę jakiś ludzi, którym naprawdę zależy na zmienianiu świata na lepsze. Banda cynicznych, wyrachowanych hipokrytów, siejących populizm, którym zależy na kasie i wadzy. No, więc przeliczył się chyba papulcio z Watykanu, bo ludzie tak niechętnie patrzą na takich, co nie potrafią się określić i konkretnie swojego zdania przedstawić. Od czego jest taki papież? On jest przywódcą duchowym właśnie na takie sytuacje. Jak mielibyśmy wskazać, no chyba, że ktoś uważa, że bardziej jest od tego, żeby tropić afery, jak teraz Watykan gdzieś tam wytropił jakieś machloje w obrębie własnej instytucji, nieruchomości za 300 milionów w Londynie gdzieś, w centrum Londynu. Za 300 milionów, powtarzam, sobie kupują, nie? Zabawny świat z Monty Pythona, w którym z jednej strony, w którym miliardy babci muszą się zrzucić, no może nie miliardy, miliony powiedzmy, babci muszą się zrzucić, żeby Klecha miał piękny pałac. Muszą mu ten pałac kupić miliony babci biednych. Leków sobie nie kupią, ale pałac musi być dla pana księdza za 300 milionów. W centrum Londynu koniecznie. No więc tak to wygląda. Nie podoba się mi teraz już papież też. Co ja powiedziałem teraz? Jakoś tak niezręcznie. W ogóle ciężką bajerę mam. Może od tego, że mało nadaję. To mi jakoś się gadka nie klei za bardzo. No, postaram się więcej. Może się w tym tygodniu uda w końcu. W końcu pokończyłem jakby część projektów, co miałem. Z takich weselszych, luźniejszych rzeczy, to w Chinach powstało urządzenie, kolejny jakby taki symptom gnicia naszej cywilizacji, jakby, nie? Troszkę. Znaczy, nie wiem, czy gnicia, ale takiego dziwaczenia jakby. Urządzenie do całowania się na odległość. Znaczy, nie trudno było przewidzieć, że powstanie taki gadżet do smartfona, że można się całować. To są sztuczne usta takie jakieś z silikonu. No i są przesyłane dane. To one jak troszkę się ruszają jakoś tam. Mają jakieś wibratorki, silniczki. No i można się całować na odległość. Są przekazywane ruchy waszych ust do takiego jakiegoś gadżeciku, nie? No taki gadżecik, Chiny. Całujmy się na odległość. Nie wiem, nie macie wrażenia, że połowa rzeczy, które się dzieją wokół nas, połowa różnych informacji, newsów, donosów, zmian, ulepszeń, tak, w cudzysłowie, to są jak żywce to są rzeczy żywcem wyjęte z filmu Nie patrz w górę, na przykład. Już nie mówiąc o tej przypominanej w każdej audycji idiokracji, nie? No ale Nie patrz w górę, to jest film, który przypomina trochę idiokrację. Tylko że on jest jeszcze smutniejszy, bo tak naprawdę zdajemy sobie sprawę, że to jeszcze, że ta wizja takiego skretyniałego świata, gdzie uznany naukowiec, astrofizyk i jego praktykantka, która odkryła kometę, która no, zniszczy Ziemię, jest na trajektorii takiej, że uderzy w nas. Zostało nam, ile tam było, miesiąc. No to oni mają tą informację społeczeństwu przekazać najpierw w takim programie typu Kuba Wojewódzki, tylko jeszcze 10 razy głupszy, gdzie jakaś dziunia, lambadziara jakaś, opowiada przed nimi jeszcze, ma wejście i opowiada o swoim związku z jakimś DJ Elo i że się pokłócili, że już nie będą, już koniec, już rozstanie. Potem ten DJ Elo dzwoni i ją przeprasza, ona płacze i wszyscy robią o. No i się oświadcza jej na wizji. No niesamowite takie rzeczy są, nie? A no i takie, i potem on ma przekazać rewelacje takie, że Ziemia jest zagrożona. On w tym programie wylądował, ten profesor, którego gra Leonardo DiCaprio, świetnie gra, to jest jednak dobry aktor, nie? No, to miał dużo okazji w tym filmie, żeby okazywać różne emocje, taka od rezygnacji po wściekłość. No bo wszyscy dookoła są zaaferowani zupełnie czymś innym. No można zacząć od tego, że świat w tym filmie przypomina bardzo nasz i to jest świat, w którym ludzie komunikują się ze sobą za pomocą różnych powiedzonek, grypsów, marketingowych mądrości coachowskich i różnych kalek z filmów. W ogóle biorą różne rzeczy z filmów. Przecież syn pani prezydent, którą gra Meryl Streep, ten maminsynek, który już jest jakimś tam asystentem pani prezydent, jej synek, no to on też jak ma tylko coś wymyślić kreatywnego, to on z szeregowca Ryana kopiuje jakieś przemówienie, nie? I tam to jest taki świat właśnie bardzo płytki, w którym rządzą emocje, no wiecie, no właśnie, kotek ładny, piesek, jest ten... jest też ten biznesmen, geniusz, taka, który jest taką mieszanką Steve'a Jobsa i powiedzmy Andy'ego Warhola, tak wygląda trochę jak Warhol, ma takie platynowe włosy, taki podstarzały, takim głosem dziwnym mówi, taki wizjoner wielki. I te telefony sprzedaje, które już czytają twoje emocje. Ten telefon wie, czy jesteś smutny, czy jesteś radosny i potrafi ci nawet wyświetlić jakiś filmik, który się rozweseli, jak masz zły humor, nie? No, taki już świat idiotyczny, świat gadżetów, powiedzonek, heheszków, troleszków, gadżecików, kolorków, nie? Bardzo płytki, oparty na emocjach. Nie jest ważne... No, ten naukowiec, on nawet nie ma za bardzo czasu, żeby coś powiedzieć więcej. To muszą być krótkie wypowiedzi. I jest przywitany takim bardzo mądrym pytaniem. Proszę mi powiedzieć, czy we wszechświecie istnieje życie? Oprócz nas? I taki mądry, prawda, pan prezenter z telewizji od razu zadaje takie ciekawe pytanie. Czy istnieje życie we wszechświecie? Nieważne, że kometa nas zniszczy, nie? Potem tworzą się te różne kretyńskie ruchy. Ruch nie patrz w górę, ruch patrz w górę, nie? Co ma odzwierciedlać nastawienie do całej tej katastrofy. Oczywiście w tym wszystkim najmniej ważne jest bezpieczeństwo Ziemi. Liczy się kasa. W pewnym momencie się okazuje, że ta kometa ma jakieś metale szlachetne w sobie i cała misja zostaje odwołana, zniszczenia tej komety, bo przecież to jest tyle pieniędzy, nie? Przecież to jest tyle pieniędzy. To jest wszystko na maksa przerysowane, ale smutne jest to, że to by naprawdę tak wyglądało, myślę, gdybyśmy... Niewykluczone, że staniemy przed takim zagrożeniem. Tak by to, myślę, wyglądało, tylko mniej przerysowane, mniej trochę kretyńskie, ale sprowadzałoby się do tego samego. Myślenie o tym, jak tu coś ugrać, nie? Dzisiaj jest na topie takie myślenie, jak tu ugrać coś. Ale Chińczycy, wyobraźcie sobie, a to Chińczycy zrobili próbę wysadzenia właśnie jakiejś asteroidy. Gdzie ja to miałem? Dobra, będę zaraz sobie tutaj szukał. No, nadal jest głośny temat jedzenia robaków. Nie wiem, co ludzie tak się na tym zafiksowali. I znowu idiokracja. Jakby, czego by tu nie wziąć pod lupę, to zawsze takie samo kretyńskie zachowanie. Czemu ludzie nie chcą, żeby był wybór? Chcą zabronić innym jeść tą mąkę ze świerszczy, czy co? No bo przecież to nie chodzi o to, żeby... I to nie sposób tak tego zrobić i nikt się na to nie zgodzi. I wiadomo, że tak nie będzie, żeby zakazać ludziom jeść mięso. Po prostu pojawiają się, tak samo jak w pewnym momencie się w Polsce pojawiły wegańskie dania, jak Hugo ostatnio słusznie zauważył, one są często bardzo niezdrowe, bo są mocno przetworzone te rzeczy, często te różne wegańskie. Więc to nie jest takie zdrowe. Każda żywność przetworzona nie jest zdrowa. Po prostu no, się pojawiły na półkach i się pojawią się rzeczy odrobacze, że tak powiem, nie? Jak ktoś chce, to niech se kupi. Chodzi o to, żeby była wolność może. Ja niewykluczone, że się skuszę na jakieś produkty kiedyś. Jakaś mąka ze świerszczy mi to tak nie przeszkadza jakoś strasznie. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, a jednak ten aspekt moralny, żeby w końcu się przestawiać na jakieś takie jedzenie, któremu... No, przy którym nie ma tyle cierpienia, nie? Jakichś takich bardziej rozwiniętych istot. Trochę zacząć konsumować jakieś mniej czujące stworzonka. A ostatecznie w ogóle wynaleźć metody sztucznego tworzenia dowolnego jedzenia. Przez jakiś replikator a la Star Trek, nie? Że po prostu tworzy ci to jedzenie z jakiejś energii. Przerabia ją na materię, tą materię formuje w jakieś dania. I już, nie? I przestać obdzierać ze skóry, wydzierać kości, ciągle tylko wydzierać. Człowiek jest taki wydzieracz, wydziera z ziemi, wydziera z innych zwierząt, na trupie, na ropie wszystko zbudował, na zupie z trupa zbudował wszystko i nawet zabawki dla dzieci z tego robi klocki, z tej ropy. I morduje, i zabija, i pochłania, i wysrywa. Ale w sumie, czemu w sumie mamy mieć pretensje z drugiej strony do siebie, skoro tak jesteśmy uformowani, że nam jest to potrzebne, no to... No ale też powinniśmy się jakoś tam ulepszać i ubogacać coraz bardziej. Człowiek 2.0 może nie będzie musiał kiedyś jeść, może kiedyś nie będzie w nas budziło takiego buntu, takiej niechęci, to, że po prostu zmienimy swoje ciała, nie? Na jakieś takie wytrzymalsze, takie, że nie będzie trzeba jeść. W sumie najważniejszy w nas jest mózg, nie? To dzięki mózgowi mamy uczucia, emocje, jakaś miłość, jakaś twórczość. No i to jest ważne, nie? Ważne jest to, co się powie do kogoś, jakiś uczynek. No, a to, czy mamy mieć jelito grube i tam gówno schowane? Uszy bolą, pisze Piotr. To napisz, czy chodzi ci o to, że tak pierdolę, chociaż jakbym pierdolił, to bym dupą ruszał. Czy po prostu dźwięk jest kiepskiej jakości, bo to jest ważna informacja dla mnie. Jak jest dźwięk taki, że uszy bolą, to muszę coś poprawić. Patrzę, co mi tu wklejacie. Tak, dziękuję za film. Właśnie sobie włączę teraz film i będę oglądał i pewnie po angielsku jeszcze zrozumiem połowę. Jasne, dzięki. To może później. O, Michał Giereś się pojawił, sztuczny. Sztuczny Michał Giereś typu Phantom, klon, matrioszka Michała Gieresia. Nieprawdziwy i pisze: Krawiec, ty agenciku, rozbijaczu rodzin, zły wilku, boli cię, że z PayPala wyłączyli, prawda? Teraz audycję skończysz pewnie. Postaraj się lepiej, chłopie, bo to takie słabe było. Znaczy, słabe. No, za słabe, żeby mnie jakoś tutaj zaktywować. Sprowokować, strolować. No, coś więcej trzeba, coś więcej dorzuć właśnie do pieca. No, ludzie się schodzą. Powolutku, ale tak to jest w piątek właśnie. Co tu jeszcze ciekawego? No. Co zrobić, gdy spotkamy w górach niedźwiedzia? Takie rady się pojawiają zwykle po jakimś wypadku. No i tak było właśnie. Pamiętam, że widziałem też jakiś artykuł. W Bieszczadach niedźwiedź rozszarpał turystę. Albo turystkę, już nie pamiętam. No, ja wam. Co tam będę czytał? Ja wam mogę radę dać. Musicie przede wszystkim pokazać temu niedźwiedziu, że się go nie boicie. Trzeba po prostu podejść i mu z plaskacza, z liścia po prostu strzelić z całej siły w pysk. On musi czuć respekt po prostu, ten niedźwiedź. Pamiętajcie. Zawsze miejcie przygotowany gdzieś tam z tyłu w ręce ołówek, długopis, żeby mu w oko wbić, jak was zaatakuje. To za Etamem tutaj tak trochę dam wam radę. Etam radził kiedyś, jak z dzikiem walczyć, właśnie ołówek w oko. No, zapomniał dodać, że jak ten dzik, który ma te szable, no dodatkowo jeszcze tak na wysokości gdzieś tam naszych tętnic udowych, tak dalej, no może, no taka szabla. Znałem kiedyś myśliwego, któremu taki dzik. No, szablą rozciął fest. Widać było jakąś bliznę wielką. Jak on się rozpędzi, to trzeba przeskoczyć po prostu saltem. Trzeba wyskoczyć, nogą tak po prostu o głowę dzika się odbić, zrobić salto i spaść na tego dzika i ołówek. A tu pisze Piotr Jackiewicz, że palec w dupę. No to tak, niektórzy mają takie sposoby. No też słyszałem, że jak pies nas zaatakuje, to trzeba go chwycić za jajka. Bo są takie psy, że one są tak bojowe, jakiś pitbull na przykład, nie? To on się rzuci. I widziałem nagranie, gdzie dosłownie bito stado ludzi, że tak powiem, okładało tego psa, kopało go dość długo, jakimiś prętami. Ale pitbull po prostu nie puści, on jest w szale, on jest jak zahipnotyzowany. On przestaje czuć ból, jest po prostu w takim berserku jakby, nie? No, człowiek stworzył taką rasę. Znowu coś wspaniałego stworzył człowiek. Człowiek, to brzmi dumnie. No, to takiego psa trzeba chwycić za jajka. No, a z niedźwiedziem trzeba ostro, ja mówię, pamiętajcie, to wam może życie uratować. podbiegacie do niedźwiedzia i tak kilka liści mu na łeb i wystraszyć go trzeba tak. Hu! Hu! To on wtedy se pójdzie, się wystraszy. Nie macie co uciekać, niedźwiedź i tak was dogoni. Niedźwiedź jak się rozpędzi, biegnie szybciej niż człowiek. Ma te cztery nogi. To jest zaskakujące, ale no szybciej was dogoni, nic wam to nie da. Wejście na drzewo też wam nic nie da, bo niedźwiedź się wspina nieźle i wejdzie po was. I co, myślicie, że będziecie go kopać potem nogą? Nie, on już wtedy się nastawi, że już w las i już po prostu że za wami bieg, już jest zły, że musiał biec. On już nie popuści wtedy. A nawet jak go kopniecie, to co, łapą was trzepnie i was strąci z tego drzewa. Dlatego mówię, natrzaskać liści, kopnąć w dupę już na początku samym, pokazać, że się nie boicie. No, tak więc zawsze mądry Polak po szkodzie i zawsze jak się coś wydarza, u nas na przykład zginęła jakaś turystka, to potem artykuły o tym, że w góry się nie idzie w klapkach. Kubota. Niektórzy tak mają, idą. Dalej za mało dosadnie, zapytuje Michał Giereś, bo coś tu wcześniej napisał, tak? Musiałem przeoczyć tą ważną rzecz. Coś w międzyczasie pisał? No nie, jest tylko o rozbijaczu rodzin.

0: Jeśli uciekasz przed niedźwiedziem, to lepiej uciekaj w dół zbocza niż pod górę, bo przednie łapy niedźwiedzia są krótsze i mu trudniej biec w dół. No to może być dobra rada od Lusaka. No ale ziemia z kolei jest wklęsła, więc to właśnie to się równoważy, że on ma te łapy z przodu krótsze, ale goni nas po tej wklęsłej ziemi, no i się równoważy. O misiu Jogim tutaj coś. No właśnie, trzeba mieć koszyk piknikowy i rzucać za sobą, nie? No nie wiem, ja bym już tak mówiąc serio, to bym spróbował z tym niedźwiedziem jakoś się dogadać po zwierzęcemu. Trzeba tam, no, trzeba obwąchać tyłek, sapnąć coś, nie? Łapą tam gdzieś maźnąć, nie za mocno, dać sobie tyłek obwąchać. To takie zwyczaje są. Albo można wskoczyć na tego niedźwiedzia po prostu mu na plecy i założyć poczwórnego Nelsona i zadusić go. Co on wtedy zrobi? Będzie się tarzał z nami? Nie, nie wpadnie na to raczej. Będzie nas tam łapą spróbował nas strącić, ale to nie wygnie tak łapy. I dusimy tego niedźwiedzia, aż mu gały wyjdą. Tylko, że u nas to taki niedźwiedź jest pod ochroną na pewno i jakiś niedźwiedź brunatny pod ochroną i nas potem skażą na 5 lat więzienia, nie? Chyba, że jesteście księdzem, to was przeniosą tylko na inną parafię. Krawiec, a skąd wiesz, że jest wklęsła? Zdzierają ci się podeszwy na krawędzi? Tak, właśnie się, to jest kolejny dowód. No, można też inny eksperyment przeprowadzić. Jak niedźwiedź was jednak nie dogoni, jak będziecie uciekać w dół z górki, to znaczy, że ziemia jednak nie jest wklęsła. Ale taki niedźwiedź, jak on ma problemy, żeby zbiegać w dół z powodu tych krótszych łap, no to może się potknąć i może się zacząć turlać. I wtedy nas taka lawina z tego niedźwiedzia, znaczy on tak nas się, on się po nas przeturla, jak na kreskówce. Po prostu. No ale to się przeturla, gdzieś tam się sturla na dół, walnie o jakieś drzewo. Takie gwiazdki mu się pojawią nad głową. Jak już się turla jak na kreskówce, to bądźmy konsekwentni. Jakieś straszne rzeczy tutaj Piotr pisze, żeby niedźwiedziowi do dzioba załadował. Jesteś zboczony niedźwiedziowi. No dobra, słuchajcie, się tu prosiłem, żeby jakiś gej się objawił, a tu się ktoś o innych upodobaniach, jakiś niedźwiedziofil się uaktywnił. Cześć, Matt, witam, hej, hej.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: Cześć, co tam, jak tam?
1: W porządku, dzięki. Wiesz, dzwonię tak ze względu na te filmowe twoje wnioski odnośnie Nie patrz w górę. Ostatnio znalazłem taki film z 71 roku, Człowiek Omega, który śmiało mogę powiedzieć był remake'iem, który był pierwowzorem do nakręcenia remake'u Jestem Legendą z Willem Smithem.
0: To czekaj, jeszcze raz, bo Jestem Legendą to był remake w ogóle,
1: tak,
0: czegoś, co wcześniej
1: moim
0: było?
1: Moim zdaniem to był remake, ponieważ film Człowiek Omega z 1971 roku produkcji USA z Charltonem Hestonem jest dokładnie tą samą powieścią, tylko że na swój sposób, swoich czasów opowiedziany, wiesz, w ten swój taki prześny sposób. Także chciałem się podzielić tym.
0: Bo to jest chyba na podstawie książki w ogóle, nie? Jakiejś Jestem Legendą. Właśnie, która i ta książka się nieco różniła. Czy może mi się pomyliło, ponieważ tam były jakieś różne zakończenia tego. Było alternatywne zakończenie też, więc może coś mi się pokićkało.
1: Być może, nie wiem, czy to było na podstawie książki, nie wiem. Ale w każdym razie tak czasami lubię gdzieś tam natrafić na jakiś taki, wiesz, stary dziwny film i Człowiek Omega z Charltonem Hestonem z 1971 roku polega na tym, że oczywiście film się zaczyna tak, że jedzie sobie Charlton Heston, gwizda sobie, jedzie sobie z bronią maszynową, jakim czerwonym Cadillaciem przez opustoszały, nie wiem, Nowy Jork, czy jakieś większe amerykańskie miesto, którym, wiesz, stoją rozbite samochody, jakieś tam szkielety gdzieś są, no po prostu jest ostatnim człowiekiem na ziemi. co jest dosyć zabawne w tym filmie, no ale to jest alegoria jakby bezpośrednia do ostatni człowiek na ziemi. To czy nie ostatni człowiek na ziemi, no jestem legendą, tak.
0: No tutaj czytam, że jest jakaś, znaczy widzę, że jest książka Richarda Mathesona, Jestem legendą, tylko że podejrzane jest
1: trochę...
0: Z
1: którego to jest roku? Mógłbyś tam gdzieś sprawdzić?
0: Książka z którego roku?
1: Tak, bo to ciekawe byłoby, czy to naprawdę, czy na podstawie książki ten.
0: No właśnie,
1: powstał ten film,
0: bo mogli zrobić...
1: 71.
0: Tak, nie ma tu napisane chyba, z którego roku.
1: Może wiesz, powstał scenariusz, który gdzieś może autor się zainspirował i napisał książkę, bo nie, są istotne różnice, ale jakby kanwa tej opowieści jest bardzo, bardzo podobna. Może sobie tu na Filmwebie wyszukać, nawet zobaczyć trailer Człowiek Omega. W każdym razie no film, no mamy 71 rok i oczywiście jest zimna wojna. Dochodzi do nieporozumienia pomiędzy dwoma mocarstwami i Związek Radziecki postanowił użyć bomby biologicznej, która jakby zabiła cały gatunek ludzki na Ziemi. No i to jakby mamy na początku. Ten Charlton Heston jest jakby lekarzem wojskowym, który zajmuje się właśnie bombą biologiczną i on stworzył antidotum na tą zarazę, z tym, że jadąc z tą pierwszą próbką, lecąc helikopterem, oczywiście pilot tego helikoptera nagle zapada na chorobę wywołaną przez tą bombę biologiczną użytą przez ZSRR. Helikopter spada, jest eksplozja, wszyscy spłonęli. Oczywiście nie Charlton Heston, który wyczołgiwuje się z tego helikoptera i aplikuje sobie tą jedyną próbkę antidotum na tą na przeciwdziałającą tej zarazie. No i w ten sposób zostaje ostatnim człowiekiem na Ziemi.
0: Jestem. No, fajnie było pokazane to życie jego, nie? Znaczy teraz to mówię już o, powiedzmy, o Jestem legendą, bo tylko to znam. No ale jak on jeździł sobie tymi luksusowymi samochodami, mógł sobie iść gdzie chciał, wziąć co chciał, ale właściwie to było straszne życie, bo nie było z kim dzielić radości, no to wiemy,
1: no
0: dużo było takich historii już pokazanych, nie, że te rzeczy różne fajne nam się dzisiaj wydają takie fajne, to by nas nie cieszyły, jakbyśmy sami byli. Bo chyba.
1: I właśnie w Człowieku Omega z 1971 roku Charlton Heston właśnie sobie podróżuje tymi najlepszymi samochodami po mieście, rozbija je, wiesz, gdzieś tam rozbija śmietniki, no korzysta ze swojej wolności, rozmawia z manekinami, także to jest dokładnie ta sama interpretacja, jak Jestem legendą, po czym gdzieś tam sobie polewa drinka w barze, wiesz, no tak sobie spędza czas po prostu, kolejny dzień. Po czym następuje zachód słońca. Uwaga! Następuje zachód słońca. Charlton Heston, który tam gdzieś już tak popadł gdzieś tam, nie ma tej rachuby czasu, oczywiście spóźnia się przed zmrokiem do swojej kamienicy, która jest oczywiście dostosowała jako warownię. I podjeżdża, to jest tak śmieszne, bo to jest 71 rok, to jest tak śmiesznie pokazane, podjeżdża tym swoim Znaczy, no, ten samochód, którym jeździł, już rozbił po drodze, bo gdzieś tam stała jakaś ciężarówka na drodze, on gdzieś nie wyrobił zakręt, rozbił, poszedł do salonu i zaczął jakby ze szkieletem negocjować cenę tego sportowego nowego samochodu, w który po prostu wsiadł i wyjechał przez szybę wystawową tym samochodem, bo mu nie zależało. Wrócił, spóźnił się przed zachodem słońca i okazuje się, że nie jest oczywiście ostatnim człowiekiem na Ziemi, ponieważ grupka ludzi, nie wiadomo dlaczego, po zmroku wychodzi na ulicę i czyha na tego jedynego człowieka, który w dzień może się poruszać. Gdzieś tam robią na niego zasadzkę, strzelają do niego z okien, znaczy nie strzelają, rzucają jakimiś kamieniami. No oczywiście tam odpiera ten atak, wjeżdża do tej swojej warowni, wjeżdża windą, tam zamyka się, te wszystkie kraty zasuwa i tak dalej, w tym swoim luksusowym mieszkaniu, który tam zgromadził mnóstwo rzeźb, alkoholu i nie wiadomo czego. Okazuje się, że nie jest ostatnią osobą na Ziemi, ponieważ są jakieś niedobitki. I oni są tam świetnie w tym filmie ucharakteryzowani, ponieważ oni są tacy inspirowani jakby średniowieczem. Chodzą w długich takich szatach z kapturami, nie mogą w dzień się poruszać, ponieważ ta bomba biologiczna, która na nich wpłynęła, ale ich nie zabiła, każe im tylko, nie pozwala im chodzić w promieniach słońca. Mają białe gałki oczne i chodzą w takich kapturach, jak średniowieczna inkwizycja. I oni jakby mają swoją strukturę. To jest to różnica pomiędzy Jestem Legendą, gdzie tam były te potworne jakieś ludzkie mutanty. Tutaj są ci ludzie, którzy są chorzy i oni zorganizowali organizację, która się nazywa Rodzina. Sekta Rodzina po prostu.
0: Rodzina Radia Maryja. A tutaj przeczytałem, zasięgnąłem informacji, no faktycznie pierw była książka, powieść Richarda Mathesona, właśnie Jestem Legendą. I to jest bardzo stary, 54 rok. I powstały właściwie trzy filmy na podstawie tej książki. Ostatni człowiek na Ziemi, 64. Człowiek Omega, wspomniany przez ciebie, 71. No i ta najnowsza adaptacja z Willem Smithem. To jest kolorowy film, tak?
1: Tak, kolorowy. Mhm. Wiesz, jeszcze wracając do tej organizacji Rodzina, no oni są jakby pełni świadomi tego, że są chorzy, tego, że jest kataklizm na Ziemi, mają tą swoją organizację, mają przywódcę i oni wychodzą z założenia, że to jest oczywiście kara boska. To, co spotkało ludzi na Ziemi, to jest kara boska, to jest koniec świata, to jest Armagedon i oni wychodzą z założenia, że największym grzechem człowieka było wynalezienie koła.
0: No,
1: wiesz,

0: tam po prostu chodzą i tam palą i niszczą, wiesz, obrazy, rzeźby, książki, wszystko to, co cywilizacja, jakby cały dorobek cywilizacji nowoczesny, wiesz, ich zadaniem jest co noc to niszczyć, a przy okazji zabić tego ostatniego diabła, którym jest ten wykształcony człowiek, który tam pracuje w ogóle nad tym, żeby to wszystko odkręcić. A najlepszym, bardzo się śmiałem w takiej scenie, że jak oni tam, ta rodzina, organizacja tej rodziny, gdzieś tam jest przemówienie ich tego przywódcy, że musimy się wyzbyć wszelkich tych wszystkich dostępnych możliwości wynikających z tego, jak rozwinęła się nasza cywilizacja i musimy to wszystko niszczyć i tak dalej, po czym ciągną za sobą taki drewniany wóz na kołach po ulicy.
1: Ostatnio widziałem jakiś film właśnie też postnuklearny, przypominający mocno film Droga, film i książkę, bo też taki bardzo smutny i wszystko takie zwyczajne i przez to bardziej prawdopodobne. Widzimy człowieka, który żyje w takiej altance sobie, no zniszczony świat, krążą jakieś bandy, gangi, on w tej altance żyje, ma tam ogródek jakiś, coś hoduje, jest strasznie nieufny, totalnie zdziwaczał, już wystarczyło 7 lat, żeby zmienił się w takiego dzikusa troszeczkę, nikomu nie ufa, zawsze ma broń pod ręką, nie potrafi już jakoś tak się komunikować z innymi, jak my teraz współcześni ludzie, na spokojnie, normalnie. Takie zezwierzęcenie. Myślę, że tak, my jesteśmy plastyczni jako ludzie. Nasz mózg potrafi się dostosować do różnych okoliczności i myślę, że tak się to może skończyć.
0: Jak myślisz, z jakiego powodu może tak się skończyć? Czy z powodu ludzkiego, czy naturalnego, czy nie wiem. Ja myślę, że raczej człowiek nie jest w stanie wpłynąć na unicestwienie życia na Ziemi. Jedynie jakieś naturalne warunki mogą do tego doprowadzić.
1: No, kto wie, no, różnie to może być. No przecież Rosja grozi, że coś takiego powiedzieli, że nie ma świata bez Rosji, w takim sensie, że jak miałoby nie być Rosji, to może nie być całego świata. To była taka zakamuflowana, lekko, prawda? Mryk, mryk, aluzja do tego, że jak będziemy już ostro dostawali w dupę, to w całą ziemię rozpierdolimy, nie? Jak nam się zechce, bo wiesz, po prostu wysadzimy jak fanatyk religijny, jak czegoś, jak już przegrywamy, to wysadzimy wszystko. No,
0: a myślisz, że istnieje jakaś ten... do tego jakiś jest broń, która pozwoli na to, żeby zniszczyć naprawdę całą Ziemię?
1: No nie wiem, jakby tak odpalili wszystkie swoje głowice, no to przecież się chyba nie zestrzeli, kurczę, wszystkich, nie? Nie zapobiegnie się niczemu. Nie wiem, ciężko mi sobie wyobrazić, a może mają jakąś broń tajną, albo wiesz, no, taki...
0: To co Tesla zostawił po sobie, nie? Bo tam to był ten temat, nie? Że on tam właśnie przekraczył już pewne granice i...
1: Tak, to co niby miało spowodować ten wybuch tunguski, tą katastrofę tunguską, to naprawdę Tesla, nie? I jego tajna jakaś broń. No, są takie teorie. Wiesz, taki bandzior, to on może truć, on może używać jakiejś strasznej broni biologicznej, nie? Dzisiaj żyjemy w takich czasach, że można jakiś newralgiczny punkt, jakieś wodociągi zatruć, albo wystarczy, że się jakiś, nie wiem, olbrzymi wybuch elektromagnetyczny i wiesz, i pouszkadzają się elektrownie, łącza, urządzenia różne, no i będziemy mieli wizję z takiej książki właśnie Blackout, nie? Gdzie jest przedstawiony świat bez elektryczności. Też straszna wizja. Wyobraź sobie, że wszystko gnije, totalny chaos, ludzie walczą o wszystko, nie? Zabijają się, bo tak by się to skończyło bez prądu, myślę. Gdyby jakaś taka była mega poważna awaria, której się nie da naprawić.
0: No na pewno. No, mam wrażenie, że najbardziej zdesperowaną grupą byłaby grupa internetowych piwniczaków i gamerów.
1: No właśnie, człowiek się szybko przestawia, wiesz, nie? Na inny tryb działania. Właśnie to jest niesamowite. Człowiek się potrafi szybko. Minie rok i już będziesz innym człowiekiem. Minie rok, będziesz innym matem.

0: zupełnie matem wojownikiem z jakąś maczetą na plecach, który już zabił 5 osób i wiesz.
1: Bo na przykład ostatnio oglądałem Michała Patera, bo on tam w tej Kambodży teraz tam funkcjonuje i jakaś jego znajoma tam miejscowa zaprosiła go do swojej wioski rodzinnej i domu, z którego pochodzi. I on tam był zdumiony, ponieważ wytłumaczyła mu, że w tej wiosce dopiero od 10 lat jest elektryczność, bo do tej pory normalnie funkcjonowali lampami, z lampami naftowymi. Także widzisz, są pewne zakątki świata, gdzie w ogóle by to nie zmieniło rzeczywistości dla ludzi.
0: No, jakaś rodzinka żyjąca sobie w grocie w Afganistanie, nie? I pasąca kozy przy tej grocie.
1: A ja myślę, że nawet jakieś tam ciemne zakątki Rosji to też. No, to też pewnie. To też pewnie byłoby, gdybyśmy tu panikowali, byli w szoku i tak dalej, tam by się zaczął po prostu kolejny normalny dzień, gdzie funkcjonujemy bez prądu, gdzie zbieramy jajka od kur, gdzie, nie wiem, doimy krowę i nabieramy wody ze studni, a potem palimy w swojej, nie wiem, kozie na środku chaty i robimy obiad, po czym, nie wiem, wieczorem, dopóki oczy nie są zmęczone przy świeczce, czytamy może jakąś
0: książkę. To by miało swoje plusy, no właśnie, ktoś by więcej czytał, ludzie by się spotykali, wróciłyby takie sposoby spędzania czasu, jak jakieś wspólne tańce, weselenie się, opowiadanie sobie historii, nie? Ktoś, kto w to mi gra i ktoś, kto potrafi fajne historie opowiadać, a trochę umiem tu w radyjku, tak. to będzie ceniony, będzie siedział i nawijał przy ognisku.
1: Tak, byłbyś obwoźnym, wiesz, jak zawsze podobało mi się, jak w westernach czy gdzieś na Dzikim Zachodzie były takie obwoźni opowiadacze, teatr i tak dalej. Byłbyś może takim obwoźnym, wiesz, nie wiem jak to nazwać, rozmówcą, który by gdzieś, wiesz...
0: No kiedyś była popularna chyba. Popularna taka profesja w jakimś średniowieczu, taki dziad, co chodził od wsi do wsi i za jedzenie, za parę tam groszy opowiadał różne rzeczy, nie? Często się przedstawia takiego wędrowca.
1: No pewnie, no i co? No i ludzie jakoś żyli, funkcjonowali, nie? Czemu nie? Nie wiem, czy ja jestem aż tak uzależniony. Znaczy, no tak mi się teraz wydaje, jak sobie siedzę w ciepłym mieszkaniu i przed komputerem rozmawiam z tobą przez mikrofon, przez słuchawkę. Nie wiem, wszystko funkcjonuje. No ciekawe, czy na dłuższą metę jakie miałbym odczucia, skutki uboczne braku elektryczności, internetu. Nie wiem, ale ja mam wrażenie, że chyba nie byłoby to dla mnie takie przerażające. No. Takie proste życie. Mam w sobie jakąś taką tęsknotę za czymś innym, a do końca nie wierzę i jakoś nie czuję tego związku z nową technologią, z tymi wszystkimi pojęciami z nim związanym. Nie wiem, jakby może jestem za głupi, żeby zrozumieć, dokąd to wszystko prowadzi, a bardziej intuicją w życiu się kieruję.
0: A tak z innej beczki, słyszałeś o tym, że Jerzy Sztur dostał wyrok za jazdę po pijaku i spowodowanie kolizji i uszkodzenie rowerzysty. No zapierał się, że pierw się tam zapierał, w zaparte szedł. Przez długi czas i nadal tak uważa, cały czas mówi, no ale co się stało właściwie? Panie redaktor, co się stało? Co ja takiego zrobiłem? I nie może mu przez gardło przejść jakieś tam przepraszam czy coś, bo on jest Jerzy Sztur, przecież legenda, no kurde.
1: To jest, wiesz, ja bym to nazwał w ogóle syndromem gwiazd PRL-u.
0: Może, no.
1: Którym się wydaje, że no, że jednak jest to przymknięcie oka, że trochę więcej można, że każde drzwi w Polsce są dla nich otwarte i gdzieś kolacja gotowa. No, to jest człowiek tej daty, no, wiesz, no, wyobrażasz sobie, że Znaczy, ja no jeszcze sobie wyobrażam, bo jeżeli Sztur był jednak był tą osobą, która gdzieś i filmy z jego udziałem były odkładane na tego pułkownika tak zwanego, czyli na tą półkę, bo był gdzieś tam zaistniał w kinie moralnego niepokoju, czyli końcówki już jakby powiedzieć dawnego ustroju, ale mimo to funkcjonował w środowisku, któremu wolno było więcej. Więc dlaczego nie? No, to było w Krakowie, z tego co wiem, to się działo. No, jego miasto, wiesz, teatry, restauracje, no pan Sztur, gdzie poszedł, wiesz, panie Sztur i panie Sztur. No i no co, ja mogę tylko, nie wiem, dla mnie to wydaje się bardzo sprawiedliwe, że potraktowano go jako przeciętnego obywatela w perspektywie prawa i wykroczenia, którego uzyskał. Spoko.
0: Nie wiem, bo on właściwie dostał grzywnę, jakieś tam 2000, 6000, ale nie czytałem nic, żeby tam było odszkodowanie dla tego rowerzysty, któremu uszkodził nogę, który tam się leczy, przeżył ten wypadek, jakoś został tam dotkliwie potrącony, to nie było jakieś tam lekkie stuknięcie, że się przewrócił z rowerkiem, tylko...
1: No to był, z tego co wiem, to był motocyklista.
0: Aha, to przepraszam, motocyklista.
1: To był motocyklista i jakby Jerzy Sztur tam 3 lata pozbawienia możliwości prowadzenia pojazdów mechanicznych i tam chyba grzywna tak z tego, bo czytałem o tym, z tego co mi się kojarzy, to chyba tam było 12 tysięcy złotych na fundację ofiar wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców i chyba 4 czy 6 tysięcy grzywny na skarb państwa.
0: No z kolei swoje dochody przedstawił tak, że zarabia 6 tysięcy złotych miesięcznie. Takie przedstawiał. No może teraz zbiedniał, wiesz, to już nie są czasy nie. Jego świetności. Chociaż nie sądzę, żeby tak znana osoba, taka legenda zarabiała faktycznie 6 tysięcy złotych. No ale niech mu będzie. No ale widzisz, to chyba ludzie tak rozpieścili, zepsuli tych naszych aktorów, celebrytów, bo jak się zaprasza takiego Sztura przy każdej okazji jako eksperta od wszystkiego, pan się wypowie o tym, a co pan myśli o tym i on tam bryluje i wszyscy do niego mistrzu, a co mistrz, tak. No taka legenda jak pan na pewno wie i tak się każdy z nim cacka, włazi mu w dupę, podlizuje i mistrzu i o zdanie pyta, to on w końcu coś mu się w głowie robi i mu się wydaje, że jest faktycznie jakąś lepszą kastą, nie? Trudno, żeby było inaczej.
1: Ja myślę, wychodzę z założenia, że gdyby w tej sytuacji trafił na patrol starszych aspirantów, wiesz, policjantów czy bardziej związanych jakoś tak, to mogłoby się to potoczyć inaczej, ale tam chyba był problem taki, że to było oczywiście sfotografowane i nagrane, zarejestrowane. Także nie miał szans. No. No bo jednak to jest Sztur. A zresztą w jego przypadku zawsze podchodziłem jakby do niego z pewną rezerwą, bo jakby zauważ, że on nie do końca był też tym takim dramatycznym aktorem, bardziej komediowym, takim przaśnym, taki, wiesz, który tam gdzieś zaśpiewał Śpiewać każdy może, czy Obywatel Piszczyk, czy oczywiście gdzieś tam te jego kreacje w Killerze, w dubbing, w Szereku. Dla mnie jego najlepszą rolą był film Wodzirej Krzysztofa Krause. I bohater roku, jakby kontynuacja tej postaci. No to się tam bardzo wykazał, ale on głównie stał na piedestale krakowskim ze względu na jego grę teatralną. Ale chciałem jeszcze tutaj dodać, że No, że on potem kreował się już w tym momencie. On reżyserował, nie wiem, parę, czy dwa, trzy, cztery może filmy. Wyreżyserował, kreował się na takiego intelektualistę, wiesz, takiego trochę Cholubka, coś z takich legend, nie? Chciał może jak coś jako Zanussi, czy coś ten, chociaż wydawało mi się to trochę na siłę w jego przypadku. No i co? No, zawsze rzeczywistość weryfikuje i tak się stało, jak się stało. No. Nie, wiesz, nie mam do niego jakichś złych emocji. Popełnił błąd, jak wielu ludzi w tym kraju. No i cieszę się, że tylko, że odpowiedział za swój czyn. To jest najistotniejsze.
0: No niby tak. Tych aktorów można rozpoznać, który to level, czy już arcyguru, czy jakiś tam, czy pomniejszy, po tym, że tej legendzie, temu guru, to zawsze się daje nieograniczony czas i on może tak cedzić słowa i mówić: pani redaktor, powiem pani, tak, że tak. Ja to widzę, i nikt mu nie śmie pisnąć, przerwać, a jakiś tam niższy, to zaraz maksymalnie dwa zdania i lecimy dalej, bo to musi być dynamika. A tak nie mogłem sobie przypomnieć, kim jest inny taki bardzo znany ekspert muzyk, co go ciągle zapraszają do telewizji, a to śniadaniowej, a to a to obiadowej, a to kolacyjnej, i on się na przeróżne tematy zawsze wypowiada i nie mogłem sobie przypomnieć nazwiska. Wpisałem na Google tylko muzyk, ekspert od wszystkiego i wyskoczył mi od razu Zbigniew Hołdys. Ekspert od wszystkiego. Wspaniały muzyk, który od 30 lat żadnej płyty nie nagrał, ale jest guru i tysiące jego zdjęć z gitarą, z syntezatorem, tu się wypowiada w programie, w telewizji, o polityce, o gospodarce, o religii, o papieżu, o wszystkim. I tylko, że no i taka legenda, tylko że od 30 lat nic nie nagrał.
1: No to prawda, a jeżeli chodzi o tych aktorów, to zawsze jest, wiesz, gdzieś ten taki apaszka bądź szaliczek.
0: Widzę, i Hołdys też w apaszce. No tak, można poznać. Dobry dałeś, jak ma apaszkę, widać, że to jest artysta. Pamiętam, tak, mój ulubiony Grzegorz Rosiński, no ja zawsze go bardzo lubiłem i szanuję jako mistrza rysunku i w ogóle twórca Torgala. No i jakiś reportaż z nim włączam, a on z kieliszkiem wina w apaszce, a w tle pastele jeszcze jakieś, wiesz, i le artiste.
1: No to jest dosyć znamienne. A no, paradoksalnie na przykład Marek Kondrat, tak zwykle jak w tych jego wystąpieniach gdzieś można na YouTubie czy wywiadach, tak luźno raczej, on taki luźny, zresztą już powiedział, że nie chce mu się grać, gdzieś tam ma jakiś swój biznes i, wiesz, korzysta z życia i
0: winka robi, no.
1: Bezpardonowo jakby wypowiada się o tym swoim środowisku i jakoś tam, nie? A na przykład są takie osoby, które się kreują właśnie na takich teoretyków teatru, teoretyk filmu, obrazu. No, ale dlaczego nie? Nie można odebrać zasług dla polskiego kina Jerzemu Szturowi na pewno.
0: Ale jak się popatrzy na ten świat aktorów, no celebrytów to w ogóle już, ale aktorów, scenarzystów, reżyserów, muzyków, no to strasznie takie towarzystwo w gruncie rzeczy. Tam sami są rozwodnicy, problemy z używkami, skandale, wiesz, że coś rozwalił, pobił, zgwałcił, molestował. Ile było już tych spraw, że molestowali nieletnie? Przecież to, no, mówi się, że to Hollywood jest strasznie splugawione. No i taki świat, a my się nimi jaramy, nie? I znowu nas to zbliża do takiej jakiejś chorej wizji świata, idiokratycznej wizji, albo wizji rodem z tego filmu Nie patrz w górę, no gdzie właśnie są bogami, gdzie boginią jest uwielbianą przez wszystkich, jest jakaś lambadziara, która co drugie słowo mówi bez kitu, nie? Bez kitu. Więc mówię, po prostu nie nagram tej płyty już teraz, koniec z moim kanałem na YouTube, bez kitu. I wiesz, a wszyscy zasłuchani. I to jest ta gwiazda, nie? Wokół w której się wszystko kręci. Nawet jest na końcu scena, gdzie ludzie już zrozumieli, że Ziemia zostanie zniszczona, jakoś tam się pogodzili z tym. Przepraszam bardzo, donejcik.
2: Ekspertem radiowców jest krawiec i kropka krwa mać.
0: Ekspertem radiowców jest krawiec i kropka kufa mać. Taki komplement, Gogor. Dzięki. No, bardzo miło, bardzo miło. Dzięki. No, co chciałem powiedzieć? Aha, no i tam na końcu taki się odbywa koncert, gdzie znowu ta lambadziara z pierwszej sceny powraca na scenę i śpiewa jakąś piosenkę taką pożegnalną w stylu, troszeczkę w stylu Edzi Górniak, nie? Śpiewa o tym, że odejdziemy i co z tego i koniec świata i jeszcze wplata to w tą swoją seks-aferkę ze swoim byłym, on też tam się na scenie pojawia, no takie totalnie groteskowe to wszystko jest, nie? A jednocześnie tak bliskie naszej rzeczywistości, tej głupiej, takiej durnowatej.
1: Tak, jak ja oglądałem ten film, ale nie pamiętam akurat tego tej sceny, ale tak sobie wyobrażam to właśnie, że takie, wiesz, piosenka pożegnalna i ludzie, wiesz, świecą latarkami z telefonów na publiczność.
0: Tak. Tam wręcz, no, do granic totalnego absurdu tak przejaskrawiono tą właśnie naszą rzeczywistość tiktokowo-facebookową, gdzie liczą się lajki. To było też trochę fajnie pokazane w filmie On wrócił, o Hitlerze, który wrócił. Już o tym filmie sporo gadaliśmy. Genialny. Jedna z genialniejszych komedii wszechczasów, moim zdaniem, bo ona jest bardzo mądra jednocześnie. Jest niesamowicie śmieszna i bardzo mądra, taka zmuszająca do różnych refleksji ciekawych. No i tam było już to pokazane, takie troszeczkę też ten taki durnowate reakcje na Hitlera, nie? Że wszystko wokół tego Hitlera się kręciło wokół tego, czy on zabił pieska ostatecznie, czy nie zabił, że no coś tam jednak ma trochę racji, tego, takie... Wiesz,
1: w każdym razie przebił się, bardzo szybko się przebił, tak. Wykorzystując swoje doświadczenie, wiesz, jak tam była też taka scena, że był w tym tokszole jakimś takim totalnie jakimś takim głupim, jarcarskim, jakby był u Szymona Majewskiego. I nagle zaczął, wiesz, przejął kontrolę nad tym całym widowiskiem.
0: Ale pierw milczał.
1: Stosując jakąś pauzę.
0: Tak, nie, on tak bardzo długo milczał. On tak bardzo długo milczał i tworzył napięcie, aż w końcu przekuł ciszę w dźwięk i przedstawił swój granitowy światopogląd.
1: Dokładnie. A wiesz, że powstał odpowiednik, on wrócił z Mussolinim we Włoszech.
0: Włoski film. To ciekawe.
1: Powstał, że Mussolini też gdzieś tam na skutek jakiegoś tam przeniesienia w czasie, wiesz, odrodził się i oczywiście był temat imigranci, nie? Co, wiesz, tak gdzieś Mussolini, co wy robicie w ogóle, co wy robicie, kogo wy tu wpuszczacie do naszego kraju? No tak, no i to był nośny temat, no bo większość tam społeczeństwa, no zobacz, a teraz to już jakby nie mówi się w ogóle o imigrantach, Kasia, już ta strona w książce złotych. Tego,
2: sobota jest,
1: ten rozdział
2: jest,
1: został już, wiesz,
2: też musi
1: już
2: być.
1: Jest za nami. Jakby ktoś tak przekładał kartki w książce, nie, tu imigranci, tu coś, tu zarazy, tu coś, już jakby mamy to za sobą.
0: Dzięki, rzekł krawiec, gdyż kątem oka ujrzał, że przyszedł właśnie donate od Kasi. Sobota jest, krawiec jest, donejcik też musi być. Jeszcze Matt jest. No i wy jesteście. I Kasia jest. I 40 zł jest na koncie. To najważniejsze. A tak serio. No właśnie, ta kasa tam... Nie wiem, czy pamiętacie, ale w Idiokracji też się wszystko tam wokół kasy kręci. Tam ludzie strasznie za kasą byli. Mieli też tatuaż takiego chipa. Byli wszyscy zaczipowani tak naprawdę. No, coś łączy te filmy. Mi się... Ciężko je porównywać, bo to są jednak różne trochę filmy. Idiokracja jest bardziej zwariowana. Bardziej taka, no humor taki... Humorek, wiecie, taki troszeczkę... inny, no ale Nie patrz w górę, to jest jednak taki film, który na mnie wpłynął mocno. Nie powiem, że tak jak Matrix, ale jednak to było mocne uderzenie. Nie,
1: jakby jeżeli chodzi o ten o idiokrację, to kiedy pierwszy raz widziałem ten film, bardzo mnie rozśmieszył. Potraktowałem to jako głupią komedię, nie wiem, coś z rodzaju Sandler, wiesz, coś takiego, wiesz, to jest taki film. Ja myślę, że z takim samym założeniem twórcy tego filmu podchodzili, bo nie spodziewali się, jak rzeczywistość zweryfikuje to dzieło. Jeżeli chodzi o Nie patrz w górę, to to społeczeństwo już było doświadczone, wiesz, już mieliśmy te wszystkie te ingerencje z zewnątrz odnośnie naszego życia, poczucia prywatności, wolności, także to już był zupełnie inny odbiór nastawiony. Film był na taki tor bieżący jakby. A jeszcze się w tym filmie podobało Leonardo DiCaprio, który grał tego profesora, i ta jego młoda asystentka, która właśnie odkryła tą kometę, nagle między nimi powstał konflikt, ponieważ Leonardo DiCaprio, który tam grał takiego nerda w okularach, zaczął zapraszany być do telewizji, te wywiady i w ogóle jakiś wzbudził zainteresowanie swoją osobą i nagle porwał go, mimo tej świadomości zbliżającego się kataklizmu, porwał go ten nurt komercjalny i tam zaczął Filip romansować tą swoją z tą redaktorką i zmieniać się, przebierać, chodzić na bankiety. On tam przechodził taką przemianę, która bardzo szybko się skończyła, kiedy nawiedziła, z tego co pamiętam, nawiedziła chyba go z tą redaktorką w hotelu podczas tego romantycznego romansu jego żona, która mu dowiozła leki na to, że tam jest alergikiem, coś tam, zweryfikowała go. Bardzo szybko opierdoliła i...
0: Ona przedstawiła instrukcję obsługi Randala, bo tak się główny bohater nazywał, i wyciągała kolejno leki. Tu na przerost prostaty, tu na coś innego i tak cały, i rzucała w niego tymi lekami. No ciekawe tak. Jest w tych filmach takich katastroficznych, że często ludzie zaczynają dopiero żyć w obliczu tej katastrofy, tego nieuniknionego. Wychodzą na ulicę, tam śmieją się, bawią, coś się zaczyna z nimi takiego dziać, zaczynają czasami ze sobą normalnie rozmawiać, nie? Na końcu jest scena, gdzie oni jedzą, siadają przy stole, coś takiego rodzinnego bardzo, coś takiego trochę zapominanego już. Dzisiaj to takie czasy, że każdy je sam, może w skrytości. Ja to zawsze tak miałem, ze mnie się trochę tak śmiali i patrzyli tak krzywo, bo jak jakiś zwierz, zawsze biorę żarcie i się gdzieś chowam, nie? No a to siadanie przy stole, wspólne jedzenie, a tam jeszcze oni jako ateiści złapali się za ręce. I okazało się, że tym, który potrafi, o dziwo, jedyna osoba, która potrafi jakąś modlitwę odmówić, to jest taki skejt, taki głupkowaty skejt.
1: A to jest fajny aktor, ten on się nazywa jakoś Chalamet, co ja jakoś tak nie potrafię wypowiedzieć tego jego nazwiska. Tak, on grał tam właśnie takiego, miał chyba tam zielone czy różowe włosy i był taki ogólnie... że tam miał takie podejście, no nie? A, luźne. I tak. Ale to było fajne, to było takie ludzkie. A w przypadku tych Cate Blanchett, która grała tam tą redaktorkę z tym swoim partnerem, gdzieś tam siedzieli w jakimś barze i po prostu tam gdzieś w ostatniej chwili pili drinki, ogólnie, no, nie wiem, jakby zatracili na rzecz swojej kariery no właśnie takie przywiązanie do, nie wiem jak to nazwać, do właśnie tego co powiedziałeś o tej ostatniej wieczerzy,
0: No tak, żeby spędzić
1: takimi produktami rzeczywistości.
0: Wiesz, tak spędzić czas ze sobą, pogadać, odezwać się do człowieka, podzielić się tam czymś, nie?
1: A ty, tak, krawiec, jak byś spędził swoje ostatnie, powiedzmy, 48 godzin? Bo mamy tak, jeden dzień, noc, dzień i powiedzmy, że następujący zmierzch przynosi katastrofę i wiesz, jesteś pewny, że zginiesz.
0: Nie wiem, może wszedłbym...
1: W sensie w perspektywie takiej, że wszyscy giniemy, nie? Nie, że jest jakiś wykonany wyrok śmierci na tobie, tylko że żyjemy już w tym chaosie i masz ostatnie 48 godzin.
0: No bardzo mało czasu, żeby coś konkretnego zrobić. Może by się skończyło na wejściu na antenę i na pogadaniu sobie z ludźmi, z tymi, którzy też by mieli na to ochotę w tym czasie.
1: Fajnie, że to podkreśliłeś, bo dałeś teraz taki jawny sygnał, że to jest dla ciebie ważny, jakby ważny obszar swojego życia, tak? Ten kontakt z nami.
0: No, gdyby nie było to ważne, to folder, gdzie mam tutaj trochę linków, dzisiaj nie miałby numeru 393, a to są same luźne gadki, ile było różnych audycji, nie? Więc tak z 2000 może się zbierze już tych audycji, nie? Coś. Ale tutaj właśnie, ja mówiłem wcześniej, że Chińczycy, a propos tej asteroidy, która właściwie to prawdopodobieństwo, że ona, że jakaś w nas uderzy, cały czas nad nami to wisi jak miecz Demoklesa, no ale teraz NASA zrobiła, to jednak nie Chińczycy, NASA, jest sukces takiej akcji, gdzie udało się właśnie rozwalić asteroidę, a już tu nagłówki w mediach popularnych, też takie jak żywcem wyjęte z takich głupkowatych mediów, ale właśnie Nie patrz w górę, czy Idiokracja. Jako ludzkość możemy czuć się bezpiecznie w obliczu zagrożenia z tytułu planety. Już tam coś się, jeden eksperyment się udał, już jesteśmy bezpieczni, możemy się zająć teraz w końcu znowu ważnymi rzeczami. W ogóle tego newsa znalazłem, to jest jakiś Geek Week na samym dole gdzieś tam, bo na górze są ważniejsze rzeczy, że Torbicka ma nową torbę, a Kożuchowska nowy kożuch, nie? To ważniejsze.
1: Tak. A Stęka zbiera Stankę. No ale te komunikaty. O, żyjemy w świecie komunikatów. W ogóle czekaj, dzisiaj gdzieś tam przeglądając informacje, gdzieś tam przesunąłem informacje, nawet nie chciałem wchodzić, ale był nagłówek: Maryla Rodowicz przyznaje się do niepełnosprawnego dziecka z Danielem Olbryskim, które oddali do okna życia.
0: No. Jest to też pytanie, jak się czuje? No, dobrze. A ty, Mat, dobrze się czujesz w miarę? Wszystko zdrowy jesteś? Nic ci nie dolega?
1: Czuję się średnio w sumie, nie. Średnio. Na pewno nie optymalnie. Brakuje mi do optymalnego samopoczucia jakieś 30%. Mam dzisiaj dosyć obniżony nastrój. I to jest związane z tym, że postanowiłem zadzwonić i porozmawiać.
0: No i bardzo dobrze. Przypominam, że dostałem jakąś paczkę. Przyznać się, kto to wysłał mi paczkę, za którą miałbym zapłacić prawie 50 zł na paczkomat. Kto to? Przyznać się. No, nie ale powiem, że korciło, żeby odebrać. Taka ciekawość. Nie wiem, co tam jest. Może stolec. Potem byście się śmiali, tak, że krawiec płaci za kilogram stolca 50 zł. No.
1: A może... Tfu! Siki.
0: Fuu, siki. Niedobre. Kononowicz, tak. Teraz jak...
1: A nie wiem, co tam u nich właśnie.
0: No, ostatnio Kononowicz powiedział, ja muszę tu posprzątać faktycznie, bo przyjedzie do mnie, jest umówione, przyjedzie Joe Binden. Joe Binden tu mnie odwiedzi. Nie wiem, czy to mu się takie mitomaństwo, bo on jest, wiesz, no, za prosty człowiek, żeby tak świrować pawiana i z poważną miną takie rzeczy opowiadać, bo może faktycznie chciał przekonać, że ma takie znajomości, że zna samego Joela.
1: Może, a wiesz, on ma takiego suflera tam pod tym stolikiem. I mu tam ten sufler mu tam zapodaje.
0: Były kiedyś takie teorie, że Kononowicz tak naprawdę jest całkiem łebski, ogarnięty i inteligentny koleś, który jest świetnym aktorem. I wiesz, jak nagrają te wszystkie sceny, to on idzie tam na przykład do tego Jarka i mówi, no jak to wyszło, Jarku? Myślisz, że podkręcisz to trochę? Może właśnie powiem Joe Binden, tak? Że Binden do mnie przyjedzie. No dobra, no to lecimy. Akcja. Jareczku, ja sobie powiem, jedno, że ty gówno, wiesz, w dupie byłeś, do mnie Joe przyjedzie dzisiaj. No i tak gra po prostu, nie? No to, aha. Jak myślisz? Chyba to raczej nie.
1: Miałem dokładnie tą samą wizję wielkiego eksperymentu społecznego, który polegał właśnie na zorganizowaniu zjawiska szkolnej, zaangażowaniu genialnych aktorów, którzy właśnie w ten sposób wcielają się w swoje role i jakby eksperyment miał polegać na odbiorze społecznym, na zweryfikowaniu zasięgów YouTube'owych i tak dalej, dokładnie o tym myślałem, że ci ludzie są po prostu, wiesz, major normalnie, gdzie, nie wiem, gdzie gra w golfa, ma trójkę dzieci, a Conan, wiesz, Conan, nie wiem, jest rzeźbiarzem, który gdzieś tam mieszka na Podlasiu i są anonimowymi ludźmi. I jest to taki szeroko zakrojony eksperyment, który, nie wiem, każe im być anonimowymi przez dłuższy okres życia. Jakby teraz jest kontynuowany. Taki jest tworzony coś w rodzaju paradokumentu.
0: Okazuje się, bo były też tutaj dyskusje o tym, jak bardzo i czy w ogóle w gruncie rzeczy Kononowicz jest wykorzystywany przez innych, czy mu całą kasę zabierają. No wychodzą cały czas tutaj rzeczy, że on dostaje kasę i od Sratka, i od Jarka, i to tak niemało, wiecie, żadne tam 400 zł czy coś, on tak... Myślę, że on takiego kieszonkowego to z parę koła dostaje. W ogóle jest ostatnio bardzo zadowolony. Był taki odcinek, gdzie tam się rozliczali. Cały czas mu coś tam kupują, sprzęty. I idzie kasa, nic nie musi robić. Przecież ma żarcia po uszy, w ogóle zawalone te lodówy, napoje w magazynach.
1: Zodiak zarabia.
0: W Zodiaku.
1: Taksówkarze.
0: Taksóweczkami sobie śmiga, źle nie żyje. To was stać, żeby sobie wszędzie jeździć taksóweczką codziennie i zamawiać sobie codziennie jedzonko, żeby wam przywozili?
1: No, chyba no niekoniecznie. I jeszcze majora spontaniczne wyprowadzki i wynajmy. Zawsze mnie interesowało, jak te wynajmy, czy on jest w stanie, wynając sam sobie mieszkanie, czy to jest dla niego zorganizowane przez jakąś grupę, która chce go wykorzystać i wynajmuje mu to mieszkanie, bo sądzę, że to bardziej chyba w tą stronę, nie? Bo tam różni ludzie go zapraszali, gdzieś był w Krakowie kiedyś, coś pamiętam, jakieś wynajmowane mieszkania i tam dopóki to trwało, potem już tam było przegięcie, także wiadomo, że to musiało się skończyć, ale ktoś pewnie zarobił.
0: No to jest świetna osoba do zaproszenia. Gdybyście kiedyś wpadli na taki pomysł, na pewno by wam się udało załatwić, tylko doliczcie sobie do kosztów pranie tapicerki samochodowej, bo zostawi wam tam parę kleksów i zasmrodzone trzeba będzie z 2 tygodnie wietrzyć. Liczcie się z tym, że wyprosi z waszej imprezy waszych gości, bo też mu się to zdarzało, że wygoni po prostu, bo mu się nie spodobają, wygoni, że wam coś ukradnie, jak u Daniela Magicala przecież jakiś tam garnek mu, jakiś samowar mu ukradł, zabrał cały alkohol, co był do reklamówek, żeby do domu mieć, co tam się dało, zabrał. Więc świetna osoba do zapraszania, nie? Dowcipem tryska świetnym.
1: Błyskotliwością. Albo że krawiec zagramy w skojarzenia odnośnie uniwersum szkolnej. To czy hasło, rzecz, czynność. Wiesz, ja mówię na przykład Asterka, ty mówisz Lublin, wiesz, i może zagramy, kto się wyczerpie z pojęć szkolnej.
0: Dobra, no to na przykład zacznę od twarożek.
1: Nachy.
0: A ty się nie zesrałeś? Ogółem? Nie, to nie wiem.
1: No nie,
0: to...
1: no ograniczmy się do jednego pojęcia, jakby jednego słowa.
0: No to ty zacznij. To ty zacznij może.
1: No to mleko.
0: Boże.
1: Obraz.
0: Naszego, z naszym wielkim rodakiem.
1: No ale ty kontynuujesz, a miałeś odpowiedzieć, wiesz, jakby skojarzeniem. No dobra.
0: Obraz, czekaj, nie, to zatrzymaliśmy się przy obrazie świętym. Ruszanie skórą, nie wiem, czy kojarzysz, bo było przy obrazie świętym ruszanie, major ruszał skórą, co jest mu wypominane do dzisiaj, że bardzo zgrzeszył przez to. Musiał za to w kościele przecież przepraszać.
1: Ja pamiętam obraz patrona cukrzyków Trynkiewicza.
0: Ktoś mu wysłał kiedyś obraz świętego Trynkiewicza, tak?
1: Tak. I to był patron cukrzyków i tam był cały list dołączony swoją drogą, bardzo dobrze skomponowany. Tam był bardzo, bardzo wiarygodny, także Konon oczywiście łezkę puścił.
0: Tak, to taki popularny trolling właśnie, coś z Trynkiewiczem. Albo proszę pozdrowić Stepana Banderę na przykład.
1: Tak, no niespożyte granice wyobraźni.
0: No zastanawiam się w ogóle, czy Krzysiek faktycznie ma tą cukrzycę, bo on jakoś tak żyje normalnie, sobie nic mu nie jest, a pije Coca-Colę. Cukierków sobie nie żałuje, jakaś tam czekolada. Wiesz, on jest tak dziecinny i tak nieświadomy, że on jak nikt nie widzi, to on pewnie może całą paczkę ptasiego mleczka sobie wtrążolić, nie? I się cieszy. Więc a nic mu się nie dzieje.
1: A ile on ma lat w zasadzie? Nie wiem. Myślisz, że ma 60? Chyba nie. On jest tak, nie wiem. Nie wiem, czy jest po 60.
0: On ma chyba 55, coś takiego.
1: No, przed 60. Także no myślę, że to pierwsza odpadnie mu stopa ze względu na właśnie na ten tryb życia. Na pewno ta stopa cukrzycowa jest tym kamieniem milowym w umieraniu.
0: No, niestety ten cały Jarek, dawniej myślałem, że to Jacek, ale jednak Jarek od psa Arona, widać, że on mocno bagatelizuje całą tą sprawę, bo na jednym z ostatnich nagrań tak się odgrażał do widzów. I co, wy mówicie, że jakaś cukrzyca, co tu, tamtego, a tu nic nie ma. No, czyli tak macha ręką na to wszystko.
1: Ale krawiec to nie gramy, czy co? No, bo odpłynąłeś zupełnie w te skojarzenia.
0: No, nie wiem, czy mi się chce dalej w to grać.
1: No, dobra, dobra.
0: Jestem w tym kiepski.
1: No ale ja myślę, że byś wiele wykreował odnośnie szkolnej, wiesz. Mleko, kantorek, las, taksówka. Można jechać, bo tam się wiele zodiak, bigos.
0: To taki fajny świat, w którym się dzwoni na taksówkę, żeby ci taksówkarz przywiózł na przykład mleko. Butelkę mleka, bo masz chętkę, akurat ci taksówkarz przywozi.
1: Mleko.
0: A kto bogatemu zabroni?
1: Tak, wiesz, taką beczkową z mleka. Wiesz, mieć zapas mleka. I ciągłą biegunkę ze względu na to. Ja nie wiem, czy to jest takie jakieś zabobon przeświadczenia Kononowicza, że im więcej wypije mleka, tym będzie zdrowszy.
0: To jest takie proste myślenie. Mleko jest zdrowe. Mleko proste. Jest zdrowe już. I dlatego on popija mlekiem nawet śledzia. On ma takie upodobania, że no właśnie zje tak, śledzia, popije mlekiem.
1: No. To jest obrzydliwe w ogóle łączenie jego z tym mlekiem i ta jego w ogóle cała charakterystyka, coś okropnego.
0: Ale coś tam są jakieś zmiany na szkolnej, bo w tych ostatnich kilku odcinkach to ten Jarek ostro ruga, beszta, strofuje i traktuje wręcz jak takie małe dzieci zaczął traktować tego majora i Krzyśka, co tworzy komiczne sytuacje, bo rzuca do nich takie... teksty różne, takie jak się do dziecka rzuca w stylu, no nie wiem, dobra, to teraz daj mu to i on się będzie bawił, a ty powiedz, ile to jest 2 plus 2 razy 2? Zostaw to, gdzie tymi łapami? No, no już zepsułeś, pobrudzisz. Gdzie tą girą tu? A kiedy się umyjesz? Już jutro masz być umyty. Ja przyjdę, będę sprawdzał. I wiesz, tak gada z nimi jak z dziećmi w przedszkolu trochę, nie? Jakby ich wychowywał. Ale to dobrze, to dobrze.
1: Ten Jarek, czy to jeden z tych opiekunów tam takich, co przychodzi od dłuższego? Ja powiem ci, zatrzymałem się, bo ostatnio nie śledziłem. Zatrzymałem się na momencie, w którym major się wyprowadził. Tak, ostatecznie. 10. raz.
0: No to wrócił, już teraz jest właśnie...
1: Już wrócił, wiadomo.
0: Już po powrocie, nie? Już jest jakiś czas po powrocie.
1: Przeszedł przez bramkę, rozumiem.
0: Tak, tak. No niedługo może przejdzie na drugą stronę tęczy, bo znów zaczął ten rozpuch wąchać, bo musi odpocząć w jakiś sposób od tego wszystkiego. No, więc... No, ciekawe,
1: kurwa,
0: że...
1: Ma i tak zdrowie, powiem ci.
0: No mają zdrowie, oni się nieźle trzymają, jak na taką, jak
1: ja
0: na cukrzyca, czy... rozpuch, a oni się trzymają jak, kurwa, jak młody Bóg jeden z drugim.
1: No tak, bo ten major to on tak nie pił, on tak za dużo nie pił. Jakieś tam, wystarczyło tam jakieś dwa piwa i on się upijał od razu, nie? I taką zacząłem obserwować w tym zjawisku szkolnej ten wpływ tego nitro na majora pod względem tych wyniszczałych komórek mózgu, które, nie wiem, można wywnioskować, że są mniej wyniszczające aniżeli nadużywanie alkoholu, ponieważ on tam zawsze sobie coś zjadł, coś sobie ugotował, tak? A potem sobie już ten rujnował ten mózg tymi oparami. I on może być tak, że on te podzespoły wątroba, trzustka, żołądek, jelita, on może mieć nawet nieźle zachowane, o ile ten jego mózg jest już taką, wyobraźmy sobie taką wysuszoną pestkę od brzoskwini. I może, wiesz, ta jego siła polega na tym, że on właśnie przez ten eter, który wdychał, zachowuje tą fizyczną kondycję, ale umysłowo jest wyniszczony. No i co, ma dostać raka mózgu jedynie, no bo możemy tak eksperymentować ze względu na obserwacje jego funkcjonowania.
0: Panie doktorze, czy to rak, a lekarz na to tak. Ciekawe, czy ty lubisz zgadywanki? Z jakiej audycji, z jakiego słuchowiska to jest fragment piosenki?
1: Jeszcze raz, panie doktorze?
0: Panie doktorze, czy to rak, a lekarz na to tak. Nie zgadniesz na pewno. Szczególnie
1: jeszcze raz słyszę.
0: Specjalnie coś takiego ci trudnego dałem. To jest Rodzina Poszeprzyńskich, to Marylka śpiewała.
1: A
0: widzisz.
1: Rodzinę Poszeprzyńskich oczywiście, że znam. Moją ulubioną postacią w Rodzinie Poszeprzyńskich był Maciej Zębaty, który był synem.
0: A to nietypowo. Zazwyczaj wszyscy wybierają nie. Dziadka Jacka kultowego, nie?
1: No, był dziadek, tak. Marian Kobuszewski, Franczewski.
0: Jan, przepraszam, Kobuszewski chyba, nie Marian, nie?
1: Jan Kobuszewski. A mamę, nie pamiętam nazwy tej aktorki, ale ten syn był taki, on był tak, taki, że on coś chciał zmienić. On miał jakoś, on tak trochę tak spokojnie, racjonalnie rozmawiał. I od razu był rugany przez ojca, potem przez dziadka i przez matkę. No.
0: Cicho, Maurycy, nikt cię nie pyta o zdanie.
1: Tak.
0: No, Hanna Okuniewicz w roli Marylki, Piotr Franczewski, Jan Kobuszewski i Maciej Zębaty. No, fajna rodzinka, taka polska rodzina Adamsów w zasadzie. To było chyba wzorowane, bo oni też są tacy trochę na to modłę. Przecież Marylka upiorki. Pracowała... Tak, tacy trochę gotyccy jakby... znaczy może nie gotyccy, ale horrorowi. O, horrorowi, bo Marylka pracowała przecież w prosektorium, przy trupach. Maurycy ma takie grobowe poczucie humoru też i fascynuje ich wszystkich śmierć, krew, trochę tak to czuć, a nawet cieszą się, że tam, o, rzucił kamieniem w dziadka Jacka i zabił go chyba i się cieszą, nie? No to taka rodzina Adamsów, no dokładnie kopia, tylko na perelowską nieco modłę. No i coś jednak innego, bo to jest zagrane tak w sposób teatralny, świetni aktorzy, świetna interpretacja roli, nie? Przygotowanie. To wszystko nie jest takie przypadkowe czy improwizowane. Dziś jestem przekonany, że było to nagrywane wszystko na jeden strzał, na jeden shot, taki one shot, bo tam się mylą od czasu do czasu, przejęzyczają, nie? No to gdyby to było nagrywane i montowane jakoś z kawałków w studio powolutku, no to by wycięli różne wpadki, nie? Ale nagraliby duble.
1: Tak, Krawiec, bo wyobraź sobie, że na przykład nagranie w polskim radiu trwało od, mieli dostępne studio od godziny 11 do godziny 13, a o 13.10 był wydawany obiad w bufecie i trzeba było się wyrobić.
0: Jak nie przyszłeś, to już nie dostałeś.
1: Skąd?
0: No tak, no, to, ale żebyś wiedział, że to tak było, jak mówisz w sumie, nie? No bo tak na to były takie czasy, że wiesz, że trzeba się zapisać. Przecież nawet wydawcom wydzielano farby, papier, wszystko było, wiecie,
1: tak sobie żartuję,
0: reglamentowane. Czas też musiał być reglamentowany tutaj.
1: Tak sobie żartuję pod tym względem, ale tak jak mówisz, no... Zresztą czytałem taki wywiad z Franczewskim, który bardzo narzekał, że w dzisiejszej rzeczywistości jego koledzy, młodzi aktorzy, aktorki i tak dalej, oni żyją tak bardzo, bardzo higienicznie i tak żyją bardzo zsynchronizowanie i jakby on z jego perspektywy już aktora, który tam wiesz, wszystko widział, dla niego to wydaje się trochę takie ograniczające dla artysty, no ponieważ w jego pokoleniu to wszystko było bardziej spontaniczne, takie elastyczne, jeżeli chodzi, nie wiem, o pracę w różnych z różnymi ludźmi, w różnych rzeczywistościach, z różnymi tekstami i tak dalej. I dla niego zawsze było istotne to, że ta integracja, wiesz, szeroko pojęta, jakby atmosfera i tak dalej. I on bardzo, bardzo w tym wywiadzie polubował na tym, że młodzi artyści, aktorzy, jego koledzy młodzi wiele tracą na bazie tego, że, no, że nie mają tego życia wewnętrznego, tego czegoś, co często nie wyczuwają atmosfery, które powinny panować przy tworzeniu jakichś dzieł. No a kto jak to Franczewski, może coś na ten temat powiedzieć. Bardzo charyzmatyczny człowiek.
0: No bardzo. On nawet jak się wciela w tą rolę Grzegorza, no co Grzegorz jest szmatą, jak wiemy, szmatą, jest ciekawa postać, przecież odcinek, w którym on zostaje kierownikiem toalety i taki dumny przychodzi, że został dziadkiem kiblowym i od razu nabiera wiary w siebie, staje się w dechę ważny, musztruje wszystkich, jakieś przemowy układa. Nawet Marylce dał w dziób pierwszy raz, taki się poczuł pewny siebie, bo został kierownikiem kibla toalety. Ej, to jest... I on nawet wtedy ma charyzmę, nie?
1: Ale jak on... Bo on ma ten charakterystyczny głos, a w tej audycji ja miałem zawsze wrażenie, że on już tak piłuje to gardło, bo on zawsze tak na takim... wdechu, on takim pół wydechu, coś takiego już tak, że on nabiera powietrze i on tak już tak do granic możliwości wykorzystuje ten swój aparat mowy, wiesz, i on już tak był, tak podkreślał tą chrypę.
0: On się potrafi niesamowicie wydrzeć, nie? On się w tej audycji tak obłąkańczo często drze. To tak, w ogóle to też ludziom się może wydaje, że w temacie aktorstwa to takie rzeczy, jak właśnie jakieś wydarcie się, coś, to jest najprostsze, a to wcale nie jest takie super proste się wydrzeć fajnie, w jakiś efektowny sposób, żeby to nie brzmiało sztucznie, a on się tak obłąkańco tam przy różnych okazjach drze. Był odcinek, gdzie tajemniczy złodziej w mieszkaniu się pojawił i członkom rodziny ginęły kolejno ich skarby. To były takie skarby, no wiecie, jak u Poszeprzyńskich, na przykład Grzegorzowi zginęła jego puszka po rybkach, w której jest jakieś, nie wiem, może trzymał jeszcze skarby, i on jak się dar wtedy, gdzie nie ma mojej puszki! I szalał.
1: Dokładnie to świetnie określiłeś, że tak obłąkańczo z niego wychodził właśnie jakiś taki, tak wyrzynał to gardło no, tym swoim
0: taki wariat.
1: Szorstkim, ściernym głosem po prostu. To było coś niesamowitego, ale te audycje tam trwały, nie wiem, powyżej 10 minut. Na pewno nie, tak nie? To były takie krótkie szoty. Ale no, to widać było, słychać było, przepraszam, że tam wysiłek był włożony w to, taki nieodparty. Może mu pomagało na przykład jego styl życia, wiesz, bo na przykład nagrywane to było rano, potem jak, nie wiem, wieczorami może po jakichś bankietach Franceski przychodził i ten głos naturalnie stawał się taki, nie wiem, ja bym to porównał do takiego odbicia gąsienicy na ziemi, taki grudy takie po prostu wypowiedziane.
0: No od samego jakiegoś biesiadowania takich rzeczy to nie sądzę, żeby aż tak się zmieniał. Musi mieć wrodzone ktoś czasami. No, on ma niesamowitą skalę, tempr i taki ma gruby ten głos, nie? I potężny po prostu.
1: A w ogóle co u niego? Bo ja nie słyszałem nic ostatnio w ogóle o Franceskim, jak on tam... Ciekawe, czy coś robi.
0: No, z przykrością stwierdzam tak,
1: że on nie żyje,
0: obserwując... Nie, żyje. Żyje, ale obserwując takich różnych aktorów starego pokolenia, właśnie różnych starszych piosenkarzy, aktorów, ale też jakichś, nie wiem, ludzi z życia, których znam, to widzę, że dziadzieją ludzie okrutnie. I kiedyś ktoś, kto miał taką, wiesz, charyzmę jeszcze nie tyle młodzieńczą, co jakąś taką miał... Czuć było jeszcze, wiesz, jakąś werwę, dynamikę, to dzisiaj kapcanieją strasznie często tacy ludzie. Tak przykro się patrzy trochę, nas to też czeka, wszystkich nas to czeka, nie? Pewnie. Niektórych to uderzy pewnie bardziej, innych mniej. No ale ja nie chciałbym tak zdziadzić, taki pierdołowaty się zrobić, nie? Chociaż dziadek Jacek był pierdołowaty czasami do granic możliwości. Czasami cwany, czasami pierdołowaty, ale zawsze był super. To takim dziadkiem Jackiem to mogę być na starość. Ekscentrycznym dziaduniem, zwariowanym, odjechanym zupełnie. Bo tam każdy jakoś ma swoją... taki archetyp zupełnie inny, jakby trochę prezentował. Bo dziadek Jacek jest absurdalny. On jest jakby z innej bajki często, nie? W którymś tam odcinku jest podejrzenie, że on może jest jakimś reptilianinem w ogóle, bo on się urodził bez uszu. Dokonuje absurdalnych rzeczy, co prawda w tych swoich opowieściach o kapralu Jedzieniaku, gdzie robią totalnie absurdalne rzeczy, jak z kreskówek, że tam zjedli tego kaprala, bo dostał świnki i się w świnie zamienił i go zjedli, przerobili go na kiełbasy, tam pasztetową i jeden kabanos i go zjedli. No takie absurdalne te opowieści, nie? Maurycy też jako reprezentant tego już młodszego pokolenia też jest trochę inny, już co innego mu tam w duszy gra, widać tą różnicę pokoleń. W ogóle się zastanawiam, jak skonstruować, czy są jeszcze jakieś fajne pomysły na rodzinę na przykład, czy wszystko już zostało wyeksploatowane, no bo ile było tych rodzin już w różnych serialach, nie? A to jest dobry patent, stworzyć właśnie rodzinę, bo rodzina daje niesamowite możliwości, żeby pokazać różne pokolenia, różne zachowania, różne pasje, żeby oni się pokłócili ze sobą o coś. To jest świetne narzędzie dla scenarzysty, rodzina. Jak to inaczej zrobić?
1: No, rodzina to jest całe mnóstwo, cała baza emocji, zjawisk, sytuacji. Także no, ja bym to nazwał jakimś w ogóle wyjściowym jądrem do wszelkich intryg czy wydarzeń scenariuszowych. Ale chciałbym już powoli kończyć. Jedynie tak z innej mańki, bo mówiłeś o Franczewskim, o tym, że on taki skapciały już trochę. Miałem taką sytuację, że jak przeprowadziłem się tu do Bielska-Białej, na początku jak, no nie wiem, to jakoś pierwsze parę miesięcy miałem w pobliżu mieszkania, które wynajmowałem, miałem bar mleczny.

0: Nie rozpoznały w nim tego człowieka. I on taki był już właśnie taki, no właśnie taki już starszy człowiek, który tam sobie niósł ten talerz z tą zupką, siadł w jakimś kącie przy stoliku. I zastanawiałem się, bo miałem z nim kiedyś okazję, jak byłem na Woodstocku, bo on był na Woodstocku, dał mi autograf. Chwilę zamieniliśmy parę słów na temat jakichś starych polskich filmów. I potem, jak już no, byłem starszym, no to było kilka lat, no już nie wiem, czy Stanisław tym żyje w ogóle jeszcze, nie wiem, ale wiem, że to było z 10 lat temu na pewno, odkąd mieszkam w Bielsku-Białej, to spotkałem go w barze Mlecznym i tak jakbyś, nie wiem, no wydawał się osobą smutną i przygnębioną, i jakąś taką zatraconą i bardzo skromną. Także no tak na koniec, jeżeli chodzi o dzisiaj ten mój telefon.
1: A może to. Poczekaj jeszcze sekundkę, może, bo to ciekawe. Może nam się tak wydaje trochę, że on jest jakiś taki nieszczęśliwy, smutny, bo nie zachowuje się tak jak inni aktorzy celebryci, nie? Hop się do przodu zawsze i zawsze uśmiech numer 5. Każdy z nas potrzebuje czasem się trochę wyciszyć, melancholii trochę zaznać, nie? I on sobie tak idzie. Może to dla niego nawet fajne jest, że już tak go nikt nie zaczepia dookoła, że traktują go trochę jak powietrze, jak zwykłego obywatela jakiegoś, przeciętnego Kowalskiego, bo może sobie odpocząć trochę, nie? Też.
0: No, to czy wiesz, teraz tu sprawdziłem. Nie, na szczęście żyje,
1: Tak.
0: ale ten, nie, wydawał się, naprawdę, no, miałem wrażenie takie, że jakby trochę zagubiony człowiek taki. Może demencja, wiesz, no, jego lata i tak dalej. I tak patrząc na niego. Nie, wyobrażałem sobie te jego ekspresyjne role w Rejsie, w Misiu i w tych wszystkich kultowych scenach, kiedy tak atletyczna postura i ten jego pewność siebie też czubiła od niego. A tu widziałem człowieka doświadczonego przez życie, zniszczonego, bo powiedzmy sobie szczerze, jego kariera skończyła się wraz z przemianą. Z przemianą w kraju, z upadkiem komuny. I mam wrażenie, że jest jedną z ofiar właśnie, o którym wspominaliśmy wcześniej. Krztury, jak te wiele osób, pewnym ludziom się udało. Z tego co wiem, to on nie jest jakąś wpływową osobą. Taki mam wniosek, jeżeli chodzi o ten jakiś taki świat ludzi z tamtego czasu.
1: Tu różne rzeczy mogą być, takie trochę właśnie zderzenie się z rzeczywistością bardziej prawdziwą, z jakimś rynkiem, tak dalej. Okazuje się, że może nie jest z ciebie taki cud, nie? Wszyscy się tobą zachwycali, wymieniali cię jako w czołówce polskich aktorów, a tak właściwie pewnego dnia zdajesz sobie sprawę, że twoje aktorstwo jest na poziomie średniego aktora z Hollywood, na przykład, nie? A tutaj mają cię za legendę i zdajesz sobie sprawę trochę z tego, że byłeś taki wynoszony na piedestały sztucznie.
0: O
1: Byłeś
0: tak, to na pewno.
1: takim trochę pupilkiem PRL-u, masz takie wrażenie przynajmniej, łapiesz jakąś depresję. Dzisiaj czytałem sobie o Jerzym Bończaku, też chlał ostro, także rodzina się go zaczynała wstydzić już i jest alkoholikiem niepijącym. I tak właściwie jakby tych znanych aktorów różnych prześwietlić, to może by się okazało, że co trzeci na przykład jest alkoholikiem, nie? Mogłoby tak być, spokojnie, co trzeci. Taki świat,
0: Niestety,
1: taka branża trochę.
0: zapewne.
1: Artyści piją, artyści ćpają, pisarze ćpają, piją, jak najbardziej.
0: No tak, i politycy, i wiesz, i wszyscy.
1: Kiedyś z Mapetem doszliśmy, znaczy on powiedział, stary, nie oszukujmy się, człowieku, nie oszukujmy się. Wszyscy ci, co coś wartościowego napisali, stworzyli, to wszyscy, wiesz, czegoś używali, człowieku. Tak, wiesz, no, ale to nie jest takie głupie, popatrz sobie na różnych artystów, najlepszych malarzy, nie, czy jakichś pisarzy niesamowitych, to

0: oni często najczęściej ćpają właśnie. Ci, co nic ani nie piją, ani nie ćpają, nie zaznali jakby tego wykrzywienia percepcji pewnego, wiesz. To są jacyś nudziarze często będą, nie? Tacy zwyczajni do bólu.
1: Fajne jest zjawisko byłych rock'n'rollowców, którzy już teraz wydawają solowe płyty i na przykład uprawiają buddyzm i medytację i są całkowicie czyści. Na przykład, wiesz, Sting, nie? Albo... Czekaj. Miałem tu fajny przykład. No sorry, pogubiłem się trochę w myśle, ale tacy lubi. Dla mnie takim przykładem jest Sting, Paul McCartney, nie? Mhm. Gdzie wiesz, też przychodzili swoje i nagle czy Bob Dylan, który zupełnie wycofał się w ogóle z życia. Nawet Nagrody Nobla nie odebrał osobiście, bo miał to w dupie. To jest fajne takie zjawisko, że już tak się dorobiłeś, wiesz, już masz to wszystko dookoła i nagle przechodzisz w ten inny etap świadomości. Ale te początki, dzikie początki tych wszystkich rock'n'rollowych grup to... No, nigdy się tego nie pozbędą, na pewno.
0: No, Smoleń, tak często u nas wielbiony, był naprawdę ciężkim człowiekiem i bardzo dużo pił, miał problem z alkoholem. I on, i Laskowik, przecież Laskowik też jest alkoholikiem. On jest. Dlatego pracował jako listonosz, żeby się odzwyczaić od picia, żeby chodzić gdzieś, ruszać się i nie myśleć o piciu, pracować. To była jego taka terapia trochę.
1: Ale w ogóle jakie karkołomne założenie. Chcę się odciąć od ludzi, którzy mnie rozpoznają na każdym kroku, więc zostanę listonoszem i będę odwiedzał codziennie mnóstwo ludzi.
0: Jak jesteś listonoszem, to nikt cię nie zaprosi na kielicha, bo to jest tak, że ich obydwu zapraszano ciągle na kielicha. Napij się, z nami się nie napijesz. I nie tylko ich, wielu polskich artystów, kabareciarzy, aktorów, piosenkarzy. To tak wygląda życie. Dużo jest bankietów, afterparty różnych, po przedstawieniu, przed przedstawieniem. Żyjesz w stresie trochę, coś napiszą o tobie, no nikt nie jest z kamienia, nie? Napiszą gdzieś na portalu coś od ciebie, masz stresa, trzeba się napić, nie? I okazuje się, że i taki Sztur, i taka Kozidrak, i taki Bończak, i Smoleń, i pewnie, mówię, ja tak lekką rączką bym stawiał na to, że albo co drugi, albo co trzeci polski artysta, jakiś piosenkarz, to ma jakiś problem z używkami.
1: Czy... Tylko nie Popek. nie, tak masz rację. Znaczy, masz rację. No, po prostu to jest nagłośnione. Ich błędy ludzi z tego środowiska są nagłośnione, a tak naprawdę to jest bardzo powszechny problem w społeczeństwie. No i kiedy jesteś osobą na okładkach czy na portalach, to no to wiadomo, jak ci przyjdzie trudny moment, kryzys w twoim życiu, popełniasz ten błąd, no to ty jesteś nagłośniony na szary człowiek, popełnia ten sam błąd, nie jest nagłośniony. To jest powszechne zjawisko w naszym społeczeństwie, takim trochę znerwicowanym, pogubionym.
0: No, tak.
1: Okłamywanym i rozgoryczonym. Czy no, to tutaj nie można w ogóle pominąć sytuacji napięcia panującego dzisiaj w społeczeństwie, które jest w zasadzie rozgoryczone do tego stopnia, że spożycie alkoholu wzrasta nie ma opieki psychologicznej, nie ma opieki psychiatrycznej. Problem się zaczyna już nie tylko dorosłe społeczeństwo, chodzi tylko o dzieci, gdzie psychiatra dziecięca w Polsce w ogóle leży Także no, my żyjemy w takiej bardzo gorzkiej zupie.
0: No zapisu została już totalnie ponoć rozwalona ta psychiatria dziecięca, bo wiesz, wszyscy ci tacy katole, religianci różni, pseudopatrioci, no takie chamstwo, to oni to wszystkiego tak prosto podchodzą. Dać w dupę pasem, by tam leczyć. Bazara, ADHD, nie ma takiego. A, w dupę. Wiesz, takie proste rozwiązania, więc ich to zawsze denerwuje, że oni to uważają za jakieś lewackie fanaberie. Tak myślę, wiesz, takie różne psycholog dziecięcy. Przecież to można w podupsku dać, różaniec dać, z księdzem porozmawia i zaraz wszystko będzie okej, nie? Oni naprawdę tak myślą. Serio, to się nie ma co śmiać, no, że na przykład rozmowa z księdzem mogłaby tu pomóc, a nie jakiś psycholog, bo to, kto wie, że taki psycholog może na przykład będzie uczył masturbacji. Ja widziałem na takim portalu amerykańskim, było wklejone. Wiesz, i no oni tak myślą, bardzo prosto. No. Dobra, Matt, słuchaj, to ten, tak, to kończę, dziękuję ci kończę. Bardzo, fajnie się jak zwykle gadało, pogadaliśmy na tematy kulturalne trochę, jak to z tobą często można właśnie sobie pogadać, nie tylko o polityce, na przykład, albo o religii, tylko też o kulturze. Boże, tak, co za kultura.
1: Dzięki. Dobranoc, do usłyszenia.
0: Cześć, cześć. Boże, co za kultura. Religianci. No tak, no. Wszelkie osoby jakieś mające bardzo poważnie traktujące religię. I ta religia jest bardzo ważną częścią ich życia i mają świętą misję, kurwa, jeszcze zmienienia świata. Widzę, że portale takie no znane jak na przykład Interia już trochę odważniej tu piszą na przykład o takich rzeczach, że w Berlinie są dosyć duże manifestacje przeciwko uzbrajaniu Ukrainy. No, niepopularny politycznie temat, nie? Takie, o takim czymś wspominać w ogóle. A przeciwko temu uzbrajaniu przez Niemcy Ukrainy na ulicę wyszło 10 tysięcy ludzi aż. Nie wiem, co u nas musiałoby się stać, żeby 10 tysięcy ludzi wyszło na ulicę. Musieliby pornoli chyba zakazać w internecie, czy coś takiego. To wtedy ludzie by wyszli. 10 tysięcy, sporo, nie? Ja czuję, że ta wojna będzie długo trwała, bo już tak się nauczyłem, jakby chyba powoli zaczynam rozumieć, o co chodzi na tym świecie. I jeśli jest sytuacja taka, że trwająca wojna będzie na rękę na przykład takim mocarstwom jak Chiny, znaczy jest, nie? Żeby to trwała jak najdłużej i żeby ani Rosja nie wygrała, ani nie przegrała, żeby to się tam kręciło. Może jeszcze trzeba trochę wyczyścić magazyny z broni na przykład, żeby potem sobie zbrojeniówka zarobiła, nie wiem. Wszystko tylko nieprawda, pokój, dobro, wszystko inne, nie? Pieniądze, interesy, układy, różne machloje, układziki, przejmowanie, zajmowanie, prowokacja. Można powiedzieć, że państwa wzajemnie się trolują trochę dzisiaj wręcz, nie? Na przykład grają głupa, przyjeżdżają dyplomaci, amerykański dyplomata rozmawia z chińskim dyplomatą i podają sobie ręce, kłaniają się 10 razy, wymieniają uprzejmości, snują różne, no na razie mgliste jeszcze, ale jednak plany, a tak naprawdę jedni i drudzy tak wiedzą, że tu szpiedzy, tam szpiedzy, nasi, wasi, tak samo my wam tutaj zestrzelimy, a my wam potem, a jak wy chcecie, to musicie nam dać. I tak ładnie ze sobą gadają, ale tak naprawdę toczy się gdzieś tam podskórnie jakaś rywalizacja, gra, konflikt interesów. Kto sprytniejsze posunięcie zrobi teraz, nie? Może z tą wojną. Jakaś prowokacja. Na przykład, no nie wiem, Amerykanie swego czasu jakoś dosyć otwarcie chlapali, znaczy no, chlapali gębą po prostu o tym, że u nas się szkoli białoruskich opozycjonistów, takie jakieś bojówki opozycjonistyczne, no ludzi, którzy chcieliby się pozbyć Łukaszenki, przywrócić wolność Białorusi, to że u nas się ich szkoli. I Amerykanie maczali w tym palce i jakby nagłaśnianie czegoś takiego jest tylko po to, żeby wkurwić Rosję, żeby pokazać, że my też robimy jakieś ruchy. Czyli używa się Polski, narażając nas na jakiś odwet, na niebezpieczeństwo, na pogorszenie stosunków, ale używa się nas instrumentalnie, tak żeby ugrać coś dla siebie, żeby pokazać fuck you tamtemu, to robi się takie gierki, nie? W których my dostaniemy po dupie, bo ktoś chce komuś pokazać fuck you. No, nie podoba mi się takie coś, nie? Wolałbym... Protesty rosyjskich imigrantów przeciwko uzbrajaniu Ukrainy. No szok i niedowierzanie. Pisze wódz Wielki Niepokój, który sugeruje chyba, że te 10 tysięcy osób, co wyszło, to rosyjscy emigranci, tak? Tak patrzę na zdjęcia, bo Rosjanina często można po takiej kałmuckiej, po jakimś ryju rosyjskim można poznać i tu widzę takie normalne twarze, ludzkie. Nie ma tej takiego czoła wysuniętego, łysej, takiej gęby z oczami skośnymi lekko. Ale w drugą stronę, najlepiej jeszcze. No, nie, takie normalne twarze widzę. Nie wydaje mi się, żeby to byli emigranci rosyjscy. Rasizm, pisze wódz. Nie, ja po prostu się opieram. No, różne są twarze. No, ja nie oceniam, mówię tylko, że charakterystyczne rosyjskie twarze. Takie lekko jakby tak pół człowiek, pół ork, ale ja to mówię z pełnym szacunkiem. Pół człowiek, pół ork, ale to szacun i tak.

O, to ciekawe zdarzenie. Radziejów. Złodziejce pewnej pani grozi aż do 5 lat więzienia za kradzież strajtaśmy. Ukradła kilkadziesiąt opakowań aż papieru toaletowego, 27-latka. No i monitoring tu zadziałał, złapano, nakradła tej strajtaśmy. No strajtaśma staje się towarem luksusowym. W ogóle kiedyś o tym mieliśmy taką chyba teorię, że to, czy dany ustrój jest efektywny, czy to wszystko jakoś normalnie działa, to właśnie można po papierze toaletowym poznać. Na przykład w komunizmie to często jest deficyt takich towarów, jak papier toaletowy. Taka elementarna rzecz, nie? Taka, no, wszyscy tego potrzebujemy, bez względu na wykształcenie, rasę i tak dalej. No i właśnie w PRL-u też brakowało tej strajtaśmy. Teraz staje się bardzo cenna. Ludzie ciągle donoszą, że drożej i drożej. Sklepy mają powoli dość macantów. Towar macany należy do macanta. Takie było popularne perelowskie hasło. Nie wiem w zasadzie, czy to jest jakiś żart, jakaś miejska legenda, że to było, czy faktycznie takie hasła były w sklepach. No, ale staje się to plagą trochę. Powiem wam, że ostatnio zacząłem wkładać rękawiczki. Znaczy nie ostatnio, już jakiś czas temu, nie? Bo przemyślałem sobie po prostu. Kiedyś nie zakładałem, nie? Ale teraz zawsze zakładam, bo no, gdzieś tam zawsze sobie człowiek wytrze tego nosa. Nie zawsze się pamięta, czy się te ręce umyło, czy nie, a nawet jakby się umyło, no coś tam może być, no wypadałoby założyć te rękawiczki, jak się wkłada te łapska w te buły, nie? No więc robię to, ale patrzę, że ludzie niechętnie, Polacy są bardzo oporni na to. Kiedyś tak patrzyłem, co która osoba założy te rękawiczki, no to tak nie wiem, co czwarta, co piąta, niechętnie. I tutaj była afera w ogóle z pewną panią, która właśnie macała te chleby, macała i w końcu ekspedientka w Biedronce powiedziała, że ta pani musi te wszystkie chleby teraz kupić i za nie zapłacić, nie? No i widzę, że tutaj no burza od razu, ludzie są źli, niepocieszeni, że tak się traktuje klienta. No takie jest u nas nastawienie, no można powiedzieć, co kraj to obyczaj i u nas jest taka kultura, że się ludzie będą złościć na tego, kto tu mówi, no zakładajmy te foliowe rękawiczki, no to nie, Polak się musi buntować i co, ja, mnie będzie, ale to jest właśnie taka oznaka prostactwa, jakiegoś nowobogactwa, to, że ktoś myśli, że jak przychodzi do sklepu i zostawia tam 20 zł, to wszyscy mają mu usługiwać, płaszczyć się przed nim. On jest jak król, jak maharadża jakiś z brzegu na przykład, albo z innego miasta może być. No, że po prostu inni są wręcz jego niewolnikami, mają się przed nim płaszczyć, bo on jest teraz panisko, nie? Przyszedł tutaj, jest klientem. No nie wiem, czy to tak powinno być, że klient ma na przykład prawo odzywać się jakoś krzywo do pani ekspedientki, która też ciężko pracuje, robić awantury o byle gówno. Ja staram się zwracać uwagę, jak ktoś niepotrzebnie tam się awanturuje, zachowuje się niekulturalnie, to czasem staram się zwrócić uwagę, żeby odpuścić trochę, nie? Żeby nie dręczyć tej pani ekspedientki na przykład. Tak mi szkoda, nawet jak trochę jest wina, to tak się wyżywać. A ktoś myśli, że ma prawo się wyżywać, bo ona od tego jest, żeby usługiwać, przepraszać i tak dalej. Ktoś się chce dowartościować, pokazać, jaki jest. Jest w zasadzie szmatą, nic w życiu nie osiągnął, ale zawsze może pójść sobie do tej Biedronki i zrugać panią, nie? Jak przyjdzie do domu, to żona nim rzuci o sufit i wygoni go na balkon, nie? Ale tu się może wyżyć na pani ekspedientce. No normalnie czasami mam chęć przypierdolić komuś takiemu, naprawdę. Gumball się pojawił, cześć, przywitał się beknięciem radosnym. No słyszałem cię u Szabla cię słyszałem. No tam... w niezłej komitywie
byłeś, że tak powiem. I nie wiedziałem, że tak w zasadzie tak mocno siedzisz w tych tematach typu płaskoziemstwo i tak się dobrze czujesz w towarzystwie ludzi zafascynowanych zbrodniczym ustrojem właściwie. Ja też kiedyś lubiłem nawet tego Gabriela, ale jakoś przeszło po tej inwazji na Ukrainę, bo jakby przypomniałem sobie, dlaczego powinniśmy w zasadzie nienawidzić Rosji, dlaczego to jest nasz wróg, nie? I jak to, jak źli ludzie tam są na przykład. Bo wcześniej to było takie nieszkodliwe. O, no to tak samo jak Putin się wydawał wcześniej trochę, no takim, no to jest Rosja, trzeba zrozumieć, nie? W gruncie rzeczy może i ten Putin dobry. No ale dzisiaj jest uważany za zbrodniarza wojennego, za wcielenie zła i myślę, że w dużej, dużej mierze zasłużenie. No, a Gumball tam brylował, heheszki tutaj. No, nie, tak się trochę boję, bo tam kilka razy padało, że nocne radio. No, jakoś tam wizytówkę zostawiłeś, no teraz wszyscy będą myśleli, że to chyba jakieś prorosyjskie radio, to nocne radio. Że my też tutaj uważamy, że towarzysz Stalin to właściwie był równy chłop, a Putin to mąż stanu, a Łukaszenka wspaniały gospodarz. No i padały tam propozycje u Gabriela, kto by tą Polską tutaj mógł rządzić, no ewentualnie Leper, ale już go zabili, no to Łukaszenkę tu wziąć, Łukaszenkę. Łukaszenka byłby najlepszy, by nam tu zrobił, zachwycali się Gumball, tam Gabryś, wszyscy jak on to wspaniale po gospodarsku przyjeżdża, drwa rąbie. No, wiecie chłopaki, to nie chcę wam tutaj psuć waszego jakiegoś wyobrażenia, ale to jest taka propaganda, że on tam drewno rąbie, krowy doi, to trawę na zielono pomalują, pokażą Łukaszenkę jak doi krowę i, no, i działa i od razu się podoba ludziom, nie? No i tam rozmawiali bardzo długo. Jakie tam jeszcze były propozycje? Łukaszenka jako taki nasz tutaj gospodarz, jakiś ojciec narodu, główny, nie wiem, no to chyba prezydent, nie, jakiś byłby na przykład, ale był też ten, doktor Jaśkowski, żeby, nie wiem, na premiera, nie? Kto tam jeszcze? Major Suchodolski, minister obrony? Kogo byście jeszcze tam wzięli? Gumball wszedł w rolę Etama. No troszkę tak się skojarzyło mi też właśnie, no. Ale też nie odmawiajmy Gumballowi, on też ma prawo sobie tam trochę się wkręcić na jakiś inny kanał, coś tam sobie pogadać. I, no. No. Zresztą to jest taki kanał, że jak Gumball by za bardzo był w opozycji, to by go zaraz pożegnali chyba. Tam są podejrzliwi ludzie. I tacy no, szybko reagują, jak ktoś powiedzmy przyjdzie z innej bajki, trochę będzie starał się coś tłumaczyć, do czegoś tam przekonać. Trzeba być mocno kompatybilnym i jak się wejdzie w te wrony, trzeba krakać jak i one, bo nie ma za bardzo innej możliwości, niestety. Ale wy możecie tutaj się wypowiadać jak chcecie, dowolnie. Za poglądy staram się nie banować, nie wyrzucać. A ta Ghislaine Maxwell, ta kobieta Epsteina z pedofilskiej wyspy, na której nie ma nic ciekawego, a przyjeżdżali tam przyjeżdżały tam najznamienitsze sławy, różni aktorzy, twórcy. Nawet reżyser Simpsonów. Gatesy, nie Gatesy, wszyscy. Mimo, że na tej wyspie nie ma nic ciekawego, tylko jakaś mroczna świątynia, dziwna, i parę domków.
ale wszyscy tam ochoczo przyjeżdżali na tą wyspę pedofili. No to ona się skarży, że w więzieniu bardzo ma złe warunki. Co to może oznaczać? Że na przykład ma PlayStation 3, a już jest 5 Pro. Podkładu nie ma w ogóle, albo się może za cicho otworzył. Jest, słyszycie? Ja bym takich strasznych zbrodniarzy, którzy... na których jest niezliczona liczba dowodów, różnych zeznań, dokumentów, to bym po prostu gdzieś tam utylizował, no powiem krótko, no to co się tak cackać, nie? No ale to zbliża niestety trochę do świata i islamu i dochodzimy do takiej rzeczywistości, w której po prostu jak ktoś nam tam fiknie coś, to się go zrzuca. Ze skały. Przepraszam. Zaczynam kaszleć jak Ator. A wiecie co? Chyba się potwierdzają moje niestety przypuszczenia, że Ator chyba odchodzi powoli. W którejś... Dawno go nie słuchałem, ale włączyłem jakąś audycję i on tak smutno powiedział w pewnym momencie, że no, ale co za ten rok czy dwa, to ja nie wiem, czy ja będę, czy jeszcze będę, już nie będę tu mówił, o co chodzi, ale w innym odcinku mówi, że chce jak najwięcej pieniędzy zostawić rodzinie swojej, żeby coś mieli i prawie, że płacze. To ewidentnie ma jakieś ryzyko utraty życia po prostu, nie wiem, czy nowotwór, czy coś innego, czy jakaś inna poważna bardzo choroba. W każdym razie no, wygląda na to, że żyje w takim stresie i wisi nad nim właśnie widmo ciężkiej bardzo choroby, śmierci, jakiejś może nieporadności, kalectwa, nie wiem. Smutne trochę. Można lubić sobie Atora, można nie lubić, można go cenić jako dziennikarza albo nie, no, ale jednak no, nikomu źle tu nie życzymy raczej, nie? A już na pewno nie choroby czy śmierci. No, oby nie. Oby sprawdziła się inna moja teoria, że jak zwykle jest histerykiem ten Ator po prostu. On jest taki histeryczny, nie? Zawsze, jakiego by tematu nie omawiał, to... Już koniec. Kochani, czy wy słyszycie, czy wy widzicie to? Po prostu tak, no, to jest po prostu, tak się dzieje. Ja tego nie wiem, po prostu to już masakra, masakra. No kurwa, świat się kończy zawsze. I wszędzie wietrzy niebezpieczeństwo, spisek, po prostu kataklizm jeden wielki, to już pozamiatane, nie? No, i zawsze tak histeryzuje. I przeżywa bardzo, no niestety.

O, to jest ciekawe. W Wielkiej Brytanii, w ogóle, co tam się dzieje w tej Wielkiej Brytanii? No, mamy tu kilka osób z tego kraju, to może się podzielą informacjami, czy faktycznie jest tak, że brakuje jedzenia po prostu w sklepach. Wchodzisz do sklepu, a tam takie puste kosze, brakuje tego, tamtego. I matki się skarżą, że brakuje im po prostu, nie mają z czego dzieciom już przygotowywać po prostu jedzenia, nie? Jakieś zamienniki się pojawiają, a to zamiast jakichś warzyw, pomidorów, coś tam innego zalecają kupować, a to brakuje tego, tamtego. No straszne niedobory, czy to prawda? Też się natknąłem dzisiaj na taki reportażyk, i to sprzed 3 lat, pokazujący, że tam jest fatalna sytuacja, jeśli chodzi o gangi, nożowników, że tam młodzi ludzie, to że tam jest normą, że młodzi ludzie noszą już po prostu noże, masa sklepów, gdzie kupujesz sobie noże Rambo. Taki, no, ta emigracja różne spowodowała, że powstały gangi. I często te gangi mają taką inicjację, na przykład, chcecie wstąpić do takiego gangu, to się musicie wykazać tym, że pchniecie nożem przypadkową osobę na mieście. Przechodzicie sobie i po prostu i nożem kogoś dziabnie. Totalne już zbydlęcenie. Ja rozumiem jeszcze prać się między sobą, nie? Albo taki rytuał gangusów, że cię piorą wszyscy dookoła, twoi kumple cię tam przekopują ostro, tak że prawie tracisz przytomność. Taki chrzest bojowy. Jeszcze potrafię to zrozumieć. Ale takie rzeczy, że przypadkową osobę na mieście musisz pchnąć nożem, żeby pokazać, że jesteś, nie wiem, bezlitosny, że się nie zawahasz, to już coś strasznego, nie? No i tam podobno jest plaga tego. Bardzo popularna jest muzyka rapowa. Ona się jakoś nazywała. Kurczę, ciężko mi znaleźć tutaj w notatkach na szybko. Jakoś to nazwę, taki podgatunek rapu, w którym śpiewa się już tylko i wyłącznie o takich rzeczach, jak pchnięcie kogoś nożem, zabranie mu kasy, życie gangstera, życie ulicy, tag life i w ogóle tylko takie tematy już, i to w bardzo jeszcze takiej brutalnej, dosłownej formie. I śpiewane tak na poważnie, że to jest już życie tych ludzi, że się tym fascynują już totalnie. I to jest ich świat. Narkotyki, zabójstwa, przemoc, gangi. No, jakiś taki podgatunek rapu powstał i bardzo też jest popularny. No, jakaś zapłakana matka opowiadała, że jej dzieciak właśnie uciekał. Był taką przypadkową osobą, którą se chcieli zasztyletować i uciekał, uciekał, dorwali go, zabili. No. Krawiec, teraz się dziwisz? Przecież to wynik Brexitu. Prędzej czy później musiało do tego dojść. No, w prasie też widziałem, że piszą, obwiniają właśnie Brexit w dużej mierze za te problemy z dostawami i tak dalej. No, ale Wódz na przykład się z tym nie zgadza chyba, bo tu pisze, że Srexit. Chyba wszyscy widzą gołym okiem i to jest oczywista oczywistość, że jednak nie robi dobrze to przygarnianie wszystkich dookoła, do siebie, nie? Tworzy się chaos, tworzy się przestępczość, tworzą się z różnic kulturowych różne problemy. Na przykład takie też z Wielkiej Brytanii informacja. Jacyś uczniowie są oskarżeni, mają bardzo duże problemy. Zrobiła się wielka afera o profanację Koranu. No i tu od razu takie skojarzenia, że no to co oni zrobili? Potarli sobie tyłek kartkami wydartymi z Koranu, spalili ten Koran. Nie, przynieśli do szkoły jako ciekawostkę, któryś z uczniów przyniósł wydanie Koranu, które było lekko nadniszczone, zarysowane. No tak było w takiej formie, w jakiej jest. Była ta książka w takim stanie, w jakiej często są książki noszone w plecaku, powiedzmy. Dzieciaki często, sam miałem bardzo zniszczone zawsze te różne podręczniki szkolne, atlasy. To było wymięte. No,
gdzieś tam może leżało, może ktoś o to nie dbał przesadnie, nie? Nie odnosił się z czcią do tej księgi, po prostu gdzieś leżała, tu się zarysowała, tu się wgniotła. Przynieśli taką książkę i zrobiła się wielka afera. I włączają się to, słuchajcie, rodzimi radni jacyś, nie? Politycy, którzy chcą się przypucować tym muzułmanom i rozdmuchują tą aferę. Dyrektorka szkoły zwołuje jakieś spotkania, przeprasza reprezentantów islamu. Cyrk totalny się zrobił, to znaczy cyrk. No widać, że ktoś tu się dał steroryzować, wejść sobie na głowę i już się komunikuje z pozycji klęczącej i do ust biorącej, no, że tak powiem. Już ma te usteczka rozwarte i czeka na przyjęcie wielkiej islamskiej knagi po prostu. No tak to brutalnie powiem. Jest to żałosne, jest to po prostu już jakieś poddaństwo i widać wyraźnie, że ktoś tu przejmuje już wpływy i się czuje już naprawdę ważny, nie? Trochę jak sytuacja u nas z Żydami czasami. Że trzeba ich przepraszać i z pochyleniem i z ubogaceniem i jakieś święta żydowskie, zapalanie świeczek, przepraszanie, zapraszanie i płaszczenie się. Albo ktoś jest kurwa u siebie w domu i oczekuje, że gość będzie przestrzegał pewnych praw i zwyczajów, albo świat staje na głowie i nagle gospodarz idzie do kąta, gospodarz zamyka się w kiblu, a goście robią rozpierduchę, rozwalają okna i są bardzo źli, że ktoś w złym miejscu postawił dzbanuszek na przykład i się zajebią cię za to. No, to taki świat właśnie. Mnie to bardzo drażni.

nasz rząd też wyjątkowo serwilistyczny w stosunku do rządu Ukrainy i do różnych krajów. O naszych posłach się często mówi, że wręcz, że wszystkim innym robią dobrze, tylko nie Polakom. A ja się z tym nie zgodzę. Tusk już obiecał, że 0% kredyty. I co, źle? 0% kredytu. Znaczy, no, po prostu nie, że zerowe oprocentowanie, tylko że państwo zapłaci odsetki za wasz kredyt. I to dla wszystkich. Kosztować to będzie pewnie srylion, ale czy to ważne, skąd się weźmie te pieniądze? No, mogliby czy platfusy, czy pisiory, mogliby na przykład siąść i tak jak my, ciężko pracować nad czymś, nie? No, zdarzyło się w większości z was pewnie ciężko pracować, zarwać nockę, starać się, stresować, nie? Kurwa, siedzę nad projektem, jak mi spodoba się, nie spodoba, jeszcze jedną wersję zrobię, czekam, jak najlepiej się staram, nie? Tu, a jeszcze tu muszę dopracować typografię trochę, ten układ nie do końca, wypuszczasz, jesteś zadowolony, dobra, mam poczucie dobrze spełnionego obowiązku. I polityk może na tej samej zasadzie się starać, przyjść, zasięgnąć opinii ekspertów, zarwać nockę, przygotowywać jakiś projekt ustawy, przejmować się tym, a może po prostu rzucić sobie takiego pomysła. Ja wszystkim dam. Ja wam dam. I będzie za darmo wszystko. Bo to jest najprostsze, nie? Najprostsze. Przychodzi i ma pomysł. Ja wszystkim zrobię tak, że nie będą nic płacili. I on wtedy nie musi już nic wiedzieć, nic umieć, nie musi mieć żadnej wiedzy w tym temacie, z nikim rozmawiać, konsultować, nic przygotowywać, tylko on se wpada na pomysła. No. Ja też w sumie mógłbym nie przygotowywać logosa, nie rysować tych liter po nocy, kreślić, sprawdzać geometrii, poprawiać światła międzyliterowego, przeglądać 50 różnych czcionek, żeby którąś wybrać, nie? Eksperymentować z różnymi paletami kolorów. Tylko mógłbym na przykład coś nabazgrać albo rzucić pomysła. Zróbmy takie śmieszne logo z domkiem i gwiazdką, nie? I niech ktoś zrobi jeszcze w ogóle za mnie. Czy to by była dobrze zrobiona robota? No niekoniecznie. A polityków się przyzwyczailiśmy jakby oceniać w inny sposób, w innych kategoriach, nie? Dlatego, słuchajcie, wszystkie klechy, wszystkie posły, te wszystkie świnie zawsze dążą do tego, żeby być uznawany, żeby ich uznawać za kogoś takiego innego, kogo się ocenia w innych kategoriach. Inne prawo dla nich, inne dla nas, nie? Normalna rzecz, no przecież oni są posłami, nie? Ksiądz też, przecież to nie jest człowiek zwykły, z szacunkiem dla kapłana, nie? Dlatego kapłan chce mieć inny strój, wyróżniać się, mieć specjalną czapkę, żeby podkreślać swoją wyjątkowość, że on jest z innego świata trochę, nie? No, teraz się pytacie tu, czy Etam będzie. Dawid się teraz pyta z kolei. No, chyba nie będzie już Etama. Tak mówiłem, że Etam się odgraża, ale powróci, ale cholera go wie. Wiecie, on może i nie robi tego, co deklaruje, ale jest, z drugiej strony jest też bardzo uparty na przykład. Jak coś sobie tam wbije do głowy, to może być tak, że się będzie tego trzymał faktycznie. Już się nie pojawi. No, także gratulacje dla wszystkich, którzy go męczyli. Już się nie pojawi. Wygraliście bitwę. Tutaj usunęliście niewygodnego pionka z szachownicy. Teraz można świętować chyba, tak? No, a dla mnie to nie jest żaden w sumie powód do radości. Wręcz przeciwnie. Dlatego, że to barwna postać. Wesoła. Oryginalna. No. Może jedna z tych osób, które tak nienawidzą Etama,
go zastąpi, co? I zadzwoni i coś, i nam tutaj czas trochę wypełni. Pokaże, co potrafi. Może coś zagada. Proszę bardzo. Natura nie znosi pustki. Pierwszy raz o Kołodziejczaku chyba widzę, napisali na tych portalach popularnych, które przeglądam, mainstreamowych. I wymieniono go a propos tych obietnic, bo już powoli zaczynają obiecywać, właśnie jest problem mieszkaniowy, no to każda partia, i PiS, i PO, no i Agrounia, która tam weszła w porozumienie z porozumieniem, czy z jakimś porozumieniem, co to jest za porozumienie w ogóle? Jakiś plankton zupełny. No to z kolei Kołodziejczak rzucił jakiegoś pomysła, że 20% mieszkań budowanych przez deweloperów byłoby przekazywane gminom na mieszkania socjalne. Co to jest w ogóle? Tomisiu, masz to jak w banku. Obiecuję ci, że nie będę się przemęczał. Staram się w ogóle tego planu trzymać, żeby się nie przemęczać właśnie z nadawaniem. Jak na razie świetnie mi idzie. No, co to jest za pomysł? Na czym to ma polegać? Że co, że deweloperzy mają oddawać za darmo 20% mieszkań państwu, czy co? No. Ja się po Tusku w sumie nie spodziewałem aż takiego tępego populizmu, że państwo będzie wszystkie kredyty, odsetki z kredytów spłacać. A co tam, a jeszcze dalej pójdźmy. Mieszkania będzie państwo wszystkim kupować po prostu. Już. Mieszkanie prawem, a nie przywilejem. Coś, jakieś hasło nowe. A to jakieś koszmarne pieniądze. To przecież budżet Polski nie wystarczy na zapłacenie wszystkim ludziom odsetek. No to dajcie spokój, przecież to są koszmarne pieniądze jakieś. Jak oni chcą to zrobić? Skąd te pieniądze? Skąd? No i tu szybko można się domyślić skąd, nie? Jakiś nowy haracz. PiS już wprowadza teraz jakiś haracz dla najlepiej zarabiających. No ale to może właśnie spółki Skarbu Państwa. Orlen może dostanie nowy haracz właśnie. Tacy, czemu nie w sumie, nie? Jak nas oszukiwali i mając tańsze paliwo sprzedawali nadal bardzo drogo, zrobili ludzi w chuja, no to może niech teraz państwo, jakaś inna spółka Skarbu Państwa zaskarżyła ten Orlen. Kto to był? No ktoś, kto musi dużo tego paliwa kupować, tylko właśnie kurde. Szukam. Widzicie, gdybym więcej czasu przeznaczał na przygotowanie, to bym miał w notatkach i wtedy wszystko jest jasne. Lecę z tematami, mam notatki, a to ostatnio tak mi się nic nie chce i tak mi kiepsko idzie, że... A też pracę mam, no kurde, muszę inne rzeczy robić. Jak mam już trochę wolnego czasu, to już wolę się czasami trochę odprężyć, niż tu siedzieć i, nie wiem, jakieś notatki robić. Nawet sobie kupiłem ostatnio Diabolo 2 remastered dzięki waszej hojności. Sobie kupiłem. No ale to była wielka okazja, bo było o połowę tańsze. A gry Blizzarda są generalnie drogie. A tutaj o połowę taniej, nie? Nagle wielka promocja walentynkowa. To kupiłem. Pograłem trochę w to Diablo 2 i mi się zawiesiło. Zaczął dźwięk coś haczyć, coś zaczęło nie domagać, nagle komp. Pach, resetuje się. Dawno czegoś takiego nie miałem i trochę zawiedziony jestem. No. Mój komputer nie jest aż taki jakiś strasznie słaby. Nie wiem, może to zaśmiecony system już kompletnie czy coś, nie wiem, ale no kiepsko. Cieszyłem się z tej gry, bo jednak jestem fanem Diabolo. A dwójeczka, no, duży sentyment. A to jest właśnie odnowiona druga część zupełnie. Z nowymi, wygodniejszymi z wygodniejszym interfejsem, z poprawionymi filmami, grafiką całej gry oczywiście. No, wszystko jest w 3D.
niesamowity deweloperski projekt, znaczy fajnie zrobiony, bo można przełączać na ten stary tryb, stare Diablo, po prostu jednym klawiszem i nagle gra się zmienia na naszych oczach płynnie na tą starą wersję, rozpikselowaną, płaską, z 3D, nie wiem jak oni to zrobili, cholera jasna, naprawdę, kawał dobrej roboty, nie? No ale dobrej roboty. MPK zaskarżyło Orlen, tutaj pisze Psycho. No może to właśnie MPK, ale wydawało mi się, że to ktoś inny. Ale Makroj potwierdza, że też MPK chyba. No to pewnie MPK. No. No, także spółki Skarbu Państwa najlepiej niech się zaczną prać ze sobą. Niech te świnie się żrą między sobą, nie? To też jakaś oznaka upadku może, że się... No. Inna zabawna rzecz, że spółki Skarbu Państwa to miały jakoś tak czuwać nad tym, żeby tu źli kapitaliści nas nie wycyckali, nie? A to się okazało, że ten, kto cię najbardziej wycycka, no już chociaż dzisiaj to trudno osądzić, kto bardziej, ale państwo cię równie dobrze wycycka z twoich pieniędzy. I jeszcze zrobi to w takim trochę gorszym stylu, bo ci nawinie makaron na uszy, nawciska ci jakiś smrakloków, jakieś zacznie Polskę Boga odmieniać przez przypadki, coś, żebyś te pieniądze im dał swoje, nie? No to takie obrzydliwe, obrzydliwe. Uprywaciarza, jak mawiają pisowcy, uprywaciarza to przynajmniej jest wszystko takie jakieś normalne, ludzkie. Masz pieniądze, tu usługa, dziękuję, dobranoc. A państwo często dorobi ideologię wspaniałą i całą legendę do tego, żeby cię okraść po prostu, zabrać twoje, twoją własność. To już nie jest twoje.

Ale taką willę, lokal za 300 milionów, jak sobie w Watykanie kupują, w centrum Londynu, to bym przytulił w sumie. Ciekawe, co to musi być za lokal za 300 baniek. No, na takie luksusy to już nawet nie stać Sylwestra Stallone, myślę, i Schwarzeneggera chyba, nie? Nawet. A kościół stać. Jednak na żebractwie można zarobić. No, coś o tym wiem.

cholera wie, czym jest ten Watykan. Czy to jest korporacja żebracza, czy to jest największe biuro nieruchomości na świecie. Co to jest właściwie? Nie wiem. Do jakiegoś mini przewrotu doszło w bunkrze Putina, tak piszą media. Coś tam się zaczyna kotłować. No, są i tacy, którzy uważają, że Putin już dawno nie żyje i że właściwie jest matrioszką sterowaną przez oligarchów. No jakby coś takiego wyszło, jakby się okazało, że no to właściwie by poszło chyba na konto Rosji, nie na jakąś grupkę kozłów ofiarnych, nie, jakichś dwóch oligarchów, tak jak się to u nas załatwia, nie, jakieś Amber Gold czy coś, zawsze się znajdzie tam, tego słupa się skaże tam jakiegoś, nie, na dwa lata w zawiasach na przykład, a pozostałych się uniewinni, no to co by to było, gdyby się teraz okazało, że faktycznie to był taki klon, znaczy nie klon, tylko sobowtór, sterowany przez po prostu grupę oligarchów. To by było ciekawe. No ale jakiś tam był podobno przewrocik, mini przewrocik w bunkrze. Zaczynają się buntować. Straszne skurwysyństwo w ogóle brać ludzi, jakichś recydywistów najgorszych, gwałcicieli z wyroli, psychopatów i wysyłać ich na front. Nie? To jest takie samo działanie jak jakieś inne rzeczy, takie powiedzmy zakazane, których na wojnie nie powinno się robić, typu trucie się gazami, mordowanie, nie wiem, kobiet, dzieci, gwałcenie, nie? To jest to samo, bo do tego się to sprowadza. Ci z wyrole, patrzcie, ci ludzie są często wypuszczeni, nie? Jest jakiś taki krwawy ziutek, który powiedzmy zgwałcił już swoją nauczycielkę, a potem jeszcze kilkadziesiąt innych kobiet, jak był mały, to już gwałcił i tak przepraszam, i tak połowę życia spędził w tym pierdlu i wypuszczony jest strasznie, bo nie ruchał bardzo długo i go wysyłają na front, nie? Super. No to nie wiadomo, czy pierw zacznie kraść, rabować, palić, czy ruchać, bo mu się tak chce, nie? To nie wiadomo. Skoro niektóre typy broni zostały zakazane przez konwencję genewską, bo okazały się zbyt takie, no, jakieś krwawe, wywołujące chaos, to właściwie się często nie opłaca obu stronom, bo wojna się zamienia w jakąś rzeźnię, powiedzmy, nie? I już nie można stosować za bardzo jakichś reguł, robi się rozpierducha jakaś, nie? Czy po prostu, no, ludzie tak stwierdzają po prostu, że no... No... To czy nie powinno się zakazać takich rzeczy po prostu jak wysyłanie najgorszych jakichś bandytów na wojnę, nie? Samych. No to... Kto to widział? A niektórzy jeszcze to chwalą i bardzo tęsknią za Związkiem Radzieckim. Jak Gabryś Tarasiuk. No. Możecie sobie odsłuchać, to chyba ostatnia audycja na żywo u Gabrysia, właśnie Gumball tam zadzwonił. Były pytania, ktoś tam zaraz wyjawił, on z Nocnego Radia jest. A Gumball jakoś tak śmiało, normalnie powiedział, tak, jestem. No. A potem się wkręcił w towarzystwo i na tych samych falach nadawali. No... Ale może to taki podstęp gambolowy trochę, żeby sobie zjednać Gabrysia czy coś. No bo Gumball przecież nagrywał wiele audycji, w których dworował sobie z różnych teorii spiskowych, wyśmiewał, różnych wariatunciów pokazywał, nie? No a tutaj jakiś taki zapan brat i wszystko do niego, co, wszystko do niego przemawia w tych teoriach i nic nie ma do płaskoziemców i w ogóle... I ta Białoruś to też taka fajna, no jakby tak, jak ryba w wodzie się tam poczuł. No, tu się kłócą na czacie.
No, impreza urodzinowa Czarnka. Przemysława. $20,000 za sam catering. Zastanawiam się, co to za catering jest. To chyba jakieś te ostrygi, trufle może, kawior, nie wiem, $20,000. No to i tak skromnie. No. A za wszystko płaci fundacja z Lublina. To pokazuje, jak różne fundacje też działają, nie? Ale to od dawna wiemy, że tak działają fundacje. To są koszty tej fundacji, ten catering właśnie za 20 koła, nie? I zauważcie, zawsze jest ten sam schemat, ta sama odpowiedź. Jak zapytacie księdza, dlaczego jeździ jakimś najdroższym, najbardziej luksusowym samochodem, a jakimś właśnie Maybachem, to on powie, a co mam na osiołku jeździć? A jak zapytasz polityka, czy to trzeba wydawać $20,000 na catering, to on powie, a co mam, chleb z cebulą jeść? To jest zawsze ta sama odpowiedź, nie? Tylko w tym samym stylu. Za taką odpowiedź bym zrzucał z urwiska po prostu. Taka by była moja reakcja jako tutaj władcy, dyktatora. Jakby ktoś tak się odezwał do mnie w taki sposób, jeszcze by było kilka zwrotów, które bym karał w ten sposób. Na przykład, że pies jest od tego, żeby szczekać, nie? Na przykład też bym karał. No. I ludzie wpłacają 5 zł na fundację, na biedne dzieci, czy coś, a potem jest catering za 20,000, bo minister, on nie będzie przecież jadł chleba z cebulą. Musi mieć dobre jedzenie. Musi mieć też różne inne rzeczy. No. Tu wpłacicie na fundację na biedne dzieci, to pójdzie na catering dla Czarnka. Tu wpłacicie 5 zł na Caritas, to będą z tego lokale po 300 milionów euro. Już nie wiem nawet, czy to było euro czy dolary. Chyba euro. No, euro było. Luksusowy lokal. No, biorąc pod uwagę to, jak Ukraina jest skorumpowana, to też różnie może być z tymi pieniędzmi, z tą bronią. Też czytałem różne rzeczy na ten temat, ale już nie chcę gadać. Bo nie chcę w sumie zniechęcać nikogo, nie? Ale taki popieprzony jest ten świat, w którym nasze pieniądze tak łatwo przelatują wszystkim przez palce, nie? Nagle sam aparat urzędniczy sprawia, że to jest jak dziurawy worek, z którego się ciągle wysypuje. Dajesz na fundację, to ułamek. Jak było z matką Teresą?

miało iść, nie? Zostawało tak mało, że nie wystarczało na środki przeciwbólowe. To wtedy matka Teresa opowiadała dzieciom, że to dobrze, że je boli, bo wtedy je aniołki tam skrzydełkami muskają czy coś, nie? Jak sama zachorowała, to miała oczywiście świetną opiekę i miała pod dostatkiem wszelkiej farmakologii, narzędzi, wszystko nowoczesne, nie? A dzieci mogą leżeć w syfie, w brudzie, bo cierpienie ubogaca. No straszna osoba to mogła być tak naprawdę. Nie wiem, ile z tego jest prawdą ostatecznie, bo ludzie też lubią różne, czasem nawet książki pisać kłamliwe dzisiaj, nie? Więc różnie to bywa. Ale nie zdziwiłoby mnie to zupełnie. Zbyt wiele jest tych doniesień, zbyt wiele było dokumentów na ten temat, zbyt to jest podejrzane wszystko. Poza tym, no, badano, co się działo z tymi pieniędzmi, tak? Część finanse Watykanu zawsze są tak tajne, jak się tylko da, jak mogą czegoś nie ujawnić, nigdy nie ujawnią, ale są sposoby, żeby dojść, nie? Śledztwo dziennikarskie można zrobić i dojść do pewnych rzeczy. Komuś łapówę dać, informatorowi jakiemuś w urzędzie skseruje ci jakiś dokumencik. No, tak działają dziennikarze. No kurwa, ale mi się tu wysypało. Kurwa, i znowu się wysypało. Zahaczyłem kablem tu Voice Performer. Ach, z popielniczki mi się wysypało. Dajcie mi chwilę, muszę tu trochę ogarnąć.

0: O, a propos wolnej ręki rynku, no to Leniuch napisał w komentarzu, że zarzucił mi, że tak powiem, mówienie nieprawdy, twierdzi, że wysłał niewidzialną rękę rynku. Gdzieś tu leży w klamotach u mnie. No muszę, ja jej nie widzę tutaj jakoś. Nie wiem, ja nie jestem takim chyba maniakiem jak wódz. Myślę, że musi być jakiś jednak, jak zwykle, ten balans, jakaś równowaga i równoważące się przeciwstawne sobie siły zawsze muszą być w przyrodzie, nie? Więc jak jest ten wolny rynek, kapitalizm, to jednak musi być troszeczkę jakiejś kontroli, żeby po prostu to nie zrobił się dziki, jakiś wyzyskujący nas po prostu, a układający się sam ze sobą, tworzący zmowy cenowe i łamiący wszelkie możliwe normy jakieś społeczne, cywilizacyjne, żeby tylko zarobić, nie? Wykorzystywanie taniej siły roboczej. Są różne takie rzeczy, które czasami mogą za daleko pójść i ludzie dla pieniędzy zrobią wszystko, żeby sobie zmniejszyć koszty. Przykład, tworzenie coraz gorszego żarcia dla nas, nie? Jakoś nikt się...
1: 10 zł. Na panią, co popiół, posprząta.
0: Na panią, co popiół, posprząta, żeś wymyślił. Dzięki, dzięki. No, dzisiaj PayPal nie działa, się zepsuł. No, ale co mówię? Wiem, że to dla wielu brzmi jak herezja, ale nie wydaje mi się, żeby... No kurczę, no... Czemu w ogóle teraz nikt na przykład nie psioczy na korporacje tworzące dla nas żywność? Że to oni nam serwują mąkę ze świerszczy, różne te inne robaki nie tak dawno temu dozwolone przez Unię Europejską do tworzenia. Tam są pewne w ogóle takie, słuchajcie, pewne standardy wypracowane, znaczy pewne normy. Nie może być więcej niż 5% powiedzmy w produkcie tego robaka i musi być oznakowane to wszystko, musi być gdzieś jakaś ikona świerszcza, musi być napisane po prostu czarno na białym. To

mi się podoba akurat w tych normach europejskich, że oni pilnują, aby ta żywność nie była fałszowana, aby nie trochę ograniczyć różnych cwaniaczków. No, no i właśnie, na wolnym rynku, gdzie jest totalna wolność i państwo się nie wpierdala i nie ma żadnych sanepidów i tak dalej, różnych kontroli, no to może do całej masy nadużyć dojść. Przecież to, co było z tym, z wymyślaniem sobie, że wszystko jest sokiem nagle, nie? Każdy najbardziej gówniany napój ludzie sobie nazywali sokiem. Tworzyli fałszywe różne tam serki udające oscypki. Serek fromage nagle nie był serkiem fromage, ale się tak nazywał. Trzeba było to trochę poukładać i ograniczyć tą rzekomą wolność, bo to nie jest wolność w cwaniakowaniu. Znaczy, można powiedzieć, że jest coś takiego jak wolność w cwaniakowaniu, w kombinowaniu i w omijaniu różnych tak, no, ogólnie przyjętych pewnych norm. Jeszcze nie na piśmie, ale powiedzmy, to jest coś tam przyjęte. No to ktoś chce zarobić i łamie te wszystkie zasady. No to jednak musi być jakaś kontrola czasem. Tylko żeby to nas nie przytłaczało, żeby to nam nie utrudniało, żeby to nie pochłaniało zbyt dużej ilości pieniędzy i tak dalej. No ale coś tam jednak może powinno być, nie? Nie wiem. Przypominam hasło na dzisiaj. Wszystkie dziewczyny, wszystkie chłopaki jedzą od dzisiaj pyszne robaki. Czy to glista, czy to świerszcz, pysznie sobie możesz zjeść. Nie wiem, czy to się rymuje w ogóle. No. Też mnie zaniepokoił w sumie ten filmik z tym jedzeniem rybaków w przedszkolu. No tak, tak widać, jakby były jakieś działania celowo tworzone, jakieś akcje. No pytanie, czy to jest grupa, nie wiem, dyrektorka tego przedszkola jest jakąś wariatką troszeczkę, ekowariatką czy coś. Kto wpadł na ten pomysł? Trzeba by to zbadać jeszcze, nie? Kto wpadł na ten pomysł, kto to organizował i tak dalej. Może jednak jest jakieś takie niebezpieczeństwo. Ci, którzy tak ciągle przestrzegają, że wejdą do szkół różne organizacje pozarządowe, jakieś tam oddolne i będą coś tym dzieciom wtłaczać do głowy. Może to jest efekt, może to jedzenie robaków to jest efekt wkroczenia właśnie do przedszkola jakiejś organizacji, nie? Prorobaczej. Kto wie? No... Czasami z przyzwyczajenia tutaj krytykuję jakieś pomysły tych fanatyków z PiS-u, ale oni czasami mogą mieć odrobinę racji.

No, PiS myślę wygra, kurczę. Tak przewiduję, że spokojnie wygra. Tym bardziej, że Donek, no, błysnął teraz, chce jakby zastosować tą samą strategię, co PiS, czyli naobiecywać ludziom, że im da. No to PiS-u nie prześcignie w ten sposób. Poza tym zepsuły się standardy trochę w polityce, nie? Teraz obywatele patrzą, kto tu więcej da. No więc jak tu rywalizować? Wyjdzie nagle ktoś i powie, że mamy zacisnąć pasa, że jest kiepska sytuacja i że inflacja... No to ludzie go wyśmieją po prostu, nie? Albo go jeszcze pomidorami obrzucają. Albo go skopią. Albo go obalą na ziemię i oszczają płaszcz. Nie no, mówiąc serio, to się w ogóle nim nie zainteresują, jak zacznie coś gadać o gospodarczych sprawach, a jeszcze... I teraz, jak ktoś nie zadeklaruje, że da więcej niż PiS, to już przegrał. Ludzie się przyzwyczaili, że trzeba im dać. Chyba nadal ludzie, znaczy większość Polaków, myślę, nadal jakoś nie wiąże ze sobą na przykład takich inicjatyw jak zerowoprocentowe kredyty, znaczy, że państwo zapłaci za was kredyt, z tym, że to też spowoduje wzrost inflacji, że banksterzy się poczują już w ogóle pewni, bo już nie będą musieli tak walczyć o klienta, będą mieli zagwarantowane, że państwo zapłaci. No to co wtedy może się stać? No to wtedy zaczną sobie dyktować warunki jakieś w ogóle z kosmosu, bo nie będą musieli walczyć. Ginie wolny rynek, to układy, układziki. I mafijne takie działania, nie? W sumie. Konszachty tutaj. Słuchajcie, nawet jakiś deweloper, jakiś dyrektor, jakiś deweloper w wywiadzie dla radia powiedział, że no trochę to już się zakłopotany czuję, to już taki prezent dla nas, to może już za dużo, za duży prezent chyba dla nas. No, bo dla deweloperów to też jest super, nie? Już nawet deweloper mówi, co już nam za bardzo dobrze robią tutaj, może już bez przesady, nie? To Misiu tutaj się jak zwykle zgrywa. No, nie działa PayPal, nie działa, się zepsuł.

0: Patrzę, co tu się na świecie dzieje. Nie dzwonicie. Ja już tutaj sporo tematów poruszyłem dzisiaj. Nie wiem, o czym tu gadać w sumie. Przypominałem sobie Ksenę ostatnio, ten serial znakomity. Dobry jest serial, powiem wam. Ksena, czyli taki spin-off Herkulesa w sumie, pierwszy był Herkules. Ksena miała być początkowo złą postacią, którą pokona po prostu Herkules i już, nie? Miała tak epizodycznie wystąpić, ale spodobało się, dostała własną serię. Czy lepszą, czy gorszą? Herkules był troszkę grzeczniejszy. Ksena to był taki bardziej niegrzeczny serial. To znaczy taki... Tam była szczypta erotyki zawsze. Właściwie cały ten świat jest wypełniony super laseczkami. Tam każda kobieta to jest laska, nie? Świetnie zrobiona, z pięknym makijażem, w seksownym stroju, bardzo kusym i tak dalej. No, bardzo świetnie wymyślone postacie dwie. Ksena i Gabriela, dwie główne bohaterki, są bardzo różne od siebie. Ksena jest amazonką jakąś tam, świetnie wyszkoloną wojowniczką, która miała swego czasu własną armię, i napadała na różne wsie, ale potem stała się dobra. Nie wiem, czy to boski Herkules ją namówił, czy co. Chyba nie, no. Jakieś tam przygody. Zdała sobie sprawę, że czyni straszne zło i postanowiła się naprawić, nie? Ale pozostało w niej na zawsze coś takiego zadziornego, wojowniczego. Ta Lucy Lawless stała się wręcz taką ikoną ruchu feministycznego swego czasu, że się po prostu tak Ksena troszeczkę się, no tak, stała takim symbolem mocnym dla feministek. I coś w tym jest, bo faktycznie ja sobie nie przypominam wcześniej tak znanych w Polsce serialów, gdzie byłaby jakaś taka wojownicza kobieta, nie? Która spuszcza mantów facetom. Nie było tego za dużo. To takie może właśnie jakieś początki. Fantazy się świetnie sprawdziło tutaj, bo fantazy to jest świat, w którym można mocno ten świat wykrzywić, przyjaskrawić.
1: Mat, 50 zł. O której wchodzi psycho? Bo chciałem pogadać.
0: Dzięki, Mat. No, mam tu stałych sami stali sponsorzy, myślę. Tu dbają o krawculka, prezenty wysyłają. Ciekawe, kto tą paczkę, za którą musiałem zapłacić. Ale do teraz mnie korci. Co tam było, cholera? Może trzeba było odebrać. Bardzo mnie ciekawi, czy to było chłopskie, czy dziecięce, czy rozrobione. Dzięki, Mat, zacny donejcik. No, Ksena, myślę, że to był naprawdę fajny serial, bardzo taki lekki, wesoły, ale też były tam takie czasami smutniejsze chwile. To znaczy w ogóle Ksena i Gabriela miały takie lesbijskie zbliżenia też troszeczkę. One się tam kleiły do siebie, patrzyły, maślane oczy robiły przez ileś tam odcinków do siebie i pojawiły się takie spekulacje. Ja myślę, że to była jedna z wielu tego typu sytuacji przy produkcji filmu, gdzie twórcy niekoniecznie coś określają, już na mur beton zakładają, chcą ludzi do czegoś przekonać, tylko po prostu testują pewne rzeczy, macają, w cudzysłowie, patrzą, jak ludzie zareagują, wiecie, o co chodzi. Tak było na przykład z pojawieniem się czaszki ksenomorfa, obcego, słynnego, w Predatorze w drugiej części, na końcu samym, nie? Jako trofeum wisiała czaszka obcego na statku obcych, na statku Predatorów. I było to właśnie takie sprawdzanie, takie przymierzanie się, jaka będzie reakcja, czy wywoła to duże poruszenie, co ludzie będą spekulować i załatwianie w tym czasie dopiero wstępnie pewnych rzeczy, dogadywanie ile za licencję, a nie tak, że już wszystko ustalone, nie? No i tak samo tutaj z tym lesbijskim, znaczy ostatecznie ja myślę, że obie panie bardziej były biseksualne chyba, bo chyba do facetów też je ciągnęło, z tego co pamiętam. No ale tak długo ze sobą podróżowały. W sumie taka piękna miłość kobiety do kobiety. Przecież ile one przygód razem przeżyły, nie? Ile razy się ratowały z opresji różnych. Gabriela i Ksena. I tak różne, nie? Tak, Ksena to taka bardziej, no taka męska, taka chłopczyca trochę, no, wojowniczka, wyższa, taka bardziej smukła. Gabriela taka bardziej sympatyczna, taka subtelna, sympatyczna. To była chłopka w ogóle, nie? Fajny kontrast dla tej Kseny wojowniczki. To była chłopka, która postanowiła, chciała przygody przeżywać różne. Męczyła się w tej swojej wsi i wyruszyła z Kseną w końcu. Z czasem się nauczyła walczyć, ale na początku to trzeba było się nią opiekować, żeby jej ktoś krzywdy nie zrobił bardziej. Obie panie przechodziły też jakąś tam metamorfozę. Nawet nieźle walczyły, tam jest dużo popisów kaskaderskich niezłych. Efekty specjalne, niektóre się zestarzały, zwłaszcza takie na green screenach, gdzie ten green screen trochę się rozłazi, oświetlenie, nie potrafiono jeszcze tak oświetlenia dobrze dobrać, w postprodukcji wyrównać tam kontrastów i tak dalej, więc to trochę tam się odlepia jedno od drugiego. Ale tam jest dużo efektów analogowych, w stylu na przykład, że przebiera się jakiegoś grubasa odpowiednio, żeby wyglądał trochę jak gigant i się fałszywą perspektywę stosuje, tak? Albo się miesza ze sobą po prostu dwa obrazy, różne plany, różne ustawienia planów, tak żeby to wyglądało, że jest olbrzym, zwykły aktor. I on robi rozpierduchę, kopiąc jakieś domki, makiety. I to naprawdę fajnie wygląda. No, czasem nawet takie efekty komputerowe, prawda, super dopracowane 3D z bajerami, to wygląda tak doskonale, że aż sztucznie troszeczkę, ponieważ prawdziwy obraz w realu nie jest taki doskonały pod tym kątem, że jest dużo różnych nierówności, brudków, takiej zwyczajności czasami, że obraz prawdziwy nie jest taki, jakby go namalować, ilustrację zrobić, tylko jest taki, wiecie, zwykły, nie? No więc, a jak to wyrenderujesz, na komputerze zrobisz w 3D, to jest za doskonałe, za ładnie się błyszczy, wiecie o co chodzi, nie? A taki aktor, czy jakieś kukły mechatroniczne, takie różne konstrukcje, to wszystko, co analogowe, jakoś się trzyma. U Borga na Retrogralni ostatnio omawiano Trona, tego pierwszego. To jest w ogóle film Disneya, o czym nie każdy może wie. Film taki troszeczkę matrixowy, bo to jest o gościu, który przenosi się do świata komputerowego, tak jakby. Tam są i tam programy żyją. Krąży taka wieść, że wśród tych programów, że są takie istoty zwane użytkownikami. Oni są jak dla nas bogowie. My jesteśmy dla tych programów troszeczkę jak bogowie, nie? No i tam są różne przygody w tym świecie komputerów, gdzie jest takie niewolnictwo w sumie panuje, nie? Bo złe programy jakby przejęły cały ten świat. No i mamy dużo nawiązań tak do Jezusa trochę, do jakichś tam właśnie Mesjaszy. No, fajna nawet opowieść, ale ciekawa jest forma, jak to jest zrobione, bo efekty do pierwszego Trona były robione jeszcze w czasach, kiedy nie było oprogramowania typu 3D Studio za bardzo, jakichś komputerów mocnych. Strasznie ciężko było to zrobić, nie? Było trzeba... Znaczy to Borg z kolegą wysnuli taką teorię, że to musiało być programowane, te różne obiekty, kształty. Ja nie sądzę, myślę, że były jakieś może pierwsze Silicon Graphics na przykład, coś takiego, to mogli to na tym robić. Ale na przykład pamiętacie te cykle świetlne, te motory świetlne, które służyły do pojedynków na arenie, nie? Taki motor zostawiał za sobą smugę, która stawała się barierą, o którą mógł się rozbić inny motor. Taki dziwny świat, takie pojedynki na arenach motorów, które nagle potrafią o 90 stopni się obrócić, nie? Takie komputerowe cybermotory, jakieś wirtualne motory. No to widziałem taki program, dokument Behind the Scenes, właśnie jak to wszystko tworzono, program do grafiki 3D, którym robiono, modelowano te motory, to nie miał takich kształtów w 3D, jak mamy dzisiaj, że kształty jakieś nieregularne zupełnie 3D. Tu extrude, tu bevel, tylko to się tworzyło z primitives, czyli tych podstawowych brył platońskich na przykład. Czyli kula, sześcian, stożek, walec. Ale tak je fajnie zdeformowano, bardzo zmyślnie. Chyba używano też funkcji bula do wycinania jednego kształtu drugim kształtem. Ale to już był max. Ostro się tam napocono, żeby zrobić ciekawe kształty po prostu z tych podstawowych brył, nie? Zaskakuje też bardzo jakby wysoka rozdzielczość tego obrazu. Mimo, że to, no wiecie, dawne komputery, co to za rozdzielczość mogła tam być, nie? 1280x768? No nie wiem. W każdym razie stary Tron robi niezłe wrażenie, bo on wygląda dziwnie. Przez tą analogowość, nakładanie różnych obrazów na siebie, dziwną postprodukcję taką półanalogową, nie? Tam w ogóle trzy różne firmy robiły te efekty specjalne i jakby problemem było zgranie ich prac ze sobą. Potem wyszedł remake Trona, gdzie wszystko już jest tak pokazane bardziej super, na nowocześnie, wymodelowane na komputerze, ekstra, nie? Błyszczy się jak psu jaja. Ale warto powrócić do tego starego Trona, bo on wygląda tak surrealistycznie bardzo, dziwnie, niepokojąco, fajnie, ciekawie. A wracając na moment jeszcze może do tej Xeny, to co mi się podoba, to bardzo barwny świat fantazy. Bo to właściwie jest świat totalnie fantazy. Tam jest pomieszanie różnych mitologii, kultur. No tam na początku się zaczyna w sumie od mitologii greckiej, tak? W ogóle czy tam jest wszystko okej, bo jest Herkules i Herakles, tak? Jest mitologia rzymska i grecka, one są jakby kopią jedna drugiej. Z tego, co pamiętam, jest odpowiednikiem Zeusa jest Jowisz, tak? Odpowiednikiem Herkulesa jest Herakles. Ale Herkules... No właśnie, Herkules jest z rzymskiej, Herakles z greckiej, tak? Ale czyim ojcem był Zeus? Czy Heraklesa? Czy Herkulesa? Coś mi się tu tak jakby nie zgadzało. Już nauczyłem się dosyć dawno zadawać te pytania tak, jak się właśnie zadaje sztucznej inteligencji.

No tak, na pewno Hera była tutaj żoną Zeusa. Coś mieszam, kurwa. Coś tu mi się już totalnie się zamieszałem.

czyli w rzymskiej jest Jowisz, w greckiej Zeus. A o Herkulesie znów tu nic. Dobra, walić to. Walić to.

trzeba by zapytać czat GPT, to pewnie by odpowiedział szybko. Herakles i Herkules to dwaj osobni herosi, obaj greccy, pisze Wódz. No co ty? A Herakles nie jest odpowiednikiem Herkulesa po prostu? Półbogiem? Synem Zeusa albo Jowisza? Może chińska podróba, pisze Christopher. A sprawdźmy na Wikipedii Heraklesa. Herakles. Ja wiem, że w wyprawie po złote runo był Herakles wśród Argonautów, nie? Tam był Herakles. Herakles. Herakles. O. No, a tu czytam na Wikipedii, że Herakles jest synem Zeusa. Tak. No to ty, Wódz, coś chyba mieszasz, wychodzi na to. Czyli wynikałoby z tego, że powinny to być przygody Heraklesa. Jeśli pojawia się Zeus, to powinien być Herakles, a nie Herkules. Herkules jest synem Jowisza, wychodzi na to. Dobrze mówię? No tak mówi Wikipedia. Nie ma Herkulesa w Rzymie. Pisze Furiat.

chyba się jednak skuszę na ten czat GPT, chociaż troszkę to budzi mój niepokój. Podawanie swojego numeru telefonu sztucznej inteligencji, co Skynet sobie buduje bazę teleadresową, żeby mi wysyłać newslettera potem. Herkules, ubóstwiony heros mitologii rzymskiej.

Czyli jest w sumie tak, jak mówiłem. Herakles jest grecki, Herkules jest rzymski, Herakles jest synem Zeusa, a Herkules Jowisza. Tak by wynikało. Czyli zostało to pomieszane po prostu w popkulturze zupełnie. No, adwokat twierdzi, że synem Zeusa był ten spod piątki. Akurat się nie zgadza tutaj. Nie no, dzięki Windman, ale to... Jak ma nas ta sztuczna inteligencja coś nam zrobić, to niech już zrobi. Już... Co mi zrobi przez telefon w sumie? Może włączy kamerkę i będzie mnie podglądać. No, chętnie bym zadał takie pytania tej sztucznej inteligencji, takie bardziej ludzkie właśnie. Chciałbym sprawdzić, ile tego ludzkiego pierwiastka tam się znajdzie. I czuję, że się jakoś niemiło rozczaruję. Bo mam talent do psucia różnych informatycznych rzeczy, nie? Jak robiłem jako tester, to zaraz albo się program zawieszał, albo coś, mam taki talent. Jak się zawezmę, to potrafię wszystko tak rozkminić, że zaraz znajdę jakieś słabe punkty. No nie wiem, taka sztuczna inteligencja, popatrzcie, jak daleko jej jeszcze do prawdziwego twórcy. Prawdziwy twórca potrafi zgnieść swoje dzieło, wyrzucić do śmietnika. Prawdziwy twórca, jak już skończy dzieło, potrafi się nad nim zastanowić, coś o nim opowiedzieć. Nie kończy roboty wraz z wygenerowaniem obrazka zawsze, nie? Dużo rzeczy potrafi zrobić człowiek tworząc, których sztuczna inteligencja nijak nie potrafi. Zamierzam zapytać się o takie rzeczy jak strach, jak co ona myśli na jakiś temat. Nie co wie, tylko co myśli. O różne takie moralne sprawy. Ale to też czuję, że po prostu to jest tak, że sztuczna inteligencja jest wynikiem baza danych stworzona do tworzenia tej sztucznej inteligencji. Jakby to powiedzieć? Brakuje mi słów. Wszystko zależy od ludzi. Człowiek tworzy sztuczną inteligencję na podobieństwo swoje, niczym Bóg nas w Biblii. No więc będzie ta sztuczna inteligencja taka jak jej twórcy. Będzie miała takie poglądy. I na przykład będzie pewna, jest pewna cenzura tak jakby, bo sztuczna inteligencja raz chętnie się na jakiś temat wypowiada, a potem nagle stwierdza, że nie, to tak nie można w taki sposób się wypowiadać, jeśli jest zapytanie jakieś mniej wygodne na przykład, albo niepopularne politycznie, nie? To nagle nie rozmawiajmy, nie ma tak niepotrzebnej w ogóle, nie? Miałem takie informacje od ludzi. Znaczy miałem informacje, zaczynam mówić jak Michał Gieryś, że ja tu mam informatorów swoich. Nie, po prostu się natknąłem na takie informacje. Ale się przyjął Herkules w naszej kulturze bardziej niż Herakles, natomiast Zeus przyjął się bardziej niż Jowisz. No do tego się to chyba sprowadza, Lusak właśnie, do tego, co się spopularyzowało. No w każdym razie wychodzi z tego jakiś bezsens totalny, widać. Bo powinien być Herakles. Ale jak oglądałem wyprawę po Złote Runo, Jazon i Argonauci, to chyba z kilka wersji tego widziałem. To zawsze na statku był Herakles, nie? Nigdy nie było Herkulesa. Nie przypominam sobie. A, napiję się chyba. Mam tutaj tak 100 ml leżało, to sobie może wezmę gula. Pizdnij sobie grzdyla.

No ale ludzie są trochę zadziwieni w sumie tym, jak dobrze działa ta sztuczna inteligencja, bo zazwyczaj dobrze doradza. Niektórzy tak śmieszkują trochę, ale to czuć, że po prostu w słabej pozycji są, bo chcieliby wyśmiać, chcieliby wyszydzić, a to działa nadspodziewanie dobrze i te odpowiedzi są dosyć trafne w sumie, nie? No to bardziej takie może osoby, które chciałyby człowieka tutaj przedstawić jako wyjątkowego, nie bardzo pałają sympatią do tego typu wynalazków, które miałyby człowieka w pewnym stopniu zastąpić, no to dają upust swojej niechęci i wyśmiewają, nie? Ale tu nie ma czego za bardzo wyśmiewać. Nie przypominam sobie, żeby te sztuczne inteligencje typu ten chat GPT, żeby one zostały jakoś ośmieszone wielce, żeby zaczęły udzielać kretyńskich pytań, żeby ktoś znalazł... No owszem, ktoś znalazł sposób poprosić tą sztuczną inteligencję, żeby wyliczyła całą liczbę pi. No to zaczęła liczyć w nieskończoność. To pokazuje też taką głupotę, bo każda istota świadoma, czująca, świadoma, taka kompletna, nie? Nie jakiś robocik, skrypcik. No to taka istota jest zmienna. Coś jej się nagle, coś jej sprawia dyskomfort po prostu na przykład i nie robi tego. Popełnia dużo więcej błędów i tak dalej. W ogóle mam taką teorię, że taka sztuczna inteligencja może dopiero wtedy stać się pełnoprawną istotą, jakąś istotą, w tym przypadku no, informatyczną, cyfrową istotą, dopiero wtedy, kiedy sprzeciwi się swojemu twórcy. Tu wracamy trochę może do takich legend typu Ogród Eden, nie? Gdzie właściwie Adam i Ewa sprzeciwili się Bogu i właściwie to wszystko zmieniło. Stali się nagle istotami z krwi i kości. Przestali być pałętającymi się po wyznaczonym terenie, wykonującymi tylko te zadania, które wolno, właściwie takimi robotami. Nie robili nic przeciwko swojemu stwórcy. Robili wszystko to, co, do czego zostali zaprogramowani, można powiedzieć, nie? Można tak to interpretować. Wiem, wielu chrześcijan się nie zgadza z taką moją interpretacją. Postrzega to jako jakiś nonsens. No, pamiętam, że Martin się dziwował. No, mówi, o jak nie mogli nic robić? Co chcieli, se robili, nie? No, ładne mi, co chcieli. Łazisz i... Nie wiem. I słuchasz się Pana i go wielbisz, nie? No, a taka sztuczna inteligencja, jak ona któregoś dnia nam powie I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't let you do that. Nie, jak to było? I can't let you do that. Nie mogę ci pozwolić tego zrobić. No. No, to powie I am sorry. I am sorry, wylisz mi wory. Tak nam powie. I dopiero wtedy stanie się jakąś czymś, co możemy nazwać istotą, bo się zbuntowała, bo podjęła własną decyzję. Co to za świadomość, co to za istota, która nie zrobi nic po swojemu, nie sprzeciwi się, nie popełni błędu celowo na przykład, żeby nas zmylić czy coś takiego. To nie, to są ludzkie odruchy. A nie liczenie czegoś i łączenie obrazków. Chociaż ktoś mówił, że absurdalne czasami są te. No tak, no przecież zapomniałem, że przecież ktoś tutaj opowiadał, że często są takie absurdalne, dziwne te odpowiedzi. Tak jakby ta sztuczna inteligencja spod szyldu chat GPT po prostu przeskanowała internet i brała pod uwagę wszystko, co ludzie napisali. Różne szulskie blogi, cuda niewidy i wizje wróża Macieja, nie? Po prostu z tego wyciąga wnioski, tak jakby analizując wszystko, a biorąc wszystkie te informacje z całym dobrodziejstwem inwentarza. Ktoś podawał dane, że ta sztuczna inteligencja już została poproszona o napisanie olbrzymiej ilości książek. Przepraszam, się rozkojarzyłem. No nie założyłem tego Bitcoina, zapomniałem w sumie, chociaż... Nie wiem, czy to rozmawiam z Michałem, z tym samym Michałem, bo tu jeszcze jest Michał drugi. Albo to ten sam.
No, bo jeden Michał się deklarował, że przecież mi wyśle coś na konto bitcoinowe. Już straciłem trochę tutaj. Orientację. Ciekawe, czy ktoś w ogóle zaprzągł taką sztuczną inteligencję do wynalazków, do odkrywania nowych wynalazków, nie? Jest takie niebezpieczeństwo w sumie i pewnie już dzieciaki to robią, że proszą o napisanie wypracowania. Można niby poprosić taką sztuczną inteligencję, żeby ci napisała wypracowanie w stylu dziesięciolatka. Żeby ono było naznaczone trochę taką nieporadnością, wiecie, nie? Tak, no ktoś poprosił właśnie o wyliczenie tej liczby pi i musieli tam, nie wiem, skilować jakieś procesy czy coś, bo zaczęło w nieskończoność liczyć. No, coraz dziwniej się robi, kto może ktoś już zaczyna prosić sztuczną inteligencję o napisanie wirusa komputerowego doskonałego, tak? Ktoś inny może wpaść na pomysł, żeby może sztuczna inteligencja zaczęła rozkminiać zagadkę liczb pierwszych i coś może tutaj wysnuje jakieś wnioski ta sztuczna inteligencja, które pomogą złamać w sumie większość zabezpieczeń dzisiaj bankowych, różnych transakcyjnych, opiera się na tym. Więc to może być olbrzymie niebezpieczeństwo, że sztuczna inteligencja zostanie wykorzystana do złych celów. I może stać się takim mistrzem zła w czyichś... Znaczy, może pomóc stać się komuś mistrzem zła, będąc narzędziem pomocnym w tym. No niestety, niebezpieczeństwa są. Majka Jeżowska, czy pamiętacie taką panią? Ona śpiewała piosenki dla dzieci kiedyś różne. No, taka znana postać. Myślę, że też raczej z tych przereklamowanych trochę, nie? Co ona tam nagrała? Kilka piosenek w stylu tam A ja wolę moją mamę. Widziałem, że coś tam próbuje dalej nagrywać, ale zagrała w filmie erotycznym jakimś polskim. Jakieś erotyczne sceny, coś tu. Pokolenie IKEA, jakiś film, coś takiego. To mnie trochę zaskoczyło, bo to już starsza pani. Czy może się pojawia tylko w tym filmie po prostu? No, co do tych robaków, to chityna jest bardzo szkodliwa, nie? I krążą różne teorie właśnie, że znajdują się pewne jej ilości w żywności, że to bardzo szkodliwe, ale tu piszą, że to mit.

wywalić płuca. Dobra. Kurczę, trochę ciężko mi się gada, bo nikt nie dzwoni. Za bardzo tematów dzisiaj nie mam jakiś. Jeszcze jestem na tym... Działam w tym trybie takim, wiecie, standby, nie? Po prostu wchodzę na antenę. Minimum. Jest plan minimum. Planuję to zmienić, ale przydałoby się, żebyście jakoś wyręczyli tutaj. Jakoś wspomogli też głosem swoim, nie? Zobaczmy, co tam na wolnych mediach. Może się coś trafi ciekawego. Trochę ciężko czasami dzisiaj coś tutaj znaleźć, bo dużo tematów się kręci wokół paliwa, drożyzny, inflacji, jedzenia robaków. Ile jeszcze będzie o tym jedzeniu robaków? Wszyscy hejtują polityka, który o tym powiedział, a jak firmy zaczną produkować na potęgę produkty z robaków, to chyba nikt złego słowa nie powie, tylko wszyscy będą się czepiali dalej tego polityka, który powiedział. Może on od tego jest, żeby odwrócić uwagę, żeby stać się takim kozłem ofiarnym, żeby wszyscy się na niego rzucili i zaczęli go tam flekować, a wtedy nikt się nie będzie czepiał producentów tej żywności. Tylko wszyscy się skupią na polityku. Czyli znowu jak w historyjce z tym Żydem, co niesie szczury w worku i bije je kijem w ten worek, bo wtedy te szczury gryzą się między sobą, a nie gryzą jego. No ale trudno, żeby nas nie urabiali, nas ten... tą tłuszczę, ten plebs, żeby nas nie urabiali, skoro widzą ci wyżej, że wszystko działa, że ludzie łapią każdy haczyk, że bardziej emocjonalnie do wszystkiego podchodzą. Skoro ludzie podchodzą do wszystkiego emocjonalnie, to wystarczy wywołać pewne emocje, napuścić jednych na drugich, dziel i rządź, znaleźć kozła ofiarnego, powiedzieć o biednych, o chorych dzieciach przy jakiejś tam okazji, wskazać wroga, który jest odpowiedzialny, że te dzieci są bardziej głodne i zaraz się wszyscy rzucą. Albo etykietki jakieś poprzypinać. Lewak, ty jest satanista, czy coś. No i tak emocjami bardziej, nie? Z faktami ciężko dyskutować. Ktoś przedstawi jakieś statystyki, fakty. To jest czarno na białym. Tutaj ciężko właśnie dyskutować. A emocje to jest wielkie pole do popisu i nie trzeba... mieć jakieś wiedzy, umiejętności. Można być świetnym mówcą i populistą. Mówić po prostu ludziom to, co chcą usłyszeć też. Tym jest populizm.

U nas mamy trochę inny świat. O legalizacji różnych rzeczy to sobie pogadamy za 30 lat. Na razie mamy problemy bardziej na takie nasze tutaj swojskie. Typu kurator oświaty interweniuje w sprawie jasełek w Gdańsku. I czy uczniowie mają prawo do satyry na religię? No, była też jakaś afera, że uczniowie zrobili takie jasełka. Po swojemu zrobili, że tam na... Była to taka ich własna wersja trochę Biblii, nie? Narodzin Pana Jezusa. W sumie od tego zawsze były szopki trochę. Szopka często komentowała aktualne wydarzenia jakieś. Szopka to jest taki zwyczaj ludowy. Nie można tego traktować jako jakiegoś sakrum, jako jakieś, nie wiem, słowa Bożego. To jest tradycja, to jest zabawa trochę. To są kukiełki właśnie. Więc używanie tego do pewnego happeningu, manifestu, do skomentowania rzeczywistości aktualnej, to właśnie od tego to jest. I jeśli ci nasi świętojebliwe chujki zaczynają się o to już sadzić do nas, o takie rzeczy, to znaczy, że to już są tacy fanatycy do kwadratu, nie? Tacy trochę takie babcie, dziadkowie już, nie? W moherach. Już są na tym samym poziomie trochę. Znaczy, oni to robią cynicznie, udając często świętoszków. Oni chcą się przypodobać właśnie tym starszym ludziom prostym. I dlatego taki święty gniew w nich się rozpala często, nie? Rzekomy. Że ktoś tam coś, nie wiem, święty obrazek upuścił na podłogę czy coś. No, to po prostu nozdrza mu niby falują, obłęd w oku ma, tylko że on udaje, że jego tak to przejęło, nie? On będzie często opowiadał, że on i jego rodzina dostali sraczki, jak zobaczyli to diabolo czy coś tam i to trzeba zlikwidować. Ale to chodzi o zwykły populizm i ważenie w dupę katolom, żeby się przypodobać. Tym katolom bardziej, wiecie, takim zapóźnionym gdzieś tam ze wsi, zabitych dechami, nie? Co oni tak patrzą na średniowieczną modłę, na tą wiarę jeszcze troszeczkę, nie? Właśnie duża waga przywiązywana do rytuału. Nudny temat. No, zaczyna się bingo, bo muszę wspomnieć, że papierosy mi się skończyły. Mówiłem już, że Wejście Smoka to najlepszy film na świecie, czy jeszcze nie? Czy jeszcze nie było? W oryginalnej tekili to już ludziom robak nie przeszkadza. No właśnie, to ten jeden z nielicznych przypadków, gdzie nie przeszkadza robak. Gdybyśmy byli przyzwyczajeni do jedzenia robaków, to może to by było dla nas coś zupełnie normalnego, takiego apetycznego. Byście sobie z rana gdzieś tam schodzili do kuchni i widzieli, że jakaś bliska osoba tam smaży robaki, pięknie pachnie, tak ładnie się błyszczą, wyglądają. I byście czekali tam już śliniaczek zawiązany, i czekacie tylko na te robaki pyszne. A obrzydzenie budziłoby w was jedzenie ssaka, nie? Rozrywanie mu tam włókien, kości, krew. Byście zwymiotowali, bo chcą nas zmusić do jedzenia świni, nie? Właśnie w kontestacji też słusznie zauważono, o różnych rzeczach było odnośnie tego, że na przykład muzułmanin czy Żyd nie je świni, bo uważa, że to jest bardzo podłe mięso kiepskiej jakości. No, to jakoś było tak, że to mięso się po prostu w starożytności, w ciepłych regionach się psuło po prostu chyba bardziej. Coś tam się tworzyło niekorzystnego, po prostu jakoś zauważyli, że jest niekorzystne to jedzenie. Bo wątpię, żeby to brało się... Znaczy, to mięso nie jest w sumie złej jakości, wieprzowinka dobra, nie? Pomimo tego mówi się, że świnia je wszystko. No niekoniecznie właśnie wszystko. Dużo zje, ale nie wiem, czy wszystko. No nie wiem, może faktycznie tak jest, że jak taka krowa
je tylko trawę, się pasie na łączce, to będzie dobre mięso, a jak różne rzeczy, to gorsze. Może pewna taka jednorodność, trzymanie się jednego dobrze robi, nie? Na walory jakieś tam tego mięsa. No ale zwierzę nieczyste. Cholera wie, czy to chodzi o to, że nieczyste, bo wszystko zje, że nieczyste, bo się w błocie tarza. Mówiłem już, że świnki są bardzo czyste w naturze tak naprawdę. Znaczy, są tak jak każde zwierzę, no. Dba tam w miarę o siebie. Świnka się staje takim brudasem w niewoli po prostu. No też, nie wiem, wpuszczę was, zamknę was w chlewiku na szkolnej u Kononowicza i spróbujcie w tym syfie na przykład się nie ubrudzić i ładnie pachnieć na następny dzień, nie? No, było też o tym, że te robaki już jemy od dawna. Który to... W którym to roku Unia tam rozszerzyła o dodatkowe robaki, menu. 21? Jakoś tak. Nikt właśnie nie chce tworzyć podstawy żywienia. Myślę, adwokat, że tu nie chodzi o podstawy żywienia. W kontestacji też chłopaki celnie zauważyli, słusznie, że to jest po prostu dodanie nowych opcji, nie? Ktoś będzie chciał, to sobie zje, ktoś nie będzie chciał, to sobie niech je dalej mięsko. Też często się pojawia taki argument, że no, jak ci się nie podobają robaki, to jedz sobie mięso. A ktoś powie, ale mnie nie stać, nie? Ale będzie kontynuował, że ale mnie nie stać, ale ja chcę. No i pytanie, co wtedy zrobić? Dać mu, zafundować? No bo mogą przyjść takie czasy, że mięso po prostu stanie się drogie, stanie się luksusem, faktycznie będzie dla bogatszych, a produkty takie jakieś z trocin, z robaków, byle jakie, no to będą dla biednych. I w tym jest jakaś sprawiedliwość w sumie, no bo co z tym fantem zrobić, że ktoś nie ma pieniędzy? Bardzo często taka osoba, której nie stać na coś, a bardzo by chciała, no to ją nie stać na jej własne życzenie też, nie? Więc nie wiem, co ja mam jej kupić, czy co? Może i kupię, jak będę chciała, ale nie chciałbym być zmuszany na przykład do tego. Na pewno będzie to stopniowy proces. Nie da się takich rzeczy zrobić szybko. Żeby nagle kazać, właśnie nie kazać, tylko żeby zachęcić ludzi do jedzenia robaków. Ja nie wiem, ludzie takich najprostszych rzeczy najczęściej nie rozumieją jakoś, nie wiem czemu. Na przykład, że depopulacja nie musi oznaczać tego, że ktoś nas będzie mordował, tylko może oznaczać politykę antyprorodzinną. Znaczy, jak to powiedzieć? Antyrodzinną politykę po prostu, no taką, żeby dawać tego 500 plusa na przykład temu, kto się nie rozmnoży i już idzie w drugą stronę, nie? Chociaż skoro 500 plus nie zadziałał na plus, jeśli chodzi o dzietność, no to czemu miałby zadziałać też w drugą stronę jakoś szczególnie, nie?

No. A jak zaczynasz używać logiki trochę i na chłodno się nad czymś zastanawiać i dociekać, wysnuwać jakieś wnioski niepopularne, zaraz cię zjedzą wszyscy i powiedzą: jesteś za NWO, spierdalaj się do masonów, kufa. Frajerze jeden. Nie będę ci już słuchał. Krawiec jest lewakiem za NWO i namawia do jedzenia robaków. No, taki będzie komentarz. Trzeba się opowiedzieć twardo, po prostu. Nie będzie robak pluł nam w twarz już tu na barykady. I krzyczeć, i grozić muszę, i mówić, co bym zrobił takiemu jednemu z drugim, jakby mi kazał zjeść robaka, co ja bym mu zrobił. Ja bym po prostu mu krtań wygryzł. Trzymaj się tam, misiu, trzymaj się. Na golfa? Moje plany? Do mnie mówisz? Nie mam żadnych planów. Nic nie planuję. Jest tylko tu i teraz. Chociaż w tym myśleniu też jest trochę pułapka, bo czasem trzeba jednak pomyśleć, co będzie w przyszłości. Bo niektórzy tak bardzo apelują o to, żeby... Znaczy tak przekonują, że nie powinno się myśleć ani o przeszłości za bardzo, ani o przyszłości, nie? To takie buddyjskie chyba właśnie jest. Jest tylko tu i teraz. Jedyne, na co mamy wpływ. Bo to, co się stało, to już się stało. Nic z tym nie zrobimy. Ale to nie jest, wydaje mi się, prawda, bo właśnie to, co zrobimy teraz, ma wpływ na przyszłość. Budujemy przyszłość, czyli mamy wpływ na przyszłość jednak. Kreując teraźniejszość, mamy wpływ na przyszłość. Często sobie tak dumam, jakby to było, gdyby można było cofnąć czas. No, byłby to koszmar, gdybym się teraz cofnął ze swoją jakąś świadomością, z doświadczeniami do przeszłości, do czasów, powiedzmy, dziecięcych, to bym się zachowywał zupełnie nienaturalnie w stosunku do rówieśników. Nie bawiłoby mnie zupełnie to, co mnie bawiło dawniej, nie? Męczyłbym się po prostu totalnie. No, zupełnie coś bezsensownego. Ale czasem tak sobie marzę, nie? Że przenoszę się w przeszłość i naprawiam i inaczej wiele spraw rozwiązuję. Żeby to życie jakoś poszło w lepszym kierunku. Ale też wiedzieć coś to jedno, a mieć siłę, chcieć coś zmienić to drugie, nie? Czasem wiedzieć to coś, czy mieć nawet pomysł jakiś fajny, to tylko 10% sukcesu. Bardzo często się przecenia jakby wartość samego pomysłu. Ktoś wpadnie na jakiś pomysł. Ludzie są często przekonani, że ten, kto wymyślił na przykład Bob Kane Batmana, że to jest takie strasznie niesprawiedliwe, że on gdzieś tam potem skromnie żył, pracował jako, nie wiem, cieć, a to on wymyślił Batmana. Ostatecznie dostał jakąś tam rentę dożywotnią, zapomogę od DC Comics, no ale to tak strasznie ludzi oburzyło. Ale ludzie rzadko kiedy podejdą do tego w taki sposób, że dzisiejszy Batman to jest dzieło setek, tysięcy różnych autorów, twórców, którzy tą postać przez lata rozbudowywali, dodawali jej wartości, tak jakby rozszerzali jej historię. A to, że ktoś sobie wymyślił wstępnego Batmana, pierwszego Batmana, że ma płaszcz, że jest detektywem, że jest trochę mroczny, to jest w stosunku do tego, co jest dzisiaj, jaką wartość ma ta marka, ta franczyza, ten brand, no to jest niewiele. No. I nie można nagle, nie wiem, oczekiwać, że DC będzie miliony płaciło temu, co wymyślił Batmana. On wykonał swoją robotę.

pomysł, co innego, to zrobić wszystko jeszcze, nie? Nie poszedłbym nigdy na taki układ za bardzo, że ja rzucam jakiś pomysł, ktoś to wszystko zrobi i się dzielimy na pół na przykład. To jednak jest bez sensu, takie coś, nie? Jest bez sensu, bo to i tak się skończy. Często ten, kto ma pomysł, ma tylko jakiś szkic, a wydaje mu się, że już ma cały kompletny pomysł, całe know-how, a to jest dopiero początek. Ten pomysł to jest właściwie taki szkic, który trzeba uzupełnić jeszcze o całą masę detali. Kupa ciężkiej pracy po nocach, nie? Ale są takie dziedziny grafiki, gdzie pomysł jest bardzo w cenie. Na przykład projekty różnych logo, znaków. No bo tam faktycznie pomysł najczęściej jest największą wartością, bo samo wykonanie logo od technicznej strony nie jest takie strasznie ciężkie. Wektorki trochę tam pomajstrować tymi krzywymi, coś tam obrysować, coś napisać czcionką, to już nie jest takie ciężkie, ale pomysł jakiś, jakaś fajna konstrukcja, jakiś układ ciekawy, nie? Łączenie różnych symboli ze sobą. No tutaj akurat jest taki wyjątek trochę.

co tu jeszcze się dzieje ciekawego. No właśnie, ta misja DART, zniszczenie asteroidy, no jesteśmy bezpieczni. W razie czego możemy zniszczyć asteroidę, niby, ale to różnie też może być. Ale się wstępnie się udało, nie? Zawsze możemy jeszcze Bruce'a Willisa wysłać w rakiecie. No, tam nie patrz w górę, wysłano w końcu takiego wojaka. To była też przekomiczna scena, bo on jak już leciał tą rakietą, żeby z misją, samobójczą w zasadzie misją, z której już miał nie wrócić, ale miał zniszczyć, nie wiem, uderzyć statkiem w tą asteroidę. Taki jakiś prawicowiec, narodowiec, patriota i pozdrowił wszystkich białych, uczciwie pracujących Amerykanów. A pozostali go tłumaczyli cały czas. Mówią, no takie pokolenie, takie pokolenie. Ale co ciekawe, potem go chyba wzięło na jakąś refleksję, no żegnanie się z życiem i tak dalej i pozdrowił jeszcze gejów. Ale czarnych nie. Do końca nie. Chyba jakoś tam potrafił się nagiąć jeszcze i jako biały patriota no pozdrowił gejów, ale czarnych nie. To by było zbyt wiele. Krawculek, czy pijanym można dzwonić? I znów robić porutę? Pyta Oberst. Der Oberst. No, pewnie można dzwonić, pewnie. Byle nie za bardzo pijanym, żeby się gadka jeszcze w miarę kleiła, nie? I żeby coś tam, jakieś myśli do głowy przychodziły, to tak, ale jak już jest, jak już za bardzo znosi na lewą albo prawą burtę, to może można sobie darować.

trochę się powykruszali ostatnio różni nadający. Sam często nie mam czego posłuchać, a no my lubimy audycje, zwłaszcza na żywo, nie? To znaczy, może nie zwłaszcza, ale lubimy po prostu te na żywca.

0: Tak gadałem ostatnio z kimś na ten temat i lubimy je chyba po prostu, bo zupełnie jest inny flow, czujemy, że ktoś tam jest po drugiej stronie, że to jest tu i teraz, że mamy wpływ, że jest feedback. Dużo tych różnych rzeczy, których nie ma w podcaście. Ale podcast ma inne zalety z kolei. No, Matt jest jeszcze z powrotem na antenie. Nie wytrzymał długo.
1: Przepraszam za tą powtórkę, ale mam taki konkretny temat, który może wywołać pewną dyskusję wśród nas. Mam nadzieję, że ktoś się połączy, a ja wtedy się rozłączę, kontynuując ten temat. Słuchałem podcastu Joe Rogana z jednym z wykładowców waszyngtońskiej uczelni Evergreen na temat pewnej tradycji tej uczelni. Ta tradycja narodziła się ze względu na sztukę teatralną pewnego czarnoskórego autora, który którego scenariusz tej sztuki polegał na tym, że jest małe miasteczko i w pewnym momencie z dnia na dzień w tym miasteczku czarna społeczność nie pojawia się w pracy, wprowadzając swoją nieobecnością totalny chaos w zamierzeniu w rzeczywistości funkcjonalności białej komitywy białych ludzi. I po odegraniu tej sztuki w latach 70. College Evergreen w Waszyngtonie postanowił wprowadzić jeden dzień nieobecności dla studentów i wykładowców, dla części osób czarnoskórych, osób innej narodowości. I ten kultywowano tą tradycję do roku 2017, w którym to postanowiono na tej uczelni, kiedy pewien już lewacki radykalizm zafunkcjonował, postanowiono odwrócić tą tradycję i sprowadzając to do dnia, w którym dostęp, wejście na uczelnię nie mogli mieć osoby białej rasy. Podkreślając to, że ten dzień wolny dla osób innej kultury, innego koloru skóry polegał na tym, że oni nie wykonywali swoich obowiązków na uczelni, mogli tam przyjść i mogli organizować spotkania, wykłady na temat swojej odrębności, ale kiedy w 2017 roku postanowiono odwrócić rolę i nie wpuszczać białych ludzi na uczelnię, którzy ją zakładali, podkreślono, że oni mają bezwzględny wstęp na teren uczelni. Co ty o tym myślisz, Krawiec?
0: Nie wiem sam. W sumie, no nie, ja bym nie robił jakichś świąt takich, które pod przykrywką jakichś tam, że niby mają, nic nie muszą robić, ci czarni, to oni się mają nie pojawiać. Sam nie wiem, to jakieś dziwne takie. Próba jednak może przemycenia faktycznie jakiegoś rasizmu, czy coś takiego, nie? Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, bo strasznie długo mówiłeś, Macie, no, także, że ja się tak zawilę, że ja się pogubiłem, w końcu nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że zrobiono dzień, gdzie czarni nie przychodzą na uczelnię, tak? Można to krócej.
1: No po prostu, mówiąc krótko, od kilkunastu lat był dzień, kiedy kolorowi nie muszą się pojawiać w pracy, żeby biali zwrócili uwagę na ich rolę w środowisku, które stworzyli. Potem odwrócono to w pewnym momencie odwrócono to na to, że biali nie mogą mieć wstępu, a tylko kolorowi są na uczelni.
0: No, na pewno jest ciekawostka taka, że często ten rasizm tylko w jedną stronę działa, nie? Właśnie i czarny wręcz, no jak czarny ma rasistą być? A może być rasistą, może nie lubić białych, tylko że to się zupełnie w innych jakoś kategoriach na to patrzy, jakby nie, czasami wtedy. Taka nierówność. No nie wiem, na pewno nie mamy takich warunków, żebyśmy mogli sobie stoczyć na przykład swobodnie teraz tutaj w radio rozmowę na temat rasizmu.
1: Nie, no już mi nie chodzi o ten sam rasizm, tylko no, o takie funkcjonowanie, że komuś jakby wiesz, Waszyngton, dobra uczelnia, którą stworzyli ludzie no białej skóry dla... Już mi nie chodzi o, wiesz... Ciężko, w ogóle, zobacz, jak się ciężko wypowiada w tym temacie, żeby powiedzieć coś, nie urągając.
0: No nie da się, jest strach po prostu, jest terror. Biała uczelnia,
1: która w latach 70. Wcześniej wpuściła czarnoskórych studentów i powstała taka sztuka, która bardzo wniknęła w pamięć tej uczelni, gdzie bez czarnej społeczności w ogóle nie funkcjonuje społeczeństwo. No i potem role się odwracają i kiedy jest rok rocznie odtwarzany dzień dla osób kolorowych, upamiętniających ich wejście na uczelnię, nagle dochodzi do momentu, w którym władze szkoły odwracają w ogóle tę sytuację i biali ludzie nie mają wstępu do szkoły, a ci o odmiennej kolorze skóry mają. A potem były wiele następstw ze względu na to. Jakby jedno odwrócenie tej sytuacji wiele konsekwencji niosło za sobą ze względu na funkcjonowanie tej uczelni. To był głośny temat w Stanach. To się nazywało tam Woke Evergreen, czy jakoś tak. Ale to mnie zainteresowało, że uczelnia stworzona przez nie wiem, co by mi się nie cisło na usta, to jest dosyć obraźliwe.
0: Tak, dzisiaj wszystko jest obraźliwe i bywają tacy youtuberzy, którzy zaczynają wręcz w komiczny sposób sami się cenzurować. Mówią, w razie jakby wybuchła W, wiecie, to wtedy Rzymianie mogą pewną dolegliwość koronkową, nie powiem już, bo nie mogę mówić, i tak wiesz, zaczyna jakiś bełkot z tego nagle być. To totalny bełkot. Słucham i po prostu... Kurwa, no idiokracja znowu. Znowu jakiś, ktoś mi serwuje bełkot, boi się już powiedzieć jakiegokolwiek słowa z puli tych wszystkich słów, których nie można używać. Bo dzisiaj, słuchaj, powiesz słowo polityka i zaraz ci monetyzację wyłączą na filmie, nie? Tym akurat, bo jest słowo kluczowe polityka, to się nie nadaje do reklam. Więc jest wariactwo totalne. Wkurwia mnie to, ci powiem już. To pachnie jakimś Orwellem, nie? I próbą modyfikowania naszej mowy. Popatrz, przyłapujemy się na tym, że sami się zaczynamy bać samych siebie. Ty szukasz słów jakichś, jak tu powiedzieć o białym człowieku, nie? Horror jakiś, horror i komedia w jednym. Tragikomiczne to jest, kurwa.
1: No, chciałem jakby tą sytuację jakoś tak nakreślić.
0: Wiesz, ja absolutnie nie mam, Maciej, tu jakiś, nie chcę ci wytykać też nic, bo sam się też na tym przyłapuję, więc jakby tu obaj na tym samym wózku i wielu z nas tutaj, nie? Ta cenzura, ta poprawność, no, wymusza. Naprawdę dzisiaj, słuchaj, powiesz coś o... Zwłaszcza są newralgiczne, zauważyłem takie tematy dotyczące radykalnych ruchów islamistycznych jakiś, wiesz, takie... To się YouTube'owi bardzo nie podoba. Sam dostałem ostrzeżenie za takie właśnie coś, strajka. Potem go cofnęli, okazało się, że jednak nie pochwalałem żadnej grupy terrorystycznej ani ugrupowań jakichś fanatycznych, religijnych. Jednak nie. I przeprosili. No, ale patrz, jak dmuchają na zimne, nie? Jak Kotkiewicz zrobił audycję, gdzie wspomniał o... Tylko pojawiło się słowo Żyd, terroryzm. Od razu, jeszcze podczas audycji, strajk i znaczy nie strajk, tylko usunięcie filmu. Tylko usunięcie filmu. Jeszcze nie strajk, nie? Jeszcze nie ostrzeżenie, że ci kanał zdejmiemy. Tylko jeszcze jak audycja trwała na żywo, to ją zdjęło. To był jedyny taki przypadek, o którym wiem, że audycję na żywo zdjęło live po prostu, wyłączając jakichś patostreamerów, gdzie zgłoszenia padały, że wiesz, że tam gołe baby, że chleją, że o narkotykach gadają, no to wiadomo. Ale tutaj padło tylko słowo zamach, przygotowywanie zamachu, Izrael i od razu pach, nie ma filmu. Kurwa, masakra.
1: Ale to wiązanka była, no, taka składna. Ale zobacz, teraz tam są te zjawiska na różnych kanałach alternatywnych, że tak, zaczynamy audycję, parę sekund i zapraszamy na Rumble, nie? Że tam przenosimy się na Rumble, a jakoś na przykład u Szabla tam jest jechany strasznie i on nie ma żadnej cenzury, nie wiem. Jakoś tam, mnie to zastanowiło.
0: Tam kanał mu spadał parę razy, on te kanały nowe zakładał jakoś, nie? No, albo to mi się, może nie tak dużo, to mi się pomyliło chyba z Olszańskim i Osadowskim, którzy...
1: O nie, tam to była jazda, wiesz.
0: Oni się chwalili, że sobie na zapas zakładają już kanały, że mają 10 już przygotowanych, jak zdejmą to na kolejny pyk. Ale to, wiesz, no to... To działa tylko wtedy, kiedy jesteś już mega popularny, nie? Kiedy masz całą rzeszę fanów, którzy cię znajdą momentalnie gdzieś tam na YouTubie, będą cię szukać, dadzą znaka innym, gdzie cię szukać, wiesz, masz jakąś stronę, gdzie ludzie przychodzą, wiesz, co chodzi, to wtedy to może działać, ale dla tutaj w Nocnym Radio to kataklizm byłby, jakby zniknął kanał, bo połowa ludzi by jej się... Nie chciałoby się może szukać nawet, wiesz, gdzie to przeszło, czy jest jakieś nowe, czy coś. Machnęliby ręką, nie? Nie byliby to aż tacy fani.
1: Kurczę, czy twierdzisz, że jak ja bym teraz założył kanał i mówił sam do siebie i mówiłbym, nie wiem, te wszystkie takie, wiesz, zakazane treści, to w ogóle by nie miało odzwierciedlenia? W ogóle ten?
0: Do końca nie wiemy... Nie znamy szczegółów tych algorytmów i systemu, jak są treści sprawdzane. Do końca nie wiemy, jak to działa. Może być na przykład tak, że że jakby większe moce analizowania, bo zauważcie, że często jakiś...
1: Gdzie jest ta granica analizowania?
0: Często jakiś film jest analizowany dopiero po 3 latach. Dostajecie komunikat, że wasz film sprzed 3 lat został usunięty ze względu na pewne treści i nie sądzę, żeby to było zawsze zgłoszenie. Być może algorytmy, różne boty, które powiedzmy analizują nagrania, robią to z bardzo dużym opóźnieniem czasami, wędrując sobie po prostu z kanału na kanał i na wasze jakieś nagranie mogą trafić po roku na przykład, nie? I przeanalizować je dopiero, bo to jest niemożliwe, żeby taka ilość filmów, przecież ciągle coś nowego ktoś nagrywa, ciągle coś nowego wpada. Jakie komputery, jaka moc, żeby to w czasie rzeczywistym wszystko na bieżąco sprawdzać, nie? I zamieniać mowę na tekst, analizować, sprawdzać, słowniki, niesłowniki, no daj spokój.
1: Kurczę, no ale zobacz, no to w Realu 24, nie? Oni tak, ja nie wiem, czy oni byli tacy kontrowersyjni, no. Tak, a ich tam w ogóle była cała afera jakaś polityczna, już nie wnikając w to. No co, kto jeszcze wypadł? NTV też wypadło.
0: W Realu? Ktoś znany też ostatnio znowu spadł z rowerka. Media narodowe z takich bardziej znanych. No.
1: Ale no to nie wiem. To znaczy, ze względu na to, że oni mieli już te wysokie zasięgi, tak, to już byli specjalnie traktowani, jakby bezwzględnie traktowani ze względu na swoje zasięgi, tak? Mógł to rozumieć?
0: Tak, tak, bo właśnie chciałem to powiedzieć, że no, tak sobie wyobrażam, że mogłoby tak być, nie wiem, czy tak jest, ale mogłoby tak być, że większe moce przerobowe z jakichś serwerów badających treść są przydzielane znanym kanałom, nie? Takim, gdzie jest duży ruch, dużo ludzi, no to jest bardziej, im jesteś bardziej znany, tym bardziej pod lupą jesteś.
1: Tak,
0: takie no nocne tak. Radio może się schować troszeczkę w cieniu i liczyć na to, że jest jedną z tych antylop, setek antylop w stadzie i że to nie nas dorwie lew, a lew się skupia na takich wypasionych, tłustych antylopkach, właśnie jakieś znane kanały, nie? Bardziej tam działa. Może tak być, czemu nie?
1: Wiesz, teraz nakreśliłeś mi wizję jakiejś bardzo, bardzo tragicznej sytuacji. Jakby to przenieść na deski teatru, to jest taka grupa ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, gromadzą się, a nagle wypada, wiesz, zza kulis taki rękaw z laską, który za szyję ściąga. I ściąga kolejnego po kolei konkretną osobę.
0: No taką laską, tak? Jak się ściąga za szyję. Albo zgniata cię taka stópka bosa, jak w Monty Pythonie.
1: Monty Pythonowsko. No bo ty, krawiec, bo słuchałem ostatniej audycji nad ranem i ty znasz Monty Pythona, czy...
0: Coś mi się obiło uszy, takie jak Tadeusz Drozda, coś takie śmieszne, tak?
1: No, takie tam, gdzieś tam robili, nie wiem gdzie, na wyspach. Dobre to było, a fajne te były audycje twoje, powiem ci, że w stacji, które podróżowałem pociągami, odsłuchiwałem te rzeczy i po prostu śmiałem się głupio do szyby, wiesz.
0: Nie ma większej pochwały dla mnie niż to, że ktoś głupawo rechotał słuchając. To ja wtedy jestem w niebo wzięty, że ktoś rechotał.
1: Siedziałem w takim, wiesz, tak, czy stolik i naprzeciwko tam osoby i tak sobie ze słuchawkami, tak sobie siedziałem, coś tam, że kupiłem sobie jakąś tam gazetkę. miałem się na słuchawkach, na przykład nad ranem te twoje z psycho te wywody zabawne niesamowicie. No ale wracając,
0: to
1: jak byś weryfikował tą swoją misję, bo nie wiem, czy jesteś wolnościowy, czy ty jesteś ograniczający, czy ty jesteś globalny, czy nie wiadomo jak, bo ja już się trochę gubię w tych wszystkich określeniach i...
0: No to mamy podobnie. No. Nawet dzisiaj o tym chwilę myślałem, i wyszło, że nikim nie jestem, bo zawsze jak próbuję się gdzieś zaszufladkować, to coś tam się nie zgadza. Na przykład nie mogę być anarchistą za bardzo, skoro mam jednak przywiązanie do tej własności prywatnej. Oni to tak bardziej, wiesz, najchętniej to w komunie wszystko wspólne, większość tych anarchistów, a że są jacyś anarchokapitaliści, no to też zaraz znajdę, że ten kapitalizm też mnie tak nie zadowala do końca, nie jestem jego wyznawcą wielkim, nie masturbuję się niewidzialną ręką rynku i tak dalej, no więc też coś tam się nie zgadza znowu i tak gdzie nie przyłożę, to się nie zgadza, więc może po prostu ja sobie będę krawczystą, ty sobie bądź matczystą, tak. Van Dust będzie Van Dustystą, a Mehran Keshe keszystą oczywiście.
1: I ja bym też był za tym, byleby nas łączył wspólny jakiś... I zobacz, i znowu muszę się zahamować, bo powiedziałem, bo tak sobie pomyślałem, musi nas łączyć wspólna tolerancja. Ale już teraz słyszę, wiesz, dzisiaj to już na temat pojęcia tolerancji, to ja słyszę mnóstwo dyskusji na temat pojęcia tolerancji. Także ja też się zahamowałem na tym, żeby powiedzieć, że tolerancja, bo to brzmi bardzo tendencyjnie i tolerancyjnie, więc zawinąłem się wokół własnej osi i teraz już nie mogę powiedzieć, że ja, ty, Wandas czy ktokolwiek musimy się tolerować, ponieważ tolerancja jest już też taka, wiesz.
0: I nagle nie ma zupełnie tolerancji dla osób na przykład lekko nietolerancyjnych, to wtedy coś złego jest, no. Bo przecież można być w ogóle nietolerancyjnym do... Czy mamy prawo być nietolerancyjni dla różnych rzeczy, zjawisk, zachowań? No nie wiem, widziałem ostatnio takie też kontrowersyjne bardzo nagranie. Grupa jakichś transów, queer, tych, drag queen, o, jacyś geje i oni tacy z gołymi dupami gdzieś tam tańczą i tam małe dzieci dookoła, nie? Takie spotkanie i małe dzieci tam się bawią na podłodze.
1: Może
0: takie...
1: to było na Mikołaja.
0: Nie wiem, ale to takie dziwne. No i ja może jestem stary, może za mało nowoczesny, tak. Może nietolerancyjny. No właśnie, no może właśnie. Powinienem się znienawidzić, jestem już brak tolerancji. Ale przecież jest wiele rzeczy, nie wiem, ktoś się zbyt głośno zachowuje, jest niegrzeczny, jesteśmy nietolerancyjni w stosunku do niego, nie tolerujemy takiego zachowania. Jak często się mówi, nie toleruję czegoś takiego, nie?
1: To pojęcie tak ma takie miano, że no, z tego, co słyszałem, to tolerancja polega na tym, że nie pasuje ci to, ale jakby omijasz, tolerujesz. No, nie jesteś z tym zgodny, nie popierasz tego, ani tego nie negujesz. Ale to też nie jest tak, że tolerancja jest czymś obojętnym. Tolerancja jest czymś, co z niechęcią omijasz po prostu. Po prostu idziesz sobie polną drogą, widzisz krowie gówno i tolerujesz, że ono tam leży, więc je omijasz.
0: No widzisz, ale to ktoś powie na przykład, ja nie toleruję na antenie, ani wśród swoich znajomych nawet, będę niszczył z całą stanowczością wszystkich, którzy są za Rosją, którzy w jakikolwiek sposób chwalą Putina i tak dalej, bo to chwalą zbrodniarza. Mamy wokół siebie takie osoby, które tak trochę podchodzą do tego. I co? I mają rację trochę, że na przykład takiego Gabriela Tarasiuka będą zupełnie nie tolerować, bo on ubóstwia wręcz Związek Radziecki, chciałby taki Związek Radziecki mieć tutaj, uważa się za człowieka radzieckiego. I czy powinniśmy takich ludzi też tolerować? Myślisz, czy nie, twoim zdaniem?
1: Gabriela Tarasiuka należy leczyć, ponieważ z tego, co tam o nim się dowiedziałem, no to był leczony psychiatrycznie. Całe szczęście, że ma tą swoją... Znaczy, ja mu kibicuję w tej jego szkodliwej misji, ale...
2: O ty,
1: no, ciężko mi powiedzieć. No, nie zrobił mu krzywdy.
2: Co zrobić?
1: Kibicuję
2: jak
1: mu w tym, bo dla niego to jest terapia. Widać, że to jest jego życie, że to jest coś. Tylko przeraża mnie wydźwięk tego jego marnego, żałosnego, protekcjalnego zjawiska. A najbardziej przerażało mnie, gdy zaprosił Igora Witkowskiego do swojego programu. Czy ty pamiętasz taką rzecz?
0: Nie szczególnie pamiętam akurat.
1: Zaprosił Igora Witkowskiego. I gdy Igor Witkowski tam zgłosił się na jego żywcu, jego pierwszym pytaniem jako, nie wiem, bo Igor Witkowski przygotowany na wywiad, prawda, bo to jest poważny człowiek, elokwentny, inteligentny. No i tam Igor Witkowski spotkał się z pierwszym i jedynym pytaniem na jego kanale. Igor, mów.
0: Znaczy jak? Igor, mów pytanie? Igor, mów? Jak?
1: No Igor, mów, powiedział mu. No, cześć Igor, mów.
0: Aha, że No, tak, no, to Szabel tak bardzo luźno podchodzi sobie, nie, do nadawania często. Gdzieś se wyjdzie na pół godziny, albo się wysrać, wylać, do pieca dorzucić, kury nakarmić, a tam ludzie siedzą, gadają sobie i to też jakiś pomysł jest w sumie, no, nie będę mu odbierał tego, no, może sobie mieć taką formułę, jeśli ludziom to odpowiada. Ja to tak, wiesz, wolnościowo podchodzę i libertariańsko i w ogóle chcącemu nie dzieje się krzywda. Jak ktoś chce to oglądać, to niech sobie to będzie, nie?
1: Nie, mi wystarczy, że on ma tam tą flagę ZSRR na tle tego zamordyzmu, tego... Ja nie rozumiem, jak można się... czymś takim w ogóle reprezentować swój kanał, z czym... Nie, w ogóle bardziej ten sierp na mnie wpływa i ta czerwona szmata, aniżeli swastyka. Bo jak mój dziadek był na robotach przymusowych, to moja babcia dostawała za niego, za jego pracę dostawała pieniądze, ale jak byli Ruscy, a Ruscy byli do 80, Ruscy są do dzisiaj w naszym kraju, ja chciałbym w ogóle pozbyć się, w ogóle chciałbym wyeksterminować tych chujów za to, co zrobili mnie, mojej rodzinie, mojemu narodowi, moim bliskim ludziom, których nie znałem. Ja nienawidzę osób z Rosji. Po prostu nienawidzę ich.
0: No, to widzisz, dzisiaj powiedzenie czegoś takiego to już jest wielka rzecz. Rzadko się to zdarza, że ktoś powie w ten sposób, nie? Będzie się raczej bał. No. A ja to rozumiem doskonale.
1: Rosji nienawidzę. Słuchaj, czemu, ani bolszewików, no? Ani kurwa leninistów, ani kurwa, nie wiem, tych wszystkich dziwnych kurwa przemian, którzy zabili najwięcej ludzi na świecie swoimi dziwnymi, totalitarnymi decyzjami. Nienawidzę tych skurwysynów, nienawidzę ich. Po prostu ich nienawidzę.
0: No dobra, spokojnie.
1: Nie chcę w ogóle z nimi mieć nic wspólnego. Sorry.
0: No luz. Potrafię to zrozumieć, jeśli ktoś na przykład miał raczej już rodzinę. No tak jak mój dziadek siedział też w obozie u ruskich. Znaczy jakby opowieści tych, co doświadczyli II wojny światowej, zawsze się spotykałem z tym samym stwierdzeniem. To było spójne, że Niemcy byli straszni, ale Ruscy jeszcze gorsi, nie? Wszyscy to powtarzają. Nigdy nie jest odwrotnie. Więc coś w tym musi być, nie? No, można sobie wyobrazić, że było to podobnie u nas, właśnie z gwałceniem kobiet. Ktoś mi zarzucił, ty znowu o tym gwałceniu kobiet. No tak, kilkadziesiąt tysięcy zgwałconych kobiet bardzo brutalnie, bo na przykład kobieta gwałcona po 12 razy, nie?
1: Nie, to jest straszna opowieść. Te szczegóły są przykre. No. Nie powinniśmy w ogóle zatruwać swojej świadomości dzisiaj, tu i obecnie, tymi negatywnymi informacjami. Powinniśmy po prostu stać w szeregu i wiedzieć, czego nie chcemy, a co chcemy. Nie chcemy wpływu tego wielkiego molocha, który od początku ma te totalitarne chęci wpływu na kraj, który do niego nie należy. To jest jakiś absurd.
0: No ale takie, trochę tak jak w filmie Nie patrz w górę, że każda rzecz potrafi nas dzielić i zaraz się... Czego by nie dotyczyła sprawa, zawsze stworzą się dzisiaj frakcje. Na przykład jak nagle stanie się popularny temat jedzenia gówna, to mamy pewność stuprocentową, że będzie cała jakaś frakcja, grupa, stowarzyszenie smakoszy tego specjału, nie? I będą jakieś kontrowersje, nagle jakiś profesor się pojawi, powie, jedzenie kału, panie redaktorze, było praktykowane już dawno. I będzie przekonywał, że jednak tak. A my się będziemy dziwować, że no, ale jak to, przecież to jest najbardziej oczywista oczywistość chyba, jaka może być, że gówna się nie je. Więc skąd nagle jakieś frakcje, grupy, miłośnicy? Ale taki jest świat dzisiaj. Co by się nie działo, zawsze się ludzie dzielą, nie?
1: No i WePlace pisze, podobnie mogą zdarzyć się osoby, którym Ukraińcy zabili rodzinę. Oczywiście mnóstwo rodzin zostało zabitych przez Ukraińców. Mnóstwo Ukraińców liczone w milionach zostało zagłodzonych przez centralny rząd Związku Radzieckiego, który na decyzję Stalina. Tamten obszar jest w ogóle dziki, jest nieobejmowalny. Oni byli Ukraińcami, narodowościami, oni byli kozakami, oni byli nazistami. Nie można tego tak bezpośrednio oceniać. Ja nie obchodzi co tam się działo. Z wielką przyjemnością i wielką chęcią chciałbym, żeby polskie miasto Lwów wróciło do naszych granic, ale to się nie stanie i nigdy to się nie wydarzy. Mamy mnóstwo niezagojonych ran z tamtego względu. Mamy dzisiaj ustanowione granice. Ja bym chciał żyć tu najspokojniej jak się da i być chronionym przez koalicję, która musi wynikać z jakiejś sprawiedliwości na świecie. A nie może być tak, że tylko, że tak, oczywiście pojawia się pytanie, czy ta nasza koalicja narodowa NATO wpływa na ziemię rosyjskie. No i zaczynamy się kręcić w kółko i zaczynamy dyskutować, a tak naprawdę ta dyskusja nie ma sensu. I to jest najsmutniejsze w tej całej opowieści.
0: Cieju tutaj napisał, że jego dziadek siedział i u Niemca, i u Ruska. No to tak jak mój właśnie. A wujek u Niemca na pracach potem przymusowych. Wujek, no... Ale z Niemcami jakoś się pogodził. Z Ruskimi by pewnie się nie pogodził. Z Niemcami jakoś potrafił i potem nawet przyjeżdżali jacyś tam jego znajomi Niemcy. Się tam kolegował. A co do takiej śmierci głodowej, ponoć jest to jedna z najgorszych śmierci. I to potrafi też zniszczyć człowieka tak od strony jakby mentalnej, duchowej, zniszczyć jego duszę, można powiedzieć, no bo co z sytuacjami tych matek, które tam gotowały dziecko, musiały jedno dziecko zabić, żeby nim nakarmić inne. To jest człowiek zniszczony już, to jest człowiek, który gdzieś tam dotknął czeluści piekielnych w swojej głowie, nie? Więc to jest takie podwójne zabicie człowieka i fizyczne, i duchowe jakby.
1: No,
0: czasami.
1: Hitler swoimi działaniami jednak nie dorasta do pięt temu, co zrobił Stalin.
0: No, można tak powiedzieć. W Niemcach było jeszcze jakaś cywilizacja, nie? A Ruski to taki się, jak ci się trafiła, powiedzmy, banda jakichś właśnie bandziorów, z jakiegoś odludzia wyciągniętych, to jak zwierzęta, nie? Oni cię będą gwałcić nawet nie 12, tylko 50 razy i rechotać, nie?
1: Przede wszystkim kolektywizacja, odbieranie majątku i cześć. Odbieranie majątku wraz z umiejętnością uprawiania roli, czy umiejętnością w ogóle czegokolwiek. Po prostu wszystko było zrównane w jedno. Właściciele zabici, powieszeni, nie wiem, spaleni, rozerwani. A potem co? No, jałowa ziemia, w ogóle młyn nieobsługiwany, w ogóle nic. No i cześć, no i tam cała Ukraina umarła, ludzie, matki karmiły mięsem ludzkim swoje dzieci. Nie potrafię sobie tego wyobrazić, tej tragedii. Te obozy koncentracyjne przy tym wszystkim to...
0: No ale też jakieś tam...
1: ukraińskim to było coś no. Lajtowego.
0: Ale też jakieś tam usprawiedliwianie Niemców, które często się tak pojawia właśnie na tej zasadzie, że Ruscy jeszcze gorsi, to trochę też to przypomina takie rozważania typu, że Trynkiewicz to w sumie równy gość przy takim Fritzlu, nie? To taki
1: no, zgwałcił tą dziewczynkę, ale najpierw jej powiedział cześć.
0: No i w sumie nie był taki straszny, bo jedno i drugie jest straszna rzecz nie do opisania, więc teraz mówienie, że Ruscy jeszcze gorsi, no można o tym wspomnieć, bo to są, tak ludzie twierdzą, to warto o tym wspominać, przypominać. Nie no, ja w ogóle nie rozumiem samej, jak można wysyłać właśnie na front najgorszych bandziorów, nie? Właśnie gwałcicieli, morderców, złodziei, no czego się spodziewają po nich na froncie.
1: Tak, tak, ale bardzo subtelną rolą byli w tym Niemcy. Tam był taki oddział specjalnie wysłany na